0: w jaki FBI zajęło się tą sprawą. Słyszałem o tym, wykonali świetną robotę, podkreślał prezydent. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Systemy zarządzające europejskimi farmami wiatrowymi i słonecznymi są słabo chronione przed cyberatakami. Podczas prowadzonych badań hakerzy byli w stanie w krótkim czasie przejąć kontrolę nad ponad 8000 parków energetycznych w 35 krajach. Wyniki badań opublikowała holenderska firma Modat, zajmująca się cyberbezpieczeństwem.
2: Podatnych na cyberataki jest prawie 8 tysięcy farm słonecznych i ponad 600 farm wiatrowych. W 181 przypadkach eksperci mogli przejąć całkowitą kontrolę nad systemem, czyli wyłączyć turbinę wiatrową lub całą farmę, albo też włączyć turbiny, które celowo wyłączono z powodu na przykład silnego wiatru. Badacze mogli to zrobić, gdyż panele są bezpośrednio dostępne przez internet, a część farm energetycznych nie jest zabezpieczona nawet ekranami logowania. Spośród 35 krajów najgorzej wypadłych Hiszpania, Włochy, Grecja i Niemcy. Nie ujawniono nazw parków i lokalizacji. Badacze poinformowali administratorów o wynikach badań i wezwali ich do wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń. Jest to konieczne, bo jak podaje Eurostat, odnawialne źródła energii generują w Unii Europejskiej ponad połowę energii elektrycznej. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W nocy na północy kraju możliwe mgły znacznie ograniczające widzialność na drodze, poza tym pogodnie. Przed nami raczej pochmurny dzień z opadami deszczu w zachodniej i południowej części Polski. Na termometrach zobaczymy od 19 do 25 stopni.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
4: Dokładnie 2 lata temu po raz pierwszy na antenie Polskiego Radia 24 rozbrzmiał sygnał magazynu gospodarczego Saldo i jeśli dobrze pamiętam, 2 lata temu też było o polityce pieniężnej, ale to zupełnie inne czasy były. Ale my oczywiście przyglądamy się temu, co dzieje się w polskiej gospodarce, będzie o RPP i będzie też o wyzwaniach, nie na najbliższy kwartał, ale w prognozach zahaczymy także o przyszły rok, a są i takie prognozy. Marek Klapa, zaczynamy. Wcześniej jednak spójrzmy na to, jak wygląda sytuacja na rynkach i po 2 naprawdę intensywnie zielonych sesjach na warszawskiej giełdzie czas na być może realizację zysków, bowiem WIG traci w tej chwili 0,47%, WIG 20 0,61% na minusie, MWIG 40 0,48% również pod kreską i pod kreską także SWIG 0,88%. Jeśli chodzi o waluty, dzisiaj złoty osłabia się wobec najważniejszych walut. Za 1 euro płacimy 4 zł i 38 groszy. Dolar amerykański wyceniany jest, uwaga, na 3,92. Duży skok dolara amerykańskiego w kursach aktualnych. Jeśli chodzi o franka szwajcarskiego, tutaj mamy 4,70, również umocnienie szwajcarskiej waluty. Złoty osłabia się także wobec funta brytyjskiego, 5,18. Stan na 12,33.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
4: A gościem magazynu Saldo jest pan Adam Ruciński, ekonomista BTFG. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Pytanie, mieliśmy porozmawiać o polityce pieniężnej, ale zadam pytanie odnośnie tych kursów walut. Przed chwilą podaliśmy, no dawno nie widzieliśmy dolara za 3,92. Co też takiego się dzieje?
5: No przede wszystkim dzieje się to, że w Stanach Zjednoczonych stopy procentowe jednak podniesiono.
4: Aha.
5: Jednym z kluczowych elementów wpływających na kurs walutowy, obok takich czynników ekonomicznych, makroekonomicznych, to jest jeden właśnie z takich czynników, to stopy procentowe. Jeżeli stopy procentowe w danym kraju rosną, to atrakcyjność inwestowania w takiej walucie również rośnie. Więc, no bo wtedy wszyscy myślą sobie, no to wezmę moje pieniądze, zamienię na przykład na dolary, bo tam jest wyższe oprocentowanie. Już pomijam ten aspekt związany ze stabilnością albo przy dolara, czyli z tą

0: postrzeganiem dolara jako takiej bezpiecznej przystani, choć nie tak bezpiecznej na przykład jak frank szwajcarski, ale właśnie podniesienie stóp procentowych skutkuje tym, że atrakcyjność danej waluty rośnie. Ale jak spojrzymy na to szerzej, to złoty polski jest przede wszystkim powiązany z euro. To jest podstawowe powiązanie. I my patrzymy na to, jak zachowuje się ta para dolar-euro. No i wobec tego, tej zmienności patrzymy, co dalej się dzieje ze złotym, a sytuacja złotego jest dość specyficzna, no bo te stopy procentowe w Polsce są jednak relatywnie jeszcze niskie, choć pewnie kredytobiorcy powiedzieliby, że mogłyby być niższe, tak, ale wysokość stóp procentowych zależy przede wszystkim od tego, co dzieje się w gospodarce i od otoczenia.
1: To ja tylko dodam, pan wspomniał o tej najbardziej gorącej parze walutowej świata, czyli euro-dolar. W tej chwili poniżej 1,12, dokładnie 1,119, a zatem euro-dolar przekroczył granicę, która po raz ostatni była widziana w pierwszej połowie 2025 roku. A zatem widzimy, że tutaj euro również słabnie względem dolara. Dobrze, to w takim razie zapytajmy o to, co dzieje się tu i teraz. Rada Polityki Pieniężnej dzisiaj przedstawi swoją decyzję dotyczącą stóp procentowych i większość ekonomistów twierdzi, że w obliczu i wprowadzonego CPN-u i tych perspektyw też dla inflacji nieco bardziej optymistycznych, wszystko na to wskazuje, że Rada Polityki Pieniężnej pozostawi stopy na niezmienionym poziomie. To również decyzja, ale powiedzmy jasno, czy faktycznie taka strategia dla RPP na październik jest najlepszą z możliwych.
0: Ja podzielam tę opinię, że Rada Polityki Pieniężnej nie powinna obniżać jeszcze stóp procentowych. Przede wszystkim dlatego, że w listopadzie Rada Polityki Pieniężnej otrzyma bardzo taki ważny dokument, jakim jest projekcja inflacyjna. Dla członków Rady Polityki Pieniężnej jest to taki podstawowy dokument, obok własnej wiedzy i własnego rozeznania sytuacji, który mówi, jak będzie się kształtować inflacja w przyszłości. Stopy procentowe zmieniamy, reagując albo próbując reagować na to, co wydarzy się w przyszłości. Nie tu i teraz. Na historię nie mamy już wpływu. Rada Polityki oddziałuje na przyszłe zjawiska makroekonomiczne i również stara się sprowadzić inflację do celu, ale tą przyszłą. Ta, która będzie. I zadanie Rady Polityki Pieniężnej jest teraz szalenie trudne, ponieważ inflacja, czy procesy inflacyjne, czy to w Polsce, czy w ogóle na świecie, zależą przede wszystkim od losów wojny na Bliskim Wschodzie, czyli tej wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi wraz z Izraelem, z Iranem. No, plus kraje, które przypadkiem doszły do tej pośrednio, do tego konfliktu, albo przynajmniej biernie w nim muszą uczestniczyć. I to powoduje duże problemy w energetyce, w szeroko rozumianej, w surowcach energetycznych. No i to wpływa na inflację. I przy dyskusji podczas początku tego konfliktu, no wszyscy zastanawiali się, jak długo on potrwa. Ja sam zakładałem, że to może potrwać miesiąc, dwa, on już ponad pół roku trwa i końca nie widać. To wszystko oddziałuje na to, co dzieje się w gospodarce. I to jest o tyle ciekawe, że z jednej strony Rada Polityki Pieniężnej poprzez stopy procentowe nie ma właściwie żadnego wpływu na ceny ropy czy gazu na świecie. Bez względu na to, jakie będą stopy procentowe, Rada Polityki Pieniężnej nic z tym nie zrobi. Nie jest w stanie reagować albo przeciwdziałać tym niebezpiecznym trendom. Natomiast w przypadku surowców mówimy o też takim zjawisku, że te surowce, wysokie ich ceny przekładają się później na ceny paliw. Ceny paliw przekładają się również na inne dziedziny naszego życia, a to z kolei przekłada się na procesy inflacyjne. I tu jest właśnie, pojawia się rola Rady Polityki Pieniężnej, by przeciwdziałać tym procesom inflacyjnym, które mogą nastąpić na skutek właśnie tych wysokich cen surowców. Bo jak już powiedziałem, na same ceny surowców Rada Polityki Pieniężnej nie ma żadnego wpływu.
1: A prewencyjna podwyżka stóp procentowych na przykład teraz w październiku?

0: Czy też w polityce pieniężnej nie ma czegoś takiego jak prewencyjna podwyżka stóp?
1: Jest prewencyjna, bo członkowie Rady Polityki Pieniężnej nie muszą czekać na tę projekcję, o której wspomniałem, projekcję inflacji do listopada. Oni działają w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie tu i teraz. Albo swoje własne analizy, albo muszą podejmować decyzje w każdej chwili. Natomiast ten dokument jest szalenie ważny. Czy można prowadzić taką politykę prewencyjną? No, może nie nazywając tego wprost prewencyjna, bo ona musi być przemyślana, no bo to jednak wpływa na całą gospodarkę, ta decyzja. Tak? To, i myślę, że tego członkowie Rady Polityki Pieniężnej mają tego świadomość, że to wpływa na życie nas wszystkich, tak? Czy kredytobiorców, ci, którzy mają kredyty mieszkaniowe, czy firmy, które mają kredyty różnego rodzaju, a również na te osoby, które w ogóle nie mają kredytu, bo to też wpłynie, bo na przykład przedsiębiorstwa w wyniku podwyżek stóp procentowych płacą wyższe odsetki, mają mniejsze możliwości rozwoju, no i tym samym mniejsze możliwości na przykład podnoszenia płac. Więc nawet jeśli ktoś nie ma kredytu, to te podwyżki stóp procentowych jednak dotykają każdego, w taki czy w inny sposób. Natomiast to, co warto podkreślić, te procesy inflacyjne są szalenie złożone i ta decyzja jest o tyle trudna, że nikt nie wie, kiedy ta wojna się zakończy. Z drugiej strony Rada Polityki Pieniężnej faktycznie odpowiada za stabilność cen i chcąc, nie chcąc, w pewnym momencie być może będzie musiała zadziałać. Analizując na bieżąco sytuację na świecie, no ta sytuacja wydawało się, że się ustabilizowała jeszcze kilka miesięcy temu i ten konflikt jakby, czy wpływ tego konfliktu na ceny surowców powrócił. Ale chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę. Obecnie mamy z tak zwanymi ujemnymi, realnymi stopami procentowymi, to znaczy sytuacją, gdzie ta stopa procentowa podstawowa jest poniżej tej przyszłej inflacji. No, zdarzało się już tak wielokrotnie w historii. Niektórzy wychodzą z założenia, że ta stopa procentowa powinna być wyższa, czyli wyższa niż inflacja, żeby ją tłumić. Jest, można by długo, długo o tym mówić, która sytuacja w jakich okolicznościach jest lepsza. Natomiast nie ma prostego algorytmu na to zjawisko. Ekonomiczni czasami mówią, że trzeba stopy procentowe bardzo dynamicznie podnieść, żeby stłumić w zarodku niejako ten potencjalny pożar, to zarzewie. Ale z drugiej strony, jeszcze raz podkreślę, to również ma ujemny wpływ na gospodarkę, więc to nie ma takiego prostego podejścia. Dlatego w Radzie Polityki Pieniężnej nie mamy nowoczesnych komputerów, które w oparciu o dane historyczne wypracowują jakąś decyzję. To nie jest model, to nie jest jeden algorytm. To są ludzie i ludzie, którzy posiadają wiedzę, doświadczenie, ale to jest również, co ważne, nie jeden człowiek, to jest grupa osób. Taką konstrukcję przyjęto Radę Polityki Pieniężnej, zresztą nie tylko w Polsce. To znaczy, że korzysta się z mądrości wielu osób, z wiedzy, ale również z mądrości, z pewnego doświadczenia życiowego, ponieważ te wszystkie dyskusje, które przetaczają się pomiędzy ekonomistami w mediach, no, to są na te bardzo interesujące. Natomiast na końcu trzeba podjąć decyzję. Decyzję w sposób odpowiedzialny. Co innego jest wypowiadać się tutaj, jak u Państwa z przyjemnością to robię, medialnie, ale już nie wpływa to jednak na sytuację przeciętnego Polaka. Natomiast decyzja Rady Polityki Pieniężnej, ta grupa osób podejmuje decyzję i to rzeczywiście wpływa. Więc te decyzje na pewno nie są proste. Konia z rzędem temu, kto powie, jaka będzie cena ropy, baryłki ropy na światowych giełdach, na przykład za 3 miesiące. Tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. A jestem w stanie sobie wyobrazić, że ta sytuacja może się, no, może z tygodnia na tydzień poprawić i wtedy te projekcje inflacyjne będą już zupełnie inne i zupełnie inne czynniki będą wpływały na procesy decyzyjne członków Rady Polityki Pieniężnej. Warto chyba w tym miejscu powiedzieć, że jeszcze nie tak dawno, na początku tego roku, wszyscy oczekiwaliśmy, albo przynajmniej większość z nas, w tym ja, że te stopy procentowe w tym właśnie teraz okresie będą obniżane. Ta sytuacja była zupełnie inna przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie.

0: I mieliśmy wszelkie podstawy ku temu, by sądzić, że stopy procentowe teraz będą jeszcze niższe, czyli z tych 3,75 one zostaną obniżone, a teraz właściwie mówimy o podwyżkach. Zatem widzimy, jak szybko ta sytuacja na świecie potrafi się zmieniać. I tutaj trudno powiedzieć, przynajmniej trudno oskarżyć na przykład członków Rady Polityki Pieniężnej, bo ja sam forsowałem to stanowisko, że ta obniżka, która była na początku tego roku, była dobrą pod obniżką i podtrzymuję to zdanie. Według tamtej wiedzy i okoliczności, w tamtych okolicznościach decyzja jak najbardziej słuszna. Również wtedy też oczekiwałem, że właśnie jesienią mamy szansę na kolejną obniżkę stóp procentowych. To by wsparło polską gospodarkę. Natomiast no, okoliczności zewnętrzne, te czynniki zewnętrzne spowodowały, że no niestety gdzieś z tyłu głowy myślę, że wszyscy mają ewentualną podwyżkę stóp procentowych. Ta podwyżka, jeżeli miałaby być, to pewnie zacznie się takimi drobnymi krokami typu ćwierć punktu procentowego, być może połowa punktu procentowego w zależności od tego, kiedy miałaby nastąpić i w zależności od tego, jaka będzie ta projekcja, którą otrzymają członkowie Rady Polityki Pieniężnej, ale przede wszystkim będzie zależało od tego, co będzie się działo na Bliskim Wschodzie. Ta sytuacja na Bliskim Wschodzie też trzeba podkreślić. Nawet teoretycznie, gdybyśmy zakończyli tę wojnę tu i teraz, dziś, no to stabilizacja będzie wymagała czasu. No szacuje się, że około pół roku zajęłaby ta okres, to byłby okres tej stabilizacji sytuacji na rynkach światowych. Z drugiej strony też świat się zmienia i jesteśmy w coraz mniejszym stopniu uzależnieni od surowców, na szczęście, ale jednak wpływ tego właśnie czynnika jest szalenie ważny, również w Polsce.
1: Ale jest jeszcze jeden czynnik, bo mówimy tutaj o inflacji, ale też wspomniał pan o tym, jak może zachowywać się gospodarka Polski w najbliższym czasie. Teraz mamy świetne dane, wczoraj rewizja danych PKB. Prognozy na cały rok 2026 też wskazują, że będzie to naprawdę dobry wynik, ale już prognozy na rok 2027 wcale nie są takie dobre i nie chodzi mi o to, że polska gospodarka nagle zacznie się kurczyć, ale chodzi o to, że będzie rosnąć wolniej, że tutaj tak. Już te wyniki w granicach czwórki raczej nie będą dostępne. No i co teraz? Jak to wszystko pogodzić? Podwyżka stóp procentowych może nie służyć temu rozwojowi.
0: Może nie służyć, dlatego ja naprawdę patrzę z dużym szacunkiem na decyzję Rady Polityki Pieniężnej, ponieważ wiem, że to nie są proste decyzje. Faktycznie ten wzrost gospodarczy prognozowany będzie niższy niż w tym roku. Ten rok będzie całkiem niezły. Trzeba przypomnieć, że wpływają środki z KPO. Też nie należy przesadzać, że jakiś olbrzymi mają wpływ na polską gospodarkę, ale istotny na pewno. Na pewno i tych środków z KPO w przyszłym roku już nie będzie. Polska gospodarka staje się gospodarką coraz bardziej dojrzałą. Takich wzrostów prostych, tak jak kiedyś, na pewno już nie mamy szans, by zobaczyć. Znaczy proste wzrosty, przez to rozumiem, wzrosty, gdzie my gonimy kraje Unii Europejskiej, gdzie ta różnica między poziomem życia w krajach Europy Zachodniej, a w Polsce była kolosalna. Nadal jest dość duża, ale już nie jest kolosalna i w związku z tym ten wzrost gospodarczy w Polsce też będzie mniejszy. To wyrównanie, ta siła dążąca do tego, by wyrównać wzrost gospodarczy, będzie coraz mniejsza. Stąd widzimy, że prognozy no również wskazują na to, niektórzy analitycy nawet mówią o tym, że będzie poniżej 3 punktów procentowych, czy poniżej 3%. No to już tak naprawdę jest poniżej aspiracji, bo nasze aspiracje są w okolicach 4%. Ale cóż, no my musimy robić swoje. Trzeba pamiętać też o tym, że Polska jest silnie uzależniona od tego, co dzieje się w ogóle w Europie, zwłaszcza w Niemczech. I tu w Niemczech też widzimy pewne oznaki z jednej strony ożywienia, niektóre znaki pokazują, że jest trochę gorzej. To nie są takie jednoznaczne sygnały. Natomiast sytuacja w Polsce jest silnie uzależniona od tego, co dzieje się w Europie Zachodniej. Jeżeli Europa Zachodnia, kraje w Europie Zachodniej będą rosły wolniej, Polska tym samym będzie również rosła wolniej, ponieważ to jest nasz istotny partner gospodarczy.
1: Decyzja Rady Polityki Pieniężnej jeszcze dzisiaj i oczywiście jak tylko zapadną te kluczowe słowa i kluczowa decyzja, oczywiście przedstawimy ją na antenie Polskiego Radia 24. Pan Adam Ruciński, ekonomista BTFG, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za

0: rozmowę w studiu.
1: Dziękuję również.
0: To był magazyn Saldo, Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
2: Komentarz.
3: Z nami mecenas Krzysztof Dmowski, adwokat zajmujący się także sprawami karnymi. Dzień dobry, panie mecenasie.
4: Dzień dobry państwu.
3: 16 września 2023 roku, A1 w Sierosławiu, kija, którą jechali rodzice z 5-letnim synem, po zdarzeniu uderzyła w barierę i spłonęła, cała rodzina zginęła. Sebastian M. odpowiada za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Prokuratura żąda maksymalnej w tym wypadku kary, czyli 8 lat. A dziś finał procesu Sebastiana M. Pewnie wielu naszym słuchaczom przychodzi teraz do głowy takie zdanie, czy taka refleksja, dlaczego tylko 8 lat za takie zdarzenie? A na przykład Piotr Żak dostał lat 20.
4: Tak, to były oczywiście zdarzenie jedno i drugie było tragiczne, natomiast w przypadku Sebastiana M. tam nie było tego, co przypisano później w procesie w sprawie wypadku na trasie łazienkowskiej. Tu nie było ani ucieczki z miejsca zdarzenia, ani alkoholu w organizmie sprawcy. I kiedy mamy do czynienia z tragicznym wypadkiem kwalifikowanym jedynie z artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego, karą jest tylko, grożącą karą jest pozbawienie wolności od 6 miesięcy do lat 8. Natomiast w przypadku ucieczki, alkoholu czy narkotyków mamy do czynienia z zaostrzeniem tej odpowiedzialności karnej. Według nowych przepisów jest to zagrożenie do 20 lat, czyli taka kara, jaką dostał sprawca wypadku na trasie łazienkowskiej. To zresztą z tego, co kojarzę, to nawet prokurator w swoim wystąpieniu końcowym mówił, że taka jest możliwa tylko i wyłącznie kara w tej sytuacji.
3: On odpowiada w myśl paragrafu czy artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego,
4: tak.
3: Czyli...
4: Tak, to jest spowodowanie wypadku, to jest przestępstwo tak zwane nieumyślne, nieumyślno-umyślne, czyli chociażby nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego skutkiem jest wypadek, w którym inna osoba odniosła śmierć lub ciężkie obrażenia ciała.
3: Czy paradoks, który wynika z tego, że kierowca może co prawda umyślnie naruszyć zasady ruchu, bo jeżeli się jedzie w granicach 300 km na godzinę, to się to nie dzieje przez przypadek, ale spowodować śmierć człowieka nieumyślnie jest wpisane w ten paragraf?
4: Tak, zawsze było, bo zakładano, że sprawca nie chce, nie ma zamiaru wyrządzić nikomu żadnej krzywdy na drodze. Natomiast ostatnio widzimy szereg takich tragicznych zdarzeń, w których naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gdybyśmy powiedzieli drastyczne, to jest nawet mało powiedziane na takie słowo. I ja wiem, do czego pani zmierza, dlaczego tutaj nie ma odpowiedzialności za zabójstwo w tym przypadku. No przy zabójstwie musi być ten zamiar bezpośredni lub zamiar pośredni, polegający na tym, że przewidując możliwość, godzi się po prostu na wystąpienie skutku sprawca. No oczywiście, trzeba by się zastanowić, bo jeżeli widzimy te wypadki, nawet tragiczne, no to sprawcy oczywiście później mówią, że nie chcieli tego, no ale to wiadomo, że prokurator i sąd później oceniają te wyjaśnienia. Natomiast przyjęcie, że nawet samo wykonanie manewru obronnego w momencie, kiedy pojawił się pieszy czy inny pojazd na drodze takiego pojazdu prowadzonego przez sprawcę, czy to jest wystarczające do przyjęcia tego, że godzili się z tym, że nikogo nie zabiją, bo trzeba cofnąć się troszeczkę wstecz i zobaczyć, jakie było to naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jeżeli ktoś dwukrotnie przekracza prędkość dopuszczalną administracyjnie, omija pojazd, który zatrzymał się w celu przepuszczenia pieszych, to czy to nie świadczy o tym, że godził się z tym, że zabije innego uczestnika ruchu. Ja oczywiście tutaj głośno myślę. Ja nie oceniam tych sytuacji.
3: Możemy sobie rozważać, prawda? Bo kodeks karny, w kodeksie karnym zdaje się nie ma takich wątpliwości, bo jeżeli wie pan, ja często o tym myślę, że jeżeli ktoś dwukrotnie przekracza prędkość i nie zdaje sobie sprawy, że to ogranicza jego manewry,

0: jego sprawczość, jego wpływ na to, co dzieje się na drodze, to może nie powinien mieć prawa jazdy, bo jeżeli nie zdaje sobie z tego sprawy, to znaczy, że jest nie w pełni świadom.
1: Tak, dokładnie. Po to zresztą jest też środek karny przewidziany w kodeksie karnym w postaci zakazu prowadzenia pojazdów
0: Chciałoby się powiedzieć,
1: mechanicznych.
0: Och, po śmierci trzech osób, no tak,
1: No
0: no,
1: właśnie,
0: myśli
1: no
0: pan,
1: właśnie, po śmierci.
0: że
1: Ale
0: jak...
1: pytanie teraz, bo rzeczywiście, tutaj ja nawet przytoczę te słowa, które dzisiaj powiedział prokurator na sali w sprawie wypadku na A1. Prokurator powiedział, że państwo nie dysponuje w tej sprawie karą w pełni odpowiadającą skali tej tragedii. Bo kiedyś nie przewidziano tego, że rzeczywiście i pojazdy będą, i samochody będą pozwalały na takie osiągi, na jakie technika, prawda, w tej chwili pozwala. I nie przewidziało tego, że przy takim naruszeniu, dzięki tym osiągom, będzie dochodziło do takich tragedii. I coś się w nas burzy, we mnie też się burzy, że jedynie do 8 lat pozbawienia wolności za taki dramatyczny wypadek komuś grozi. No, emocje podpowiadają, przecież to było zabójstwo. Jeżeli ktoś w taki sposób prowadzi samochód, to powinien być nie tylko wyeliminowany z ruchu drogowego, ale i ze społeczeństwa, bo to jest człowiek, to znowu nie jest to adekwatne słowo, ale nieodpowiedzialny.
0: No to w takim razie zasadnicze pytanie brzmi, kiedy wypadek może stać się zabójstwem i jak cienka granica jest między wiedziałem, że zrobię coś potwornie niebezpiecznego, ale liczyłem, że nikomu nic się nie stanie, a wiedziałem, że mogę kogoś zabić i mimo to zaakceptowałem taką możliwość.
1: Jeżeli ktoś jedzie i widzi na przykład pieszego na swojej drodze, nie podejmuje żadnych manewrów, bo liczy na to, że ta osoba zejdzie, a następnie dochodzi do potrącenia z różnych powodów, bo ta osoba nie była w stanie, nie zauważyła, to można się by zastanawiać nad tym, czy tutaj właśnie nie doszło do zabójstwa w zamiarze ewentualnym. Większa wątpliwość jest, jeżeli ktoś jedzie, a nie widzi, dopiero się w pewnym momencie pojawia ta osoba, ale z drugiej strony kontrargument, no przecież kierujący wie, jaka jest droga hamowania, jaka jest droga zatrzymania, bo to nie chodzi o to, że nauczyliśmy się tego. Ale wsiadając do samochodu za pierwszym razem już na kursie na prawo jazdy, widzimy, używając hamulca, ile trwa zatrzymanie pojazdu. I tu wystarczy, no, nawet nie trzeba znać praw fizyki, no, logika i widzimy coś, obserwacja tego, co się wokół nas dzieje. I tu trzeba by było się zastanawiać, czy w tym właśnie drugim przypadku, czy nie doszło do zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Ale to też znowu podkreślam, to jest cały czas moje myślenie.
0: Jasne. Spotkałem się z taką opinią, czy z taką interpretacją, informacją z samego Sądu Najwyższego. Samo przewidywanie możliwości tragicznego skutku jeszcze nie wystarcza, bo występuje ono również przy na przykład, uwaga, świadomej nieumyślności. Przy zamiarze ewentualnym trzeba wykazać także godzenie się na skutek.
1: Niestety,
0: i
1: tak...
0: te 300 na godzinę wcale nie oznacza, że ja się godziłam na skutek.
1: Znam znane to jest orzeczenie, także i mnie. I rzeczywiście, i to jest taka sytuacja, kiedy coś w nas się burzy. Tutaj Sąd Najwyższy bardzo słusznie podchodzi do kwestii zamiaru, która jest w naszym prawie karnym ugruntowana od lat w bardzo podobny sposób. I teraz też zastanawiam się, czy nie należałoby przeciąć tego w inny sposób. Oczywiście wymagałoby to nieco przebudowania prawa karnego, co już w tej chwili zresztą częściowo nastąpiło, i nie wprowadzić tego, co się często nazywa w mediach popularnie zabójstwa drogowego, czyli w przypadku rażącego naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czy ta kara nie powinna być grożąca, nie powinna być surowsza.
0: No tak, czy ona się nie powinna automatycznie wiązać z zamiarem ewentualnym po prostu?
1: Tak.
0: Bo...
1: I wtedy chodzi o to, że gdyby wprowadzono takie przestępstwo, gdzie by było zagrożenie dużo, dużo wyższe, żeby po prostu ominąć konieczność udowadniania właśnie tego zamiaru, co jest często bardzo, bardzo trudne. To się czasem nazywa, prawda, wśród prawników taki skrót penalizacyjny, skrót kryminalizacyjny. Jeżeli czegoś nie możemy udowodnić, to robimy to w taki sposób, żeby łatwiej było, żeby na podstawie innych przepisów łatwiej było skazać taką osobę na karę surową. Tylko to by wymagało oczywiście wprowadzenia odrębnego typu przestępstwa.
0: 3 października. Nowy Sącz. Kierowca Passata potrącił śmiertelnie na przejściu, na oznakowanym przejściu pieszego mężczyznę.

0: idącego prawidłowo przez przejście. Jechał mniej więcej 120 km, przynajmniej 120 km na godzinę, tak mówiła pani prokurator. I co? I to było nieumyślne?
1: No właśnie, no to ja to...
0: Ostatnie zmiany w kodeksie zaostrzyły kary za wyścigi. Ten, zdaniem prokuratury, ten kierowca brał udział w wyścigu, a pan Sebastian M. ścigał się z czasem, nie wiem z kim, sam ze sobą? To nie był wyścig?
1: No właśnie, tak samo było naruszenie duże. Tylko tutaj wprowadzono, jeśli chodzi o ten przypadek z Nowego Sącza, może być tak, że ten sprawca, w tej chwili mu przedstawiono taki zarzut, będzie odpowiadał z przepisu przewidującego surowszą odpowiedzialność, bo spowodowanie wypadku w związku z wyścigiem jest zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. Ale jak się patrzy na tą tragedię i to naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przecież tu mieliśmy ogromne przekroczenie prędkości i ominięcie pojazdu, który przepuszczał pieszego, to też trzeba się zastanowić, jak długo ten pieszy. On był, myślę, 4-5 sekund był na jezdni, ten pieszy, który przekraczał, który zginął. No to naprawdę bardzo długi, bardzo długi czas.
0: No ale
1: czas.
0: Jak się jedzie 120 na godzinę przynajmniej, to
1: właśnie,
0: wie pan,
1: to dokładnie to nie ma. To droga zatrzymania, to czas reakcji, to będzie zawsze taki sam mniej więcej, prawda?
0: Znaczy
1: 0,8 do 1 sekundy.
0: Droga zatrzymania. O takiej
1: droga zatrzymania,
0: mówię.
1: Tak. Cała droga zatrzymania będzie tutaj bardzo, bardzo duża, dużo dłuższa niż w przypadku jazdy z prędkością dozwoloną. No zresztą każdy kierujący doskonale wie, że jeżeli przed przejściem dla pieszych zatrzymuje się samochód, to jest dla nas sygnał, żeby się zatrzymać, bo prawdopodobnie ten samochód przepuszcza pieszego. Nawet jak nie przepuszcza, to trzeba się i tak w taki sposób swoją taktykę jazdy dostosować, żeby przewidzieć, co się na tej drodze dzieje. Zresztą zbliżając się do przejścia też trzeba obserwować przejście, bo w obszarze zabudowanym, poza obszarem zabudowanym też, bo przecież może tam się pojawić pieszy. No.
0: Panie mecenasie, jest w naszym systemie prawnym coś takiego jak... jest uwzględnione coś takiego jak pojęcie sprawiedliwości społecznej?
1: Jak najbardziej. No, to jest jedna z funkcji kary, prawda? Funkcja sprawiedliwościowa, prawda? Artykuł 53 kodeksu karnego tutaj mówi, że sąd wymierza karę według swojego uznania, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, ale tu pomijam parę, biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze, które ma i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Więc z jednej strony oczywiście tutaj musi być ta kara odstraszająca dla innych osób, ale ona musi też być sprawiedliwa. To musi być ta dolegliwość tej kary i to jak najbardziej to poczucie sprawiedliwości społecznej, ono działa w dwie strony. No, z jednej strony sąd musi to uwzględnić, a z drugiej strony sąd też kształtuje poczucie sprawiedliwości i też jak ta kara wpłynie na inne osoby.
0: A czy w przypadku pana Sebastiana M. widzi pan jakieś okoliczności łagodzące?
1: To jest bardzo trudne, mi pani zadała pytanie, dlatego że ja znam tę sprawę tylko i wyłącznie z mediów. I jeżeli ta sprawa tak wygląda, bardzo możliwe, bo ja nie mam podstaw, żeby nie wierzyć w rzetelność mediów, to nie widzę.
0: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Mecenas Krzysztof Umowski, zajmujący się także sprawami karnymi. Dziękuję panu za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Stan dnia.
0: A z nami Dariusz Loranty, były policjant, także negocjator policyjny. Dzień dobry, panie Dariuszu.
3: Witam serdecznie państwa.
0: Jaka jest pana ocena tej sytuacji, tego co się wydarzyło?
3: Zależy w jakim aspekcie, ale tak skupiając się jako policjant bez emocji, to mieliśmy zdarzenie przestępcze, które być może będzie miało elementy terroru kryminalnego lub terroru politycznego, bo być może sprawca działał z jakichś pobudek, ale absolutnie na tą chwilę nie wiemy. Równie dobrze może być to sytuacja, zdesperowany człowiek w stanie silnego kryzysu psychicznego lub chory psychicznie podejmuje zbrodnicze działania. Na tą chwilę nie możemy nic odpowiedzieć odnośnie odnośnie motywu, chyba że biłaś informacja, że posiadał improwizowany ładunek wybuchowy, co by świadczyło o działaniach z premedytacją, czyli zaplanowanej zbrodni.
0: Bo coś mu się wysunęło z plecaka.
3: Czekam na działania policji, z tym, że pani redaktor

0: który ja tu powiem, że
1: coś, z czego miał się unosić jakiś dym, ja też cytuję to, o czym mówiła nasza reporterka.
0: Być może był to improwizowany ładunek na bardzo prostych, ogólnie dostępnych w kuchni, podkreślmy to w kuchni, materiałach, które w pewnych sytuacjach mają takie nietypowe spalanie o bardzo dużej ilości białego dymu. Ale nie wiemy, co to było. Nie wiemy.

0: panie Dariuszu.
1: Ja wiem, że w żadnym mediu tego nie było, tylko jeżeli ludzie nie czerpią wiadomości z mediów, gdzie wypowiadają się rzecznicy, przedstawiciel, prezydent miasta, wtedy się tworzą plotki. Dlatego lepiej te wiadomości czerpać z oficjalnych źródeł.
0: Dlatego też prośba, która się pojawiła właściwie na początku od prezydenta miasta, żeby nie publikować, nie rozpowszechniać, nie umieszczać informacji, poczekać na te oficjalne, ale my lubimy taki dreszczyk emocji, prawda?
1: To nie tylko lubimy dreszczyk emocji, ale każda zła sytuacja, troska o najbliższych, troska w ogóle o innych powoduje, że to nas ciekawi, bo chcemy, żeby to zabezpieczyć. Ale tu przyznaję rację prezydentowi, czerpmy informacje z oficjalnych źródeł. Plotka zawsze zwiększa, podnosi do niewyobrażalnych granic tą prawdziwą informację, czyli o ataku, o rannych. Tylko oficjalne źródła.
0: Coś mówi panu informacja o tym, że on się okaleczył i to jest oficjalna informacja, nie plotka. Mówiła o tym pani prokurator, także w Polskim Radiu 24.
1: To dla mnie jest pewnym sygnałem na podstawie analizy podobnych zdarzeń, gdzie sprawca działał w stanie desperacji zaplanowanej, ale pod wpływem silnego wzburzenia i prawdopodobnie element próby samobójczej jest podyktowany tym, że on chciał się zabić i był to jego element całości taktyki działań. Mamy takie sytuacje przy tak zwanych kryminalistycznie zwanych rozszerzonych samobójstwach, gdzie sprawca się okazuje mordercą, a później dokonuje, zabija się. Ale mamy też takie przykłady, że nie zabija się, czy wyjdzie z tego ciężko ranny, natomiast no, wcześniej dokonuje zabójstwa. I tutaj nie należy wykluczać, że jest to taki jego rodzaj manifestacji z jakiegoś powodu, prawdopodobnie nierealnego, że on robi krzywdę innym, ale jednocześnie chce to dobić takim elementem własnej śmierci, plus prawdopodobnie, jeżeli był tam improwizowany ładunek wybuchowy, stworzyć jeszcze jakiś inny punkt tej całej taktyki, czyli wybuch lub pożar.
0: Prezydent Paweł Niewiadomski, prezydent Ostrołęki, mówił, że jutro w tej szkole zajęcia się nie odbędą. Jaką fachową pomoc? Bo próbuję sobie wyobrazić młodzież, która wraca do szkoły po takich wydarzeniach. Co tam się powinno wydarzyć, pana zdaniem, z pana doświadczenia, żeby i nauczyciele, i młodzież mogła w miarę spokojnie do tej szkoły wrócić?
1: Już informuję państwa, na podstawie własnych doświadczeń mieliśmy wydarzenia policyjne w Magdalence. Akurat był to moment, kiedy z jednostki kontrterrorystycznej, wtedy jeszcze antyterrorystycznej, przenosiłem się do Wydziału Terroru Kryminalnego i była wtedy sytuacja Magdalenki. I były prowadzone terapie przez psychologów policyjnych. Uwaga! Taka terapia ma na celu, w szczególności te kierowania do młodzieży, to się nazywa przepracowaniem tego wydarzenia, wywentylowanie emocji. Proszę zwrócić uwagę, że parę osób jest rannych i kilkadziesiąt innych osób widziało to cięcie, bo to sprawca posługiwał się nożem, więc mogło być cięcie lub pchnięcie. I ktoś, kto widział obok tą sytuację, przeżywa, ma taki film w głowie. Mogłem to być ja. Ludzie młodzi, inteligentni, emocjonalni, będzie ten film do nich wracał. Oni muszą to, ja nie jestem terapeutą, znam tylko teorię, znam zasady, muszą to wyrzucić z siebie. Myślę, że w tej szkole jest grono zacnych, doświadczonych, wieloletnich, ja bardziej ufam nauczycielom z takim z 35-letnim stażem, którzy już mieli z różnymi, plus sprawny psycholog, a właściwie w każdej szkole jest pedagog i będzie to przepracowanie. Jak ono dokładnie będzie wyglądało, to po pierwsze nie należy udostępniać warsztatu zbyt jasno. To są te specjalistycznych rozmowach takich zamkniętych, poświęconych tym, może tam jest miejsce, która terapia byłaby skuteczniejsza. Natomiast to musi być przepracowane. Uważam, że to jest dobra decyzja samorządu. Samorząd ma w dyspozycji psychologów pracujących w takich ośrodkach szkolno-dydaktycznych w różnych miejscach. W powiecie też mamy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie też mamy psychologów zatrudnionych i oni mają wzbudzić ten proces wywentylowania emocji z tej młodzieży, żeby oni jak najmniej bali się przyjść następnego dnia. Udzieli się pewna zbiorowa obawa. Matki nie będą chciały wysłać dzieci, mimo że sprawca zatrzymany. Szanowni państwo, był pod największy błąd. Apeluję do wszystkich rodziców nastolatków w Ostrołęce i podaję wam przykład. Jeden z największych przykładów na świecie, gdzie były dwa zamachy terrorystyczne w Londynie, gdzie władze poprosiły, jutro mamy żyć normalnie. Proszę państwa, większość osób pożyczyło samochody, ci, którzy jeździli samochodami, jak najwięcej osób wsiadło w metrze. To była zbiorowa postawa, ale również ta zbiorowa postawa przyczyni się do odrzucenia

0: tego strachu, który będzie ogarniał duże grupy. Dlatego zachęcam. Myślę, że w Ostrołęce będzie dobrze przepracowany ten problem, ta sytuacja. Natomiast nie róbcie czegoś, szanowni rodzice, jutro wyślijcie swoje dzieci do szkoły.
1: No tak, ale też nie bagatelizujcie, jeśli jakiś niepokój w was jest, bo taki zespół stresu potrafi wracać.
0: Prawda? Na pewno będzie wracać.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dariusz Loranty, były funkcjonariusz policji, także negocjator policyjny ze swoim doświadczeniem dla państwa.
2: Powtórka programu.
1: Katarzyna Krzywicka z Dunek, socjolożki.pl. Dzień dobry,
3: dzień
1: pani
3: dobry.
1: Katarzyno.
3: Dzień dobry.
1: Szkoła? Najlepsze miejsce, żeby coś zademonstrować? Miejsce publiczne? Nie wiem, kościół i tym podobne? Hala sportowa? Nie wiem, co jeszcze. Po to, żeby coś zademonstrować?
3: No tak, to są takie miejsca, nie dość, że publiczne, to jeszcze są to miejsca o ładunku symbolicznym, bo jak pomyślimy sobie o szkole, to szkoła to jest poczucie bezpieczeństwa, to jest też taka reprezentacja i przyszłości, obietnicy państwa, że wszystko będzie dobrze. W przypadku świątyni, w przypadku kościoła mamy reprezentację sakrum i wspólnoty, czy też inne miejsca publiczne mogą nieść ze sobą taki mocny ładunek, a przez to zostać zauważone.
1: Fragment relacji jednej z osób ze szkoły, że on miał urodziny i chciał, żeby było o nim głośno. To i miejsce, i okoliczności. No, nad motywacją możemy się tylko zastanawiać, bo szczegółów nie znamy.
3: No właśnie, to też nie jest to tak, że nie chcemy tu stawiać żadnych diagnoz, tak, szczególnie diagnoz psychologicznych na odległość. Natomiast zwykle nie ma jednej przyczyny, bo to jest, może być splot wielu różnych czynników i te urodziny, być może były to 18 urodziny. To jest taka symboliczna data, kiedy wkraczamy w dorosłość i zastanawiamy się nad tym, co dalej. Być może była to osoba,
1: tylko, że oficjalna informacja, że to 19-latek, więc...
3: 19-latek.
1: Tak, więc tyle. No, ale i tak.
3: Ale też mogła to być osoba w kryzysie, którego nikt nie zauważył. Pamiętajmy o tym, że dużo się mówi o kryzysie psychiatrii, psychologii, terapii w Polsce i tym niedoborze związanym z opieką nad młodymi osobami, ale też nie tylko. Więc gdzieś w tym takim naszym zabieganiu, przebodźcowaniu nie możemy nie zauważać takich jednostkowych dramatów. I prawdopodobnie właśnie ten dzień urodzin miał być takim taką manifestacją tego napięcia, pokazania, że być może nie do końca tam się wszystko dobrze dzieje.
1: Rozmawiamy dziś w Polskim Radiu 24 z ekspertami o tym, co się wydarzyło, także o tym, co mogło poprzedzać takie zdarzenie. Cytowałam wyniki pewnego badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, rówieśnicy 2026. 87% badanych doświadczyło w ciągu ostatniego roku co najmniej jednej formy przemocy rówieśniczej. Większość z tych liczb jest powyżej 50, 60, 70 nawet procent. One mówią o wykluczeniu z grupy, czy wykluczeniu z aktywności online, o różnych formach cyberprzemocy, o przemocy fizycznej, o krytykowaniu wyglądu, wyśmiewaniu. I zadałam wcześniej pytanie jednemu z naszych gości, czy my możemy rozpoznać taką sytuację i wyłuskać człowieka, który jest w kryzysie. Ale pani mówi, że jeżeli wszyscy jesteśmy w kryzysie, to jak mamy zauważyć kogoś, kto jest w takiej sytuacji jak my?
3: To jest bardzo trudne, bo no, szkoła jest takim miejscem...
1: Może nie wszyscy, gdzie... może większość z nas, tak?
3: Tak, większość, tak. Mm-hmm. To jest dosyć... Tak.
1: Albo spora grupa.
3: Daleko idę, spora
1: jasne,
3: grupa.
1: Jasne, jasne. Dlatego się poprawiłam, tak.
3: Z tych samych badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, notabene 5 października ruszyła kampania na rzecz ochrony dzieci, kampania Dzieciństwo bez przemocy pod hasłem Przemoc odbiera dzieciom moc i ona jest związana tym razem, w tym roku, z przemocą psychiczną. I badania tej samej fundacji mówią o tym, że aż 79% dzieci i młodzieży w Polsce doświadcza przemocy. I to nie jest tylko i wyłącznie przemoc rówieśnicza, ale również ze strony bliskich dorosłych, czyli tych, których ma.

0: mamy w naszym otoczeniu. Może to być ojciec, matka, dziadek, ktoś z rodziny. Ja nie będę stawiała tutaj jakichś diagnoz czy recept, ale myślę, że taka uważność na drugiego człowieka, że jednak w szkole my nie uczymy dzieci, nie wiem, komunikowania swoich potrzeb, mówienia o swoich napięciach, tylko jesteśmy w takim trybie odhaczania kolejnych testów, odhaczania kolejnych zadań, klasówek, sprawdzianów, prac domowych. A gdzieś ten młody człowiek jako jednostka ginie.
1: No tak, nie jesteśmy w stanie obiecenić, jak wielu, także z naszych słuchaczy, w ogóle jak wielu z nas jest w pewnym kryzysie psychicznym, ale w kryzysie relacyjnym kto wie, czy nie jesteśmy takim społecznym, to kto wie, czy nie jest większość z nas. A jedno może wynikać z drugiego albo ściśle jedno z drugim się wiązać.
0: Dokładnie taki. Mamy badania, które mówią, że i sławną rodzinę, i sąsiedztwa, i te wspólnoty. Mamy kryzys autorytetów. W szkole nie mamy ciągle czasu na to, żeby właśnie pochylić się nad tą młodą osobą. To jest takie, to co nazywał jeden z klasyków socjologii Durkheim, że to jest osłabienie integracji społecznej. I to osłabienie integracji społecznej doprowadza do tego, że człowiek zostaje sam ze swoim gniewem, bo tutaj też mogła narastać frustracja z różnych powodów. Czy to z powodu tego, co się działo w domu, w szkole. Klasa maturalna to również podejmowanie decyzji o dorosłości, więc gdzieś ten gniew pozostawał, a teraz znalazł swoje ujście właśnie w takiej sytuacji, jaka miała miejsce w Ostrołęce.
1: No dobrze, pozwolę sobie na ostre sformułowanie czy pytanie. Proszę mnie poprawić albo zredukować moc tego, co chcę powiedzieć. Bo czy najbardziej zasadnicze czy uzasadnione pytanie w tej chwili to, gdzie jest rodzina, gdzie jest dom, gdzie jest to najbliższe otoczenie, jeszcze zanim zapytam o szkołę?
0: Myślę, że rodzina jest na miejscu swoim, tam gdzie była, ale my jesteśmy trochę w takim stanie przejściowym, to się nazywa stan anomii, czyli te stare zasady runęły, na przykład takie związane z tym, że szacunek należy się dorosłym, tak? Albo że jeżeli chodzimy do szkoły, to najważniejsze są dobre wyniki.
1: Mówi pani o takich relacjach generacyjnych, tak? Ogólnych.
0: Tak, dokładnie tak, ale też w to, w jakim my jesteśmy w stanie jako społeczeństwo, że nie ma już tego, co jest czarne i białe. Mamy ciągłe podziały, polaryzację, przebodźcowanie i ci rodzice też nie potrafią się odnaleźć. Na szczęście różnego rodzaju fundacje, również Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, organizuje warsztaty dla rodziców, takie, które są wspierające właśnie rodziców nastolatków w takich kryzysach, jak tutaj miały miejsce. Tutaj to oczywiście zostało doprowadzone do ekstremalnej granicy. Ale my też musimy nauczyć się jako rodzice rozpoznawać te symptomy. Bo to nie jest tak, że wystarczy dziecko zapytać, czy nie jest głodne, czy wyspane, czy zdrowe.
1: A nawet zapytać,
0: tak
1: jak się masz i jak usłyszymy tak. Okej, prawda, to zostawiamy
0: to
1: temat.
0: Dalej.
1: Wie pani, ostatnio kilka dni temu rozmawiałam z prezeską Fundacji Twarze Depresji, która też mówiła o tym, że proponują na przykład nauczycielom takie lekcje, i szkolenia, i lekcje, które pozwoliłyby nauczyć się wychowawcom, nauczycielom odczytywać różne symptomy u młodych ludzi. Myślę, że to niezbędne. Wspomniała pani o pewnym stanie anomii, w którym jesteśmy. Tylko żeby doprowadzić nas wszystkich do takiej zmiany, potrzebne są długie, długie lata, jeśli nie pokolenia. To aż boję się pomyśleć, ile czasu potrzeba, żebyśmy spróbowali ten trend zatrzymać, odwrócić.
0: No faktycznie może to być czas jednego pokolenia, ale jakby społeczeństwo punktowo znajduje się co jakiś czas właśnie w takim stanie anomii i to jest kwestia czasu, żeby wypracować te zasady. I myślę, że jeszcze za naszych czasów do tego dojrzejemy, bo to jest też kwestia takiej dojrzałości, refleksyjności, zauważenia tego, jakimi napięciami żyjemy, a

0: te napięcia już są diagnozowane. To jest chociażby samotność, tak? Samotność nie tylko młodych osób, ale w ogóle. To, co powiedziałyśmy wcześniej, rozpad wspólnoty, rozpad, jakby upadek autorytetów. Natomiast są takie pozytywne, że tak powiem, elementy, bo na przykład z naszych badań dotyczących młodych dorosłych, które robimy wraz z Dorotą Peret-Jatkowicz w naszej firmie badawczej Year Center dotyczące młodych dorosłych, wynika, że takim ostatnim, najważniejszym autorytetem dla młodych osób jest matka. Nie jakaś postać fikcyjna, ale matka. Ojciec również, ale
1: i cały czas tak jest?
0: Tak. I to wynika z tego, że ta matka jest taką autentyczną postacią, czyli ona już nie jest spiżowym autorytetem, który zawsze sobie daje radę, ale dziecko widzi, młody człowiek widzi, że matka też ma swoje jakieś zakręty, ale po tych zakrętach wstaje i jest wsparciem dla tego młodego człowieka. Więc tutaj myślę, że to są
1: albo
0: chociażby te warsztaty.
1: Albo może powinna być.
0: Albo może być, bo chyba najważniejsze jest to, żeby pokazać młodemu człowiekowi, że właśnie w sytuacji kryzysu może przyjść do swojego rodzica i o tym porozmawiać.
1: Ale pani tu wraca,
0: tak,
1: do bazy,
0: do
1: sedna,
0: tak,
1: do źródła.
0: To jest baza. To jest baza, żebyśmy gdzieś potrafili na chwilę się zatrzymać. To jest, ja to nazywam takim wychodzeniem ze swojej strefy komfortu, ze swojej własnej bańki bezpieczeństwa, bo my jako rodzice również jesteśmy bardzo zmęczeni, przebodźcowani. I są takie memy w mediach społecznościowych, że do dorosłego człowieka, do mamy, do mamy zwykle, ten nastolatek przychodzi o godzinie 23:59, kiedy wydaje nam się, że już dobijamy do bazy, a ten nastolatek dopiero wtedy jest gotowy na to, żeby opowiadać o swoim życiu. Więc trzeba się trochę przełamać, wziąć oddech i wysłuchać, co ma do powiedzenia.
1: Chętnie zadam pani pytanie, jak? Ale potrzebowałybyśmy na to długiej audycji. To może poproszę panią o refleksję. Została nam minuta, to może już nie będę się wtrącać i przeszkadzać, tylko ja bym chętnie, także jako rodzic, ten czasem zmęczony i żyjący w swojej bańce, pewnie jak wielu naszych słuchaczy, chętnie bym usłyszała coś ważnego.
0: Ja myślę, że tutaj jest nie tylko kwestia szkoły czy rodziny, ale również bardzo duża rola mediów, bo media mają tutaj również ogromną rolę, jeśli chodzi o rozdmuchiwanie tego typu sytuacji, bo to jest, jeżeli nie będziemy tego tak bardzo rozdmuchiwać, to tym mniejsza pokusa dla naśladowców, więc większe skupienie na tym, żeby ten młody człowiek miał odwagę, żeby mówić o tym, że zauważył coś niepokojącego, co robi kolega, ale też żeby miał odwagę, żeby zwrócić się do dorosłej osoby po pomoc, żeby ona chociaż w małym ułamku była dla tego młodego człowieka autorytetem.
1: Dlatego bardzo się staramy nie oceniać, tylko analizować dziś w Polskim Radiu 24. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Katarzyna Krzywicka-Stonek, socjolożki.pl, z państwem.
2: Powtórka programu. Noc w Polskim Radiu 24.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Zaczynamy od wieczornej akcji służb w Ostrołęce w związku z atakiem nożownika w zespole szkół zawodowych. Policja przeszukała mieszkanie w jednym z bloków, podaje portal e-ostrołęka.pl. To pokłosie wczorajszego ataku 19-letniego Jakuba Z. Młody mężczyzna ugodził nożem kolegów i nauczycieli, raniąc 9 osób. W plecaku miał ładunek wybuchowy domowej roboty.
1: Napastnik wszedł do szkoły krótko po godzinie 11. Rzucił plecak, z którego prawdopodobnie wydobywał się dym, i zaatakował nożem. Według prokuratury ładunek w plecaku prawie wybuchł. Poszkodowani to 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby, które napastnik zranił w parku podczas ucieczki. Życie żadnej z tych osób nie jest zagrożone. Szkoła od razu uruchomiła procedury bezpieczeństwa, mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz.
2: Bardzo wzorcowo szkoła zadziałała, poinformowała wszystkie służby, uczniowie zamknęli się w klasach, natomiast no niestety sprawcy udało się do 3 klas dotrzeć.
1: Policjanci zatrzymali 19-latka niedaleko plaży miejskiej, wcześniej sam się okaleczył. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Do 10 lat więzienia grozi byłemu lekarzowi Dawidowi K. Mężczyzna usłyszał zarzuty po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym.
3: Rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba poinformował, że trwające kilka godzin czynności zakończyły się postawieniem lekarzowi zarzutu oszustwa na kwotę wynoszącą ponad 500 000 zł. Dawid K. nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że lekarz brał wynagrodzenie za dyżury, na których się nie pojawiał.
4: W wielu przypadkach lekarz Dawid K. nie przebywał, pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, nie przebywał na terenie Szpitala Południowego. W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
3: Pomimo zagrożenia surową karą nie było wniosku o areszt wobec podejrzanego. Zamiast tego zastosowano 200 000 zł poręczenia majątkowego i zakaz opuszczania kraju. Prokurator dodał, że w sprawie Szpitala Południowego wszczęto już 4 śledztwa. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, stopy procentowe pozostaną na tym samym poziomie. Mimo przewidywań ekspertów o zbliżającej się obniżce stóp i w rezultacie tańszych ratach kredytów, wzrost inflacji zmienił sytuację, tłumaczy analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski.
5: Oprocentowanie kredytów hipotecznych ulega znaczącym zmianom w ostatnim czasie. To oprocentowanie wzrosło z około 6% do około 6,4%.
0: Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wciąż wynosi 3,75%.
6: To są aktualności jedynki.
0: Ponad 15% dorosłych Polaków uprawia nielegalny hazard w internecie. To ponad 3,5 miliona osób, wynika z badań Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Internetowy hazard to prosta droga do wejścia w uzależnienie, ostrzegał w rozmowie z Polskim Radiem realizujący badanie psycholog Rafał Bartczuk.
7: Jeśli chodzi o graczy, takie osoby, które regularnie korzystają z oferty hazardowej online, to w ciągu ostatniego miesiąca korzystało ich około 18%, więc to nie są jakieś tam marginalne zjawiska. To, co jest może najważniejsze, to to, że korzystanie z hazardu nielegalnego wiąże się z negatywnymi wskaźnikami zdrowia psychicznego. W szczególności około 2/3 z tych osób wskazuje na, potocznie mówiąc, uzależnienie od hazardu.
0: Z badań wynika, że najczęściej z nielegalnego hazardu korzystają głównie ludzie młodzi. Nie jest to jednak problem jednej grupy społecznej. Specjaliści, tak jak słyszeliśmy, alarmują. Uzależnienie od hazardu online ma negatywne skutki dla zdrowia, pracy, życia społecznego i relacji rodzinnych. Na koniec Francja. Władze zapowiadają przedstawienie pod koniec miesiąca odpowiedzi na kryzys w oświacie. W telewizyjnym orędziu premier Sébastien Lecornu odniósł się do trwających od końca września demonstracji licealistów. Wczoraj po raz kolejny towarzyszyły im zamieszki.
8: Nikt nie może być obojętny na obawy wyrażane przez młodzież, powiedział premier, zapowiadając szybkie, konkretne i sfinansowane działania w odpowiedzi na problemy związane z brakiem nauczycieli, złym stanem szkół, przeciążeniem uczniów nauką oraz wyborem kierunku studiów. Le Cornu wskazał natomiast, że o spełnieniu żądań finansowych licealistów zdecyduje parlament podczas debaty nad budżetem. Zachęcił ich również do zgłaszania swoich postulatów za pośrednictwem specjalnej platformy oraz podczas rozmów w klasach. Jak dotąd licealiści wolą jednak wyrażać

0: wyrażać swoje niezadowolenie na ulicach. Protesty nieco osłabły, ale ponownie towarzyszyły im zamieszki, m.in. w Marsylii, Strasburgu, a zwłaszcza w Paryżu. Siły bezpieczeństwa nie otrzymały polecenia, by konfrontować się z licealistami, zapewniał premier, odpowiadając na zarzuty młodzieży i lewicowych partii o stosowanie brutalnych metod tłumienia demonstracji. Od początku protestów rannych zostało niemal 1000 osób. Są to przede wszystkim funkcjonariusze. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Do rana na północy Polski możliwe gęste mgły ograniczające widzialność za kółkiem. Uwaga kierowcy. Czwartek będzie raczej pochmurny i deszczowy w zachodniej i południowej części kraju. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 19 do 25 stopni.
3: Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
4: Jeremia Mrożek. Dzień dobry.
3: Komentarz.
4: Artur Bartkiewicz z Dziennika Rzeczpospolita. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: Panie redaktorze, Adam Glapiński zarobi 5 tysięcy na dzień. Podwyżka do 1 800 tysięcy złotych. Prezes NBP powinien dużo zarabiać?
5: No, wydaje, bo tutaj powinniśmy oddzielić od siebie dwie sprawy. Po pierwsze, rzeczywiście prezes NBP powinien dużo zarabiać, bo wiemy, że zarobki w sektorze bankowym są bardzo duże i żeby skłonić fachowców z rynku do tego, żeby obejmowali to stanowisko, albo osoby kompetentne, żeby to stanowisko obejmowały, no to musimy im oferować pieniądze podobne do rynkowych, gdyż inaczej dobór może być negatywny, albo osoba, która na to stanowisko zostanie wskazana, może tam objąć się z innych przyczyn, na przykład, żeby uzyskać jakieś wpływy polityczne. Natomiast z Adamem Glapińskim jest taki problem, że wszyscy wiemy, że ten wybór miał charakter polityczny. Adam Glapiński był długo czynnym politykiem Porozumienia Centrum, potem PiS-u, bliskim współpracownikiem Jarosława Kaczyńskiego. I tutaj w jego przypadku ta podwyżka i jednocześnie działania, które podejmuje, które trudno nazwać takimi neutralnymi politycznie, bo wiemy, że prezes Adam Glapiński tak długo notował nadwyżki w NBP, jak długo rządziła Zjednoczona Prawica, której można było przekazywać te nadwyżki, a kiedy zmieniły się rządy, okazało się, że NBP ma regularne straty, no i tych pieniędzy nie może przekazywać, chyba żebyśmy przyjęli ustawę Safe Zero, no to wtedy te nadwyżki by się pojawiły. Więc
4: pamiętamy,
5: z tej
4: tak
5: perspektywy to budzi pewnie słuszne oburzenie. To budzi pewnie też słuszne oburzenie, dlatego że środowisko polityczne Adama Glapińskiego mówi o tym, że stan finansów państwa jest no co najmniej zły. I to prawda, bo mamy duże obciążenia budżetowe, nawołuje rząd do tego, żeby ten stan poprawił, a jednocześnie no, jego przedstawiciel sobie tę podwyżkę przyznaje. Więc z jednej strony tak, prezes NBP powinien dużo zarabiać. Pytanie, czy obecny prezes to jest właśnie taki fachowiec, który na to wynagrodzenie zasługuje.
4: A dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej będzie dyskutować o kwestii stóp procentowych. Raczej nie należy spodziewać się obniżki tych stóp procentowych. Panie redaktorze, ale przecież zapowiadano, że prezes NBP to w ogóle stanie przed Trybunałem Stanu. Nawet już przesłuchano w tej sprawie 50 świadków. Nawet się komisje zbierały w tej sprawie, żeby omówić, co dalej z tym wnioskiem. No i co? I minęło parę lat i nic się chyba w tej kwestii, oprócz tego, że oczywiście przejechano wiele kilometrów, przesłuchano wiele osób, to chyba niewiele się w tej sprawie wydarzyło.
5: No ale nie jest to jedyne rozliczenie, którego nie dokonano, a które zapowiadano. Pamiętamy, mieliśmy 3 komisje śledcze przecież, które no, przygotowały raporty. Mieliśmy nawet już akt oskarżenia chyba w sprawie premiera Mateusza Morawieckiego, jest nawet w sprawie wyborów kopertowych. I to wszystko jest na tym etapie takim, że tak powiem, przygotowania do rozliczeń. Wiemy, że to nie jest problem tylko obecnej ekipy rządzącej, żeby spełnić te nadzieje związane z rozliczaniem poprzedników, które nadzieje wzbudzone w swoim elektoracie, bo pamiętamy, że PiS też obiecywał rozliczanie rządów tych poprzednich Donalda Tuska i jeżeli sobie przypomnimy te rozliczenia, no to z nich też niewiele wyniknęło. Tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o prezesa NBP, są wątpliwości, w jakiej procedurze powinien być stawiany przed Trybunałem Stanu, czy to zwykłą większością, czy za te zarzuty, które są mu stawiane, można go przed Trybunałem Stanu postawić.

0: Druga sprawa, wydaje się, że rządzący mogą się też obawiać tego, że taki proces, który byłby jednak przedstawiony przez prawicę jako proces polityczny prezesa Banku Centralnego, mógłby jednak trochę zaszkodzić złotemu. Pamiętajmy, mamy swoją narodową walutę, NBP jest trochę jej strażnikiem, więc być może tutaj toczy się po prostu taka polityczna gra, żeby sobie jeszcze bardziej nie zaszkodzić. Jakieś działania są podejmowane, natomiast no pewnie się skończy, tak jak większość rozliczeń, pewnie rządzący pójdą do wyborów, mówiąc, że no, potrzebujemy jeszcze czasu na dokończenie tych rozliczeń, no i będą czekać, aż kadencja prezesa NBP po prostu się skończy, żeby tutaj nie, no, mówię, dodatkowo nie zdestabilizować tej sytuacji finansowej państwa.
1: Panie redaktorze, jak to jest z pańskiego również doświadczenia medialnego, kiedy dochodzi do spotkania prezydenta Donalda Trumpa z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem? Panowie rozmawiają również o wewnętrznej, takie przynajmniej są doniesienia, o wewnętrznej polityce w Polsce, o wewnętrznej sytuacji. No ale do tego spotkania dochodzi parę miesięcy temu, a dopiero teraz na światło dzienne wychodzą informacje w sprawie tego spotkania. To jak to odczytywać?
0: No to jest bardzo, bardzo ciekawe. Rzeczywiście samo spotkanie jest ciekawe i to, że było poświęcone polskiej polityce wewnętrznej, bo jednak wicepremier rządu rozmawiający z prezydentem USA o tym, jak mówi premier Tusk, na temat polityki wewnętrznej w Polsce, no wydaje się takim no co najmniej nietypowym rozwiązaniem, bo jeżeli ktoś miałby rozmawiać o polityce wewnętrznej w Polsce z prezydentem Trumpem, no to partnerem naturalnym byłby albo prezydent Karol Nawrocki, albo ewentualnie premier Donald Tusk, bo to w relacjach z szefem administracji amerykańskiej premier też byłby pewnie odpowiednią osobą. Dlaczego wychodzi to dzisiaj? No z jednej strony wiemy, że wyszło to ze środowiska prawicy i wiemy, że to Adam Bielan dużo o tym mówi, który przedstawia się jako akuszer tego spotkania. I jest to niewątpliwie chęć takiego no trochę włożenia kija w szprychy koalicji, czyli doprowadzenia do takiego fermentu w koalicji, że być może któryś z członków tej koalicji jest nie do końca lojalny wobec pozostałych. Pamiętamy, że podobne, wydaje się, znaczenie miało to spotkanie Szymona Hołowni niegdyś z Jarosławem Kaczyńskim, też jego akuszerem był podobno Adam Bielan i to też wzbudziło no, taki dużą nieufność do Szymona Hołowni, doprowadziło w ostateczności przecież aż do jego takiego wycofania się z polityki. W przypadku Władysława Kosiniaka-Kamysza tak na pewno nie będzie, no ale na przykład lewicowi partnerzy w rządzie mogą patrzeć na niego trochę teraz bardziej nieufnie, czy on nie chce, aby grać na dwóch fortepianach. A z drugiej strony dla Władysława Kosiniaka-Kamysza politycznie to jest chyba korzystna sytuacja, bo on w ten sposób pokazuje, że ma pewne pole manewru w polityce. Utrzymuje, wiemy, że Kosiniak-Kamysz jest w rządzie tym, który utrzymuje najlepsze stosunki z Pałacem Prezydenckim. No teraz to spotkanie z Trumpem też może być sygnałem, że oczywiście Władysław Kosiniak-Kamysz będzie mówił, zresztą podkreśla, że poinformował o tym od razu premiera Tuska, co jest, ma być dowodem tej lojalności. No ale z drugiej strony brał udział w tym spotkaniu, rozmawiał o tej polityce wewnętrznej. Mamy doniesienia, że no to była rozmowa na temat tego, że administracja amerykańska bardziej chętnie by widziała rząd prawicowy w Polsce. I skoro Kosiniak-Kamysz brał udział w takim spotkaniu, no to jest pewnie rozpatrywany tam jako element takiej układanki, więc też chyba Kosiniak-Kamysz wysyła taki sygnał, że trzeba się z nim w koalicji liczyć. Nie można go tutaj w tej koalicji sekować, że on może walczyć o swoje w tej koalicji, bo ma alternatywę.
1: Opieramy się na pewnych doniesieniach, które do nas docierają, ale przecież po takim spotkaniu, kiedy mówimy o spotkaniu wicepremiera z prezydentem innego kraju, to zwykle przecież po takich spotkaniach są różnego rodzaju notatki, sprawozdania, o czym się mówiło i tak dalej. Takie notatki również trafiają do służb, trafiają do ambasadorów. No tak się składa, że w Stanach Zjednoczonych ambasadora wciąż nie mamy. No ale takiej notatki również podobno nie ma. Przypadek czy celowe działanie pańskim zdaniem?
0: Nie no, oczywiście nie ma przypadku, są tylko znaki, można by było powiedzieć. To jest rzeczywiście tak, że zwłaszcza wicepremier Radosław Sikorski podkreśla, że tej notatki nie było, bo ta notatka powinna trafić między innymi do MSZ-u, bo mówimy jednak o spotkaniu z przywódcą wielkiego mocarstwa kraju, który jest dla nas strategicznym sojusznikiem. Wydaje się, że brak tej notatki wynika z charakteru tego spotkania, bo ono było nieformalne, ale oczywiście z nieformalnych spotkań też robi się notatki no, oraz właśnie, no, pewnie przede wszystkim z tej treści rozmowy, jeżeli ona była o polityce wewnętrznej, a mówię, no wynika to ze słów Donalda Tuska, który jak rozumiem jako jedyny przedstawiciel rządu od Władysława Kosiniaka-Kamysza usłyszał sprawozdanie na temat tej rozmowy. No takie słowa premiera jak to, że historia to w przyszłości osądzi, no wskazują, że to mogła być dość nietypowa rozmowa, bo jeżeli rozmawiali no, tam rzeczywiście o tym, że w Polsce być może powinno dojść do jakiejś zmiany koalicji rządzącej, no to jeżeli prezydent USA na taki temat rozmawia z przedstawicielem polskiego rządu, no jest to dość nietypowe. Więc myślę, że w związku, to właśnie dlatego tej notatki nie ma.

0: ma. Natomiast no tutaj ciekawe jest to, że Radosław Sikorski kieruje zarzuty w kierunku organizatorów tego spotkania, czyli rozumiem, sugeruje kancelarię prezydenta, ewentualnie Adama Bielana, chociaż nie wiem, jak Adam Bielan miałby notatki z tych spotkań robić, ale z drugiej strony to też jest taka szpila trochę wbita chyba Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, że on też tej notatki nie przygotował.
1: Ja tylko przypomnę, że gościem Polskiego Radia 24 jest Artur Bartkiewicz z Dziennika Rzeczpospolita. Panie redaktorze, jak ustaliła Rzeczpospolita, cudzoziemiec za pakiet usług All Inclusive, który miał umożliwić legalizację pobytu w Polsce, płacił 9,5 tysiąca euro. Ofertę miał przygotować Michał P., dyrektor filii Collegium Humanum w Uzbekistanie. No i według Dziennika Rzeczpospolita proceder przynosił na tyle duże zyski, że nie zakończył się nawet po zatrzymaniu i aresztowaniu w lutym 2024 roku rektora uczelni Pawła Czy. Czy pańskim zdaniem afera Collegium Humanum może być, przepraszam za ten kolokwializm, grubsza od zonda krypto?
0: To znaczy i tak, i nie. Na pewno jest niebezpieczna, dlatego że mówimy tutaj o legalizacji cudzoziemców w dużej w części ze wschodu. Mówimy o legalizacji między innymi funkcjonariusza FSB, bo o tym też piszą, piszemy w Rzeczpospolitej, który nie wiadomo, co się z nim stało. Nie wiemy, co się stało z tymi wszystkimi ludźmi, którzy w ten sposób zostali zalegalizowani w Europie, a wiemy, w jakiej sytuacji żyjemy i wiemy, że nasi wschodni sąsiedzi bardzo agresywną politykę, mówiąc bardzo delikatnie prowadzący wojnę na Ukrainie, ale też prowadzący konfrontację z Zachodem, no zależy im na tym, żeby tutaj wprowadzać agentów wpływu, no albo prawdziwych agentów do Unii Europejskiej, do Polski, więc to jest niebezpieczne. Natomiast pytanie, jak ta afera politycznie, jaki będzie miała tutaj skutek w Polsce, dlatego że ją chyba trudno atrybuować komuś konkretnie na polskiej scenie politycznej. Ona jest dość skomplikowana. Dotychczas w aferze Collegium Humanum mówiliśmy głównie o kwestii tego no, pozyskiwania dyplomów bez niekoniecznie bardzo żarliwym studiowaniu. I to był jeden odpysk tej afery. Natomiast wydaje się, że to, o czym dzisiaj piszemy w Rzeczpospolitej, jest dużo poważniejsze. I to z perspektywy bezpieczeństwa Polski jest pewnie nawet bardziej niebezpieczne niż afera zonda krypto.
1: A o tym wszystkim mówił Artur Bartkiewicz z Dziennika Rzeczpospolita.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.
1: Przed mikrofonem Paweł Aramowicz-Zieliński. Dzień dobry Państwu.
2: Komentarz.
1: No i o komentarz do politycznych kwestii zapytamy już teraz politolożkę z Uniwersytetu Warszawskiego, panią dr Emilię Zakrzewską. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Pani doktor, ja bym chciał zacząć od, no oczywiście od nowego sondażu. Sondażu, który wygląda dość wstrząsająco dla koalicji rządzącej. Mówimy tutaj o badaniu United Surveys dla wirtualnej Polski. No i z tego badania wynika, że koalicja rządząca, gdyby w najbliższą niedzielę odbyły się wybory, straciłaby większość w Sejmie, bo Koalicja Obywatelska i Lewica miałyby 220 mandatów, a Prawica 240. Pod progiem i PSL, i Polska 2050. To jest żółta czy czerwona kartka dla rządzących?
3: Ani taka, ani taka. Już tłumaczę dlaczego. Generalnie, żeby zrozumieć, jaki jest realny poziom poparcia dla partii politycznych, powinniśmy bardziej patrzeć na badania zbiorcze, chociażby sprzed ostatnich 30 dni, które zbierają wyniki wszystkich sondażowni, analizują to w kontekście tego, jak się zmienia ten trend na przestrzeni miesięcy i wtedy możemy powiedzieć, że mamy realny obraz tego, jak wygląda dzisiaj poparcie dla konkretnych partii politycznych. Bo jeden sondaż, on nie oddaje nam prawdziwości obrazu. To jest taka fotografia z dzisiaj i z teraz. I to na kogo głosujemy, oprócz tego twardego elektoratu, często wynika po prostu tego, co się dzieje bieżąco. Więc jeżeli miałabym odpowiedzieć, jakie jest realne poparcie dla partii prawicowych, biorąc pod uwagę ostatnie wszystkie sondaże z ostatnich chociażby 30 dni, to rzeczywiście ta sytuacja, jeżeli chodzi o koalicję rządzącą, wskazuje, że gdyby wybory odbyły się w tą niedzielę, no to oczywiście Koalicja Obywatelska ma poparcie na poziomie 31% i to jest w stosunku do ostatniego miesiąca wzrost o 1%, więc jakby super, tak? I tą drugą partią, która by weszła do parlamentu,

0: to ze strony koalicji rządzącej jest tylko Lewica, która ma poparcie teraz na poziomie 7,5%. I zgadzam się, że byłoby to niewystarczające do tego, żeby mieć większość mandatów i rządzić samodzielnie, bo PSL, Polska 2050 i nieuwzględniana w sondażach Centrum nie jest w ogóle brana pod uwagę. Ale trzeba też wziąć pod uwagę jedną rzecz. Jak sobie bierzemy te wszystkie sondaże, to tą zmienną, która jest istotna do tego, żeby powiedzieć, jaki będzie podział mandatów, to jest to, jakie partie znajdą się pod progiem. Czy na przykład pod progiem znajdzie się Rozwój Plus, czy pod progiem znajdzie się Partia Razem, jaki będzie realny wynik Konfederacji Korony Polski, która ma dzisiaj 8,7%, ma dużą szansę przekroczenia progu, ale nigdy nic nie wiadomo. Dlaczego? Bo ci, którzy są poniżej tego progu 5%, przelicza się ich na korzyść tej partii, która ma największe wyniki dzisiaj, to jest Koalicja Obywatelska. Wiem, złożony mechanizm, ale chcę powiedzieć, żebyśmy nie ulegali urokowi takich jednych sondaży, tylko rzeczywiście oceniali to przez pryzmat chociażby miesiąca. Więc ta sytuacja dzisiaj nie jest ciekawa ani zarówno dla koalicji rządzącej, ani dla bloku prawicowego. PiS ma poparcie na poziomie 18,8, prawie 19%. Konfederacja też ma lekki spadek w dół, 13,5%. I tak jak wspomniałam, Konfederacja Korony Polskiej 8,7. I co ciekawe, Rozwój Plus notuje spadki już od sierpnia. I teraz ma 5%, więc to, czy przejdzie, czy przekroczy próg, czy nie, dzisiaj jest bardzo dużą niewiadomą. Pamiętajmy, że sondaże to są działania też deklaratywne. Kto, jaka będzie mobilizacja, to zobaczymy przy urnach. Bo często jest tak, że kogoś na przykład lubimy, sympatyzujemy z daną partią, politykiem, nawet ich dobrze oceniamy, ale na koniec dnia myślimy sobie, jednak zagłosuję na tego, kto rzeczywiście ma większość, kto ma szansę wejść do tego parlamentu, żeby mój głos nie przepadł. Więc czasami nawet poziomy zaufania i sympatie nie przekładają się na to, jak realnie głosujemy.
1: Tak, nawiązując jeszcze do słów pani doktor, rzeczywiście metoda Donta dla tych, którzy nie są za pan brat z matematyką, nie jest łaskawa. Nie. I czasem rzeczywiście zostawia nas z wielkim znakiem zapytania. Ale ja jednak chciałbym jeszcze tak spojrzeć na wyniki tego konkretnego, oczywiście mając świadomość tego wszystkiego, co pani powiedziała przed chwilą. Przyjmijmy czysto teoretycznie, że rzeczywiście mamy taki scenariusz, w którym prawica po tych normalnych wyborach na jesieni przyszłego roku dysponuje liczbą mandatów w wysokości 240. No to łatwo będzie stworzyć taki rząd, przyjmując, że mielibyśmy Prawo i Sprawiedliwość, Konfederację Korony i Rozwój plus Mateusza Morawieckiego. Oni dla władzy mogliby się dogadać, bo choćby ta narracja Prawa i Sprawiedliwości bardzo ewoluowała, jeśli chodzi o współpracę z Grzegorzem Braunem.
0: Tak, to mamy kilka rzeczy. PiS rzeczywiście jest teraz na takiej ścieżce wojennej, chociażby w tematach programów czy słów z Rozwojem Plus, ale na to bym specjalnie nie patrzyła, bo to jest taka wojenka w rodzinie i myślę, że tutaj są duże szanse do tego, że jeżeli już, to by się dogadali, jeżeli Rozwój Plus nie przekroczy progu, to ewentualnie część polityków, którzy mają po prostu dobre notowania w konkretnych okręgach, może wystawiony być na listach Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli nie powstanie tego oczywiście bloku prawicowego czy senackiego, sejmowego, bo to też jest o tym mowa, ale jeśli chodzi o Sejm, to jest to małe szanse, że to będzie wspólna lista takich bloku prawicowego. Więc tutaj, jeżeli chodzi o PiS i Rozwój Plus, myślę, że spokojnie się dogadają. Myślę, że też jest duża szansa tego, żeby porozumieć się również z Konfederacją. Chociaż gdybyśmy spojrzeli na ich w program Konfederację zarówno tej części Ruchu Narodowego Krzysztofa Bosaka i ruchu takiego, nazwijmy to umownie, wolnościowego Sławomira Mentzena, to to też jest, jeśli chodzi o ruch narodowy, jest im bliżej do PiSu, ten ruch wolnościowy, chociażby ze względu na no, dosyć taki libertariański program i też wartości, czy ten sposób komunikowania się jest mocno zaległy od PiSu, nawet jeżeli weźmiemy ten element radykalizacji się

0: PiSu, ale myślę, że na koniec dnia jest tu duża szansa na to, żeby się dogadać. Dlaczego? Bo wiem, że Konfederacja Wolność i Niepodległość już od dłuższego czasu walczy o tym, żeby się dostać do rządu, żeby wziąć odpowiedzialność również za państwo. I gdyby teraz się nie dogadali i po raz kolejny nie weszli do rządu, nie rządzili, no to mogliby stracić duże poparcie, no bo ileż można, mówiąc, czekać, jeżeli chodzi o ten elektorat Konfederacji. Więc to poparcie, które mają dzisiaj na poziomie umownym 14%, mogłyby nie dotrzeć do kolejnych wyborów parlamentarnych. Więc oni tutaj będą mieli presję do tego, żeby jednak się porozumieć. Jeżeli chodzi o Konfederację Grzegorza Brauna, to w tej warstwie deklaratywnej oczywiście PiS odżegnuje się od jakiejkolwiek współpracy z Grzegorzem Braunem. Ale pytanie, czy się odżegnuje od współpracy z politykami Konfederacji Grzegorza Brauna, bo oczywiście sama persona pana Grzegorza Brauna no jest wątpliwa ze względu na jego skrajne poglądy, ale przecież, jeżeli chodzi o współpracę rządu, to nie musi być to współpraca konkretnie, że Grzegorz Braun musiał, czy jego politycy muszą być w rządzie. To może być jakaś forma koordynacji projektowej, to mogą się umawiać na konkretne głosowania, więc ta forma porozumienia może być w rządzie z politykami Grzegorza Brauna, jeżeli by na przykład ta umowna przewaga dla rządu tego bloku prawicowego była istotna. Więc ja tego nie wykluczam. Różne hybrydy były stosowane w przeszłości. Ja wiem, że tego, co było 20 lat, nie porównuje się do tego, co jest dzisiaj, ale spójrzmy na 2002 rok. PiS podpisuje, Rada Polityczna PiSu podpisuje uchwałę zakazującą jakiejkolwiek współpracy z samoobroną. A co się zdarzyło 4 lata później? Wiemy. I jak tłumaczył to PiS? Koniecznością dziejowych zmian. Więc jak najbardziej takie hybrydy różnego rodzaju są stosowane, więc bardzo z dużym dystansem podchodziłabym do takich deklaracji. Oczywiście będziemy mówić tutaj o tej motywacji zewnętrznej, czyli że być może tutaj jest naciski ze strony administracji Donalda Trumpa, jeżeli chodzi o współpracę z Grzegorzem Braunem, ale też odłożyłabym to na półkę. Dlaczego? U Stanach Zjednoczonych, to jest ważny wątek, pan pozwoli, że go wtrącę szybciutko, mamy wybory połówkowe w listopadzie i wiele wskazuje na to, że Republikanie stracą Izbę Reprezentantów. Zobaczymy, jak będzie z Senatem. I gdyby się tak stało, że Donald Trump, Republikanie stracą oczywiście cały kongres, to mówi się w terminologii politycznej, że Donald Trump będzie taką kulawą kaczką. Więc będzie, nawet jeżeli będzie chciał wskazać kogoś w swoich wyborach prezydenckich w 2028 roku, to już nie będziemy do jakiejś siły przybicia. To co to znaczy? Że to utożsamianie się z Donaldem Trumpem i z Republikanami, którzy dzisiaj mają władzę, i jego ewentualne oddziaływanie, naciski przez nawet ambasadora USA w Polsce, one będą w dużej mierze osłabione. Już nawet po tych wyborach połówkowych, które mają miejsce w listopadzie 2027 roku. Więc a poza tym takie przyznawanie się jawne do ingerencji, do wpływania ośrodków zewnętrznych, chociażby nawet naszego partnera i ważnego partnera zagranicznego, jakim są Stany Zjednoczone, no nie jest dobre dla żadnej partii. Więc tak naprawdę mamy 12 miesięcy, 11 miesięcy jeszcze do wyborów parlamentarnych. To liczymy w normalnym świecie razy 3, bo to taka dynamika jest polityczna, więc to się wiele rzeczy może wydarzyć. W Stanach też sytuacja jest bardzo, jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, administrację Donalda Trumpa i samych Republikanów, sytuacja też również jest bardzo nieciekawa, są bardzo mocno przełożeni, podzieleni, co też przekłada się na elementy chociażby negocjacji w zakresie bezpieczeństwa i baz amerykańskich, ale wiem, że to już inny wątek.
1: I my to wszystko w Polskim Radiu 24 będziemy bacznie obserwować. To będzie trudny czas. Doktor Emilia Zakrzewska była razem z nami. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A już teraz porozmawiamy z prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej i sędzią Trybunału Stanu Przemysławem Rosatim. Dzień dobry, panie mecenasie.
3: Dzień dobry.
1: Ja bym chciał zacząć właśnie od Marcina Romanowskiego, bo mamy tutaj argumenty dwóch stron, tak na dobrą sprawę. Mamy zażalenie prokuratury. A czy biorąc pod uwagę pańskie doświadczenie, czy tego typu

0: biorę to w cudzysłów oczywiście, gesty wobec osób, które uchylają się od odpowiedzialności, ale pod różnymi warunkami mogą chcieć odpowiadać z wolnej stopy, to jest dobry środek do tego, żeby tę osobę doprowadzić przed wymiar sprawiedliwości, czy wręcz przeciwnie, taki list żelazny dla podejrzanych, takich jak Marcin Romanowski, to może tylko rozzuchwalić kolejnych.
1: To może zacznę od tego, że list żelazny w praktyce funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości należy raczej do rzadkości. To nie jest tak, że każdy, kto składa wniosek o wydanie listu żelaznego, to otrzymuje list żelazny. Natomiast z punktu widzenia obowiązujących przepisów, i o tym będę mówił i chciałbym, żeby ta moja wypowiedź była osadzona w tym kontekście.
0: Oczywiście.
1: List żelazny jest środkiem przymusu, to znaczy on jest w tej części kodeksu postępowania karnego, która przewiduje środki przymusu. I oczywiście polskie państwo, tutaj wymiar sprawiedliwości, powinno sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w sytuacji, kiedy nie jest możliwe ściągnięcie osoby ściganej przy wykorzystaniu innych środków, jak tymczasowy areszt, jak europejski nakaz aresztowania, jak ekstradycja, albo z tego powodu, że są to rozwiązania nieskuteczne, albo z tego powodu, że są niemożliwe do zrealizowania, jak na przykład często ekstradycja, no to wówczas musi sobie polskie państwo odpowiedzieć, no i ten nasz wymiar sprawiedliwości, czy ścigać w dalszym ciągu nieskutecznie, czy też sięgnąć po taki środek, który też jest środkiem przymusu, bo dlaczego nie jest środkiem przymusu, to za chwilkę powiem, i umożliwić powrót, odpowiadanie z wolnej stopy, ale właśnie przymusić taką osobę do stosowania się do warunków listu żelaznego. W tym sensie jest to środek przymusu, dlatego że list żelazny wymaga od osoby, która otrzymuje list żelazny, aby przede wszystkim pozostawała do dyspozycji organów ścigania, miała obrane w Polsce miejsce pobytu, tak żeby była pod kontrolą organów ścigania, i nakłada na nią obowiązek, czy może inaczej, obowiązek, ale też nakaz powstrzymywania się od utrudniania postępowania. I wracając teraz do sprawy pana Romanowskiego, uważam, że w tej historii zaskakujące jest to, że nie ma tutaj przy wydaniu tego listu żelaznego poręczenia majątkowego. Proszę pamiętać, że zgodnie z kodeksem postępowania karnego wydanie listu żelaznego może być uzależnione od poręczenia majątkowego. To poręczenie majątkowe ma bardzo ważną funkcję, dlatego że jeżeli osoba, która uzyskała list żelazny, narusza warunki listu żelaznego, to poręczenie majątkowe przy odwołaniu listu żelaznego, bo naruszanie warunków listu żelaznego prowadzi do odwołania listu żelaznego, czyli utraty tak naprawdę możliwości odpowiadania z wolnej stopy przed wymiarem sprawiedliwości, i to poręczenie majątkowe wówczas ulega przypadkowi. Teraz wyobraźmy sobie, że poręczenie majątkowe sięga kwoty na przykład 1 000 000 zł. To na pewno jest to instrument, który w sposób zdecydowany dyscyplinuje osobę, która ma list żelazny, do tego, aby stosować się do warunków wskazanych w liście żelaznym, no bo przypadek, powiedzmy, 1 000 000 zł jest dotkliwą tak naprawdę sankcją, jest odczuwalny w budżecie większości osób, które posiadają określone mniejsze, większe środki. Ja oczywiście nie rozstrzygam, jaki stan majątkowy ma pan Romanowski, jaka powinna być to kwota, ale pokazuję państwu, jak z punktu widzenia przepisów w praktyce stosuje się list żelazny właśnie po to, żeby umożliwić pociągnięcie danej osoby do odpowiedzialności karnej. To, co jest ważne przy liście żelaznym, list żelazny nie może być utożsamiany jako gwarancja bezkarności.
0: No właśnie, albo jako, bo to nie jest rozstrzygnięcie. Taka karta wyjścia z więzienia, jak bardzo często.
1: Może tak brzmi jak list żelazny, prawda, że mamy list żelazny i my sobie zaczynamy wyobrażać, no list żelazny, to mamy tu jakąś sytuację, która daje glejt bezkarności. Nie. List żelazny ma umożliwić odpowiadanie z wolnej stopy z obowiązkiem stosowania się do warunków, o których chwilkę temu powiedziałem. No ale z drugiej strony nie jest to, jeszcze raz powtórzę, ani potwierdzenie niewinności, ani stwierdzenie winy. Nie jest to również przesądzenie czegokolwiek. To jest tylko i wyłącznie instrument procesowy, który, ujmę to bardzo generalnie, w sytuacji, kiedy jest wydany, jest prawomocny, powoduje, że można przejść do kolejnych etapów postępowania karnego, to znaczy,

przede wszystkim pociągnąć osobę, która ma list żelazny, do odpowiedzialności karnej, aby odpowiedziała w przyszłości przed sądem. No bo przecież list żelazny nie jest wprowadzany tylko i wyłącznie po to, żeby ktoś mógł przyjechać i z wolnej stopy odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości, ale przede wszystkim chodzi o to, aby z osobą, która się do tej pory ukrywała, która była ścigana, móc wykonać czynności procesowe i przejść do etapu sądowego poprzez skierowanie aktu oskarżenia, tak żeby tę czy każdą inną sprawę, gdzie list żelazny się pojawia, móc rozliczyć prawomocnie przed sądem. I to jest tak naprawdę istota listu żelaznego. W tej sprawie tego nie można też tracić z pola widzenia. Trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do sposobu, w jaki ten list żelazny może być wykorzystany, ale czy należy podjąć to ryzyko z punktu widzenia polskiego wymiaru sprawiedliwości, powinny zdecydować sądy. A dlaczego trzeba ostrożnie podchodzić? Dlatego, że zwróćcie Państwo uwagę, jak na tej historycznej drodze, która de facto dzisiaj, można powiedzieć wprost, jest ucieczką pana Romanowskiego, instrumentalnie wykorzystywano po to, aby pan Romanowski mógł się ukrywać i uciekać, instrumenty prawne. Po pierwsze, proszę pamiętać, że pan Romanowski dlaczego nie mógł zostać zatrzymany? Dlatego, że miał immunitet. Więc immunitet, zanim został uchylony, pozwolił wykorzystać ten czas na opuszczenie Polski. Później przypomnijcie sobie państwo, jak było na terenie państwa węgierskiego, a mianowicie państwo węgierskie, po pierwsze udzieliło prawa azylu. Proszę pamiętać, że w relacjach wewnątrz wspólnoty europejskiej, czyli w ramach Unii Europejskiej, prawo azylu na podstawie przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej w stosunku do osoby, która jest obywatelem innego państwa członkowskiego, jest wyjątkiem. W zasadzie można powiedzieć, że się nie zdarza. Dlatego, że przyjmuje się takie domniemanie, że poziom bezpieczeństwa prawnego i ochrony praw i wolności obywatelskich we wszystkich państwach jest na tyle wysoki, że nie ma powodu, aby twierdzić, że należy sięgać po prawo azylu. Prawo azylu właśnie chroni tak naprawdę ludzi przed naruszeniami praw i wolności obywatelskich w ich krajach macierzystych. Po drugie, proszę pamiętać, że państwo węgierskie tak zmieniło wewnętrzne przepisy, że de facto uniemożliwiono wykonanie europejskiego nakazu aresztowania. Zupełnie na marginesie, i uważam, że tego też nie można nie widzieć, patrząc bardzo szeroko na sprawę pana Romanowskiego, Polska nie skorzystała z dostępnych instrumentów prawnych. I to jest pytanie do ministra sprawiedliwości i ówczesnego i obecnego. Dlaczego Polska nie wykorzystała możliwości złożenia skargi na Węgry? W związku z tym, że Węgry nie wykonywały swoich zobowiązań traktatowych, czyli między innymi nie realizowały europejskich nakazów aresztowania. Mówię tutaj konkretnie o sytuacji pana Romanowskiego. I tak dzisiaj wygląda sytuacja. Ja słuchałem wypowiedzi wprowadzającej do naszej rozmowy. Mówi się o tym, że ten list żelazny może instrumentalnie być wykorzystany, może słowo instrumentalnie nie padło, ale to ja je świadomie dodaję, do tego, aby pan Romanowski mógł przemieszczać się z miejsca, w którym dziś się znajduje. Ta informacja też nie jest do końca pewna, gdzie się znajduje, do na przykład Stanów Zjednoczonych. Ale tak mówiąc wprost, bez wsparcia ze strony władz Stanów Zjednoczonych, poprzez na przykład kwestię dotyczącą wizy dziennikarskiej, sytuacja można powiedzieć analogiczna do innego poszukiwanego przez polski wymiar sprawiedliwości byłego członka kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, to wiza dziennikarska, proszę pamiętać, również została instrumentalnie wykorzystana do tego, aby umożliwić przemieszczenie się i legalny wjazd na teren Stanów Zjednoczonych. Dlaczego mówię o postawie z kolei władz Stanów Zjednoczonych? Dlatego, że każdy, kto przybywał do Stanów Zjednoczonych, doskonale pamięta kontrolę na lotnisku, rozmowę z urzędnikiem imigracyjnym i tak naprawdę to od urzędnika imigracyjnego, nawet w sytuacji, kiedy posiadamy wizę, zależy to, czy będziemy mogli przekroczyć granicę Stanów Zjednoczonych i legalnie przebywać na jego terytorium. W związku z powyższym ja bym nie wykluczał sytuacji, że list żelazny może zostać w przyszłości instrumentalnie wykorzystany w tej sprawie, ponieważ mamy do czynienia z taką, a nie inną historią w sytuacji pana Romanowskiego i z taką, a nie inną postawą wobec instrumentów czy rozwiązań prawnych. Natomiast decyzja o wydaniu tego listu żelaznego będzie teraz należała do sądu apelacyjnego, no bo proszę pamiętać, że to postanowienie jest nieprawomocne.

dopiero rozstrzygnięcie sądu apelacyjnego przesądzi jednoznacznie, czy ten list zostanie wydany, a proszę też pamiętać, że wydanie listu prawomocne powoduje za sobą uchylenie tymczasowego aresztowania, czy też ten wniosek nie zostanie uwzględniony i sytuacja pana Romanowskiego nie ulegnie zmianie, to znaczy będzie wyglądała tak, jak wygląda.

0: Jakie były te zarzuty i jak ten proces będzie wyglądał w najbliższym czasie?
1: Przede wszystkim to są w dalszym ciągu czynności wykonywane przez Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej Polskiego Sejmu. Następnie takie sprawozdanie jest poddawane pod pracę plenum sejmowego, czyli tak naprawdę cały Sejm decyduje o tym, czy postawić osobę objętą tym sprawozdaniem, tak naprawdę w jakimś sensie wnioskiem komisji, tak to można ująć, i czy pociągnąć taką osobę do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu i czy postawić tą osobę przed Trybunałem Stanu. Proszę też pamiętać o tym, że to jest takie postępowanie, które gdybyśmy mieli porównać je do klasycznego postępowania karnego, to są postępowania, w dużym skrócie mówiąc, mające charakter represyjny, czyli zmierzające do tego, żeby wyegzekwować odpowiedzialność albo karną, albo konstytucyjną, no to to jest postępowanie, które można tak naprawdę odnieść do fazy postępowania przygotowawczego klasycznie prowadzonego przez prokuraturę. No i dopiero skierowanie takiej sprawy do Trybunału Stanu, wybranie oskarżyciela, oskarżycielem jest przedstawiciel polskiego Sejmu, czyli poseł, powoduje uruchomienie trybu związanego z rozpoznaniem tej sprawy przez Trybunał Stanu, czyli mówiąc krótko, trybu postępowania przed Trybunałem Stanu. No proszę też pamiętać, że to postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej jest najczęściej pracochłonne, czasochłonne i długotrwałe. Moim zdaniem przepisy, które regulują odpowiedzialność osób pełniących wysokie funkcje państwowe, czyli tych osób, które podlegają odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu z punktu widzenia przepisów polskiej konstytucji, nie jest do końca szczęśliwie sformułowane, dlatego że niestety czas trwania tych postępowań w Sejmie jest na tyle długi, że ta odpowiedzialność w pewnym sensie robi się, mówiąc krótko, iluzoryczna. Proszę też pamiętać, że Trybunał Stanu ma swoje wewnętrzne problemy wynikające w dużej mierze z paraliżu prac Trybunału Stanu, co jest następstwem takiej, a nie innej postawy osób, które stały na czele Trybunału Stanu. No, zobaczymy teraz, czy i kiedy Trybunał Stanu zbierze się chociażby po to, aby rozstrzygnąć zagadnienia prawne w pełnym składzie Trybunału Stanu pod kierownictwem nowego przewodniczącego Trybunału Stanu. Tutaj oczywiście nawiązuję do sprawy pana Świrskiego, bo proszę pamiętać, że w tej sprawie takie zagadnienia zostały sformułowane z uwagi właśnie na takie, a nie inne przepisy regulujące tryb postępowania przed Trybunałem Stanu. Problemem, panie redaktorze, jest to, i to jest problem powszechny, jeżeli chodzi o iluzoryczność odpowiedzialności władzy publicznej za na przykład delikty konstytucyjne, że te przepisy są tak sformułowane, że ta odpowiedzialność tak naprawdę jest dzisiaj nieegzekwowalna. To znaczy, gdyby to wszystko działało w sposób prawidłowy, to przede wszystkim te procedury byłyby zdecydowanie krótsze. Przy zachowaniu oczywiście wszystkich gwarancji procesowych wymaganych wtedy, kiedy mówimy o procedurze o charakterze represyjnym, czyli takiej, która zbliżona jest do odpowiedzialności karnej. Mówimy tu najczęściej o odpowiedzialności konstytucyjnej, ale charakter tych odpowiedzialności ma taki wspólny mianownik, że chodzi przede wszystkim o to, żeby pociągnąć daną osobę do odpowiedzialności i rozliczyć zarzut, który jest sformułowany przez oskarżyciela, czyli przez polski Sejm. No te procedury są takie, jakie są. I niestety mankamentem tych procedur jest długotrwałość, a w konsekwencji z punktu widzenia polskiego społeczeństwa, które ma prawo oczekiwać też istnienia mechanizmów pozwalających na rozliczanie władzy publicznej, chociażby za delikty konstytucyjne. Proszę pamiętać, konstytucja jest najwyższym prawem, jeżeli chodzi o Rzeczpospolitą. Natomiast wielokrotnie słyszymy, że jeden czy drugi polityk łamał konstytucję, natomiast nie słyszymy, że jeden czy drugi polityk został pociągnięty do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu i Trybunał Stanu miał szansę wydać wyrok rozstrzygający o tym, czy rzeczywiście ten czy inny polityk naruszył, czy też nie naruszył polską konstytucję.
0: I w tej kwestii wypowiadał się sędzia Trybunału Stanu, także prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Panie mecenasie, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: Polskiego Radia 24.
1: Rozmawiać będziemy o tym wszystkim z generałem Stanisławem Koziejem, generałem Brygady w Stanie Spoczynku, profesorem w Akademii Sztuki Wojennej i członkiem Komitetu Prognoz Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie generale.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Panie generale, to trochę wygląda tak, jakby co Rosjanie chcieliby zrobić przez te swoje ataki, bo z jednej strony mogłoby się wydawać, że ataki w infrastrukturę cywilną służą temu, żeby Ukraińcy po prostu z tego kraju wyjechali, żeby nie miał kto walczyć i żeby łatwiej było zrealizować ich szalony plan. Ale z drugiej strony uderzają też w przejścia graniczne tak, żeby nikt się nie miał przez nie wydostać. Jak rozumieć te zmasowane rosyjskie ataki teraz? No bo one zmieniły trochę charakter. Jaki może być cel najeźdźców?
2: No to jest eskalacja już od dłuższego czasu trwającej wojny takiej na wyniszczenie narodu ukraińskiego, ale jednocześnie to przynosi także coraz większe skutki niszczące dla narodu rosyjskiego. Powoli ta wojna jakby Putinowi moim zdaniem wymyka się spod jakiegoś racjonalnego sterowania, staje się taką wojną na wzajemne wyniszczenie, która przestaje być środkiem do jakiegoś celu politycznego, bo wojna każda w klasycznym rozumieniu jest środkiem do osiągnięcia jakiegoś politycznego celu. Myślę, że Putin już żadnego poważnego celu dla Rosji nie ma na myśli, kontynuując tę wojnę. Jakby się zupełnie zatracił, narzucając i nasilając tę wojnę przeciwko narodowi, przeciwko cywilom, nie jest już jakimś strategiem chcącym osiągnąć jakieś ważne cele dla Rosji, jest po prostu najzwykłym bandytą politycznym. No i z takim człowiekiem w zasadzie nie powinno się rozmawiać, ponieważ tu już nie mają racji bytu żadne racjonalne argumenty. Można jeszcze tak powiedzieć nawet, że Putin już tak jak narkoman wojenny, on nie może przestać tej wojny. On musi tę wojnę prowadzić w strachu trochę przed swoim losem, gdyby ta wojna miała się zatrzymać na jakichś niekorzystnych warunkach dla Rosji.
1: I chce do tej wojny dołączyć kolejne państwa. Nawiązuje tutaj do tego, co dzieje się w ostatnich dniach na Morzu Czarnym. Najpierw ataki na statki w przestrzeni handlowej należącej do Rumunii, później bardzo blisko wybrzeży z kolei bułgarskich. No i celem najeźdźców były statki, oczywiście zarejestrowane w egzotycznych rajach podatkowych, ale jednak te statki po części należały do Turcji między innymi, która jest państwem z bardzo pokaźną armią, ale jak na razie nie ma jakiejś zdecydowanej reakcji ze strony Ankary.
2: No tak, no to tutaj ta strategia, czy ten model prowadzenia wojny przez Rosję, on obejmuje jedno to wyniszczenie narodu ukraińskiego, o którym mówiliśmy przed chwilą, ale jak gdyby druga część związana z takim atakiem na pogranicza ukraińskie i na pogranicza z NATO i atakowanie terytoriów i środków różnych innych państw także, no ma na celu szantaż w stosunku do tych państw, które pomagają Ukrainie, szantaż w stosunku do NATO, do Unii Europejskiej, aby sprawić, że pomoc dla Ukrainy zostanie zatrzymana albo wyraźnie zredukowana. Tutaj w tych atakach widać jakąś logikę strategiczną ze strony Rosji, dlatego że ona zdaje sobie sprawę, że wsparcie Zachodu dla Ukrainy, te wszelkie korytarze transportowe, czy to z Polski, czy tam właśnie przez Rumunię, że te korytarze transportowe są pewnym kluczem do utrzymywania przy życiu politycznym, strategicznym, wojskowym, ale także zwykłym, humanitarnym Ukrainy. I dlatego eskaluje także tę agresję hybrydową bezpośrednio na

0: nasze kraje, na nasze społeczeństwa i stara się zablokować, zdezorganizować właśnie te przejścia łączące Ukrainę z Zachodem. Zachód musi bardziej zdecydowanie niż do tej pory odpowiadać na tę eskalacyjną strategię rosyjską. Nie może biernie do tego podchodzić, ani też nawet tak reagować tylko biernie. Natomiast musi zacząć stawiać Putinowi jakieś czerwone linie, które on musiałby przekraczać, decydując się na jakieś eskalacyjne kroki w stosunku do Zachodu.
1: A na jakie kroki powinna, albo może nie powinna, panie generale, zdecydować się Polska w odpowiedzi na to, że algierskie samoloty regularnie przelatują nad naszym krajem, transportując sprzęt do Rosji, z Afryki? Takie informacje przekazuje Defiance 24. Nie dalej jak wczoraj taki lot miał miejsce. No, najpierw była nad terytorium Polski ta algierska maszyna, a później poleciała do Moskwy. No, w sposób otwarty wiemy, że na pokładzie tej maszyny była broń, której Rosja używa. Czy my mamy jakieś możliwości do tego, żeby zabronić tego typu procederów? Czy biorąc pod uwagę i prawo, i międzynarodowe stosunki, raczej no, mamy tutaj ręce związane?
0: Dobrze, że ten problem jest ujawniony i upubliczniony, że zaczyna się o nim rozmawiać jako jednym z ważnych elementów wspierania Rosji poprzez przestrzeń powietrzną Europy, bo to przecież nie tylko polski problem, ale te samoloty przelatują przez całą Europę i lecą do Moskwy. Ja myślę, że powinniśmy postawić tę sprawę jasno na forum Unii Europejskiej, aby być może, nie jestem tu specjalistą od prawa międzynarodowego, w jakim zakresie i tego lotniczego, powietrznego, ale wyobrażam sobie, że Unia Europejska mogłaby w ramach sankcji nakładanych na Rosję i tych wszystkich, którzy wspierają Rosję, podobnie jak na przykład są nakładane sankcje na tych, którzy handlują z Rosją, kupują, sprzedają jej jakieś tam komponenty związane z uzbrojeniem i tak dalej. Tak samo i w tym przypadku po prostu nałożyć sankcje na wszystkie loty, które kierują się w kierunku Rosji. No i zwłaszcza jeśli można by było to stwierdzić i udowodnić, że są to loty związane z dostarczaniem uzbrojenia, tak jak w tym przypadku, tak jak słyszymy. Więc myślę, że to jest problem do dołączenia go do ewentualnych sankcji nakładanych na Rosję i wspierających ją państw.
1: O sankcjach w Polskim Radiu 24 już za chwilę rozmawiać będziemy, a ja pana generała chciałbym zapytać jeszcze o ruch Sztokholmu, bo wczoraj dowiedzieliśmy się, że Szwecja wyśle baterię swoich pocisków Patriot do Polski. Będzie temu uzbrojeniu towarzyszyło około 100 wojskowych sił królewskich. To jest mocne wzmocnienie i to pokazuje, że na Szwecję, młodego sojusznika, jeśli chodzi o Pakt Północnoatlantycki, można liczyć?
0: Tak, tak. No myślę, że to jest ważny i znamienny ruch, znamienna decyzja z dwóch powodów. No z naszego powodu, że właśnie tu siły szwedzkie będą pełniły swój dyżur bojowy, tak to można powiedzieć, w ramach rotacyjnej operacji NATO, osłony, zwłaszcza tego hubu łączącego Zachód z Ukrainą, zamieniają siły holenderskie, więc to jest jakby taka pewna naturalna rotacja w ramach szerszego planu natowskiego. Dla nas ważne, że nie zostajemy sami, że ta operacja jest kontynuowana, że mamy tutaj wzmocnienie i wsparcie naszych sojuszników i całej organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. To jest ważne tylko także dla samej Szwecji, bo to jest pierwsza, tak jak słyszałem, taka większa operacja sił szwedzkich w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, więc jako ten nowy członek sojuszu Szwecja, dobrze, że wchodzi w te działania, uzyskuje swoje pierwsze poważne doświadczenia funkcjonowania praktycznego w ramach sojuszu, a wie

0: wiemy, że Szwecja ma dobry potencjał wojskowy. Idzie tylko o jego takie pełne wkomponowanie w sojusznicze działanie i myślę, że ten udział w operacji osłony hubu polsko-ukraińskiego, że ten udział będzie dla Szwecji ważnym doświadczeniem ich sojuszniczego funkcjonowania.
1: A jeśli chodzi o stałą amerykańską bazę w Polsce, w ostatnich dniach słyszeliśmy wypowiedź Donalda Trumpa, który mówił o bazie w Polsce, ale też o bazie na Litwie ewentualnej. Mówił w bardzo podobny sposób jak na temat tej instalacji, która ma powstać w naszym kraju. Czy bardziej prawdopodobne pańskim zdaniem, panie generale, jest to, że to będą dwie bazy Amerykanów, którzy no, de facto wycofują swoje siły z Europy, no, robią przegląd. Wiemy, że tych żołnierzy naprawdę no, mają odjąć ze starego kontynentu, a tu nagle informacja o takich bazach. Myśli pan, że rzeczywiście te bazy mogą powstać, czy może trzeba się niepokoić, bo jeśli powstanie na Litwie, to może w Polsce nie powstanie?
0: No nie, tego bym nie przewidywał, że na Litwie to w Polsce nie. Myślę, że w pierwszej kolejności w Polsce jednak, bo to i dla Amerykanów jest właściwsze miejsce, pewnym dystansem, łatwiejsze do zorganizowania, zaawansowane już. Tutaj Amerykanie jedną bazę przecież mają w Polsce, więc mają w tym względzie doświadczenie i tak dalej. Więc myślę, że nie ma takiej alternatywy, że albo Litwa, albo Polska. Dobrze, że Amerykanie mówią też właśnie również i o Litwie. To świadczy, że jednak w tym przeglądzie strategicznym, na wyniki którego oczywiście oczekujemy my tutaj także w Europie, a w Polsce w szczególności, bo dopiero po nim zapadną te ostateczne decyzje, że w tym przeglądzie strategicznym Amerykanie jednak biorą pod uwagę rolę i znaczenie NATO dla ich bezpieczeństwa. Więc chociaż zmniejszają swoje ilościowe co do wielkości zaangażowanie tu na kontynencie, to jednocześnie zmieniają jakość tego zaangażowania, charakter tego zaangażowania poprzez właśnie tendencję do organizowania jednak stałych baz tu bardziej na wschodniej flance. To jest pozytywny sygnał, myślę, generalnie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, że jednak Stany Zjednoczone nie tracą zupełnie zainteresowania Europą na podstawie tych takich informacji, które co prawda jeszcze nie są decyzjami i różnie może z nimi być tutaj, żebyśmy znowu już tak nie przesądzali tego na 100%, ale przynajmniej z tego, co mówi prezydent amerykański, można wnioskować, że jest tendencja dla Amerykanów trzymać jednak Europę przy sobie, a nie zostawiać jej samej.
1: I tak w Polskim Radiu 24 mówił generał Stanisław Kozieł. Panie generale, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
4: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
3: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
4: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
3: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
4: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
3: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja.
5: Minęła czwarta, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. 21 października zapadnie wyrok w sprawie Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 w Łódzkiem. Zginęło w nim małżeństwo z 5-letnim synem po tym, jak według ustaleń śledczych w ich pojazd uderzyło auto Sebastiana M. poruszające się z prędkością powyżej 300 km na godzinę. Wczoraj w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszono mowy końcowe w tej sprawie.
6: Prokuratura w tej sprawie żąda najwyższego wymiaru kary określonego przez prawo. Ponadto domaga się orzeknięcia dla oskarżonego

0: 15-letniego zakazu prowadzenia pojazdów i zadośćuczynienia dla pokrzywdzonych rodzin. Ich pełnomocnik i zarazem oskarżyciel posiłkowy mecenas Łukasz Kowalski podkreślał, że na wyższy wymiar kary nie pozwala obecne prawo.
1: Może pojawi się, nie wiem, Lex Olivier i na bazie tej sprawy będziemy dążyć do pewnych uwarunkowań prawnych, żeby w przypadku zaistnienia tego typu zdarzeń jak w przedmiotowej sprawie ta odpowiedzialność była po prostu surowsza.
0: Na sali sądowej głos w imieniu pokrzywdzonych zabrała matka Martyny i babcia Oliwiera, pani Małgorzata Duda, która mówiła, że nie jest w stanie zapomnieć o tej tragedii.
2: Wysoki sądzie, nie ma dnia, żebyśmy nie myśleli, dlaczego ten człowiek to zrobił, dlaczego do tego doprowadził.
0: Sebastian M. w swojej mowie końcowej przeprosił pokrzywdzone rodziny, ale jednocześnie stwierdził, że to nie on odpowiada za tę tragedię. Jego obrona domaga się uniewinnienia. Z Piotrkowa Trybunalskiego, Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: W aktualnościach teraz ważna informacja dla kierowców korzystających z autostrady A4. Zamknięta zostanie południowa łącznica na węźle Kąty Wrocławskie. Jednocześnie trwają prace na węźle Budziszów. Ten etap budowy potrwa do 17 października, mówi Magdalena Szumiata z Wrocławskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Choć ten termin może ulec zmianie, chociażby ze względu na zmienne warunki atmosferyczne. Prosimy kierowców o ostrożność i zwracanie uwagi na tymczasową zmianę organizacji ruchu.
3: Po zamknięciu łącznicy w Kątach Wrocławskich objazd będzie prowadził A4 do węzła Bielany Wrocławskie i z powrotem do Kątów Wrocławskich. Kierowcy chcący wjechać na autostradę w stronę Wrocławia będą mogli skorzystać z węzła Kostomłoty. Pozostajemy w temacie ruchu drogowego i radzimy, jak przygotować samochód na jesień. Ta pora roku to częsta mgła, opady deszczu i szybciej zapadający zmrok. Najczęściej korzystamy z elementów, o których latem łatwo zapomnieć, mówi instruktor jazdy Leszek Pławiak.
5: Myśleć o oponach, jak już ta temperatura będzie się utrzymywała poniżej 7 stopni przez jakiś czas, to już wtedy warto założyć opony zimowe. Czysta szyba to dobra widoczność to połowa sukcesu, czyli pióra wycieraczek, płyn do spryskiwaczy.
3: Płyn warto wymienić na zimowy, zanim pojawią się ujemne temperatury.
6: To są aktualności jedynki.
3: Rząd ponownie proponuje podwyższenie opłaty cukrowej. Podstawowa stawka za litr napoju ma wzrosnąć z 50 do 70 groszy, a za dodatek kofeiny lub tauryny z 10 groszy do złotówki. Sejm debatował wczoraj nad podwyżkami i zmianą zasad poboru opłaty.
7: Rząd uzasadnia podwyżki troską o zdrowie. Wiceminister finansów Jarosław Neneman mówił o znaczeniu opłaty w cenie napojów.
8: Wysokość stawek nie była zmieniana od momentu życia regulacji, podczas gdy ceny produktów i warunki gospodarcze, a przede wszystkim dochody ludności zmieniły się bardzo istotnie. W konsekwencji udział opłaty w cenie napoju przestał być na tyle istotny, aby skutecznie realizować cele zdrowotne.
7: Zmiany krytykują PiS, Konfederacja i Rozwój Plus. Ten ostatni klub wniósł o odrzucenie obu projektów. Janusz Cieszyński przekonywał, że ucierpią producenci, którzy wcześniej ograniczyli zawartość cukru w napojach.
9: Największy armagedon czeka tych, którzy dostosowali technologię, obniżyli o połowę zawartość cukru i do tej pory byli w praktyce z tej opłaty zwolnieni.
7: Wyższe stawki miałyby obowiązywać od stycznia. Niemal całość dodatkowych wpływów ma trafić do NFZ. Podobną podwyżkę w ubiegłym roku zawetował prezydent Karol Nawrocki. Jan Oleński, Polskie Radio.
3: Dziś poznamy tegorocznego laureata Literackiej Nagrody Nobla. Oczy ekspertów i miłośników książek skierowane są na zestawienia bukmacherów przyjmujących zakłady o to, kto może zostać noblistą, mówi literaturoznawca dr Jakub Rawski.
10: Na listach bukmacherskich pojawia się na pierwszym miejscu Can Shue, chińska pisarka, która w Polsce jest jakby poznawana, ponieważ Państwowy Instytut Wydawniczy wydał jej dwie mikropowieści, Ulice Żółtego Błota i Tajemniczy Pociąg. To jest pisarka bardzo ciekawa, dlatego że ona jakby wyrasta z tej tradycji chińskiej awangardy, bardzo mocno zakorzeniona w surrealizmie. Bardzo często też pojawiają się elementy groteskowe.
3: Tegoroczny zwycięzca otrzyma 12 milionów koron szwedzkich, czyli nieco ponad 1 200 000 dolarów, a także przepustkę do sprzedaży setek milionów książek, spotkań z czytelnikami oraz oczywiście sławy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
3: W nocy i nad ranem na północy Polski możliwe mgły ograniczające widoczność do 500 metrów. Z kolei w ciągu dnia sporo chmur i opady deszczu na zachodzie i południu kraju, a na termometrach przeważnie od 19 do 25 stopni.
11: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.

0: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Dokładnie 2 lata temu po raz pierwszy na antenie Polskiego Radia 24 rozbrzmiał sygnał magazynu gospodarczego Saldo i jeśli dobrze pamiętam, 2 lata temu też było o polityce pieniężnej, ale to zupełnie inne czasy były. Ale my oczywiście przyglądamy się temu, co dzieje się w polskiej gospodarce, będzie o RPP i będzie też o wyzwaniach, nie na najbliższy kwartał, ale w prognozach zahaczymy także o przyszły rok, a są i takie prognozy. Marek Klapa, zaczynamy. Wcześniej jednak spójrzmy na to, jak wygląda sytuacja na rynkach i po 2 naprawdę intensywnie zielonych sesjach na warszawskiej giełdzie czas na być może realizację zysków, bowiem WIG traci w tej chwili 0,47%, WIG 20,61% na minusie, MWIG 40,48% również pod kreską i pod kreską także SWIG 88%. Jeśli chodzi o waluty, dzisiaj złoty osłabia się wobec najważniejszych walut. Za 1 euro płacimy 4,38 zł. Dolar amerykański wyceniany jest, uwaga, na 3,92. Duży skok dolara amerykańskiego w kursach aktualnych. Jeśli chodzi o franka szwajcarskiego, tutaj mamy 4,70, również umocnienie szwajcarskiej waluty. Złoty osłabia się także wobec funta brytyjskiego, 5,18. Stan na 12,33.
0: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: A gościem magazynu Saldo jest pan Adam Ruciński, ekonomista BTFG. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pytanie, mieliśmy porozmawiać o polityce pieniężnej, ale zadam pytanie odnośnie tych kursów walut. Przed chwilą podaliśmy, no dawno nie widzieliśmy dolara za 3,92. Co też takiego się dzieje?
2: No przede wszystkim dzieje się to, że w Stanach Zjednoczonych stopy procentowe jednak podniesiono.
1: Aha.
2: Jednym z kluczowych elementów wpływających na kurs walutowe, obok takich czynników ekonomicznych, makroekonomicznych, to jest jeden właśnie z takich czynników, to stopy procentowe. Jeżeli stopy procentowe w danym kraju rosną, to atrakcyjność inwestowania w takiej walucie również rośnie. Więc, no bo wtedy wszyscy myślą sobie, no to wezmę moje pieniądze, zamienię na przykład na dolary, bo tam jest wyższe oprocentowanie. Już pomijam ten aspekt związany ze stabilnością albo przy dolara, czyli z tą postrzeganiem dolara jako takiej bezpiecznej przystani, choć nie tak bezpiecznej na przykład jak frank szwajcarski. Mhm. Ale właśnie podniesienie stóp procentowych skutkuje tym, że atrakcyjność danej waluty rośnie. Ale jak spojrzymy na to szerzej, to złoty polski jest przede wszystkim powiązany z euro. To jest podstawowe powiązanie. I my patrzymy na to, jak zachowuje się ta para dolar-euro. No i wobec tego, tej zmienności patrzymy, co dalej się dzieje ze złotym, a sytuacja złotego jest dość specyficzna. No bo te stopy procentowe w Polsce są jednak relatywnie jeszcze niskie, choć pewnie kredytobiorcy powiedzieliby, że mogłyby być niższe, tak? Ale wysokość stóp procentowych zależy przede wszystkim od tego, co dzieje się w gospodarce i od otoczenia.
1: To ja tylko dodam, pan wspomniał o tej najbardziej gorącej parze walutowej świata, czyli euro-dolar. W tej chwili poniżej 1,12, dokładnie 1,119, a zatem euro-dolar przekroczył granicę, która po raz ostatni była widziana w pierwszej połowie 2025 roku, a zatem widzimy, że tutaj euro również słabnie względem dolara. Dobrze, to w takim razie zapytajmy o to, co dzieje się tu i teraz. Rada Polityki Pieniężnej dzisiaj przedstawi swoją decyzję dotyczącą stóp procentowych i większość ekonomistów twierdzi, że w obliczu i wprowadzonego CPN-u i tych perspektyw też dla inflacji nieco bardziej optymistycznych, wszystko na to wskazuje, że Rada Polityki Pieniężnej pozostawi stopy na nie

0: zmienionym poziomie. To również decyzja, ale powiedzmy jasno, czy faktycznie taka strategia dla RPP na październik jest najlepszą z możliwych.
1: Ja podzielam tę opinię, że Rada Polityki Pieniężnej nie powinna obniżać jeszcze stóp procentowych. Przede wszystkim dlatego, że w listopadzie Rada Polityki Pieniężnej otrzyma bardzo taki ważny dokument, jakim jest projekcja inflacyjna. Dla członków Rady Polityki Pieniężnej jest to taki podstawowy dokument. Obok własnej wiedzy i własnego rozeznania sytuacji, który mówi, jak będzie się kształtować inflacja w przyszłości. Stopy procentowe zmieniamy, reagując albo próbując reagować na to, co wydarzy się w przyszłości. Nie tu i teraz. Na historię nie mamy już wpływu. Rada Polityki oddziałuje na przyszłe zjawiska makroekonomiczne i również stara się sprowadzić inflację do celu, ale tą przyszłą, ta, która będzie. I zadanie Rady Polityki Pieniężnej jest teraz szalenie trudne, ponieważ inflacja, czy procesy inflacyjne, czy to w Polsce, czy w ogóle na świecie, zależą przede wszystkim od losów wojny na Bliskim Wschodzie, czyli tej wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi wraz z Izraelem, z Iranem. No plus kraje, które przypadkiem doszły do tej pośrednio, do tego konfliktu, albo przynajmniej biernie w nim muszą uczestniczyć. I to powoduje duże problemy w energetyce, w szeroko rozumianej, w surowcach energetycznych, no i to wpływa na inflację. I przy dyskusji podczas początku tego konfliktu, no wszyscy zastanawiali się, jak długo on potrwa. Ja sam zakładałem, że to może potrwać miesiąc, dwa, on już ponad pół roku trwa i końca nie widać. To wszystko oddziałuje na to, co dzieje się w gospodarce. I to jest o tyle ciekawe, że z jednej strony Rada Polityki Pieniężnej poprzez stopy procentowe niewiele, nie ma właściwie żadnego wpływu na ceny ropy czy gazu na świecie. Bez względu na to, jakie będą stopy procentowe, Rada Polityki Pieniężnej nic z tym nie zrobi. Nie jest w stanie reagować albo przeciwdziałać tym niebezpiecznym trendom. Natomiast w przypadku surowców mówimy o też takim zjawisku, że te surowce, wysokie ich ceny przekładają się później na ceny paliw. Ceny paliw przekładają się również na inne dziedziny naszego życia, a to z kolei przekłada się na procesy inflacyjne. I tu jest właśnie, pojawia się rola Rady Polityki Pieniężnej, by przeciwdziałać tym procesom inflacyjnym, które mogą nastąpić na skutek właśnie tych wysokich cen surowców. Bo jak już powiedziałem, na same ceny surowców Rada Polityki Pieniężnej nie ma żadnego wpływu.
0: A prewencyjna podwyżka stóp procentowych na przykład teraz w październiku, czy też w polityce pieniężnej nie ma czegoś takiego jak prewencyjna podwyżka stóp?
1: Jest prewencyjna, bo członkowie Rady Polityki Pieniężnej nie muszą czekać na tę projekcję, o której wspomniałem, projekcję inflacji do listopada. Oni działają w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie tu i teraz. Albo swoje własne analizy, albo no, muszą podejmować decyzje w każdej chwili. Natomiast ten dokument jest szalenie ważny. Czy można prowadzić taką politykę prewencyjną? No, może nie nazywając tego wprost prewencyjna, bo ona musi być przemyślana, no bo to jednak wpływa na całą gospodarkę, ta decyzja. Tak? To, i myślę, że tego członkowie Rady Polityki Pieniężnej mają tego świadomość, że to wpływa na życie nas wszystkich. Tak? Czy kredytobiorców, ci, którzy mają kredyty mieszkaniowe, czy firmy, które mają kredyty różnego rodzaju, a również na te osoby, które w ogóle nie mają kredytu, bo to też płynie, bo na przykład przedsiębiorstwa w wyniku podwyżek stóp procentowych płacą wyższe odsetki, mają mniejsze możliwości rozwoju, no i tym samym mniejsze możliwości na przykład podnoszenia płac. Więc nawet jeśli ktoś nie ma kredytu, to te podwyżki stóp procentowych jednak dotykają każdego w taki czy w inny sposób. Natomiast to, co warto podkreślić, te procesy inflacyjne są szalenie złożone i ta decyzja jest o tyle trudna, że nikt nie wie, kiedy ta wojna się zakończy. Z drugiej strony no, Rada Polityki Pieniężnej faktycznie odpowiada za stabilność cen i chcąc, nie chcąc w pewnym momencie być może będzie musiała zadziałać, analizując na bieżąco sytuację.

na świecie. No, ta sytuacja wydawało się, że się ustabilizowała jeszcze kilka miesięcy temu i ten konflikt jakby, czy wpływ tego konfliktu na ceny surowców powrócił. Ale chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę. Obecnie mamy z tak zwanymi ujemnymi, realnymi stopami procentowymi, to znaczy sytuacją, gdzie ta stopa procentowa podstawowa jest poniżej tej przyszłej inflacji. No, zdarzało się już tak wielokrotnie w historii. Niektórzy wychodzą z założenia, że ta stopa procentowa powinna być wyższa, czyli wyższa niż inflacja, żeby ją tłumić. Jest, można by długo, długo o tym mówić, która sytuacja, w jakich okolicznościach jest lepsza. Natomiast nie ma prostego algorytmu na to zjawisko. Ekonomiczni czasami mówią, że trzeba stopy procentowe bardzo dynamicznie podnieść, żeby stłumić w zarodku niejako ten potencjalny pożar, to zarzewie. Ale z drugiej strony, jeszcze raz podkreślę, to również ma ujemny wpływ na gospodarkę, więc to nie ma takiego prostego podejścia. Dlatego w Radzie Polityki Pieniężnej nie mamy nowoczesnych komputerów, które w oparciu o dane historyczne wypracowują jakąś decyzję. To nie jest model, to nie jest jeden algorytm. To są ludzie i ludzie, którzy posiadają wiedzę, doświadczenie, ale to jest również, co ważne, nie jeden człowiek, to jest grupa osób. Taką konstrukcję przyjęto Radę Polityki Pieniężnej, zresztą nie tylko w Polsce. To znaczy, że korzysta się z mądrości wielu osób, z wiedzy, ale również z mądrości, z pewnego doświadczenia życiowego, ponieważ te wszystkie dyskusje, które przetaczają się pomiędzy ekonomistami w mediach, no, to są na te bardzo interesujące. Natomiast na końcu trzeba podjąć decyzję. Decyzję w sposób odpowiedzialny. Co innego jest wypowiadać się tutaj, jak u państwa z przyjemnością to robię, medialnie, ale już nie wpływa to jednak na sytuację przeciętnego Polaka. Natomiast decyzja Rady Polityki Pieniężnej, ta grupa osób podejmuje decyzję i to rzeczywiście wpływa. Więc te decyzje na pewno nie są proste. Konia z rzędem temu, kto powie, jaka będzie cena ropy, baryłki ropy na światowych giełdach, na przykład za 3 miesiące, tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. A jestem w stanie sobie wyobrazić, że ta sytuacja może się, no, może z tygodnia na tydzień poprawić i wtedy te projekcje inflacyjne będą już zupełnie inne i zupełnie inne czynniki będą wpływały na procesy decyzyjne członków Rady Polityki Pieniężnej. Warto chyba w tym miejscu powiedzieć, że jeszcze nie tak dawno, na początku tego roku, wszyscy oczekiwaliśmy, albo przynajmniej większość z nas, w tym ja, że te stopy procentowe w tym właśnie teraz okresie będą obniżane. Ta sytuacja była zupełnie inna przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie i mieliśmy wszelkie podstawy ku temu, by sądzić, że stopy procentowe teraz będą jeszcze niższe, czyli z tych 3,75 one zostaną obniżone, a teraz właściwie mówimy o podwyżkach. Zatem widzimy, jak szybko ta sytuacja na świecie potrafi się zmieniać. I tutaj trudno powiedzieć, przynajmniej trudno oskarżyć na przykład członków Rady Polityki Pieniężnej, bo ja sam forsowałem to stanowisko, że ta obniżka, która była na początku tego roku, była dobrą pod obniżką i podtrzymuję to zdanie. Według tamtej wiedzy i okoliczności, w tamtych okolicznościach decyzja jak najbardziej słuszna. Również wtedy też oczekiwałem, że właśnie jesienią mamy szansę na kolejną obniżkę stóp procentowych. To by wsparło polską gospodarkę. Natomiast no, okoliczności zewnętrzne, te czynniki zewnętrzne spowodowały, że no niestety gdzieś z tyłu głowy myślę, że wszyscy mają ewentualną podwyżkę stóp procentowych. Ta podwyżka, jeżeli miałaby być, to pewnie zacznie się takimi drobnymi krokami typu ćwierć punktu procentowego, być może połowa punktu procentowego w zależności od tego, kiedy miałaby nastąpić i w zależności od tego, jaka będzie ta projekcja, którą otrzymają członkowie Rady Polityki Pieniężnej, ale przede wszystkim będzie zależało od tego, co będzie się działo na Bliskim Wschodzie. Ta sytuacja na Bliskim Wschodzie też trzeba podkreślić. Nawet teoretycznie, gdybyśmy zakończyli tę wojnę tu i teraz, dziś, no to stabilizacja będzie wymagała czasu. No szacuje się, że około pół roku zajęłaby ta okres, to byłby okres tej stabilizacji sytuacji na rynkach światowych.
Z drugiej strony też świat się zmienia.

0: jesteśmy w coraz mniejszym stopniu uzależnieni od surowców, na szczęście, ale jednak wpływ tego właśnie czynnika jest szalenie ważny, również w Polsce.
1: Ale jest jeszcze jeden czynnik, bo mówimy tutaj o inflacji, ale też wspomniał pan o tym, jak może zachowywać się gospodarka Polski w najbliższym czasie. Teraz mamy świetne dane. Wczoraj rewizja danych PKB. Prognozy na cały rok 2026 też wskazują, że będzie to naprawdę dobry wynik, ale już prognozy na rok 2027 wcale nie są takie dobre i nie chodzi mi o to, że polska gospodarka nagle zacznie się kurczyć, ale chodzi o to, że będzie rosnąć wolniej, że tutaj tak. Już te wyniki w granicach czwórki raczej nie będą dostępne. No i co teraz? Jak to wszystko pogodzić? Podwyżka stóp procentowych może nie służyć temu rozwojowi.
0: Może nie służyć, dlatego ja naprawdę patrzę z dużym szacunkiem na decyzję Rady Polityki Pieniężnej, ponieważ wiem, że to nie są proste decyzje. Faktycznie ten wzrost gospodarczy prognozowany będzie niższy niż w tym roku. Ten rok będzie całkiem niezły. Trzeba przypomnieć, że wpływają środki z KPO. Też nie należy przesadzać, że jakiś olbrzymi mają wpływ na polską gospodarkę, ale istotny na pewno. Na pewno i tych środków z KPO w przyszłym roku już nie będzie. Polska gospodarka staje się gospodarką coraz bardziej dojrzałą. Takich wzrostów prostych, tak jak kiedyś, na pewno już nie mamy szans, by zobaczyć. Znaczy proste wzrosty, przez to rozumiem, wzrosty, gdzie my gonimy kraje Unii Europejskiej, gdzie ta różnica między poziomem życia w krajach Europy Zachodniej, a w Polsce była kolosalna. Nadal jest dość duża, ale już nie jest kolosalna i w związku z tym ten wzrost gospodarczy w Polsce też będzie mniejszy. To wyrównanie, ta siła dążąca do tego, by wyrównać wzrost gospodarczy, będzie coraz mniejsza. Stąd widzimy, że prognozy no również wskazują na to, niektórzy analitycy nawet mówią o tym, że będzie poniżej 3 punktów procentowych, czy poniżej 3%. No to już tak naprawdę jest poniżej aspiracji, bo nasze aspiracje są w okolicach 4%. Ale cóż, no my musimy robić swoje. Trzeba pamiętać też o tym, że Polska jest silnie uzależniona od tego, co dzieje się w ogóle w Europie, zwłaszcza w Niemczech. I tu w Niemczech też widzimy pewne oznaki. Z jednej strony ożywienia, niektóre znaki pokazują, że jest trochę gorzej. To nie są takie jednoznaczne sygnały. Natomiast sytuacja w Polsce jest silnie uzależniona od tego, co dzieje się w Europie Zachodniej. Jeżeli Europa Zachodnia, kraje w Europie Zachodniej będą rosły wolniej, Polska tym samym będzie również rosła wolniej, ponieważ to jest nasz istotny partner gospodarczy.
1: Decyzja Rady Polityki Pieniężnej jeszcze dzisiaj i oczywiście jak tylko zapadną te kluczowe słowa i kluczowa decyzja, oczywiście przedstawimy ją na antenie Polskiego Radia 24. Pan Adam Ruciński, ekonomista BTFG, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę w studiu.
0: Dziękuję również.
1: To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
2: Komentarz.
3: Z nami mecenas Krzysztof Dmowski, adwokat zajmujący się także sprawami karnymi. Dzień dobry Panie Mecenasie.
4: Dzień dobry Państwu.
3: 16 września 2023 roku, A1 w Sierosławiu, kija, którą jechali rodzice z 5-letnim synem, po zdarzeniu uderzyła w barierę i spłynęła, cała rodzina zginęła. Sebastian M. odpowiada za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Prokuratura żąda maksymalnej w tym wypadku kary, czyli 8 lat. A dziś finał procesu Sebastiana M. Pewnie wielu naszym słuchaczom przychodzi teraz do głowy takie zdanie, czy taka refleksja, dlaczego tylko 8 lat za takie zdarzenie? A na przykład Piotr Żak dostał lat 20.
4: Tak, to były oczywiście zdarzenie jedno i drugie było tragiczne, natomiast w przypadku Sebastiana M. tam nie było tego, co przypisano później w procesie w sprawie wypadku na trasie łazienkowskiej. Tu nie było ani ucieczki z miejsca zdarzenia, ani alkoholu w organizmie sprawcy. I kiedy mamy do czynienia z tragicznym wypadkiem kwalifikowanym jedynie z artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego, karą jest tylko, grożącą karą jest pozbawienie wolności od 6 miesięcy do lat 8. Natomiast

0: przypadku ucieczki, alkoholu czy narkotyków, mamy do czynienia z zaostrzeniem tej odpowiedzialności karnej. Według nowych przepisów jest to zagrożenie do 20 lat, czyli taka kara, jaką dostał sprawca wypadku na trasie Łazienkowskiej. To zresztą z tego, co kojarzę, to nawet prokurator w swoim wystąpieniu końcowym mówił, że no, taka jest możliwa tylko i wyłącznie kara w tej sytuacji.
1: On odpowiada w myśl paragrafu czy artykułu 177, paragraf 2 kodeksu karnego,
0: tak.
1: Czyli?
0: Tak, to jest spowodowanie wypadku, to jest przestępstwo tak zwane nieumyślne, nieumyślno-umyślne, czyli chociażby nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego skutkiem jest wypadek, w którym inna osoba odniosła śmierć lub ciężkie obrażenia ciała.
1: Czy paradoks, który wynika z tego, że kierowca może co prawda umyślnie naruszyć zasady ruchu, bo jeżeli się jedzie w granicach 300 km na godzinę, to się to nie dzieje przez przypadek, ale spowodować śmierć człowieka nieumyślnie jest wpisany w ten paragraf?
0: Tak, zawsze było, bo zakładano, że sprawca nie chce, nie ma zamiaru wyrządzić nikomu żadnej krzywdy na drodze. Natomiast ostatnio widzimy szereg takich tragicznych zdarzeń, w których naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gdybyśmy powiedzieli drastyczne, to jest nawet mało powiedziane na takie słowo. I ja wiem, do czego pani zmierza, dlaczego tutaj nie ma odpowiedzialności za zabójstwo w tym przypadku. No przy zabójstwie musi być ten zamiar bezpośredni lub zamiar pośredni, polegający na tym, że przewidując możliwość, godzi się po prostu na wystąpienie skutku sprawca. No oczywiście, trzeba by się zastanowić, bo jeżeli widzimy te wypadki, nawet tragiczne, no to sprawcy oczywiście później mówią, że nie chcieli tego, no ale to wiadomo, że prokurator i sąd później oceniają te wyjaśnienia. Natomiast przyjęcie, że nawet samo wykonanie manewru obronnego w momencie, kiedy pojawił się pieszy czy inny pojazd na drodze takiego pojazdu prowadzonego przez sprawcę, czy to jest wystarczające do przyjęcia tego, że godzili się z tym, że nikogo nie zabiją, bo trzeba cofnąć się troszeczkę wstecz i zobaczyć, jakie było to naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jeżeli ktoś dwukrotnie przekracza prędkość dopuszczalną administracyjnie, omija pojazd, który zatrzymał się w celu przepuszczenia pieszych, to czy to nie świadczy o tym, że godził się z tym, że zabije innego uczestnika ruchu. Ja oczywiście tutaj głośno myślę. Ja nie oceniam tych sytuacji.
1: Możemy sobie rozważyć, prawda? Bo kodeks karny, tak. W kodeksie karnym zdaje się nie ma takich wątpliwości, bo jeżeli wie pan, ja często o tym myślę, że jeżeli ktoś dwukrotnie przekracza prędkość, tak. I nie zdaje sobie sprawy, że to ogranicza jego manewry, jego sprawczość, jego wpływ na to, co dzieje się na drodze, to może nie powinien mieć prawa jazdy, bo jeżeli nie zdaje sobie z tego sprawy, to znaczy, że jest nie w pełni świadom.
0: Tak, dokładnie. Po to zresztą jest też środek karny przewidziany w kodeksie karnym w postaci zakazu prowadzenia pojazdów
1: mechanicznych. Po śmierci trzech osób, no tak.
0: No właśnie, po śmierci. Ale pytanie teraz, czy rzeczywiście. Tutaj ja nawet przytoczę te słowa, które dzisiaj powiedział prokurator na sali w sprawie wypadku na A1. Prokurator powiedział, że państwo nie dysponuje w tej sprawie karą w pełni odpowiadającą skali tej tragedii. Bo kiedyś nie przewidziano tego, że rzeczywiście i pojazdy będą, i samochody będą pozwalały na takie osiągi, na jakie technika, prawda, w tej chwili pozwala. I nie przewidziało tego, że przy takim naruszeniu, dzięki tym osiągom, będzie dochodziło do takich tragedii. I coś się w nas burzy, we mnie też się burzy, że jedynie do 8 lat pozbawienia wolności za taki dramatyczny wypadek komuś grozi. No, emocje podpowiadają, przecież to było zabójstwo. Jeżeli ktoś w taki sposób prowadzi samochód, to powinien być nie tylko wyeliminowany z ruchu drogowego, ale i ze społeczeństwa, bo to jest człowiek, no znowu nie jest to adekwatne słowo, ale nieodpowiedzialny.
1: No to w takim razie zasadnicze pytanie brzmi, kiedy wypadek może stać się zabójstwem i jak cienka granica jest między wiedziałem, że zrobię coś potwornie niebezpiecznego, ale liczyłem, że nikomu nic się nie stanie, a wiedziałem, że mogę kogoś zabić i mimo to zaakceptowałem taką możliwość.
0: Jeżeli ktoś

0: Ktoś jedzie i widzi na przykład pieszego na swojej drodze, nie podejmuje żadnych manewrów, bo liczy na to, że ta osoba zejdzie, a następnie dochodzi do potrącenia z różnych powodów, bo ta osoba nie była w stanie, nie zauważyła, to można się by zastanawiać nad tym, czy tutaj właśnie nie doszło do zabójstwa w zamiarze ewentualnym. Większa wątpliwość jest, jeżeli ktoś jedzie, a nie widzi, dopiero się w pewnym momencie pojawia ta osoba, ale z drugiej strony kontrargument, no przecież kierujący wie, jaka jest droga hamowania, jaka jest droga zatrzymania, bo to nie chodzi o to, że nauczyliśmy się tego. Ty, ale wsiadając do samochodu za pierwszym razem już na kursie na prawo jazdy, widzimy, używając hamulca, ile trwa zatrzymanie pojazdu. I tu wystarczy, no nawet nie trzeba znać praw fizyki, no logika i widzimy coś, obserwacja tego, co się wokół nas dzieje. I tu trzeba by było się zastanawiać, czy w tym właśnie drugim przypadku, czy nie doszło do zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Ale to też znowu podkreślam, to jest cały czas moje myślenie.
1: Jasne. Spotkałem się
0: głośne
1: z taką opinią, czy z taką interpretacją, informacją z samego Sądu Najwyższego. Samo przewidywanie możliwości tragicznego skutku jeszcze nie wystarcza, bo występuje ono również przy na przykład, uwaga, świadomej nieumyślności. Przy zamiarze ewentualnym trzeba wykazać także godzenie się na skutek.
0: Niestety
1: I
0: tak.
1: Te 300 na godzinę wcale nie oznacza, że ja się godziłam na skutek.
0: Znam znane to jest orzeczenie, także i mnie. I rzeczywiście, i to jest taka sytuacja, kiedy coś w nas się burzy. Tutaj Sąd Najwyższy bardzo słusznie podchodzi do kwestii zamiaru, która jest w naszym prawie karnym ugruntowana od lat w bardzo podobny sposób. I teraz też zastanawiam się, czy nie należałoby przeciąć tego w inny sposób. Oczywiście wymagałoby to nieco przebudowania prawa karnego, co już w tej chwili zresztą częściowo nastąpiło, i nie wprowadzić tego, co się często nazywa w mediach popularnie zabójstwa drogowego, czyli w przypadku rażącego naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czy ta kara nie powinna być grożąca, nie powinna być surowsza.
1: Na no tak, czy ona się nie powinna automatycznie wiązać z zamiarem ewentualnym po prostu?
0: Tak.
1: Bo
0: I wtedy chodzi o to, że gdyby wprowadzono takie przestępstwo, gdzie by było zagrożenie dużo, dużo wyższe, żeby po prostu ominąć konieczność udowadniania właśnie tego zamiaru, co jest często bardzo, bardzo trudne. To się czasem nazywa, prawda, wśród prawników taki skrót penalizacyjny, skrót kryminalizacyjny. Jeżeli czegoś nie możemy udowodnić, to robimy to w taki sposób, żeby łatwiej było, żeby na podstawie innych przepisów łatwiej było skazać taką osobę na karę surową. Tylko to by wymagało oczywiście wprowadzenia odrębnego typu przestępstwa.
1: 3 października. Nowy Sącz. Kierowca Passata potrącił śmiertelnie na przejściu, na oznakowanym przejściu pieszego mężczyznę, przechodzącego prawidłowo przez przejście. Jechał mniej więcej 120 km, przynajmniej 120 km na godzinę, tak mówiła pani prokurator. I co? I to było nieumyślne?
0: No właśnie, no to
1: ostatnie,
0: ja to...
1: ostatnie zmiany w kodeksie zaostrzyły kary za wyścigi. Ten, zdaniem prokuratury, ten kierowca brał udział w wyścigu, a pan Sebastian M. ścigał się z czasem, nie wiem z kim, sam ze sobą? To nie był wyścig?
0: No właśnie, tak samo było naruszenie duże. Tylko tutaj wprowadzono, jeśli chodzi o ten przypadek z Nowego Sącza, może być tak, że ten sprawca, w tej chwili mu przedstawiono taki zarzut, będzie odpowiadał z przepisu przewidującego surowszą odpowiedzialność, bo spowodowanie wypadku w związku z wyścigiem jest zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. Ale jak się patrzy na tą tragedię i to naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przecież tu mieliśmy ogromne przekroczenie prędkości i ominięcie pojazdu, który przepuszczał pieszego, to też trzeba się zastanowić, jak długo ten pieszy. On był, myślę, 4-5 sekund był na jezdni, ten pieszy, który przekraczał, który zginął. No to naprawdę bardzo długi
1: no, ale
0: czas.
1: No jak się jedzie 120 na godzinę przynajmniej, to
0: właśnie,
1: wie pan,
0: to dokładnie to nie ma. To droga zatrzymania, to czas reakcji, to będzie zawsze taki sam mniej więcej, prawda?
1: Znaczy
0: 0,8 do 1 sekund.
1: Naciśnięcie hamulca o takiej
0: droga
1: reakcji
0: zatrzymania,
1: mówię.
0: Tak. Tak, cała droga zatrzymania będzie tutaj bardzo, bardzo duża, dużo, dużo dłuższa niż w przypadku jazdy z prędkością dozwoloną. No zresztą każdy kierujący doskonale wie, że jeżeli przed przejściem dla pieszych zatrzymuje się samochód, to jest dla nas sygnał, żeby się zatrzymać, bo

0: Prawdopodobnie ten samochód przepuszcza pieszego. Nawet jak nie przepuszcza, to trzeba się i tak w taki sposób to, swoją taktykę jazdy dostosować, żeby przewidzieć, co się na tej drodze dzieje. Zresztą zbliżając się do przejścia też trzeba obserwować przejście, bo w obszarze zabudowanym, poza obszarem zabudowanym też, bo przecież może tam się pojawić pieszy. No.
1: Panie mecenasie, jest w naszym systemie prawnym coś takiego jak, jest uwzględnione coś takiego jak pojęcie sprawiedliwości społecznej?
0: Jak najbardziej. No, to jest jedna z funkcji kary, prawda? Funkcja sprawiedliwościowa, prawda? Artykuł 53 kodeksu karnego tutaj mówi, że sąd wymierza karę według swojego uznania, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, ale tu pomijam parę, biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze, które ma i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Więc z jednej strony oczywiście tutaj musi być ta kara odstraszająca dla innych osób, ale ona musi też być sprawiedliwa. To musi być ta dolegliwość tej kary i to jak najbardziej to poczucie sprawiedliwości społecznej, ono działa w dwie strony. No, z jednej strony sąd musi to uwzględnić, a z drugiej strony sąd też kształtuje poczucie sprawiedliwości i też jak ta kara wpłynie na inne osoby.
1: A czy w przypadku pana Sebastiana M. widzi pan jakieś okoliczności łagodzące?
0: To jest bardzo trudne, mi pani zadała pytanie, dlatego że ja znam tę sprawę tylko i wyłącznie z mediów. I jeżeli ta sprawa tak wygląda, bardzo możliwe, bo ja nie mam podstaw, żeby nie wierzyć w rzetelność mediów, to nie widzę.
1: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Mecenas Krzysztof Umowski, zajmujący się także sprawami karnymi. Dziękuję panu za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Stan dnia.
1: A z nami Dariusz Loranty, były policjant, także negocjator policyjny. Dzień dobry, panie Dariuszu.
3: Witam serdecznie państwa.
1: Jaka jest pana ocena tej sytuacji, tego co się wydarzyło?
3: Zależy w jakim aspekcie, ale tak skupiając się jako policjant bez emocji, to mieliśmy zdarzenie przestępcze, które być może będzie miało elementy terroru kryminalnego lub terroru politycznego, bo być może sprawca działał z jakichś pobudek, ale absolutnie na tą chwilę nie wiemy, bo równie dobrze może być to sytuacja zdesperowany człowiek w stanie silnego kryzysu psychicznego lub chory psychicznie podejmuje zbrodnicze działania. Na tą chwilę nie możemy nic odpowiedzieć odnośnie motywu, chyba że była informacja, że posiadał improwizowany ładunek wybuchowy, co by świadczyło o działaniach z premedytacją, czyli zaplanowanej zbrodni.
1: Bo coś mu się wysunęło z plecaka.
3: Czekam na działania policji. Z tym, że panie redaktor, ja tu powiem, że
1: coś, z czego miał się unosić jakiś dym, ja też cytuję to, o czym mówiła nasza reporterka.
3: Być może był to improwizowany ładunek na bardzo prostych, ogólnie dostępnych w kuchni, podkreślmy to w kuchni, materiałach, które w pewnych sytuacjach mają takie nietypowe spalanie o bardzo dużej ilości białego dymu. Ale nie wiemy, co to było. Nie wiemy, co to było. Ale ja, proszę panią, jestem zwolennikiem szerokiego informowania o takich sytuacjach, dlatego, że bardziej niebezpieczna jest plotka, która pomiędzy ludźmi krąży. Natomiast czerpanie informacje z radia czy z innych mediów, które są, przepraszam za określenie, już troszeczkę ogładzone, ale realne. I one uspokajają opinię publiczną. To, że rzecznik policji nie chce nam powiedzieć, to ja go rozumiem, bo pracowałem. Natomiast jednak to ma tą funkcję uspokajania społeczne, bo plotka, która na pewno poszła, plotka, że nie ranni, a zabici, nie ośmiu, a setka.
1: A to nie u nas. Natomiast wie pan, to nie u nas, panie Dariuszu. Nie.
3: Ja wiem, że w żadnym mediu tego nie było, tylko jeżeli ludzie nie czerpią wiadomości z mediów, gdzie wypowiadają się rzecznicy, przedstawiciel, prezydent miasta. Wtedy się tworzą plotki, dlatego lepiej te wiadomości czerpać z oficjalnych źródeł.
1: Dlatego też prośba, która się pojawiła właściwie na początku od prezydenta miasta, żeby nie publikować, nie rozpowszechniać, nie umieszczać informacji, poczekać na te oficjalne, ale my lubimy taki dreszczyk emocji, prawda?
3: To nie tylko lubimy dreszczyk emocji, ale każda zła sytuacja, troska o najbliższych, troska w ogóle o innych powoduje, że to nas ciekawi, bo chcemy, żeby to zabezpieczyć. Ale tu przyznaję rację prezydentowi. Czerpmy informacje z oficjalnych źródeł.

0: prawdę. Plotka zawsze zwiększa, podnosi do niewyobrażalnych granic tą prawdziwą informację, czyli o ataku, o rannych. Tylko oficjalne źródła.
1: Coś mówi panu informacja o tym, że on się okaleczył i to jest oficjalna informacja, nie plotka. Mówiła o tym pani prokurator, także w Polskim Radiu 24.
0: To dla mnie jest pewnym sygnałem na podstawie analizy podróży.

0: manifestacji z jakiegoś powodu, prawdopodobnie nierealnego, że on robi krzywdę innym, ale jednocześnie chce to dobić takim elementem własnej śmierci, plus prawdopodobnie, jeżeli był tam improwizowany ładunek wybuchowy, stworzyć jeszcze jakiś inny punkt tej całej taktyki, czyli wybuch lub pożar.
1: Prezydent Paweł Niewiadomski, prezydent Ostrołęki, mówił, że jutro w tej szkole zajęcia się nie odbędą. Jaką fachową pomoc? Bo próbuję sobie wyobrazić młodzież, która wraca do szkoły po takich wydarzeniach. Co tam się powinno wydarzyć, pana zdaniem, z pana doświadczenia, żeby i nauczyciele, i młodzież mogła w miarę spokojnie do tej szkoły wrócić?
0: Już informuję państwa, na podstawie własnych doświadczeń mieliśmy wydarzenia policyjne w Magdalence. Akurat był to moment, kiedy z jednostki kontrterrorystycznej, wtedy jeszcze antyterrorystycznej, przenosiłem się do Wydziału Terroru Kryminalnego i była wtedy sytuacja Magdalenki. I były prowadzone terapie przez psychologów policyjnych. Uwaga! Taka terapia ma na celu, w szczególności ta kierowania do młodzieży, to się nazywa przepracowaniem tego wydarzenia, wywentylowanie emocji. Proszę zwrócić uwagę, że parę osób jest rannych i kilkadziesiąt innych osób widziało to cięcie, bo to sprawca posługiwał się nożem, więc mogło być cięcie lub pchnięcie. I ktoś, kto widział obok tą sytuację, przeżywa, ma taki film w głowie. Mogłem to być ja. Ludzie młodzi, inteligentni, emocjonalni, będzie ten film do nich wracał. Oni muszą to, ja nie jestem terapeutą, znam tylko teorię, znam zasady, muszą to wyrzucić z siebie. Myślę, że w tej szkole jest grono zacnych, doświadczonych, wieloletnich, ja bardziej ufam nauczycielom z takim z 35-letnim stażem, którzy już mieli z różnymi, plus sprawny psycholog, a właściwie w każdej szkole jest pedagog i będzie to przepracowanie. Jak ono dokładnie będzie wyglądało, to po pierwsze nie należy udostępniać warsztatu zbyt jasno. To są te specjalistycznych rozmowach takich zamkniętych, poświęconych tym, może tam jest miejsce, która terapia byłaby skuteczniejsza. Natomiast to musi być przepracowane. Uważam, że to jest dobra decyzja samorządu. Samorząd ma w dyspozycji psychologów pracujących w takich ośrodkach szkolno-dydaktycznych w różnych miejscach. W powiecie też mamy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie też mamy psychologów zatrudnionych i oni mają wzbudzić ten proces wywentylowania emocji z tej młodzieży, żeby oni jak najmniej bali się przyjść następnego dnia. Udzieli się pewna zbiorowa obawa. Matki nie będą chciały wysłać dzieci, mimo że sprawca zatrzymany. Szanowni Państwo, był pod największy błąd. Apeluję do wszystkich rodziców nastolatków w Ostrołęce i podaję Wam przykład. Jeden z największych przykładów na świecie, gdzie były dwa zamachy terrorystyczne w Londynie, gdzie władze poprosiły, jutro mamy żyć normalnie. Proszę Państwa, większość osób pożyczyło samochody, ci, którzy jeździli samochodami, jak najwięcej osób wsiadło w metrze. To była zbiorowa postawa, ale również ta zbiorowa postawa przyczyni się do odrzucenia tego strachu, który będzie ogarniał duże grupy. Dlatego zachęcam. Myślę, że w Ostrołęce będzie dobrze przepracowany ten problem, ta sytuacja. Natomiast nie róbcie czegoś, szanowni rodzice, jutro wyślijcie swoje dzieci do szkoły.
1: No tak, ale też nie bagatelizujcie, jeśli jakiś niepokój w was jest, bo taki zespół stresu potrafi wracać.
0: Na pewno będzie wracać.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dariusz Loranty, były funkcjonariusz policji, także negocjator policyjny, ze swoim doświadczeniem dla państwa.
2: Powtórka programu.
1: Katarzyna Krzywicka z Dunek, socjolożki.pl. Dzień dobry. Pani Katarzyno.
3: Dzień dobry.
1: Szkoła? Najlepsze miejsce, żeby coś zademonstrować? Miejsce publiczne? Nie wiem, kościół i tym podobne? Hala sportowa? Nie wiem, co jeszcze. Po to, żeby coś zademonstrować?
3: No tak, to są takie miejsca, nie dość, że publiczne, to jeszcze są to miejsca o ładunku symbolicznym, bo jak pomyślimy sobie o szkole, to szkoła to jest poczucie bezpieczeństwa, to jest też taka reprezentacja i przyszłości, obietnicy państwa, że wszystko będzie dobrze. W przypadku świątyni, w przypadku kościoła mamy reprezentację sakrum i wspólnoty, czy też inne miejsca publiczne mogą nieść ze sobą taki mocny ładunek, a przez to zostać zauważone.
1: Fragment relacji jednej z osób ze szkoły, że on miał urodziny i chciał, żeby...

0: było o nim głośno. To i miejsce, i okoliczności. No, nad motywacją możemy się tylko zastanawiać, bo szczegółów nie znamy.
1: No właśnie, to też nie jest to tak, że nie chcemy przedstawić żadnych diagnoz, tak, szczególnie diagnoz psychologicznych na odległość. Natomiast zwykle nie ma jednej przyczyny, bo to jest, może być splot wielu różnych czynników i te urodziny, być może były to 18 urodziny. To jest taka symboliczna data, kiedy wkraczamy w dorosłość i zastanawiamy się nad tym, co dalej. Być może była to osoba w kryzysie.
0: Dodam tylko, że oficjalna informacja, że to 19-latek, więc...
1: 19 lat.
0: Tak, więc tyle. No, ale i tak.
1: Ale też mogła to być osoba w kryzysie, którego nikt nie zauważył. Pamiętajmy o tym, że dużo się mówi o kryzysie psychiatrii, psychologii, terapii w Polsce i tym niedoborze związanym z opieką nad młodymi osobami, ale też nie tylko. Więc gdzieś w tym takim naszym zabieganiu, przebodźcowaniu nie możemy nie zauważać takich jednostkowych dramatów. I podobnie właśnie ten dzień urodzin miał być takim, taką manifestacją tego napięcia, pokazania, że być może nie do końca tam się wszystko dobrze dzieje.
0: Rozmawiamy dziś w Polskim Radiu 24 z ekspertami o tym, co się wydarzyło, także o tym, co mogło poprzedzać takie zdarzenie. Cytowałam wyniki pewnego badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, rówieśnicy 2026. 87% badanych doświadczyło w ciągu ostatniego roku co najmniej jednej formy przemocy rówieśniczej. Większość z tych liczb jest powyżej 50, 60, 70 nawet procent. One mówią o wykluczeniu z grupy, czy wykluczeniu z aktywności online, o różnych formach cyberprzemocy, o przemocy fizycznej, o krytykowaniu wyglądu, wyśmiewaniu. I zadałam wcześniej pytanie jednemu z naszych gości, czy my możemy rozpoznać taką sytuację i wyłuskać człowieka, który jest w kryzysie. Ale pani mówi, że jeżeli wszyscy jesteśmy w kryzysie, to jak mamy zauważyć kogoś, kto jest w takiej sytuacji jak my?
1: To jest bardzo trudne, bo szkoła jest takim miejscem,
0: może nie wszyscy, może większość z nas, tak?
1: Tak, większość, tak. To jest dosyć tak.
0: Albo spora grupa.
1: Daleko idę, spora
0: jasne,
1: grupa.
0: Jasne, dlatego się poprawiłam, tak.
1: Z tych samych badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, notabene 5 października ruszyła kampania na rzecz ochrony dzieci, kampania Dzieciństwo bez przemocy pod hasłem Przemoc odbiera dzieciom moc i ona jest związana tym razem w tym roku z przemocą psychiczną. I badania tej samej fundacji mówią o tym, że aż 79% dzieci i młodzieży w Polsce doświadcza przemocy i to nie jest tylko i wyłącznie przemoc rówieśnicza, ale również ze strony bliskich dorosłych, czyli tych, których mamy w naszym otoczeniu. Może to być ojciec, matka, dziadek, ktoś z rodziny. Ja nie będę stawiała tutaj jakichś diagnoz czy recept, ale myślę, że taka uważność na drugiego człowieka, że jednak w szkole my nie uczymy dzieci komunikowania swoich potrzeb, mówienia o swoich napięciach, tylko jesteśmy w takim trybie odhaczania kolejnych testów, odhaczania kolejnych zadań, klasówek, sprawdzianów, prac domowych, a gdzieś ten młody człowiek jako jednostka ginie.
0: No tak, nie jesteśmy w stanie obie ocenić, jak wielu, także z naszych słuchaczy, w ogóle jak wielu z nas jest w pewnym kryzysie psychicznym, ale w kryzysie relacyjnym kto wie, czy nie jesteśmy takim społecznym, to kto wie, czy nie jest większość z nas. A jedno może wynikać z drugiego albo ściśle jedno z drugim się wiązać.
1: Dokładnie tak. Mamy badania, które mówią, że i sławną rodzinę, i sąsiedztwa, i te wspólnoty. Mamy kryzys autorytetów. W szkole nie mamy ciągle czasu na to, żeby właśnie pochylić się nad tą młodą osobą. To jest takie, to co nazywał jeden z klasyków socjologii Durkheim, że to jest osłabienie integracji społecznej. I to osłabienie integracji społecznej doprowadza do tego, że człowiek zostaje sam ze swoim gniewem, bo tutaj też mogła narastać frustracja z różnych powodów, czy to z powodu tego, co się działo w domu, w szkole,

0: klasa maturalna to również podejmowanie decyzji o dorosłości, więc gdzieś ten gniew pozostawał, a teraz znalazł swoje ujście właśnie w takiej sytuacji, jaka miała miejsce w Ostrołęce.
1: No dobrze, pozwolę sobie na ostre sformułowanie czy pytanie. Proszę mnie poprawić albo zredukować moc tego, co chcę powiedzieć. Bo czy najbardziej zasadnicze, czy uzasadnione pytanie w tej chwili to, gdzie jest rodzina, gdzie jest dom, gdzie jest to najbliższe otoczenie, jeszcze zanim zapytam o szkołę?
0: Myślę, że rodzina jest na miejscu swoim, tam gdzie była, ale my jesteśmy trochę w takim stanie przejściowym, to się nazywa stan anomii, czyli te stare zasady runęły, na przykład takie związane z tym, że szacunek należy się dorosłym, tak? Albo że jeżeli chodzimy do szkoły, to najważniejsze są dobre wyniki.
1: Mówi pani o takich relacjach generacyjnych, tak? Ogólnych.
0: Tak, dokładnie tak, ale też w to, w jakim my jesteśmy w stanie jako społeczeństwo, że nie ma już tego, co jest czarne i białe. Mamy ciągłe podziały, polaryzację, przebodźcowanie i ci rodzice też nie potrafią się odnaleźć. Na szczęście różnego rodzaju fundacje, również Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, organizuje warsztaty dla rodziców, takie, które są wspierające właśnie rodziców nastolatków w takich kryzysach, jak tutaj miały miejsce. Tutaj to oczywiście zostało doprowadzone do ekstremalnej granicy, ale my też musimy nauczyć się jako rodzice rozpoznawać te symptomy. Bo to nie jest tak, że wystarczy dziecko zapytać, czy nie jest głodne, czy wyspane, czy zdrowe.
1: A nawet zapytać,
0: tak,
1: jak się masz, i jak usłyszymy tak, OK, prawda, to zostawiamy
0: to
1: temat.
0: Dalej.
1: Wie pani, ostatnio kilka dni temu rozmawiałam z prezeską Fundacji Twarzy Depresji, która też mówiła o tym, że proponują na przykład nauczycielom takie lekcje i szkolenia, i lekcje, które pozwoliłyby nauczyć się wychowawcom, nauczycielom odczytywać różne symptomy u młodych ludzi. Myślę, że to niezbędne. Wspomniała pani o pewnym stanie anomii, w którym jesteśmy. Tylko żeby doprowadzić nas wszystkich do takiej zmiany, potrzebne są długie, długie lata, jeśli nie pokolenia. To aż boję się pomyśleć, ile czasu potrzeba, żebyśmy spróbowali ten trend zatrzymać, odwrócić.
0: No faktycznie może to być czas jednego pokolenia, ale te, jakby społeczeństwo punktowo znajduje się co jakiś czas właśnie w takim stanie anomii i to jest kwestia czasu, żeby wypracować te zasady. I myślę, że jeszcze za naszych czasów do tego dojrzejemy, bo to jest też kwestia takiej dojrzałości, refleksyjności, zauważenia tego, jakimi napięciami żyjemy, a te napięcia już są diagnozowane. To jest chociażby samotność, tak? Samotność nie tylko młodych osób, ale w ogóle. To co powiedziałyśmy wcześniej, rozpad wspólnoty, rozpad, jakby upadek autorytetów. Natomiast są takie pozytywne, że tak powiem, elementy, bo na przykład z naszych badań dotyczących młodych dorosłych, które robimy wraz z Dorotą Peret-Jatkowicz w naszej firmie badawczej Year Center dotyczące młodych dorosłych, wynika, że takim ostatnim, najważniejszym autorytetem dla młodych osób jest matka. Nie jakaś postać fikcyjna, ale matka. Ojciec również, ale
1: i cały czas tak jest?
0: Tak. I to wynika z tego, że ta matka jest taką autentyczną postacią, czyli ona już nie jest spiżowym autorytetem, który zawsze sobie daje radę, ale dziecko widzi, młody człowiek widzi, że matka też ma swoje jakieś zakręty, ale po tych zakrętach wstaje i jest wsparciem dla tego młodego człowieka. Więc tutaj myślę, że to są
1: albo
0: chociażby te warsztaty.
1: Albo może być.
0: Albo może być, bo chyba najważniejsze jest to, żeby pokazać młodemu człowiekowi, że właśnie w sytuacji kryzysu może przyjść do swojego rodzica i o tym porozmawiać.
1: Ale pani tu wraca,
0: tak,
1: do bazy,
0: do
1: sedna,
0: tak,
1: do źródła.
0: To jest baza. To jest baza, żebyśmy gdzieś potrafili na chwilę się zatrzymać. To jest, ja to nazywam takim wychodzeniem ze swojej strefy komfortu, ze swojej własnej

0: własnej bańki bezpieczeństwa, bo my jako rodzice również jesteśmy bardzo zmęczeni, przebodźcowani. I są takie memy w mediach społecznościowych, że do dorosłego człowieka, do mamy zwykle, ten nastolatek przychodzi o godzinie 23:59, kiedy wydaje nam się, że już dobijamy do bazy, a ten nastolatek dopiero wtedy jest gotowy na to, żeby opowiadać o swoim życiu. Więc trzeba się trochę przełamać, wziąć oddech i wysłuchać, co ma do powiedzenia.
1: Chętnie zadam pani pytanie, jak? Ale potrzebowałybyśmy na to długiej audycji. To może poproszę panią o refleksję. Została nam minuta, to może już nie będę się wtrącać i przeszkadzać, tylko ja bym chętnie, także jako rodzic, ten czasem zmęczony i żyjący w swojej bańce, pewnie jak wielu naszych słuchaczy, chętnie bym usłyszała coś ważnego.
0: Ja myślę, że tutaj jest nie tylko kwestia szkoły czy rodziny, ale również bardzo duża rola mediów, bo media mają tutaj również ogromną rolę, jeśli chodzi o rozdmuchiwanie tego typu sytuacji, bo to jest, jeżeli nie będziemy tego tak bardzo rozdmuchiwać, to tym mniejsza pokusa dla naśladowców, więc większe skupienie na tym, żeby ten młody człowiek miał odwagę, żeby mówić o tym, że zauważył coś niepokojącego, co robi kolega, ale też żeby miał odwagę, żeby zwrócić się do dorosłej osoby po pomoc, żeby ona chociaż w małym ułamku była dla tego młodego człowieka autorytetem.
1: Dlatego bardzo się staramy nie oceniać, tylko analizować dziś w Polskim Radiu 24. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Katarzyna Krzywicka-Stonek, socjolożki.pl z państwem.
2: Powtórka programu. Noc w Polskim Radiu 24.

0: Minęła piąta, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Uczniowie w Ostrołęce nie mają dziś lekcji. Zamiast tego we wszystkich szkołach odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, a o 9:00 ponownie zbierze się sztab kryzysowy. To pokłosie wczorajszego ataku w Zespole Szkół Zawodowych nr 4. Na miejscu cały czas pracują śledczy, a prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące usiłowania zabójstwa.
1: W ataku rannych zostało dwoje nauczycieli, czworo uczniów i dwie przypadkowe osoby w parku. Jedna z nauczycielek ma ciężkie obrażenia, ale według prokuratury życie żadnej z poszkodowanych osób nie jest zagrożone. Zatrzymany 19-latek, uczeń klasy maturalnej, miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty, który ma dziś zostać poddany szczegółowym oględzinom. W szkołach uczniowie mogą liczyć na rozmowę ze specjalistami, mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz.
2: Podjęliśmy decyzję o tym, że we wszystkich szkołach będzie udzielana pomoc psychologiczna uczniom. Będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło.
1: Wsparcie dla szkół zapowiada też Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Polska i Litwa zrobią duży krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego obu krajów. Dziś w Wilnie zostanie podpisana umowa dotycząca energetycznego połączenia, które zwiększy możliwości wymiany prądu między Europą Zachodnią i krajami bałtyckimi, tłumaczy minister energii Miłosz Motyka.
3: Przede wszystkim to będzie zwiększało bezpieczeństwo, będzie zwiększało zdolności przesyłowe.

0: importowe i eksportowe, jeżeli chodzi o energetykę, i będzie poprawiał elastyczność systemu. My dzisiaj potrzebujemy tej elastyczności w systemie bardzo. I Litwa, i Polska na tym na pewno skorzystają. Skorzystają też państwa bałtyckie. To będzie z punktu widzenia państw bałtyckich bardzo ważny. To jest bardzo ważny projekt.
1: Uroczystość podpisania umowy z udziałem polskiego ministra energii zaplanowano na 12:15. Dokument określi m.in. ostateczny harmonogram prac nad połączeniem elektroenergetycznym o nazwie Harmony Link. Tymczasem pierwsza polska morska farma wiatrowa w rozruchu. Na Baltic Power, wspólnym przedsięwzięciu Orlenu i kanadyjskiej spółki Northland Power, zainstalowano wszystkie 76 turbin. Transformacja energetyczna jest jednym z głównych silników napędowych rozwoju kraju, podkreśla minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
2: Zabudowa polskiej przestrzeni Morza Bałtyckiego do wykorzystania do produkcji energii elektrycznej czystej, w stabilnej cenie jest jednym z serc tego procesu transformacji i jednym z silników napędzających rozwój gospodarczy kraju.
1: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun dodaje, w geopolitycznie rozchwianym świecie potrzebne są zróżnicowane źródła energii.
3: To jest kluczowa sprawa. Czy to jest morska energetyka wiatrowa offshore, czy to jest lądowa energetyka wiatrowa, czy to są bloki gazowe, w które inwestujemy, czy to jest energetyka jądrowa, czy to jest jeszcze udział węgla. To wszystko stanowi o naszym bezpieczeństwie i jest naszym docelowym miksem energetycznym.
1: Pierwszy prąd z farmy popłynął w lipcu, a z pełną mocą Baltic Power ma zacząć pracować do końca roku.
4: To są aktualności jedynki.
1: Rozpoczynający się sezon grzewczy to częste wyjazdy strażaków do interwencji związanych z ulatniającym się tlenkiem węgla. Na szczęście w tym roku ofiar śmiertelnych czadu jest mniej, wylicza rzecznik lubelskiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej kapitan Tomasz Stachyra.
5: W ubiegłym roku 6 osób zginęło w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Od początku roku 408 interwencji strażaków w tym zakresie, 4 ofiary śmiertelne, 60 osób podtrutych tlenkiem węgla.
1: Czad to tak zwany cichy zabójca, niewyczuwalny przez ludzkie zmysły. Dlatego strażacy regularnie apelują o instalację czujników dymu i czadu. Takie urządzenia mogą uratować życie. W aktualnościach jeszcze Stany Zjednoczone. Wybrzeże Zatoki Meksykańskiej jest objęte stanem najwyższej gotowości, ponieważ sztorm tropikalny Isaias przesuwa się na północ i prawdopodobnie gwałtownie się nasili, przekształcając się w najbliższych godzinach w huragan. W piątek wieczorem dotrze do lądu w środkowej części Florydy.
6: To najpóźniejszy w historii pomiarów moment wystąpienia pierwszego atlantyckiego huraganu, który uderzy w Stany Zjednoczone. Sezon na te zjawiska trwa od 1 czerwca do 30 listopada. Narodowe Centrum Huraganów z siedzibą w Miami wydało ostrzeżenie przed huraganem i falami sztormowymi. Dla części północnej środkowego wybrzeża Zatoki Meksykańskiej, deszcz związany z układem Isaias, może dotrzeć do wybrzeża Zatoki Meksykańskiej na odcinku od Nowego Orleanu poprzez Pensacolę, przynosząc wiatr o prędkości przekraczającej 170 km na godzinę w rejonie wybrzeża. W miejscu, gdzie żywioł uderzy w ląd oraz na wschód od niego, wysokim stanom wód towarzyszyć będą wysokie i niebezpieczne fale sięgające 3 metrów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Nad ranem na północy Polski możliwe silne mgły znacznie ograniczające widoczność na drodze. Ostrożnie za kółkiem. W wielu regionach dziś sporo chmur popada na zachodzie i południu. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 19 stopni na północnym zachodzie do 25 na krańcach południowo-wschodnich.
7: Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskim Radiu 24.
8: W Polskim Radiu 24 oczywiście mamy dla Państwa kolejne ciekawe propozycje, kolejne audycje, dla których warto z nami zostać. Takie pytanie do nas wszystkich, w zasadzie nie tylko do Państwa. Kiedy ostatnio byliśmy u lekarza? Ja odpowiadając na to pytanie w mojej głowie, trudno nie mam, bo byłem dzisiaj, w zasadzie miałem teleporadę, ale ona dotyczyła suchości w gardle, więc możemy powiedzieć, że to była taka porada interwencyjna. Najczęściej nasze wizyty u lekarza dotyczą no właśnie jakichś infekcji, jakichś sytuacji, które dzieją się tu i teraz. I potrzebujemy skorzystać z takiej porady lekarskiej. a bardzo rzadko, tak mi się przynajmniej wydaje, korzystamy z tych porad lekarskich profilaktycznie, a powinniśmy, bo nasze zdrowie jest najważniejsze i najlepiej zawczasu.

0: pewnym rzeczom zapobiegać, a to zrobić odpowiednie badania, a to zwrócić uwagę na różne rzeczy dotyczące naszej codzienności, chociażby sen jest niezwykle ważny do tego, żeby zachować spójne spojrzenie na funkcjonowanie naszego organizmu. No ale a propos tego zdrowia i wizyt profilaktycznych, rozpoczynamy Różowy Październik, o tym już mówiliśmy w Polskim Radiu 24, więc miesiąc poświęcony nowotworom u kobiet, rak piersi, rak szyjki, macicy są wciąż przyczyną śmierci tysięcy Polek, ale nie tylko. Teraz o tym temacie więcej w Polskim Radiu 24. Będzie warto zostać z nami.
1: Powtórka programu. Samo zdrowie.
2: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszych gości. A z nami w studiu Polskiego Radia 24 profesor Zoran Stojczew, chirurg-onkolog, Szpital Czerniakowski w Warszawie. Dobry wieczór, panie profesorze.
3: Dobry wieczór, witam serdecznie.
2: I pani Agnieszka Wyrwał, warszawska radna i pacjentka onkologiczna. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, witam serdecznie.
2: No proszę państwa, już właściwie wiemy, o czym będziemy mówić. Październik nazywany jest takim miesiącem, kiedy dużo mówi się o nowotworach wśród kobiet. I oczywiście będziemy o tym dzisiaj rozmawiać, ale chcemy powiedzieć o tym, jak bardzo się zmieniło i nasze podejście i wszystko to, co się wydarzyło w medycynie. Rak to jest wciąż jedno z tych słów, po którym człowiek często przestaje słyszeć, co lekarz dalej mówi. Diagnoza nowotworu nie jest jednak tym samym, czym była 10 czy 20 lat temu. Panie profesorze, jak bardzo zmieniły się szanse pacjentek? Bo mimo, że wykrywamy bardzo dużo tych przypadków nowotworu, chociażby nowotworu piersi, to chyba szanse pacjentek diametralnie są różne.
3: Dobry wieczór Państwu jeszcze raz. Tak, pytanie jest na miejscu. Rzeczywiście szanse pacjentów znacząco się zmienili. Zmienili się i od strony estetycznej, czyli po prostu już nie ma tych kaleczących operacji, kiedy pacjentka była rzeczywiście skaleczona, zdeformowana klatka piersiowa bez tej piersi. Po prostu oczywiście jeszcze 10 lat temu w Polsce 80% robili amputację, mimo że na świecie już dawno robi się leczenie oszczędzające, czyli 75% zostawiamy piersi, usuwamy tylko guza i węzeł wartowniczy, czyli to jest znaczący kosmetyczny postęp. I oczywiście zrobiło się to, że zrobimy przy tych, kiedy musimy zrobić amputację, robimy od razu jednoczasowo rekonstrukcję.
2: No właśnie, bo pan profesor jest jednym z tych lekarzy, którzy w Polsce rozpoczęli te jednoczasowe operacje odtworzenia piersi, czyli jednoczesną mastektomię z jednoczesną rekonstrukcją.
3: Tak, teraz przyjedzie pacjentka, co 25 lat temu ją operowałam właściwie z rekonstrukcją i tam mi się zrobiła kapsula, przyjedzie z wybrzeża, żeby to poprawić po 25 latach. Także rzeczywiście to byli no takie pionierskie korzenie, ale udawało się, było trudno na początku, taka była pewna walka nawet, żeby czy robić, czy nie robić, ale udało się to i dzisiaj to jest standard i trzeba to robić, po prostu muszą być, powstawać coraz więcej ośrodki, bo no co by nie powiedzieć, psychiczny stan jest bardzo ważny dla też leczenia, oprócz tej estetyki, dla leczenia po prostu, bo inaczej to ten pacjent jakby tego odczuwa. Natomiast druga rzecz, żeby dokończyć te, co się poprawiło, znaczący postęp jest chemioterapii i ta chemioterapia znacząco poprawiła wyniki leczenia i teraz po prostu traktujemy jednak te pacjentki już inaczej niż po prostu kilkanaście lat temu.
2: Ale nadal chyba najważniejszym, powiedzmy sobie, lekiem pozostaje czas, bo ogromnie zmienia nasze podejście do choroby i do tego, co możemy osiągnąć. No, zdecydowanie wczesne wykrycie raka, wykrycie go na wczesnym etapie.
3: Zdecydowanie. Dobrze, że się przesunęła ta granica mamografii o 5 lat wcześniej, także to mamy dzięki temu, powinniśmy wykrywać. No nadal ubolewamy, że nie zgłaszają się w Polsce. Nadal są te przypadki często zaawansowane, ale mamy sporo tych wczesnych raków. Dobrze, że są te spotkania, może czasami powinno być częściej, po prostu, żeby jednak powinno się więcej trąbić, mówić po prostu w tych wszystkich gazetach, w mediach, żeby ci pacjenci wiedzieli, żeby myśleli o tym, że jest jednak ta choroba. I dzięki temu no, poprawimy wyniki. Ja zacząłem pracować, było 7 tysięcy nowych zachorowań rocznie, teraz mamy 26 tysięcy. No, trochę już za ten czas ja się też zastarzałem, ale mimo wszystko to nie jest, to nie są lata setki, tylko to są dziesiątki lat i jednak jest znaczący wzrost tych zachorowań i warto walczyć.
2: Warto walczyć, tym bardziej, że można się badać, tym bardziej, że łatwo się zapisać na te badania, tym bardziej, że mammografia jest teraz po prostu bardzo dostępna. Pani Agnieszko, ja wrócę

0: Do pani historii jako pacjentki, pamięta pani ten moment, kiedy usłyszała diagnozę? Co zostaje w głowie w pierwszych minutach takiej rozmowy?
1: Oczywiście, że pamiętam, bo to jest taki dość ważny moment w życiu chyba każdego pacjenta. Nikt nie spodziewa się takiej diagnozy, nikt nie przypuszcza, że go dotknie rak. Zawsze myślimy o tym, że to będzie, że to może dotknąć kogoś nawet z rodziny czy znajomych, ale nie myślimy tak o sobie. Więc rzeczywiście ta diagnoza jest dużym szokiem. Nikt nie jest na to przygotowany. Natomiast nie chcę, żeby to zabrzmiało drastycznie, ale w pierwszym momencie trzeba się chyba pogodzić ze śmiercią, dlatego że nie mamy, na początku przynajmniej ja miałam takie odczucie, zanim zrobiłam badania, zanim wyniki dostałam ostatecznych badań, no to nie wiedziałam tak naprawdę, na jakim etapie jest moja choroba. I pogodzenie się jakby z tą ostatecznością spowodowało to, że później już od tego się tylko
0: odbijałam
1: tak, do góry i rzeczywiście no, zaczęłam myśleć pozytywnie, zbadałam się i zaczęłam leczenie.
0: A kiedy po raz pierwszy pojawiło się myśl, mam szansę, można mnie leczyć, wszystko się, albo inaczej, wiele się zmieniło, będę z tego wychodzić?
1: To znaczy, ja myślę, że od razu miałam taką nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Oczywiście każde oczekiwanie na wynik badania jest bardzo stresujące. Nawet teraz już po leczeniu, po wyleczeniu, kiedy chodzę na badania kontrolne, rzeczywiście to każde badanie jest dla mnie bardzo stresujące. Ale no, ta nadzieja raczej mnie nie opuszczała i rzeczywiście miałam w głowie takie zdanie, że rak to nie wyrok. I teraz wszystkie moje działania dotyczące promocji profilaktyki czy wsparcia dla pacjentów właśnie polegają na tym, żeby pokazywać i mówić o statystykach wyleczeń, a nie statystykach śmierci, bo mam wrażenie, że to wpływa również na promocję profilaktyki. Bo jeżeli nie boimy się tego, że diagnoza to jest wyrok, tylko jednak po prostu coś, z czym musimy się zmierzyć i się wyleczyć, to łatwiej jest pójść na badania, a im wcześniej wykryjemy tę chorobę, którą tak naprawdę odkładając badanie nie zmienimy tego, że jej nie będziemy mieli, tylko no, mamy ją, więc im wcześniej ją wykryjemy, tym mamy większe szanse na wyleczenie i na później normalne, szczęśliwe życie.
0: Muszę pana profesora zapytać, jak rozmawia się z pacjentką, bo tak jak tutaj usłyszeliśmy z ust pani Agnieszki, ona już pomyślała o tym najgorszym, potem już było tylko lepiej, bo się od tej diagnozy odbijała, słysząc, ile jest możliwości. Pacjentka czasami słyszy rak i to już zostaje to jedno słowo tylko w głowie. A co jest później? Bo ja wiem, że pan profesor słynie z tego, że potrafi znakomicie rozmawiać z pacjentkami i ich bliskimi osobami, dając nadzieję i mówiąc o tym, że te możliwości, które dzisiaj mamy, naprawdę to są perspektywy, to jest perspektywa życia, a nie odchodzenia.
2: Znaczy ja mam taką, dwie gadki można powiedzieć. Jedno mam takie, jak przychodzi pacjentka z rodziną, mówi, proszę państwa, niestety muszę was rozczarować, proszę pani, proszę nic nie przepisywać. No i to jest od razu jest cicho.
0: Za wcześnie rozpisywanie testamentu.
2: Testamentu
0: tak.
2: I tego. A drugie, jak robię, jak pacjentka szykuje na przykład do jednoczasowej rekonstrukcji, mówię, proszę pani, musi zmienić pani męża, no bo będą ładniejsze te piersi niż te poprzednie. I tak próbuję rozlodować, no bo ja się staram żartować z pacjentkami. No, czasami się zdarza, niektórzy tak nie załapią, po prostu to muszę się tłumaczyć, bo jak nie załapią moje żarty, ale generalnie próbuję uświadomić po prostu, że jednak no będzie dobrze po prostu, żeby tego. I naprawdę wyniki leczenia są dobre. Po prostu ja mam pacjentów, ja rozpocząłem leczenie raka piersi no, w 94 roku, 93 po prostu i mam mnóstwo pacjentek. Po prostu teraz dostałem zaproszenie do Słupska na 27-lecie Amazonii, które ja zresztą zakładałem tam po prostu i tego. I to są pacjentki sporo, które są moje pacjentki po prostu. No i wydaje mi się tutaj, no, trzeba do tego podejść naprawdę optymistycznie.
0: Jak się zmieniła chirurgia onkologiczna? Bo ona ma teraz możliwości łączenia tej pracy polegającej na pracy ze skalpelem, ale łączenia jej z leczeniem takim bardzo systemowym, terapiami celowanymi, immunoterapią. Do tego dochodzi nowoczesna diagnostyka. Rozumiem, że ta chirurgia onkologiczna no, zdecydowanie ma dzisiaj zupełnie inny wymiar i obraz.
2: Na pewno jest inaczej. To, co na początku powiedziałam, jest ważny sposób się zmienił tych operacji i ten część estetyczna, natomiast jest ważna współpraca z onkologiem klinicznym, żeby po prostu dobrze zakwalifikować pacjenta do chemioterapii, jak potrzeba, przedoperacyjną. Natomiast jest też ważne, żeby nie było to, że dajemy chemioterapię przedoperacyjną za to, że pacjent musi czekać długo na operację. Także tu na przykład jest bardzo

0: istotne, żeby nie było ten stres przedłużenie, że on czeka 2 miesiące na operację, tylko żeby to zrobić w ciągu 2-3 tygodni po prostu od momentu rozpoznania. I to jest bardzo istotne i ta współpraca, mamy świetnego onkologa, który współpracuje z nami po prostu, ma duże doświadczenie i wiemy po prostu, bo czasami są też graniczne takie momenty, dać chemię czy nie. I tak, część powie, a może damy, a część powie, że nie, operacja. I tu jest ważna współpraca takiego pewnego doświadczenia, no bo książki piszą czasami niektórzy, którzy nie są, nie zawsze musi być to, bo nie wszystko można spisać, to tak można powiedzieć.
1: Nie zawsze ta teoria dobrze współgra z praktyką.
0: Współgra i praktyka jest bardzo ważna po prostu i dlatego to wyniki się znacznie poprawiają, no i no, jest to znaczący postęp.
1: A pani zderzyła się z systemem, czy czuła się od początku dobrze zaopiekowana, poprowadzona, czy była bombardowana informacjami? To jest bardzo często rzecz, na którą się skarżą osoby dowiadujące się o diagnozie. Niektórzy z dobrego serca chcą wesprzeć i wspomóc, ale ta ilość informacji jest nieprawdopodobna. Czasami próbuje się nakierować uwagę pacjenta, pacjentki na leczenie tak zwane alternatywne. Wiele osób niestety na to się łapie. Jak w pani przypadku to wyglądało? Zaufała pani lekarzowi konkretnemu, czy miała taki chaos dookoła, zamieszanie?
2: Niestety miałam chaos i to jest chyba najgorsza rzecz, która dotyka pacjenta na początku tej drogi. Myślę, że to też z tego powodu, że samemu pacjentowi jest ciężko pogodzić się z tą diagnozą, zorientować się w tym wszystkim. Informacji rzeczywiście jest bardzo dużo. Niestety jest bardzo, bardzo dużo medfejków, tych informacji, które niestety wprowadzają pacjentki i pacjentów w błąd. Ja sama uległam takiemu medfejkowi, który dotyczył informacji, że badania, które chciałam przeprowadzić, rozsiewają, biopsja dokładnie, rozsiewa raka. Więc niestety opóźniło się moje badanie biopsji.
1: Bo bała się pani skorzystać, tak?
2: Tak, bałam się skorzystać, natomiast szczęśliwie nie aż tak długo gdzieś osoby bliskie mi wsparły mnie, żebym nie uciekła ze szpitala. Naprawdę, to mówię bardzo uczciwie, że miałam, będąc już nawet w szpitalu, czekając na biopsję, miałam obawy, czy robię dobrze, czy rzeczywiście to jest właściwa droga i czy nie poddaję się z kolei, bo to też często ludzie, którzy sieją dezinformację, właśnie mówią o tym, że lekarze celowo pacjentów wprowadzają w błąd. To jest po prostu straszna dezinformacja i bardzo szkodliwa dla później skutecznego leczenia. No ale szczęśliwie poddałam się temu badaniu i później rozpoczęłam leczenie i dzisiaj, działając na rzecz pacjentów, również staram się te dezinformacje odkłamywać, bo rzeczywiście no, to też powoduje, że pacjenci nie korzystają z tej profilaktyki, tak? Nie odpowiednio wcześnie, a czasami nawet, powiem szczerze, odchodzą od leczenia, bo takie przypadki też, o takich przypadkach słyszałam.
1: My poznałyśmy się przy okazji konferencji, które cyklicznie odbywają się w Sejmie. To jest taki zespół Stop Rak, który założyła pani poseł Katarzyna Piekarska, która też zwracała na to uwagę, że przecież sama jako pacjentka onkologiczna wielokrotnie słyszała, że chodzenie na mammografię może zaszkodzić, bo w ten sposób rozsiewa się oto rak w organizmie. Czyli mamy bardzo nowoczesne metody i możliwości leczenia pacjentów dzisiaj, no ale gdzieś tam tą krecią robotę robią wszyscy ci, którzy, mówiąc wprost, propagują rozmaite medyczne bzdury. A ja jeszcze wrócę do tego, o czym pan profesor mówił i na co ja też zwróciłam uwagę, czyli o mniej okaleczających operacjach. Bo po latach dzisiaj bardzo dobrze się tak zresztą dzieje, że my w ogóle zwracamy uwagę na to, jak bardzo się liczy ten stan psychiczny pacjenta, pacjentki w przypadku raka piersi. Jej samopoczucie po prostu, jak ona chce wyglądać po tej operacji. Kiedyś machało się na to ręką, bo mówiło się po prostu, no najważniejsze, żeby żyć. A dzisiaj liczy się również ta jakość życia i pan profesor zresztą te operacje propagował w Polsce, te oszczędzające i te, gdzie jednocześnie robiono rekonstrukcję. To bardzo zmienia tą całą przyszłość pacjentki.
0: Zdecydowanie tak, no bo jednak, tak jak mówimy, w momencie, kiedy wiemy, że choroba jest wyleczalna i pacjentka po prostu często umiera ze starości, a nie z powodu tego raka piersi, no to ten efekt kozmetyczny jest bardzo istotny po prostu. Istotny, czy ma tą pierś i czy ma zrekonstruowaną pierś. Myśmy na przykład w zeszłym roku zrobili ponad 100 rekonstrukcji jednoczasowych z powodu raka. To jest bardzo dużo, po prostu w Mazowieckim najwięcej zrobiliśmy. I to jednak te pacjentki jak się budzą i mają te piersi po prostu, no to jest naprawdę, no zupełnie inaczej. Ona podchodzi do tego bardzo pozytywnie i to też pomaga w leczeniu po prostu, no.
1: Pani stan psychiczny po tym wszystkim, co się działo,

0: Widzi pani dzisiaj, jak bardzo potrzebne było, nie wiem, czy wsparcie, czy właśnie rozsądna rozmowa, czy rzeczowa rozmowa, pozbawiona tych wszystkich, tego całego chaosu, tych medfejków?
1: Rzeczywiście, no pacjent ma rzeczywiście chaos w głowie i bardzo dużo emocji, więc ja często z takich pierwszych rozmów z lekarzami niewiele pamiętałam, szczerze mówiąc, więc rzeczywiście to jest taki moment, w którym no człowiek też, ja miałam takie poczucie, że tych informacji było za dużo. Rzeczywiście było za dużo osób, które chciały mi pomóc, za co im bardzo dziękuję, ale rzeczywiście w takim momencie kryzysowym czasami wolimy być sami i sami się mierzyć z tą sytuacją. Zauważyłam to, co dzisiaj dla mnie jest ważne, jak bardzo czasami pacjent jest w tym wszystkim samotny. I wszystkie działania, które teraz robię, jeżeli mogę o tym powiedzieć, jako radna Warszawy, to zaraz, niedługo po tym, jak byłam po operacji, zaczęłam później leczenie farmakologiczne, rozpoczęłam taką inicjatywę wspólnie z panią profesor Agnieszką Kołacicką WOF, Różowy Pałac Kultury. W tym roku jest poszerzony również o wiedzę dotyczącą nowotworów spotykających mężczyzn.
0: Czyli łączymy październik z listopadem.
1: Tak, łączymy październik listopadem. Nazywa się Różowy Pałac Kultury z wąsem i właśnie tam propagujemy wiedzę. Również będzie naszym gościem pan profesor, za co bardzo dziękujemy. Wszyscy nasi wykładowcy działają non-profit, czyli naprawdę robią to z potrzeby serca, aby wesprzeć pacjentów. Oferujemy rzetelną wiedzę. Będziemy mówili również właśnie o medfejkach i je odkłamywali, ale będzie również strefa dla pacjentów, gdzie pacjentki i pacjenci będą mogli skorzystać z wiedzy na stoiskach naszych różnych instytucji medycznych, jak również organizacji pacjenckich, które służą pomocą, bo mamy też bardzo dobrą współpracę z Amazonkami, innymi organizacjami pacjentkimi, które osobiście zaświadczają o tym, że warto się wcześniej badać, warto się leczyć, bo później można długo i dobrze żyć. Więc wszystkich zapraszamy 17 października na konferencję, a przed pałacem będzie jeszcze piknik zdrowotny.
0: No i tutaj jest właśnie to clue, o którym pani Agnieszka powiedziała i na pewno pan profesor potwierdzi. Najważniejsze to jest nie przegapić swojej szansy. Proszę państwa, ja na przykład dzisiaj odebrałam wynik badania, zapisałam się w ciągu 5 minut, wynik też dostałam bardzo szybko i to wszystko mamy zupełnie bezpłatnie, więc mówiąc wprost, grzech nie skorzystać. Pani Agnieszko, gdyby dzisiaj słuchała nas kobieta, która od miesięcy odkłada mammografię albo wizytę u ginekologa, bo czasami tak niektórzy mówią, nie no, lepiej po co szukać? Jak się szuka, to się w końcu znajdzie. To co by jej pani chciała powiedzieć?
1: Chciałabym powiedzieć, że jeżeli już nas dotknie ten rak, to go niestety już mamy. Odkładając badanie, nie zmienimy tej diagnozy. Więc im później się zbadamy, tym będą gorsze rokowania, jeżeli chodzi o wyleczenie. Więc naprawdę nie ma co odkładać. Trzeba iść się zbadać. A dzisiejsze możliwości na wyleczenie i później dobre życie, słyszeliśmy, co pan profesor mówił.
0: I 27 lat przecież pacjentki, które były operowane lata temu.
1: Dokładnie tak.
0: Panie profesorze, a co pan mówi kobietom, które przychodzą i mówią, nic mnie nie boli, dobrze się czuję, to po co mam się badać?
2: To znaczy, no mówię, no cały czas mówię to samo od 30 paru lat, po prostu trzeba się badać, po prostu jest teraz nawet ministerstwo, idę w tym kierunku, po prostu bardzo to wspiera tą profilaktykę i mówienie, i myślenie o tym, musimy o tym mówić. Wszystkim mówię po prostu, proszę pani, nie ma co patrzeć, że lepiej tego nie ruszać, to jest stara sprawa, zrobienie się kim wcześniej wykrywamy jest 100% wyleczenia po prostu, to że ta gadka jest od 30 paru lat taka sama po prostu i wszyscy o tym powinniśmy mówić po prostu, że trzeba się badać, wczesne wykrycie nowotworu jest 100% wyleczony.
0: No i wracamy teraz do tego 17 października, Różowy Pałac Kultury. Jesteśmy w radio, więc nie widać. Pani Agnieszka jest już teraz na różowo, żeby symbolicznie zaakcentować taką właśnie ważną datę. Cały październik jest takim różowym miesiącem. Tak, mówimy wtedy o nowotworach kobiet, ale za chwileczkę płynnie przejdziemy do listopada, czyli to jest Movember, ten wąsopad, miesiąc, w którym mówimy o nowotworach mężczyzn, żeby i panów nie zostawiać tutaj jakoś niezaopiekowanych. Oni się dopiero też uczą tego, że też mają swoje choroby, że też trzeba się badać. Chyba jest na razie gorzej niż z paniami, bo one już nauczyły się, większość z nich, żeby jednak kontrolować swój stan zdrowia. Mężczyzn tego uczymy. No i tak, 17 października, co się takiego wydarzy? Pałac Kultury będzie różowy.
1: Oczywiście, Pałac Kultury symbolicznie będzie podświetlony na różowo. Jest zorganizowana konferencja, która będzie trwała od godziny 10 do 14. Będą z nami wybitni specjaliści. Będziemy mówić o profilaktyce i czynnikach ryzyka.

0: raka piersi, jąder jelita grubego, wczesnej diagnostyce i objawach, których nie należy właśnie ignorować, współczesnych możliwościach leczenia, zdrowiu kobiet i mężczyzn, menopauzie i andropauzie oraz o psychologicznych powodach, dla których wciąż odkładamy badania. Będziemy zachęcać do badań, będziemy służyć wiedzą, będziemy wspierać, będziemy odkłamywać dezinformację medyczną. Będzie możliwość również skorzystania z badań, ponieważ przed i w Pałacu Kultury, i podczas pikniku, który będzie się odbywał przed Pałacem Kultury, jeżeli mogę wymienić, co będziemy mieli: badania kardiologiczne, dermatoskop, spirometria, badania słuchu, wzroku, badań kości dla kobiet powyżej 55 roku życia, poziomu cukru, samobadania jąder, samobadania piersi, konsultacja dietetyczna, kardiologiczna, fizjoterapeuta, będzie też z nami Szpital Pluszowego Aligatora, czyli strefa dla dzieci, będzie psycholog dziecięcy, będą badania cytologiczne, badania mammograficzne w Mammobusie, uczenie zdrowego żywienia z Jakubem Kuroniem oraz aktywności fizycznej z Mariolą Bojarską-Ferenc. Także będzie się bardzo dużo działo, wszystkich bardzo zapraszamy. Będzie można zadać każde pytanie, mam nadzieję, że też uzyskać na nie odpowiedź. Jesteśmy po to, żeby wspierać, żebyśmy się nie czuli samotni, żebyśmy widzieli, że to jest normalna rzecz, która dotyka niestety wiele osób i trzeba o tym mówić, przełamywać tabu, nie bać się rozmawiać między pacjentami, ale również z rodziną czy osobami znajomymi, żeby wiedzieli, jak pomagać, jak wspierać.
1: No i jak słyszałam, będzie również profesor Zoran Stojczew, więc będzie można i posłuchać, i zadać pewnie parę pytań. Panie profesorze, zajmuje się pan leczeniem chirurgicznym nowotworów od lat, tak? Jak przypominam, 27 lat temu z pana inicjatywy zakładano Stowarzyszenie Amazonek w okolicach Słupska i są pacjentki, które cieszą się znakomitym zdrowiem do tej pory. Operowane były wiele lat temu. Ja po prostu sobie myślę, że pan tak po prostu chciałby mieć mniej pracy. Prawda? To znaczy, żeby mniej osób się zgłaszało już w sytuacji, w której potrzebna jest operacja. Może na jakimś etapie wcześniejszym dałoby się to wszystko wyłapać. Czyli po prostu co? Życzymy wszystkim dużo zdrowia, a panu mniej pracy?
2: No właśnie.
1: Westchnął tu pan profesor.
2: Wróciłam z urlopu.
1: I ręce pełne roboty.
2: Ale właśnie. I jak wróciłem, goniło mnie po urlopie, mówię, muszę wracać. Wróciłem, ale trochę czułem takiego lenistwa i tak mówię, no już nie będę tyle operował. Poniedziałki miałem poradny, zawsze dwa zabiegi, pacjenci czekali. Powiedziałem, nie operuję poniedziałki, idę do poradni. Teraz ja czekam na pacjentów i przyjmę, bo zawsze mam te 40 osób w poradni. No i dzisiaj mi dała, bo zawsze na końcu miesiąca dostaję, ile zabiegów zrobiłem i myślałem, że zrobiłem mniej, zrobiłem 32 operacje we wrześniu. Serce boli, jak pacjent ma czekać więcej niż te 3 tygodnie. I człowiek wciska. Ja przez te lata już tak się nauczyłem, trochę sprawnie operuję. No to mówię, no dobra, dodam dodatkowe, co mi tam zajmę, no bo to takie leczenie oszczędzające, ja to robię 45 minut, no to jest po prostu, mówię, te 45 minut, no to człowiek dopisze tego, a potem w międzyczasie ktoś przyjedzie, a coś, jakiś nowotwór i taki wciskamy i niestety to, no musimy pracować, no.
1: Szanowni Państwo, badajmy się. Badajmy się, żeby jeżeli coś się dzieje, wykryć to na jak najwcześniejszym etapie. Ale nawet jeżeli usłyszymy diagnozę, to pamiętajmy, że ten postęp medycyny jest naprawdę dzisiaj ogromny. Szanse pacjentów również ogromne, jeśli tylko oczywiście słuchamy fachowców, a nie dajemy wiarę medfejkom, medycznym bzdurom. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypominając, 17 października widzimy się w okolicach Pałacu Kultury. Gośćmi audycji Samozdrowie była pani Agnieszka Wyrwał, stołeczna radna i pacjentka onkologiczna. Serdecznie dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: I profesor Zoran Stojczew, chirurg onkologiczny ze Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie. Serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
3: Samozdrowie.
4: Powtórka programu. Noc w Polskim Radiu 24.
5: kolejny temat przed nami w Polskim Radiu 24, tym razem dotyczący długoletnich związków, przede wszystkim długoletniego pożycia małżeńskiego. Takim przykładem są na przykład moi dziadkowie, ponad 50 lat.

0: razem w małżeństwie, ale tutaj do tego tematu dodajemy jeszcze trochę wątków politycznych. To wszystko teraz przed nami.
1: Powtórka programu. Pomówmy o tym.
2: Pomówię dziś z panią senator Ewą Matecką, zastępczynią przewodniczącego Komisji Petycji Senatu Rzeczpospolitej. Witam panią bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Pani senator, jak ważne małżeństwo jest dla państwa polskiego?
3: Rola małżeństwa jest nie do przecenienia tak naprawdę, bo świadczy o szacunku, o pokonywaniu trudności. Bardzo często jest dowodem na trwałości tego związku, na budowanie relacji międzypokoleniowych. Bardzo często powołujemy się na to wielkie znaczenie rodziny, bo rodzina buduje naszą przyszłość, rodzina wychowuje kolejne pokolenia tak ważne dla przyszłości naszego państwa. Tak więc rodzina jest ważna i zawsze to powtarzamy i chcielibyśmy, aby tak było.
2: Pani senator, no ale jest pewien problem. 140 chyba 5 tysięcy naszych rodaków, małżonków czeka na odznaczenie orderem za długotrwałe pożycie. No i okazuje się, że Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej nie daje rady. Z drugiej strony, jeżeli słyszymy polityków prawicy, to oni powtarzają właśnie, że to małżeństwo jest rzeczą najważniejszą. Z trzeciej zaś strony trzeba pamiętać, że ci, którzy oczekują na to wyróżnienie, no to są osoby w wieku senioralnym albo i zaawansowanym senioralnym. No więc czas odgrywa tutaj chyba istotną rolę.
3: Rzeczy samej. W związku z tym ja złożyłam oświadczenie w Senacie Rzeczypospolitej, bo znając skalę tego zjawiska i skalę zaniedbań, zaległości, chciałam poznać powody niewywiązywania się prezydenta Rzeczypospolitej z jego obowiązków w tym obszarze. Wiemy, że jest to wyłączna prerogatywa prezydenta i chciałam się dowiedzieć od samego pana prezydenta, co stanowi trudność w wywiązywaniu się z tych obowiązków, co jest powodem tych zaniedbań i dlaczego wobec tego seniorzy, jubilaci, małżonkowie oraz samorządy, które organizują te jubileuszowe uroczystości, są zakładnikami decyzji prezydenta, są zakładnikami jego opieszałości.
2: I jaka była odpowiedź?
3: Odpowiedź była dość kuriozalna i wręcz mnie pouczająca. Mówi się w tej odpowiedzi o tym, że mamy do czynienia z sytuacjami, gdzie małżonkowie ze stażem 50-letnim swojego małżeństwa to są osoby, które pochodzą z wyżu demograficznego, a zatem te zaniedbania pana prezydenta nie są przez niego zawinione. Kolejnym z powodów było to, że wszystkie takie wnioski muszą być poddawane bardzo szczegółowej weryfikacji, czyli to, co jest inicjowane przez urzędy stanu cywilnego na wniosek małżonków, na wniosek osób zainteresowanych bądź ich rodzin, jest dodatkowo w urzędzie pana prezydenta poddawane szczegółowej bardzo weryfikacji. No przyzna pan, panie redaktorze, że może i taka weryfikacja jest potrzebna, ale jeżeli w tej odpowiedzi powołuje się na, podaje się to jako jeden z argumentów opóźnień, no to rzeczywiście jest to dość kuriozalne, biorąc dodatkowo pod uwagę to, że pan prezydent ma bardzo rozbudowany swój gabinet.
2: W internecie znalazłem taki komentarz, podobno przypisywany jednemu ważnemu polskiemu politykowi, który stwierdził, że być może pan prezydent sprawdza, czy ci małżonkowie nie byli na przykład w WSI, co nie wiem, jak rzutuje na ich długotrwałe pożycie. No ale. No dobrze. Co z tym fantem zrobić? Bo naprawdę rozmawiałem z wieloma osobami, które

0: zbliżałeś ją się do tego, do tej rocznicy, no albo już ta rocznica minęła. Pół biedy, jak to są duże ośrodki, bo w dużych miastach większość ludzi nie przywiązuje do tego specjalnej wagi. Za to są miejsca w Polsce, nieduże miasta, ośrodki wiejskie, gdzie rzeczywiście to uhonorowanie jest bardzo istotne, bo to też łączy się z tą stroną wyznaniowo-religijną, bo tu jest, jeszcze jest potwierdzenie małżeństwa w kościele, przed ołtarzem, do tego ta miła uroczystość z wójtem czy z burmistrzem. No to wszystko jest fajną oprawą. No i te osoby czekają. Czekają, czekają, a robią się coraz starsze. Ja wiem, że ja mówię o biologii. Inna jest perspektywa prezydenta Nawrockiego, który ma 43 lata, a inna jest perspektywa osób, które mają na przykład koło 80.
1: Słuszna uwaga, panie redaktorze. To generalnie stanowi również problem dla organizatorów tejże uroczystości, którzy chcą ustalić pewien termin możliwości uhonorowania jubilatów tymże medalem. Ja sprawdziłam, jak ta sytuacja wygląda w moim regionie, a są to 4 powiaty, powiat ostrowski, ostrzeszowski, krotoszyński, kępiński. Skontaktowałam się ze wszystkimi urzędami stanu cywilnego i w tym moim okręgu okazuje się, że takich nieuhonorowanych, czekających na decyzję pana prezydenta małżonków jest około 1200 par. Wobec czego rzeczywiście czas jest nieubłagalny i samorządy muszą sobie, chcą w jakiś sposób sobie z tą sytuacją poradzić i organizują oczywiście uroczystości senioralne. Przy tej okazji wręczają swoje nagrody, swoje innego typu formy uhonorowania tychże jubilatów, ale w dalszym ciągu ten proces oczekiwania na medal prezydencki trwa. Ja wielokrotnie byłam uczestniczką takich spotkań w tychże powiatach. No i to kumulowanie się takich zaległych spraw przyczynia się też do osłabienia znaczenia tychże uroczystości. Mimo że ten medal ma tylko taki wymiar symboliczny, to jednak dla wielu spośród jubilatów znaczy, bo to oni zawnioskowali, to oni się zdecydowali na taką, a nie inną uroczystość, na taką, a nie inną oprawę licząc. To była ich decyzja, ich wola i zostali w kompletny sposób jakby zignorowani. Tych zaległości nie można w żaden sposób zrozumieć ani wytłumaczyć. I przy tej okazji też rodzi się pytanie wobec tego, jaka jest koncepcja prezydentury Karola Nawrockiego wobec wielu innych sytuacji, o których mówimy coraz więcej, coraz głośniej, coraz częściej, a mam tutaj na myśli weta, 45 wet w ciągu jednego roku, brak nominacji sędziowskich, brak nominacji na ambasadorów. Rzeczpospolita nie ma 45 ambasadorów. Kłopoty w Trybunale Konstytucyjnym, ostatnie niepowołanie szefa służby ochrony państwa. To wszystko się kumuluje i to wszystko stanowi pewne zagrożenie dla funkcjonowania Urzędu Prezydenta, który zawsze był rozumiany zgodnie z zapisami Konstytucji Rzeczypospolitej. Tymczasem okazuje się, że konstytucję można rozumieć zupełnie inaczej.
0: Ja jeszcze wrócę do tych uroczystości rocznicowych, bo przecież partie prawicowe i prezydent Nawrocki bardzo mocno na temat małżeństwa, roli małżeństwa, tradycyjnego spojrzenia na małżeństwo się wypowiada, a z drugiej strony no tak patrzy na te osoby, które te pół wieku ze sobą spędziły. Ja powiem tak, no ten osobisty wątek, pani senator, ja powoli zbliżam się, no już bardziej szybko niż powoli, do właśnie takiej rocznicy I tak myślę sobie, panie

prezydencie. Ja jestem dłużej w związku małżeńskim i to sporo dłużej niż pan ma lat. To no może tak by się zastanowić na chwilę.

0: to znaczy scalanie rodziny, to znaczy budowanie wizerunku, pewnego wzoru postępowania dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. I chciałoby się, żeby właśnie pan prezydent mógł to zrozumieć. Okazuje się, że chyba nie za bardzo, dlatego że jest zbyt młodym małżonkiem, mimo że nie przykłada do tego tak wielkiej wagi. I mimo,
1: werbalnie iż... pani senator przykłada, bo o małżeństwie prezydent wielokrotnie się wypowiadał, na przykład kwestionując związki partnerskie.
0: A, no właśnie. I następuje nieustająco rozbieżność, duża rozbieżność między tym, co słyszymy, a tym, co możemy obserwować w rzeczywistym, praktycznym działaniu pana prezydenta. To rzeczywiście jest bardzo niepokojące, wręcz oburzające, że prezydent w swojej kampanii wyborczej opowiadał się za, jakby akceptował jednakowy status dla małżeństw partnerskich, a w tej chwili wypowiada się niezbyt chętnie na ten temat, bądź wręcz przeciwnie. A zatem czego oczekiwać? Czego oczekiwać od głowy państwa, która tak często i tak skrajnie zmienia swoje stanowisko i poglądy?
1: No dobrze. Może skończmy tę część rozmowy i porozmawiajmy o tym, że były pomysły na specjalne uhonorowanie długoletnich związków małżeńskich. Została złożona petycja do Komisji Petycji Senatu właśnie w tej sprawie. Komisja pracowała. No, kilka było pomysłów, jak to rozwiązać, ale de facto zostało to zawieszone prace. I argumentacja jest taka, że no nie ma w tym momencie pieniędzy w budżecie państwa, żeby w jakiś sposób dodatkowy uhonorować takie pary. No i co dalej, pani senator, wobec tego?
0: Rzeczywiście były petycje związane z propozycją uhonorowania wieloletnich małżonków. One miały różną treść i zawierały różne koncepcje tego uhonorowania. Ostatnia z nich spowodowała to, że poprosiliśmy stosowne biuro o dokonanie oceny skutków regulacji, przyjęcia ewentualnie tej petycji do polskiego porządku prawnego. I co się okazało? Okazało się, że koszty związane z uhonorowaniem małżeństw, oto w taki sposób, że co 5 lat każda z grup po osiągnięciu 50 wspólnych lat pożycia, czyli 50, 55, 60, 65 i tak dalej, otrzymywałaby nagrodę w wysokości na przykład 5 tysięcy, 5,5, 6 i tak dalej, co 5 lat. Po analizie oceny skutków regulacji okazało się, że roczny koszt takiego sposobu honorowania małżonków wynosiłby ponad 1 mld zł. Przedstawiliśmy również tą propozycję celem uzyskania opinii poszczególnym resortom i rzeczywiście opinie były negatywne, wskazując na inne bardzo ważne i pilne potrzeby wynikające z konstrukcji budżetu państwa, takie, na które można by przeznaczyć ten 1 mld, a który będzie dalej budował nam rozwój naszego kraju, gdzie będziemy mogli inwestować w dzieci, gdzie będziemy mogli inwestować w rozwój żłobków czy przedszkoli. Daję tutaj tylko kilka przykładów. W związku z tym rzeczywiście zawiesiliśmy pracę nad tą petycją, ale wyraziliśmy swoją nadzieję, że w przyszłości, jeżeli tylko okaże się, że jest możliwe podjęcie takich działań, które sfinansują w ten sposób małżonków z długoletnim pożyciem małżeńskim, to będą te prace podjęte.
1: A czy nie uważa pani, że to wieloletnie pożycie małżeńskie, od tych 50 lat poczynając, to jest świetny wzorzec kulturowy, który pokazuje, że warto

0: że można, mimo różnych przeciwności, że pewien wzorzec kulturowy, który staje się coraz powszechniejszy, albo wzorce kulturowe, które stają się coraz powszechniejsze, na przykład rozstania małżonków po różnych okresach wspólnego życia, albo to, że no, nie dochodzi do małżeństwa, prawda, że ludzie żyją wspólnie, no ale nie zrobili tego, co robią ci, którzy się oficjalnie rejestrują, celowo to mówię, oficjalnie rejestrują, no to ten wzorzec kulturowy ulega pewnej erozji, bo właściwie to po co małżeństwo, jeżeli nikt tego nie zauważa.
1: No tak, ale zadajmy sobie pytanie, czy o trwałości małżeństwa ma świadczyć ta nagroda,
0: na te 5000 złotych, no tak.
1: Te 5000 złotych, na którą małżonkowie będą wspólnie czekać 50 lat. I takie pytanie, czy taką tezę ja wygłosiłam między innymi na posiedzeniu Komisji Petycji, że o trwałości małżeństwa, o chęci bycia razem, niech nie świadczy czekanie na 5000 złotych, tylko świadczy wzajemny szacunek, miłość i przywiązanie. I rodzina. Rodzina jest potęgą. I nie 5000 będzie o tym decydowało, czy my będziemy razem, czy się wcześniej rozstaniemy.
0: No i to jest to filozoficzne pytanie. Być czy mieć?
1: Właśnie, być czy mieć. Ja myślę, że być, zdecydowanie być, być razem, kochać się, być szczęśliwym, przytulać swoje dzieci, przytulać swoje wnuki. Nawet jeżeli prezydent Rzeczypospolitej nie zechce nam kiedyś wręczyć tego medalu, który jest no, złożony z naszego, jakby z naszego wniosku, z naszej chęci uhonorowania i uczczenia tejże uroczystości. Trudno, nie szkodzi. Małżonkowie sobie poradzą bez tego medalu. A następny prezydent będzie miał co prawda jeszcze większe zaległości, ale pewnie sobie poradzi.
0: No tak, prawdą jest, że to dotyczy tego wyżu demograficznego lat 50. O, strasznego wyżu, bo dużo nas było, pani senator, wtedy rzeczywiście. I dużo nas było w szkole i podstawowej, dużo nas było w liceach, dużo było nas na studiach, ciasno było. Teraz jest mniej ciasno, ponieważ weszliśmy w taki wiek, że pewne rzeczy się kończą po prostu. Więc ja cały czas o tym czasie, że ten czas tyka, że ten czas upływa, że tu nie ma na co czekać, dlatego że mówię, to jest dla niektórych z nas rzecz bardzo ważna. I to nie chodzi o ten krążek metalowy, a o to chodzi, że jest dodatkowo dyplom, że jest podpis, że jest majestat Rzeczpospolitej i tak dalej.
1: No i w obronie majestatu Rzeczypospolitej prezydent Rzeczypospolitej powinien wywiązywać się z tego obowiązku. I w zasadzie nie ma żadnego wytłumaczenia. Powinien to robić sprawnie, powinien to robić na czas, taki, aby ci małżonkowie nie musieli zbyt długo oczekiwać, mimo że jest to rzeczywiście, że ten medal ma wymiar symboliczny, ale dla małżonków jest on bardzo ważny.
0: Ale tu jest chyba jeszcze ważny element rodzinny, dlatego że dzieci, wnuki, prawnuki, znajomi, przyjaciele często przyjeżdżają na tego typu uroczystość. Ja wiem, że ona jest kosztowna, że to trzeba przygotować, że to prawie takie drugie wesele. A wesela w dzisiejszych czasach do najtańszych nie należą. Znowu wracam do tych spraw merkantylnych, przepraszam.
1: Nie szkodzi, nie szkodzi. Samo życie.
0: Samo życie, ale to jest też ważne, że ta sama uroczystość w dniu, prawda, kiedy obchodzi się ową rocznicę, też dla wielu z nas, czyli wielu osób, które żyją w długoletnich związkach małżeńskich, jest bardzo, bardzo istotna.
1: No tak, bo mówił wcześniej pan redaktor o tych mniejszych miejscowościach. Rzeczywiście taka uroczystość wręczenia jubilatom

0: prezydenckiego, daje tej społeczności, tej wspólnocie możliwość takiego publicznego docenienia tychże jubilatów. Wszyscy stanowią wspólnotę lokalną, wszyscy się dobrze znają i wszyscy sobie dobrze życzą, wzajemnie się szanują i ta jakby informacja przestaje już być tylko jakby informacją dla tejże rodziny. To jest informacja dla całej wspólnoty lokalnej, że właśnie pani Zofia z panem Janem czekają na taką uroczystość, która powinna się już dawno odbyć, a się nie odbywa. To buduje też pewne niezadowolenie. Nie chcę używać słowa napięcia, bo z pewnością nie, ale pewne niezadowolenie i zdziwienie, że nie mogą doznać tego zaszczytu uczestniczenia w takiej ważnej uroczystości. Ona w zdecydowany sposób w wielu przypadkach integruje lokalną społeczność. Tak więc to wszystko jest dla harmonijnego istnienia samorządu i wspólnoty bardzo ważne.
1: Pani senator, bardzo serdecznie dziękuję. Z góry już życzę pani wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy, która się zbliża szybkimi krokami.
0: Bardzo dziękuję.
1: Mam nadzieję, że najbliżsi uhonorują sposób właściwy, no, a prezydent, no, zobaczymy. Pani senator Ewa.
0: Zobaczymy. Jeszcze to będzie musiało być poprzedzone naszą wolą, czyli złożeniem wniosku do Urzędu Stanu Cywilnego, Urząd Stanu Cywilnego do pana prezydenta. Tak więc być może nawet nie chcąc wprowadzać pana prezydenta w kłopot i pospieszać, nie sądzę, żebyśmy z małżonkiem zechcieli złożyć taki wniosek. Dla nas najważniejsze jest szczęście naszej rodziny i przytulanie naszych dzieci i szacunek, miłość.
1: Senator Ewa Matecka, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: Pomówmy o tym. Powtórka programu. Noc w Polskim Radiu 24.
3: Sprawdzam to. Nowy program Polskiego Radia, w którym dla państwa weryfikujemy fałszywe informacje. Na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 17. A dzisiaj przed nami ceny paliw nieustannie w centrum publicznej dyskusji. Choć od 3 października ponownie zaczął obowiązywać program Ceny Paliwa Niżej, wprowadzający m.in. czasową obniżkę podatku VAT i akcyzy, w przestrzeni publicznej wciąż jest mnóstwo fałszywych przekazów na temat cen paliw. Więcej o tym Daria Kania.
2: Powtórka programu. Sprawdzam to.
4: Ukraińcy płacą za paliwo mniej niż Polacy. Takie twierdzenia co rusz pojawiają się w przestrzeni publicznej, napędzając kolejną falę dezinformacji. Tym razem kwestia ta wróciła za sprawą wypowiedzi posła Rozwoju Plus Marka Jakubiaka, który w programie Bogdana Rymanowskiego mówił tak.
5: Ja chcę państwu powiedzieć, bo być może państwo nie wiecie o tym, ale Donald Tusk sprzedaje Ukrainie, Orlen sprzedaje po niecałe 3 złote, po 3,50 chyba 8 albo 7.
6: Najtańsza benzyna w Europie.
5: Słuchajcie, paliwo w ilościach do 3 miliardów litrów rocznie. Więc nie dziwię się, że w Polsce musi być najdroższe paliwo w Europie.
4: Poseł nie doprecyzował jednak, o jaki rodzaj paliwa chodzi. To manipulacja, odpowiada Orlen. Rzecznik spółki Mateusz Witczyński wyjaśnia, że Orlen sprzedaje do Ukrainy na rynkowych warunkach m.in. olej napędowy, benzyny silnikowe oraz paliwo lotnicze.
7: Wszystkie te transakcje realizowane są w formule przedpłat, co jest standardem rynkowym w sytuacji, gdy w miejscu docelowym trwa wojna. W związku z tym wszystkie informacje o powstających zaległościach za te towary po stronie ukraińskiej bądź zaniżonych cenach po których sprzedawane są towary do Ukrainy, należy traktować jako informacje szkodzące spółce oraz elementy dezinformacji mającej na celu budowanie napięcia pomiędzy Polakami a Ukraińcami.
4: Eksperci podkreślają, że średniej ceny eksportowej netto nie można porównywać z krajową ceną paliwa na stacjach benzynowych, zawierającą podatki

0: i inne obciążenia fiskalne. Przekaz o tańszym paliwie dla Ukrainy co jakiś czas pojawia się w wypowiedziach polityków prawicy. W wakacje Orlen zdementował tę dezinformację w obszernym komunikacie. Więcej informacji przygotowanych przez zespół sprawdzam to na polskieradio24.pl. Daria Kania, do usłyszenia.
1: Powtórka programu. Noc w Polskim Radiu 24. Autopromocja.
2: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
3: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
2: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
3: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
2: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
3: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
2: i Michał Strzałkowski.
4: Liczba osób w wieku 60+ przekracza 10 milionów. To już ponad 25% ludności Polski. Za około 20 lat będzie to ponad 40% z nas. To oznacza, że patrzenie na wszystko wokół musi się zmienić. Na rynek pracy, gospodarkę, kwestie zdrowotne, ale też na reklamę, modę, turystykę czy media. Jeśli dodamy do tego emerytury, których wysokość będzie spadać, to warto rozmawiać o warunkach pracy, o aktywizacji seniorów, ale i o kosztach opieki. To wszystko w audycji Portfel Seniora w każdą niedzielę zaraz po godzinie 9, na którą Państwa serdecznie zapraszam. Anna Grabowska.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Władze Ostrołęki zapewniają pomoc psychologiczną po ataku nożownika w szkole. Sprawca ranił 9 osób. Dawid K. wpłacił poręczenie majątkowe w wysokości 200 tysięcy złotych. Były lekarz Szpitala Południowego usłyszał zarzuty. Stawki wzrosną kilkukrotnie. Sejm pracuje nad podwyżką opłaty cukrowej. Minęła 6. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Dziesięć osób, w tym napastnik, zostało rannych w wyniku wczorajszego ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Jakub Z. został zatrzymany po kilkudziesięciu minutach od ataku w odległości około 400-500 metrów od terenu placówki. Dokonał samookaleczenia. Rany odniosło też 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Stan zdrowia poszkodowanych nie zagraża ich życiu. Sprawca ataku miał przy sobie też plecak, z którego zaczął wydobywać się dym, potwierdziła Polskie Radiu Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Ostrołęce.
2: W tym plecaku pirotechnicy stwierdzili, że jest ładunek wybuchowy domowej produkcji. Został on zabezpieczony przez pirotechników.
1: Po ataku nożownika władze Ostrołęki zorganizowały pomoc psychologiczną dla uczniów i osób, które mogą jej potrzebować. Od rana w związku z tym w placówkach oświatowych w mieście przewidziano zajęcia opiekuńcze z udziałem kadry pedagogicznej i psychologów. Były lekarz Szpitala Południowego w Warszawie Dawid K. z zarzutem oszustwa. Rzecznik stołecznej prokuratury Piotr Skiba powiedział, że chodzi o złożenie nierzetelnych faktur na kwotę ponad 500 000 zł. Dawid K. nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Rzecznik prokuratury dodał, że wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze.
3: W postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu. Z informacji uzyskanej przed chwilą mogę potwierdzić, że poręczenie majątkowe w kwocie 200 tysięcy złotych zostało złożone.
1: Warszawska Prokuratura Okręgowa prowadzi 2 śledztwa w sprawie stołecznego szpitala. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. 21 października zapadnie wyrok w sprawie Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1 w Łódzkiem. Zginęło w nim małżeństwo z 5-letnim synem. Rodzina spłonęła po tym, jak według ustaleń śledczych

0: Sprawczych w ich pojazd uderzyło auto Sebastiana M., poruszające się z prędkością powyżej 300 km na godzinę. Wczoraj w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszono mowy końcowe w tej sprawie. Sebastianowi M. grozi maksymalnie do 8 lat więzienia. Wyższa opłata od słodzonych napojów i zmiana zasad jej pobierania. Sejm przeprowadził wczoraj pierwsze czytanie dwóch rządowych projektów dotyczących podatku cukrowego. Według resortu finansów zmiany mają ograniczyć spożycie słodkich napojów i zwiększyć wpływy na ochronę zdrowia. Wiceminister finansów Jarosław Nenneman przekonywał, że dotychczasowe stawki wymagają zmiany.
1: Po 5 latach obowiązywania ustawy możemy powiedzieć, że instrument ten przyniósł pozytywne efekty, wymaga jednak dostosowania do obecnych realiów rynkowych. Wysokość stawek nie była zmieniana od momentu życia regulacji, podczas gdy ceny produktów i warunki gospodarcze, a przede wszystkim dochody ludności zmieniły się bardzo istotnie. W konsekwencji udział opłaty w cenie napoju przestał być na tyle istotny, aby skutecznie realizować cele zdrowotne.
0: Podstawowa część opłaty cukrowej ma wzrosnąć z 50 do 70 groszy za litr. Podobną podwyżkę prezydent Karol Nawrocki zawetował w grudniu ubiegłego roku. Odkrycie noblistów z chemii może przełożyć się na produkcję leków, uważa ekspert z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Jacek Jemielity. Henry Kagan i Kenzo Soai otrzymali Nagrodę Nobla za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Profesor Jacek Jemielity z Centrum Nowych Technologii UW wyjaśnia, że większość cząsteczek nie jest symetryczna i można je określić jako praworęczne lub leworęczne.
2: To znaczy, że mogą występować w dwóch formach, tak jak obiekt i jego odbicie lustrzane. Właściwości takich par są bardzo podobne, ale w środowisku asymetrycznym one bardzo się różnicują. Takim najbliższym środowiskiem asymetrycznym jest ludzki organizm.
0: Tyle o wyróżnieniu z chemii. Dziś natomiast poznamy laureata Nagrody Nobla z literatury. Ponad 10 godzin rejsu w październiku 3 razy w tygodniu, od listopada prawie codziennie. Polskie Linie Lotnicze LOT zainaugurowały bezpośrednie połączenie z Warszawy do Bangkoku. Pierwszy samolot wystartował do stolicy Tajlandii wczoraj przed godziną 16.
3: Plany są takie, żeby zwiedzić trochę Bangkok, trochę zwiedzić Kuala Lumpur, Singapur.
4: Czy ma znaczenie to, że ten samolot leci bezpośrednio z Warszawy do Bangkoku?
3: Jasne, że tak, ponieważ czasami przesiadki bywają długie i męczące, a taki lot bezpośredni skraca czas podróży.
5: Dla mnie to jest bardzo ważne. Ja to bym nie poleciał, powiem szczerze, gdyby nie był to lot bezpośredni, bo nie cierpię się przesiadać.
0: Lot latał już do Bangkoku. Pierwsze połączenie uruchomiono prawie pół wieku temu, ale w 2000 roku je zlikwidowano.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Synoptycy ostrzegają dziś przed silnym wiatrem na południu kraju. W ciągu dnia termometry pokażą od 19 stopni na północnym zachodzie do miejscami nawet 24-25 właśnie na południu. Najwięcej chmur będzie na wschodzie, a najmniej w centrum.
6: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza w kilku miejscach, głównie w południowej części Polski. Na pozostałym obszarze kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 24% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. W całym kraju w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W części regionów jest ono średnie, a w innych małe.
6: Klimat.
7: Poranek w Polskim Radiu 24.
8: 6,5 minuty po godzinie 6. Grzegorz Szontczak, dzień dobry. To jest poranek, czwartkowy poranek w Polskim Radiu 24. I tak chciałem powiedzieć, że różni ludzie mają różne cenzury, jeśli chodzi o liczenie, kiedy się kończą pory roku, albo kiedy się kończy lato, albo kiedy zaczyna się jesień. No, dla niektórych to oczywiście 1 września, no bo początek szkoły. Dla innych, jak już potem idą do innych szkół, to 1 października. A ja muszę powiedzieć, że dzisiaj u mnie się skończyło lato, bo taki letni żel pod prysznic się skończył. Patrzę na prognozę pogody na przyszły tydzień. Jest tak 14, 15, 13, 12. No zaraz będzie trzeba opony na zimowe zmieniać. Czwartek, 8 dzień października, to 281 dzień roku. Dzień dobry raz jeszcze, ale mówimy to po ciemku, bo słońce dopiero wstanie o 6.48, zajdzie 2 minuty przed godziną 18, 11 godzin i 10 minut będzie tam trwał ten dzień. Jeśli państwo tak na 7 do pracy, to już po ciemku, ale spokojnie, niedługo przestawimy zegarki, na chwilę znowu będzie jasno. Brygida, Demiteriusz, Marcin, Pelagia, Symeon i Waleria dzisiaj świętują najlepsze życzenia od nas, od Polskiego

0: Radia 24, a od nas, to znaczy, że od ekipy poranka. Andrzej Abgarowicz dzisiaj wydaje program, Natalia Jędrzejewska mu asystuje, a wszystko to realizuje Michał Danieluk, więc cała ekipa nisko się kłania i sprawdza w kalendarzu święta nietypowe. Było coś wczoraj o stopach procentowych. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Podologii, Światowy Dzień Wzroku, to tak zdrowotnie, a z tych z uśmiechem to Światowy Dzień Ośmiornicy. A dlaczego ośmiornicy? No proszę spojrzeć na datę 8.10. To kalendarium przed nami.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
2: Ich bin ein Berliner.
3: Jeśli nam pomożecie, to...
4: Abemus Papam.
5: My, naród.
6: We, the people.
7: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
8: Kalendarium historyczne.
9: 8 października, lecz 205 lat temu został ustanowiony Order Słońca Peru. Jest to najwyższe peruwiańskie odznaczenie cywilne i wojskowe oraz najstarszy order w Ameryce Południowej. W gronie odznaczonych jest między innymi obecny premier Donald Tusk.
10: To odznaczenie traktuję jako takie zbiorowe odznaczenie dla polskich archeologów, dla polskich odkrywców. Bo to są tutaj ludzie bardzo znaczący. Czy to będą ci, którzy w jakimś sensie odkryli kanion Kolka i do dzisiaj są w pantonie sław geograficznych świata, nie tylko Peru, a są to Polacy, czy to są nasi archeolodzy, czy tacy ludzie jak Malinowski czy Habich, więc to jest dla nich odznaczenie.
9: Wcześniej Słońcem Peru zostali pośmiertnie odznaczeni zamordowani przez terrorystów polscy franciszkanie Michał Tomaszek i Zbigniew Strzałkowski. 125 lat temu Sopot otrzymał prawa miejskie. Obecnie jest najmniejszym pod względem ludności miastem na prawach powiatu w Polsce, licząc około 36 tysięcy mieszkańców. W roku 1910 zmarła pisarka Maria Konopnicka. Tworzyła zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.
11: Czy to bajka, czy nie bajka, myślcie sobie jak tam chcecie, a ja przecież wam powiadam, krasnoludki są na świecie.
9: Przypomniał początek bajki o krasnoludkach i sierotce Marysi redaktor Wiesław Molak. Dziś setna rocznica urodzin prawnika oraz polityka profesora Krzysztofa Skubiszewskiego. Był pierwszym polskim szefem dyplomacji po przemianach ustrojowych. W okresie jego urzędowania zostały zapoczątkowane m.in. rokowania dotyczące członkostwa Polski w NATO.
12: Polsce nie grozi żadne osamotnienie. Czasami może nawet dobrze byłoby, żeby nas trochę w spokoju zostawiono, ale my jesteśmy w takim miejscu w Europie, że osamotnienia żadnego nie będzie. I chodzi o to, żeby to miejsce wykorzystać na naszą korzyść, a nie tak jak dotąd było, że ono przynosiło nam klęski i niepowodzenia.
9: Profesor Krzysztof Skubiszewski negocjował zawarty w 1991 roku polsko-niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Miał też zasługi w tworzeniu Trójkąta Weimarskiego. W roku 1929 zmarł malarz Jacek Malczewski.
13: To jest artysta niepowtarzalny, to znaczy w malarstwie innych krajów europejskich nie znajdziemy analogii i to też świadczy o tym jego szczególnie skupionym na polskiej wyobraźni, kulturze, wkładzie w polską sztukę.
9: Charakteryzowała Agnieszka Bagińska z Muzeum Narodowego w Warszawie. Artyście przypisuje się autorstwo około 2000 obrazów olejnych. W nocy z 7 na 8 października 1942 roku żołnierze Związku Odwetu AK wysadzili w powietrze tory kolejowe wokół Warszawy.
14: Przygotowanie ładunku było bardzo proste. Te ładunki były zupełnie podobne do cykorii. Tych kilka ładunków wiązało się i wkładało się detonator.
9: Wspominał uczestnik akcji Stanisław Wnuk. Akcja pod kryptonimem Wieniec była jedną z największych akcji dywersyjnych wymierzonych w niemiecki transport kolejowy. W roku 1974 zmarł pedagog i działacz oświatowy Marian Falski. Był autorem najpopularniejszego polskiego elementarza, który po raz pierwszy ukazał się w roku 1910.
15: Były podręczniki, gdzie się zaczynało od liter, od sylab, od składania, od męczenia się. To było przekleństwo zupełne za moich lat młodych.
9: Opowiadał w jednym z radiowych wywiadów o powodach stworzenia elementarza. Pół wieku temu oddano do użytku drogę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice, tak zwaną Gierkówkę.
16: Trasa Warszawa-Katowice ze względu na swe parametry posiada jakby dwa oblicza. Od Warszawy do Piotrkowa i od Częstochowy do Katowic przebudowana została z drogi jednojezdniowej na arterię dwujezdniową. Na odcinku od Piotrkowa do Częstochowy biegnie w parametrach autostradowych i stanowi pierwszy krok i chyba najważniejszy dla przystosowania tego fragmentu trasy do przyszłej autostrady.

0: północ-południe, biegnącej od wybrzeża na Śląsk.
1: Mówił wówczas dla Polskiego Radia inżynier Ryszard Rozbicki. 8 października, lecz 26 lat temu, Aleksander Kwaśniewski jako pierwszy prezydent uzyskał reelekcję, wygrywając wybory w pierwszej turze.
2: Spośród 12 kandydatów więcej niż połowę ważnie oddanych głosów otrzymał i stosownie do artykułu 127 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej został wybrany Aleksander Kwaśniewski.
1: Przekazywał przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymasz. W roku 2009 amerykański kongres nadał pośmiertnie generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu jako siódmej osobie w historii tytuł honorowego obywatela Stanów Zjednoczonych.
3: Pułaski, podobnie jak Kościuszko, jest tym, który rozpoczyna wielką drogę Polaków walki o waszą i naszą wolność. To, co oni zrobili w Ameryce, było początkiem późniejszych naszych wysiłków.
1: Przypominał docent Wiesław Majewski. Tytuł honorowego obywatela Stanów Zjednoczonych przyznano do tej pory 8 osobom, z czego jedynie Winston Churchill oraz matka Teresa z Kalkuty otrzymali go za życia.
4: Kalendarium historyczne.
5: Nasz poranny duet, czyli Blanka Pietrzak czytała, a przygotowuje Szczepan Pawłosek. 14 minut po 6.
4: Przegląd prasy.
5: I zaczynamy od Rzeczpospolitej. Putin wysyła zabójców. Tylko w tym roku kilku przeciwników Kremla w Europie i USA mogło paść ofiarą zamachów, które udało się udaremnić. Do jednego z nich próbowano zaangażować zwerbowaną opozycjonistkę. Takich prób zamachów nie było od czasu zabójstwa Lwa Trockiego w 1940 roku. No, wzorce widać mają stalinowskie w pełni. O tym, jak Putin werbuje, gdzie pojawiają się jego zabójcy. To nie jest tylko tak, że pojawiają się w krajach przyjaznych Rosji, na przykład w Serbii. Pojawiają się też w krajach nieprzyjaznych. I o tym dzisiaj na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Poza tym, na przykład koszty pracy mocno niepokoją biznes. Choć tegoroczna podwyżka płacy minimalnej w Polsce była jedną z najniższych w Europie, to w ostatniej dekadzie byliśmy pod tym względem w czołówce. No więc ta minimalna pensja sporo urosła. I jednych to cieszy, żeby nie było, oczywiście. Ale pracodawcy mówią, no może w Warszawie to tę pensję minimalną, na tę pensję minimalną ja jako pracodawca zarobię dla mojego pracownika. Ale gdzieś tam pod Zamościem albo, nie wiem, przy zachodniej czy południowej granicy, to ta pensja to taka trochę wygórowana nawet jest i prawie wszyscy mają minimalną. O tym dzisiaj właśnie w Rzeczpospolitej. Ważą dwie strony, oczywiście, że tak. Jest też o tym, że kilka milionów Polaków nie usłyszy syreny. Jeśli syrena zawyje w nocy, Dominika Kopańska jej nie usłyszy. Do snu ściąga aparaty. Bartosz Margańca stresuje myśl, że w sytuacji kryzysowej może nie zrozumieć komunikatów w telewizji. Jak dotrzeć z informacją do osób głuchych, a ich wcale mało w Polsce nie jest. O tym dzisiaj w Rzeczpospolitej. Wyborcza na pierwszej stronie. Ukraina nie zamierza kapitulować. Gotowi wytrzymać za wszelką cenę. Mimo nasilających się rosyjskich bombardowań, a ich ostatnio coraz więcej, zdecydowana większość Ukraińców jest przekonana, że ich kraj może zwyciężyć w wojnie z Rosją. O tym, jak wygląda w ostatnich dniach obrona Ukrainy i jest coraz bardziej heroiczna, jest to prawda, przeczytają Państwo w Wyborczej na pierwszej stronie. Wewnątrz numeru między innymi o tym, że nie chcą mniej szkoły, chcą, żeby działała cały dzień w szkole, a lekcji brak. Dlaczego francuscy licealiści wyszli na ulicę? Czy to właśnie bardziej wagary, czy chęć domagania się o to, żeby szkoła była po coś? To Wyborczy, dziennik Gazeta Prawna. Na pierwszej stronie zreformowana PIP już w akcji, przekształcania umów faktem. PIP, czyli Państwowa Inspekcja Pracy. Blisko 600 poleceń zamiany umów cywilnoprawnych na etaty wydano w 3 miesiące, ale prawdziwy test reformy dopiero nadejdzie. 1362 skargi złożono do Państwowej Inspekcji Pracy od 8 lipca w sprawie umów cywilnoprawnych. Przypomnijmy, Państwowa Inspekcja ma teraz prawo zaglądać, chodzić, sprawdzać. Zawsze miała takie prawo, ale teraz, jeśli stwierdzi, że jakiś pracownik, który ma umowę cywilnoprawną, czyli śmieciówkę, czyli na przykład umowę o dzieło, a wykonuje pracę w miejscu, pod nadzorem, w godzinach, tak jak kolega, który siedzi obok, czy koleżanka, która siedzi obok i ma etat, to ona też powinna mieć etat. No i takie zalecenia zamiany umowy cywilnoprawnej na etat, to ich już, jak słyszeliśmy, ponad 600. Dokładnie 607 umów cywilnoprawnych,

0: Państwowa Inspekcja Pracy uznała za umowy o pracę. No ktoś powie, ale no przecież pracownik chce taką umowę. No tak, tylko może pracownik chce, bo go do tego zmuszono, a może pracownik nie ma świadomości, że na takiej umowie o cywilnoprawnej śmieciówce, to na emeryturze też będzie śmieciowo. No to o tym dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej Państwo znajdą. W fakcie prokurator żąda najsurowszej kary dla drogowego zabójcy. I chodzi o Sebastiana Majtczaka. Pędząc swoim BMW ponad 300 km na godzinę, jak pocisk uderzył w prawidłowo jadącą Kiję, zginęła cała rodzina, na procesie nawet nie przeprosił. I tutaj Fakt tytułuje artykuł: czuł się lepszy od innych. To tylko... to może być dla niektórych szok. Najwyższa kara, jaka grozi panu Sebastianowi, to 8 lat. 3 osoby zginęły. Super Express. Dzisiaj uczeń sprawił rzeź w szkole. Wracają na pierwszej stronie do tego, co wydarzyło się w Ostrołęce. I szczegóły tego w Super Expressie państwo dzisiaj znajdą. W środku, na drugiej, trzeciej stronie oczywiście polityka. No i są królewskie fajerwerki dla Nawrockiego. Prezydent składa wizytę na Filipinach. No i traktowany jest tam trochę jak króla. Dlaczego? No to za kilka minut dokładnie o tym powiemy, bo połączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która razem z prezydentem jest na Filipinach. Na zegarze 19 minut po 6. To teraz Ostrołęka, w której dzisiaj w szkołach w Ostrołęce nie będzie lekcji. To jest decyzja władz miasta po wczorajszym ataku w Zespole Szkół Zawodowych nr 4. Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące usiłowania zabójstwa, a zatrzymany 19-letni Jakub Z. miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Tę sprawę śledzi dla nas Piotr Dury z Oporanku. Witaj Piotrze, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To powiedz, co czeka dzisiaj uczniów w Ostrołęce?
1: Przede wszystkim rozmowy ze specjalistami zamiast lekcji. We wszystkich szkołach odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, a do pomocy szkolnym psychologom i pedagogom skierowano dodatkowych specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie mają mieć okazję porozmawiać o tym, co się stało, mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz.
2: Podjęliśmy decyzję o tym, że we wszystkich szkołach będzie udzielana pomoc psychologiczna uczniom. Będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło.
1: O 9:00 ponownie zbierze się sztab kryzysowy. Wczoraj do czasu zatrzymania napastnika w mieście zamknięto wszystkie szkoły i przedszkola. Z ustaleń prokuratury wynika, że około godziny 11:00 19-latek wszedł z niebezpiecznym narzędziem do szkoły, w której uczy się ponad 500 uczniów. Uczniowie zamknęli się w klasach, ale napastnik zdążył wejść do 3 sal. Ranił 2 nauczycieli i 4 uczniów, a podczas ucieczki jeszcze 2 przypadkowe osoby w parku. Jedna z nauczycielek ma ciężkie obrażenia. Ranni trafili do szpitali w Ostrołęce i Łomży, a do akcji skierowano też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Zatrzymany 19-latek to uczeń klasy maturalnej tej szkoły. Policjanci zatrzymali go po kilkudziesięciu minutach w rejonie plaży miejskiej, około 400-500 metrów od budynku. Musieli użyć siły, bo miał przy sobie nóż przypominający maczetę. Wcześniej sam się okaleczył i jest teraz pod opieką lekarzy. W jego plecaku pirotechnicy stwierdzili ładunek wybuchowy domowej roboty, który ma dziś zostać poddany jeszcze szczegółowym oględzinom. Szkoła zadziałała zgodnie z procedurami, a nauczyciele szybko zaalarmowali służby. Teraz kuratorium zwraca uwagę na rolę samych uczniów, mówi mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
3: Jeśli widzę, że mój kolega dziwnie się inaczej zachowuje niż zwykle, może coś powiedział, że coś ma w plecaku innego niż zwykle, to żebyśmy uczulali dzieci i młodzież na to, żeby o tym mówić dorosłym osobom w szkole.
1: Kuratorium zapowiada też, że sprawdzi, jak szkoła wcześniej pomagała uczniowi. Biuro Rzeczniczki Praw Dziecka zapowiedziało, że będzie nadzorować prowadzone postępowania. Prokuratura rejonowa w Ostrołęce prowadzi śledztwo dotyczące usiłowania zabójstwa, a czynności z udziałem zatrzymanego zostaną przeprowadzone, gdy pozwoli na to jego stan zdrowia.
0: Piotrze, jeszcze dopytam, bo jesteś w Ostrołęce od wczoraj. Powiedz mi, jak reagują ludzie, jak reaguje miasto na te wydarzenia? Co ludzie mówią?
1: Ja byłem wczoraj koło szkoły i koło szkoły jest park i tam przychodzili wczoraj mieszkańcy, przychodzili uczniowie, takie charakterystyczne murki, siadali na tych murkach i rozmawiali o tym, co się wydarzyło. To było z pełnym takim zrozumieniem, trochę niepokojem na temat tego, co się wydarzyło. Natomiast nie mogę powiedzieć, że był to jakiś strach, czy był to jakieś przerażenie. Było bardziej...

0: próba zrozumienia dlaczego. I myślę, że to jest pytanie, które zadajemy sobie my wszyscy, no ale miejmy nadzieję, że niedługo poznamy odpowiedź na to pytanie.
1: Piotr Durys jest na miejscu w Ostrołęce, gdzie dziś w szkołach nie będzie lekcji. Dziękuję Ci, Piotrze.
0: Dziękuję.
1: A my teraz przenosimy się do Manili, to stolica Filipin. Tam jest prezydent z pierwszą damą oczywiście, ale jest także Agnieszka Drążkiewicz, która obserwuje pierwszą wizytę polskiej głowy państwa na Filipinach. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry.
1: Faktycznie traktują prezydenta Nawrockiego po królewsku? To prawda, co donoszą gazety?
2: Tak, rzeczywiście. No tutaj wszystko jest wystrojone w biało-czerwone barwy. Wszystko, oczywiście mam na myśli te wszystkie miejsca, gdzie prezydent do tej pory z małżonką się pojawiali, czyli mówimy o Pałacu Prezydenckim, tutejszego prezydenta Marcosa Juniora. Rozmawiamy oczywiście o też kolacjach wydawanych na cześć prezydenta, więc rzeczywiście ulice jeszcze, no przy naszym hotelu chociażby też wszędzie biało-czerwone flagi.
1: No tak, to ja tutaj widzę, bo to Super Express zamieścił zdjęcie perspektywa oczywiście ma...
2: Nawet się domyślam, jakie.
1: Tak, znaczy to jest zdjęcie z, tak podejrzewam, balkonu Pałacu Prezydenckiego, tak sądzę. Zatytułowane jest, że podziwiali wszyscy państwo i polska delegacja i gospodarze pokaz sztucznych ogni. Perspektywa ma znaczenie, ale prezydent Nawrocki wygląda to jak gigant w porównaniu do całej reszty. Może stoi bliżej obiektywu po prostu, ale no od głowy tak, wyżej. Albo dwie nawet.
2: Powiem ci, że tutaj można sobie podbudować kwestie wzrostowe, jeżeli chodzi o nasz wzrost tutaj z całej tej delegacji. Rzeczywiście prezydent no, jest osobą wysoką. Jego odpowiednik filipiński Ferdynand Marcos jest dużo niższy. No ale no, Filipińczycy chyba też słyną, to wszyscy chyba wiemy. Azjaci w ogóle nie są bardzo wysokimi osobami. Ale rzeczywiście to zdarzenie jest bardzo ciekawe, to co powiedziałeś. Są te fajerwerki, o których też rozpisuje się prasa kolorowa. Ja też widziałam, co prawda widzieliśmy już grupą dziennikarzy po wyjściu z tego Pałacu Prezydenckiego, bo nie byliśmy niestety zaproszeni na tę już taką prywatną, ale jednak oficjalną część kolacji. No ale za to oczywiście uczestniczymy w wszystkich innych wydarzeniach i ten ostatni dzień chociażby, który jest już w trakcie, bo u was jest 6:25, a u nas już jest 6 godzin do przodu, więc jesteśmy w ferworze
1: przed obiadem.
2: Ten ostatni przed obiadem, tak, a już po śniadaniu. Ten ostatni dzień rzeczywiście będzie głównie zdominowany przez kwestie militarne, bo tak się składa, że Karol Nawrocki odwiedzi bazę lotniczą Filipińskich Sił Powietrznych, a ta jednostka jest wyposażona i tutaj bardzo duży, silny akcent polski, bo w śmigłowce Black Hawk, te śmigłowce i te wersje śmigłowców amerykańskich, które są u nas produkowane w tych polskich zakładach lotniczych Mielec, które należą do Lockheed Martina, zostały zakupione 7 lat temu i to jest dokładnie model S-70i i one stanowią tak naprawdę obecnie tutaj na Filipinach kręgosłup tego lotnictwa i zastąpiły bardzo przestarzałe, już wysłużone konstrukcje jeszcze beloskie z lat 70. i dzięki temu kontraktowi tak naprawdę, no właśnie z Polską, piloci tutaj na Filipinach dysponują nowoczesnym, wielozadaniowym myśliwcem, który śmigłowcem, który pozwala też no, tutaj strzec bezpieczeństwa tego regionu Azji Południowo-Wschodniej. I obecnie też, co ciekawe, Filipiny prowadzą bardzo szeroki dialog z naszymi firmami zbrojeniowymi, też o zakupie innego uzbrojenia i tutaj oczywiście łakomym kąskiem dla filipińskich sił powietrznych są nasze zestawy przeciwlotnicze Piorun, słynne zresztą, i drony, oczywiście te obserwacyjne i te bojowe. Ale ja mówię o ostatnim dniu, ty mówiłeś o tym zdjęciu w kolorowej prasie, to było z pierwszego dnia i rzeczywiście sporo się tutaj wydarzyło, bo jest to pierwsza wizyta i ja bym tak powiedziała, że rzeczywiście głównie mamy tutaj wątki gospodarczo-ekonomiczne, bo rzeczywiście na to zwracał uwagę i sam prezydent Ferdynand Marcos Junior po rozmowach i konsultacjach z prezydentem Karolem Nawrockim i również chociażby wczoraj w trakcie takiego dużego, już piąty raz organizowanego tutaj w Manili polsko-filipińskiego forum biznesowego, gdzie głównie rozmawiały firmy z branży IT, ale też z branży rynku rolno-spożywczego. Rzeczywiście prezydent zwraca uwagę na to, że tutaj Polska, nasz kraj może w Azji Południowo-Wschodniej wiele zdziałać i dużo zaoferować.
3: Mamy was. odznaczonych, którzy kontynuują dialog i współpracę pomiędzy Polską a Filipinami. I są niezbędni, są rzeczywiście.

0: Rzeczywistymi ambasadorami w dialogu pomiędzy Polską a Filipinami. Codzienne relacje między Polską a Filipinami piastujecie właściwie państwo w tak różnych sektorach życia społecznego, gospodarczego czy życia duchowego.
1: Tutaj się wkradł mały błąd, jeżeli chodzi o tę wypowiedź prezydenta, ale ona rzeczywiście też oddaje tak naprawdę to, o czym mówił właśnie na tym forum prezydent Karol Nawrocki, czyli właśnie to, że ten filipiński rynek to jest tak naprawdę 120, niespełna, niemal 120 milionów ludzi, młodych, prężnych tak naprawdę Filipińczyków, którzy dążą do rozwoju, którzy chcą no właśnie się też rozwijać. I zwracał na to też uwagę w rozmowie właśnie ze mną kierownik tutejszej placówki Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji, Bartosz Wasiewski. Wskazywał właśnie na potencjał tego rynku, tej części świata.
2: To nie jest tak, że my te kobiety wyuczymy tego szycia i na tym jest koniec. My je odwiedzamy co jakiś czas i powiem, że takim wielką satysfakcją i takim miłym zaskoczeniem jest dla nas, jak widzimy, jak ich życie się zmienia.
1: No małe chochliki, prawie 10 tysięcy kilometrów jestem od Warszawy, więc małe chochliki się wdały, ale mam jeszcze wypowiedź osoby, która tutaj rzeczywiście chyba furorę robi od kilku lat w Manili, bo ja i rozmawiałam z szefem tutejszej kuchni, który chwalił polskie wyroby wędliniarskie. Rozmawiałam też wczoraj w hotelu prezydenckim wieczorem z ludźmi, którzy mają okazję próbować tych wędlin. Jest to Maciej Kuriański, który zresztą wczoraj no właśnie odbierał nagrodę na spotkaniu z Polską, z Polakami, którzy tutaj mieszkają, od prezydenta. Posłuchajmy szefa firmy, która podbija Filipiny. Jak się robi interesy na Filipinach właśnie w tej branży kulinarnej?
3: Fantastycznie, bardzo wdzięczne. Powiem pani szczerze, jeżeli jesteśmy jedyni, którzy robią tego typu rzeczy i widzimy tą reakcję ludzi po spróbowaniu tego, no to mało skromnie powiem, że to jest cieszące. Czyli z karmienia ludzi mam wielką przyjemność. Ja chciałbym karmić cały kraj. Zaczęliśmy na Palawanie, teraz jesteśmy w Manili. Dostarczamy do hoteli pięciogwiazdkowych i do restauracji. To jest bardzo wdzięczny temat i rośniemy do tego, żeby być ogólnokrajowym firmą dostarczającą dużą skalę.
1: I jeszcze jest jedna ciekawostka, o której nie powiedziałeś, Grzegorzu, której jeszcze nie wyczytałeś pewnie w kolorowej prasie.
4: Na deser sobie zostawiłam. Już nie mamy czasu szybciutko, bo jesteśmy
1: nie mamy czasu. I ja wczoraj chwilę rozmawiałam na ofie bez też kamer z prezydentem i rzeczywiście powiedział, że bardzo się cieszył z tego spotkania. Udało mu się kilka tych, że tak powiem, minut spędzić na ringu z byłym, z legendą tak naprawdę filipińskiego ringu i pięściarzem. Ale prezydent ma kontuzję barku, więc nie mógł takiego prawdziwego sparingu przeprowadzić. To było do tak zwanej tarczy, więc delikatnie, ale są rzeczywiście
4: zdjęcia,
1: się spotkali.
4: Są zdjęcia na polskieradio24.pl. Manny Pacquiao i prezydent Nawrocki, Karol Nawrocki na jednym ringu jest do zobaczenia. Prezydent na Filipinach, Agnieszka Drążkiewicz też, a gdyby ktoś chciał sobie przypomnieć naszą dawną, sprzed dwóch lat, jabłonkę na Filipinach, to ona jest do odnalezienia na stronach Polskiego Radia. To był taki specjalny program, kiedy wysłaliśmy naszą koleżankę, która rzuciła wszystko i przeprowadziła się do Filipin, jak jej życie się układało, do odnalezienia na naszych stronach polskieradio.pl. Ale jesteśmy po czasie. Dziękuję ci bardzo, Agnieszka Drążkiewicz.
1: Dziękuję.
4: To już czas na informacje.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na zegarach 6.32, Ewelina Kamińska, zapraszam. Będzie pomoc psychologiczna dla uczniów po ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. Taką decyzję podjął prezydent miasta Paweł Niewiadomski. Zarządzono też zamknięcie innych placówek w mieście przed dostępem osób z zewnątrz.
2: Szybko uruchomiliśmy wsparcie psychologiczne zarówno dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 i ich rodziców, ale również wsparcie dla wszystkich, którzy takiej pomocy będą potrzebować. Ponadto wydałem zarządzenia co do tego, aby dyrektorzy szkół nie wpuszczali na teren swoich placówek osób postronnych i obcych, i to zostało wykonane. Natomiast kluczowe jest zachowanie spokoju i bezpieczeństwa.
1: Mówił w Polskim Radiu 24 Paweł Niewiadomski. W wyniku zdarzenia rannych zostało łącznie 10 osób, w tym sprawca, który sam się okaleczył. Jakub Z. został zatrzymany po kilkudziesięciu minutach od ataku w rejonie

0: miejskiej plaży w odległości około 400-500 metrów od terenu szkoły. Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie, tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski powiedział, że jeszcze kilka tygodni temu wielu ekspertów spodziewało się, że w przyszłym roku stopy będą obniżane, ale z powodu wzrostu inflacji sytuacja się zmieniła.
1: Być może już w listopadzie zobaczymy podwyżkę stóp procentowych, tak przynajmniej spodziewa się część analityków, że już w listopadzie, może na początku przyszłego roku, jednak stopy procentowe zaczną rosnąć. Gdy spojrzymy na notowanie kontraktów terminowych, to okaże się, że w przeciągu najbliższych 6 miesięcy rynek spodziewa się nawet 3 podwyżek stóp procentowych.
0: Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. Jest pierwszym pacjentem objętym leczeniem tym preparatem w Poznaniu. 5-letni chłopiec chory na cukrzycę dostał w szpitalu imienia Jonschera lek, który może zahamować chorobę. Placówka uczestniczy w badaniach klinicznych nad preparatem dla osób ze zdiagnozowaną świeżo cukrzycą typu pierwszego. Terapia ma poprawić jakość życia pacjentów, mówi dr Elżbieta Niechciał ze Szpitala Uniwersyteckiego w Poznaniu.
2: Żeby było lepsza stabilność glikemii, mniejsze wahania cukru, mniejsze dawki, trochę większa też swoboda życia, ponieważ cukrzyca typu pierwszego i jej terapia to jest praca przez 24 godziny. I naszym celem jest to, żeby było mniej powikłań przewlekłych, czyli patrzymy tutaj bardzo, bardzo też przyszłościowo.
0: 5-latek to pierwszy pacjent zakwalifikowany do tej terapii w Poznaniu. Kolejni są przygotowywani. Lek podaje się dożylnie w 2 dawkach.

0: No to szybciutko sprawdzamy mapy pogody i najcieplej jest w Bielsku Białej, 18 stopni o poranku? Bo im się termometry zepsuły. A w Jeleniej Górze tylko 3, więc taka różnica. W całej Polsce to tak od 7 do 11 maksymalnie. Na razie. A w ciągu dnia zaczynamy sobie przypominać, że to jednak jesień i parasole się będą przydawać dzisiaj w północno-zachodniej części Polski. Taka linia na mapie od, no tak patrzę, Zielonej Góry przez Poznań, Toruń, aż potem zakręca i tak wzdłuż Wisły. Czyli cała rzecz, która jest na mapie na północy, na północnym zachodzie, tam będzie dzisiaj najchłodniej i deszczowo. Deszcz też może pojawić się nad Wrocławiem, Krakowem i Katowicami, ale tam już 21-24 stopnie. Najcieplej w Rzeszowie, 25, tam dużo słońca. O sporcie teraz będzie, bo 25 minut do 7. Filip Jastrzębski, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Do dalekiej Azji się przeniesie.
0: Tak?
1: Tam jest cieplutko.
0: Prezydent jest na Filipinach, więc wiesz, to...
1: I tam...
0: Walczył, widziałeś, tak, pojedynek?
1: Proszę,
0: tak. Tak, gdzieś tu miałem
1: zdjęcie. Przegrał?
0: Nie, taki trening tylko, bo prezydent ma jakiś uraz barku, więc tylko tak chwilowo. Ale zdjęcia są, proszę zobaczyć.
1: Patrz. Brawo, że się rusza i dba o formę.
0: Zobacz, jak się krok nazywa, tak, fachowo. No, postawa.
1: Pełna profeska.
0: Nie.
1: Był też taki prezydent, który w tenisa grał, zdaje się, chyba Aleksander Kwaśniewski był fanem tej właśnie gry, w której przebija się piłkę nad siatką. I fanką, miejmy nadzieję, że wciąż tej gry jest Iga Świątek. Przynajmniej na to wygląda, bo świetnie radzi sobie w Pekinie, w prestiżowym turnieju stolicy Chin. Wysoka forma, o szczegółach opowie nam Cezary Gurjew.
2: Iga Świątek pokonała reprezentującą Stany Zjednoczone Iwę Jowicz 6-1, 6-3 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju w Pekinie. A naszym ekspertem jest kapitan reprezentacji Polski w rozgrywkach o puchar Billie Jean King, Dawid Celt.
3: Momentami tenis Igi ocierał się o perfekcję, do stanu 6-1, 2-0. No Iga w topowym wydaniu, naprawdę w takiej formie z tego jej najlepszego okresu. Ale po drugiej stronie siatki była utalentowana rywalka, która cały czas próbowała, która cały czas szukała, która stawiała opór, biegała, przebijała sporo piłek na stronę Igi. I to nie było tak, że jakoś bardzo źle grała Jowicz. Iga po prostu grała świetnie. W drugim secie troszeczkę Jowicz udało się skruszyć tę skałę w postaci świetnej gry Igi. Pojawiły się delikatne pęknięcia, wygrała 3 gemy po kolei, ten set już był inny, miał inny przebieg, miał inną temperaturę, ale w odpowiednim momencie Iga znowu zareagowała, troszkę się uspokoiła, podniosła poziom gry i finalnie udało jej się to spotkanie w dwóch setach rozstrzygnąć na swoją korzyść.
2: Kolejną rywalką będzie Belgijka Elise Mertens, która pokonała Amerykankę Coco Gauff 6-3 i 6-3.
3: Kolejna rywalka, delikatne zaskoczenie, wszyscy widzieliśmy oczami wyobraźni Gauff, a stało się inaczej. Gauff wydaje się przegrała z jakimiś problemami zdrowotnymi, mówi się o jakimś zatruciu, na pewno nie była sobą. Mertens to

0: wykorzystała. No Mertens stylowo bardzo podobna do Jovic, bo obie potrafią świetnie wykorzystywać prędkość piłki, która do nich dolatuje, potrafią grać blisko linii i właśnie tę energię rywalek wykorzystywać. Trochę więcej problemu jest wtedy, kiedy trzeba samemu kreować grę, więc w zasadzie spodziewam się dosyć podobnego stylu, podobnego grania do tego, które miała Iga z Iwą Jovic. Trzeba będzie znowu zagrać rzetelnie, trzeba będzie zagrać cierpliwie, budować akcję, rozkładać ryzyko na więcej uderzeń, ale przede wszystkim nakręcać swoją intensywność. Jak Iga jest w dobrej dyspozycji, jest w stanie grać na swojej najwyższej intensywności, narzucać najwyższe tempo, to jest zabójcze w zasadzie większości rywalek.
1: A w Szanghaju dziś zmagania rozpocznie Hubert Hurkacz. Rywalem najwyżej notowanego polskiego tenisisty będzie Australijczyk James Duckworth. I jeszcze zmagania polskich drużyn w europejskich rozgrywkach. W Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych pierwsza porażka Industrii Kielce. W trzeciej kolejce mistrz Polski uległ siebie liderowi grupy F niemieckiemu SC Magdeburg 30-35, a o tym spotkaniu opowie nam Jakub Rożek.
2: Początek meczu dla Industrii. Szybko poruszali się Kielczanie, ale to była tylko chwila, bo po kilku minutach przegrywali 2-5. Zryw drużyny kieleckiej i za chwilę jest remis 6-6. Ale to było takie jednorazowe, jakby mocne pociągnięcie drużyny kieleckiej. Od tego momentu ciągle z przodu SC Magdeburg. Do przerwy Niemcy schodzą z prowadzeniem 19-17. Druga połowa rozpoczęła się od dobrych interwencji chorwackiego bramkarza Magdeburga Dominika Kuzmanowicza, który zatrzymał trzy rzuty Kielczan. Kielczanie gonili, próbowali, kibice mocno pomagali, ale siła rażenia drużyny Magdeburga, szczególnie tej drugiej linii Christiansona, Magnusona i Klara, była niesamowicie skuteczna. To właśnie z tej drugiej linii zdobywali najwięcej bramek, a także z rzutów karnych, które były dyktowane za obronę w polu bramkowym Kielczan. No cóż, pierwszy mecz z Magdeburgiem przegrany, za tydzień rewanż właśnie w hali drużyny niemieckiej. Industria na własnym parkiecie uległa SC Magdeburg 30-35.
1: A w hokejowej Lidze Mistrzów wciąż bez zwycięstwa GKS Tychy. W piątej kolejce mistrz Polski przegrał na wyjeździe z niemieckim zespołem Adler Mannheim, ale dopiero po rzutach karnych 4-5. I jeszcze Puchar Europy FIBA koszykarzy. King Szczecin rozpoczął zmagania od zwycięstwa. W pierwszej kolejce pokonał u siebie Nitre Blue Wings 88-81. Awans do drugiej rundy tych rozgrywek zapewni sobie czołowa dwójka sześciozespołowej grupy.
3: I tyle, Filip Jastrzębski, teraz, bo wrócisz do nas za godzinę.
1: Dziękuję.
3: Będzie się trochę jak Polska między wschodem a zachodem. To teraz na chwilę na zachód spójrzmy, ale będziemy rozmawiać o wschodzie, bo jest wstępna zgoda unijnych ambasadorów na rekordowe rozszerzenie sankcji wobec Rosji. A jak Unia, to Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato.
4: Dzień dobry.
3: Opowiedz o tej wstępnej zgodzie, która mam nadzieję zmieni się w permanentną zgodę.
4: To musimy poczekać do poniedziałku, wtedy potwierdzenie. Ministrowie spraw zagranicznych w Luksemburgu potwierdzą tę decyzję. Nie może się stać już nic nieoczekiwanego. Jeżeli ambasadorowie potwierdzają coś, wstępną zgodę wydają, no to ministrowie wtedy już zatwierdzają. To jest jednorazowe, rekordowe rozszerzenie czarnej listy sankcyjnej. Ta czarna lista sankcyjna jest zakazem wjazdu do Unii z zablokowanymi aktywami w Europie, z zablokowanymi kontami, także w europejskich bankach. Obecnie na tej czarnej liście jest prawie 3000 osób, firm, instytucji i organizacji i teraz ta lista zostanie zwiększona o połowę, bo prawie 1600 osób i firm ma być wpisanych. Tym razem Unia Europejska tylko koncentruje się na rosyjskim kompleksie przemysłowo-wojskowym. To nie są sankcje sektorowe, czyli gospodarcze. Na czarną listę nie są wpisywani też wpływowi rosyjscy oligarchowie. Tym razem to jest zejście, można powiedzieć, szczebel niżej, czyli uderzenie w zwykłych Rosjan, bo to są oczywiście wysoko postawione osoby w tych firmach z kompleksu przemysłowo-wojskowego, jak dyrektorzy generalni, dyrektorzy główni, inżynierowie, no ale to nie są osoby znane z pierwszych stron gazet, jak na przykład rosyjscy oligarchowie. I oprócz osób tych na stanowiskach w kompleksie wojskowo-przemysłowym są też firmy. I tutaj te firmy to są różne, bo to są firmy czy produkujące systemy rakietowe, czy łodzie podwodne, czy firmy z branży chemicznej, metalurgicznej. To są też zakłady, które remontują samoloty, okręty czy pojazdy pancerne. To są firmy także produkujące towary podwójnego zastosowania do celów cywilnych i wojskowych, elektronika, urządzenia radiowe.

telekomunikacyjne. I tak naprawdę, jak się przyjrzeć tej liście, to można śmiało powiedzieć, że to trochę też uderza w taki cały łańcuch dostaw dla rosyjskiego wojska, bo to są koncerny, to są firmy produkujące i radary, i okręty, ale także kable, także pojazdy. To są także firmy produkujące

0: obowiązywać minimum przez 3 lata, czyli do jesieni 2029 roku. Przypomnę, że od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę te sankcje były przedłużane co pół roku. No i, co pół roku Polska, Unia Europejska i wiele krajów przechodziły przez ten sam problem, bo zawsze zdarzały się jakieś państwa, które chciały kogoś usunąć z tej listy. Jeszcze zanim Viktor Orban stracił władzę, to zazwyczaj on domagał się wykreślenia oligarchów, no ale potem pałeczkę skutecznie przejęła Słowacja, no bo przy tym ostatnim rozszerzeniu to przecież pod wpływem Słowacji, Francji i Luksemburga dwóch wpływowych rosyjskich oligarchów zostało wykreślonych. Teraz i ten sam problem pojawi się, bądź nie, no ale przynajmniej spokój jest na 3 lata, a ta czarna lista zostanie w poniedziałek znacznie powiększona, no prawie o połowę, czyli wtedy już będzie ponad 4600 nazwisk firm, instytucji i organizacji i to wszystko ma sprawić. No to jest coraz większa presja na Rosję, oczywiście. Są tacy, którzy kwestionują te sankcje, że minęło tyle lat od wojny, a Putin nadal ją prowadzi, tylko to już jesteśmy w zupełnie innym momencie. Może i sankcje nie zgładziły rosyjskiej gospodarki, ale powaliły ją nieco na kolana, bo przeszła w tryb już zupełnie wojskowy. Odbywa się to kosztem zwykłych Rosjan. No ale Putin nadal tę wojnę prowadzi na Ukrainie. Choć oczywiście z trudami, bo te sankcje odcisnęły jednak swoje piętno.
1: 4600 osób na tej liście będzie i mogą wyparować z tej listy inomik, że tak powiem. Wystarczy, że pan Putin przestanie prowadzić tę wojnę. No ale to musi się na to zdecydować.
0: Absolutnie. Beata tak Pumecka. Mówi Unia Europejska, jeżeli będzie nadal prowadził wojnę, to Unia Europejska będzie nadal te sankcje nakładać. Oczywiście sankcje miałyby jeszcze większą siłę rażenia, gdyby dołączyły do tego także w większym stopniu Stany Zjednoczone czy też inne kraje Zachodu.
1: No, możemy na razie o tym pomarzyć chyba do wyborów prezydenckich w Stanach. Beata Pumecka, prosto z Brukseli. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Czy ja mówiłem, że dzisiaj my między wschodem a zachodem? No to znowu na wschód patrzymy, ale przez unijną perspektywę, bo dzisiaj do Chin z wizytą wybiera się unijny komisarz do spraw handlu Markos Sefcovic. No a kwestia dotyczy handlu między Unią Europejską i Chinami. To właściwie powinienem powiedzieć, że dotyczy starcia handlowego. Tomasz Sajewicz na linii. Dzień dobry, Tomku.
2: Tak, dzień dobry, witam cię, witam państwa.
1: Dużo bym się
2: nie będzie
1: pomylił?
2: Łatwy temat.
1: Dużo bym się pomylił, że chodzi o starcie handlowe.
2: W ogóle byś się nie pomylił. Nie, w ogóle byś się nie pomylił, bo rzeczywiście mało o tym mówimy, ale będziemy mówić o tym o wiele więcej. Mówiliśmy przecież, że ten rok był naznaczony starciem handlowym i celnym między Stanami Zjednoczonymi i Chinami i wiemy, co z tego wynikło. No nic dobrego z tego nie wynikło, bo cały świat i Donald Trump i Xi Jinping trzymali w napięciu, a teraz okazuje się, że Unia Europejska chce powiedzieć dość takim listem w tym tygodniu. Kanclerz Niemiec i prezydent Francji do szefowej Komisji Europejskiej określili taką czerwoną linię. Unijny handel nie może dalej cierpieć z powodu nadmiernego importu chińskich towarów. Jak to brzmi, prawda? Przecież importujemy, przecież wiemy od dawna, że coraz więcej chińskich produktów zalewa właśnie rynek Unii Europejskiej. Chodzi głównie oczywiście o samochody elektryczne. Okazuje się, że niemiecki przemysł motoryzacyjny, francuski przemysł motoryzacyjny w tej chwili widzi, bo rzeczywiście mamy do czynienia z ogromnym wzrostem sprzedaży. Ja przypomnę, że tak prawie od zera do w tym roku zdaje się, że to będzie nawet około 20% sprzedaży na terenie Unii Europejskiej. To będzie ten komponent chińskich samochodów elektrycznych. Chodzi głównie o samochody elektryczne, ale nie tylko. Chodzi też o te wszystkie produkty, na których produkcji zaczyna tracić unijny przemysł, a te sprowadzane są z Chin. Rzeczywiście dzisiaj w takim tonie koncyliacyjnym mają się odbyć te rozmowy w Pekinie. Jest unijny komisarz handlu, jest to oczywiście jego chiński odpowiednik, minister do spraw handlu Wang Wentao, ale tutaj oczywiście dwie strony zdają sobie sprawę z tego, dlatego że ten list jest takim początkiem, to oczywiście ten nie będzie on przedmiotem dyskusji, ale wiemy, do czego Chiny są zdolne, jeśli te Chiny się czym się postraszy, czy też z pozycji siły do Chin, czy też nawet z pozycji takiej siły, ale broniąc własnego rynku, będzie się mówiło to wszystko. Chiny zademonstrowały ten cały wachlarz swój możliwości w wojnach, wojenkach celno-handlowych przy okazji starcia z Chinami. No i zapowiada się, że te najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące będą też przebiegały pod znakiem takiego możliwego starcia poważnego jednak Chin z Unią Europejską, bo ten list, który

0: kanclerz Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron we wtorek raptem wystosowali do szefowej Komisji Europejskiej. Nie przypadkiem był to wtorek, właśnie przed wizytą komisarza do spraw handlu w Pekinie. No on nie pozostawia złudzeń, że tutaj zmienia się zupełnie front patrzenia na tę współpracę handlową z Chinami.
1: Tomku, a to nie jest trochę tak, że wszyscy liczyli na to, że skoro Stany Zjednoczone mocno kłócą się, tak mówiąc kolokwialnie, z Chinami, to Chiny trochę bardziej przychylnym okiem spojrzą na Europę, no bo trzeba mieć gdzieś przyjaciela, nie wolno mieć samych wrogów. No to z tego, co mówisz, to wynika, że wojna na dwa fronty, raz ze Stanami Zjednoczonymi, raz z Europą.
0: Na to wygląda, tak? Na to wygląda. Rzeczywiście Unia Europejska, przypomnę, starała się, jest dokładnie tak, jak mówisz, Unia Europejska chciała wykorzystać tę szansę, którą dawało to starcie z Ameryką. Zresztą Unia Europejska też była na drodze, jest spornej, jeśli chodzi o kwestie celne ze Stanami Zjednoczonymi, ale Chiny nie wykazywały żadnych oznak tego, że chciałyby jakiegoś pojednania w tej materii. Nawet przypomnę, że mieliśmy w tym roku do czynienia z takim dosyć kwaśnym szczytem Unia Europejska-Chiny, który to do ostatniej chwili nie wiadomo było, czy się odbędzie. Tutaj Chińczycy odmawiali spotkań. Nie wyglądało to dobrze, a to wszystko dlatego właśnie, że jednak ten stosunek, powiedziałbym, Pekinu do relacji z Unią Europejską był taki sobie. Chiny generalnie lubią rozmawiać ze stolicami. Oni nie uznają czegoś takiego. No, oczywiście uznają w prawie międzynarodowym całość Unii Europejskiej, ale wcześniej tą politykę unijną starali się robić poprzez Paryż czy poprzez Berlin, co oczywiście w Brukseli nie było pozytywnie przyjmowane. W tej chwili, kiedy niemiecki przemysł motoryzacyjny bezpośrednio zaczął cierpieć, no, to jest ogromna kwestia samochodów chińskich, elektrycznych. To naprawdę jest coś niesamowitego oglądać te dane, które tak bardzo skaczą. Zresztą chyba widzimy to na ulicach także i polskich miast, jak wiele nowych salonów chińskich samochodów elektrycznych powstaje i jak przecież jeszcze 4-5 lat temu nikt o nich nie słyszał praktycznie, o tych wszystkich nazwach.
1: Złośliwcy mówią, że to samochody szpiegowskie, ale to zupełnie inny temat i pewnie o tym kiedyś porozmawiamy. O handlu. Unijny komisarz handlu Marcos Sefcovic zaczyna wizytę w Chinach. Będziemy się jej przyglądać. Tomasz Sajewicz trzyma rękę na pulsie. Dziękuję Tomku. A teraz o tym, że zarzut oszustwa usłyszał w prokuraturze były lekarz szpitala południowego, koordynator tamtejszego SOR-u, czyli Dawid K. Miał zarobić ponad pół miliona złotych za dużo, przedkładając pracodawcy lecznicy nierzetelne faktury. Nie przyznał się do winy, przez wiele godzin składał zeznania i odpowiadał na pytania śledczych, a prokuratura teraz prowadzi 4 postępowania w sprawie nieprawidłowości w szpitalu południowym.
2: Materiał dowodowy zebrany przez prokuraturę w ciągu 4 miesięcy był na tyle mocny, że śledczy zdecydowali się na przedstawienie zarzutu mężczyźnie. Chodzi o kwotę ponad 583 tysięcy złotych, którą Dawid K. miał zarobić dzięki fakturom niepokrywającym się z rzeczywistym wymiarem pracy świadczonej w warszawskim szpitalu południowym. Analiza wykazała, iż Dawid K. w wielu przypadkach nie przebywał w szpitalu, jak deklarował w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur. W skrajnych przypadkach przebywał poza Warszawą i poza Polską, powiedział prokurator Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
3: Zgromadzona została dokumentacja pracownicza nie tylko ze szpitala południowego, ale również ze szpitala brudnowskiego, z różnych przychodni, szkół wyższych, w których lekarz był zatrudniony. Zabezpieczono dokumenty z Rady Dzielnicy Ursynów. Zwrócono się do stacji telewizyjnych o przesłanie płyt z nagraniami określonych programów, w których miał występować lekarz. Uzyskano ponadto wszelkie możliwe dane elektroniczne. Zwróciliśmy się do operatorów telekomunikacyjnych, do władz szpitala o nadesłanie wszelkich logowań do sprzętu komputerowego, do bramek wejściowych, do parkingu szpitalnego. Nawet zwróciliśmy się o nadesłanie danych informatycznych do linii lotniczych.
2: To jedno z kilku postępowań, jakie toczą się w związku z nieprawidłowościami w warszawskim szpitalu południowym i rzucają cień na środowisko lekarskie. Prokuratorzy wszczęli śledztwo po tym, jak dziennikarze opisali zarobki młodego lekarza będącego w trakcie specjalizacji z anestezjologii. W jednym tylko roku miał zarobić 1 600 000 zł. Afera okazała się być wierzchołkiem góry lodowej. Rząd przygotował przepisy, które mają ukrócić proceder. Jak wytłumaczył wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski, projekt zakłada, że miesięczne zarobki medyków na 2 etatach nie będą mogły przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej.

0: To jest 76 800 zł brutto.
1: Zgodnie z założeniami maksymalny łączny wymiar czasu pracy wszystkich świadczeniodawców nie będzie mógł przekraczać dwóch pełnych etatów. Lekarze, pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni udzielający świadczeń w leczeniu szpitalnym i ambulatoryjnym opieki specjalistycznej w poradniach przyszpitalnych co do zasady będą musieli być zatrudnieni u świadczeniodawcy co najmniej na pół etatu.
0: Projektem zajęła się Sejmowa Komisja Zdrowia, a tymczasem prokuratura już planuje dalsze czynności, by zbadać kolejne wątki sprawy, m.in. działania osób odpowiedzialnych za nadzór nad funkcjonowaniem Szpitala Południowego i bezpieczeństwo pacjentów. W tym postępowaniu przesłuchano już blisko 170 osób. Agata Król, Polskie Radio.
2: Za kilka minut, dokładnie za 6 będzie godzina 7, a po 7 i po 8 nasze rozmowy polityczne i Roch Kowalski.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Kogo dzisiaj będziesz gościł?
3: Na początek Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego, to po godzinie 7:07, a po 8:07 Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Dzisiaj tematem numer 1 bez wątpienia będą parlamentarne prace nad nowelizacją prawa aborcyjnego. Po właściwie 3 latach dyskusji koalicja rządząca ponoć doszła do porozumienia w tej sprawie i o 9:00 ma się zająć dwoma projektami. Projektem Koalicji Obywatelskiej, który zakłada dekryminalizację, czyli po prostu niekaranie za aborcję, oraz projektem Trzeciej Drogi, który zakłada po prostu powrót do kompromisu aborcyjnego. W tej sprawie zdanie Marka Sawickiego będzie niezwykle ważne, bo Marek Sawicki z reguły jest w opozycji.
2: Właśnie wczoraj widziałem
3: jedną
2: z przedstawicielek Koalicji Obywatelskiej i dziennikarka zapytała ją, ale czy wy się dogadaliście z PSL-em? I ta polityczka powiedziała tak, było zbliżenie kamery na jej twarz i no... Tak, ja bym nie uwierzył.
3: Tutaj ostatnie ponoć perturbacje nie dotyczyły wcale PSL-u, tylko relacji pomiędzy premierem Donaldem Tuskiem a Włodzimierzem Czarzastym. Ponoć były ciche dni między premierem a marszałkiem Sejmu właśnie w kontekście prawa aborcyjnego, bo przypomnijmy, ta komisja miała się już zebrać kilkanaście dni temu. Była nawet zapowiedź, ale w ostatniej chwili posiedzenie komisji odwołano bez podawania przyczyn, chociaż taką nieoficjalnie podawaną przyczyną miała być niezgoda wewnątrz samego rządu, niezgoda z kancelarii premiera, bo to już z kolei dopowiem, są jakby dwie ścieżki, rząd jest na rozdrożu i nie wie do końca jak załatwić tę sprawę aborcji, czy poprzez zmiany ustawowe, czy jednak poczekać na zmiany w Trybunale Konstytucyjnym i poprzez Trybunał Konstytucyjny odkręcić to, co Trybunał Konstytucyjny w 2020 roku.
2: No tak, zmiany w Trybunale Konstytucyjnym na przyszłe i
3: niepewne. Przyszłe i niepewne. Na razie o tym też porozmawiamy i z Markiem Sawickim, i z Adrianem Witczakiem, bo to już październik.
2: Zimno jest, nie ma co siedzieć pod Trybunałem.
3: Jesienią miała być ta zmiana w Trybunale i zdaje się, że trafiłeś w punkt, to znaczy, że rząd też czeka, aż zrobi się mroźniej, no bo jak jest -5 w nocy, czy -3 nad ranem, to ciężej w miasteczku namiotowym na ulicy siedzieć, więc...
2: Ty przyjeżdżasz chyba, jak jedziesz do radia, czasami mi się zdarza, tak.
3: No jest tam determinacja duża, ale zobaczymy, czy ta determinacja jest odporna na warunki atmosferyczne.
2: Jeszcze tak mówiąc, wracając do pana Czarzastego, marszałka Czarzastego, ja słyszałem jedną z wypowiedzi polityczek lewicy, że to prawie jak Breżniew tupała w pulpit, że to musi być załatwione, bo lewica obiecała i musi.
3: No, bo jeśli spojrzymy także na wyniki wyborów krakowskich, to tam demobilizacja po stronie kobiet i wyborców Koalicji Obywatelskiej jest największym problemem. I zdaje się, że w kontekście przyszłorocznej kampanii wyborczej to właśnie walka o głosy tych kobiet, które zapewniły zwycięstwo koalicji rządzącej w 2023 roku będzie kluczowa. Ale to wszystko już za chwilę, już za 10 minut, za
2: tak,
3: 9.
2: Dokładnie, za 9. On pięknie łączy te kropki, dlatego się cieszymy, że go mamy. Roch Kowalski po 7 i po 8 z gośćmi i będzie przyciskał polityków, obiecujemy.
3: Dzięki,
2: to już za 10 minut.

0: Reklama.
1: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
2: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
1: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
2: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
1: A to akurat bardzo proste.
3: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Co naprawdę dzieje się z naszą planetą?

0: jak skutki zmiany klimatu wpływają na nasze życie, zdrowie, miasta, przyrodę
1: i jak nasze codzienne decyzje mogą pomóc je ograniczać.
0: W audycji Zmiana klimatu szukamy odpowiedzi.
1: Rozmawiamy z naukowcami, ekspertami i ludźmi, którzy wiedzą, co dzieje się ze światem.
0: Zmiana klimatu. Słuchaj w Polskim Radiu 24 od poniedziałku do piątku o 19:05
1: i na polskieradio.pl.
0: Zapraszamy
1: Marta Hoppe
0: i Patryk Michalski.
2: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8:30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ostrołęka w szoku po ataku nożownika. Uczniowie zostali objęci opieką psychologiczną. Na stole miliardy na wydatki. Sejm rusza z pracami nad przyszłorocznym budżetem. To jedno z najważniejszych wyróżnień dla pisarzy. Dziś poznamy laureata literackiego Nobla. Minęła siódma. Ewelina Kamińska, zapraszam. Uczniowie w Ostrołęce nie mają dziś lekcji. Zamiast tego we wszystkich szkołach odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, a o 9:00 ponownie w mieście zbierze się sztab kryzysowy. To pokłosie wczorajszego ataku w Zespole Szkół Zawodowych nr 4. Na miejscu cały czas pracują śledczy, a prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące usiłowania zabójstwa. O szczegółach nasz reporter Piotr Durys.
2: W ataku rannych zostało dwoje nauczycieli, czworo uczniów i dwie przypadkowe osoby w parku. Jedna z nauczycielek ma ciężkie obrażenia, ale według prokuratury życie żadnej z poszkodowanych osób nie jest zagrożone. Zatrzymany 19-latek, uczeń klasy maturalnej, miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty, który ma dziś zostać poddany szczegółowym oględzinom. W szkołach uczniowie mogą liczyć na rozmowę ze specjalistami, mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz.
3: Podjęliśmy decyzję o tym, że we wszystkich szkołach będzie udzielana pomoc psychologiczna uczniom. Będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło.
2: Wsparcie dla szkół zapowiada też Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Sejm rozpoczyna dziś pracę nad projektem przyszłorocznego budżetu. Zgodnie z nim wydatki wyniosą ponad 970 miliardów złotych, a dochody 695 miliardów. O szczegółach Małgorzata Naukowicz.
4: W projekcie budżetu przewidziano pieniądze na kontynuację programów społecznych 800+, aktywny rodzic oraz 13 i 14 emeryturę. Wydatki na obronność sięgną 198 miliardów złotych, a na zdrowie 274 miliardów.
5: To jest projekt budżetu, który łączy wsparcie dla obywateli z inwestycjami wzmacniającymi nasze państwo.
4: Mówi minister finansów Andrzej Domański. Projekt budżetu krytykuje opozycja, między innymi Mateusz Morawiecki z Rozwoju Plus.
6: To jest budżet pospinany na trytytki, po prostu łatany jak stara opona.
4: Budżet wpłynął do Sejmu w terminie, mówi marszałek Włodzimierz Czarzasty. Dodał, że zgodnie z przyjętym przez Prezydium Sejmu harmonogramem drugie i trzecie czytanie zaplanowano na początek grudnia. Potem budżetem zajmie się Senat.
7: 15 stycznia rozpatrzymy poprawki ewentualne Senatu do ustawy budżetowej.
4: Po 15 stycznia ustawa budżetowa trafi na biurko prezydenta. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
1: W informacjach jeszcze zostajemy przy Wiejskiej. Dziś posiedzenie Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw prawa aborcyjnego. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że zwołało ją Prezydium Sejmu na wniosek przewodniczącej komisji, posłanki Koalicji Obywatelskiej Doroty Łobody. Początek o 9:00. Zaplanowano rozpatrzenie dwóch poselskich projektów ustaw autorstwa Koalicji Obywatelskiej i Lewicy oraz przygotowanego przez posłów Trzeciej Drogi, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050. Liberalizacja prawa aborcyjnego była jednym z postulatów

0: postulatów wyborczych Koalicji Obywatelskiej i Lewicy przed wyborami w 2023 roku. Pierwsza polska morska farma wiatrowa w rozruchu na Baltic Power zainstalowano wszystkie 76 turbin. To wspólne przedsięwzięcie Orlenu i kanadyjskiej spółki Northland Power. Ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska powiedziała, że transformacja energetyczna jest jednym z głównych silników napędzających rozwój kraju.
1: Nie mam najmniejszych wątpliwości, że offshore, zabudowa polskiej przestrzeni Morza Bałtyckiego do wykorzystania do produkcji energii elektrycznej czystej, w stabilnej cenie, jest jednym z serc tego procesu transformacji i jednym z silników napędzających rozwój gospodarczy kraju.
0: Pierwszy prąd z farmy wiatrowej popłynął w lipcu, ale z pełną mocą Baltic Power ma zacząć pracować do końca roku. Dziś poznamy tegorocznego laureata literackiej Nagrody Nobla. W zakładach bukmacherskich listę faworytów otwiera chińska pisarka Zhang Xu. Na dalszych miejscach są m.in. australijski pisarz Gerard Marnane czy meksykańska autorka Christina Rivera Garza. Akademia Szwedzka jest nieprzewidywalna, ocenia literaturoznawca Karol Semsel.
2: Zhang Xu, wydawana przez Państwowy Instytut Wydawniczy Chinka. Nie wiadomo, czy jej szanse spadły na skutek Nobla, który powędrował do Korei, Hankang. Od wielu lat Gerard Marnane jest typowany na zwycięzcę literackiej Nagrody Nobla, Australijczyk. Myślę, że może być to Nobel dla kobiety i myślę, że to może być Ann Carson albo Margaret Atwood.
0: Wśród kandydatów uwzględnianych przez bukmacherów znajduje się polski poeta Ryszard Kryński. Jego szanse oceniane są na 33:1. Literacką Nagrodę Nobla otrzymało do tej pory 5 Polaków, w tym poeci Czesław Miłosz i Wisława Szymborska.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: To może być jeden z ostatnich tak ciepłych dni tej jesieni. Na południu termometry mogą pokazać miejscami nawet do 25 stopni, ale będzie tam też dziś silnie wiać. Na przeważającym obszarze będzie od 19 do 20-21, na wybrzeżu około 16. Po południu możliwy miejscami deszcz.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: 6,5 minuty po godzinie 7. Słońce już wstało. W Warszawie 12 minut przed 7. Zajdzie 2 minuty przed 18. Dodaje nam 11 godzin i 10 minut i tyle ten czwartek, bo mamy czwartek. 8 dzień października będzie trwał. Światowy Dzień Wzroku. A kogóż ja to widzę? Marszałka seniora. No to nie ma na co czekać. Rozmawiajmy.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry. Jako się rzekło, Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, Panie Marszałku.
6: Ciepło, dzień dobry z Warszawy.
5: No właśnie, żałuje Pan, że to babie lato się już kończy, tak? Chociaż Pan nie wierzy w koniec.
6: Nie, to jest normalne, że jeszcze w końcu października, na przełomie listopada, na Wszystkich Świętych może być równie ciepło.
5: A ja tu trzymam już kciuki za pierwsze opady śniegu. Już czekam.
6: Nie, no. Jeszcze poczekajmy, może w lutym jakieś tam płatki będą.
5: No dobra, a będzie rozwiązanie w sprawie aborcji?
6: Powiem panu szczerze, że jestem zdumiony tymi rewelacjami, które są podawane publicznie, bo rzekomo PSL się na coś zgodził, a PSL się nie może na nic zgodzić, dlatego że te kwestie w PSL-u nie są objęte żadnym regulaminem, żadnym statutem i każdy zrobi tak, jak chce.
5: No ale to może pan zagłosuje inaczej, a reszta klubu może jest za kompromisem.
6: Ale reszta klubu, ja w ogóle za klub nie mogę w tej sprawie wypowiadać, bo wiem, że każdy zagłosuje tak, jak chce.
5: Czyli nie ma porozumienia w koalicji? Między liderami koalicji o tym, że jaką formę ustawy...
6: Żaden lider z PSL-u nie może w imieniu PSL-u w tej sprawie podjąć jakiegokolwiek zobowiązania, bo jeszcze raz podkreślam, w sprawach światopoglądowych, wyznaniowych w PSL-u nie ma żadnej dyscypliny, w związku z tym nierozważne byłoby podawanie jakichkolwiek informacji, jak zachowa się w tej sprawie
5: PSL. No dobra, ale to może się policzyliście, może prezes was policzył, kto jest za, kto jest przeciw i wyszło, że więcej jest za jakąś.
6: Powiem szczerze, jak znam prezesa, to nie ma w tej chwili czasu na liczenie głosów w klubie.
5: To czym się zajmuje?
6: No przecież jest w Ministerstwie Obrony Narodowej.
5: Ach, myślałem o wątku, myślałem o obowiązkach partyjnych.
6: Nie.
5: Rozmawiamy o tym wszystkim, ponieważ dzisiaj o 9:00 ma się po raz kolejny zebrać podkomisja, która pracuje nad prawem aborcyjnym. Dwa projekty.

0: projekt wzięła na tapet, projekt Koalicji Obywatelskiej o dekryminalizacji i projekt Trzeciej Drogi zakładający powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Miało dojść do porozumienia pomiędzy Czarzastym a
1: Życzę komisji owocnych obrad. Jeśli Czarzasty z Tuskiem się porozumieli, no to mają do tego prawo i niech postępują, jak się porozumieli.
0: Okej, ale PSL, nawet jeśli nie ma u was dyscypliny, to rozumiem, nie będziecie blokować tego porozumienia.
1: Nie, nigdy nie blokowaliśmy żadnego porozumienia w tej sprawie. Jeszcze raz podkreślam, w PSL nie ma w tej sprawie żadnej dyscypliny.
0: No dobrze, bo są takie dwie drogi, które się raczej klarują. Pierwsza droga to jest droga ustawowa, a druga droga, o której mówią politycy koalicji rządzącej, to droga przez Trybunał Konstytucyjny. Znaczy po uporządkowaniu sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym Trybunał miałby podjąć decyzję odwracającą tę decyzję.
1: Panie redaktorze, jedna i druga droga prowadzą donikąd. Chcę wyraźnie powiedzieć, dlatego że w tej większości parlamentarnej, czy w tym układzie parlamentarnym, jaki jest w tej chwili, nie wróżę żadnego powodzenia tym ustawom. Mało tego, wiemy doskonale, że również pan prezydent tego nie podpisze. Jeśli droga Trybunału, to do naprawy Trybunału, nie wiem, może jeszcze potrzeba całej kadencji, a może dwóch kadencji. Naprawdę w tym układzie politycznym, jaki mamy w Polsce, ja nie daję żadnych szans na naprawę Trybunału.
0: To nie zabija pan nadzieję Koalicji Obywatelskiej, bo ona chce odzyskać wyborców kobiety przed 27 roku.
1: Niech się stara, no przecież...
0: Ale chciałaby się starać prawem aborcyjnym.
1: No więc niech się stara. No. Ja nikomu nie odbieram żadnej nadziei. Niech się stara, niech walczy, może coś się uda.
0: Czyli, bo rozumiem, nawet mówi pan, że nawet jeśli by się udało w jakiejś formie, to prezydent i tak...
1: Oczywiście, że tak. I oni doskonale o tym wiedzą. I dla mnie jest zdumiewające, że co każdą kadencję, kiedy zbliżamy się do kampanii wyborczej, a więc na rok przed wyborami, te tematy są podnoszone i oczywiście lewica je grzeje, część lewicowa koalicji obywatelskiej je grzeje po to tylko, żeby te tematy żyły i żeby na tym zbijać jakiś tam kapitał polityczny. Jest to po prostu nieuczciwe wobec wyborców, bo oni doskonale wiedzą, że w tej większości, w tym układzie parlamentarnym niestety tych spraw w jedną czy w drugą stronę rozwiązać się nie da.
0: To po owocach ich poznacie, jak to mówią.
1: No, zna puste pan... przebiegi.
0: Puste przebiegi.
1: No puste proszę. Przebiegi.
0: Zna pan treść rozmowy Donalda Trumpa z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem?
1: Nie, i nie muszę znać.
0: A chciałby pan poznać?
1: Absolutnie nie, dlatego że, panie redaktorze, prawdziwa dyplomacja lubi ciszę. I dobrzy dyplomaci, jak historycznie byśmy przejrzeli ostatnie 300 lat, to z ważnych rozmów nigdy nie informowali opinii publicznej, co ustalili.
0: A to, to była dyplomacja, czy to było kuszenie?
1: To była dyplomacja. To była dyplomacja, powiem szczerze, że znam prezesa Kosiniaka-Kamysza. Jest na tyle poważnym człowiekiem, że z pewnością wodzić na pokuszenie się nie da. Natomiast to, że rozmawia i że rozmawia bezpośrednio także z prezydentem, to proszę zwrócić uwagę, że przez pół roku on się tym nie pochwalił.
0: No nie,
1: więc
0: ale
1: na tym polega dyplomacja. Natomiast kto, że tak powiem, zabawia się w plotki, no to dowiedzieliśmy się. Pan Adam Bielan już od dłuższego czasu próbuje urastać do roli takiego trochę nadprezydenta, choć wydaje mi się, że...
0: No demiurga takiego.
1: Nie, bardziej nad prezydentem jednak jest szef kancelarii pan Bogucki. Natomiast pan Bielan sobie przypomniał, że być może kadencja Parlamentu Europejskiego też kiedyś tam się skończy i trzeba będzie zabiegać o miejsce na liście.
0: I dlatego chce podzielić koalicję?
1: Nie wiem, czy on chce podzielić. Panie redaktorze, wiemy doskonale, że nie podzielił, dlatego że po tym spotkaniu z Donaldem Trumpem, jak się dowiadujemy z doniesień publicznych, nic się w relacjach koalicyjnych nie zmieniło. W związku z tym nawet oczekiwania po prostu widać wyraźnie, że były płonne.
0: A coś się powinno zmienić w relacjach polsko-amerykańskich, jeśli prezydent Stanów Zjednoczonych rzeczywiście pozwalał sobie na takie dywagacje?
1: A właśnie ja nie będę wdawał się w dyskusję, czy prezydent sobie pozwalał, czy nie pozwalał, bo jeszcze raz powtarzam. To było spotkanie, które jest spotkaniem nieomawianym. Wszyscy się domyślamy, a Władysław Kosiniak-Kamysz tylko się uśmiecha.
0: To może byłoby lepiej, skoro cała Polska chce wiedzieć, o czym rozmawiali, gdyby ujawnić.
1: Otóż, panie redaktorze, jeszcze raz powtarzam. Dobra dyplomacja lubi ciszę.
0: Bazy amerykańskie powstaną w Polsce?
1: Myślę, że powstaną. Myślę,
0: w tej kadencji jeszcze?
1: Na pewno decyzja zapadnie wydaje mi się, że do Bożego Narodzenia.
0: Mm-hmm. Nie będzie pozytywna.
1: Mówiła o tym także minister Sobkowiak. Nie mówił o tym Kosiniak-Kamysz, ale z tego, co wiem i z informacji, jaką

0: mamy także bezpośrednio na klubie parlamentarnym Polskiego Stronnictwa Ludowego, to tak, jest to możliwe, żeby przed Bożym Narodzeniem taka decyzja zapadła.
1: Rosjanie nam grożą.
0: Ale to zawsze groźliwy, to nie jest nic nowego. Tak dokładnie od 1612 roku Rosjanie nam grożą, no i przecież nie jest to rzecz nowa. Czasami tylko groźliwy, czasami zajmowali nasze terytoria i musimy się z tym, że tak powiem, zmierzyć.
1: No tak, ale rozumiem, że to jest kwestia stałej bazy amerykańskiej w Polsce. Dla Rosjan to jest zmiana tego powojennego układu sił. Polska oficjalnie byłaby w amerykańskiej już strefie wpływu. Znaczy już jest.
0: No już ale... jest, więc to nie jest rzecz nowa. Natomiast oczywiście Rosjanie zdają sobie sprawę z tego, że obecność Amerykanów to jest zwiększenie gwarancji bezpieczeństwa i to jest dla nich także problem przy ewentualnym ataku na Polskę. Natomiast czy ta baza będzie w Polsce, czy ona jest tak jak w tej chwili w Niemczech, to przemieszczenie wojsk amerykańskich o te 300-400 kilometrów nie jest problemem. Mhm.
1: Dawid K., lekarz ze Szpitala Południowego, usłyszał zarzuty działania przywłaszczenia, działania na szkodę wielkich rozmiarów w wysokości ponad 500 tysięcy złotych, jeśli się nie mylę. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze, w tym m.in. zakaz opuszczania kraju wraz z zabraniem paszportu. Nie za długo to wszystko trwało?
0: Panie redaktorze, takich Dawidów w Polsce jest kilkudziesięciu, jak nie kilkuset.
1: Więc no matko, to trzeba do prokuratury, niech pan do prokuratury dzwoni.
0: Ja jestem, prokuratura wie. Przecież wystarczy, żeby tylko NFZ prześledził karty pracy lekarzy i będzie wiedział, że wielu lekarzy pracuje równolegle na kilku etatach, na kilku kontraktach NFZ-owskich i jeśli NFZ nie ma takiej rejestracji, to jest to po prostu też powód do tego, żeby być może prokuratura zajęła się NFZ-em.
1: Czyli Dawidka miał pecha?
0: Nie, Dawidka nie miał pecha, bo jeszcze raz powtarzam. Takich lekarzy jest sporo, system jest wadliwy. System jest wadliwy i niestety to, co proponuje dzisiaj pani Sobierajska-Grenda z panem Donaldem Tuskiem, to jest tylko reakcja na skutek. Natomiast nie usuwają przyczyny. Jest w Sejmie po pierwszym czytaniu projekt ustawy naprawiającej system zdrowia Polskiego Stronnictwa Ludowego i Federacji Przedsiębiorców Polskich. I dziwię się, ten projekt jest przez szefową Komisji Zdrowia mrożony. Ja namawiałem we wtorek na posiedzeniu klubu swój klub, żeby nie popierać rozwiązań proponowanych przez panią minister, mimo że one są koalicyjne, rządowe, dopóki nie ruszą prace nad projektem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jeśli nie zmienimy struktury usług szpitalnych i nie podporządkujemy tych usług pod potrzeby pacjentów, tylko dalej będą to usługi pod potrzeby starostw i personelu medycznego w szpitalu, to niestety żadnej naprawy w służbie zdrowia nie będzie. Dlatego, że mamy dzisiaj sytuację, w której często oddziały w szpitalach powiatowych są wykorzystywane w 30-40%, a kontrakty muszą być pełne. Musi być odpowiednia kadra lekarska, pielęgniarska, salowa, a na końcu jak się trafi pacjent, to dobrze.
1: No dobrze, to co, rząd się przestraszył zapowiedzi Łukasza Jankowskiego z Rady Lekarskiej, że żaden rząd nie wygrał jeszcze z lekarzami?
0: Ale panie redaktorze, rząd nie dał żadnej propozycji usunięcia przyczyn. To jest tylko reakcja na skutki. No, jeśli komuś się wydaje, że ograniczy zarobki lekarzy, sprowadzając to do dwóch etatów, czy etat razy dwa, no to myli się, bo w marcu, kwietniu będzie po prostu brakowało tych lekarzy w szpitalach powiatowych. Jeśli część lekarzy jeszcze ucieknie tylko i wyłącznie do usług prywatnych, bo nie zechce się, że tak powiem, oświadczać przed NFZ-em.
1: Że no to pół będzie, etatu, tak? Koniecznie.
0: Tak, no będzie jeszcze gorsza sytuacja i o tym wie pani Sobierajska-Grenda. Musi wiedzieć także premier Donald Tusk. Jestem zdumiony, że moja koalicja większościowa na przyszły rok, na rok wyborczy, szykuje sobie taki pasztet w służbie zdrowia. To będzie naprawdę zawał w szpitalach powiatowych.
1: Przepraszam, aż mi mowę odebrało. No to co z tym zrobić?
0: No i jeszcze raz powtarzam. Jest w Sejmie projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego.
1: Ale to wie pan, to nie do nas.
0: No ja to mówiłem. Ja to mówiłem. Wie o tym prezes Kosiniak-Kamysz. Wie o tym także premier Donald Tusk. Wie o tym także pan minister Domański, bo projekt naszej ustawy
1: nie generuje
0: kosztów. Nie generuje kosztów, tylko usprawnia strukturę usług szpitalnych. Właśnie zaplanowano na podstawie szpitala wiodącego i 6-10 szpitali współpracujących, kooperujących, tak żeby ustalić siatkę usług szpitalnych pod populację, pod pacjentów.

0: a nie dlatego, że jest powiat, to musi być szpital, a w tym szpitalu musi być 11 oddziałów, a te 11 oddziałów, 3-4 są, że tak powiem, rentowne ze względu na sposób wyceny w NFZ-cie, a pozostałe są, no bo są, bo muszą być. A przepraszam bardzo, jeśli od szpitala do szpitala jest 25-30 kilometrów, to nie mogą te szpitale oddziałami się podzielić między sobą?
1: No dobrze,
0: jeśli byłby zarząd z takiego szpitala wiodącego na 6-10 szpitali, to ten zarząd to poukłada.
1: No okay,
0: natomiast jeśli dzisiaj mamy, każdy szpital ma swoje władztwo w postaci starostwa, to każdy starosta chce mieć komplet usług dla swoich pacjentów.
1: Pewnie, że tak, jasne, ja to rozumiem. Tylko
0: że wtedy mamy sytuację, gdzie lekarz, anestezjolog przychodzi do mnie do biura poselskiego i mówi: panie pośle, jestem lekarzem anestezjologiem. Okazuje się, że zgodnie z wymogami NFZ-u na oddziale paliatywnym ZOL-u ja muszę być 8 godzin. Ja oczywiście jestem tam 8 godzin, nie ruszę ani jednego pokrętła w tych urządzeniach podtrzymujących życie pacjentom, bo to wszystko robi pielęgniarka. W tym czasie, mówił, obsłużyłbym dwa oddziały operacyjne, no ale ja muszę tu być, bo taki jest kontrakt. No i mówi, siedzę sobie 8 godzin, nic nie robię, ale pieniążki na co?
1: Padają. No dobra, no ale to ja nie rozumiem konstrukcji waszej koalicji, skoro pan krzyczy do liderów i słuchajcie, w sprawie szpitalnictwa jedziemy na ścianę, w przyszłym roku zderzymy się ze ścianą,
0: konstrukcja jest
1: tam
0: prosta,
1: trwa bal na Tytaniku.
0: Konstrukcja jest prosta. Decyzję podejmuje kierownik, a wszyscy pozostali są wykonawcami. Kierownik boi się jakiejkolwiek reformy w służbie zdrowia, ja tego nie rozumiem. Jeśli nie zrobimy tej reformy, to jeszcze raz podkreślam, to co zaproponowała pani Sobierajska-Grenda, zaprosi pan mnie w marcu przyszłego roku i zobaczy pan, co się będzie działo w szpitalach.
1: Umówieni, a w tym czasie mam nadzieję, że słucha nas premier Donald Tusk, bo jest tu apel
0: albo
1: od pana,
0: słucha, albo i nie słucha.
1: Od pana posła Marka Sawickiego.
0: Jak znam życie, to o tej porze i jeszcze danko.
1: Tak? Tak jest. Ja nie wiem, jaki jest cykl dnia premiera Tuska. Ale to na koniec, czy niedziela będzie dla was w Krakowie szczęśliwym dniem? Monika Piątkowska wygra te wybory.
0: Niedziela ma być szczęśliwym dniem dla Krakowian, a nie dla partii politycznych, więc ja się nie ekscytuję wyborami w Krakowie. To jest sprawa.
1: A nie ekscytuje się, bo
0: mieszkańców
1: Krakowa. Nie ekscytuje się pan, bo przegracie?
0: Ale ja tam nie startuję, więc
1: no
0: ja
1: nie, no, ale
0: ani nie wygram, ani nie przegram.
1: PSL popiera Monikę
0: Piątkowską. Wydaje
1: Piątkowską.
0: Mi się, że mieliśmy jako PSL trochę lepszego kandydata, no ale
1: kogo?
0: Jest pani Piątkowska,
1: kogo?
0: Więc...
1: Kogo mieliście?
0: Ja uważałem, że lepszym kandydatem był Ireneusz Raś, wiceminister sportu.
1: To czemu
0: Krakowianin? No ale taka była umowa między Kosiniakiem a Donaldem Tuskiem. Zobaczymy, jaki będzie ostateczny efekt tego wyboru. Ja bym jeszcze nie skreślał pani Piątkowskiej w Krakowie, także... Wszystko przed wyborcami.
1: Jak Monika Piątkowska przegra, to będzie jakiś prognostyk na przyszłoroczną kampanię wyborczą?
0: Żaden. Jeśli ktoś się ekscytuje, że można przenieść wyniki wyborów z Krakowa na kraj, to po prostu jest w błędzie.
1: No dobra, to już naprawdę na koniec obiecuję. Z kim wy pójdziecie do wyborów w przyszłym roku jako PSL?
0: Jako PSL pójdziemy ze środowiskami, które z nami współpracują, a więc to są przedsiębiorcy, to są samorządowcy. A czy będą jakieś środowiska polityczne? Myślę, że tak, ale na to jeszcze mamy sporo czasu.
1: Czyli koalicja?
0: Nie.
1: Tym razem
0: będzie lista wyborcza Polskiego Stronnictwa Ludowego z partnerami. Oczywiście samodzielna. To jest decyzja kongresu ostatniego.
1: Ryzyko jest spore.
0: Nie ma żadnego ryzyka, panie redaktorze. Jeśli wczoraj w sondażach jest 4,4, to z tych badań, które żeśmy robili z ostatnich 25 lat, niedoszacowanie sondażowe PSL-u w okresach między wyborami jest na ogół powyżej 3%.
1: Czyli szacuje pan, że 7% ma PSL?
0: Jest co najmniej 7,5 w tej chwili.
1: Ale pan to mówi z takim uśmiechem, że ja nie wiem, czy w to wierzyć.
0: No to przekona się pan.
1: W którym to było roku, jak było 5,19, jak się prześlizgnęliście?
0: 15.
1: To
0: był najtrudniejszy rok. To było wtedy po tej słynnej reformie wieku emerytalnego. Myśmy za to zapłacili rzeczywiście największą cenę jako partia polityczna.
1: I po 15 roku zawsze mieliście jakiegoś koalicjanta.
0: Ale nie. W roku 19. Nie mieliśmy koalicjanta, byliśmy listą Polskiego Stronnictwa Ludowego, zabraliśmy na pokład Kukiza.
1: No dobra.
0: Ale i podobnie będziemy robili
1: w 23 była trzecia droga.
0: No i wszyscy mówili, że nie mamy szans na przekroczenie 8%. Pamięta pan?
1: Pamiętam.
0: Dyskusja trwała co najmniej rok czasu. Absolutnie nie ma szans, żeby PSL w koalicji z Polską 2050 przekroczył 8%. 7%. Tak,
1: 8%. 13?
0: Nie, no byłoby 15,4.
1: 15. To z tych 15,4 zostało, ile pan mówi? 4,3 sondażowe PSL-u i 1%
0: nadal,
1: Polski 2050.
0: Nadal 7 swoje mamy. Bo przecież jeśli chodzi o wybory 20.

0: To pan dodaje do tych 4 i 3 jeszcze 3.
1: Jeśli chodzi o wybory. Ale tak samo było wtedy. No przecież niech pan sobie przypomni sondaże przed rokiem 23, przed wyborami 23 roku. Sondaże nie dawały nam 8%.
0: Ja nie chcę tutaj się posługiwać
1: tą kliszą. I dlatego chcę panu powiedzieć, że jeśli chodzi o wybory 23 roku, to urobek PSL-u i Polski 2050 był jak 1:1.
0: No dobra.
1: Czyli my swoje 7% mamy. Co utrzymała Polska 2050, nie wiem.
0: Lubi pan czekoladę?
1: Lubię.
0: To zakład o czekoladę? Że ja samodzielnie PSL pójdzie, tak? Ja mówię, że nie pójdzie samodzielnie, pan mówi, że pójdzie samodzielnie.
1: Zakład stoi.
0: Dobrze, to o tabliczkę czekolady. Bardzo dziękuję. Marek Sawicki, dziękuję. Polskie Stronnictwo Ludowe. Dobrego dnia, panie pośle, i przepraszam za promocję hazardu. To nie tutaj chodziło o hazard, absolutnie nie, żeby nie było.
1: Hazard?
0: Jaki? No właśnie, jaki hazard?
1: Hazard? Czekolady to nie są hazard, to nie jest hazard. No, absolutnie.
0: Dzięki, panie pośle.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Świat przyspiesza, my go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
2: Autopromocja.
4: Hazard to by był, jakby się zakładali, czy z orzechami jest lepsza od tej bez orzechów. No ale o to nie poszło.
0: Jak ktoś jest uczulony na orzechy, to może się źle skończyć.
4: Ja mam taką moją ulubioną, ale nie wiem, czy mogę mówić, bo to byłaby reklama, bo ona w Polsce już jest dostępna. Taka, wiesz,
0: bez marki.
4: Z żelkami, a pochodzi od naszych południowych sąsiadów.
0: Ach.
4: I kojarzy się z takim okresem życia, gdzie przychodzisz i uczysz się, ale można nie chodzić na ćwiczenia, tylko na wykłady trzeba.
0: Albo jeździsz na wycieczkę szkolną, tak, na Słowację.
4: No właśnie tak. No to państwo wiedzą, o jakiej czekoladzie my mówimy. 25 minut po 7.
2: Przegląd prasy.
4: Ale ona jest dobra, tak, tak. Z malinami ostatnio wyszła wersja. Ach, miałem się odchudzać. Co tam w gazetkach znalazłeś ciekawego? Bo polityki dzisiaj, ja nie wiem, czy jest jakieś zmęczenie polityczne, to może odczuwasz.
0: Wiesz, w ogóle ten tydzień jest bardzo słaby politycznie, jeśli chodzi... My tutaj się śmiejemy z wydawcami, że tematycznie odgrzewamy te same kotlety od poniedziałku, więc rzeczywiście mało nowych wydarzeń politycznych, ale...
4: Nawet prezydent nic na tych Filipinach, nic...
0: Widziałem, że boksował, więc każde miejsce na świecie jest dobre, żeby założyć rękawice. A jeśli przy rękawicach jesteśmy, to rząd chce założyć swoje rękawice i uderzać nimi Karola Nawrockiego. To metaforycznie oczywiście, żeby nie było. Rząd wie, jak osłabić Karola Nawrockiego, pisze Jacek Nizinkiewicz na 5. stronie dzisiejszej Rzeczpospolitej. To jest cała koncepcja tej prezydentury, żeby być jakimś drugim rządem czy ośrodkiem rewolucyjnym obalania rządu. Nie tak została skonstruowana prezydentura w Polsce. Więc jak pan mnie pyta, czy polityka prezydenta jest zgodna z polityką zagraniczną rządu, to mówię, że czasami tak, a czasami nie. Tak relacje rządu Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim ocenia Radosław Sikorski. O trudnej współpracy mówi też Włodzimierz Czarzasty, a politycy, jak wynika z tego tekstu, politycy koalicji rządzącej za dobry prognostyk biorą decyzję prezydenta w sprawie obniżki cen paliw, a właściwie w sprawie nałożenia podatku od nadmiernych zysków koncernów paliwowych. Według polityków koalicji rządzącej to dowód na to, że prezydent bardziej niż na swoje ideały ogląda się na swoją popularność, w czym rząd upatruje możliwości i szans.
4: A ja zerknąłem do faktu, ale do tej części politycznej tutaj faktu. Nie pamiętam, drodzy państwo, dokładnie jakie kary może nałożyć Komisja Etyki Poselskiej. Tam chyba są finansowe kary, o ile mnie pamięć nie myli. No na pewno linijką po łapach nikogo bić nie będzie, a może powinien. Sławomir Mentzen podpadł i ironicznymi komentarzami, no już chciałem powiedzieć, że ikonicznymi, bo trochę one takie są, komentarzami pod adresem kobiet służących w policji w mundurach, i to rozeźliło posłankę Srokę, która jest byłą policjantką, tak, nie wiem, czy państwo wiedzą, zapowiedziała w imieniu kobiet w mundurze zgłoszenie wniosku do Komisji Etyki Poselskiej na posła Sławomira Mentzena. Bo się doigrał, tak tu pisze dzisiaj fakt.
0: To niestety Komisja Etyki Poselskiej, ona ma bardzo ograniczone pole.
4: No może pogrozić.
0: Może pogrozić, może nałożyć upomnienie, może już tam są różne kary słowne przewidziane. Natomiast no chyba się nie ma co oszukiwać. Sławomir Mentzen nie mówi tego przez przypadek. Wczoraj też mieliśmy incydent z posłem, który nazywał jedną z dziennikarek TVP kurtyzaną, więc zdaje się, że to jest...
4: Justyna Dobroszora.
0: Tak, dokładnie. Więc zdaje się, że to jest jakiś stały mizoginistyczny trend w Konfederacji. Mhm. W czym zdaje się

0: Konfederacja upatruje poniekąd szansę na zbicie kapitału politycznego.
1: Nie tak, ale z drugiej strony mężczyzn. Mówi, że jest za poborem, więc tych mężczyzn, których zdobyła poprzez mizoginistyczne teksty, to chyba wystraszyła poborem.
0: Ja nie powiedziałbym, że jest spójność poglądów w Konfederacji, szczególnie, że mamy konflikt pomiędzy Konfederacją Krzysztofa Bosaka a Sławomira Mentzena, więc to akurat mnie wcale nie dziwi.
1: Pytanie na gdyby państwo chcieli sobie trening mózgu zrobić, ile mamy konfederacji w Polsce? Konfederacja Barska się nie liczy. Targowicka też nie. Chociaż... A, już nic nie powiem.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit. Po reklamie.
5: To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 7.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Jeśli nie zadbamy o dzieci i młodzież w środowisku cyfrowym, takich przypadków może być coraz więcej. Ostrzegają po ataku nożownika w Ostrołęce organizacje pozarządowe reprezentujące młode pokolenie. 9 osób zostało rannych po ataku 19-latka, który z nożem wszedł do szkoły w Ostrołęce. Dodatkowo sprawca okaleczył też siebie. Ponadto miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej, podkreśla, że jego organizacja już w styczniu zwróciła się z apelem o wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci poniżej 15 roku życia.
7: Od tamtej pory nie doczekaliśmy się jednak realnej odpowiedzi ani konkretnych działań w tym kierunku. Miały kolejne miesiące, a temat pozostawał bez zdecydowanej reakcji państwa. No te wydarzenia pokazują, że nie możemy pozwolić, aby kolejny apel, kolejna takie wydarzenie pozostało jedynie dokumentem odłożonym na półkę.
6: Po ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce miasto zorganizowało pomoc psychologiczną dla uczniów i osób, które mogą jej potrzebować. Zarządzono też zamknięcie innych placówek w mieście przed dostępem osób z zewnątrz. 3 pozwy Łukasza Gibały, 2 pozwy Moniki Piątkowskiej. Kampania w Krakowie przeniosła się do sądu. Ostatni pozew w trybie wyborczym Łukasz Gibała złożył przeciwko Radosławowi Sikorskiemu. Pozew dotyczy wypowiedzi wicepremiera i ministra spraw zagranicznych z sobotniej konferencji, w czasie której Radosław Sikorski wspierał Monikę Piątkowską, mówił Łukasz Gibała.
8: Wicepremier Sikorski nazwał mnie mitomanem lub kłamcą, a to w sposób oczywisty podważa moje zaufanie wobec wyborców i wpływa na ewentualny wynik tych wyborów, a ponieważ sąd nic takiego nie orzekł, więc uważam, że powinien te słowa sprostować.
6: Wicepremier Radosław Sikorski w swojej wypowiedzi odnosił się do wyroku sądu. Sąd pozwem Łukasza Gibały przeciwko Radosławowi Sikorskiemu zajmie się dziś o 14, a druga tura wyborów w Krakowie w najbliższą niedzielę. Tomasz Ordza, nauczyciel biologii, chemii i edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej w Dąbrówce pod Poznaniem, został nauczycielem roku. Za nami 25. gala konkursu na Zamku Królewskim w Warszawie. Plebiscyt ma uhonorować nauczycieli i wychowawców, którzy z oddaniem pracują nad rozwojem uczniów. Tegoroczny laureat przekonuje, że w jego pracy najważniejsze jest zaciekawienie uczniów.
9: Wyjść do parku pobliskiego, wyjść do miasta, jeżeli nie jesteśmy szkołą na terenie leśnym czy wiejskim, tak? Wyjść, doświadczyć, poznać, porozmawiać i z tej relacji buduje się pomysł na projekt. Uwierzcie mi, tak to działa.
6: Mówił Tomasz Ordza. W trakcie gali przyznano też nagrody nauczyciela jutra, przyjaciela szkoły oraz inicjatywy edukacyjnej roku.

0: i w Kozienicach tylko 5. I to jest zapowiedź tego, co czeka nas w przyszłym tygodniu. Ale to dopiero przyszły tydzień. Dzisiaj 24 stopnie w Warszawie, 23 w Łodzi, 22 w Krakowie, 25 w Rzeszowie. Tam będzie najcieplej. A na drugim biegunie Szczecin deszczowo i 17 stopni tylko. Dzisiaj jeszcze dużo słońca i temperatury na przeważającym obszarze kraju powyżej 20 stopni. W przyszłym tygodniu już nic takiego się nie wydarzy. Za 27 minut będzie 8.
1: Sport.
0: I powrócił Filip Jastrzębski.
2: Dzień dobry, witam
0: panowie. Teraz?
2: O piłce nożnej będziemy mówić, bo...
0: To co, przegraliśmy
2: się
0: znowu?
2: W rankingu przegraliśmy. Pojawił się nowy ranking i pewnie jesteś zszokowany, ale spadliśmy. Spadliśmy w rankingu
0: tak
2: FIFA.
0: Tak miejsc?
2: Nie, o jedno.
0: A.
2: Tak delikatnie, ale...
0: A jesteśmy w trzeciej setce?
2: W czwartej dziesiątce, mój drogi.
0: No dobrze, okej.
2: Okay. 200 kilka federacji jest, więc...
0: To jeszcze są gorsi od nas.
2: Są i to dużo gorsi. Natomiast ostatnio z takimi niestety nie graliśmy. Chociaż z Rumunami, tak, to można powiedzieć, że byli dużo gorsi, choć grali w 10 przez większość spotkania.
0: Ty, może to jest pomysł, jakbyśmy grali tylko z przeciwnikiem, który ma 10?
2: No, też o tym myślałem, że jak przeciwnik gra w dziesiątkę, to wtedy rzeczywiście możemy grać ładnie.
0: Jest szansa, żeby nie przegrać wtedy.
2: I wtedy nawet można wysoko wygrać. Natomiast to było tylko jedno spotkanie, a w pozostałych trzech przeciwnicy niestety już grali w 11. No i to sprawiło nam...
0: Z Bośnią i Hercegowiną z dwoma zespołami graliśmy.
2: To w 22 można powiedzieć, że grali. 11 Bośniaków, 11 Hercegowińców. W każdym razie przegraliśmy z Bośniakami na zakończenie tego długiego wrześniowo-październikowego zgrupowania w Zenicy. Przegraliśmy także w Solnie pod Sztokholmem ze Szwedami, to wyraźnie 1-3. Jedyny ten punkt poza zwycięstwem nad Rumunami na Stadionie Narodowym zdobyty w meczu z Bośniakami. Przed nami jeszcze dwa listopadowe mecze. Szans na powrót do elity, bezpośredni powrót nie ma, ale też nie spadniemy niżej, więc no, jest jak jest. W rankingu FIFA na czele Hiszpanie, mistrzowie świata przed Argentyńczykami i Francuzami. To słowo FIFA pojawiło się już kilka razy z moich ust, a przed nami walka o fotel prezydenta tej Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej. Start w wyborach ogłosił wczoraj były szwajcarski piłkarz Ramon Vega. Stał się tym samym pierwszym kandydatem, który publicznie rzucił wyzwanie urzędującemu szefowi organizacji, swojemu rodakowi Gianniemu Infantino. Te wybory już w przyszłym roku. Zmieniamy dyscyplinę. Słoweniec Primož Roglič został kolarskim mistrzem Europy w jeździe indywidualnej na czas. W rywalizacji w Lublanie wzięli udział dwaj Polacy. Michał Kwiatkowski był 24, a 10 pozycji niżej sklasyfikowany został Filip Maciejuk. Lepiej spisała się wśród kobiet Dominika Włodarczyk, która w czasówce była bardzo blisko podium. Ostatecznie zajęła 5. miejsce. Swoją zawodniczkę chwalił trener Sylwester Schmidt.
3: Jestem zadowolony, tak jak i ona powinna być. Nawet jeśli pewnie od razu nie była super zadowolona, to nie, ale to wiadomo, że no tak to jest.
2: Złoto po raz piąty w tej specjalności zdobyła Szwajcarka Marlen Reusser. Reprezentacja Polski zakończyła więc Mistrzostwa Europy z dwoma srebrnymi medalami. Pierwszy wywalczył kilka dni temu Jan Jackowiak w wyścigu ze startu wspólnego młodzieżowców. Drugi to zasługa juniorów w sztafecie mieszanej. A judoczki i judocy walczą w Mistrzostwach Świata w Baku. Wczoraj zaprezentowały się dwie Polki w wadze do 63 kg. Niestety bez powodzenia. Angelika Szymańska, wicemistrzyni świata sprzed dwóch lat, rozpoczynała zmagania od drugiej rundy i poniosła porażkę z Kerem Primo z Izraela. Taki występ podsumował prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Wiłkomirski.
4: Trochę zabrakło koncentracji, dlatego że Angelika prowadziła walkę bardzo wysoko na Wazari i na Juko. Niestety popełniła błąd, który kosztował ją trzecią karę, a tym samym dyskwalifikację z tego pojedynku. Jej rywalka ostatecznie sięgnęła po srebrny medal, czyli dzisiaj była w dobrej dyspozycji. A to, że Angelika ją dwukrotnie rzuciła, świadczy tylko o tym, że jak najbardziej... Być może to ona powinna być przynajmniej w finale, w którym miała bardzo trudną rywalkę Japonkę, która obroniła tytuł mistrzyni świata, ale na pewno jak najbardziej ta droga do finału była otwarta.
2: Druga z Polek Natalia Kropska wygrała dwie walki i przegrała pojedynek o ćwierćfinał. Na koniec olimpijskie rozważania, czyli kto za 10 lat zorganizuje igrzyska. Kandydatów mamy 7, a wszystkie te opcje przedstawi nam Rafał Bała.
5: To będą wyjątkowe igrzyska z kilku powodów. Przede wszystkim zostaną rozegrane dokładnie 100 lat po najbardziej wstydliwym wydarzeniu w historii współczesnego olimpizmu, czyli propagandowych i obrzydliwych z dzisiejszej perspektywy zawodach w Berlinie. Tamte igrzyska, mające na celu pokazanie siły III Rzeszy, już na zawsze pozostaną symbolem segregacji rasowej i upolitycznienia sportu. Poza tym o organizację stara się Republika Południowej Afryki.

0: i nie jest bez szans, a więc po raz pierwszy najważniejsza impreza czterolecia mogłaby się odbyć na czarnym lądzie. Wyjątkowe są też kandydatury Indii oraz Kataru. Ten pierwszy kraj jest obecnie najludniejszy na świecie, a drugi ma do dyspozycji najlepszą infrastrukturę sportową. MKOL w marcu przyszłego roku ma zatwierdzić skróconą listę kandydatów. Wielce prawdopodobne, że oprócz Indii w tym gronie znajdzie się Katar, który gościł przecież piłkarski mundial, mistrzostwa świata w piłce ręcznej, lekkoatletyce i pływaniu oraz wielu innych dyscyplinach. Problemem jest napięta sytuacja polityczna w regionie i uciążliwy klimat, który wymaga przesunięcia zawodów na jesień, mówi czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie Robert Korzeniowski.
1: Wiadomo, że w Katarze bardzo trudno jest kibicować. Igrzyska to nie jest jedna dyscyplina sportowa. Ja nie mówię, że droga dla nich powinna być zamknięta absolutnie, natomiast igrzyska potrzebują jeszcze bardziej otwartych krajów. Ja bym nazwał te kandydatury techniczno-ekonomicznymi.
0: MKOL chętnie powierzyłby organizację Igrzysk Południowej Afryce, ale tam trudno byłoby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo. Jarosław Skrzyszowski, ojciec i trener PI, co roku lata do tego kraju na zgrupowania lekkoatletyczne.
2: Jak jedziesz z Kapsztadu wzdłuż autostrady do tego Stellenbosch, gdzie my jesteśmy, to jest jakieś tam, mówię, 40 czy 50 kilometrów. Na początku tej autostrady jest od lotniska, nie wiem, 10-15 kilometrów wzdłuż slumsy, takie miasteczko blaszane, które się rozciąga po horyzont. Tam są znaki, które mówią crime point, albo że są porwania, albo napady. I żeby być czujnym na jakichś skrzyżowaniach, jak się zatrzymujesz, jest znak informujący kolarzy, żeby jeździli w grupach, a nie indywidualnie, bo porywają, napadają.
0: Niemcy chcą igrzysk w Monachium, Węgrzy w Budapeszcie, Koreańczycy w Seulu, a Turcy w Stambule. A Polska? My celujemy w olimpijskie święto w 2040 lub 44 roku.
3: No, w 44 roku igrzyska w Warszawie, 100 lat po powstaniu warszawskim, to byłby piękny symbol. Trzymamy kciuki.
4: Tak się rozmarzyłem. Gdzie byłoby miasteczko i... No tak, bardzo bym chciał.
3: No ja też bym chciał i wydaje mi się, że chyba wola narodu też taka jest, żeby w końcu zorganizować.
4: Chyba nas stać już.
3: Myślę, że tak.
4: Filip Jastrzębski o sporcie.
3: Dziękuję.
4: A teraz, czyli 20 minut do godziny 8, echa dnia, czyli nasza nowa pozycja w poranku. Sprawdzamy codziennie, czym żyje kraj, czym państwo żyją, co jest najważniejsze w przestrzeni publicznej, jak ta przestrzeń publiczna i opinia publiczna się kształtuje. Kamil Smogorzewski, czyli Res Futura, bo to echa dnia Res Futury i Polskiego Radia 24. Witaj Kamilu, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Wcześniej, gdy nie mieliśmy jeszcze narzędzi do badania, czym żyje kraj, wystarczyło spojrzeć na okładki Super Expressu albo Faktu, czyli tych kolorowej prasy i tam był taki miszmasz polityki i rzeczy, kto z kim kogo zdradził, jak się ubrał i tak dalej. I chyba właśnie to wychodzi wam w badaniach. Ale zanim o tych badaniach powiemy, bo dzisiaj to byłaby Ostrołęka oczywiście na pierwszym miejscu i tam reflektor społecznego zainteresowania się skierował. Opowiedz trochę, bo nie było czasu o tym powiedzieć od poniedziałku. Jak wy robicie te badania? Jak wy sprawdzacie to? Ile osób, ile procentowo jest odtworzeń, kliknięć? Jakie macie do tego narzędzia?
5: Że po pierwsze masz rację, że to jest miszmasz i może niekoniecznie bym to porównał do takiej prasy brukowej, natomiast raczej do tego, co w głowach ludzi siedzi, a często jest to miszmasz. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz, ale to też widzimy po tym, jak sobie obserwujemy te komentarze. No a kuchnia jest o tyle prosta, co skomplikowana. To znaczy musimy na początku rozróżnić sobie dwie rzeczy, mianowicie taki monitoring mediów. Są firmy, które się z tym specjalizują i jesteśmy my. To znaczy my, którzy współpracujemy z jedną z firm, która zbiera dane z internetu, z jedną dlatego, że wiemy, że to jest najwyższej jakości robota przez nich robiona, agregujemy te dane i przez stworzone nasze autorskie modele odsiewamy boty, sztuczny ruch, jakieś wyszukujemy astroturfingowe ruchy w komentarzach w sieci. Więc wszystko to, co pojawia się nie tylko w artykułach, ale pod artykułami, bo to jest bardzo ważne dla nas, możemy wrzucić do naszych modeli i na wyjściu dostajemy to, co ludzie, o czym ludzie piszą i to, no, w zasadzie, co ludzie myślą, z tym zastrzeżeniem, że wiemy też od razu,

głosu, jaki procent z tych komentarzy to są na przykład boty. I no tutaj już trudno mówić o tym, co ludzie myślą, ale to nam pokazuje, no bo potrafimy też zlokalizować źródło na przykład takiej farmy botów. I to nam pokazuje, jakie środowiska, na jaki temat

0: mapę historii, które ludzie opowiadają w internecie. To jest trochę tak jak w badaniach opinii publicznej, tylko danych jest zdecydowanie więcej.
1: No tak, macie, bo to my opieramy się, drodzy Państwo, to też zdradzimy trochę kuchni naszej, opieramy się na raportach codziennych, które Res Futura wieczorem publikuje. I na przykład w tym raporcie jest taka zakładka doba w sześciu liczbach. Mówię o przedwczorajszym badaniu, bo na nie w tej chwili zerkam. Premier zbiera ponad 1/3 reakcji doby. Ale 7 na 10 ocen pod wpisami rządu to krytyka. 56% krytykuje prezydenta za to, że za późno podpisał ustawę. Tu było akurat o paliwach. 55% ocen uznaje mówienie o zagrożeniu za straszenie, czyli o wojnę. Negatywnych komentarzy jest zdecydowanie więcej niż pozytywnych?
0: No to zależy w jakim temacie. W temacie premiera tak ogólnie to się wyrównuje. Znaczy, jak patrzymy sobie też na... Są osoby i są tematy, które wywołują bardzo mocną polaryzację. Jednym z nich jest premier Donald Tusk, ale też prezydent Karol Nawrocki, dużo polityków, którzy są charakterystyczni. No i jeśli oni wywołują polaryzację, no to ten odsetek negatywnych i pozytywnych komentarzy, on będzie się w różnym czasie oczywiście, ale średnio równoważył. Natomiast jeżeli temat dotyka i takiego polityka, i na przykład cen paliw, no to wówczas Polacy bardzo często mają jednoznacznie negatywną opinię. Zawsze trafi się i zawsze będzie występował ten element obrony i on będzie niezależnie od tematu wahał się gdzieś tam w okolicach 10-20%. To zależy od tego, o czym mówimy. Natomiast nie jest też chyba już dla nikogo tajemnicą, że negatywne komentarze w internecie i w ogóle negatywny przekaz po prostu klika się lepiej.
1: No dobrze, znaczy, a to algorytm... przepraszam, że wchodzę ci słowa. To trochę jest tak, że wy to widzicie w liczbach, kogo Polacy nie lubią. Jakie tematy, jakie zagadnienia ich denerwują? Bo na przykład czytam, 88% cieszy się ze sprzedaży stacji, chodzi o TVN. No z czego tu się cieszyć? No nie wiem, czy się cieszyć, czy się smucić. Jak się głębiej pogrzebie, to oczywiście, że ci, którzy nie lubią, to się cieszą, bo pewnie się zmienią i kogoś tam zwolnią i tych, których nie lubimy, wyrzucą. Więc ta negatywna, ta żółć, to najbardziej polskie słowo, ta żółć jest w tych badaniach?
0: Tak. Tylko jeśli chodzi o TVN, to trzeba pamiętać, to w ogóle na początku jedna najważniejsza uwaga. Badania narracji w internecie to nie są badania opinii publicznej. To znaczy to 88% ocen z tych, które wyrażają jakąś ocenę w internecie, a nie 88% Polaków cieszy się ze sprzedaży stacji TVN. Tak nie jest i to jest zupełnie nieprawda. Natomiast dużo łatwiej jest napisać przeciwnikom, nie wiem, linii programowej stacji TVN albo przeciwnikom konkretnych dziennikarzy, którzy tam pracują, że o, ale w końcu, no to też teraz to będzie spokój.
1: Dobiorą się do nich.
0: Będziemy mieli. Dokładnie, dobiorą się do nich. Zresztą to widzieliśmy i to widzimy cały czas w komentarzach, że się do nich dobiorą, że teraz zrobią porządek, w końcu już ostatni, tu w cudzysłowie oczywiście, ostatnie szambo zostanie zamknięte, bo takie komentarze też się pojawiają. No więc po kilku takich komentarzach, jeżeli bardzo zasięgowe i bardzo, znaczy media, które, przepraszam, profile, które wywołują najwięcej interakcji, zaczną tak pisać, no to w pewnym momencie będziemy mieli zdecydowaną przewagę komentarzy mówiących o tym, że super, że tak powinno się zadziać. No i wyobraź sobie teraz obronę takiego tematu. Ona zniga. Nie ma jej. Dlatego nawet jeśli tych, którzy się cieszą, jest nie 88% tak naprawdę w społeczeństwie, tylko 20, to oni, te 20, może wywołać 88% reakcji negatywnych. Dlatego tak ważne jest to, o czym piszemy, to, że to analizujemy, żeby wiedzieć, jaki impact, jaką siłę oddziaływania mają te najbardziej zasięgowe profile.
1: Echa dnia, bo to są echa dnia, czyli czym żyje Polska, zbada to dla

0: a na Sens Futura. Kamil Smogorzewski, jutro się słyszymy i widzimy. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.
1: Dziękuję, do jutra.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: I Błażej Prośniewski dotarł. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dzisiaj dzień podologii, więc o stopach.
3: Dzisiaj akurat tak, o stopach procentowych, bo właśnie poznaliśmy najnowszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej w tej sprawie. RPP postanowiła stóp nie zmieniać. Taka decyzja zaskoczeniem nie jest, choć eksperci nie wykluczali też innego scenariusza, czyli podwyżki z uwagi na rosnącą inflację, mówi Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku.
4: Ostatni odczyt jest na poziomie 4% za wrzesień i rosnąca czy utrzymująca się na stosunkowo wysokim poziomie inflacja bazowa 3,4%. I to są wszystko takie sygnały, że no oddalamy się od celu inflacyjnego banku centralnego. A dlaczego decyzji nie było o tym, żeby stopy procentowe zmienić? To pewnie dlatego, że po pierwsze rząd interweniował na rynku paliwowym, obniżając ceny paliw o 10-15%, więc najprawdopodobniej ten wskaźnik inflacji będzie niższy o 0,5 punktu procentowego. No i też nie znamy jeszcze projekcji inflacji na kolejny rok, którą dopiero co przygotowuje Narodowy Bank Polski.
3: Brak podwyżek w październiku i program CPN, jak się zdaje, nie oznaczają jednak, że widmo ewentualnych podwyżek zupełnie nam się oddaliło. Według ekspertów takie rozwiązanie wciąż jest na stole. Pytanie jest natomiast o moment, czy będzie to jeszcze w tym roku, po tym jak RPP zapozna się z najnowszymi projekcjami inflacyjnymi. Czy być może Rada wstrzyma się do nowego roku i końca programu CPN? Zdaniem Piotra Soroczyńskiego, głównego ekonomisty Krajowej Izby Gospodarczej, równie prawdopodobnym scenariuszem jest to, że RPP w ogóle wstrzyma się z jakimikolwiek działaniami i stopy przez dłuższy czas pozostaną na dotychczasowym poziomie. Ta opinia, jak przyznaje zresztą sam ekspert, jest jednak obarczona sporą ilością niewiadomych.
5: Czy sprawy na Bliskim Wschodzie ulegają dalszemu napięciu? Czy tam są kłopoty nadal? Czy ta obniżka cen paliw na stacjach u nas odniosła skutek dla inflacji taki widoczny? Ale też wciąż musimy pamiętać, że nie działamy w próżni. My musimy też patrzeć, co robią duże banki centralne na świecie.
3: A te, jak na przykład Europejski Bank Centralny czy amerykański Fed, ostatnio stopy podniosły. Co ciekawe, obecnie po raz pierwszy od blisko 20 lat mamy niższe stopy procentowe niż Amerykanie. A to ma też swoje konsekwencje w postaci presji na złotego, który w ostatnim czasie osłabił się i do dolara, i do euro. Spór o ceny napojów, finansowanie ochrony zdrowia i obciążenia polskich producentów. Sejm debatował w pierwszym czytaniu nad dwoma rządowymi projektami dotyczącymi opłaty cukrowej. Jeden podnosi stawki i rozszerza katalog objętych nią produktów. Drugi zmienia zasady poboru. Jak podkreślała posłanka Koalicji Obywatelskiej Krystyna Skowrońska, niemal całość środków z tej opłaty ma zasilić Narodowy Fundusz Zdrowia.
6: To nie są pieniądze na inne wydatki. To są pieniądze z tej opłaty przeznaczone bezpośrednio do Narodowego Funduszu Zdrowia.
3: Podwyżki natomiast krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Poseł tej partii Patryk Wicher kwestionował też możliwość sprawdzenia, ile pieniędzy z opłaty rzeczywiście przeznaczono na walkę z otyłością. Powoływał się przy tym na ustalenia Najwyższej Izby Kontroli.
7: Wpada to do worka NFZ-u i tak naprawdę te pieniądze są przepalane we wszystkich sektorach. Ja chcę, panie ministrze, usłyszeć, o ile wzrosła liczba tych świadczeń profilaktycznych z zakresu otyłości, walki z otyłością.
3: Tu dodajmy, że rząd szacuje dodatkowe wpływy z podwyżek i rozszerzenia opłaty cukrowej na około 1,5 miliarda złotych rocznie. Projekt przewiduje wprowadzenie wyższych stawek od stycznia przyszłego roku. Tymczasem do końca roku z pełną mocą ma zacząć pracować pierwsza polska morska farma wiatrowa na Bałtyku, Baltic Power. To wspólne przedsięwzięcie Orlenu i kanadyjskiej spółki Northland Power. Zakończono właśnie montaż wszystkich 76 turbin siłowni. Baltic Power zasili w prąd 1,5 miliona gospodarstw domowych. Jak mówi już Justyna Piszczatowska z portalu greennews.pl, to jeden z tych projektów, który zmienia oblicze polskiej energetyki.
8: Nasz system energetyczny, można powiedzieć, ma coraz bardziej zielony kolor. Farma Baltic Power będzie miała 1,2 gigawata mocy. Jeżeli policzyć również inne projekty, to do końca 2028 roku będziemy mieli około 4 gigawatów energii z morskich farm wiatrowych. Jest to, można powiedzieć, całkowita zmiana zasad gry.
3: A docelowo do 2040 roku Polska z offshore chciałaby pozyskiwać 18 gigawatów mocy. To mniej więcej 40-45% obecnego rocznego zużycia energii elektrycznej w Polsce.

0: Saldo.
1: A teraz w magazynie o tak zwanym prawie śniegu. I choć może to brzmieć jak nazwa jednego z odcinków Gry o Tron, to sprawa jest poważna, bowiem dotyczy konfliktu między rozwojem lokalnej infrastruktury turystycznej, a nienaruszalnością własności prywatnej. Problem dotyczy rejonów górskich, gdzie z jednej strony są potrzebne tereny pod rozbudowę tras czy wyciągów narciarskich, a z drugiej są obawy właścicieli gruntów związane z pozbawieniem ich praw do własnych gruntów. Ten problem ma rozwiązać ustawa, nad którą obecnie pracuje Senat. Projekt zakłada uznanie za cel publiczny m.in. budowy, utrzymania i eksploatacji kolei linowych, wyciągów narciarskich czy tras zjazdowych i biegowych. W przypadku braku zgody właściciela danego terenu, wójt, burmistrz lub prezydent miasta mógłby wydać decyzję ograniczającą sposób korzystania z jego nieruchomości. Właściciel grunt zachowa, ale może zostać zobowiązany do jego udostępnienia. Za przyjęciem takich właśnie przepisów opowiada się m.in. Sylwia Groszek, wiceprezes Stowarzyszenia Polskie Stacje Narciarskie i Kolejki Linowe.
2: Wystarczy impas w relacjach z pojedynczym sąsiadem, by z dnia na dzień zamknąć cały stok narciarski czy też trasę biegową. W ten sposób straciliśmy już kilkanaście ośrodków, a może być ich jeszcze więcej, bo wygasają kolejne umowy dzierżawy. Samorządy są dzisiaj całkowicie bezradne, nie mając żadnych narzędzi, by chronić lokalną gospodarkę.
1: I choć pozornie mogłoby się wydawać, że głównym zarzewiem konfliktu między właścicielami gruntów a firmami prowadzącymi stacje narciarskie są pieniądze. Tak jak mówi Grzegorz Rusek, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Federacja Obrony Podhala. W istocie chodzi o coś więcej. Górale bowiem obawiają się wywłaszczeń.
3: Prawo śniegu, które prawem śniegu nie jest, ma polegać na tym, że działalność sportowa prowadzona przez podmioty prywatne, czyli przez biznes, ma być definiowana jako cel publiczny, a w konsekwencji pod tą działalność ma powstać mechanizm faktycznych wywłaszczeń dla tych właścicieli, którzy pod budowę obiektu sportowego bądź stacji narciarskiej na przykład się nie zgodzą, bo otrzymają zbyt słabe warunki.
1: Jak słyszymy, sprawa wywołuje wiele emocji. I pewnie im bliżej sezonu, tym o projekcie będzie głośniej. Na razie dyskusja na ten temat powróci podczas przyszłotygodniowego posiedzenia Senatu. Tymczasem już za 3 miesiące, mówiąc precyzyjniej, od 18 stycznia posiadacze aplikacji mObywatel będą mogli zarejestrować samochód bez wychodzenia z domu. Testy tego rozwiązania natomiast rozpoczną się już w listopadzie. Cały proces ma być prosty oraz szybki i będzie można go przejść w kilku krokach. Bezpośrednio za pośrednictwem telefonu. Dotyczy to na przykład kwestii załączania zdjęć lub skanów niezbędnych dokumentów czy płatności. Po dopełnieniu wszystkich formalności dowód i tablice rejestracyjne zostaną do nas wysłane za pośrednictwem poczty. I na koniec spójrzmy jeszcze na rynki finansowe. Wczoraj warszawska giełda zaliczyła dość istotny zjazd. Najwięcej, bo ponad 1,5% stracił WIG 20. Jeśli chodzi o waluty, to tu obserwujemy kolejny etap osłabiania się złotego. Dolar jest najdroższy od roku i obecnie kosztuje 3,91. Za euro trzeba zapłacić 4,38, a frank szwajcarski wyceniany jest na 4,69 zł.
4: To wracając jeszcze do tego prawa śniegu, mam wrażenie, że jak prawie wszystko na Podhalu, jest to prawo dudków, ale może się mylę.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
7: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
6: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
11: A no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED.

0: Niższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
1: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Najpewniej dziś zostanie przesłuchany. Służby badają wciąż atak nożownika w szkole w Ostrołęce. W ukraińskich Pryłukach trwa przeszukiwanie gruzów. Po wczorajszym rosyjskim ataku zginęły 22 osoby. Zarzut oszustwa dla Dawida K. Były lekarz Szpitala Południowego miał zarobić na lewych fakturach. Minęła ósma. Ewelina Kamińska, zapraszam. Służby badają wczorajszy atak nożownika na szkołę w Ostrołęce. Sprawca zostanie przesłuchany najpewniej dzisiaj. 19-latek ranił w zespole szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce łącznie 9 osób, po czym się okaleczył. Napastnik miał przy sobie też plecak, z którego zaczął wydobywać się dym. Służby potwierdziły, że był to ładunek wybuchowy. W związku z atakiem dzisiaj w placówkach oświatowych w mieście przewidziano zajęcia opiekuńcze z udziałem kadry pedagogicznej i psychologów. Wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz poinformowała, że specjaliści są gotowi do pracy.
2: Mamy w tym momencie 9 psychologów, jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna. We wszystkich szkołach też są psychologowie zatrudnieni, czyli w tych naszych placówkach. Dodatkowo skierujemy jeszcze 9 psychologów z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
1: O 9 z kolei w Ostrołęce zaplanowano kolejny sztab kryzysowy. 22 ofiary śmiertelne odnaleziono do tej pory pod gruzami w Pryłukach na Ukrainie, gdzie wczoraj w blok mieszkalny trafiła rosyjska rakieta. Wśród zabitych jest 5 dzieci, w tym 3 niemowląt. Łącznie 54 osoby zostały ranne, w tym 7 dzieci. Ratownicy nadal przeszukują i usuwają gruzy oraz rozbierają zniszczoną konstrukcję budynku. Ofiar wczorajszych ataków może być jednak jeszcze więcej. Do tej pory potwierdzono 30 ofiar śmiertelnych. Rosjanie uderzali m.in. w Kijów i w Krzemieńczuk. W ukraińskiej stolicy rosyjskie ataki z powietrza trwały też nocą. W wyniku uderzenia drona w blok mieszkalny w kijowskiej Desniańskiej dzielnicy zginęło 2 cywilów. Zarzut oszustwa usłyszał w prokuraturze były lekarz Szpitala Południowego, koordynator tamtejszego SOR-u. Dawid K. miał zarobić ponad 500 000 złotych, przedkładając pracownikom lecznicy nierzetelne faktury. Nie przyznał się do winy. O szczegółach Agata Król.
3: Materiał dowodowy zebrany przez prokuraturę w ciągu 4 miesięcy był na tyle mocny, że śledczy zdecydowali się na przedstawienie zarzutu mężczyźnie. Chodzi o kwotę ponad 583 tysięcy złotych, którą Dawid K. miał zarobić dzięki fakturom niepokrywającym się z rzeczywistym wymiarem pracy świadczonej w warszawskim Szpitalu Południowym. Analiza wykazała, iż Dawid K. w wielu przypadkach nie przebywał w szpitalu, jak deklarował w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, powiedział prokurator Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
4: Zgromadzona została dokumentacja pracownicza nie tylko ze Szpitala Południowego, ale również ze Szpitala Brudnowskiego, z różnych przychodni, szkół wyższych, w których lekarz był zatrudniony.
3: Prokuratorzy wszczęli śledztwo po tym, jak dziennikarze opisali zarobki młodego lekarza będącego w trakcie specjalizacji z anestezjologii. W jednym tylko roku miał zarobić 1 600 000 złotych. Agata Król, Polskie Radio.
1: Dżuma w Rosji. Waszyngton domaga się od Moskwy pełnych informacji o zdarzeniu. W związku ze śmiercią pracownicy w jednej z placówek badawczych obwodu irkuckiego około 200 osób zostało początkowo objętych kwarantanną. Według zachodnich mediów kobieta była laborantką w Instytucie Bakteriologicznym i zmarła na dżumę. Prezydent USA jednak nie sądzi, by śmierć pracownicy była związana z użyciem broni biologicznej. Donald Trump zapewnia jednak, że Stany Zjednoczone sprawdzą dokładnie, co zdarzyło się na Syberii. Nie sądzimy, żeby tak było. Wkrótce się tego dowiemy, ale nie sądzimy, żeby tak było. Rosjanie twierdzą, że sytuacja jest w pełni pod kontrolą. Światowa Organizacja Zdrowia zwróciła się do Rosji o dodatkowe informacje dotyczące tego przypadku. Kreml z kolei zapewnił, że Moskwa prawidłowo poinformowała WHO o zdarzeniu zgodnie z obowiązującymi procedurami. Mgła, deszcz i coraz szybciej zapadający zmrok. Jesienna pogoda oznacza dla kierowców trudniejsze warunki na drogach. To dobry moment, żeby

0: by sprawdzić samochód przed nadejściem pierwszych przymrozków. O tej porze roku częściej korzystamy z elementów, o których latem łatwo zapomnieć, mówi instruktor jazdy Leszek Pławiak.
1: Myśleć o oponach, jak już ta temperatura będzie się utrzymywała poniżej 7 stopni przez jakiś czas, to już wtedy warto założyć opony zimowe. W tych warunkach, które nam się zbliżają, czyli będziemy mieli mgły, będziemy mieli być może deszcze, szybko będzie zapadał zmrok, więc czysta szyba to dobra widoczność to połowa sukcesu, czyli pióra wycieraczek, płyn do spryskiwaczy.
0: Ekspert radzi też wymienić letni płyn do spryskiwaczy na zimowy, zanim pojawią się ujemne temperatury.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Ale na razie na horyzoncie jeszcze nie ma przymrozków. W ciągu dnia zrobi się naprawdę ciepło. Termometry pokażą średnio od 16 stopni na wybrzeżu, około 20 stopni w centrum, do 24 lokalnie na południu. Trzeba korzystać, bo w weekend zapowiadane jest ochłodzenie. IMGW ostrzega dziś też przed silnym wiatrem w porywach do 75 km na godzinę. Powieje zwłaszcza na południu Polski. Dziś miejscami może też popadać. Deszcz idzie od zachodu i od południa.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: W weekend popada, a po weekendzie będą standardy pogodowe takie bardziej październikowe, bo to jedynka z przodu się pojawi, tak 13, 15, czasem 17. Dwudziestki na razie synoptycy nie przewidują, ale i tak jesteśmy w lepszej sytuacji, bo na przykład w Zatoce Meksykańskiej, nazywanej przez niektórych prezydentów amerykańską, rozwija się pierwszy w tym roku huragan i na południu Stanów Zjednoczonych trochę się na niego przygotowują. Chcą Państwo wiedzieć więcej? Proszę zerknąć na polskieradio24.pl. Mamy czwartek, ten czwartek to 8 dzień października i to jest poranek w Polskim Radiu 24, a jak jest poranek, to są rozmowy z politykami.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
5: Za godzinę będzie przełom w sprawie prawa aborcyjnego?
6: No, odbędzie się posiedzenie nadzwyczajne komisji, aby w końcu tę sprawę załatwić, dlatego że od samego początku mówiliśmy, że to wymaga ustalenia, wymaga decyzji w polskim parlamencie. Posiedzenie zostało zwołane na 9 i ja liczę na to, że będzie przełom i że będą rozwiązania.
5: Co się zmieniło?
6: Jeśli idzie
5: o prawo aborcyjne, względem nawet znaczy, sytuacji sprzed tygodnia.
6: Nasze oczekiwania, jeśli idzie o działania Koalicji Obywatelskiej, się nie zmieniły. Natomiast trwały cały czas rozmowy między innymi ugrupowaniami tworzącymi Koalicję Obywatelską. I wiem, że jest przestrzeń do tego, aby takie rozwiązania przyjąć. Ale zaczekajmy. Zaczekajmy na posiedzenie komisji, które odbędzie się dzisiaj o godzinie 9.
5: No dobrze, ale w jakim kierunku to pójdzie? Dekryminalizacji czy powrotu do kompromisu aborcyjnego? Bo takie dwa projekty leżą w komisji.
6: Mhm. Znaczy, panie redaktorze, ja bym nie chciał tutaj wychodzić przed szereg i wolałbym zaczekać na ustalenia komisji. Mówiliśmy o tym, że ta dekryminalizacja jest potrzebna i gdyby taki projekt był głosowany w Sejmie, to ja taki projekt bym oczywiście poparł. Natomiast oczywiście w polityce chodzi o skuteczność i wszystkie strony muszą dojść do pewnego kompromisu, aby to rozwiązanie po prostu mogło zostać przyjęte.
5: Mm-hmm. Marek Sawicki był tutaj przed panem godzinę temu w tym studiu i mówił, że nie ma żadnej zgody PSL-u, że nikt nie mógł deklarować żadnej zgody PSL-u, bo posłowie PSL-u podejmują takie decyzje indywidualnie i całą tę operację z komisją i z prawem aborcyjnym nazwał pustym przebiegiem.
6: Znaczy ja wierzę w mądrość posłów PSL-u i wierzę, że decydując we własnym sumieniu będą głosowali za takim prawem, które realnie będzie zapewniało bezpieczeństwo kobietom.
5: Policzyliście się?
6: Zaczekajmy panie redaktorze na posiedzenie komisji, na wypracowane stanowisko i wtedy, kiedy ta ustawa trafi już pod pracę polskiego parlamentu, będziemy dalej dyskutować. Natomiast ja liczę na to, że będziemy wspólnie mogli przyjąć rozwiązania, które, do których też się obligowaliśmy przed samymi wyborami.
5: No, 3 lata wam zajęło dojść.
6: Zgadza się, panie redaktorze. Natomiast my absolutnie nie odstawiamy nogi, ale w polityce, w polskim parlamencie chodzi o skuteczność. Jak widzieliśmy, że takiej

0: zgody nie ma, że nie będzie możliwości przyjęcia tej ustawy, to te rozmowy cały czas się toczyły. Nie odpuściliśmy tego tematu.
1: Okej. Chodzi o skuteczność, czy chodzi o to, żeby wysłać prezydentowi taki projekt, który po raz kolejny zawetuje?
0: Panie rektorze, chodzi o skuteczność. Polski parlament powinien przyjmować ustawy, a prezydent powinien stać na straży konstytucji. Narzędzie weta prezydenta nie służy po to, żeby uruchamiać za każdym razem wetomat, tylko aby realnie pilnować konstytucji. Ustawa, która powinna obowiązywać, ona nie jest wbrew konstytucji. Ona jest, bym powiedział, ustawą, którą oczekują Polki.
1: No tak, ale prezydent w kampanii wyborczej mówił, że on jest zwolennikiem radykalnego podejścia do kwestii aborcji.
0: Panie rektorze, no, mamy prezydenta, który ma poglądy, jakie ma, natomiast ja liczę na to, że wsłucha się w głos Polek, dlatego że dzisiaj, patrząc również na poparcie, to dla tego typu projektów jest poparcie na poziomie około 60, a nawet i 70 w niektórych miejscach poparcie, więc uważam, że prezydent powinien reprezentować wszystkich Polaków, a nie tylko swoją opcję polityczną.
1: Czyli to taka taktyka. Będziecie wysyłać teraz prezydentowi projekty, co do których jest poparcie społeczne, żeby udowodnić, że to on wetuje.
0: Panie rektorze, to nawet nie jest kwestia taktyki, to jest kwestia tego, do czego się zobowiązaliśmy. My będziemy przyjmować ustawy, które są dobre, które wprowadzają dobre rozwiązania, a prezydent powinien się wsłuchać w głos Polaków.
1: A co z tą ścieżką prowadzącą przez Trybunał Konstytucyjny, żeby to Trybunał Konstytucyjny w nowym składzie odwrócił wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej z 2020 roku?
0: Dzisiaj no, musimy przede wszystkim ten Trybunał przywrócić do normalnego funkcjonowania. Widzimy, że Prawo i Sprawiedliwość nie tylko próbowało przejąć sądy, prokuraturę i Trybunał, ale również próbuje je betonować dalej. Dlatego, że te działania, które podjął prezydent, czyli nie przyjmując ślubowania od sędziów, teraz opóźniając ślubowanie od pana Berka, to dla mnie jest celowe działanie na to, żeby paraliżować pracę Trybunału. Trybunał Konstytucyjny powinien stać na straży Konstytucji i być niezależny od politycznych wpływów. Natomiast dzisiaj jest narzędziem w rękach Prawa i Sprawiedliwości i prezydenta do tego, aby blokować działania rządu i z apolitycznością nie ma nic wspólnego.
1: To co, to przejdźmy do, co z samym Trybunałem, bo minister Żurek zapowiadał, że jesienią dojdzie do tej zmiany w Trybunale.
0: I ja liczę, że tak będzie.
1: Już jesień, już. Ja liczę, już liście spada, kasztany już lecą z drzew.
0: Panie redaktorze, ze swojej strony ja bym oczekiwał naprawdę ekstraordynaryjnych kroków, które pozwolą na odzyskanie Trybunału, dlatego że...
1: Czyli tutaj pan jest radykalny.
0: Długo, to bardzo długo trwa, natomiast nie może być tak, że instytucja, która powinna stać na straży bezpieczeństwa, prawnego państwa jest paraliżowana przez byłą opcję rządzącą. Uważam, że powinniśmy zrobić wszystko, aby Trybunał był niezależny i ja ze swojej strony oczekiwałbym ekstraordynaryjnych kroków, które przywrócą Trybunał. A jakie to są kroki?
1: Właśnie, mniej eufemistycznie?
0: Okej, ja powiem, jakie to są kroki. Takie, żeby doprowadzić do tego, żeby ci sędziowie, którzy zostali wybrani przez polski parlament, zostali dopuszczeni do orzekania, aby nie było tak, że to sędzia Trybunału decyduje, kogo dopuszcza, kogo nie. A w tym przypadku potrzebujemy po prostu ślubowania pana sędziego Berka i przestania blokowania Trybunału przez pana Święczkowskiego.
1: Gdyby to tylko było takie proste.
0: No to nie jest proste. Natomiast no, ja wierzę w działanie państwa, wierzę w organy państwa, które będą wspierać praworządne działania.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz wykazał się lojalnością w rozmowie z Donaldem Trumpem względem Donalda Tuska i koalicji?
0: Znaczy, panie rektorze, no, ja nie jestem tutaj władny, żeby oceniać lojalność pana wicepremiera, natomiast wiem, że poinformował o spotkaniu, które odbyło się w Stanach i tutaj nic nie budzi wątpliwości, aby jakakolwiek lojalność została nadszarpnięta.
1: A dlaczego w ogóle się dowiedzieliśmy o tej rozmowie Trumpa z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem pół roku później?
0: Przede wszystkim, panie rektorze, ona nie była tajna, bo wiem, że pan premier również o tym informował w swoich mediach społecznościowych, że taka taka rozmowa miała miejsce.
1: Że z Trumpem w Białym Domu? Nie pamiętam. Tak.
0: Informował na w swoich wpisach na X-ie. Natomiast dzisiaj, no nie wszystkie rozmowy polityków, szczególnie te, które mogą dotyczyć bezpieczeństwa, one są publiczne czy jawne. Natomiast wiem, że pan minister spraw zagranicznych oczekuje takiej notatki z tego spotkania.
1: Tylko kto miałby ją sporządzić?
0: Z tego spotkania. No, uczestniczył w tym spotkaniu

0: pan wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, więc...
1: No to i tak dziwne, że nie sporządził takiej notatki po powrocie, tylko pół roku później ma być sporządzony.
0: Ja bym tutaj nie próbował w jakiś sposób spekulować, natomiast zaczekajmy na to. Natomiast widać, że dzisiaj również Adam Bielan próbuje tutaj swoją narrację wykorzystywać, a być może, jak to było kiedyś z marszałkiem Szymonem Hołownią, Adam Bielan próbował tutaj wsadzić na konia pana premiera.
1: Pana premiera Tuska czy Kosiniaka?
0: Pana premiera Kosiniaka.
1: Pana premiera Kosiniaka. No,
0: dzisiaj też niestety widzimy, i to jest bardzo niepokojące, że politycy Prawa i Sprawiedliwości próbują wykorzystywać kwestię obecności bazy amerykańskiej u nas w Polsce do swoich politycznych celów. Mhm. I to jest dla mnie absolutnie niedopuszczalne, dlatego że nam wszystkim powinno zależeć na tym, aby ta baza była tutaj. Dlaczego? Dlatego, że obecność bazy amerykańskiej to jest pewnego rodzaju gwarancja tego, że wtedy, kiedy będziemy potrzebować wsparcia, Stany zareagują.
1: Nie, to nie jest gwarancja.
0: No,
1: obecność Amerykanów w innych państwach, w tym na czele z Afganistanem, pokazała, że Amerykanie, nawet jeśli przychodzi do sytuacji kryzysowej, są w stanie się zapakować i wrócić do siebie.
0: Panie rektorze, no my jesteśmy jednak, tutaj porównanie z Afganistanem jest, myślę, trochę zupełnie inne, dlatego że my jesteśmy jednak silnym sojusznikiem w NATO i obecność stałej bazy amerykańskiej na terenie Polski jest gwarancją tego, że taka reakcja będzie. Tym bardziej, że nasz sojusz, silny sojusz w Unii Europejskiej, jak również sojusz ze Stanami, cały czas jest i tu w tej kwestii nic się nie zadziało. Oczywiście Stany w obecnym kształcie może nie są jakoś bardzo przewidywalne, natomiast nic złego, jeśli idzie o sojusz NATO, się nie zadziało.
1: Nie, no Stany Zjednoczone w obecnym układzie są wręcz cyniczne, dlatego pytanie, czy budując tutaj bazę dla Amerykanów, nie oddajemy im także części swojej suwerenności, bo Amerykanie już teraz szantażują nas swoją obecnością, jeśli chcą wymóc na nas konkretne decyzje. Widzę podatek cyfrowy i zapowiedzi, że jeśli taki podatek zostanie w Polsce wprowadzony, to wojska amerykańskie zostaną z Polski wycofane. No to prosimy się, żeby więcej takich ultimatów nam stawiać.
0: Znaczy współpraca to nie jest uległość i my absolutnie takim wpływom nie będziemy ulegać.
1: Gdzie jest granica tej uległości?
0: No przede wszystkim chodzi o partnerstwo, czyli nasze decyzje muszą być absolutnie szanowane. Nam zależy na tym, żeby ta baza tutaj była. Ta decyzja jest co prawda twitterowa, bo nie mamy jeszcze oficjalnego stanowiska. Miało być, ale jeszcze się to nie zadziało. Natomiast tutaj ja nie wyobrażam sobie też innej decyzji ze względów bezpieczeństwa Polski, aby polski rząd nie wspierał i nie przeznaczył środków na to, aby taka baza w Polsce powstała.
1: Jaką decyzję w sprawie ministerstwa, w sprawie sprzedaży czy też przejęcia telewizji TVN powinno podjąć? I czy w ogóle powinno podejmować Ministerstwo Aktywów Państwowych? Minister aktywów dał sobie 90 dni na ocenę, czy przejęcie telewizji TVN przez grupę Skydance nie zagraża bezpieczeństwu Polski.
0: Mamy przyjętą ustawę, która również te kwestie reguluje i taka ocena powinna być dokonana. Dzisiaj widzimy, że wojna to nie tylko ta zbrojna, nie tylko ta z dronami i czołgami, ale również ta informacyjna. Dlatego takie stanie na straży suwerenności mediów i wolności mediów jest również bardzo ważne. Dlatego zaczekajmy na tego typu decyzje, no bo nie powinno być zgody na to, że ktoś, kto ma wielki kapitał, może wchodzić na rynek, kupować media, a później wykorzystywać te media do... Rozumiem prawo rynku, natomiast akurat ta sfera informacyjna jest specyficzną sferą, która może być wykorzystywana również do działań dezinformacyjnych, z którymi mamy do czynienia.
1: Ale bylibyśmy w stanie powiedzieć, że amerykański kapitał zagraża naszemu bezpieczeństwu informacyjnemu?
0: Ja bym tak tego wprost nie określił, natomiast uważam, że tego typu zmiany, czy obce, wtedy kiedy obce państwa mają wpływ na to, jakie informacje są dystrybuowane w Polsce, to zawsze może zagrażać bezpieczeństwu Polski.
1: To zapytam jeszcze ostatnie pytanie wprost. Czy wyobraża pan sobie sytuację, w której polski rząd blokuje przejęcie telewizji TVN przez grupę Skydance?
0: Znaczy, ja wyobrażam sobie sytuację, kiedy polski rząd blokuje działania, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu. Jeżeli tak tego typu przejęcie mogłoby zagrażać bezpieczeństwu,

0: ja nie znam szczegółów i to wymaga szczegółowego ustalenia, to tak, uważam, że takie działanie powinno zostać podjęte.
1: I wtedy po słuchawkę telefonu sięga Donald Trump i dzwoni do Władysława Kosiniaka-Kamysza i mówi: Władek, bez takich nie będziecie blokować żadnej sprzedaży TVN-u. Chcecie te bazy, czy ich nie chcecie? No i co wtedy?
0: Panie rektorze, no to jest już ciekawa
1: koncepcja
0: pewnego rodzaju szantażu. Natomiast ja uważam jedno. Partnerstwo to nieuległość. I absolutnie uważam, że no, na tego typu zagrania nie powinno być
1: zgody. Szacunki, panie pośle, ale to jest zaklęcie. To zaklęcie nie zmieni rzeczywistości.
0: Rozumiem. Natomiast uważam, że my jednak powinniśmy stać przy mocnym stanowisku. No, nie jesteśmy państwem, które może sobie też na taką uległość pozwolić. Jesteśmy częścią silnej Europy. I tutaj ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji.
1: Opozycja pyta, dlaczego na przykład państwo Matczuk i Plakwicz są zatrzymywani o 6 rano i przewożeni do prokuratury w Rzeszowie, a Dawid Kacprzyk jest serdecznie zapraszany do prokuratury, przychodzi, składa wielogodzinne zeznania, a następnie jest mu odbierany tylko paszport. Czy nie widzi pan tutaj podwójnych standardów?
0: Znaczy, Prawo i Sprawiedliwość ma takie pytanie, to może je kierować do prokuratury. Czasy, kiedy prokuratura czy sądy są pod politycznym wpływem, się skończyły.
1: Nazwisko. Proszę mówić dalej.
0: Tak, czasy Dawidka. Czasy, kiedy prokuratura czy sądy są pod politycznym wpływem, się skończyły. Prokuratura działa swoim trybem i no, ja nawet nie czuję się, żeby w jakikolwiek sposób
1: oceniać.
0: Ale
1: nie widzi pan tej różnicy, no, że ja politycy widzę... Prawa i Sprawiedliwości są przewożeni do prokuratury oddalonej o 300 km stąd, budzeni o 6 rano i przewożeni przez funkcjonariuszy, a osoba, wobec której prokuratura postępowanie toczy od 3 miesięcy, jest po tych 3 miesiącach po prostu do prokuratury zapraszana.
0: Panie rektorze, no ale ja też sobie nie wyobrażam, żebym oceniał działania prokuratury, bo ja nie znam szczegółów śledztwa. No to by było skrajnie nieodpowiedzialne, gdybym teraz powiedział, tu jest dobrze, a tu jest źle. No to przecież by
1: prokuratura sama zauważyła, że Dawid K. wyjeżdżał poza granicę kraju w trakcie, kiedy toczyło się postępowanie prokuratorskie.
0: Dzisiaj jaką mamy sytuację? Wtedy, kiedy doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości, zostały wyciągnięte konsekwencje i służbowe, i pracownicze, i polityczne. Prokuratura wszczęła śledztwo. Pan Dawid K. został przesłuchany. Z tego, co wiem z doniesień medialnych, ma postawione zarzuty. I tak to powinno wyglądać. Czyli jeżeli pojawiają się jakiekolwiek nieprawidłowości, one powinny być wyjaśniane. Gdyby Prawo i Sprawiedliwość w taki sam sposób rozliczało wszystkich swoich aferzystów, to dzisiaj naprawdę byśmy byli państwem bez afer.
1: To na koniec pytanie o Kraków. Monika
0: Kraków, piękne miasto.
1: Piękne miasto, oczywiście.
0: Super połączenie z pociągiem. Uwielbiam jeździć do Krakowa pociągiem.
1: Ma być jeszcze krócej. Minister Klimczak obiecuje, że będzie 2 godziny w przyszłym
0: roku. Ja sobie teraz trochę zażartuję, bo ja lubię jeździć pociągiem, więc czasem im dłużej.
1: Jest pan Nikolem?
0: Może nie aż tak, ale niebawem chcę spełnić swoje marzenie, czyli będę jechał pociągiem takim sypialnym.
1: Nie jechał pan nigdy?
0: Nie jechałem.
1: Bardzo miłe doświadczenie. Jeszcze pana budzą i dadzą panu bułeczkę z kawą na śniadanie.
0: Bułeczka z kawą okej, ale budzenie...
1: Nie no, budzenie trzeba wstać na odpowiedniej stacji. Ale wracając do tego Krakowa, Piątkowska czy Gibała?
0: Piątkowska, zdecydowanie Piątkowska.
1: Są jeszcze szanse dla pani senator?
0: Znaczy, panie rektorze, ja nie znam też specyfiki Krakowa, bo to zdecydują mieszkańcy Krakowa, natomiast ja poznałem panią Monikę Piątkowską jako naprawdę skuteczną polityczkę, jak nas przekonywała na klubie w zakresie chociażby opłaty miejscowej, i ja uważam, że Kraków zasługuje na uczciwego, dobrego prezydenta i nie mam wątpliwości, że pani Monika Piątkowska takim prezydentem będzie.
1: A jeśli się nie uda, to jaki to będzie wniosek dla Koalicji Obywatelskiej?
0: Znaczy, panie rektorze, no to są decyzje mieszkańców Krakowa. Ja tutaj nie chciałbym z poziomu Warszawy, a nawet nie z Warszawy, bo ja nie jestem z Warszawy, z poziomu mojego Tomaszowa Mazowieckiego czy Piotrka Trybunalskiego decydować za to, co dzieje się w Krakowie. Natomiast ja uważam, że mieszkańcy Krakowa na pewno dobrze zdecydują.
1: To gdzie tym sypialnym pociągiem? Bo sypialne to do Krakowa nie jeżdżą.
0: No nie jeżdżą do Krakowa, ma pan rację, ale jeżdżą na przykład do Zielonej Góry. Zielonej Góry?
1: To jest taka miejscowość, Jastrzębia Góra też jest.
0: Nie, do Jastrzębiej Góry, przepraszam. Do Jastrzębiej Góry wiem, bo na początku chciałbym w Polsce, żeby to nie była za duża podróż, a później wiem, że taki pociąg jeździ chociażby do Pragi.
1: Tak, to na tym odcinku serdecznie polecam. Adrian Witczak, okolicy.

0: kolei i nie tylko o kolei.
1: Ale to może kiedyś o kolei porozmawiamy.
0: To wie pan to z ministrem Malepszakiem, jeśli pan wybaczy, dobra?
1: Okej, okay, ale to ja często rozmawiam z ministrem Malepszakiem o kolei, ale chciałbym z panem redaktorem poznać
0: dobrze,
1: o kolei.
0: Dobrze, kiedyś bardzo chętnie, o kolei zawsze. Adrian Witczak, Koalicja Obywatelska, dziękuję panie pośle za rozmowę, dziękuję państwu.
1: Bardzo dziękuję panie redaktorze, dobrego dnia, wszystkiego dobrego.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
4: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
3: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
4: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
3: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
4: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
3: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja.
5: 25 minut po godzinie 8, to skoro o kolei było, a zdradzę państwu, nie wiem czy państwo wiedzą, chociaż po tej rozmowie to już było słychać, że jesteś Mikolem, lubisz kolej, lubisz tramwaje, to jak się zapatrujesz na informację, która wczoraj gruchnęła? Jej, jaki to był impact, jakie to było od komentarzy w internecie. Polskie Linie Kolejowe, czyli operator, wprowadza pilotażowy system odznaczania miejsc odjazdu pociągu. Do tej pory, to jak na kimkolwiek dworcu państwo byli w Polsce, to był taki komunikat. Pociąg pośpieszny albo osobowy do Warszawy odjeżdża z peronu pierwszego, tor drugi albo tor pierwszy. To teraz zapominamy o tym, będzie zupełnie inaczej, będzie tylko peron. I na przykład, tak w Mysłowicach jest pierwszy start tego systemu, 25 października wystartuje. Liczba oznaczonych w informacji pasażerskiej peronów wzrośnie z fizycznych 3, one dalej będą 3, tam nikt nie dobudował, ale będzie się mówiło, że jest 5, czyli peron pierwszy to będzie ta krawędź na przykład po lewej stronie, okay. A peron drugi to będzie krawędź po prawej stronie. I tak po kolei wszystkie, czyli zapominamy, że będzie tor tam 11, 12, 18, tylko po prostu peron i peron. Jak ci się to podoba?
0: Dla mnie też zrobiła wrażenie ta wiadomość. Muszę to przemyśleć, bo prawda jest taka, że mamy olbrzymi problem z numeracją torów kolejowych, bo mamy jeden główny szlak i tam najczęściej jest tor numer 1 i numer 2, ale jeśli na przykład w okolicach stacji mamy bardzo wiele torów odstawczych albo mamy stację towarową,
5: to numery szybują gdzieś.
0: Tak, to potrafimy mieć tor 112 przy peronie 5. Więc rozumiem, że to prowadzi do pomyłek, natomiast z drugiej strony no peron z definicji jest wyspą pomiędzy torami, więc jeśli ustalamy, że jeden peron dzielimy na dwa perony, to też może wzbudzać jeszcze więcej.
5: Tu posługują się definicją, że perony będą krawędziami peronowymi.
0: No dobrze, ale to krawędź, widzisz, no to już jest semantyka. Krawędź peronu to jest krawędź tej wyspy, która znajduje się pomiędzy torami, dlatego mamy no, perony wyspowe i perony przyległe do torów. Więc ciekawy, zobaczymy jak pójdzie pilotaż. Ja bym tutaj...
5: Pilotaż ma być kilkumiesięczny, 3 miesiące chyba z tego, co potem mają dojść inne miejscowości pilotażowe. Wiesz, ja jak na przykład przychodzę na dworzec i jest na peronie trzecim jest pociąg, to potem szukam, tor jest drugi, to po tej stronie.
0: No dobra, ale to mówiąc wprost, Grzesiu, to nie jest takie trudne, no bo jak już wybierzesz właściwy peron,
5: nie, ale
0: to masz tylko dwie... Ale za granicą
5: ogóle...
0: chyba tak samo to działa, prawda? Właśnie ja nie wiem, nie mogę sobie przypomnieć, byłem na dworcach za granicą, ale nie pamiętam, czy był numer toru, czy numer krawędzi peronu.
5: No to ciekawe. Będziemy obserwować, będziemy na ten temat pewnie rozmawiać. To jest też ważna rzecz, która zmienia naszą rzeczywistość, bo przecież takiej wielkiej zmiany na kolei dawno nie było. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
5: Sobie tak porozmawialiśmy o tym, co w internecie było ciekawego.

0: Reklama.
1: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupo.

0: kupować.
1: A no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Po reklamie.
4: To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Wybiła 8.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Najpewniej dziś sprawca ataku w szkole w Ostrołęce zostanie doprowadzony do prokuratury. Nożownik ranił wczoraj 9 osób, a później ranił też siebie. Zdaniem adwokata specjalizującego się w sprawach karnych Krzysztofa Dmowskiego, śledczy prawdopodobnie wystąpią do sądu o tymczasowy areszt.
6: Oczywiście nie będzie niezbędny lekarz, który oceni, czy może brać udział w czynnościach procesowych. Biegły lekarz sądowy to może być psychiatra, bo może być ten stan zdrowia taki, że nie będzie pozwalał w ogóle na wykonanie żadnych czynności procesowych, ale to oczywiście nie uniemożliwia zastosowania tymczasowego aresztowania, bo w toku śledztwa trzeba będzie i tak ustalić, czy sprawca był poczytalny.
5: Mówił w Polskim Radiu 24 adwokat Krzysztof Dmowski. 19-letni nożownik miał wejść do placówki i rzucić plecak, z którego wydobywał się dym. Następnie nożem próbował okaleczyć uczniów i ostatecznie zbiegł z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany w pobliżu plaży miejskiej. W plecaku, jak potwierdzili pirotechnicy, był ładunek wybuchowy. Nawet 200 pacjentów na jednego lekarza podczas nocnego dyżuru, tak wynika z kontroli Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Łódzkim Szpitalu Psychiatrycznym. Placówka zaprzecza tym ustaleniom. Nie ma sytuacji, żeby dyżurował jeden lekarz. W dzień pracuje pełna kadra, a po 15 obsada jest mniejsza, mówi dyrektor szpitala imienia Józefa Babińskiego Anna Śremska.
7: Od 15 do 20 przypada kilkunastu lekarzy. Od godziny 20 do 7.30 zostaje czterech lekarzy, czyli na zmianie typowo nocnej jest czterech lekarzy.
5: Kontrolerzy mieli też zastrzeżenia do szkolenia lekarzy i pracy na oddziałach dziecięcych. Szpital zapewnia, że dostosuje sposób organizacji staży do wytycznych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Potem odbędzie się kolejna kontrola. Na koniec w informacjach jeszcze apel o noszenie odblasków. Już coraz wcześniej robi się ciemno, a pieszych bez takich widocznych elementów kierowcy zauważają znacznie później. Niewielki odblask przy kurtce, plecaku czy torbie może zwiększyć widoczność i uratować życie. Zapytaliśmy pieszych, czy sami noszą odblaski i czy zwracają też na to uwagę.
8: Gdzie nie gdzie, czy może trafić jakiś młody dzieciak albo ktoś, tak to, żeby starsi nosili albo to. Nie, że nie noszą, to jeszcze zapatrzeni w telefony i nie zwracają w ogóle uwagi na nic. Sami nie dbają o siebie.
9: Tak, bo mam cały czas przyczepiony, żeby mnie nie rozjechał nikt na drodze. Dużo ludzi jest takich, że on jest najważniejszy i wszyscy mają na niego uważać.
10: Widzę, że ma pan jeden na plecaku.
11: Żeby być bardziej widzianym, żeby mnie kobiety też dobrze widziały, chociaż stary jestem, ale jeszcze na tym mi zależy.
5: Jesienią i zimą szczególnie ważne jest, by być widocznym nie tylko poza miastem, ale wszędzie tam, gdzie pieszy porusza się po słabo oświetlonej drodze. Odblask kosztuje niewiele, a kierowcy daje dodatkowy czas na reakcję.

0: No to jeszcze szybki raport pogodowy. Między najcieplejszym a najchłodniejszym miejscem w Polsce o godzinie 8 jest 13 stopni różnicy. To sporo. Najcieplej w Bielsku-Białej ponad 18 stopni, najchłodniej w Jeleniej Górze tylko 5. Tak to wygląda. I ta część zachodnia dzisiaj będzie nie dość, że najchłodniejszą, to tam jeszcze będzie najbardziej mokro, bo opady deszczu Szczecin, Koszalin, Gdańsk, Bydgoszcz, Poznań i Zielona Góra. Będziemy, ta część Polski będzie ocierać się o 20 stopni, najchłodniej w Szczecinie i Świnoujściu 17, najcieplej na przeciwległym biegunie, bo w Rzeszowie i w Przemyślu 25, w Warszawie 24, w Białymstoku 22, w Łodzi 23 i 22 stopnie w Krakowie. Ta część wschodnia i centralna z dużą ilością słońca i cieszmy się tym słońcem, bo to jeden z ostatnich ciepłych dni. Minuty po godzinie 8.
1: Komentarz.
0: Doktor Przemysław Witkowski, politolog, Uniwersytet Civitas, wicedyrektor Instytutu Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza. Długa afiliacja, więc przeczytałem, żeby się nie pomylić. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
0: Czy aborcja jeszcze kogoś grzeje w Polsce?
2: Bardzo wiele osób grzeje. Moim zdaniem to antyaborcjoniści i zwolennicy jej legalizacji to są bardzo aktywne grupy.

0: To co dzieje się niedaleko Sejmu, zresztą te jakieś takie, tutaj dawno jeszcze działo, hałasowanie pod tym punktem, gdzie udzielana jest jakaś informacja i pomoc w organizowaniu, tak nazwijmy może, zabiegu aborcji, no ciągle jeszcze ludzi jakby no, grzeje. Znaczy, są grupy najczęściej bardzo zaangażowane w temat. Wydaje mi się, że generalnie, jeżeli chodzi o poparcie dla aborcji w Polsce, no to ono wzrasta. Ono nigdy nie było aż takie strasznie niskie, tylko raczej grupy, które były przeciwne aborcji, były bardzo dobrze zorganizowane, głośne i dobrze zaafiliowane z różnymi partiami politycznymi i udawało im się ten zakaz utrzymać, a nawet jak niedawno jeszcze całkiem zaostrzyć.
1: No właśnie, pytam o to dlatego, bo przez jakiś czas mieliśmy ten temat zupełnie z boku, nikt się tym nie zajmował. Znaczy, było takie, no, były obietnice, prawda, przed wyborami, jasne, ale jakoś temat ucichł, a teraz przed kolejnymi wyborami. Niektórzy domagają się spełnienia tych obietnic. Będzie komisja, która będzie się tym zajmowała. I wczoraj koalicja, przedstawiciele koalicji rządzącej mówili, że dogadali się, że właściwie temat wróci i że będzie jakaś forma złagodzenia tego ostrego prawa aborcyjnego. Nie wszystkim się to w koalicji podoba, ale jakoś mam wrażenie, że chyba pomyśleli, że no może jednak skoro położymy to na ołtarzu, a dzięki temu może wygramy wybory, to się opłaca.
0: Ja bym powiedział, że temat aborcji jakkolwiek jest bardzo istotny, to mam wrażenie, że dla prawicy, jak i dla liberałów często robi się temat zastępczy. Znaczy, nie mogąc rozwiązać innych kwestii, które często leżą poza ich w ogóle mocą, no, ceny benzyny nie zależą ani od rządu, ani od opozycji, tylko od zawniętych cieśni, od Huti, od Iranu, od wojny Trumpa, więc warto ten temat wyciągnąć, bo w sumie budzi bardzo duże emocje. Przez ostatnie 30-40 lat zostały te emocje zbudowane po obu stronach tejże barykady na ten spór, więc w tym sensie ludzie będą zajęci emocjonalnie i nie będą może przez chwilę myśleć o tym, że na przykład cena benzyny jest w jakiejś wysokości, albo że jakaś cena prądu czy czegoś wzrosła, spadła i żadna ze stron nie będzie musiała przedstawiać żadnego rozwiązania tej sytuacji i będziemy mogli skupić się na aborcji. Czyli oczywiście inną sprawą jest to, że polskie prawo aborcyjne jest bardzo restrykcyjne. Pomijając, że w Europie jest jednym z najostrzejszych, to też nawet porównanie do takich stereotypowo uznawanych za konserwatywne kraje krajów islamskich, choćby Iranu, pokazuje, że no, nawet od tych krajów mamy ostrzejsze prawo aborcyjne. Więc generalnie no, jest to idealny spór, żeby nie mówić o rzeczach no, bardzo istotnych do codziennego życia Polaków. I wydaje mi się, że no, czy oburzeni jakimiś próbami liberalizacji prawicowcy, czy wykonujący jakieś takie drobne kroki demokraci, no cóż, no, zyskają tak naprawdę z tego, że znowu wrócimy na pole sporów tak zwanych kulturowych. To nie jest spór kulturowy tak naprawdę, no bo jednak, prawda, no decyduje o osach po prostu kobiet i ich i w tym sensie jest to problematyczna kwestia, warta rozwiązania, no ale mam wrażenie, że tutaj znowu nie dojdziemy do żadnego rozwiązania, a dużo emocji będzie wywołanych, przekierowanych i użytych po to, żeby w innych aspektach nie robić rzeczy.
1: Gdybym zapytał, przekornie od razu mówię, ile mamy konfederacji w Polsce, na polskiej scenie politycznej, no to odpowiedź, tak patrząc po nazwach, to dwie, bo jest ta konfederacja główna i Konfederacja Korony Polskiej. Ale mam wrażenie, że w tej głównej to tam się mocno kłócą ze sobą.
0: No, to jest małżeństwo z rozsądku. Wydaje mi się, że tutaj ideały konserwatywne i mieszczańskie bardzo się realizują w praktyce. Nie jest to wielka romantyczna miłość między zwolennikami Mencena, nawni nazywanymi korwinistami, tylko że Korwin już w innej konfederacji, a nacjonalistami Bosaka. No, to jest związek, który powstał przede wszystkim tego, że te obie partie były niezdolne przez wiele lat wprowadzić swoich posłów do parlamentu samodzielnie. No, ci korwiniści mieli tam 4 z kawałkami, największe chyba 4-7 mieli ma najwyżej. No i w końcu w jakimś sensie politycznie poszli po rozum do głowy i zawarli taki mariaż. No ale że tam jakby miłości nie ma, pokazała na przykład sytuacja krakowska, w której, prawda, trochę widać było, jak jedna grupa nie chce zbierać na drugą podpisów i zakończyło się to wielkim blamarzem. Jednocześnie Sławomir Mencen jest bardzo dobry w wycinaniu swoich konkurentów. Wyciął już nawet, no, prawda, ojca założyciela swojego nurtu, czyli Janusza Korwin-Mikkego. Właściwie Braun też został w dużej mierze wypchnięty jako ten, który psuje imidż. No, w moim zdaniem bardzo, to prawda, psuje ten imidż, gdyż Konfederacja próbuje uderzać do wyborcy bardziej mieszczańskiego w tym momencie niż Braun. No i Robert Winnicki też gdzieś nagle zniknął, zaczął komentować, gdyż tajemniczo podupadł na zdrowiu. Być może podupadł na zdrowiu od stresu związanego z Sławomirem Mencenem, tak to nazwijmy.
1: No tak, ale ci, którzy są w Konfederacji w środku, nie mają może zbyt rozpoznawalnych nazwisk na rok przed wyborami. Mówią tak, musimy coś zrobić, bo Mencen ciągnie nas w dół. Te wypowiedzi o kobietach w mundurach, teraz

0: kwestia poboru do wojska, przecież to się nie podoba naszemu elektoratowi.
1: Ja muszę powiedzieć, że ze smutkiem to powiem, że właściwie w większości partii największym sukcesem jest to, jak wygląda konkurencja obecnych partii, bo powiedziałbym, że niezależnie o której mówimy, to konkurencja prezentuje się tak, że często od was nogi się wywraca. Kiedy patrzymy, co się dzieje w tej konkurencji po prawej stronie sceny politycznej wobec Konfederacji, czyli w PiS-ie, mamy tam po pierwsze rozpad, po drugie ustawienie Czarnka jako takiego pseudo-konfederaty, kandydata na premiera, co też elektorat nie kupuje. Mamy różnego rodzaju takie, powiedziałbym, happeningowe działania, czy Macierewicza, czy klubów Gazety Polskiej i koniec końców no, nie budzi to powagi, takiego uważania, że jest to partia gotowa, żeby przejąć władzę i sprawować ją zgodnie z jakąś taką, nie tylko interesem Polski, ale pewną jakąś taką godnością tego narodu. Więc w tym sensie na prawicy wyrasta konkurencja, bo trochę główna partia prawicy zajcza poważny kryzys. Ja mam wrażenie, że prezes Jarosław Kaczyński nie kontroluje już tej partii w taki sposób, jak kiedyś zaczyna być jego decyzje, pomysły no, po prostu olewane, czy jakby przeinaczane, a do tego jeszcze nad partią w jakimś sensie dyskursywnym przejęła kontrolę dawna suwerenna Polska i tacy ludzie jak Dariusz Matecki, poseł Gosek i inni prezydenci tej jakże ciekawej partii. Więc w tym sensie słabość konkurencji pozwala im czuć wiatr w żaglach. Wydaje mi się, że do wyborów żadnego buntu tam nie będzie. To jest oczywiste, no jeżeli partia ma aktualnie około 15 średnio ujmując, no, a w porywach nawet 17% w sondażach, to wszyscy działacze w całym kraju liczą na to, że w tym razem w końcu znajdą się w Sejmie. Oczywiście, jeżeli takie będą sondaże, to może być między 50 a 80 posłów, co właściwie nie tylko jedynką zapewni miejsce w Sejmie, ale i jakimś kolejnym działaczom. Więc na razie chyba trwa po prostu bardzo brutalne ucieranie się list wyborczych, w których ludzie Mentzena konkurują z nacjonalistami. Ja mam wrażenie, że o ile ludzie Mentzena są nieco bardziej akceptowalni mainstreamowo, jeżeli chodzi o poglądy, tak nacjonaliści Bosaka są lepiej zorganizowani i bardziej się wspierają, więc to będzie może jakaś niespodzianka chyba dla wszystkich, także dla Mentzena i Bosaka, ile realnie ich ludzi wejdzie do parlamentu z tych list i dopiero po wyborach to poznamy. No oczywiście pewną wskazówką będą listy wyborcze, no bo niestety mimo tego, że Polacy mogą głosować na dowolną osobę z listy wyborczej, niestety 90, znaczy niestety, no w tym sensie ja uważam, że to taka lekka bezmyślność. 90% głosów pada na numer jeden i często ludzie naprawdę nie mają pojęcia, kto tam dalej jest, albo w ogóle, że ten numer jeden, kto to właściwie jest.
0: Głosują na partię, na szyld, a nie na osoby.
1: Tak, tak, na jakiegoś tam lidera.
0: Dobrze, to jeszcze dopytam o Mentzena. Po co on mówi te słowa o kobietach? Po co atakuje policjantki w mundurach?
1: Ja mi się wydaje, że to jest cały taki, taka globalna fala. Polacy są bardzo reaktywni o to, co dzieje się w Stanach, czy w ogóle w globalnym, powiedzmy, politycznym internecie. Mam wrażenie, że w okres MeToo przeraził wielu mężczyzn. Czasami zasadnie, czasami niezasadnie. W tym sensie, że te wskazywanie winnych i właściwie nie postawianie im pola do obrony to była rzecz, która mogła przerazić tak wizualnie różnych mężczyzn. To jest jedno. Druga sprawa, no to wiadomo, mężczyźni wobec konkurencji, wobec kobiet coraz bardziej są na słabszej pozycji, no bo kobiety są jednak, więcej kobiet się edukuje, więcej pierwsze migrują do większych ośrodków, więc ta konkurencja jest w sumie większa, więc naprawdę walka jest nie tylko i wyłącznie o jakieś tam obyczajowe sprawy, one są właściwie tylko taką emanacją tego, co jest esencją tej walki, czyli kwestii ekonomicznych. No i w tym sensie Mentzen wie, że głosują na niego głównie mężczyźni. To pokazują badania tylko w Polsce. Głównym elektoratem partii takich ultraprawicowych są mężczyźni. Szczególnie młodsi, szczególnie tacy, no popatrzmy sobie, którzy czują tą konkurencję kobiet, także w policji czy w wojsku. Więc w tym sensie on niewiele traci realnie, mówiąc takie rzeczy, w mojej ocenie, ponieważ jeżeli elektorat jest w znacznej większości męski i w znacznej większości młodszy, to mówi im, ja wam zabiorę konkurencję z tych wszystkich testów na policję, czy właśnie w szeregi policji, czy wojska. I tak naprawdę to, ja nie sądzę, żeby to było coś, co zaczął stracić. Że nawet straci jakiś głosy, to zyska inne, które pomyślą, okej, on załatwia naszą sprawę, załatwia tą konkurencję kobiet. Więc jednocześnie kobiety miały bardzo często daleko idące wystąpienia i postulaty w okresie MeToo, a z drugiej strony realnie mają coraz lepszą pozycję ekonomiczną i biznesową. No i trzeci element, jak mówiłem, właśnie ten męski elektorat. Wszystko to razem daje taki efekt, w którym Mentzen mówi i prawicowy amerykański internet jest pełen tego typu działań i w mojej ocenie następuje taka silna reakcja prawicowa.

0: lewicowa na tą właśnie po wcześniejszą falę feminizmu, jakby próbująca ją zatrzymać lub to wcisnąć z powrotem w bardziej konserwatywnie widziane role płciowe.
1: Złośliwcy mówią, że to jest konfederacja inceli. No dobrze, skoro...
0: Nie wiem, czy inceli, tylko czy bym powiedział, że to jest jakby bardzo w interesie ekonomicznym, który jest ukryty.

0: dziennikarzami, a nie z kurtyzanami. Powiedział to do pani Justyny Dobroszoracz.
1: No ale to jest jakby język polskiego Twittera. W tym sensie, jeżeli Twittera nie będzie jakiejś formy moderacji, a nie będzie, to będziemy mieli taki język. To jest tak jakby w porównaniu tego, co ja czytam, co piszą w tweetach różni ludzie. No może niekoniecznie parlamentarzyści, ale publicyści czy influencerzy polityczni, tak to nazwijmy, no to nazwanie kogoś kurtyzaną to jeszcze jest nic. Tam są naprawdę grubsze epitety. Moim zdaniem będzie o wiele gorzej. Tak naprawdę ciągle jesteśmy w ostatnich właściwie latach takiej jeszcze w miarę kulturalnej polityki. I moim zdaniem jeszcze gorzej, plus będziemy zalani jeszcze całą jakby falą AI-owych fejków, deepfejków, wideo, które będą pokazywały polityków w jakichś najgorszych sytuacjach. Jakieś pierwsze takie elementy się tego pojawiają, tego będzie znacznie więcej. Że w ogóle dążymy niestety do takiej sytuacji, w której polityka zamienia się w politainment, czyli połączenie jakby entertainment, czyli rozrywki i polityki. I tak naprawdę politycy regularnie mylą swoją rolę z jakimś takim youtuberem, influencerem i niestety ton tego, jak będziemy sobą czasami rozmawiać, jako w politycy będą rozmawiać, mam nadzieję, że nie ja, pokazują tacy ludzie jak Wojciech Olszański. Dziś jakaś zupełnie skrajność i recydywista, a za kilka lat będziemy słuchali tego typu powiedzi w parlamencie, bo już tacy ludzie tam są, którzy w ten sposób mówią, czy to będzie poseł Berkowicz, czy to będzie poseł Matecki, czy to będzie poseł Mejza. No, mamy już takich, prawda, jaskółki tegoż trendu. Ja niestety uważam, że przez tą wyraźność, przez to wiralowanie się, przez to, że właśnie siedzimy i o tym rozmawiamy, zamiast czekać na wynik procesu, który...
0: To zostawiamy.
1: Tylko mówię, że to jest właśnie, tak to wyglądało. Ale to nie, nawet jeżeli my stawiamy to teraz, to i tak ktoś inny to zrobi, bo taki jest wolny rynek, że konkurencja...
0: To już jeden był taki poseł, który powiedział, że Wersal się skończył, ale mam wrażenie, że za nim tęsknimy, za jego Wersalem. Dobrze, to zmieniamy temat. A czy to jest tak, że amerykański prezydent może wpływać na politykę wewnętrzną Polski i w Polsce się to niektórym podoba? Myślę tutaj o Trumpie, który no, rzekomo proponował Kośniakowi, Kamyszowi, żeby się przeniósł do PiS-u i z PiS-em zrobił rząd i wtedy...
1: To jest niezwykle zabawne, bardzo mi się to żartuję, podoba, że PiS, najbardziej antykomunistyczna, antyperlowska, antyradziecka, no, kombatancka partia na wszystkich polach, nagle zaczyna zachowywać się po prostu jak Polska Zjednoczona Partia Robotnicza wobec bratniej partii radzieckiej. W tym sensie kiedyś, no oczywiście ta Polska też była formalnie niezależnym krajem, formalnie oczywiście wiadomo, jak w praktyce było, Związek Radziecki wpływał na wszystko, koniec końców, no ale formalnie to było jakieś spotkanie na szczycie, przytulanie się i mówienie sobie miłych słów. No nikt tak oficjalnie nie mówi, to wiemy, no bo jesteśmy po prostu już, zakończyliśmy ten śmieszny etap. No ale Prawo i Sprawiedliwość robi dokładnie samo, tylko zmieniło jakby swój punkt orientacyjny. Nie jest to Moskwa, nie jest to Kreml, jest to Waszyngton i jest to prawica republikanów. Polski prezydent jeździ do Trumpa, opowiada jakieś niezwykłe historie swojej przyjaźni z Trumpem. Trump z kolei opowiada, że on był tam któryś tam ostatni, ale dzięki wsparciu jego tam awansował. No to są jakieś absurdy zupełne. A Polska, no, nie, no to jest jak, trochę jak te czapeczki czerwone w Sejmie, które posłowie PiS mieli, wznosili okrzyki na cześć Trumpa. No, czy oni nie widzą jakby komiczność tej sytuacji, jakby, że oni naprawdę chyba nasiąkli pewną formą polityki, którą uprawiało się w Polsce Ludowej, w kraju zależnym i zupełnie od Rosjańskiego i Moskwy. I tą samą jakby esencję wkładają w inne naczynie.
0: Panie doktorze, jest takie powiedzenie, takie przysłowie, czym skorupka za młodu, tym na starość trąci. Tylko, że nie ma już Związku Radzieckiego, jest inny.
1: To się ładnie nas mówi w politologii, formacja polityczna, jak on się nabędzie w młodości.
0: Aha, no tak, kto nie był socjalistą, ten tak. To też są takie powiedzenia. Za młodu, kto nie był socjalistą. Doktor Przemysław Witkowski, politolog z Uniwersytetu Civitas i Instytutu Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza. Przy okazji warto wspominać, bo to pierwszy polski prezydent. Skończył tragicznie, ale no ta rzecz, która tam się zdarzyła przy Narutowiczu, to trochę mam wrażenie, że powtarza się czasem u nas. Dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję za zaproszenie. Miłego dnia.
0: A teraz 11 minut do godziny 9 będzie kulturalnie. Martyna Podolska z rekomendacjami z działu Kultura przyszła. Dzień dobry.
2: Dzień dobry i właściwie z pytaniem.
0: Dzisiaj?
2: Nie, dzisiaj nie o lalce, dzisiaj inne pytanie wszyscy sobie stawiają. Do kogo powędruje literacki Nobel? I jakie szanse mają Polacy? No właśnie, Polacy nie mają za wielkich szans. Tam gdzieś na tych listach pojawia się polskie nazwisko poety Ryszarda Krynickiego, ale wiemy, że te szanse są tak naprawdę niewielkie. I już teraz typy zdradza nam profesor Karol Samsel, literaturoznawca.
3: Cang Siu, wydawana przez Państwowy

0: Instytut Wydawniczy Chinka. Nie wiadomo, czy jej szanse spadły na skutek Nobla, który powędrował do Korei, Han Kang. Od wielu lat Gerard Marnane jest typowany na zwycięzcę literackiej Nagrody Nobla, Australijczyk. Marnane twierdzi, że za żadne skarby świata nie wsiądzie do samolotu, żeby dolecieć do Sztokholmu. Czy to zniechęci komisję? No, przekonamy się. Myślę, że może być to Nobel dla kobiety i myślę, że to może być Ann Carson albo Margaret Atwood.
1: Tak, to możliwe, że Ann Carson, czyli poetka z Kanady, chociaż no, ta chińska pisarka też jest typowana i o tym drugi literaturoznawca Jakub Rawski.
2: Na listach bukmacherskich pojawia się na pierwszym miejscu Can Shue, chińska pisarka, która w Polsce jest jakby poznawana, ponieważ Państwowy Instytut Wydawniczy wydał jej dwie mikropowieści, Ulice Żółtego Błota i Tajemniczy Pociąg. Ona się także pokazała w piwowskiej antologii literatury chińskiej. To jest pisarka bardzo ciekawa, dlatego że ona jakby wyrasta z tej tradycji chińskiej awangardy, bardzo mocno zakorzeniona w surrealizmie. Bardzo często też pojawiają się elementy groteskowe. Ci bohaterowie zderzają się z rzeczywistością, która bardziej przypomina sen.
1: Nie wiemy, dowiemy się dzisiaj i to nie po 12, jak wszystkie inne Noble, a po 13. Zatem ta informacja do wszystkich Państwa także na naszej antenie trafi. No a w przyszłości myślę, że dużą szansę na tego Nobla ma Szczepan Twardoch. Na razie na półce od niedzieli ma nagrodę literacką Nike. Wreszcie, bo był czterokrotnie już nominowany do tej nagrody. Otrzymał raz Nike Czytelników w 2013 roku za świetną zresztą Morfinę. No a teraz otrzymał dwie statuetki, bo i Nike Czytelników, i literacką nagrodę Nike przyznawaną przez jurorów właśnie za powieść Nul. To jest opowieść o wojnie, o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Oparta, można by powiedzieć, że na faktach, dlatego że rzeczywiście Szczepan Twardoch tam jeździł, uczestniczył w tych wydarzeniach, widział, rozmawiał, przebywał i od lat pomaga Ukraińcom w taki sposób prawdziwy, to znaczy, że i zbiera pieniądze i oddaje pieniądze na sprzęt. Chociaż, jak podkreślał, to nie jest książka w sprawie.
3: Ja nie myślę o tej powieści w kontekście tego, co się dzieje w Polsce, ani sytuacji politycznej. Nie napisałem tej powieści w sprawie, w żadnej sprawie. Ta powieść służy samej sobie i tak jak każda powieść powinna służyć samą sobie i sama siebie wyczerpywać. Tylko wtedy powieść ma szansę przetrwać dłużej niż okoliczności, w jakich powstała.
1: Tam rzeczywiście pojawia się i prawdziwy żargon wyjęty wprost z ukraińskich okopów i pojawia się ten autentyzm przerażający, bo to jest naprawdę bardzo brudna, brutalna też powieść, ale może dzięki temu skłaniająca do myślenia.
3: Ta powieść się zaczęła w Kijowie, kiedy przyjechałem do Kijowa już w drodze do domu z Donbasu i poszedłem na kolację do jakiejś przyjemnej restauracji i chciałem sobie zrobić notatki tylko z tego, co tam ostatnio widziałem i tak dalej. No, zacząłem notować, po czym następnego dnia, kiedy spojrzałem w te notatki, no, to okazało się, że mam początek powieści. Wtedy zrozumiałem, że to jest to, co powinienem zrobić właśnie, napisać powieść o tym.
1: To Szczepan Twardoch, który otrzymał literacką nagrodę Nobla, Nobla może dotrzyma w przyszłości literacką nagrodę Nike za powieść Nul. Odsyłamy Państwa do tej przerażającej. Mam nadzieję, że to się wydarzy. Trzymamy mocno kciuki za Szczepana Twardocha. Teraz wkrótce będzie promował swoją nową powieść, więc mam nadzieję, że też nam o niej opowie. A my o tym, co się dzieje na platformie Netflix, a tam film mniej obcy opowiadający, to jest film biograficzny opowiadający o muzyku, gitarzyście, liderze, legendzie bardziej nawet muzyki rockowej w Polsce. Jednym z liderów właśnie Lady Punk, Jan Borysewicz jest bohaterem tego filmu. Już teraz kilka słów od bohatera o filmie, o nim.
4: Ja jemu zaufałem i myśmy się spotykali bardzo często. Bardzo często rozmawialiśmy telefonicznie o różnych innych rzeczach. No. On też jest muzykiem, też ma gra na gitarze i tak dalej, więc mieliśmy też wspólny temat, ale o różnych rzeczach rozmawialiśmy. I ten kontakt myślę, że będziemy mieli już zawsze, bo jest to wspaniały gość i myślę, że on się też przyłożył do tego filmu i powiedział, że on chce zrobić najlepszy film w ogóle w tym kraju o legendę.

0: Będzie roka, no. Tak to określił. No nie wiem, no, ja na przykład słyszałem takie opinie, że jakiś dziennikarz powiedział, że traktuje ten film jako kino familijne, co mnie rozśmieszyło bardzo. No. Myślę, że to jest film o życiu muzyka od wczesnych w ogóle, no, takich momentów życia i przeżycia w ogóle tego, co przeżył w swoim życiu, no. A to życie było różne, no, kolorowe i były wzloty, upadki, ale myślę, kto tego nie ma, tak, w życiu, no, kto tego nie ma, no. Wszyscy to mamy.
1: No, ale aż takiego bajecznego i kolorowego życia jak Jan Borysewicz, no to myślę, że niewiele.
2: Mało
1: jednak
2: kto.
1: Ma. Mikołaj Bukrewicz zagrał tę postać. Film wyreżyserował Christopher Rus i jest już dostępny na platformie streamingowej.
2: Martyna Podolska o kulturze mówi, a jutro
1: dziękuję.
2: O tej samej porze się
1: umawiamy.
2: Dziękuję bardzo. A do studia zawitała już gospodyni kolejnego pasma, czyli kolejnego programu. Od godziny 9 do 12 będzie z państwem Małgorzata Żochowska. Dzień dobry, Gosiu.
3: Dzień dobry. Czy kto nie ma w życiu wzlotów i upadków? Ja. To jest po prostu cudowna stabilizacja.
2: Ale masz tylko wzloty, czy tylko upadki? Bo to wiesz, można różnie czytać.
3: Zatrzymałam się gdzieś pomiędzy i brnę.
2: Dobrze, to a propos kultury i sztuki.
3: Słowo kluczowe, akceptacja.
2: A propos kultury i sztuki, sztuka życia ruszy w poniedziałek. I Gosia będzie.
3: Znakomicie.
2: Będzie rozmawiać z sztukami. Sztukami ważnymi, samymi sztukami ważnymi. A dzisiaj głównie o bezpieczeństwie, prawda?
3: Ale rzeczywiście jak, nie wiedząc o tym, że zaprosisz słuchaczy na mój cykl.
2: W poniedziałek o 22.
3: To ja o tej akceptacji, Roma Gąsierowska, będziemy rozmawiać, bo ona oprócz tego, że jest znakomitą aktorką, to jeszcze skupia swoje działanie na porozumieniu bez przemocy. Idealny temat na tu i teraz.
2: No właśnie, a dzisiaj o bezpieczeństwie, po wczorajszej Ostrołęce.
3: Zdecydowanie. Piotr Celiński, ekspert do spraw bezpieczeństwa, były komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, ale także Tomasz Kozłowski, psycholog. Będziemy rozmawiać o interwencji kryzysowej, komu jest na tu i teraz potrzebna. Będziemy na bieżąco śledzić to, co dzieje się w Ostrołęce, bo tam cały czas zapadają decyzje. No i oczywiście politycznie, bo Onet dotarł do zeznań pana Przemysława Krala i już wiemy, kogo reprezentował pan Moskal, a przynajmniej według jego zeznań.
2: A poza tym budżet, stopy i Dawid K., więc dużo się będzie działo, jak zwykle u nas po 9. Grzegorz Frontczak, ja już się nisko kłaniam, zostawiam państwa w dobrych rękach.

0: Reklama.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklamie.

0: Sejm wraca do projektów aborcyjnych, rusza posiedzenie specjalnej komisji. Nocna prohibicja i całkowity zakaz reklamy. Posłowie zajmą się dziś ustawą antyalkoholową. Minęła 9:00, Ewelina Kamińska, zapraszam. Na początek jednak poważny wypadek na autostradzie A4. Co najmniej 5 pojazdów zderzyło się w Rudzie Śląskiej. Do karambolu doszło na trasie w kierunku Katowic. Kierowcy muszą się liczyć ze sporymi utrudnieniami, mówi Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
1: Ruch w tym miejscu odbywa się pasem awaryjnym. Apelujemy o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Zachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu.
0: Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Kolejny sztab kryzysowy rozpoczyna się w Ostrołęce. To po wczorajszym ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych nr 4. 19-latek ranił 9 osób, później okaleczył też siebie. Miał też plecak, w którym był ładunek wybuchowy. Na szczęście nie doszło do eksplozji. Po ataku w Ostrołęce pomoc psychologiczna jest udzielana zarówno uczniom, jak i nauczycielom, mówiła w rozmowie z Polskim Radiem wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
2: W takiej szkole też czy pedagog, czy psycholog również może potrzebować pomocy, wsparcia. Jest takim samym pracownikiem jak każdy inny. Zawsze w takich momentach wkraczają osoby z miejscowej poradni psychologiczno-pedagogicznej i tak stało się również w Ostrołęce. I dzisiaj też pani kurator będzie właśnie sprawdzać, czy dostęp dla każdego do wsparcia psychologiczno-pedagogicznego jest realny.
0: Napastnik był uczniem klasy maturalnej. Został zatrzymany kilkadziesiąt minut po ataku. Najpewniej dziś zostanie doprowadzony do prokuratury. Na stole dwa poselskie projekty ustaw. Właśnie teraz rusza posiedzenie komisji w sprawie prawa aborcyjnego zwołane przez Prezydium Sejmu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty z Lewicy zapowiada przełom, ale poseł PSL Marek Sawicki w Polskim Radiu 24 oceniał, że nie widzi możliwości uchwalenia przepisów aborcyjnych w tej kadencji Sejmu.
3: W tym układzie parlamentarnym, jaki jest w tej chwili, nie wróżę żadnego powodzenia tym ustawom. Mało tego, wiemy doskonale, że również pan prezydent tego nie podpisze.
0: Inaczej uważa nasz drugi poranny gość, Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej, liczy na to, że prawo aborcyjne zostanie zmienione.
4: Wierzę w mądrość posłów PSL-u i wierzę, że decydując we własnym sumieniu będą głosowali za takim prawem, które realnie będzie zapewniało bezpieczeństwo kobietom.
5: Policzyliście się?
4: Zaczekajmy, panie redaktorze, na posiedzenie komisji, na wypracowane stanowisko i wtedy, kiedy ta ustawa trafi już pod pracę polskiego parlamentu, będziemy dalej dyskutować.
0: Na posiedzeniu komisji rozpatrzone mają zostać dwa projekty, jeden autorstwa Koalicji Obywatelskiej i Lewicy i drugi przygotowany przez posłów PSL i Polski 2050. Sejm zagłosuje dziś nad ustawą antyalkoholową. Zaproponowane przepisy zakładają zakaz sprzedaży od 22 do 6 rano w całej Polsce, całkowity zakaz reklamy, również piwa i piwa bezalkoholowego oraz zakaz promocji cenowych na alkohol. Polskie Stronnictwo Ludowe uzależnia głosowanie za ustawą od przyjęcia poprawek, na które nie zgadzają się Lewica i Polska 2050, ale ustawa może zostać przyjęta głosami posłów PiS.
6: PSL domaga się poprawek dotyczących degustacji win na wydarzeniach oraz stoisk promocyjnych lokalnych producentów piwa i wina. Szef Klubu Ludowców Krzysztof Paszyk zapowiada, że bez poprawek posłowie ugrupowania będą przeciwni ustawie.
7: Nie róbmy krzywdy rozwijającej się branży winiarskiej. Poprawki są bardzo dobrze przemyślane. Nie ma ubocznych efektów.
6: Jednak poprawki PSL-u wymagają notyfikacji przez Komisję Europejską, co wydłuży wejście ustawy w życie nawet o rok. Joanna Wicha z Lewicy nie zgadza się na winiarską wrzutkę dotyczącą degustacji win na imprezach.
8: Gdybyśmy zrobili taki wyjątek dla winiarzy, natychmiast pojawiliby się producenci nalewek regionalnych, spirytusowych i tak dalej.
6: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Henryk Kowalczyk deklaruje poparcie dla ustawy w niezmienionej formie.
9: Może jeszcze nie jest idealna, bo też zgłosiliśmy poprawkę dotyczącą całkowitego zakazu sprzedaży małpek, no ale też może nie wszystko naraz.
6: Wyniki głosowania nad ustawą poznamy dzisiaj wieczorem. Sejm, Michał Makowski, Polskie Radio.
0: To jeden z najbardziej nieprzewidywalnych rojów meteorów. Drakonidy są pozostałością jednej z komet i dziś w nocy można się im lepiej przyjrzeć, mówi dr Tomasz Baneś z łódzkiego planetarium EC1.
10: Meteory to nie tylko perseidy. Drakonidy są wolniejsze od perseidów i z reguły dużo mniej liczne, ale zawsze warto spróbować. Można poszukać na niebie podczas wieczornych spacerów, zwłaszcza w nocy z czwartku na piątek, kiedy przypada maksimum zjawiska.
0: Tegoroczne prognozy mówią o możliwości pojawienia się nawet około 350 meteorów na minutę. Do obserwacji drakonidów nie potrzebujemy żadnego sprzętu.

0: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W prognozach silny wiatr na południu kraju, do tego dziś może miejscami popadać. Na niebie będzie trochę słońca, a trochę chmur. Termometry pokażą od 17 stopni na wybrzeżu, około 21 stopni w centrum, do miejscami nawet 24 stopni na południu.
0: Klimat.
1: Dostateczna jakość powietrza w Katowicach, Krasnym i Zamościu. W kilkunastu miejscach kraju jakość powietrza jest umiarkowana, a na pozostałym obszarze oddycha się dobrze. 29% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. W całym kraju w lasach występuje średnie i małe zagrożenie pożarowe.
0: Klimat. Reklama.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
0: Zdrowit. Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Dzień dobry Państwu. 8 minut po 9. Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. Wszystko się zgadza. Na początek ostrzeżenie dla Państwa przed silnym wiatrem od IMGW, a znajdą Państwo szczegóły na polskieradio24.pl. Wiatr w porywach może rozwijać prędkość nawet do 75 km na godzinę. Przede wszystkim chodzi o południe naszego kraju. Są alerty dla trzech województw. Na Śląsku zauważono, że wiatr stopniowo się wzmaga już teraz. Teraz w porywach do 60 km na godzinę. Miejscami nawet do 80. To jest taka trochę bardziej precyzyjna mapa, która na polskieradio24.pl ze szczegółami dla Państwa. Lubelszczyzna, Podkarpacie, termometry do 10 stopni zaledwie. I to już jest powiew chłodu. Polecamy Państwu szczegóły. Proszę się na tych mapach odnaleźć i zorientować się, co Państwa dzisiaj czeka.
0: Gość Polskiego Radia 24.
1: Mamy na Polskie Radio 24.pl także dla Państwa raport dotyczący ataku w Ostrołęce. Są nowe informacje o rannych. Dwie osoby ranne w ataku w szkole w Ostrołęce opuściły łomżyński szpital. Radio Białystok ustaliło, że były to uczennica i nauczycielka. Obie wróciły do domów. Co się wydarzyło? I potrzebujemy refleksji po tych paru godzinach. Myślę, że te największe emocje już trochę opadły. Piotr Caliński, ekspert do spraw bezpieczeństwa, były komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Dzień dobry, panie Piotrze.
10: Dzień dobry, panie doktor, kłania się państwu.
1: Ma pan jakąś refleksję po tych paru godzinach?
10: Refleksji multum, ale przede wszystkim chyba taka, że dożyliśmy czasów, w których dało się przewidzieć po ataku na WTC w 2001 roku, że będzie się eskalowała przemoc, więc to jest zjawisko, które nie zaskakuje eksperckie grona, tylko raczej odpowiada na pytanie, nie pytaj, czy zdarzy się jakikolwiek zamach, tylko kiedy się zdarzy. Niestety dożyliśmy tego momentu.
1: To aż tak daleko sięgamy wstecz do tych wydarzeń?

0: których pan wspomniał?
1: W moim gronie eksperckim, analitycznym o tym rozmawiałem od 25 lat, bo tyle minęło od tamtego zamachu i to było widać, że ten świat bipolarny się dzieli w bardzo różny sposób. Nie chcę tam wchodzić w geostrategię, ale to się przenosi na emocje, to się przenosi na przeróżne napięcia społeczne, których doświadczamy również i my.
0: Chce pan powiedzieć, że zawsze ktoś musi być pierwszy, to znaczy zdarzenie, sytuacja?
1: Musi być jakaś iskra. To jest ta iskra zapalna, przekroczenie masy krytycznej i to Fukuyama, kiedy pisał, że historia się skończyła, mówił ekonomii, ale my tej historii doświadczamy teraz, bo ona się dzieje. Zaburzyły się wszystkie relacje społeczne, proszę zwrócić uwagę, nie jesteśmy ewenementem. Do nas niestety dochodzi fala, która jest falą przemocy, która się eskaluje od kilkunastu, no to ja liczę te 25 lat, bo to jest moment, który jest dla mnie jakąś tam cezurą czasową. Fascynacja niektórych polskich kręgów politycznych Stanami Zjednoczonymi spowodowało to, że no, to eskalują się te emocje i niestety kasandrycznie przewiduje, że będą się eskalowały. Ponieważ jeżeli buduje się wzorce na sile, na przemocy, na agresji, na kreowaniu wizerunku silnego człowieka, no to kłania się Nietzsche i to jest problem. Problem niestety, którym można rozstrzygnąć tylko poprzez taką edukacyjną pracę u podstaw, mówiąc językiem Karola Marcinkowskiego. No bo to jest niestety, to wymaga pewnej edukacji społecznej, a nie zauważam kręgów, które by na tym się koncentrowały. Politycy raczej szukają możliwości zapobieżenia czemuś post factum, czyli działają reaktywnie. Nie ma żadnej predykcji, nie ma żadnego działania aktywnego i w tym widzę, w tym upatruję największą tragedię tych momentów, w których dochodzi do erupcji emocji, tak jak tego młodego człowieka. Ja to nazywam syndromem Herostratesa, no bo jeśli on dokonał tego aktu agresji wobec swoich koleżanek i kolegów oraz nauczyciela po to, żeby uczcić swoje urodziny, no to cóż innego jak porównanie z szewcem z Efezu, który postanowił spalić Artemizję, żeby przejść do historii. Trochę to jest kalka.
0: Trwa konferencja prasowa z udziałem m.in. minister zdrowia, która mówi, musimy obserwować swoje dzieci. On wysyłał jakieś sygnały, ten młody człowiek. To gdybyśmy mieli gorący, mocny apel dziś, tu i teraz, to do kogo? Obserwujmy się, sygnalizujmy.
1: Nie będę oryginalny, przepraszam, ale to jest konwencja, którą ja od lat staram się kreować. Mianowicie tylko żałować, że w momencie, kiedy rodzi się dziecko, nie rodzi się z instrukcją obsługi. Ergo, to rodzice są odpowiedzialni za kreowanie pewnej strategii rozwoju osobowości. To rodzice pokazują pewne wzorce. Dla chłopaka takim wzorcem z reguły jest ojciec. Tutaj, jak dzisiaj się pojawiły w przestrzeni publicznej informacje na temat pewnych zaburzeń rodzinnych, których nie chcę komentować, bo to byłoby nieeleganckie. Ja traktuję tego chłopca, bo to dla mnie jest chłopiec, a nie mężczyzna jeszcze, jako ofiarę pewnych mankamentów, na które trafił. Tam w tle zapewne, bo niestety to jest dramat polskich szkół średnich, były też pewnie jakieś psychoaktywne środki, bo tak mówią też przekazy medialne. W związku z tym to jest konglomerat przeróżnych okoliczności, które przegapiono, których nie zauważono i nie da się wskazać moim zdaniem jednego podmiotu, który za to powinien być odpowiedzialny. Ja kreuję pogląd, że za wychowanie i za przygotowanie do życia dzieci przede wszystkim odpowiedzialni są rodzice. Jasne, że nauczyciele mają swoją wagę, Ministerstwo Zdrowia. Gdzieś tam w tle mówi się również o służbach, no ale to nie służby mają wychowywać. Służby są od tych skrajnych przypadków, kiedy już dojdzie do aktu złamania prawa i przemocy.
0: No tak, bo jeśli coś takiego robi, prawda, 19-letni człowiek, albo nawet młodszy, bo i z takimi sytuacjami
1: mamy do czynienia. No 13-latek tydzień temu,
0: 11-latek, 13-latek.
1: No to pokazuje, jak te dzieci są ustawione.
0: Jakiś proces,
1: tak.
0: Prawda? Coś się dzieje wcześniej. Panie Piotrze, w tej konferencji bierze też udział minister Marcin Kierwiński. Posłuchajmy, co mówił.
2: Mieliśmy do czynienia z bardzo podobnym przypadkiem wczoraj. Tak się złożyło w innym mieście mazowieckim. Tu na szczęście proces przepływu informacji i analizy po stronie nauczycieli, szybkie przekazanie informacji na policję pozwoliło udaremnić niecne plany także niedoszłego młodego zamachowca.
0: Pan minister mówił, że to się wydarzyło w sierpcu. Jak słuchałam wczoraj młodych ludzi, którzy opowiadali, co się wydarzyło, tych młodych ludzi w Ostrołęce, to jedna z tych osób powiedziała, że on tam sygnalizował.

0: gdzieś w mediach społecznościowych ten sprawca, że on ma dzisiaj urodziny i...
1: Zrobić coś spektakularnego.
0: Zrobić coś spektakularnego. Tak. I wie pan, to nie chodzi o to, żebyśmy szukali teraz winnych czy współodpowiedzialnych, bo ja myślę, że to są za mocne słowa, bo my się musimy nauczyć także reagowania w takich sytuacjach, czyli poczuć pewien rodzaj współodpowiedzialności albo inaczej, potrzeby działania. I ten 13-latek, o którym pan też wspomniał, on się chwalił gdzieś komuś w internecie, że ma taki plan i ten ktoś...
1: Chłopak ze Szwecji, tak.
0: Dokładnie, za granicą. Powiedział rodzicom. Rodzice powiedzieli, przekazali te informacje służbom i tak dzięki temu prawdopodobnie nie doszło do tragedii. Może my takich zachowań powinniśmy się uczyć i je ćwiczyć, że jeżeli ktoś sygnalizuje, że się odbędzie coś spektakularnego, to powiedzmy o tym komuś.
1: Zabrzmi jak megaloman, ale pani była łaskawa, pani redaktor, przywołać moją tezę, że fundamentalna jest rola i postawa rodziców, tudzież wzorce, które rodzice kreują.
0: Ale nie tylko rodziców. Panie Piotrze, przepraszam, zanim do rodziców, tak. to on te informacje kolegom ze szkoły przekazał, kolegom i koleżankom.
1: Tak, z tym, że to wypowiedź. Dochodzimy do momentu, kiedy pojawiło się pewne zjawisko znieczulicy społecznej, pojawił się ten syndrom, a może ktoś zawiadomi, ja nie muszę, bo pewnie ktoś zawiadomił, albo ktoś podniósł tę rękawicę, którą on rzucił. W związku z tym teza podstawowa to jest współodpowiedzialność i wskazanie jednego podmiotu byłoby na pewno nieuczciwe, ale jeśli nie zbudujemy takiego systemu wsparcia dla osób, które znajdują się w takich sytuacjach napięć psychicznych, w których muszą dokonać ekspresji i swojej agresji. No bo proszę zwrócić uwagę, Mieszko, czyli ten chłopak, który na terenie Uniwersytetu Warszawskiego siekierą zabił jedną z pracownic, to jest też chłopak, który był na tyle zaburzony, o czym nikt jakby wcześniej nie wiedział. Wszyscy postrzegali go jako spokojnego studenta, którym nie wyróżnia się w tłoku, nie wyróżnia się w tłumie. W związku z tym to nie jest tak, że człowiek ma na czole napisane jutro będę agresywny. Jest pewien moment krytyczny, w którym następuje erupcja, jak z inicjacją bomby atomowej. W związku z tym jesteśmy w sytuacji zaburzeń społecznych, zaburzeń globalnych. Ja jeżdżę metrem często i widzę, jak młodzież przegląda rolki. To są króciutkie rolki, kilkusekundowe, gdzie dominuje przemoc. Ta przemoc jest, sączy się z każdego medium. Kiedyś mówiliśmy o tym, że to są te media społecznościowe. Tam nie ma mediów. Tam jest szybki przekaz, który ma tylko budzić określone emocje. Przecież to algorytmy narzucają pewne standardy. W związku z tym, jeśli nie zadbamy o spokojny rozwój emocjonalny młodego pokolenia, to będziemy mieli to, co w Stanach, czyli bramki, ochrona w szkołach publicznych i tak dalej, i tak dalej. To nie jest droga.
0: Ja uważam, że panie Piotrze, przepraszam, tak wchodzę panu słowo, bo ta konferencja trwa i minister mówi o tym, że w sierpcu ten 17-latek został zatrzymany. Mówił, że planuje komuś zrobić krzywdę. Znaleziono u niego dwa noże. Udało się zapobiec nieszczęściu. Mówi pan o sytuacji na Uniwersytecie Warszawskim i o takiej...
1: 3 lata temu bodajże.
0: Tak, niespodziewanej erupcji, eksplozji, ale on tutaj wysyłał sygnały. Pani minister Nowacka, minister edukacji, mówi o pewnych zmianach systemowych. Zacytujmy.
2: Mając świadomość, że bardzo wiele pracy szkoły wykonują, widzimy z panem ministrem potrzebę wzmocnienia tych działań. Dlatego powstaje program analogiczny do programu, jaki mamy wspólnie z MON-em, czyli do edukacji z wojskiem, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, tak żeby w każdej szkole już w tym roku przynajmniej jedno dedykowane procedurom bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych spotkanie, w których weźmie udział społeczność szkolna i przedstawiciele służb wydelegowanych przez pana ministra, żeby takie szkolenie się odbyło. Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach reformy Kompas Jutra, mając pełną świadomość tego, jak wygląda dzisiejszy świat, wprowadziło już pewną zmianę. Od 1 września tego roku jedna godzina wychowawcza w miesiącu musi być poświęcona na działania albo patriotyczne, albo obronnościowe. Ale tak naprawdę patriotyzm i odpowiedzialność za Polskę, umiejętność działań proobronnych i ochrony ludności cywilnej są koniecznością. Wprowadziliśmy też działania z zakresu pierwszej pomocy, to już od 2 lat trwa. Natomiast ten komponent na godzinie wychowawczej też będzie wymagał naszego wsparcia. Wsparcia Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Administracji i innych resortów, również od strony merytorycznej. Takie scenariusze lekcji również przygotujemy nauczycielom na wypadek tych sytuacji nadzwyczajnych, tak żeby dodatkowo wzmóc poczucie ochrony.
0: Wzmóc poczucie ochrony, dodatkowo działania patriotyczne, proobronne. Co pan na to?
1: Spuszczę kurtynę milczenia.

0: Bo jedyny mój komentarz może być taki, że cieszę się, że wykazuje się resorty pewną aktywnością. Tylko ja się boję jednej rzeczy, mianowicie, że to jest tak zwana aktywność akcyjna, czyli jest temat, trzeba to reaktywnie w jakiś sposób zagospodarować. Ja szanuję każdą próbę profilaktycznego działania, każdą. Czy to będzie MON, czy to będzie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, czy edukacja, czy też zdrowie. Proszę zwrócić uwagę, gdzieś na boku zostaje kwestia zdrowia, a ze zdrowiem psychicznym młodego pokolenia nie jest najlepiej. My mamy bardzo silne tendencje suicydalne w młodym pokoleniu i tak dalej, i tak dalej. To jest konglomerat różnych okoliczności i ja raczej myślałbym w kierunku tego, że nie pokazywać wzorców i recept już teraz na gorąco, bo to jest medialne, to się dobrze sprzedaje, tylko przygotować jakieś rozwiązania, które będzie rozwiązaniem analitycznym, czyli pokażę przyczyny. Wracam do mojej tezy starą, którą pani już pewnie też ode mnie słyszała, Francisa Bacona. Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Poznaj przyczyny, z jakich to powodów się dzieją tego typu sytuacje. I później szukaj rozwiązań predykcyjnych, żeby tym przyczynom zapobiec. A my cały czas działamy ze skutkiem. Jak ja słyszę te komentarze na temat tego, że trzeba bramki ustawiać, już jest czas na to, żeby wprowadzić ochronę do szkół. To są ewidentne ruchy ze strony środowisk, które kreują też potrzeby posiadania powszechnego broni w Polsce. Na miłość boską, to nie jest metoda. Metodą są działania, które będą rozładowywały emocje, jednocześnie przygotowały młodego człowieka do tego, aby wchodził w dorosłe życie, przewidując, jakie kierunki tego życia przed nim są. W tej chwili jest, proszę zwrócić, globalna panika przed sztuczną inteligencją. Młodzież do tego ma zupełnie inny stosunek niż ludzie dorośli. Młodzież zaczyna to postrzegać jako narzędzie, z którego warto korzystać. Pomijam wszystkie deepfake'i i te różne niecne sposoby wykorzystywania, ale wejść w skórę młodego człowieka, to znaczy go poznać. A ilu rodziców ma świadomość tego, co dziecko w sąsiednim pokoju robi wieczorem czy w nocy? Jakie pliki przegląda, komu odpowiada, na co, jakie konwersacje prowadzi? W jakie gry czy strzelanki gra z kolegami w sieci albo indywidualnie. W związku z tym to jest naprawdę konglomerat różnych środowisk, które powinno się zewrzeć i próbować kreować higieniczny sposób budowania psychiki młodego pokolenia. Panie, to brzmi trochę idealistycznie, wiem, ale
1: ja rozumiem, tak.
0: Taki jest mój
1: pan
0: pogląd.
1: Mówi o tym, żeby rozpoznać przyczyny. No to jak sobie tutaj rozmawiamy we dwoje, pan jest fachowcem, specjalistą. I jestem przekonana, że oboje, ja intuicyjnie, a pan fachowo, określilibyśmy przyczyny tego, co się wydarzyło. Pan już wspomniał o rozpadzie więzi, o tym, że nie umiemy ze sobą rozmawiać, o tym, że nie skupiamy się na emocjach, na tym, co ważne, i na sposobach ich rozładowywania. Nie uczymy, nikt nikogo nie uczy, nie uczy małych dzieci, jak sobie radzić ze złością, gniewem i agresją. Uczy ktoś małe dzieci? Systemowo?
0: Zapewne w niektórych przedszkolach i szkołach podstawowych to się dzieje. Natomiast to jest kwestia wyspowego. Ale nie ma. Ja uważam, że nie ma takiego
1: systemu. Uczymy się ze sobą rozmawiać, uczymy się rozpoznawać nasze nastroje, emocje i reagować na to, co się dzieje. Umiemy w ogóle ze sobą rozmawiać.
0: Ale pani rektor, jeśli pani pamięta, to ja mam taką cezurę, którą trochę prześmiewczo, ale niestety muszę to powiedzieć. Widzę w kategoriach kreowania zewnętrznego świata, który jest wzorcem dla młodych. Proszę zwrócić, zaburzyły się wzorce. Nie ma wzorców, nie ma autorytetów. I pamiętam, jak Andrzej Leper jeszcze w pierwszej edycji, chyba 2005-2006, wyszedł na mównicę sejmową i powiedział, no proszę państwa, Wersal się tutaj skończył. I dokładnie był kreatorem tej rzeczywistości, którą mamy teraz. Jeżeli młodzież obserwuje obrady Sejmu, jeżeli młodzież obserwuje agresję polityków, którzy w wywiadach czy w jakichś innych ekspozycjach, w rolkach, nie będę nazwisk wymieniał, ale te rolki atakujące na przykład młode policjantki, to jest dla mnie coś nieprawdopodobnego.
1: A może trzeba po nazwiskach? Sławomir Mentzen.
0: No ale dobrze, to jest mizoginia i jakiś kompleks tego człowieka.
1: I kompleks,
0: jasne.
1: Bo jak go panie policjantki zaprosiły na wezwanie, to się schował do mysiej dziury, nie ma go.
0: Ale to ucieka jak na hulajnodze on, więc wie pani, jeżeli
1: prawda?
0: Tchórze...
1: Jak idzie
0: jeżeli
1: sobie
0: tchórze
1: pan poseł Berkowicz,
0: tak.
1: Złapany na złodziejstwie w dużym sklepie ubliża dziennikarce, przełamując wszystkie możliwe bariery. Ja to mówię z pełną odpowiedzialnością, proszę, nie obawiam się tego.
0: Szanuję.
1: No to przykład idzie z góry, ale też my tacy jesteśmy jak nasza reprezentacja, więc nie ma się co temu dziwić. I tak długo jak takie sytuacje i działania będą bezkarne, to każdy kolejny będzie myślał, że jemu się też upiecze.
0: Tak, ale panie rektor, trochę odwrotnie, przepraszam, to oni są tacy jako reprezentacja naszego społeczeństwa, więc mamy takie przekroje społeczne, jakie się identyfikują w tych 460.

0: 60 miejscach i 100 w Senacie. Więc to nie ma się na co obrażać, tylko trzeba zacząć konsekwencje realizować pewną strategię, przepraszam, wychowawczą wobec kreatorów naszej rzeczywistości. Czyli jeżeli są takie problemy z uchylaniem immunitetów, bo legitymacja poselska czy senatorska zwalnia z odpowiedzialności. Mamy posła Brauna, który wtedy, kiedy był jeszcze w Polsce, teraz w Europarlamencie, dokonywał rzeczy, na które nie było żadnej reakcji. Jasne, że to było w innych okolicznościach, w poprzednim, że tak powiem, władaniu partii, która miała prawo.
1: Ale podnosił
0: prawo
1: rękę na drugiego człowieka.
0: Ale,
1: no.
0: Ale przecież to wystarczyło go w odpowiednim momencie, przepraszam, zakuć, rzucić na gleby, ponieważ on nie miał żadnego immunitetu, bo działał
1: tak,
0: w stanie,
1: zwłaszcza, że
0: który był gorącym
1: uczynkiem działalności poselskiej, parlamentarnej,
0: a nie...
1: Bo
0: jest formalny i materialny, nie będziemy wchodzić w szczegóły. Natomiast jeśli to jest gorący uczynek, to nie ma żadnego immunitetu w tym momencie. Ja rozumiem policjantów, którzy mieli jakiś tam dystans do tego, bo mają swoich przełożonych i reakcje policjanta ocenia się zawsze post factum. Nie mogłeś zrobić inaczej. To jest dramat. Więc ja nie chcę wchodzić w te sfery policyjne, tylko pokazać, że jeżeli kreujemy wizerunek, że są ludzie, którzy nie podlegają odpowiedzialności, których się nie trzymają żadne kanony moralne, no to trudno się dziwić, że młodzież to obserwuje. To, że populacyjnie wzrasta poparcie dla partii, które są uskrajnione, czyli idziemy w kierunku takim, że być może nasze mutacje AfD będą powoli zdobywały coraz większe poparcie, no to nie spodziewajmy się niczego innego, jak tylko efektów tego typu działalności politycznej. Sorry, trochę kasandrycznie, ale ja widzę naprawdę duże zagrożenie dla naszego społeczeństwa i nie chcę być tutaj gęsią kapitolińską, ale no gęgam, bo tak to będzie w najbliższej przyszłości, kilku lat. A rok przyszły będzie kreował naszą rzeczywistość za lat 5. Bo on będzie rzutował na to, jakie będą chowania i młodego pokolenia.
1: Panie Piotrze, ważna informacja. Jesteśmy zobowiązani do jej przekazywania. Alert RCB. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Alert dotyczy mieszkańców powiatów z województw lubelskiego i podkarpackiego. Puławski, opolski, lubelski, kraśnicki, janowski, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki. Proszę zerknąć do swoich telefonów i sprawdzić, czy państwa ten alert dotyczy. To tyle. Wracamy do naszej rozmowy. Jeszcze na podsumowanie, panie Piotrze.
0: Ale proszę zwrócić uwagę, że pani komunikat przed chwili też kreuje tak. pewne napięcia społeczne. One też rzutują na młode pokolenia. Jeśli dzieciaki w metrze, ja słyszę, czy tam na przystankach rozmawiają na temat tego, kiedy, przepraszam za cytat, u nas walnie, no to te komunikaty, które przed chwilą słyszeliśmy, mówią o ścianie wschodniej, ale to się eskaluje. Krąg tak zwanych 700 kilometrów od działania wojny, odliczony od Kijowa, zamyka się na poziomie Otwocka. Warto o tym myśleć. Więc ilość aspektów współczesnego rozumienia bezpieczeństwa to są aspekty egzogenne i endogenne. My mówimy w tej chwili w kategoriach młodego człowieka o endogennych, ale są też egzo, które oddziaływują na klimat społeczny. Przepraszam. No, jest
1: ale,
0: dużo wątków, które warto
1: co,
0: poruszyć.
1: Ale nie ma za co, jasne, będziemy jeszcze nieraz rozmawiać na ten temat.
0: Czasu antenowego.
1: Tak, dziękuję panu bardzo za komentarz.
0: Dziękuję
1: Piotr
0: za zaproszenie.
1: Cajnicki z państwem.
0: Kłaniam się pięknie.
2: Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
5: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
2: Autopro. promocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 9.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Na początek pilna informacja, alert RCB w Lubelskiem i Podkarpackiem. Wojsko poderwało myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Trwa posiedzenie sztabu kryzysowego po ataku nożownika w Ostrołęce. Przypomnijmy, 10 osób, w tym napastnik, zostało rannych w zespole szkół zawodowych numer 4. Uczeń klasy maturalnej został zatrzymany po kilkudziesięciu minutach od ataku. Miał przy sobie też ładunek wybuchowy. Szkoła umie reagować na takie sytuacje, zapewnia ministra edukacji Barbara Nowacka.
2: Szkoły są odporne, szkoły są bezpieczne. W szkołach od wielu lat trenowane są na różne sposoby działania dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Nie ma miejsca bezpieczniejszego dla dziecka niż szkoła. Dlatego, że w szkole są doświadczeni nauczyciele i dyrektorzy. Dyrektorzy, którzy przechodzą wielokrotne i regularne szkolenia. Pozyskują informacje dotyczące tego, jak działać w sytuacjach kryzysowych.
1: Szef MSWiA przekazał natomiast, że wczoraj służby udaremniły planowany atak 17-latka w innym mieście. Do tego tematu będziemy wracać na antenie Polskiego Radia 24. Przyznał się do winy. Udało się przesłuchać podejrzanego o zabójstwo księdza w Jarosławiu. I chorem zaatakował w klasztorze też cztery inne osoby. Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień. Przesłuchanie było możliwe po wydaniu opinii biegłych psychiatrów. Mężczyźnie może grozić dożywocie. Teraz ostrzeżenie dla kierowców. Od dziś kolejne utrudnienia na autostradzie A4. Drogowcy zamknęli południową łącznicę na węźle Kąty Wrocławskie. Równolegle trwają prace na węźle Budziszów. Ten etap remontu potrwa do przyszłej soboty, mówi Magdalena Szumiata z Wrocławskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Dla kierowców wyznaczyliśmy objazdy poprzez sąsiednie węzły drogowe. Utrudnienia planowo potrwają do 17 października, choć ten termin może ulec zmianie, chociażby ze względu na zmienne warunki atmosferyczne. Prosimy kierowców o ostrożność i zwracanie uwagi na tymczasową zmianę organizacji ruchu.
1: To nie jedyne utrudnienia na autostradzie A4. Na trasie w okolicy Rudy Śląskiej w kierunku Katowic doszło do kolizji 7 samochodów. Ruch odbywa się tam jednym pasem awaryjnym. Jedna osoba trafiła do szpitala. Dziś poznamy tegorocznego laureata literackiej Nagrody Nobla. W zakładach bukmacherskich listę faworytów otwiera chińska pisarka Zhang Xiu, a dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Szmakowski stawia na poezję i kanadyjską poetkę Ann Carson.
4: Ann Carson jest znana polskiej publiczności. Odwiedziła Bibliotekę Narodową, odwiedziła Polskę w związku z nagrodą, Międzynarodową Nagrodą Poetycką imienia Zbigniewa Herberta i podbiła serca swoją powściągliwością, oszczędnością, trafnością czasami oraz tym, że nas prowokowała.
1: Wśród kandydatów uwzględnianych przez bukmacherów znajduje się też polski poeta Ryszard Kryński, ale jego szanse oceniane są na 33 do 1. I na tym kończymy te informacje. Kolejne wydanie o godzinie 10. Zapraszam w imieniu Bartosza Teodorowicza. Ewelina Kamińska, do usłyszenia.
0: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Jakub Z. miał wcześniej problemy z prawem. To jest informacja między innymi od ostrołęckiej policji. Była sprawa w sądzie, było postępowanie, o ile dobrze pamiętam, zostało umorzone ze względu na nieznaczną ilość narkotyków. Tak mówił komendant miejskiej policji w Ostrołęce, inspektor Mirosław Olszewski. W związku z tym, co się wczoraj wydarzyło, władze Ostrołęki zdecydowały o zamknięciu szkół w mieście. W placówkach wprowadzono procedurę zamknięcia jako środek ostrożności. Co się w tej chwili dzieje w mieście, sprawdzimy to za chwilę.
0: Stan dnia.
5: Przypomnę, 19-letni Jakub Z. zranił 9 osób i sam się okaleczył. Został zatrzymany kilkadziesiąt minut po tym, jak chwilę po 11 zaatakował swoich kolegów i nauczycieli w szkole. Teraz trwa posiedzenie sztabu kryzysowego po wczorajszym ataku. W Ostrołęce jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Jak wygląda sytuacja w mieście? Co się dzieje?
6: No, można wyczuć taką atmosferę rzeczywiście przygnębienia czy smutku. Jednak wbrew tym informacjom, które wczoraj były podawane, dzisiaj o godzinie 8 do szkół przyszli, można powiedzieć, jak co dzień uczniowie, ale trzeba przyznać, że zarówno rodzice, jak i sami uczniowie mówią, że czują dziś niepokój.
7: Córkę też.

0: Właśnie musiałam z pracy się dzwonić, żeby zaprowadzić do szkoły, bo strasznie to przeżywa. Chociaż nie odbyła się u niej to w szkole, ale przeżywa bardzo.
1: Strach jakiś jest tam. Na pewno tam niektórzy ludzie mają jakiś strach, boją się, ale to co będzie dalej, to zobaczymy.
2: No trochę strasznie tutaj przychodzić, tak dziwnie.
1: Nie ma co paniki siać zawczasu i robić swoje i żyć dalej, no bo żyć samym strachem, no to tak samo jest bez sensu, tak?
3: Ciężko jest to opisać tak naprawdę, no bo to człowieka może spotkać każdego dnia, czy to w szkole, czy gdzieś na tak naprawdę terenie otwartym.
4: Ja nic nie wiedziałam, dopiero sąsiedzi przyjechali i mi powiedzieli, ja mówię, o Boże, w takim wieku.
5: W Urzędzie Miasta o godzinie 9 rozpoczęło się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego. Biorą w nim udział zarówno władze miasta, ale też przedstawiciele Wydziału Oświaty, Zarządzania Kryzysowego, Audytu, przedstawiciele prokuratury, Policji, Straży Pożarnej i dyrekcji szpitala, w którym wciąż pozostaje 2 z tych 10 poszkodowanych w tym ataku. Ale od rana w szkołach w Ostrołęce podjęto konkretne działania, tak mówił mi prezydent miasta Paweł Niewiadomski.
6: Dostali dyrektorzy szkół zalecenia co do zwiększonej liczby nauczycieli podczas dyżurów, podczas przerw, żeby ta frekwencja była większa. Ponadto po każdej przerwie dyrektor jest zobowiązany poprzez pracowników do kontroli łazienek w związku z tą sytuacją z wczoraj, czy jakieś rzeczy nie pozostały w tych łazienkach. Ponadto podczas przerwy jest obecny pracownik szkoły, który weryfikuje, kto wchodzi do szkoły, natomiast w czasie, kiedy lekcje trwają, szkoły są zamknięte i jest weryfikacja osób, które do tej szkoły wchodzą.
5: Natomiast w szkole, w której doszło do ataku, czyli w Zespole Szkół Zawodowych numer 4, dziś nie ma zwykłych lekcji, one nie odbywają się normalnie, natomiast są spotkania z psychologami.
6: Jak najbardziej tak, wszyscy są objęci tą pomocą, natomiast mogą być też takie sytuacje, że uczeń po prostu nie chce przyjść dzisiaj do szkoły, ale takiej pomocy będzie potrzebował, to również miasto jest w stanie zapewnić taką pomoc psychologiczną na miejscu takiego ucznia, rodzica, w miejscu jego zamieszkania.
5: Więcej informacji na temat tych wniosków, które płyną ze sztabu kryzysowego, mamy poznać o godzinie 11. Wiemy natomiast, że dziś już do prokuratury przewieziono sprawcę, czyli Jakuba Z. i prawdopodobnie dziś przeprowadzone zostaną z nim czynności, czyli przesłuchanie, a być może będą postawione mu zarzuty.
7: Mariusz Pieśniewski, dziękuję ci bardzo.
5: Dziękuję.
8: Gość Polskiego Radia 24.
7: Tomasz Kozłowski, psycholog, ekspert do spraw interwencji kryzysowej. Dzień dobry, panie Tomaszu. Słyszał pan to, o czym mówił nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Myślę o działaniach, które podjęto w samej Ostrołęce, czyli kontrolę, kto wchodzi do szkoły. Zamknięte drzwi w czasie lekcji, co jeszcze? Kontrolowane na przykład toalety, czy nic nie zostały kontrolowane? Korytarze to takie ABC.
9: Zastanawiam się nad tym, bo gdybyśmy spróbowali spojrzeć na to krytycznie i szukać dziury w całym, co to przyniesie, co to może przynieść poza tym, że rzeczywiście niektórym da poczucie bezpieczeństwa, innym da poczucie zagrożenia. Jeżeli stale jesteśmy kontrolowani, mamy bramki wykrywające noże, to znaczy, że te noże non-stop są albo broń i tak dalej, i tak dalej. Więc moim zdaniem jest to warte tego, żeby to robić, ale nie można z tym przesadzić, bo oczywiście konsekwencje przebywania w takiej traumatycznej sytuacji są takie, że dzieci w tej chwili będą kojarzyć szkołę, czy place zabaw, czy miejsca, gdzie są rówieśnicy, jako miejsce niebezpieczne, bo to jest, no, bo to jest normalne następstwo i konsekwencja w procesie psychologicznym, ale nawet jeżeli tam będą postawione czujniki czy cokolwiek innego, dzieci się do tego przyzwyczają. Przyzwyczają się również ci, którzy strzegą tego porządku czy bezpieczeństwa w tej szkole. A jeżeli ktoś będzie chciał dostać się do szkoły i zrobić coś złego, to zrobi to i znajdzie sposób. Ja uważam, że...
7: No to wczorajsza sytuacja... I sprawcą nie była obca osoba w szkole, tylko uczeń tej szkoły, czyli jakby zagrożenie przyszło od wewnątrz. Ja sobie zdaję sprawę, proszę mnie poprawić, może się mylę, że takie sytuacje są prawie nie do uniknięcia. Jeżeli ktoś sobie postawi taki cel,
9: tak, zgadzam się z tym.
7: To ma jednak szansę zrealizować ten plan pod pewnymi warunkami oczywiście.
9: Tak, oczywiście on może go zrobić sprawnie, czy przeprowadzić sprawnie, bądź nieudolnie, czy tak jak tutaj możemy sobie analizować kwestię tego plecaka, który ten chłopak przyniósł, żeby odwrócić uwagę, co wskazuje na to, jeżeli rzeczywiście tak było, to wskazuje na to, że to był zamiar, że on chciał to zrobić i miał jakiś plan, bez względu na to, na ile ten plan był skuteczny, czy nie, i jaki rzeczywiście był jego zamiar. Bo to, że zranił 9 osób, to nie wiemy, ile chciał zranić.
7: 19.

0: 19.
1: Planował 19, tak?
0: Tak, z okazji swoich 19 urodzin.
1: Zatem pierwsze, co trzeba sprawdzić, na pewno jest sprawdzane, to jest jego poczytalność. To, czy nie był pod wpływem środków psychoaktywnych, to, czy był zdolny do pokierowania swoim czynem. I potem możemy całą tę siatkę, czy pajęczynę właściwie rozciągać na to, jak funkcjonował w środowisku rówieśniczym, jak funkcjonował w domu, jakie w tym domu były wzorce radzenia sobie ze stresem i z sytuacją trudną. Czy były to na przykład, czy była to przemoc, bez względu na to, jaki rodzaj miałby być tej przemocy. Ale bardzo często tak jest, że ludzie się wyładowują na innych. I teraz, jeżeli spojrzymy sobie na profil takiego 19-latka, to to jest osoba, dla której grupa rówieśnicza jest niezwykle istotna. I jeżeli... Dzisiaj była też mowa o 11 młodych ludzi, nastolatków, które znęcały się nad jakimś chłopcem gdzieś w szkole. I ta grupa rówieśnicza jest niezwykle istotna dla takiego człowieka. Jeżeli taki człowiek jest odsuwany z tej grupy, jeżeli ta grupa go deprecjonuje albo szykanuje, gdzieś w końcu przy jakichś dysfunkcyjnych wzorcach radzenia sobie z sytuacją trudną może dojść do takiej sytuacji. I ilość bramek i detektorów w szkole nie zlikwiduje tego. Ja uważam, że detektor, który powinien być rozbudowywany w szkole, jest przede wszystkim w postawie empatii i głowie nauczyciela i zbudowaniu dobrej relacji z uczniem, żeby ten uczeń nie był kolejnym numerem w dzienniku, bo to jest tak, ja rozumiem, że są szkoły, które mają na przykład, nie wiem, 200 osób, ale są takie, które mają 1500 i wtedy jest inaczej, ale jeżeli wychowawca ma dobre relacje ze swoją klasą, to on jest w stanie, moim zdaniem, to wyczuć. Rozumiem problemy kadrowe i trudności i też rozumiem, że...
0: Ale też druga strona, czyli wypalenie zawodowe, zmęczenie. Wszystko się na to składa,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak. Oczywiście, no jest takie powiedzenie, obyś cudze dzieci uczył, co wskazuje też na to, jak trudna jest to praca. I rzeczywiście, ja bym na przykład się nie podjął takiej pracy, ponieważ to jest ogromnie trudna praca i do tego... To trzeba kochać, trzeba iść z powołaniem do szkoły. Ale ja widzę, no mam dwoje dzieci, widzę też, jak to się dzieje, że są nauczyciele, do których dzieci lgną, które dzieci przytulają, bo ten nauczyciel jest z nimi blisko i lubi tę swoją pracę i lubi tych małych ludzi. Ale są tacy, którzy po prostu czekają tylko, żeby wyjść stamtąd. I nie chcę tutaj absolutnie nikogo obwiniać. Chodzi mi o to, że w moim przekonaniu budowanie dobrej relacji z młodym człowiekiem daje możliwość otwarcia się tego młodego człowieka na powiedzenie o swojej trudności. Bo młody człowiek, 19-latek, który, załóżmy, ja nie wiem, czy tak jest, ale załóżmy, bo niektóre tropy prowadzą na to, że on był odpychany przez tę swoją grupę i chciał się zemścić za to, że był przez nią źle traktowany, to jest... Tam jest taka, jest dziura między emocją, która występuje, a reakcją. Gdzieś, gdzie powstaje pomysł na to, żeby, czy w ogóle analiza tej sytuacji i znalezienie sobie sposobu na rozwiązanie tej trudności. Bo sama złość nie prowadzi do agresji. Do agresji prowadzi analiza konsekwencji tej złości, czyli na przykład kwestia samooceny. Jak ta samoocena wygląda, bo na samoocenę składa się kilka rzeczy. Ona może być adekwatna i nieadekwatna, może być dobra albo zła i może być chwiejna albo stabilna. I teraz w zależności od tego, jak ten cały wachlarz funkcjonuje i w jakiej sytuacji ten człowiek otrzymuje te informacje z zewnątrz, czyli ze swojego środowiska, może do tego prowadzić. Teraz to, w jaki sposób jest budowane poczucie własnej wartości tego człowieka, zarówno w szkole, jak i w domu, warunkuje to, jak on będzie postępował. Czy poczuje, że jestem nic nie wart, a to jest bardzo istotne dla takiego człowieka, jestem nic nie wart w mojej grupie. Oni stale mnie od siebie odpychają, dehumanizują mnie, przestaje być dla nich ważny. To może być tak, że jeden powie, znajdę sobie inną grupę, albo na przykład oni nie są warci tego, żebym ja był członkiem tej grupy, a drugi powie, zemszczę się na nich, ponieważ nie mam innego wyjścia, nie mam innej grupy, do której mógłbym przynależeć.
0: Panie Tomaszu, mówi pan, że nie zawsze stan kryzysu, czyli mówiąc wprost, jak człowiek dochodzi do ściany, to nie zawsze przeradza się to w agresję. To kiedy się w nią przeradza?
1: Wtedy, kiedy są złe wzorce postępowania i radzenia sobie. Bo to jest tak, że agresja może być instrumentalna. Ona może być, bo to jest tak, mamy radzenie sobie ze stresem, może mieć taką funkcję samoregulacji emocji. To znaczy, że robimy to po to, czy wyładowujemy się. Na przykład niektórzy pójdą, o nie wiem, biegać albo... Mhm.

0: znajdą jakąkolwiek inną, powiedzmy, aktywność fizyczną.
1: Albo zamkną się w sobie, prawda?
0: Tak może być, ale chodzi o to, żeby regulować emocje. Chodzi o to, żeby się skupić na tym. I są różne style radzenia sobie ze stresem. Bo są takie, które są skupione na zadaniu, są takie, które są skupione na emocjach. Oczywiście lepiej skupić całą uwagę na tym, żeby rozwiązać zadanie, rozwiązać problem.

0: To jest takie...
1: Panie Tomaszu, no ktoś musi nas nauczyć, jak sobie radzić z tymi emocjami. Jak sobie radzić, bo i skrajna euforia może być dla nas zagrożeniem, tak, prawda? Mhm. Ale też, nie wiem, skrajne... Żal, złość, gniew, tak, mhm, też mogą być niebezpieczne. Przecież, nie wiem, nauczył ktoś pana, jakby pan młodym człowiekiem, nie wiem, dzieckiem w szkole i trochę później ktoś pana uczył, jak sobie z tym radzić?
0: Nie, oczywiście, że nie.
1: Sam pan tego szukał tych narzędzi i dlatego dziś zajmuje się pan tym, czym się pan zajmuje.
0: Tak, oczywiście i... To jest tak, że też jeżeli poruszamy mnie, bardzo wiele rzeczy na to wpływało, bo ja mając 57 lat wychowywałem się w innym świecie niż ten młody człowiek. Ja się wychowywałem w świecie komuny, ale zostałem wychowany przez ludzi, którzy byli wychowywani przez, mhm, tych, którzy przetrwali wojnę. My jesteśmy potwornie straumatyzowanym narodem i obrywamy właściwie od setek lat, bo jeżeli popatrzymy na to z punktu widzenia historii, to są zabory, to są dwie wojny, to są potem lata komuny i my tak naprawdę w tej wolności jesteśmy od niedawna. I jesteśmy...
1: Panie Tomaszu, no my, pozwolę sobie, tak,
0: proszę bardzo,
1: no tak jest, my nie byliśmy tak przebodźcowani jak,
0: tak,
1: jak dzisiejsza młodzież. Przepraszam za to nieco boomerskie podejście, ale tak to wyglądało. Nie skrolowaliśmy telefonów, mhm, nie mieliśmy dostępu do tylu źródeł bezkarnej przemocy, agresji i tak dalej, prawda?
0: Tak, to jest to, ale to jest również na przykład zmęczenie organizmu. Po prostu człowiek, jeżeli jest zmęczony, inaczej funkcjonuje. Jeżeli ci młodzi ludzie siedzą do godziny pierwszej przed białym ekranem telefonu, to jeżeli spojrzymy na fizjologię, no to światło po prostu nam przeszkadza. Potem wstają rano, są przemęczeni. Człowiek, który jest zmęczony, jest o wiele łatwiej go zapalić. I łatwiej dojdzie do tego. Rzeczywiście, no my lataliśmy z kluczem na szyi i nie poszliśmy napić się do wody, do domu, żeby rodzice nas w tym domu nie zamknęli, żebyśmy byli dłużej na podwórku. Dzisiaj, jak ja patrzę na młodych ludzi, którzy siedzą na ławce razem i każdy z nich trzyma telefon i siedzi w tym telefonie, ja myślę sobie, okej, media społecznościowe mogą być dobre i komunikowanie się z drugim człowiekiem poprzez media społecznościowe może być dobre w sytuacji, kiedy ktoś nie ma żadnych umiejętności, jest introwertyczny i nie ma szans na to, żeby skomunikować się z kimś innym. Ale jeżeli całe życie przenosi się do świata cyfrowego, a dzisiaj tak jest, my nie możemy dzisiaj powiedzieć, że to jest coś innego. Nie, to jest część naszego życia i my w tym funkcjonujemy.
1: Nie chcę o tym mówić w kategorii odpowiedzialności, bo jestem ostatnią osobą, która mogłaby wskazywać taką odpowiedzialność czy kogokolwiek, ale o tym, co może otoczenie takiego człowieka. Za chwilę porozmawiamy także w kontekście tego, o czym mówił chwilę temu na konferencji szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Wczoraj akurat tak się zdarzyło, że mieliśmy do czynienia z jedną niestety tragiczną, jednym tragicznym zdarzeniem w Ostrołęce, ale równolegle policja dzięki bardzo dobrej współpracy z lokalnym środowiskiem nauczycieli zatrzymała 17-latka w miejscowości Sierpc, w mieście Sierpc, który na terenie szkoły mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili tę kwestię na policję. Policja zainterweniowała. U tego nastolatka, 17-latka znaleziono dwa noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych. Znaleziono wszystkie informacje, czego szukał w internecie ten młody człowiek, szukał informacji, jak właśnie zorganizować tego typu krwawe wydarzenie. Wybaczcie, że tak mówię, ale to dokładnie tego poszukiwał. Tak jak powiedziałem, on jest w rękach policji, udało się zapobiec potencjalnemu nieszczęściu. Ale tak jak pani mówiła, pani minister Nowacka, szczególnie istotne jest to, abyśmy wszyscy, i nauczyciele, i służby, ale też my wszyscy jako rodzice, żebyśmy zwracali uwagę, jeżeli w naszym towarzystwie, w naszym środowisku, blisko nas dzieją się rzeczy, o których powinniśmy poinformować. skuteczność państwa zależy także od tego, w jaki sposób informacja dociera do służb. Gdy informacja dociera do służb na czas, służby

0: będą reagować i reagują bardzo, bardzo twardo.
1: Z relacji młodych ludzi z Ostrołęki wiemy, że ten młody człowiek wysyłał takie sygnały. To teraz co? Musimy siebie nawzajem przekonywać, że informacja do wychowawcy, do nauczyciela, do kogokolwiek, słuchajcie, on chce z okazji 19 urodzin zrobić wielkie boom, że to nie jest nic złego, że to może pozwolić uniknąć takich czy innych zdarzeń, jak na przykład to w sierpcu, albo jak ten 13-latek, tak, który... który, nie wiem, znajomemu internetowemu ze Szwecji powiedział, że też coś planuje.
2: Tak, ja myślę, że mam nadzieję, że dzisiaj, w tym najbliższym czasie godziny wychowawcze będą przeznaczone właśnie na to, żeby o tym rozmawiać, że to też jest skutek komuny. To nie bądź donosicielem, nie bądź kapusiem, nie bądź konfidentem. To wciąż funkcjonuje w polskich domach. A przecież tak naprawdę przeciwdziałanie zagrożeniu, nawet kosztem swojej pozycji w grupie, jest istotne, bo to nasza grupa jest zagrożona. I teraz jak myślę sobie o tym, że budowanie takiego bezpiecznego, małego, takiej bezpiecznej, małej społeczności w tej szkole nie może się odbywać poprzez procedury i roznoszenie ulotek albo stawianie bramek, tylko poprzez rozmowy z tymi ludźmi. I taki człowiek, który będzie w cudzysłowie donosił, ma rozumieć, że to jest informacja, ratowanie, która ratuje komuś życie albo zdrowie, a nie jest to działanie przeciwko grupie. Natomiast jeżeli się nie będzie tego załatwiać twarzą w twarz, bądź na spotkaniach z tymi ludźmi młodymi, nie będzie się ich uczyć tego, że to jest dobre funkcjonowanie społeczne, to ta sprawa nie będzie załatwiona. I jeszcze dzisiaj kwestia mediów społecznościowych jest o tyle istotna, że dzisiaj bardzo łatwo kogoś obrazić w mediach społecznościowych. Można szykanować ludzi na forach, można wypisywać o nich złe rzeczy na Facebooku i to prowadzi do samobójstw, bo były takie przypadki nawet w Warszawie, że dzieci, które były obrażane w sieci, targały się na własne życie. I jeżeli...
1: Agresja, autoagresja, prawda?
2: Tak.
1: W relacji naszego reportera Mariusza Pieśniewskiego padały słowa mieszkańców Ostrołęki od takich, no co mam zrobić, żyć dalej, co mam zrobić, robić swoje i żyć dalej. I druga skrajność to wszechogarniający ludzi strach. Kto potrzebuje pana zdaniem dziś największej pomocy?
2: To zależy, co jest tą pomocą. Dlatego, że jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia interwencji kryzysowej, czyli tego, że te osoby znalazły się w sytuacji traumatycznej, a z definicji sytuacja traumatyczna to jest taka, która jest związana z poczuciem zagrożenia życia bądź fizycznej integralności, więc ci młodzi ludzie to przeżyli, to jest kwestia tego, że przez 4 najbliższe tygodnie wszystkie dziwne zachowania są jak najbardziej normalne. Wszystko, co jest nienormalne, jest normalne. Ludzie mogą być agresywni, mogą być wycofani, mogą się zajadać albo nic nie jeść, mogą przesypiać całe doby bądź nie spać w ogóle. Wszystko, co jest dziwne, jest normalne. I o tym z pewnością ci młodzi ludzie będą dzisiaj informowani przez psychologów, którzy tam pomagają w tej Ostrołęce. Natomiast jeżeli po tych kilku tygodniach w dalszym ciągu ludzie zgłaszają jakieś trudności, to może przechodzić w fazę chroniczną i być zagrożony zespołem stresu pourazowego.
1: Dlatego warto poprosić o pomoc, nawet jeśli wydaje nam się, że nic nam nie jest.
2: Tak. Mhm. Problem polega na tym, że to jest równia pochyła, bardzo delikatna, zanim dochodzi do tej choroby i człowiek może już przestać kojarzyć to z tym wydarzeniem, bo po 2 miesiącach zaczyna się czuć źle. Więc informacja o tym, jak funkcjonuje człowiek w sytuacji trudnej, jest w moim przekonaniu w tej chwili kluczowa.
1: Nie bójmy się prosić o pomoc, to nie wstyd. To jest odwaga i szczególna umiejętność prosić o pomoc. Tomasz Kozłowski, psycholog, specjalista od interwencji kryzysowej z nami. Dziękuję panu bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: Stan dnia. Jeszcze informacja dla państwa z A4, bo tam zderzyło się 7 samochodów. W okolicach Rudy Śląskiej 3 osoby zostały ranne. Młodszy aspirant Mateusz Merachacz, zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Proszę nam powiedzieć, co się dzieje w tej chwili i w którym miejscu doszło do tego karambolu.
3: Do zdarzenia doszło na 323 km autostrady A4, to jest miejscowość Ruda Śląska w rejonie węzła drogowego. Zdarzenie miało miejsce

0: ulicę w kierunku na Katowice, w kierunku na Kraków właściwie. Tam doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 7 pojazdów. Jeden z tych pojazdów dachował. Na chwilę obecną ruch odbywa się dwoma pasami, bo jest to miejsce, gdzie są przepasy ruchu do dyspozycji. Wciąż są utrudnienia na tym skrajnym lewym. Z przekazanych mi informacji wynika, że do godziny powinny wszystkie utrudnienia w tym miejscu się zakończyć. W wyniku tego zdarzenia został przetransportowany do szpitala kierujący Nissanem 53-letni mieszkaniec Mysłowic. Na szczęście okazało się, że w wyniku tych zdarzeń drogowych, bo właściwie mieliśmy tam cztery następujące bezpośrednio po sobie zdarzenia drogowe, nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Te wszystkie zdarzenia zostały zaklasyfikowane jako kolizja drogowa.
1: Sugeruje pan objazdy nie pakować się w to miejsce, prawda? Bo postoimy.
0: Oczywiście, no niestety ze względu na natężenie ruchu, jakie jest na autostradzie A4, no to każde takie zdarzenie powoduje, że ten ruch mocno zwalnia, dlatego apelujemy do kierujących, aby monitorować tą sytuację i w miarę możliwości korzystać z dróg alternatywnych.
1: Aspirant Mateusz Mrachacz, zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach o wypadku na A4. Teraz dla państwa dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Resort Edukacji i Spraw Wewnętrznych zapowiadają program bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. To po serii groźnych incydentów w szkołach. Posłowie znów pracują nad zmianami w prawie aborcyjnym. Przełomu nie spodziewa się nasz ekspert. Unia Europejska chce dokręcić śrubę rosyjskim dyplomatom. To reakcja na ataki hybrydowe. Minęła 10. Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. Zaczynamy jednak od alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Trwa rosyjski atak na Ukrainę. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Ostrzeżenie obowiązuje dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Resort Spraw Wewnętrznych wraz z Ministerstwem Edukacji zapowiadają działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w szkołach. To po wczorajszym ataku nożownika w Ostrołęce. Jakub Z. wtargnął do zespołu szkół zawodowych nr 4 i ranił 8 osób. Następnie dokonał samookaleczenia. Kilkadziesiąt minut później został zatrzymany. Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała stworzenie programu bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych.

0: każdej szkole już w tym roku przynajmniej jedno dedykowane procedurom bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych spotkanie, w których weźmie udział społeczność szkolna i przedstawiciele służb wydelegowanych przez pana ministra, żeby takie szkolenie się odbyło.
1: Tymczasem szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował o udaremnieniu ataku w szkole w Sierpcu na Mazowszu. Nastolatek był wyposażony w dwa noże. Funkcjonariusze zatrzymali 17-latka.
2: Policja dzięki bardzo dobrej współpracy z lokalnym środowiskiem nauczycieli zatrzymała 17-latka, który na terenie szkoły mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili tę kwestię na policję.
1: 17-latek przebywa w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Policjanci kontynuują czynności procesowe, w tym przesłuchania świadków. Marszałek Sejmu zapowiada przełom w sprawie prawa aborcyjnego. Ekspert nie pozostawia złudzeń. Sejmowa komisja rozpatruje dwa projekty ustaw w sprawie zmiany prawa aborcyjnego. Pierwszy powstał w wyniku współpracy Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Drugi jest autorstwa Polski 2050 i PSL-u. Aborcja to trudny temat, który może przynieść korzyści polityczne, mówił w Polskim Radiu 24 politolog dr Przemysław Witkowski.
3: Jest to idealny spór, żeby nie mówić o rzeczach bardzo istotnych do codziennego życia Polaków. I wydaje mi się, że czy oburzeni jakimiś próbami liberalizacji prawicowcy, czy wykonujący jakieś takie drobne kroki demokraci, zyskają tak naprawdę z tego, że znowu wrócimy na pole sporów tak zwanych kulturowych. To problematyczna kwestia, warta rozwiązania. Ale mam wrażenie, że tutaj znowu nie dojdziemy do żadnego rozwiązania.
1: Polska ma jedno z najbardziej restrykcyjnych praw aborcyjnych w Europie. Obecnie usunięcie ciąży jest dopuszczalne jedynie w dwóch przypadkach: zagrożenia zdrowia lub życia kobiety oraz w razie ciąży z czynu zabronionego. To efekt orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Rosyjscy dyplomaci na celowniku Unii Europejskiej. Bruksela chce ich objąć dodatkowymi sankcjami. To reakcja na ataki hybrydowe Kremla.
4: Jest pomysł, by rosyjscy dyplomaci musieli uzyskiwać zgodę na poruszanie się po wszystkich krajach strefy Schengen. Obecnie muszą jedynie informować o tym, że chcą wyjechać do innego unijnego kraju niż ten, w którym rezydują, 24 godziny przed wyjazdem. Powrócił też pomysł dotyczący wymogu paszportów biometrycznych dla Rosjan. Polska na przykład nie uznaje już tych zwykłych niebiometrycznych. I choć Warszawa apelowała o unijne ograniczenia dla rosyjskich dyplomatów wcześniej, to rozmowy zaczęły się dopiero teraz, po kolejnych przypadkach rosyjskich aktów sabotażu. Odnotowano je nie tylko w Polsce, ale w Niemczech, krajach bałtyckich czy Rumunii. A europejskie służby bezpieczeństwa spodziewają się jeszcze ich wzrostu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Polska i Litwa zwiększają wzajemne bezpieczeństwo energetyczne. Po południu ministrowie energii obu państw podpiszą w Wilnie umowę dotyczącą budowy nowego połączenia energetycznego. Harmon Link połączy systemy energetyczne obu państw. O znaczeniu tej inwestycji mówi rzecznik Ministerstwa Energii Grzegorz Łaguna.
5: Polskę i Litwę łączy jeden wspólny cel – silna i bezpieczna energetyka. W programie wizyty jest to spotkanie bilateralne z ministrem energii Litwy, a także podpisanie przez dwie spółki, polską i litewską, spółki, które zajmują się sieciami elektroenergetycznymi, umowy, która dotyczy punktu przyłączenia na granicy polsko-litewskiej.
1: Polska i Litwa są obecnie połączone linią Litpol-Link, uruchomioną pod koniec 2015 roku. To jeden z najważniejszych ludzkich zmysłów, o którego profilaktyce często zapominamy. Dziś Światowy Dzień Wzroku. Blisko 4,5% ludzi na świecie nie widzi lub ma poważne problemy ze wzrokiem. Jedną z przyczyn ślepoty jest nieleczona zaćma. Zabieg ten można wykonać szybko i nowocześnie, mówi profesor Dariusz Dobrowolski z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu.
6: Kolejka to jest tydzień, dwa tygodnie. To wynika też z takich wahań sezonowych, więc jest to na tyle elastyczne, że pacjent nie jest skazany na ten sztywny termin, na który musiał długo, długo czekać.
1: Wśród innych przyczyn ślepoty można wymienić jaskrę, cukrzycę, nieskorygowane wady wzroku oraz przyczyny środowiskowe lub urazy.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: To ostatnie chwile złotej polskiej jesieni. Na niebie przybywa chmur. Na zachodzie możliwe są przelotne opady deszczu, a w Karpatach zagrzmi. Temperatura od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim do 24 na południu.
7: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy

0: kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
7: 7, prawie 8 minut po godzinie 10, Małgorzata Rzechowska. Kolejna informacja. Mazowieckie, atak w szkole podwyżkowym, 3 osoby ranne. W szkole podstawowej w miejscowości Leszczydł Nowiny. Ranni to osoby dorosłe. Do tego zdarzenia miało dojść dziś rano. Kolejne informacje dla Państwa już wkrótce w tej sprawie.
6: Dnia.
7: Ale teraz Sejm, bo tam ruszyły prace nad budżetem na przyszły rok. Rząd wskazuje na rekordowe wydatki na zdrowie i obronność. Opozycja wytyka ministrowi finansów deficyt. Rano zebrała się także Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw prawa aborcyjnego. W mediach społecznościowych marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty napisał m.in. wartości się nie porzuca. Mówił, że w listopadzie, prawie 2 lata temu, mówił, że najpierw walka o prawa par jednopłciowych, ile się da, a potem sprawa aborcji. W Sejmie jest Sylwia Białek. Sylwio, dzień dobry. Czy wiadomo, jak przebiegają obrady komisji?
8: Najpierw zacznijmy od tego, co dzieje się na sali obrad, gdzie rzeczywiście ruszyły prace nad budżetem. To jest inny budynek. Minister finansów Andrzej Domański powiedział z mównicy sejmowej, że projekt budżetu na 2027 rok zabezpiecza finansowanie świadczeń społecznych, ale też rząd przeznacza gigantyczne środki na obronność i ochronę zdrowia. Minister zaznaczył, że przedkładany projekt w sposób rozważny łączy bieżące potrzeby społeczno-gospodarcze i geopolityczne z wizją rozwoju Polski. Dlatego, jak dodał, konieczna jest dzisiaj elementarna odpowiedzialność i współdziałanie.
9: I właśnie na to wyzwanie, czyli taką elementarną konieczność współpracy, zwracają też uwagę w swoich ostatnich komunikatach agencje ratingowe. Klincz polityczny i nadmierne wykorzystywanie prerogatywy weta prezydenckiego są wskazywane jako istotne ryzyka dla realizacji polityk gospodarczych w Polsce. Dlatego zwracam się do Państwa z apelem o merytoryczną debatę i dyskusję w toku dalszych prac legislacyjnych, która w konsekwencji pozwoli na przyjęcie ustawy budżetowej na 2027 rok.
8: W przyszłym roku dochody budżetu państwa mają wynieść ponad 690 miliardów złotych. Wydatki powinny ukształtować się na poziomie 970 miliardów, a deficyt budżetu państwa, skoro tak, nie przekroczy 280 miliardów złotych. I na to właśnie zwrócił uwagę były premier Mateusz Morawiecki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
10: To jest budżet pospinany na trytytki, po prostu łatany jak, nie wiem, stara opona. Sami Państwo zobaczcie, największy deficyt budżetowy w Unii Europejskiej i po prostu budżet, w którym zaczyna brakować pieniędzy na podstawowe rzeczy.
8: W przygotowanym przez resort finansów projekcie budżetu założono, że realny wzrost PKB wyniesie 3%, a inflacja średnioroczna będzie na poziomie 2,8%. I teraz przenosimy się do innego budynku, gdzie obraduje nadzwyczajna komisja. Wraca temat ustaw aborcyjnych. Zaplanowano na dziś rozpatrzenie 2 poselskich projektów ustaw autorstwa Koalicji Obywatelskiej i Lewicy oraz przygotowanego przez posłów Trzeciej Drogi Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050. Odpowiedzialna za politykę równości w rządzie Katarzyna Kotula tłumaczyła w ten sposób kolejność, konieczność podjęcia kolejnej próby w zakresie zmiany prawa.
11: O, ja myślę, że tak jak kobiety na ulicy się zdenerwowały i są gotowe przypomnieć

0: rządowi, że czas na zajęcie się tematem aborcji. Tak, także posłanki, ministry pracujące w rządzie koalicji 15 października no, uznały, że już dość czekania i dzięki tej presji, którą wywarliśmy, ale także dzięki temu, że jest porozumienie między posłankami.
1: Poseł PSL-u Marek Sawicki mówił jednak w Polskim Radiu 24, że on nie widzi możliwości uchwalenia przepisów aborcyjnych w tej kadencji Sejmu.
2: W tym układzie parlamentarnym, jaki jest w tej chwili, nie wróżę żadnego powodzenia tym ustawom. Mało tego, wiemy doskonale, że również pan prezydent tego nie podpisze.
1: Ciekawe zatem są obrady komisji, emocji na sali nie brakuje. Liberalizacja prawa aborcyjnego była jedną z deklaracji wyborczych Koalicji Obywatelskiej i Lewicy w kampanii przed wyborami w 2023 roku. Zmiany jednak nie uchwalono, mimo kilku procedowanych w pierwszych miesiącach po wyborach poselskich projektów. Po głosowaniu nad ustawą dekryminalizującą aborcję w połowie 2024 roku, kiedy zabrakło głosów koalicji do zmiany prawa, premier Donald Tusk mówił wówczas, że w obecnej kadencji nie ma większości pozwalającej na złagodzenie przepisów dotyczących przerywania ciąży. Posłanki koalicji rządzącej mają jednak nadzieję, że ta większość w obecnej kadencji Sejmu jest i stąd ta kolejna próba zmiany prawa w tym zakresie.
3: Sylwia Białek przygotowała dla Państwa te informacje. Dziękuję Ci.
1: Dziękuję Sylwia. Bardzo.
3: Komentarz. Profesor Bartłomiej Biskup, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry.
3: Kilka ważnych informacji. Minister Kierwiński podczas konferencji prasowej po wydarzeniach w Ostrołęce mówił o tym, że w sierpcu doszło do zatrzymania 17-latka, który na terenie szkoły mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego. Jego słowa potraktowano poważnie, został zatrzymany. Dosłownie przed chwilą dotarła do nas informacja o tym, co się wydarzyło w Wyszkowie. 15-latek miał zaatakować najpierw woźną nożem w szkole w miejscowości Leszczy-Dłunowiny. Okazuje się, że 3 osoby zostały ranne, to dorośli. A chwilę temu pani minister Nowacka mówiła, że szkoła jest miejscem bardzo bezpiecznym. Ja wiem, że jedno drugiego może nie wykluczać, ale chyba pora zmienić narrację.
4: No, nie wiem, dlaczego to się wszystko dzieje w takim krótkim odstępie czasu. To są właściwie 2 dni, prawda, kiedy takie przypadki. Mamy jakieś natężenie, no czy, nie wiem, czy to jest jakiś taki czas, bo czasami tak tutaj kryminolodzy mówią o takich czasach, takim czasie wzmożenia, prawda, różnych zachowań takich kryminogennych, związanych z psychiką, związanych trochę z porami roku i tak dalej, i tak dalej. Więc może to jest właśnie ten czas niestety, na to trafiliśmy. No ale no, szkoła zawsze była bezpieczna. Wydaje mi się, że cały czas jest bezpieczna, tylko no, musimy trochę zwracać uwagę na innego typu zagrożenia, tak, dlatego że pytanie, jakie są przyczyny takich zachowań. No, prawdopodobnie one są związane z indywidualnymi stanami poszczególnych osób, poszczególnych uczniów, ale też wpływ środowiska. I mówię tu przede wszystkim o wpływie zewnętrznego środowiska, bo oczywiście jedna sprawa to będą na pewno różne zachowania wewnątrz szkoły, wewnątrz klasy, prawda, w grupie rówieśniczej. No, wiadomo, to tutaj od lat mamy to samo, że jest jakaś rywalizacja, że są różne grupy, prawda, które się lubią, nie lubią i tak dalej. I to jest, na to trzeba zwracać uwagę jak zwykle i wydaje się, że tu nauczyciele zwracają uwagę na takie zachowania no, empatyczne wobec innych osób. Ale druga sprawa, która jest mniej rozpoznana, wydaje mi się, to są zagrożenia płynące z internetu, z używania mediów społecznościowych, z używania gier, które nie tylko się gra, tak jak kiedyś, tylko jeszcze one tworzą też społeczności i graczy, które między sobą się komunikują, tworzą różne więzi, ale też są jakby miejscem no, takich negatywnych zjawisk, namawiania do złych rzeczy, dawania sobie jakichś wyzwań, prawda, nawzajem. I też wykorzystują to różnego typu grupy i przestępcze, i takie, które chcą siać zamęt po prostu społeczny. Więc to jest takie, moim zdaniem, zjawisko. Ja tutaj się nie wypowiadam o tych przypadkach, bo to

0: mogą być różne motywy, ale wydaje się, że to jest narastające zjawisko takiego wpływu zewnętrznego właśnie na naszą młodzież, na nasze dzieci. No i tutaj no, po prostu my się też tego wszyscy uczymy i też musimy się nauczyć z tym jakoś walczyć i uświadamiać, zwracać na to uwagę.
1: Ja powinnam chyba doprecyzować, bo sugerując konieczność zmiany narracji, nie miałam na myśli tego, żeby teraz, nie wiem, ten czy inny minister zaczął nas przekonywać, że jest bardzo niebezpiecznie. Nie, nie. Ja tylko czekam ja tylko czekam na rozwiązania. Na pomysły. Pani minister Nowacka mówiła dziś, prawda? Mówiła dziś o tym, że będą spotkania, będzie obowiązkowa jedna lekcja wychowawcza poświęcona na obronie, patriotyzmowi i innym tego typu zachowaniom. Sama Ostrołęka doskonale zareagowała na to, co się wydarzyło. No tak, ale coś w rodzaju gotowości i może nie współodpowiedzialności, bo to za duże słowo, prawda, ale umiejętności reagowania. Na przykład na sygnały, które ktoś wysyła w internecie albo w takiej wspólnej przestrzeni. Jak reagować w takich sytuacjach? No, na pewno nie być obojętnym.
0: Tak, no właśnie o to chodzi. No, ostatnio mieliśmy przypadek gdzieś chyba z tydzień, dwa tygodnie temu, gdzie policja weszła do domu i zapobiegła, prawda, jakimś planom nastolatka, bo dostała informację od policji, zdaje się, że słowackiej.
1: Szwedzkiej,
0: przepraszam.
1: Trzynastolatek to był, tak, panie profesorze.
0: I to był polski trzynastolatek. No i właśnie na podstawie czego? Na podstawie jego zachowań w sieci, prawda? Czyli jego jakieś wypowiedzi, rozumiem, tak, i jakiś planów, które gdzieś tam komuś ujawniał. Więc tu mamy zupełnie innego typu, powiedziałbym, prewencję, tak. No i oczywiście no nie da się i nie można też każdego obywatela kontrolować, tak, w takim zakresie. No to by było wtedy państwo totalitarne oczywiście, ale dzieci, no to jest zupełnie co innego. Dzieci są pod naszą opieką, pod opieką dorosłych do tego 18 roku życia. No i my powinniśmy też mieć szkolenia, być szkoleni. Ja już mam akurat dorosłego syna, ale chętnie jakbym miał mniejsze dzieci, to bym się przeszkolił. Jak to kontrolować, tak? Jak to monitorować, tak bym powiedział.
1: Panie profesorze, prawda? Przepraszam, wejdę panu w słowo i proszę o chwilę cierpliwości, bo chcemy sprawdzić bezpośrednio źródła, co wydarzyło się w szkole podwyżkowym. Młodszy aspirant Ilona Puścian, Biuro Prasowe Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry, witam.
1: Proszę powiedzieć, co się wydarzyło w tej szkole?
2: Z tego, co udało się ustalić, dzisiaj około godziny 9 w jednej z podwyżkowskich szkół podstawowych na teren szkoły wszedł uczeń, który już nie jest uczniem tej placówki. W czasie trwania lekcji zaatakował jednego pracownika szkoły, następnie nauczycielkę, no i podczas obezwładniania został powierzchownie ranny dyrektor. Wszedł do szkoły z ostrym narzędziem. Nieletni został ujęty przez dyrektora, następnie przekazany przybyłym na miejsce policjantom.
1: A te obrażenia, bo prawdopodobnie chodzi o panią Woźną, o nauczycielkę, to pani wspomniała, i o dyrektora, który próbował go obezwładnić. W jakim są stanie, jak się czują? Coś więcej wiemy?
2: Na chwilę obecną pracownik szkoły jest w stanie ciężkim. Na miejscu trwają czynności udzielające pomocy poszkodowanym. Na chwilę obecną tylko tyle mogę powiedzieć.
1: Mówiła pani, że ten 15-latek nie jest uczniem szkoły, a był? Coś więcej wiadomo?
2: Był jej absolwentem. On w tej chwili jest uczniem szkoły średniej na terenie Wyszkowa.
1: Czy za wcześnie, żeby pytać, dlaczego to zrobił? Coś na ten temat wiemy?
2: Na chwilę obecną nieznane są działania tego nieletniego sprawcy. Będą prowadzone z nim czynności. Oczywiście zgodne z ustawą.
1: A co się dzieje w samej szkole?
2: W szkole póki co uczniowie są ewakuowani, są w swoich klasach, przebywają. Miejsce zdarzenia jest zabezpieczone i na miejscu działają służby ratunkowe, policja i straż pożarna.
1: Dziękuję pani za te informacje.
2: Dziękuję.
1: Aspirant Ilona Puścian, Biuro Prasowe Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: To na razie tyle z tej niedużej miejscowości Leszczy-Dłunowiny. To jest województwo mazowieckie, okolice Wyszkowa. Panie profesorze, profesor Bartłomiej Biskup z nami. To może inny temat, bo minister Kierwiński na konferencji prasowej, ona się odbyła po wydarzeniach w Ostrołęce, ale był też pytany o nowe ustalenie Onetu, który dotarł do zeznań Przemysława Krala, który miał sugerować w swoich zeznaniach, że pan poseł Moskal, który spotkał się z nim na Ibizie, miał reprezentować prezesa Jarosława Kaczyńskiego i interesy partii. Posłuchajmy, co mówił pan minister.
1: Ja osobiście nie jestem tym ani trochę zaskoczony. Dlaczego? No przecież pan Moskal to była jedna z najbardziej zaufanych osób pana posła Kaczyńskiego. On był jego współpracownikiem, gdy pan poseł Kaczyński był wicepremierem do spraw polskiego bezpieczeństwa. To nie jest jakaś randomowa postać w PiS-ie, przypadkowa poseł z ostatnich ław sejmowych. To jest zaufany Kaczyńskiego. A i to, że pojechał na Ibizę, tu podkreślam Ibizę, bo niektórzy mają problem ze zlokalizowaniem tej wyspy. To, że przecież to nie jest działanie standardowe. To nie jest tak, że posłowie latają po całym świecie, żeby spotykać się z przedsiębiorcami, którzy boją się przyjechać do Polski, bo boją się, że zostaną zatrzymani. Więc musiał o tym informować Kaczyńskiego. I dziś Kaczyński powinien wytłumaczyć się z tych kwestii. Ja nie mam wątpliwości, że wizyta pana Moskala nie była przypadkowa, że była za pełną wiedzą, aprobatą pana posła Kaczyńskiego. A to, że to była wizyta u przedsiębiorcy, który bał się przyjechać do Polski, no, pokazuje, jak bardzo blisko PiS-owi do różnego rodzaju dziwnych, nielegalnych środowisk.
0: No i tyle. Właściwie pytanie, czy PiS jest w tarapatach, jest... No nie wiem, czy jest uzasadnione.
2: Jest w tarapatach nie od dziś. Sondażowych bardziej niż tutaj, dlatego że no tutaj też no, jakby weźmy na ten filtr toczącej się cały czas kampanii wyborczej, tak? To jest też, no dzisiaj mamy tutaj jakieś zeznania i tak dalej, no to dopiero musi to być wyjaśnione, to musi być wyjaśnione przed sądem, co tam się działo, nie działo i tak dalej, które zachowania były jakieś przestępcze i tak dalej, bo tutaj no to wiadomo, że tu przewagę ma, co też trzeba powiedzieć, koalicja dzisiaj rządząca, no bo ma dostęp do różnych zeznań, których używa, tak? Natomiast
0: no
2: podejrzany
0: tak,
2: może
0: trzeba murem stać
2: mówić.
0: Za Ziobrą, za panem Ziobrą, za panem Romanowskim, to teraz za panem Moskalem i co? Udawaj,
2: no właśnie,
0: się
2: no
0: nic
2: właśnie
0: nie dzieje?
2: Tutaj PiS nie jest, oczywiście, no PiS, ja to chciałem w drugim zdaniu powiedzieć, no oczywiście to nie jest nic chwalebnego, tak? I też no, pytanie, co, zawsze to się tak kojarzy, jest taka otoczka, prawda, że gdzieś tam jakieś spotkania i tak dalej. I PiS posła Moskala zdaje się zawiesił, no bo widzi, zdaje się i zdaje sobie sprawę chyba z tego, że to rzeczywiście jest no takie dziwne, prawda, dlaczego i po co te spotkania. No nie mówiąc już o tych innych faktach, które pani redaktor wspomniała, że jednak Prawo i Sprawiedliwość się nie odcięło od tych swoich ministrów, którzy
0: no
2: już nie mówię...
0: ale i wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości.
2: No właśnie,
0: myślę,
2: nie
0: pan,
2: mówię
0: że w kampanii
2: tym...
0: jakieś decyzje, no bo nie da się tego zamieść pod dywan i dla rywali, dla przeciwników politycznych to będzie po prostu jak woda na młyn.
2: No oczywiście, no dlatego...
0: Co, będą udawać, że się nic nie stało?
2: No nie wiem, jak już tyle udają, no to
0: mogą udawać dalej,
2: to dalej
0: w sumie,
2: udawać,
0: tak.
2: Bo w sumie trzeba było to zrobić dawno temu, tak, bo już nie mówię o tych zarzutach różnych tam, jeżeli chodzi o fundusze, no to też trzeba powiedzieć, że akurat Zbigniew Ziobro no wiele tutaj zepsuł, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, tak, i tutaj też dzisiaj niektórzy posłowie PiS-u to przyznają, a jednak partia się od niego nie odcina, no więc to jest już taki, wydaje mi się, duży błąd, ale liczy prawdopodobnie partia na to, no, że zostaną ci wyborcy, którzy takich spraw nie traktują po prostu jako jakieś obciążenie i oni cały czas prawdopodobnie są też przy Prawie i Sprawiedliwości, tak, no bo teraz też trochę trudno ten własny język połknąć i tego Ziobrę, powiedzmy, odwoływać, czy tam

0: gdzieś zawieszać, jak już się tego nie zrobiło rok czy dwa lata temu, prawda? Bo tutaj z kolei no, PiS mówi o tym, że to są zarzuty polityczne i tak dalej. No to to się dopiero wszystko oczywiście okaże, bo część na pewno, jak to w takich sprawach jest politycznych, a część nie jest politycznych. No ale po to, żeby to zbadać, no to trzeba by było, żeby panowie czy pan Ziobro się gdzieś tam tu zmierzyli z tym wymiarem sprawiedliwości i udowodnili, jak jest, prawda, czy jest, czy nie jest i tak dalej, i tak dalej.
1: No, no i kto wie, czy ten list żelazny dla pana ministra Romanowskiego, wiceministra, no nie przydałby się też opozycji. Przepraszam, rządowi,
0: tak.
1: Nie opozycji. Tak,
0: tak, ja tak uważam. Znaczy, to nie chodzi o to, że jest
1: musiałby się stawiać, prawda?
0: Wszyscy musieliby
1: wiedzieć, gdzie jest.
0: No właśnie nie każdy dostaje list żelazny i nie każdy może dostać, a tu mamy sprawę no, taką bardzo nabrzmiałą, jeżeli chodzi o opinię publiczną, tak? I którą
1: musiałby
0: trzeba
1: współpracować.
0: Tak jest, no mógłby być przesłuchiwany i tak dalej, i tak dalej. I tu już nie byłoby, że gdzieś tam się nie stawia na jakieś przesłuchanie czy coś, no bo to by był do tego tym listem żelaznym zobowiązany, więc też zamiast gonienia tego króliczka można by było go gdzieś tam dogonić, prawda, i spróbować wyjaśnić sprawę, więc wydaje mi się, że to też koalicji by się przydało, tylko po prostu no, koalicja poszła w taką narrację, że no nie może być listu żelaznego, no bo to jest nierówne traktowanie. No być może jest trochę, ale z drugiej strony to są politycy no i oni no też bywa, że nie są właśnie równo traktowani, no bo to są takie sprawy, które właśnie emocjonują opinię publiczną i może trzeba by było też do tego listu żelaznego dopuścić.
1: No tak, ale założeniem przyznania listu żelaznego jest zgoda prokuratury. Tutaj tej zgody nie była, sąd się na list żelazny zgodził, ale to już... temat
0: no to jest szczegóły, tam
1: na
0: są różne też wyroki
1: rozmowę.
0: Sądów, które tak. Tam, prawda, idą w drugą stronę, także to jest dyskusja taka szczegółowa, prawnicza, prawda, czy to można
1: no dlatego
0: zrobić.
1: Zostawimy ją prawnikom, panie profesorze. Może
0: tak
1: profesor Bartłomiej Biskup z państwem, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Proszę państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Czy przyszłoroczny budżet państwa wytrzyma niższe podatki, wyższe wynagrodzenia i super wysiłek związany z bezpieczeństwem kraju? Jak zareaguje na to wszystko inflacja? Nadszedł czas na ostateczne oceny projektu budżetu państwa na 2027 rok przez partnerów społecznych i my będziemy o tym rozmawiać w audycji Kapitał i Praca już w najbliższą sobotę, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
6: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: 10.30, Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Na początek kolejny atak nożownika w szkole. Dziś rano w miejscowości Leszczydł Nowiny na Mazowszu uczeń zaatakował nożem woźną. Ranne zostały 3 osoby. Wcześniej szef MSWiA Marcin Kierwiński informował o podobnym zdarzeniu w sierpcu, również na Mazowszu. Tam policjanci zatrzymali 17-latka, który groził atakiem w szkole. Nastolatek mówił rówieśnikom, że zrobi coś złego. Ci z kolei poinformowali o tym nauczyciela. Mężczyzna zgłosił sprawę na policję, informuje rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska.
9: Policjanci z Wydziału Kryminalnego zareagowali natychmiast. Już weszli do mieszkania nastolatka i zatrzymali go. Podczas przeszukania zabezpieczono saszetkę należącą do 17-latka, w której znajdowały się dwa noże. Śledczy zabezpieczyli również jego telefon komórkowy, w którym natrafiono na wyszukiwanie informacji dotyczących planowanego ataku.

0: Do próby ataku doszło wczoraj, czyli tego samego dnia, w którym w Ostrołęce uczeń klasy maturalnej zaatakował w szkole uczniów i nauczycieli. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. 19-latek został zatrzymany. Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące usiłowania zabójstwa 9 osób. Rekordowe wydatki na zdrowie, bezpieczeństwo i programy społeczno-socjalne – taki jest projekt budżetu na przyszły rok. Dziś parlament rozpoczyna pracę nad ustawą budżetową. Jest to budżet dla ludzi, podkreślał w radiowej Trójce Tomasz Trela z Nowej Lewicy.
1: Jest budżet trudny, ale to jest budżet odpowiedzialny, przewidywalny, skierowany dla ludzi i chroniący bezpieczeństwo naszego kraju. Ja się nie boję deficytu w momencie, kiedy te pieniądze przeznaczane są nie na przejedzenie, tylko na inwestycje. A pieniądze na inwestycje to między innymi gigantyczne miliardy na infrastrukturę kolejową, właśnie na obronność. Przecież te pieniądze tworzą PKB.
0: Zgodnie z projektem przyszłorocznego budżetu wydatki wyniosą ponad 970 miliardów złotych, a dochody 695 miliardów złotych. Na koniec Lublin, gdzie w tamtejszym zakładzie Polregio działa już kolejowy symulator szkoleniowy. Odwzorowuje trasę kolejową Lublin-Dęblin z punktu widzenia maszynisty, który musi uważać na nietypowe przeszkody na torach, takie jak zwierzęta, auta, a nawet powodzie. Jak mówi instruktor Tomasz Szczygielski, symulator jest bardzo realistyczny i można przećwiczyć na nim różne scenariusze.
2: Możemy ruszyć. Tutaj jest na przejeździe bus, który właśnie stoi jako przeszkoda. Zahamujemy przed nim. Nawet się jeszcze nam pali. Hamujemy przed przejazdem. To jest wyrywek trasy realistyczny linii numer 7. W tym przypadku jedziemy z Lublina do Dęblina.
0: Modernizacja symulatora kosztowała 300 tysięcy złotych.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: 10.33, Polskie Radio 24, Małgorzata Żochowska. Dzięki przytomnej reakcji uczniów, nauczyciela oraz błyskawicznej akcji policjantów z Sierpca powstrzymano 17-latka, który zapowiadał, że zrobi coś złego w szkole. To w nawiązaniu do tego, co słyszeli Państwo w informacjach. Policjanci zatrzymali nastolatka, zabezpieczyli należące do niego noże, a w jego telefonie natrafiono na historię wyszukiwania informacji dotyczących planowanego ataku. To a propos sytuacji z Sierpca. Przypominam, że dziś rano pod Wyszkowem w miejscowości Leszczydł Nowiny młody człowiek, 15-latek, absolwent szkoły podstawowej, zaatakował w szkole 3 osoby. Według informacji policji, które uzyskaliśmy od policji, pani Woźna jest w ciężkim stanie. Ranni są także nauczycielka i dyrektor, który próbował powstrzymać tego 15-latka. On został już zatrzymany. Będziemy Państwa na bieżąco informować o tym, co się dzieje. W tej szkole w Leszczydole Nowinach nie zostały ranne dzieci.
3: Gość Polskiego Radia 24.
4: Z nami dr Waldemar Kozioł, ekonomista, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
4: Zaczynamy od stóp procentowych, bo Rada Polityki Pieniężnej utrzymała je na dotychczasowym poziomie. Jak pan ocenia tę decyzję?
5: Decyzja prawidłowa. Myślę, że też korzystna dla gospodarki. W tym momencie innej decyzji w praktyce Rada Polityki Pieniężnej podjąć nie mogła. Oczywiście każdy ekonomista powie, że im niższe koszty w gospodarce, czyli im niższe stopy procentowe, tym byłoby lepiej, ale w chwili obecnej, biorąc pod uwagę uwarunkowania międzynarodowe, sytuacje w zakresie cen paliw i energii, co się będzie przenosiło na poziom inflacji, no to Narodowy Bank Polski, czy dokładnie Rada Polityki Pieniężnej, no nie mogła innej decyzji podjąć. Mogła co najwyżej lekko podnieść stopy, ale to byłoby niekorzystne dla polskiej gospodarki tak w krótkim, jak i w długim terminie.
4: No dobrze, to jeśli to miałoby być niekorzystne dla naszej gospodarki, to proszę nam wytłumaczyć, jak to działa. Bo jesteśmy przyzwyczajeni, dzięki także naszym ekspertom, takim jak pan, że niższe stopy procentowe to niższe raty kredytów i że nam się to wszystkim kalkuluje, a wyższe, jaki to koszt?
5: Przede wszystkim część osób, które wzięłyby kredyt, tego kredytu nie biorą. W związku z tym, szczególnie w środku gospodarstw domowych, oznacza to mniejszą konsumpcję, czyli mniejsze wydatki na zakupy towarów i usług. W związku z tym spada popyt i przedsiębiorstwa muszą redukować swoje plany sprzedażowe, muszą redukować wielkość produkcji. W konsekwencji może tak się stać, że nawet doszłoby do redukcji zatrudnienia nawet. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale takie są długoterminowe konsekwencje utrzymywania

0: tego poziomu 100%.
1: To a propos samego budżetu, Rada Fiskalna oceniła krytycznie ten projekt. Wskazuje na utrwalenie, i tu jest cytat, trwałej i głębokiej nierównowagi finansów publicznych i niewykorzystanie stosunkowo dobrej koniunktury do rozpoczęcia konsolidacji. To jeżeli ktoś z naszych słuchaczy napotyka taki komentarz, to co rozumiemy przez konsolidację? Co ona oznacza?
0: Konsolidacja będzie oznaczała w tym momencie tak naprawdę ograniczenie wydatków. Tak jak to się rozumie, to znaczy przede wszystkim powinien to być przegląd tych wydatków, powinno to być zweryfikowanie, które z tych wydatków, jaką pełnią rolę i gdzie można rzeczywiście realizować oszczędności. Ale panie redaktor, tak między nami jest to po prostu też podejście bardzo takie księgowe i ja bardzo lubię pokazywać przykład Włoch. Włoch przed wejściem do strefy euro, które miały sytuację podobną, bardzo wysoki deficyt budżetowy w relacji do PKB, dług publiczny w relacji do PKB, również bardzo wysoki, przekraczające normy wejścia do strefy euro i zaczęli oszczędzać. Zaczęto ciąć wydatki i proszę sobie wyobrazić, że wydatki spadły, deficyt w wartościach bezwzględnych spadł, natomiast spadł również tempo wzrostu gospodarczego. I okazało się, że Włochy, które zaczynały ten okres przygotowawczy do strefy euro z poziomem długu publicznego między 70 a 75% PKB. To bardzo wysoko wtedy było, jeśli chodzi o kraje Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej czy Unii Europejskiej. Zakończyły ten okres wchodząc do strefy euro z poziomem ponad 110%. Czyli innymi słowy, jedyny sposób na to, co nazywa się w gospodarce delewarowaniem, a inni powiedzą z punktu widzenia księgowego konsolidacją, jest tak naprawdę zwiększenie PKB, kreowanie wzrostu, szukanie możliwości, aby ten poziom deficytu, poziom długu publicznego był w relacji do aktywności gospodarczej po prostu niższy. I to robi się poprzez właśnie nacisk na rozwój gospodarczy.
1: Konsolidacja, mówi pan. No dobrze. W takim razie podchodzimy do tego poważnie i zastanawiamy się, gdzie oszczędzać. No bo jeśli mamy, ja sobie zabrałam tutaj przyszłoroczne wydatki. Obrona narodowa. Ponad 198 miliardów razem z Funduszem Wsparcia Sił Zbrojnych, czyli nieco 4,5% PKB. Ochrona zdrowia. Rekordowe 274 miliardy, trochę ponad. Drogi i kolej. Nauka i szkolnictwo wyższe. Energetyka i transformacja. Mieszkalnictwo. No pewnie dodalibyśmy do tego rentę, emerytury, wydatki socjalne. Podwyżki dla sfery budżetowej. Na czym oszczędzać? Co konsolidować?
0: Prawdę powiedziawszy, bardzo trudno jest oszczędzać. Trzeba sprawdzać wydatki na poziomie niższym niż pani redaktor wspomniała, to znaczy zejść do poziomu konkretnych wydatków, konkretnych rezerw, konkretnych działań, jeżeli mamy cokolwiek sensownie to robić. Przyjęcie takich odgórnych cięć, na przykład powiemy sobie, że okej, redukujemy wydatki socjalne, na przykład odcinamy, nie wiem, 14 emeryturę. To spowoduje tylko tyle, że spadną wydatki w gospodarce, wydatki gospodarstw domowych i w konsekwencji za chwileczkę będziemy mieć problem, ponieważ nie wpłyną środki z podatku VAT, nie wpłyną środki z innych podatków. To środki, które są ciągnione, to znaczy jeżeli wydaje emeryt, to też zarabia pracownik przedsiębiorstw produkujących dobra konsumpcyjne, to też zarabiają ci, którzy produkują dobra inwestycyjne, dobra przemysłowe i koniec końców, jeżeli on ten emeryt nie będzie wydawał, te zarobki tam będą mniejsze, a tak w konsekwencji, jak mówiłem wcześniej, może być problem. Natomiast przyjrzenie się to jest zejście do niższego poziomu, do poziomu mikroekonomicznego. To znaczy zobaczenie, na co dokładnie wydajemy. Mówimy służba zdrowia. Prawdopodobnie wielkich oszczędności tam nie będzie, ale warto się przyjrzeć na przykład to, co ostatnio jest takie bulwersujące opinię publiczną, czyli jak wyglądają rzeczywiście wydatki na zarobki lekarzy, ale mówię o tych rzeczach, które są tak naprawdę najbardziej bulwersujące, bo ja osobiście uważam, że za porządną płacę należy się porządna płaca. Natomiast też pytanie, czy służba zdrowia powinna być w rękach podmiotów samorządowych, czy raczej powinna to być sieć publiczna, której pozwalałoby, która by łatwiej zarządzała kosztami. Panie czyli tam, doktorze, gdzie da się obciąć koszty, tam mamy szansę na konsolidację.
1: Muszę panu wejść w słowo, bo śledzimy to, co dzieje się w szkole podwyżkowym i za chwilę kolejne informacje.
2: Stan dnia.
1: Rzeczniczka prasowa Mazowieckiej Policji, podinspektor Katarzyna Kucharska. Dzień dobry, pani inspektor.
3: Dzień dobry państwu.
1: Prosimy o najświeższe informacje o tym, co wydarzyło się w miejscowości Leszczydu Nowiny w szkole.
3: Tak, to w tej miejscowości w szkole.

0: Około godziny 9 wszedł były uczeń tej szkoły, który ostrym narzędziem zaatakował pracowników. Wśród rannych była kobieta, 37-letnia pracownica tej szkoły. Niestety przed paroma minutami dostaliśmy informację, że kobieta niestety zmarła, pomimo wysiłku lekarzy trwającej reanimacji. Ranne są jeszcze dwie osoby, w tym dyrektor tej szkoły, który ujął 15-latka. Chłopak jest już w naszych rękach. Trwają czynności policyjne na miejscu, zabezpieczane są ślady, dowody, przesłuchiwani świadkowie. Szereg policyjnych czynności pod nadzorem prokuratury będzie wykonywanych na miejscu.
1: Co wiemy o tym 15-latku? Dlaczego to zrobił? Dlaczego wtargnął do szkoły?
0: Absolutnie na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć, co kierowało tym 15-latkiem. Ale o motywach będziemy mogli powiedzieć później. Najbardziej kluczowe będą oczywiście wyjaśnienia samego chłopaka, ale również zeznania świadków. Dlatego w tej chwili najważniejszy materiał dowodowego, który pozwoli nam wyjaśnić, jak, ale przede wszystkim dlaczego doszło do tego zdarzenia.
1: No właśnie, czy ta kobieta, która zmarła, to pracownica szkoły woźna, to... Przepraszam, ja również. Próbował go zatrzymać dyrektor i to zdaje się jemu udało się obezwładnić 15-latka. Została też ranna nauczycielka. Jak oni się czują?
0: Z tego, co mi przekazano, najbardziej ranna była właśnie kobieta 37-letnia, która jako pierwsza była zaatakowana, prawdopodobnie pierwsza. Jej stan był najbardziej poważny. Wiele czasu trwała reanimacja i próba ratowania jej życia. Nie udało się. Dwie pozostałe osoby to nauczycielka i dyrektor. Z tego, co wiem, mają lżejsze obrażenia, ale również są ranni.
1: Co się dzieje z dziećmi w tej szkole? Co się dzieje w samej szkole?
0: Niestety nie mam takich informacji. Jestem w drodze na miejsce, także nie jestem w stanie przekazać, jakie czynności i co się dzieje w szkole.
1: Dziękuję pani. Rzeczniczka prasowa Mazowieckiej Policji, podinspektor Katarzyna Kucharska z Państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję.
1: Doktor Waldemar Kozioł cały czas z nami, ekonomista, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Panie doktorze, budżet, mówi pan.
2: Jest trudny, pani redaktor, ale na przykład wracając do decyzji Rady Polityki Pieniężnej, jeżeli rynki to dobrze przyjmą, to na przykład nie wzrośnie koszt obsługi długi, bo my zapominamy, że w chwili obecnej 107 miliardów, tutaj podawała pani redaktor kwoty dla obronności, kwoty wydatków na służbę zdrowia, no to 107 miliardów wydajemy na obsługę długu publicznego. I teraz pytanie brzmi, czy ten dług będzie droższy, czy będzie tańszy, bo każda zmiana stóp procentowych, każda zmiana rentowności obligacji, to jest większy nacisk na wydatki budżetowe albo obniżenie tego nacisku. W związku z tym też musimy się temu przyglądać, aby nie powodować niepokoju inwestorów, starać się, aby ten poziom stóp był stosunkowo niski. Na razie jest, powiedzmy uczciwie sobie, dosyć wysoki, bo to jest 5,6, o ile pamiętam, obligacje pięcioletnie podstawowe i 5-letnie procenta rentowność, czyli tyle musi zapłacić budżet państwa za odsetki od tych obligacji. Więc tutaj pytanie, w jaki sposób dojść do tego poziomu stóp, które podstawowych, czy bliżej poziomu stóp podstawowych, które Bank Polski, czy Rada Polityki Pieniężnej dokładniej. Natomiast no i może być z tym problem, aczkolwiek tutaj też są duże pole do oszczędności.
1: No tak, ale to wszystko się uda przy założeniu, że ten założony wzrost PKB, czyli realnie około 3%, zostanie zrealizowany. Jak coś się nie uda, jak coś tąpnie, to zrobi się niebezpiecznie.
2: Jeżeli coś się nie uda, to inwestorzy będą określali ryzyko ekonomiczne Polski na wyższym poziomie i to wtedy uderzy nam nie tylko w dochody budżetowe, bo mówimy PKB. PKB, czyli wydatki gospodarstw domowych, wydatki przedsiębiorstw, wydatki rządu, a jeżeli tam coś będzie nie tak, czyli któraś z tych grup nie będzie wydawała, to znaczy nie będzie na przykład zakupów konsumpcyjnych, gospodarstw domowych, nie będzie inwestycji, przedsiębiorstw, albo będą mniejsze wydatki rządowe, tutaj też trzeba zwrócić uwagę, to może tak się stać rzeczywiście, że nie będą realizowane dochody budżetowe. Bo jeżeli my kupujemy coś jako gospodarstwa domowe, jako konsumenci, płacimy podatki. Przedsiębiorstwa płacą podatki. I teraz z tych podatków mamy dochody budżetowe. Im większa aktywność

gospodarcza. Stąd mówiłem wcześniej, właśnie to ważna jest ta budowa aktywności gospodarczej, mówimy o bazy podatkowej, czyli kiedyś rozmawialiśmy o tym, czyli tych, którzy płacą podatki, przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, zatrudnionych, żeby stopa zatrudnienia była wyższa, a my mamy troszeczkę wyższe niż w zeszłym roku bezrobocie. Więc proszę zobaczyć, że te czynniki ryzyka są istotne i jeżeli będziemy mieć tą aktywność gospodarczą,

0: podział Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z Państwem.
1: Stan dnia.
0: Doktor pułkownik Tomasz Białek, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Civitas. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
0: Najświeższy komentarz mazowieckiej policji. W rękach policji jest już 15-latek, który około godziny 9 wszedł do szkoły w miejscowości Leszczy-Dłunowiny w powiecie wyszkowskim i ostrym narzędziem zranił 3 pracowników placówki. Wiemy, że 37-letnia kobieta, pracownica szkoły, zmarła. Ranny jest także dyrektor, który zatrzymał 15-latka. Policja była na miejscu kilka minut od zgłoszenia. Trwają w tej chwili czynności. Słyszeliśmy także od rzeczniczki mazowieckiej policji, że na razie nie wiadomo dlaczego, co i jak. Co się dzieje, panie doktorze?
2: No, nie mamy tych informacji, co było motywem działania tego młodego człowieka. Ja wiem, że słysząc te informacje, myślimy rozszerzająco, bo przecież niedawno też były takie wydarzenie w innym miejscu i zastanawiamy się nad tym, czy te wydarzenia nie mają związku. Nie ma żadnych informacji, które by ten związek miały potwierdzać, więc to chciałem podkreślić, żeby na chwilę obecną nie wychodzić z założenia, że to jest jakieś zagrożenie, które zaczyna się rozszerzać. To są z sobą niepowiązane, jak na razie nie mamy żadnych informacji, żeby te zdarzenia były w jakikolwiek sposób powiązane. To powinno nas uspokajać, dlatego, ponieważ nie myślimy o pewnym działaniu celowym, inspirowanym, bo tego można by się było obawiać głównie w związku z tym, co się dzieje za wschodnią granicą. Ale tych informacji nie ma. Natomiast to, co jest istotne w tym
0: Ale o jakiejś inspiracji, panie doktorze, możemy mówić? To znaczy, no wczoraj żyliśmy tym, co się wydarzyło w Ostrołęce. Słyszeliśmy też o tym dziś od pana ministra Kierwińskiego, że podobna sytuacja w sierpcu, tylko tam tego młodego człowieka zatrzymano zanim cokolwiek zdołał zrobić, bo ci, którzy wiedzieli o jego planach, po prostu poinformowali służby. No.
2: Oczywiście, tylko
0: że możemy mieć z tym do czynienia.
2: Możemy, ale nie mamy takich informacji od służb, które prowadzą śledztwa w tych sprawach. Dlatego ja się boję tego słowa, żeby nie eskalować takiego poczucia zagrożenia. Trzeba tego unikać, bo to naprawdę niczemu dobremu nie służy. O tych inspiracjach rząd, służby mówią bardzo dużo, ale nie chciałbym, żebyśmy je łączyli z każdym tego typu wydarzeniem, jeżeli one nie zostanie potwierdzone. Natomiast to, na co trzeba zwrócić w takich sytuacjach, niezależnie od tego, czy to są inspirowane z zewnątrz, czy są najczęściej wynikiem jakichś zaburzeń psychicznych, frustracji, dużych emocji, to musimy pamiętać o tym, w jaki sposób się zachowywać w tych sytuacjach. I do tego są odpowiednie szkolenia. Są różnego rodzaju poradniki, które można przeczytać na stronach rządowych. A w takich sytuacjach najważniejsze, o czym trzeba pamiętać, jest izolacja. I wszelkie próby obezwładniania napastnika, jak tutaj widzimy, dyrektor próbował obezwładniać i źle się to skończyło, są absolutnie, nie powinno się tak robić. Powinno się izolować, zamknąć w pomieszczeniu, odizolować od napastnika, który biega z nożem. W żadnym
0: wypadku nie próbował go obezwładniać. I w biegu do szkoły zranił śmiertelnie kobietę. To znaczy, jak izolować takiego człowieka?
2: Zamknąć się w pomieszczeniu. Jeżeli to jest jedyna zasada działania, jedyna na każdym szkoleniu, każdy specjalista to powie. Jeżeli widzimy napastnika z nożem, powinniśmy się zamknąć w jakimś pomieszczeniu, do którego on nie będzie miał dostępu.
0: A jeżeli mamy napastnik możliwość, z maczetą jest w klasie, to sytuacja z Ostrołęki?
2: Jeżeli napastnik z maczetą jest w klasie, to wtedy uciekamy przez okno. Jak nie możemy uciec przez okno, to staramy się odseparować od niego, zarzucając go biurkami, stołkami, tak żeby nie mógł się do nas dostać. Ale to są naprawdę sprawy jakby natury takiej technicznej, które na szkoleniach, które się prowadzi, można pokazać, w jaki sposób to zrobić. Innej zasady nie ma. Jak doprowadzić do sytuacji, w której on nie może do nas dotrzeć. Tu nic innego się nie wymyśli i powtarzam, próby obezwładniania zawsze będą się kończyć źle, dlatego, bo nawet policjanci są szkoleni do tego, że jeżeli jest napastnik z nożem, to oni używają, strzelają paralizatorem do niego, a nawet w ostateczności

0: używają broni palnej. Nikt na żadnym szkoleniu dla specjalistów, policjantów nie będzie pokazywał, jak rzucać się na napastnika z nożem, z gołymi rękami. Tego robić nie wolno.
1: Przekazujemy, panie doktorze, przekazujemy też naszym słuchaczom informacje o odwołaniu alertu RCB. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Alert obowiązywał w dwóch województwach. Przekazujemy państwu informacje. Proszę sprawdzić w swoich telefonach. Powinni państwo także mieć dostęp do tego po prostu. Panie doktorze, panie pułkowniku, no sytuacja w Ostrołęce wczoraj, tak? Jedna z wersji brzmiała tak, że ten młody człowiek rzucił plecak w kąt, coś się zaczęło z niego tlić, zrobił to po to, żeby młodzież zebrała się, młodzież i nauczycielka zebrali się w kącie w klasie i on wtedy miał zacząć atakować i ranić ludzi. No to co robić? Mówił pan o tym, żeby go, taką osobę odseparować, odblokować. Kto nas przede wszystkim powinien tego nauczyć? To już jest taka pora, żeby, nie wiem, przedstawiciele służb, terroryści, antyterroryści, przepraszam, nie terroryści.
0: Raczej nie,
1: przepraszam, tak. Ja jestem niezwykle przejęta tym, co się dzieje, stąd też...
0: Już pani odpowiadam.
1: To już jest ten moment, żeby antyterroryści, kontrterroryści ruszyli do szkół i zaczęli nas uczyć, jak się zachowywać?
0: Absolutnie nie, to nie jest ich rola. Trzeba funkcjonariuszom, którzy wykonują takie zadania, dać święty spokój, niech się szkolą, przygotowują do działania w ekstremalnych warunkach. Od tego są różnego rodzaju specjaliści, są różne firmy prywatne, które, w których pracują byli funkcjonariusze służb specjalnych, wojska, policji, służby ochrony państwa, którzy uczą, w jaki sposób się zachowywać w sytuacjach kryzysowych. Są też programy szkoleniowe oferowane przez samorządy. Wiem, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych czy Ministerstwo Obrony Narodowej też proponuje takie programy szkoleniowe, ale możliwości są ograniczone. Dlatego ja osobiście uważam, że jeżeli jakieś jednostki edukacyjne, samorządowe chcą przejść takie szkolenie, to naprawdę znalezienie firmy, która realizuje takie szkolenie, nie jest czymś trudnym i na pewno zwiększa to nie tylko świadomość zagrożenia, ale przede wszystkim właśnie umiejętność zapobiegania i reagowania, jeżeli takie zagrożenie się pojawi.
1: Ale to nie jest działanie na kiedyś, to właściwie trzeba by zacząć robić już teraz.
0: Ale takie szkolenia są, ja osobiście takie szkolenia prowadzę od 20 kilku lat. Od 20 kilku lat prowadzę takie szkolenia, nie jest to nic nowego. Zagrożenie
1: w szkołach, w samorządach?
0: Oczywiście, w jednostkach samorządowych, w jednostkach edukacyjnych. W jednostkach, w ośrodkach sportowych, które się akurat do nas zgłaszają. Absolutnie. Od 20 paru lat prowadzimy takie szkolenie, ponieważ rodzaj ataku pod tytułem napastnik z nożem to jest coś, co się dzieje od kilkudziesięciu lat. Kiedy byliśmy w służbie, przeprowadzaliśmy różnego rodzaju analizy, wypracowaliśmy formy i metody działania i takie szkolenia prowadzimy od 20 kilku lat. Ja prowadzę osobiście od 20 kilku lat i wielu specjalistów tak samo, więc nie jest to nic nowego. Intensyfikacja tylko teraz nastąpiła, większe zapotrzebowanie, ale jestem przekonany, że znalezienie specjalistów, którzy takie szkolenie przeprowadzą, nie jest czymś trudnym.
1: No to jeżeli mamy się schować, uciekać, nie reagować, odizolować, to jak pan usłyszał, że młodzi ludzie wczoraj wzięli ten plecak i wyrzucili przez okno, to co pan pomyślał?
0: No to znaczy, że nie mieli żadnego szkolenia, działali intuicyjnie. Większość osób będzie działała intuicyjnie, dlatego, bo większość osób niestety szkoleń z zakresu bezpieczeństwa nie przechodzi. Być może trzeba się zastanowić, czy nie zmodyfikować programów edukacyjnych, edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach. To jest, wydaje mi się, właściwy kierunek, żeby zastanowić się, jak wyglądają obecnie ten przedmiot, edukacja dla bezpieczeństwa i czy wiedza programowa nie jest zbyt uboga. Być może trzeba się zastanowić, czy ją nie poszerzyć właśnie o takie szkolenia reagowania w sytuacjach bezpośrednich zagrożeń.
1: Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Doktor pułkownik Tomasz Białek z państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także.

0: Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Trzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
8: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
7: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Każdy rodzic pragnie zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do dorastania. Jednak życie pisze różne scenariusze. Choroba nowotworowa to niechciany gość, który sprawia, że pęka bańka bajkowego życia. Fundacja Krwinka codziennie dostarcza siłę dzieciom chorym onkologicznie i ich rodzinom. Pomóż onkobohaterom odkryć w sobie moc. Wejdź na www.krwinka.org, by dowiedzieć się więcej.
9: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zmarła pracownica szkoły na Mazowszu, raniona w ataku nożownika. Sprawcą jest 15-letni uczeń. Sejm pracuje nad przyszłorocznym budżetem. Łączymy rozwój z bezpieczeństwem, mówi minister finansów. Po południu poznamy laureata literackiego Nobla. Wśród faworytów przewija się nazwisko Polaka. Minęła 11. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Nie żyje 37-letnia pracownica szkoły pod Wyszkowem na Mazowszu, raniona w ataku nożownika. 15-letni absolwent wtargnął na teren placówki w miejscowości Leszczedł Nowiny i zaatakował 3 osoby, mówiła w Polskim Radiu 24 młodszy aspirant Ilona Puścian z wyszkowskiej policji.
2: Dzisiaj około godziny 9 w jednej z podwyszkowskich szkół podstawowych na teren szkoły wszedł uczeń, który już nie jest uczniem tej placówki. W czasie trwania lekcji zaatakował jednego pracownika szkoły, następnie nauczycielkę, no i podczas obezwładniania został delikt powierzchownie ranny dyrektor. Wszedł do szkoły z ostrym narzędziem.
1: Pomimo reanimacji życia pracownicy szkoły nie udało się uratować. Sprawca ataku został zatrzymany. To kolejne tego typu zdarzenie na Mazowszu w ciągu 2 dni. Wczoraj w Ostrołęce 19-latek wtargnął do szkoły zawodowej zespołu szkół nr 4 i zaatakował 8 osób. Miał też przy sobie ładunek wybuchowy. Został obezwładniony. Po ataku w ratuszu zwołano sztab kryzysowy, poinformował prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
3: Dostali dyrektorzy szkół zalecenia co do zwiększonej liczby nauczycieli podczas dyżurów, podczas przerw, żeby ta frekwencja była większa. Ponadto po każdej przerwie dyrektor jest zobowiązany poprzez pracowników do kontroli łazienek w związku z tą sytuacją z wczoraj, czy jakieś rzeczy nie pozostały.
1: Do tragedii mogło też dojść w sierpcu. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński poinformował o udaremnieniu ataku ucznia, który planował wejść do miejsc

0: podstawowej szkoły uzbrojony w dwa noże. Teraz ważny komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Wcześniej alert o rosyjskim ataku otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Łączymy wsparcie dla obywateli z inwestycjami wzmacniającymi państwo. Tak o projekcie przyszłorocznego budżetu mówi minister finansów Andrzej Domański. Ustawa jest procedowana w Sejmie. Zakłada wydatki na poziomie 970 miliardów przy 695 miliardach złotych dochodów. Skupiamy się m.in. na zapewnieniu długoterminowego wzrostu gospodarczego, mówił w Sejmie minister Domański.
1: Znacząca część środków została zaplanowana na przedsięwzięcia o długofalowym znaczeniu, które będą budować przewagi konkurencyjne na kolejne lata, na kolejne dekady. Działania, które realizujemy dziś, będą oddziaływać w znacznie dłuższym horyzoncie niż tylko najbliższe lata. Polska gospodarka wchodzić będzie w rok 2027 z silną pozycją i potencjałem dalszego wzrostu.
0: W projekcie budżetu założono realny wzrost PKB na poziomie 3%. Są też pieniądze na zbrojenia, blisko 200 miliardów złotych i kontynuację programów społecznych. Ukraińcy zaatakowali centrum danych Yandex w rosyjskim obwodzie Riazańskim. To największe rosyjskie przedsiębiorstwo technologiczne i właściciel najpopularniejszej w Rosji wyszukiwarki internetowej o tej samej nazwie.
2: Według rosyjskich mediów po ataku w centrum przetwarzania danych Yandexa wybuchł pożar. Obiekt znajduje się na terenie zakładów budowy obrabiarek Sasta w mieście Sasowo, ponad 500 km od granic z Ukrainą. Po ataku przestały działać niektóre rosyjskie strony internetowe. Atak wpłynął na notowania Yandexa na rosyjskiej giełdzie. Spadły one o 2 punkty procentowe. Ukraińskie uderzenie to odpowiedź na niedawne podobne rosyjskie ataki na ukraińskie centra danych. Pod koniec września rosyjskie pociski uderzyły w centra Data Group, jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych i usług cyfrowych na Ukrainie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Kolejni pokrzywdzeni zgłaszają się do komisji wyjaśniającej przypadki wykorzystywania seksualnego w diecezji sosnowieckiej. W lutym komisja opublikowała częściowy raport ze swoich prac, który jest uzupełniany i przekazywany prokuraturze. Końcowy raport powinien być gotowy na Wielkanoc, mówił w Polskim Radiu Katowice biskup Artur Ważny.
3: Dla nas jest to priorytet, jeśli tego typu pojawiają się zgłoszenia, od razu reagujemy, osobiście spotykam się z pokrzywdzonymi, przekazujemy sprawy w zależności od ich potrzeb, czy chcemy ich wesprzeć terapią psychologiczną, czy też prawną. No i oczywiście od razu zgłaszamy na prokuraturę i do właściwych też diecezji, bo okazuje się, że zgłaszają się do mnie również ludzie spoza diecezji pokrzywdzeni.
0: Obecnie do komisji zgłosiło się ponad 50 pokrzywdzonych. Za niespełna 2 godziny powinniśmy poznać nazwisko laureata tegorocznej Nagrody Nobla. Wśród faworytów są m.in. pisarze z Chin i Australii. Dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski stawia na poezję i kanadyjską poetkę Ann Carson.
4: Ann Carson jest znana polskiej publiczności. Odwiedziła Bibliotekę Narodową, odwiedziła Polskę w związku z nagrodą, Międzynarodową Nagrodą Poetycką imienia Zbigniewa Herberta i podbiła serca swoją powściągliwością.
0: Wśród kandydatów uwzględnianych przez bukmacherów jest też polski poeta Ryszard Krynicki. Literacką Nagrodę Nobla otrzymało dotychczas 5 Polaków, w tym poeci Czesław Miłosz i Wisława Szymborska. Tegoroczny zwycięzca otrzyma 12 milionów koron szwedzkich, czyli nieco ponad 1 200 000 dolarów.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: To ostatnie chwile złotej polskiej jesieni. Na niebie przybywa chmur, na zachodzie możliwe są przelotne opady deszczu, a w Karpatach zagrzmi. Temperatura od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim do 24 na południu.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację.

0: regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowit. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Osiem minut po godzinie 11 i już teraz w Polskim Radiu 24 dla Państwa najświeższe informacje z Ostrołęki, między innymi od prezydenta miasta, pana Pawła Niewiadomskiego.
6: Ja powiem o działaniach, które miasto Ostrołęka jako organ prowadzący podjął w dniu wczorajszym i również w dniu dzisiejszym. Może zacznę od tego, co dzisiaj podjęliśmy decyzję przed godziną 8. Na moje polecenie dyrektor Wydziału Oświaty poprosiła wszystkich dyrektorów ostrołęckich placówek oświatowych o kilka zadań. Po pierwsze, zwiększenie liczby nauczycieli dyżurujących podczas przerw w szkole. Ponadto po każdej przerwie pracownik delegowany przez dyrektora jest zobowiązany do przejrzenia łazienek pod kątem pozostawionych plecaków i innych toreb. Po trzecie, dyrektor został zobowiązany do zapewnienia obsługi pracownika przed wejściem głównym do szkoły. Każda osoba, która w trakcie przerwy wchodzi do szkoły, a nie jest uczniem, podlega weryfikacji, kim ona jest i po co ona przychodzi. Natomiast w czasie lekcji wszystkie drzwi do szkoły są zamknięte. Jeżeli ktoś się pojawia, to również zostaje tutaj od takiej osoby uzyskana informacja, w jakim celu, po co przychodzi. Ponadto jutro w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 zajęcia już będą odbywać się normalnie i poleciłem komendantowi Straży Miejskiej w Ostrołęce, aby strażnicy pełnili do odwołania dyżur właśnie przy wejściu głównym do placówki. Jest to podyktowane przede wszystkim tym, aby uczniowie mieli to poczucie bezpieczeństwa i mogli, przynajmniej starali się, wrócić do normalnego funkcjonowania. Ponadto, Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym Wydziałowi Audytu i Kontroli zleciłem przeprowadzenie takiego audytu bezpieczeństwa w placówce, do której doszło wczoraj do tego zdarzenia. Natomiast jutro o godzinie 9 przewidziane jest spotkanie z wszystkimi dyrektorami ostrołęckich placówek oświatowych i również w tych placówkach zostaną zlecone takie audyty, żeby sprawdzić procedury, ewentualnie rekomendacje co do tego, aby te procedury wprowadzić. Natomiast jeżeli chodzi o zajęcia, one dzisiaj normalnie odbywają się w placówkach oświatowych, za wyjątkiem Zespołu Szkół Zawodowych nr 4, gdzie odbywają się tylko i wyłącznie te konsultacje opiekuńczo-wychowawcze z uczniami, którzy tej pomocy potrzebują. Dziękuję.
7: Witam Państwa. Chciałbym powiedzieć, że policjanci od wczoraj od godziny 11.05 cały czas pracują na miejscu tego zdarzenia. Pracowaliśmy całą noc. Najważniejsza informacja, że sprawca został w ciągu 30 minut zatrzymany, ale na tym nie poprzestajemy. W rejonach szkół zostanie zwiększona ilość policyjnych patroli. Będą to patrole zarówno mundurowane, jak i po cywilnemu. Rozpoczynamy również cykl spotkań profilaktycznych w szkołach dotyczących różnego rodzaju zagrożeń. Tutaj te spotkania będą również, spotkania odbywać się, jeżeli chodzi o wtargnięcie do budynku szkoły napastnika. Te spotkania cały czas się dzieją, ponieważ ostrołęcy policjanci tylko w ciągu jednego roku 1000 spotkań profilaktycznych przeprowadzają. Jeżeli mówimy o tej szkole, to tylko w tym roku 4 spotkania były prowadzone, a ostatnie spotkanie prowadzone było w czerwcu bieżącego roku. Jakieś pytania?
8: Czy już od razu można zadawać pytania?
9: Może poprosimy o zabranie głos pani kurator.
10: Szanowni Państwo, jako mazowiecka kurator oświaty jestem w stałym kontakcie z organem prowadzącym, czyli z władzami miasta, z panem prezydentem. Również jestem w kontakcie ze starostą ostrołęckim, który również prowadzi poradnie psychologiczne, pedagogiczne dwie. W kontekście takim, że jeśli będzie potrzeba oddelegowania psychologów do pomocy psychologicznej, psychologiczno-pedagogicznej dla młodzieży, dla dzieci, dla nauczycieli, dla rodziców. Jesteśmy w stanie zasoby ludzkie, zasoby kadrowe zorganizować. Spodziewamy się tego, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna nie

0: Będzie potrzebna tylko tu i teraz, ale w dłuższym okresie czasu. Dlatego też ta współpraca z organami prowadzącymi, które odpowiadają za prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, będzie dla nas kluczowa. Jeśli chodzi o samą pomoc psychologiczno-pedagogiczną tutaj i teraz, to uruchomiona została infolinia poradni Ostrołęckiej po godzinach pracy między 16 a 20 i jest numer telefonu 508 773 423, i na ten numer można dzwonić, jeśli ktoś potrzebuje porozmawiać. Również na stronie internetowej poradni psychologiczno-pedagogicznej są informacje dla rodziców, jak rozmawiać z dzieckiem na temat tej sytuacji, oraz również poradnik dla dzieci i młodzieży. I tutaj zachęcam rodziców do skorzystania z tych materiałów. Mamy również deklarację ze strony przedstawiciela prokuratury, że będą organizować rozmowy z młodzieżą na temat mowy nienawiści. Ponieważ ta sytuacja jest na terenie województwa mazowieckiego, na jutro w godzinach rannych zaplanowałam wideonaradę ze wszystkimi dyrektorami szkół i placówek z województwa mazowieckiego dotyczącą procedur bezpieczeństwa, reagowania, na co należy zwrócić uwagę, co przejrzeć, jak rozmawiać z nauczycielami, jak przetestować kanały komunikacji, alarmowania, żeby zwrócić na to szczególną uwagę. Dziękuję.
1: Wie pani, co się stało w Wyszkowie dzisiaj, w szkole?
0: Tak, wiem.
1: Jak pani to komentuje? Bo to jest bardzo podobna sytuacja, tak, do tej wczoraj z Ostrołęki.
0: Na chwilę obecną powiem tak, szanowni państwo, no jestem wstrząśnięta tą sytuacją i tymi informacjami. Tym bardziej, że to jest na terenie szkół województwa mazowieckiego. Tu będziemy i na chwilę obecną, z tego co wiem, do Wyszkowa udaje się pan wojewoda mazowiecki, udał się mój zastępca, bo ja jestem tutaj w Ostrołęce. Jesteśmy w kontakcie, przed chwilą rozmawiałam z panią starostą wyszkowską, która poprosiła wszystkich wójtów o kontakt ze szkołami na terenie powiatu wyszkowskiego, żeby zabezpieczyć wejścia na teren szkół przez osoby trzecie, żeby monitorować, kontrolować, kto wchodzi na tereny szkół. Bo z informacji, które ja posiadam, to tam sprawcą był absolwent szkoły. W związku z tym, jak skończę działania tutaj w Ostrołęce, jadę do Wyszkowa.
1: I to, czy nie by było dobrym pomysłem, żeby, przepraszam za to, żeby prosto to zapytać, ustawić po prostu wykrywacze metalu przy wejściu do wszystkich szkół, skoro to jest no, cała seria i to nie jest pierwsza, nie jest to pierwszy taki przypadek i pewnie nie ostatni.
0: Panie redaktorze, zawsze warto rozmawiać o każdych sposobach, które wzmocnią bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkołach. Czy to będą wykrywacze, czy to będą bramki, czy to będzie w ogóle możliwość dania kompetencji szkole do tego, żeby zobaczyć, co jest w tym plecaku. Także te warianty wszystkie będziemy omawiać. To jest nie tyle dyspozycja kuratora oświaty, bo to wymaga już zmian ustawowych. Więc to jest już rola ustawodawcy.
2: No to słyszeli państwo najświeższe informacje z ust prezydenta Ostrołęki Pawła Niewiadomskiego, mazowieckiej kurator oświaty, pani Krzyżanowskiej, Violetty Krzyżanowskiej i rzecznika ostrołęckiej policji Tomasza Żereńskiego. Ja tylko dodam, że w związku z aktami przemocy w szkołach premier wezwał dziś na 13 w trybie pilnym ministrów spraw wewnętrznych i administracji, cyfryzacji, edukacji narodowej i zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych i komendanta głównego policji. Ta narada rozpocznie się, czy odbędzie się o godzinie 13.
3: Stan dnia.
2: Te najważniejsze informacje to dyżurujący w szkołach nauczyciele, kontrole łazienek, pracownik przed wejściem do szkoły, który miałby sprawdzać, kto do niej wchodzi, i czy jest uczniem danej szkoły. Drzwi zamknięte do sal lekcyjnych w czasie lekcji. Co jeszcze? Spotkania profilaktyczne, o tym mówił nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji. Po tym, co wydarzyło się pod Wyszkowem, pani kurator mówiła o wideonaradzie z dyrektorami placówek z całego województwa mazowieckiego, żeby porozmawiać o sytuacji, ale podała też numer infolinii 508 773

0: 4-2-3 dla tych, którzy czują, że potrzebują, po tym, co się wydarzyło, zwłaszcza w Ostrołęce, pomocy. Krzysztof Kubiciel, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Ja specjalnie przed naszą rozmową przeczytałam te najważniejsze ustalenia, bo chcę pana zapytać, czy to wystarczy, czy coś jeszcze by pan dodał do najpilniejszych potrzeb.
1: Przede wszystkim chciałem wyrazić wyrazy współczucia dla rodziny tej zamordowanej dzisiaj 37-letniej pani, która pracowała w szkole. To jest ogromna tragedia, a przy okazji trzeba powiedzieć sobie jednoznacznie, mamy sytuację kryzysową, która trwa. Zaczynając od Ostrołęki, a kończywszy dzisiaj na tym Wyszkowie. Co będzie
0: przez
1: dalej?
0: Sierpc, dodam, prawda? Tak. Bo w sierpcu tę sytuację udaremniono.
1: Udaremniono, ale czyli mamy do czynienia z bardzo poważną sytuacją kryzysową. I teraz jest pytanie, czy my dzisiaj szkoły są na to przygotowane, na takie sytuacje? Bo to, że zrobimy warownie ze szkoły, to jeszcze nie rozwiązuje tematu. Ja się cieszę, że takie będą podjęte środki, chociażby ze względu na przeciwdziałanie rozpowszechniania na terenie szkoły narkotyków i innych środków uderzających, bo i takowe sytuacje przecież miały miejsce. Ale pamiętajmy o tym, że to jest nie tylko szkoła, ale też to się dzieje przed szkołą. Bo w szkole zrobimy warownię, a przed szkołą będzie ktoś czekał z tym przysłowiowym nożem na kogoś, kto będzie miał, do kogo będzie miał pretensje i tam może też dokonać tego aktu niestety. To też są takie problemy, które na dzień dzisiejszy trzeba by rozwiązać. No dobrze się dzieje, że premier zwołał dzisiaj to na radę i mam nadzieję, że oprócz tych ministrów jeszcze powinni się tam znaleźć socjologowie, psycholodzy, którzy mają coś do powiedzenia i wiedzą, jak do tego podejść tematu, bo to jest sytuacja globalna. Nie tak przed chwilą znowu czytam na pasku, że w Stanach Zjednoczonych FBI udaremniło atak na największe centrum handlowe, w którym autorem miał być 18-latek. Czyli poruszamy się w granicach wiekowych młodzieży poniżej 19 roku życia i to są sytuacje, które naprawdę każą zastanowić się nad całokształtem zagadnień dotyczących wychowywania, oddziaływania na młodzież, bo to jest wszystko w tych kategoriach się rozpatruje. Co przeszkadza w normalnym wychowaniu, jakie są przeszkody. I to uważam, że to powinno się zrobić jak najszybciej, bo jeżeli nie, to takich przypadków będziemy mieli dużo. Naśladownictwo w tym przypadku, no nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale wydaje mi się, że też jakiś wpływ ma. Dzisiaj młodzież kontaktuje się, nawet nie znając się z nazwiska i imienia, za pomocą mediów i wykorzystują to do celów, bym powiedział, też i bardzo pozytywnych, ale także i negatywnych. I nawet słyszałem taki głos, że prawdopodobnie można też to rozpatrywać w kategoriach takiego naśladownictwa, takiej indukcji, która wywołuje takie oddziaływanie na innych osobach. Ale zastanówmy się też z drugiej strony, czy każdy człowiek młody sięga po takie rozwiązanie? Nie. Jest sedno, sprowadza się jednak do kwestii, bym powiedział, stanu umysłu, no, bo to się dzieje w obszarze głowy. Takie decyzje zapadają i tutaj jest chyba ten właściwy kierunek. To, że będą patrole, to, że będą bramki, czy będą jakieś inne rozwiązania, no na pewno w jakiś sposób udaremnią próbę wniesienia na teren szkoły niebezpiecznych narzędzi. Ale pamiętajmy też, jak już powiedziałem, że też mamy rejon przyległy do szkoły i tam też to wymaga tej kontroli, nadzoru. A jak to zrobić? No są służby, będą musiały się nad tym zastanowić. Czy mamy w takiej małej miejscowości, rozumiem, że to można ogarnąć, bo Straż Miejska, słyszałem, dostała polecenie wzmożenia kontroli w obszarze przylegającym do szkoły. Ale są duże miasta, aglomeracje, tak jak Łódź, Warszawa, Kraków, Szczecin czy inne, gdzie tych szkół jest bardzo dużo. A tych środków, możliwości ludzkich no, na pewno nie wystarczy, żeby pokryć wszystkie zapotrzebowania. Oprócz tego przecież są inne zagadnienia, które muszą być objęte działaniem prewencyjnym i reagować na różne sytuacje ze strony służb naszych. To tak wygląda ten całokształt i naprawdę to jest poważna sytuacja kryzysowa, już pomijając to, co się stało, ale sytuacja kryzysowa, która trwa. Ona ma charakter ciągły, bo to już jest chyba trzeci czy czwarty przypadek w ostatnim okresie czasu, a jak nieudaremniony, to zrealizowany. No to już jest ten dzwonek, bym powiedział, już taki alarmowy, że trzeba przejrzeć to wszystko, co jest, dotychczas było zrobione, jakie są luki i te luki trzeba wypełnić. Jak nieprawnie, tutaj kurator powiedziała bardzo jedną mądrą, istotną rzecz, powiedziała dużo mądrych rzeczy, ale istotną, że trzeba by zmienić też niektóre aspekty prawne, żeby szkoła mogła zajść do tego plecaka, bo dzisiaj niestety

0: jest to naruszenie pewnych prawnych aspektów i tu by było, byłby jakaś kolizja. I to też trzeba by było rozważyć, czy szkoła może zajrzeć, czy nie może zajrzeć, bo dotychczas to mogła zajrzeć policja bez żadnych nakazowo, ale czy szkoła może? Nie, nie może. Jeżeli uczeń nie pokaże, no to naprawdę, tak naprawdę są bezsilni w tej sytuacji. Tak to wygląda od strony na dzień dzisiejszy.
1: Dziękuję panu za komentarz. Krzysztof Kubiciel z państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję. Do widzenia.
1: A informacje o tym, co wydarzyło się w miejscowości Leszczydł-Nowiny, to pod Wyszkowem, przypomnijmy, tam 37-letnia kobieta zginęła w wyniku ataku ostrym narzędziem, nożem. Zaatakował ją 15-latek, absolwent tej szkoły. O tym, co się wydarzyło, mówiła też rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Dzisiaj po godzinie 9 rano wpłynęła informacja o zaatakowaniu pani woźnej w jednej z szkół podstawowych. Tutaj osoba, 37-letnia kobieta, została zaatakowana przez 15-letniego byłego, podkreślam, ucznia tej szkoły podstawowej w powiecie wyszkowskim, czyli mówimy tutaj o województwie mazowieckim. Kobieta została raniona przez tego byłego ucznia tej szkoły w szyję. Jej stan był krytyczny, poważny od samego początku. Oczywiście po zaalarmowaniu przez panią woźnę, natychmiastowo przybiegł dyrektor i jedna z nauczycielek, którzy również zostali zranieni. Na szczęście tylko powierzchownie. Tutaj ich życiu i zdrowiu nic nie zagraża. Byli w szpitalu. Te rany są powierzchowne. Natomiast tą złą informacją jest ta informacja, że pani woźna niestety po udzieleniu pomocy, szybkiej reanimacji, wezwaniu służb ratunkowych, niestety mamy informację i to potwierdzam, że zmarła. Ten uczeń to były uczeń szkoły podstawowej, obecnie uczeń jednej ze szkół zawodowych w powiecie wyszkowskim. Jest to uczeń, który uczęszczał kilka lat temu do tej szkoły. Na chwilę obecną nie znamy tutaj motywów. Był zaopatrzony w trzy noże, z którymi wszedł do szkoły, zaatakował panią woźną, a następnie właśnie jedną z nauczycielek i dyrekcję. Policja natychmiastowo również zatrzymała tą osobę, tego 15-latka. Ten 15-latek jest już zatrzymany.
1: I to Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA, o tym, co wydarzyło się w miejscowości Leszczydł-Nowiny. 37-letnia kobieta zmarła po ataku tego młodego człowieka.
3: Komentarz.
1: Mariusz Sokołowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Warszawski, policjant, inspektor. Krzysztof Kubiciel, z którym przed chwilą rozmawiałam, także ekspert do spraw bezpieczeństwa, mówi o tym, że to czerwone światło to już rozbłyska najbardziej intensywnym kolorem, jakim się tylko da. Czego, panie inspektorze, możemy w tej chwili oczekiwać od służb, od, nie wiem, od choćby premiera, który chce koordynować te działania i wzywa przedstawicieli służb na godzinę 13 do siebie?
4: Dzień dobry, witam państwa. Z pewnością trzeba tę sytuację, te wszystkie sytuacje bardzo dokładnie przeanalizować, bo mamy rzeczywiście nagromadzenie takich ataków. Początek roku szkolnego w polskich szkołach w tym roku wygląda bardzo tragicznie pod względem właśnie takich wydarzeń. Musimy je przeanalizować i odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego dochodzi do takich sytuacji, dlaczego jest ich tak wiele i dlaczego młodzi ludzie decydują się na tego typu działania. Musimy także, myślę, premier także powinien oczekiwać na odpowiedź na pytanie, jak można, co można zrobić, żeby zminimalizować maksymalnie ryzyko wystąpienia takich zdarzeń w przyszłości. Jak wesprzeć szkoły, jak wesprzeć nauczycieli, jak wesprzeć wychowawców w tym, by mogły skutecznie sprawdzać, kontrolować osoby wchodzące do szkoły, tak aby mogły też sprawnie, skutecznie i szybko informować służby, oczekując na bardzo szybką reakcję. Jak zbudować system prawny, który ewentualnie umożliwi także w wielu sytuacjach eliminację osób stanowiących zagrożenie z takiej właśnie szkoły. Bo dzisiaj też nie jest to wcale takie proste.
1: Padło pytanie w czasie konferencji, w której bierze udział, bo ta konferencja, widzę, że jeszcze trwa, Wioletta Krzyżanowska, mazowiecka kurator.

0: oświaty. Ona została zapytana, czy to już jest pora, żeby, nie wiem, choćby bramki wykrywające metal instalować w szkołach, ale z drugiej strony słyszymy, nie, to nie jest miejsce na panikę, to jest miejsce na reakcję i przeciwdziałanie. A pan?
1: Ja już od dłuższego czasu mówię, że jeżeli byśmy chcieli całkowicie wyeliminować tego typu zagrożenie, to musielibyśmy właśnie rozważyć tego typu techniczne zabezpieczenie, jakim jest stawienie bramek do wykrywania metali, czy też urządzeń, które prześwietlają przedmioty wynoszone na teren szkoły, co wydaje mi się jednak dzisiaj niemożliwe. I wiem także, że szkół nie stać na tego typu rozwiązanie, jak również państwa nie stać dzisiaj chyba na tego typu rozwiązanie, bo przy takiej dużej liczbie szkół byłoby to dosyć kosztowne. Ale trzeba pomyśleć, co można zrobić szybciej, już teraz, żeby można było takiej sytuacji uniknąć. Proszę zobaczyć, dzisiejsza sytuacja, o której informowała policja, kiedy to udaremniono atak nastolatka na prawdopodobnie innych uczniów. Sytuacja sprzed kilku dni, gdzie udaremniono kolejny atak, pokazują, jak ważna jest wymiana informacji, jak ważne jest przekazanie tego pierwszego sygnału na temat tego, że coś może być niepokojące, że komuś może grozić niebezpieczeństwo, że ktoś może stwarzać zagrożenie dla innego człowieka. Jeśli taka informacja szybko zostanie przekazana do służb, to przynajmniej te dwa przykłady pokazują, jak szybka to jest reakcja, jak szybkie namierzenie takich osób i dotarcie do nich jeszcze przed dokonaniem czegoś złego. My musimy dzisiaj wdrożyć działania takie z młodymi ludźmi, pokazując im skutki tego typu zachowania, skutki marnowania sobie życia całego przez tego typu działanie. Musimy także odpowiedzieć sobie na pytanie, jak rozpoznawać takie sytuacje, bo zazwyczaj w tych wszystkich sytuacjach, o których dzisiaj państwo rozmawiają także ze mną, w wszystkich tych sytuacjach sprawcy dawali wcześniej jakieś sygnały tego, że chcą zrobić coś niepokojącego.
0: Ten 19-latek z Ostrołęki też.
1: Musimy kończyć. Więc tu, gdzie te sygnały dostrzeżemy, jesteśmy w stanie odpowiednio działać. Jeżeli one zostaną zbagatelizowane, będziemy mieli sytuacje tragiczne.
0: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Mariusz Sokołowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Musicie myśleć o sobie w kategoriach
4: Chrystusa.
3: Jesteście dziedzicami Boga.
4: Macie być świadkami wiernymi i odważnymi.
3: Jesteście Kościołem jutra, Kościołem nadziei.
4: Chrystus wciąż ma uczniów. Wszyscy jesteśmy Jego uczniami.
2: 26. Dzień Papieski. Święty Jan Paweł II. Uczeń, misjonarz. Pomóż zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. Wejdź na stronę dzielo.pl. Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: 11.30. Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. W związku z aktami przemocy w szkołach premier Donald Tusk wezwał w trybie pilnym na godzinę 13 ministrów, m.in. szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Dziś rano w szkole podwyżkowym na Mazowszu 15-letni uczeń ranił 3 osoby. Zmarła woźna. 37-letniej kobiety mimo reanimacji nie udało się uratować, mówiła w Polskim Radiu 24 rzeczniczka mazowieckiej policji podinspektor Katarzyna Kucharska.
6: Wiele czasu trwała reanimacja i próba ratowania jej życia. Nie udało się. Pozostałe osoby to nauczycielka i dyrektor. Tego co wiem, mają lżejsze obrażenia.
5: Wczoraj do ataku w szkole doszło w Ostrołęce. 19-letni uczeń ranił 9 osób, w tym uczniów i nauczycieli. Rano podczas sztabu kryzysowego zapadły ważne decyzje mające zwiększyć bezpieczeństwo, poinformował prezydent miasta Paweł Niewiadomski.
7: Zwiększenie liczby nauczycieli dyżurujących podczas przerw w szkole. Po każdej przerwie pracownik delegowany przez dyrektora jest zobowiązany do przejrzenia łazienek pod kątem pozostawionych plecaków i innych toreb. Każda osoba, która w trakcie przerwy wchodzi do szkoły, a nie jest uczniem, podlega weryfikacji, kim ona jest i po co ona przychodzi.
5: Do tragedii mogło też dojść w sierpcu. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński poinformował o udaremnieniu ataku ucznia, który planował wejść do miejscowej szkoły uzbrojony w dwa noże. 12 osób zabili Rosjanie w Kramatorsku na wschodzie Ukrainy. W powietrznym ataku rannych zostało kolejnych 14. Takie dane podał gubernator obwodu donieckiego Wadym Filaszkin. Nie sprecyzował, w co trafili.

0: Rosjanie, jednak opublikował zdjęcie zniszczonego autobusu. Nie jest więc wykluczone, że zabici to pasażerowie tego pojazdu. Radosław Sikorski miał zgodzić się na zastąpienie Bogdana Klicha w polskiej ambasadzie w Waszyngtonie zawodowym dyplomatą. Tak twierdzi prezydencki minister Marcin Przydacz. Według niego kandydat wskazany przez Pałac Prezydencki przeszedł już rozmowę z szefem MSZ i uzyskał jego akceptację. Marcin Przydacz poinformował, że proponowany kandydat jest pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i nie jest związany z Koalicją Obywatelską. Jak podkreślił, minister Sikorski osobiście sprawdził jego kwalifikacje.
1: Pan minister Sikorski zaprosił tę osobę, rozmawiał z nią, jak rozumiem, zweryfikował kompetencje, zweryfikował także i kwestie językowe i dostaliśmy informację, że zgoda jest na tego kandydata. To jest, jeszcze raz powtórzę, profesjonalista, profesjonalny dyplomat. No, mimo tej zgody okazuje się, że nie ma zgody pana premiera na jakiekolwiek porozumienie w tej sprawie.
0: Marcin Przydacz nie ujawnił nazwiska kandydata. Wyjaśnił, że wynegocjowane porozumienie w sprawie obsady ambasad nadal pozostaje na stole, a upublicznienie szczegółów mogłoby utrudnić jego realizację. Zaprzeczył również spekulacjom, że chodzi o Nikodema Rachonia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 11.34, Małgorzata Żuchowska, Polskie Radio 24. Za ministrem Adamem Szłapką przekazujemy Państwu informację, że dziś o godzinie 13 premier zaprosił do siebie w trybie pilnym ministrów spraw wewnętrznych i administracji, cyfryzacji, edukacji narodowej i zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych i komendanta głównego policji w związku z tym, co dzieje się, co wydarzyło się w kilku szkołach. Wracamy do konferencji prasowej z udziałem między innymi tej w Ostrołęce po wczorajszych wydarzeniach z udziałem m.in. prezydenta miasta Pawła Niewiadomskiego.
4: Ja oczywiście spotkałem się dzisiaj ze służbami społecznymi naszego miasta i ten chłopak był objęty tą pomocą specjalistyczną już od dłuższego czasu. To oczywiście jest związane z kwestiami rodzinnymi, na temat ich szczegółów nie mogę Państwu powiedzieć. Natomiast ta opieka była sprawowana w sposób kompleksowy przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Asystent bardzo często odwiedzał tę rodzinę i co też warto podkreślić, nie zauważył symptomów, które by świadczyły o tym, że może dojść do takiej sytuacji i że to pójdzie w takim kierunku. Ten chłopak był bardzo spokojnym uczniem, wręcz wycofanym, nie stwarzał problemów wychowawczych. I oprócz tej sprawy, o której pan powiedział, związanej z tym narkotykami, i w inne konflikty z prawem nie wchodził. Natomiast był on pod stałą opieką służb społecznych naszego miasta.
5: Ważna rzecz jest taka, i to potwierdziła prokuratura, że ojciec tego chłopaka został skazany na 2,5 roku więzienia za znęcanie się nad rodziną. Czyli to, o czym pan nie chce, panie prezydencie, mówić, jest już jakby rzeczą jawną. Jest pytanie, czy rodzina, w której mąż znęcał się nad córką, synem i matką, nie została jednak bez wystarczającej pomocy, skoro doszło do takiej sytuacji,
4: absolutnie,
5: wczoraj.
4: Absolutnie.
6: Słyszymy, że również był gnębiony w szkole.
4: Absolutnie. To informację dementuję. Natomiast naprawdę służby działały wzorowo. Informacja też, czy też kartoteki współpracy z rodziną są tak szeroko opisane. I te kontrole były przeprowadzane bardzo często. Tak? Nie można tutaj mówić o jakimkolwiek zaniedbaniu. Mam wrażenie nawet, że ta rodzina z uwagi na tą sytuację, o której pan redaktor powiedział, związana z ojcem, była bardziej nadzorowana i wspierana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Z różnych form wsparcia sam też ten sprawca korzystał, zarówno pomocy psychologicznej, asystenta rodziny, więc działanie ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ja oceniam jako wzorowe.
5: No ale nie pomogły.
4: No, szanowni Państwo, my też do końca nie wiemy, co się dzieje w głowie takiego młodego człowieka. Też nie było jakichkolwiek oznak, które by świadczyły. Asystent, który też odwiedzał rodzinę, mieszkanie, w którym mieszkał chłopak, też nie widział jakichkolwiek sygnałów, czy też oznak tego, że są tam jakieś urządzenia, czy mechanizmy, które mogły posłużyć do przygotowania jakiegoś ładunku.
7: A jednak świadkowie twierdzą, znajomi, że zapowiadał to, co chciał zrobić, że chwalił się, że będzie o nim głośno. Czy można było tej tragedii uniknąć?
4: Ja dementuję te informacje. Nie mamy takiej informacji bezpośrednio. Ja rozmawiałem również z panią dyrektor, która rozmawiała z wychowawcami. Takie informacje nie docierały od jakiegokolwiek z uczniów, że takie działania są planowane.
7: A czy znamy motyw działania? Dlaczego to zrobił?
4: Ja w tej kwestii oczywiście nie mam wiedzy. Myślę, że w tym zakresie wiedzę będzie posiadała prokuratura, która prowadzi czynności procesowe w tym zakresie. Na pewno będzie wymagało to szerokiego postępowania dowodowego, ale nie jestem właściwy, aby odpowiedzieć na to pytanie.
7: A jaki stan zdrowia ofiar na tym?

0: Stan zdrowia ofiar na ten moment, z tego co wiem, dwie osoby nadal pozostają w szpitalu w Ostrołęce. Tak jak wczoraj też już było podkreślane, ich stan nie zagraża życiu i zdrowiu, więc one na chwilę obecną są dalej hospitalizowane w szpitalu w Ostrołęce.
1: Czy służby...
2: Pani posiada materiał wybuchowy, czy policja już dotarła do...
0: Nie mam tej wiedzy w tej kwestii. Pytanie proszę kierować albo do rzecznika policji, albo do prokuratury.
3: Co było w plecaku?
4: Czy wiadomo, co było w plecaku? Moje drugie pytanie, czy pana zdaniem z perspektywy czasu to, że wy zgłosiliście tę sprawę związaną z narkotykami Jakubem SZ do prokuratury, prokuratura umorzyła tę sprawę, czy to był błąd prokuratury pana zdaniem? I czy trzecie pytanie, czy po zatrzymaniu przeprowadziliście testy na obecność narkotyków u Jakuba SZ i co te testy wykazały?
5: Jeżeli mówimy o pierwszym pytaniu, to o jak, przepraszam, jak było?
4: O plecach.
5: O plecach. Jeżeli mówimy o plecaku, to wczoraj policyjni pirotechnicy zabezpieczyli ten plecak. Ten plecak został wywieziony w bezpieczne miejsce i dzisiaj na poligonie zostanie przeprowadzony przez pirotechników eksperyment procesowy z udziałem biegłego z zakresu materiałów wybuchowych i po tym eksperymencie będziemy mogli stwierdzić, czy te przedmioty, które znajdowały się w środku, mogły spowodować wybuch. Na te pytanie będziemy mogli odpowiedzieć po przeprowadzeniu tych czynności. Jeżeli mówimy o badaniu krwi, została pobrana krew do badań zarówno na zawartość alkoholu i narkotyków od tego mężczyzny, bo przypomnę, że on dokonał samookaleczenia podczas zatrzymania, został przetransportowany do szpitala i tam została mu pobrana krew do badań na zawartość alkoholu, a także środków odurzających. Czekamy na wyniki tych badań, jeżeli tylko będziemy je mieli, to się z Państwem podzielimy tą wiedzą.
6: I to był nadkomisarz Tomasz Żerański, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Ostrołęce. Wcześniej słyszeli Państwo wyjaśnienia prezydenta miasta Pawła Niewiadomskiego. Za chwilę porozmawiamy o tym z naszym kolejnym gościem.
7: Komentarz.
6: Doktor Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytet Civitas. Dzień dobry pani doktor.
8: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
6: Czy któraś z tych informacji panią zaskoczyła, że był ofiarą przemocy ten 19-latek z Ostrołęki, że rodzina co prawda otrzymała pomoc? Pan prezydent mówił o tym, że kartoteka służb odpowiedzialnych, tych społecznych za opiekę, troskę nad rodziną była bardzo obszerna, tak jakby niczego nie zaniedbano. Wczoraj słyszeliśmy też od młodych ludzi, że ten 19-latek Jakub Z. jakoś sygnalizował, mówił, że z okazji 19 urodzin planuje zorganizować coś szczególnego. Może tak się rodzi przemoc właśnie.
8: Panie redaktor, te wszystkie pytania to są pytania, które myślę, że będą dręczyć i nas i mam nadzieję również urzędników w mieście Ostrołęka. Natomiast myślę, że będzie nam bardzo trudno udzielić na nie odpowiedzi. To, że ten młody człowiek był ofiarą prześladowania jest w pewnym sensie zgodne z tym, co widzimy w wypadku wielu sprawców przemocy. To znaczy ta przemoc rodzi się bardzo często właśnie jako reakcja na bezsilność, na długotrwałe prześladowanie, na takie poczucie, że jestem krzywdzony i nikt mi nie pomaga, więc ja sam zaczynam się czuć uprawniony do tego, żeby powstrzymać albo przynajmniej sprawić, żeby inni poczuli ten sam ból, który ja na co dzień czuję. I w pewnym sensie, choć wiem, że okropnie to zabrzmi, jest to nieuspokajające i niepocieszające. Ja nie potrafię znaleźć dobrego słowa do tego, żeby to wyrazić, ale widzimy przynajmniej, dlaczego to się wydarzyło. I szczerze mówiąc, wolę takie sytuacje, choć strasznie mi szkoda tego młodego człowieka i jego ofiar, niż sytuacje, w których zupełnie nie rozumiemy, skąd ten wybuch przemocy się zrodził.
6: Może chodzi o to, żeby nie usprawiedliwiać, a wyjaśniać, tak? Pewnie to pani miała na myśli. Doktor Paulina Piasecka, spróbujemy wrócić do rozmowy, ale dosłownie przed chwilą o tych sytuacjach mówił także minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
9: Premier, z którym rozmawialiśmy przed dwoma godzinami, czekał na informacje dotyczące kolejnego tragicznego zdarzenia. Już z tego co wiem, mamy potwierdzenie niestety ofiary śmiertelnej. No i musimy zadziałać. Te działania, które prowadzi policja, one ujmują sprawców i

0: wykluczają już możliwość dalszego ich działania. Natomiast na pewno premier będzie chciał mówić o walce z przyczynami. Rola służb specjalnych w tym przypadku to ten wątek badania radykalizacji młodzieży, czy w ogóle radykalizacji, która może przynosić przemocowe zachowania, ale to też współpraca bardzo różnych instytucji państwowych, publicznych, samorządowych, rodziny, szkoły, kościoła, wszystkich tych, którzy odpowiadają za wychowanie dzieci. Więc liczę na to, że bardzo konkretne zadania zostaną postawione. Oczywiście jesteśmy wszyscy pod wielkim wrażeniem tego, co się dzieje, przygnębieni tym, co się dzieje, no ale państwo musi w takich warunkach działać.
1: No właśnie, przysłuchiwałem się temu pańskiemu wystąpieniu otwierającemu panel, który przed chwilą dobiegł końca tutaj na targach Cyber Days. Radykalizacja młodzieży faktycznie chyba jest problemem. Jej efektem oczywiście są między innymi te tragiczne wydarzenia, o których teraz niestety musimy rozmawiać, no ale wydaje mi się, że jest to szerszy problem, szczególnie w internecie właśnie to, co się dzieje.
0: Tak, musimy patrzeć i tak patrzy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego absolutnie całościowo, widząc tutaj radykalizację, widać skłanianie do przemocy, ale też i trzeba współpracować z ekspertami, naukowcami, psychologami, którzy mogą diagnozować przyczyny. Tu najważniejsze jest, żeby umieć sobie w dłuższym okresie radzić z przyczynami. Mamy tę radykalizację, o której pan mówi, mamy te tragiczne incydenty, mamy wzrost zachowań, nawoływań przemocowych. Od przemocy w sieci do przemocy w rzeczywistości jest tu nieduża odległość, więc na pewno jest to taka sytuacja, w której te priorytety różnych służb państwowych i publicznych powinny się zmienić, ale też i myślę, że też będzie o tym mowa, rodzice bardziej interesujący się swoimi dziećmi, nauczyciele, czasem koleżanki i koledzy, póki nie jest za późno.
2: I to minister Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych. Z nami, przypomnę, dr Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem, Uniwersytet Civitas. Pani doktor, szukała pani określenia dla, czy właściwego słowa, że uzasadniającego też pani refleksję. Myślę, że może chodzić o to, że my nie próbujemy usprawiedliwić, ale znaleźć przyczynę i zrozumieć, tak? Może to o to chodzi. Młody człowiek, który ulega przemocy, staje się jej źródłem. Czy to może oznaczać, że ofiara przemocy staje się w prostej linii? Oczywiście nie zawsze, ale właśnie źródłem zła?
3: Staje się pewnym lustrem dla tego zła i niestety odbiciem tego, co ją spotkało. My to widzimy, ten wzorzec, bardzo często badając na przykład biogramy seryjnych zabójców albo masowych zabójców. To zło nigdy się nie kończy, ono jest w pewnym sensie dziedziczone, dlatego tak często chyba mówimy o tym, że szczególną zasługą osób, które pochodzą z takich wielopokoleniowych rodzin, w których ten wzorzec przemocy się powtarza, byłoby przerwanie tego ciągu przemocy, przerwanie tego wzorca, który mówi o tym, że na przykład przemoc jest uzasadnionym narzędziem wychowawczym. Natomiast ja chciałabym tutaj dodać, że oprócz tego, że na poziomie takim w pewnym sensie ludzkim i emocjonalnym szukam odpowiedzi, czy też słowa właśnie, żeby opisać tą ulgę poniekąd, że tu właśnie jest wyjaśnienie, że ja się boję bardzo rozprzestrzeniania się takiego zjawiska, o którym coraz częściej mówią zarówno służby, jak i badacze, czyli rozprzestrzeniania się takiego zjawiska ekstremizmu nihilistycznego, w którym tak naprawdę przemoc rodzi się z poczucia pustki albo bezsensu i nie ma właściwie tak naprawdę żadnego konkretnego katalizatora. Zdarza się, bo tak. Bo ta fala przemocy wydaje mi się szczególnie przerażająca ze względu na to, że jej będzie bardzo trudno przeciwdziałać, dlatego że brak nam takich jasno określonych korelatów, które mogą wskazywać na to, że to dana osoba może stać się sprawcą.
2: Pan minister Siemoniak mówi od przemocy w sieci do tej w realu jest bardzo blisko, pani to potwierdza?
3: Zdecydowanie tak, zwłaszcza, że to, czego pan minister nie dopowiedział, bo pewnie wydaje mu się to oczywiste, jest tak, że dla tego młodego pokolenia jest znacznie bliżej z sieci do życia realnego. Mnie się wydaje, że dla wielu z nich to, co się dzieje w sieci, te tożsamości, awatary, które dla siebie tworzą, są bardziej prawdziwe niż otaczająca ich materialna rzeczywistość, którą chyba bardzo

0: bardzo często traktują jako w pewnym sensie pole do zdobywania punktów, których właściwa rozgrywka toczy się właśnie w sieci.
1: Nie wiem, czy pani pamięta taki film Sala Samobójców.
0: Tak, pamiętam, że tak.
1: Ja sprawdzam, ile on ma lat, ten film. 6, 7 albo jeszcze więcej, 16, 15, bo to hejter ma 6 lat. I to jest dokładny obraz tego, co dzieje się z młodym człowiekiem, jeśli ulega takim manipulacjom.

0: Mam nadzieję, że rdzeń tych działań to będą działania o charakterze prewencyjnym, długoterminowym i opiekuńczym i że towarzyszyć im będą jedynie takie działania o charakterze karania, szukania winnych i łatania dziur. Dlatego, że my widzimy, niezależnie od tego, czy mówimy o tym, że zadziałał albo nie zadziałał ten system opiekuńczy w mieście, albo zadziałał, ale okazuje się, że jego najwyższa możliwa wydolność nie jest wystarczająca do tego, żeby zapobiec tragedii. Widzimy jednocześnie rosnące problemy o charakterze suicydalnym oraz o charakterze przemocowym wśród młodzieży. I ja mam ogromną nadzieję, że mnóstwo wysiłku zostanie skupione na poprawieniu warunków opieki psychiatrycznej i psychologicznej dla młodych ludzi oraz wsparciu szkół w zapewnieniu odpowiedniego wsparcia właśnie wychowawczego i pedagogicznego, dlatego że inaczej sobie nie poradzimy. To znaczy my nie mamy tylko i wyłącznie przeciwdziałać przemocy wśród młodych ludzi. My mamy jednocześnie zapewniać im wsparcie w kształtowaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji, budowania normalnych związków międzyludzkich, bo od tego przecież zależy przyszłość nas wszystkich, czy oni będą umieli w normalne społeczne funkcjonowanie.
1: Skąd taka akumulacja zdarzeń? Przypomnę, że w tym dzisiejszym w miejscowości Leszczydu Nowiny jest ofiara śmiertelna, 15-latek, którego widzę teraz na jednym z ekranów tutaj w studiu. Dziecko, 15-letnie dziecko zaatakowało 37-letnią kobietę, która została ranna w szyję i zmarła. Dwie osoby, które próbowały go powstrzymać, też są ranne. Pani doktor, skąd ta akumulacja?
0: No myślę, że tutaj niestety mamy do czynienia z takim smutnym efektem kopiowania. To mam nadzieję, że ta fala szybko zostanie wygaszona, a właściwie to może raczej należałoby powiedzieć wygaśnie, albo że zwiększy się czujność osób, które tak jak wspomniane zostało podczas tej konferencji, że ten młody człowiek sygnalizował, że ma zamiar coś szczególnego przygotować. Że
1: mówimy o tym 19-latku ze Ostrołęki.
0: Tak, z Ostrołęki, dokładnie tak.
1: O tym mówiła jedna z uczennic, jego koleżanka z klasy. Z klasy, ze szkoły. Tak, prezydent miasta tego nie potwierdził, ale ta młoda osoba, ta dziewczyna mówiła o tym, że on sygnalizował, że będzie jakieś wielkie boom, bo on ma 19 urodziny i chciałby, żeby się odbyły hucznie właśnie w taki sposób.
0: O właśnie, więc może większą czujność to obudzi, dlatego że ja się boję tutaj naprawdę dokładnie takiego efektu, w którym zwłaszcza jeżeli ktoś ma taką potrzebę bycia odrzuconym, bycia marginalizowanym, bycia lekceważonym i braku wpływu na to, co się wokół niego dzieje, że to mu pokazuje właśnie dokładnie ile hałasu, skupienia mediów, dyskusji, wszyscy nagle są zainteresowani i nagle analizują każdy aspekt mojej rzeczywistości jako sprawcy, więc dopóki ta fala nie wygaśnie, to myślę, że powinniśmy szczególnie mieć nadzieję na to, że nauczyciele, pedagodzy, rodzice, być może bliska społeczność będą zwracali uwagę na tego rodzaju sygnały, o jakim właśnie tutaj rozmawiałyśmy.
1: Bo te dwie sytuacje, 13-latka z Sierpca, którego atak został udaremniony, bo on się podzielił tą informacją w sieci z jakimś młodym człowiekiem ze Szwecji, który to młody człowiek poinformował rodziców, ci poinformowali służby i ta wiadomość wróciła do nas i 13-latek z Sierpca został zatrzymany. Od tej sytuacji wczorajszej czym się różnią? No tylko tym, że ktoś przekazał te informacje, tak? Ktoś, kto wiedział o takich planach, poinformował dorosłych, kogoś, kto mógłby zareagować.
0: Dokładnie tak. My coraz bardziej powinniśmy uświadamiać sobie, że w dobie takiej przemocy, która rozprzestrzenia się, nie chcę zabrzmieć histerycznie, ale rozprzestrzenia się trochę jak choroba zakaźna tak naprawdę i atakuje zwłaszcza te podatne populacje o obniżonym w pewnym sensie sposobie funkcjonowania systemu odpornościowego, czyli ludzi na przykład bardzo młodych, którzy poszukują swojej tożsamości albo właśnie takich, którzy przeżywają pewne problemy społeczne, problemy z dostosowaniem społecznym. To jest przemoc, na którą musimy mieć taką właśnie grupową odporność, a ta odporność nie bierze się z niczego. Ona się bierze dokładnie właśnie z czujności, z świadomości sytuacyjnej i z naszej świadomości tego, że policja i służby specjalne to jest tylko kilkadziesiąt w porywach razem z wojskiem do kilkuset tysięcy ludzi, a nas

0: jest tutaj 30 kilka milionów w tym kraju i my naprawdę chyba powinniśmy poczuć się również gospodarzami, czy też współgospodarzami tego procesu zapewniania nam wszystkim bezpieczeństwa.
1: Jest jakiś sposób na to, żeby tę falę zatrzymać tu i teraz?
0: Czułość i czujność społeczna, to znaczy nasze wyczulenie na drugiego człowieka, bo myślę, że to jest też częściowo, to nieinformowanie jest częściowo też tym, że zdarza nam się przepuszczać pomiędzy palcami ze względu na własne przebodźcowanie albo na to, że mamy własne problemy, sygnały o tym, że coś się może dziać, bo po cóż ja mam się tym zajmować, komuś innemu za to płacą. Chęć trochę chociaż wzięcia na siebie odpowiedzialności za to, co się wydarzy w moim najbliższym otoczeniu. I niestety to wszystko wymaga i pracy, i wysiłku, i jakiegoś zaangażowania emocjonalnego. I to jest trudne, ale mam nadzieję, że nas wszystkich na podjęcie tego wyzwania stać.
1: Doktor Paulina Piasecka z Państwem, dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, pani redaktor. Dziękuję Państwu.
1: Jeszcze o tym, co wydarzyło się w miejscowości Leszczydł nowiny. Przypomnę, 37-letnia kobieta zginęła w wyniku ataku nożem, ostrym narzędziem 15-latka, który został zatrzymany. O szczegółach mówiła inspektor Katarzyna Nowak, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji.
2: 15-latek, osoba, która tak naprawdę jest młodym człowiekiem u progu dorosłości, u progu życia, wszystko przed nim, niestety poniesie odpowiedzialność za zabójstwo, bo tu już nie mamy żadnych wątpliwości. To oczywiście jest wczesna informacja, bo tak naprawdę państwo już o tym komunikują, ale te czynności policjantów pod prokuratury, one w tej chwili się realizują dopiero w miejscu zdarzenia. To jest szereg czynności przed nami. To, co najważniejsze, ten 15-latek jest w rękach policji, więc to tak naprawdę jest najważniejsze. Nie stwarza już absolutnie zagrożenia dla nikogo. Natomiast no, tragiczny skutek. Kobiety nie udało się uratować. Wiemy, że też dwie inne osoby, które w efekcie obezwładniły tego mężczyznę i przekazały w ręce policji, te osoby też są ranne, też została im udzielona pomoc. Na szczęście tutaj te obrażenia są niegroźne i ich życiu nic nie zagraża. Natomiast mamy tragiczne trzecie w ciągu tak naprawdę doby zdarzenie. Zdarzenie, którego sprawcą jest osoba bardzo młoda. Zdarzenie, które swoim ciężarem gatunkowym możemy mówić, że są zdarzenia najcięższego kalibru. Te w kodeksie karnym, które są zagrożone najpoważniejszą odpowiedzialnością. Wczoraj mieliśmy dwa zdarzenia. Komunikowaliśmy to oczywiście Ostrołęka. Tutaj mamy 19-latka. Następnie Sierpc. Tu na szczęście ta sytuacja nie skutkowała zagrożeniem, bo udało się tego nastolatka powstrzymać, zanim czegokolwiek dokonał. Tutaj czujność przede wszystkim otoczenia tego nastolatka, bo on komunikował, że on zrobi coś złego i wydawałoby się, że pozornie taki lapidarny komunikat, taki komunikat, za którym nie musi iść tak naprawdę żaden czyn, nie pozostał bez reakcji. Te informacje zostały przekazane pedagogom. Pedagodzy przekazali te informacje policjantom z Sierpca. Szybkie działanie, zatrzymanie tego nastolatka i okazało się, że rzeczywiście miał przy sobie niebezpieczne narzędzia, miał w telefonie informacje, które gromadził, które mogły wskazywać, że też chce dokonać jakiegoś niebezpiecznego zdarzenia.
1: I to inspektor Katarzyna Nowak, dyrektorka Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji dla Państwa. Marzena Perdio, Natalia Jędrzejewska, Michał Daniluk i ja, Małgorzata Żuchowska. Dziękujemy Państwu za kilka wspólnych godzin. Za chwilę w Polskim Radiu 24 suma wydarzeń.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe.

0: kapusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Punktualnie 12. Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. Seria tragicznych ataków w szkołach. Nie żyje pracownica placówki pod Wyszkowem. Premier zwołał pilną naradę ministrów. Sytuację śledzą nasi reporterzy. Czy prawo aborcyjne zostanie złagodzone? Debatuje nad tym w trybie nadzwyczajnym sejmowa komisja. Na stole są dwa projekty ustaw, o czym opowie nasza reporterka. Po chemii czas na kolejną dziedzinę. Czekamy na werdykt w sprawie laureata literackiego Nobla. Powiemy, kto ma największe szanse na zdobycie nagrody. Szczegóły za chwilę. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Premier zwołuje pilną naradę. To w związku z kolejnymi aktami przemocy w szkołach. W rozmowach, które rozpoczną się za godzinę, mają wziąć udział m.in. szef MSWiA, minister koordynator służb specjalnych oraz komendant główny policji. Rano w szkole w miejscowości Leszczydół Nowiny pod Wyszkowem na Mazowszu doszło do kolejnego ataku nożownika. Zginęła jedna osoba, 37-letnia woźna. Ranni zostali nauczyciel oraz dyrektor szkoły. Sprawcą był 15-letni chłopak. Został obezwładniony przez policjantów. Łączymy się z Martyną Szymczakowską, która jest w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie szefowie resortów spraw wewnętrznych oraz edukacji mówili o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Martyno, to usystematyzujmy. Co wiemy, jeśli chodzi o te tragiczne i niebezpieczne zdarzenia z udziałem uczniów?
2: No, te najnowsze i najbardziej tragiczne wydarzenia rozegrały się dzisiaj rano. To, o czym mówiłeś. 15-letni uczeń, absolwent szkoły podstawowej w miejscowości Leszczydł Nowiny pod Wyszkowem, wszedł przed godziną 9 do budynku swojej byłej szkoły. Poinformował o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Sprawca miał ze sobą 3 noże.
3: Napastnik obezwładniony przez policję, chłopak lat 15, woźna w trakcie reanimacji, druga osoba lekko ranna.
2: No to były informacje przekazane przez szefa MSWiA dosłownie chwilę po zdarzeniu w trakcie konferencji prasowej zwołanej w innym temacie, również bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ale w nieco innym kontekście. No teraz już wiadomo, że reanimacja 37-letniej woźnej nie pomogła, nie udała się, nie przyniosła efektu. Kobieta zmarła, co potwierdziła rzeczniczka mazowieckiej policji, podinspektor Katarzyna Kucharska.
4: Z tego, co mi przekazano, najbardziej ranna była właśnie kobieta 37-letnia. Jej stan był najbardziej poważny. Wiele czasu trwała reanimacja i próba ratowania jej życia. Nie udało się. Te pozostałe osoby to nauczycielka i dyrektor. Z tego, co wiem, mają lżejsze obrażenia.
2: Motyw działania sprawcy nie jest na razie znany. On jest

0: w rękach policji. Lżej ranni są pracownik szkoły oraz dyrektor, no, którzy próbowali obezwładnić napastnika. Minister Marcin Kierwiński poinformował też, że wczoraj służby udaremniły inny atak. 17-latek w Sierpcu, także na Mazowszu, planował zamach w jednej z sierpeckich szkół ponadpodstawowych.
1: Policja dzięki bardzo dobrej współpracy z lokalnym środowiskiem nauczycieli zatrzymała 17-latka w miejscowości Sierpc, w mieście Sierpc, który na terenie szkoły mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili tę kwestię na policję. Policja zainterweniowała. U tego nastolatka, 17-latka, znaleziono dwa noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak.
0: Dodatkowo prześledzono historię wyszukiwanych przez nastolatka stron i treści internetowych. Szukał informacji, tu cytat z ministra Marcina Kierwińskiego, jak zrobić krwawe wydarzenie. Chłopak jest już w rękach policji. Wczoraj, wczesnym popołudniem, 19-latek zaatakował w zespole szkół w Ostrołęce. Podobny scenariusz. Noże i ogromna agresja. Ranił 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 przypadkowe osoby już poza szkołą. On też został szybko ujęty przez policję. Szef MSWiA apelował, żeby zgłaszać służbom każdy sygnał, kiedy ktoś otwarcie mówi o planach przestępstw, ataków, no żeby nie bać się reagować, bo dzięki temu można zapobiec podobnym sytuacjom, tak jak to się stało w Sierpcu. Tutaj szybka reakcja pozwoliła zapobiec ewentualnemu atakowi. Szefowie resortów spraw wewnętrznych oraz edukacji zwrócili uwagę na radykalizację nastrojów młodzieży. Szef MSWiA przekonywał, że służby działają na bieżąco, no i w razie konieczności te działania będą intensyfikowane. Szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka zapewniała, że szkoły są bezpieczne, że nauczyciele wiedzą, jak reagować, no bo są na bieżąco szkoleni.
2: Kilka tygodni temu pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej byli też na konferencji dotyczącej radykalizacji. Konferencji, gdzie również z innych państw płynęły dokładnie te same sygnały. I to też przyspieszyło i jakby zacieśniło naszą współpracę z ABW w obszarach przeciwdziałania radykalizacji w szkołach. I te prace w tej chwili też trwają. Zresztą to nie jest pierwszy rok, kiedy my mamy sygnały o radykalizacji młodych ludzi, gdzie, przypomnijcie sobie państwo, jeszcze w zeszłym roku były podobne historie o młodzieży, która planowała zamach.
0: Nieoficjalnie mówi się też, że przyczyną zdarzeń, do których dochodzi w ostatnich dniach, są platformy gamingowe, z których korzystają uczniowie. To one mają być źródłem tej ogromnej, nieuzasadnionej agresji.
3: Kolejny atak nożownika w szkole. 15-latek w miejscowości Leszczydł Nowiny pod Wyszkowem zaatakował 3 osoby, w tym 1 śmiertelnie. O planach rządu na walkę z falą ataków w szkołach mówiła Martyna Szymczakowska. Bardzo dziękujemy. Mieszkańcy Ostrołęki wciąż nie mogą się otrząsnąć po wczorajszym ataku. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w zespole szkół zawodowych numer 4. 19-letni uczeń wszedł do placówki i ranił tam 7 osób, 5 uczniów i 2 nauczycieli. Następnie już poza terenem szkoły zaatakował 2 kolejne osoby. Od jutra uczniowie wracają na lekcje. Tak zdecydowano po posiedzeniu sztabu kryzysowego zwołanego po wczorajszym ataku w tej szkole. W ostrołęckich placówkach obowiązują też nowe zasady bezpieczeństwa. W Ostrołęce jest nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry, Piotrze. Powiedz,
4: dzień dobry.
3: Jak będzie wyglądał powrót uczniów do szkoły?
4: Pod okiem większej liczby dorosłych. Nauczyciele częściej będą dyżurować na przerwach, a po każdej przerwie pracownicy sprawdzą łazienki, czy nikt nie zostawił w nich plecaka albo torby. W czasie lekcji drzwi szkół będą zamknięte, a podczas przerw każda osoba spoza szkoły będzie musiała wyjaśnić, po co przychodzi. W szkole, w której doszło do ataku, pojawi się dodatkowa ochrona, mówi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
5: Jutro w zespole szkół zawodowych numer 4 zajęcia już będą odbywać się normalnie i poleciłem komendantowi Straży Miejskiej w Ostrołęce, aby strażnicy pełnili do odwołania dyżur właśnie przy wejściu głównym do placówki. Jest to podyktowane przede wszystkim tym, aby uczniowie mieli to poczucie bezpieczeństwa i mogli, przynajmniej starali się, wrócić do normalnego funkcjonowania.
4: Miasto zleciło też audyt bezpieczeństwa w tej szkole. Jutro o 9:00 prezydent spotka się ze wszystkimi dyrektorami, którzy również dostaną zlecenie takich audytów. W rejonie szkół pojawi się więcej patroli policji, zarówno umundurowanych, jak i nieumundurowanych. Śledczy wciąż pracują. Policja przeszukała

0: trzy miejsca związane z zatrzymanym, a w jednym z bloków w Ostrołęce na pół godziny ewakuowano 7 osób ze względu na znalezione tam substancje. Nie wiadomo jeszcze, czy zawartość plecaka mogła wybuchnąć, mówi oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Ostrołęce, nadkomisarz Tomasz Żerański.
1: Wczoraj policyjni pirotechnicy zabezpieczyli ten plecak. Ten plecak został wywieziony w bezpieczne miejsce i dzisiaj na poligonie zostanie przeprowadzony przez pirotechników eksperyment procesowy z udziałem biegłego z zakresu materiałów wybuchowych i po tym eksperymencie będziemy mogli stwierdzić, czy te przedmioty, które znajdowały się w środku, mogły spowodować wybuch.
0: Zatrzymany 19-latek po opatrzeniu ran trafił do policyjnego aresztu, a czynności z jego udziałem ma wkrótce przeprowadzić prokurator. Policja czeka też na wyniki badań krwi, na obecność alkoholu i narkotyków. Dwie osoby ranne w ataku wciąż są w szpitalu w Ostrołęce, ale ich życiu nic nie zagraża. W szkole policjanci przeprowadzili w tym roku 4 spotkania profilaktyczne. Ostatnie w czerwcu i według policji to dzięki nim uczniowie i nauczyciele wiedzieli, jak się zachować. Dla uczniów i rodziców od 16 do 20 działa infolinia poradni psychologiczno pedagogicznej. Kuratorium przypomina też, że gdy do szkoły wtargnie napastnik, trzeba zamknąć drzwi, umieścić dzieci w bezpiecznym miejscu i spokojnie czekać na polecenie służb. Przypomnijmy, że prokuratura rejonowa w Ostrołęce prowadzi śledztwo dotyczące usiłowania zabójstwa.
2: Mieszkańcy Ostrołęki wciąż próbują otrząsnąć się z szoku po wczorajszym ataku nożownika. Najnowsze informacje w tej sprawie zebrał Piotr Durys. Bardzo dziękujemy. Co jest przyczyną coraz większej agresji w szkołach? W studiu Polskiego Radia 24 pytaliśmy o to Tomasza Kozłowskiego, psychologa i eksperta do spraw interwencji kryzysowej.
3: Ta grupa rówieśnicza jest niezwykle istotna dla takiego człowieka. Jeżeli taki człowiek jest odsuwany z tej grupy, jeżeli ta grupa go deprecjonuje albo szykanuje, gdzieś w końcu przy jakichś dysfunkcyjnych wzorcach radzenia sobie z sytuacją trudną może dojść do takiej sytuacji. I ilość bramek i detektorów w szkole nie zlikwiduje tego. Ja uważam, że detektor, który powinien być rozbudowywany w szkole, jest przede wszystkim w postawie empatii i głowie nauczyciela i zbudowaniu dobrej relacji z uczniem, żeby ten uczeń nie był kolejnym numerem w dzienniku. Bo to jest tak, ja rozumiem, że są szkoły, które mają na przykład 200 osób, ale są takie, które mają 1500 i wtedy jest inaczej, ale jeżeli wychowawca ma dobre relacje ze swoją klasą, to on jest w stanie, moim zdaniem, to wyczuć.
2: Mówił Tomasz Kozłowski. Przypomnijmy, rano w szkole na Mazowszu doszło do kolejnego ataku nożownika. Zginęła 37-letnia woźna, ranni zostali dyrektor oraz nauczyciel. Sprawcą był 15-latek. W związku z aktami przemocy w szkołach premier na godzinę 13 zwołał pilne spotkanie. Mają wziąć w nim udział m.in. szef MSWiA, koordynator służb specjalnych oraz komendant główny policji.
4: Suma wydarzeń.
2: W magazynie Sejm trwa posiedzenie Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw prawa aborcyjnego. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że komisję zwołało prezydium Sejmu na wniosek jej przewodniczącej posłanki Koalicji Obywatelskiej Doroty Łobody. Obradom przysługuje się Anna Orzeł. Witaj. Powiedz, czym konkretnie zajmuje się dziś komisja?
5: Na początek mało sprostowanie. Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej już się zakończyło i od pierwszej do ostatniej minuty a dotyczyło oczywiście zmian w prawie aborcyjnym, miało bardzo burzliwy przebieg. Chwilami, mimo że to nie było jego celem, zmieniało się w światopoglądową dyskusję, a ta łącznie z wysłuchaniem strony społecznej odbyła się dużo, dużo wcześniej. Poseł Wioleta Tomczak z Polski 2050 tłumaczyła, czemu służą proponowane poprawki.
6: Poruszamy się w obszarze wypracowanego przed laty kompromisu aborcyjnego, który został zburzony wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, wywołując niepokój społeczny i uderzając w prawa kobiet. Przede wszystkim w poczucie, że mogą podejmować decyzje, które ograniczają im cierpienie w razie ciężkich, nieodwracalnych wad płodu. Zmiany mają zapewnić kobietom realną ochronę i w razie, gdy podejmują decyzję o przerwaniu ciąży, przeprowadzenie zabiegów w warunkach z poszanowaniem prywatności.
5: Tak więc po pierwsze chodziło o odstąpienie od karania za pomoc w aborcji, po drugie przywrócenie możliwości przerwania ciąży ze względu na ciężkie, nieodwracalne uszkodzenie płodu. Argumentacji tej nie podzielała poseł Maria Kurowska z Prawa i Sprawiedliwości.
7: Otwieramy szeroko drzwi, to znaczy nie my otwieramy, wy otwieracie drzwi dla tych wszystkich, którzy chcą zabić swoje dziecko. Wtedy już proponujecie i opiekę psychologiczną, no chwileczkę, ale skoro to ma być takie uszczęśliwienie tej kobiety, po to zabicie dziecka, to po co ta pomoc psychologiczna?

0: powinna po tym akcie być szczęśliwa i nie wymagać żadnej pomocy. Może pomocy psychologicznej bardziej wymagała ta matka, która urodzi trzecie, czwarte dziecko. Myślę, że to jest dzisiaj komisja wielkiego wstydu.
1: Nikt nikogo do niczego nie namawia czy nie zmusza, ale każdy ma prawo do decydowania o sobie i swoim życiu, przekonywała poseł Joanna Wicha z Lewicy.
2: Miłe panie, jesteśmy wszystkie w pewnym wieku. W wieku, w którym już nie urodzimy raczej dzieci. Więc może nie decydujmy o swoich dzieciach, ani o cudzych dzieciach, o swoich kobietach, córkach, ani o czyichś córkach, tylko pozwólmy tym kobietom decydować same, bo to jest potworna hipokryzja, że siedzicie tutaj, panie, jak te kwoki na grzędzie i dokuczacie młodym kobietom w taki sposób, że chcecie im zabrać prawo do tego, żeby mogły decydować o własnym życiu, o własnym ciele.
1: Ostatecznie projekty ustaw z poprawkami zostały przyjęte. Niewykluczone, że będą głosowane na najbliższym posiedzeniu Sejmu.
3: Zakończyło się posiedzenie Sejmowej Komisji do Spraw Prawa Aborcyjnego. Obrady śledziła dla nas Anna Orzeł. Bardzo dziękujemy. Pozostajemy w Sejmie. Posłowie rozpoczęli pracę nad projektem przyszłorocznego budżetu. Zgodnie z nim wydatki wyniosą ponad 970 miliardów złotych, a dochody niespełna 700 miliardów. No, o szczegółach Małgorzata Naukowicz.
4: W projekcie budżetu przewidziano pieniądze na kontynuację programów społecznych 800+, aktywny rodzic oraz 13 i 14 emeryturę. Wydatki na obronność sięgną 198 miliardów złotych, a na zdrowie 274 miliardów.
5: To jest projekt budżetu, który łączy wsparcie dla obywateli z inwestycjami wzmacniającymi nasze państwo.
4: Mówi minister finansów Andrzej Domański. Projekt budżetu krytykuje opozycja, m.in. Mateusz Morawiecki z Rozwoju Plus.
6: To jest budżet pospinany na trytytki, po prostu łatany jak stara opona.
4: Budżet wpłynął do Sejmu w terminie, mówi marszałek Włodzimierz Czarzasty. Dodał, że zgodnie z przyjętym przez prezydium Sejmu harmonogramem, drugie i trzecie czytanie zaplanowano na początek grudnia. Potem budżetem zajmie się Senat.
7: 15 stycznia rozpatrzymy poprawki ewentualne Senatu do ustawy budżetowej.
4: Po 15 stycznia ustawa budżetowa trafi na biurko prezydenta. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
3: Sejm zagłosuje dziś także nad ustawą antyalkoholową. Zaproponowane przepisy zakładają, że w całej Polsce będzie obowiązywał zakaz sprzedaży alkoholu między 22 a 6. Zakazane będą reklamy alkoholu, w tym piwa i piwa bezalkoholowego. Sklepy nie będą też mogły wprowadzać promocji na alkohol, na przykład 12 plus 12. Polskie Stronnictwo Ludowe uzależnia głosowanie za ustawą od przyjęcia poprawek, na które nie zgadzają się Lewica i Polska 2050. Ustawa może jednak zostać przyjęta głosami posłów PiS. Więcej na ten temat Michał Makowski.
8: PSL domaga się poprawek dotyczących degustacji win na wydarzeniach oraz stoisk promocyjnych lokalnych producentów piwa i wina. Szef Klubu Ludowców Krzysztof Paszyk zapowiada, że bez poprawek posłowie ugrupowania będą przeciwni ustawie.
9: Nie róbmy krzywdy rozwijającej się branży winiarskiej. Poprawki są bardzo dobrze przemyślane. Nie ma ubocznych efektów.
8: Jednak poprawki PSL-u wymagają notyfikacji przez Komisję Europejską, co wydłuży wejście ustawy w życie nawet o rok. Joanna Wicha z Lewicy nie zgadza się na winiarską wrzutkę dotyczącą degustacji win na imprezach.
10: Gdybyśmy zrobili taki wyjątek dla winiarzy, natychmiast pojawiliby się producenci nalewek regionalnych, spirytusowych i tak dalej.
8: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Henryk Kowalczyk deklaruje poparcie dla ustawy w niezmienionej formie.
11: Może jeszcze nie jest idealna, bo też zgłosiliśmy poprawkę dotyczącą całkowitego zakazu sprzedaży małpek, no ale też może nie wszystko naraz.
8: Wyniki głosowania nad ustawą poznamy dzisiaj wieczorem. Sejm, Michał Makowski, Polskie Radio.
3: Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia znów otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. W wiadomościach wysłanych około 9.30 RCB informowało o poderwaniu wojskowych myśliwców. Chwilę przed godziną 11 alert został odwołany. Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie masowego naruszenia przestrzeni powietrznej we wrześniu ubiegłego roku oraz użycia przez wojsko rakiet bojowych powietrze-powietrze. Prokurator umorzył postępowanie. W sprawie poruszono dwa wątki, mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Pierwszy z nich dotyczył dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną.
12: Obiekty te poruszały się bez wymaganych zezwoleń i wbrew przepisom prawa lotniczego, działając w warunkach szczególnie niebezpiecznych, zakończone decyzją o umorzeniu wobec niewykrycia sprawców przestępstwa. Drugi wątek

0: obejmował analizę działań podjętych przez polskie siły zbrojne w celu neutralizacji zagrożenia spowodowanego wtargnięciem bezzałogowych statków powietrznych. Wystrzelono rakiety powietrze-powietrze. Postępowanie w tym zakresie zostało umorzone wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego. Prokurator ustalił, że Wojsko Polskie działało w stanie wyższej konieczności.
1: Część materiału dowodowego oraz znaczny fragment uzasadnienia postanowienia o umorzeniu mają charakter niejawny. Czy czeka nas przełom w sprawie nominacji ambasadorskich? Szef MSZ Radosław Sikorski miał się zgodzić na zastąpienie Bogdana Klicha w polskiej ambasadzie w Waszyngtonie zawodowym dyplomatą. Tak twierdzi prezydencki minister Marcin Przydacz. Według niego kandydat wskazany przez Pałac Prezydencki przeszedł już rozmowę z szefem MSZ i uzyskał jego akceptację. Marcin Przydacz poinformował, że proponowany kandydat jest pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i nie jest związany z Koalicją Obywatelską.
2: Pan minister Sikorski zaprosił tę osobę, rozmawiał z nią, jak rozumiem, zweryfikował kompetencje, zweryfikował także i kwestie językowe i dostaliśmy informację, że zgoda jest na tego kandydata. To jest, jeszcze raz powtórzę, profesjonalista, profesjonalny dyplomata. No, mimo tej zgody okazuje się, że nie ma zgody pana premiera na jakiekolwiek porozumienie w tej sprawie.
1: Marcin Przydacz nie ujawnił nazwiska kandydata. Wyjaśnił, że wynegocjowane porozumienie w sprawie obsady ambasad nadal pozostaje na stole, a upublicznienie szczegółów mogłoby utrudnić jego realizację. Zaprzeczył także spekulacjom, że chodzi o Nikodema Rachonia. Bogdan Klich kieruje obecnie polską placówką w Waszyngtonie jako chargé d'affaires, ponieważ nie otrzymał nominacji ambasadorskiej od prezydenta. Radosław Sikorski deklarował wcześniej, że Klich powinien pozostać na stanowisku do końca swojej kadencji. To ostatni dzień oficjalnej wizyty prezydenta Polski na Filipinach. Rozmowy zdominują kwestie militarne. Karol Nawrocki odwiedzi bazę lotniczą filipińskich sił powietrznych. Jednostka wyposażona jest w śmigłowce Black Hawk, które na amerykańskiej licencji produkowane są w polskich zakładach w Mielcu. Na Filipinach jest nasza specjalna wysłanniczka Agnieszka Drążkiewicz.
3: Zakupione 7 lat temu w Mielcu Black Hawki stanowią obecnie kręgosłup filipińskiego lotnictwa. Zastąpiły przestarzałe konstrukcje jeszcze z lat 70. Dzięki kontraktowi z Polską piloci z Filipin dysponują nowoczesnymi i wielozadaniowymi maszynami, które poprawiają bezpieczeństwo ich kraju. Na znaczenie tego zamówienia zwraca uwagę tuż po wtorkowych rozmowach z przywódcą Filipin prezydent Karol Nawrocki.
4: Ważnym obszarem naszych relacji pozostaje przemysł obronny. Dobrym przykładem już istniejącej współpracy są śmigłowce Black Hawk. Chcemy rozwijać tę współpracę.
3: Obecnie Filipiny prowadzą dialog z polską zbrojeniówką na temat rozszerzania współpracy lotniczej. Rozważana jest produkcja śmigłowców Black Hawk właśnie w tej części Azji. Filipiny interesują się również polskimi zestawami przeciwlotniczymi Piorun, a także dronami obserwacyjnymi i bojowymi. Z Manili Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
5: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Unia Europejska chce przykręcić śrubę dyplomatom z Rosji. To w reakcji na ataki hybrydowe. Unijni dyplomaci potwierdzili naszej brukselskiej korespondentce, że rozpoczęły się wstępne rozmowy w tej sprawie. A to od dłuższego czasu postulowała Polska, która sama wprowadziła ograniczenia. Pod przykrywką dyplomatyczną Rosjanie biorą udział w akcjach sabotażowych, szerzą dezinformacje i manipulacje.
6: Jest pomysł, by rosyjscy dyplomaci musieli uzyskiwać zgodę na poruszanie się po wszystkich krajach strefy Schengen. Obecnie muszą jedynie informować o tym, że chcą wyjechać do innego unijnego kraju niż ten, w którym rezydują, 24 godziny przed wyjazdem. Powrócił też pomysł dotyczący wymogu paszportów biometrycznych dla Rosjan. Polska na przykład nie uznaje już tych zwykłych niebiometrycznych. I choć Warszawa apelowała o unijne ograniczenia dla rosyjskich dyplomatów wcześniej, to rozmowy zaczęły się dopiero teraz, po kolejnych przypadkach rosyjskich aktów sabotażu. Odnotowano je nie tylko w Polsce, ale w Niemczech, krajach bałtyckich czy Rumunii. A europejskie służby bezpieczeństwa spodziewają się jeszcze ich wzrostu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Ukraińcy zaatakowali centrum danych firmy Yandex w rosyjskim obwodzie riazańskim. To największe rosyjskie przedsiębiorstwo technologiczne oraz właściciel najpopularniejszej w Rosji wyszukiwarki internetowej. O szczegółach Paweł Buszko.
7: Według rosyjskich mediów po ataku w centrum przetwarzania danych Yandexa wybuchł pożar. Obiekt znajduje się na terenie zakładów budowy obrabiarek Sasta w mieście Sasowo, ponad 500 km od granic z Ukrainą.

0: ataku przestały działać niektóre rosyjskie strony internetowe. Atak wpłynął na notowania Yandexa na rosyjskiej giełdzie. Spadły one o 2 punkty procentowe. Ukraińskie uderzenie to odpowiedź na niedawne podobne rosyjskie ataki na ukraińskie centra danych. Pod koniec września rosyjskie pociski uderzyły w centra Data Group, jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych i usług cyfrowych na Ukrainie. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Negocjacji z Kremlem i wstrzymanie pomocy dla Ukrainy chce skrajna prawica w Niemczech. AfD w parlamencie Landu Saksonia-Anhalt zamierza przyjąć odpowiednią uchwałę. Ma jej w tym pomóc prorosyjska partia. Z Berlina Adam Górczewski.
2: Głosowanie w lokalnym parlamencie będzie miało wymiar jedynie symboliczny. AfD w Saksonii-Anhalt z prorosyjskim BSW chcą jednak przeprowadzić je już w przyszłym tygodniu. Zostaliśmy, podobnie jak Polacy, zaatakowani jeszcze nie rakietami, ale hybrydowo przez Putina i Rosję. Jesteśmy zagrożeni, a ta partia, to niepojęte, rzuca nas zbrodniarzowi takiemu jak Putin na pożarcie. Usłyszałem od mieszkańca Magdeburga, skrajnej prawicy i lewicy u władzy obawiają się przedsiębiorcy, działacze i mniejszości, także narodowe. Polityczne przetasowania w Niemczech zostały skomentowane także podczas wspomnienia w Berlinie trzeciej rocznicy ataku Hamasu na Izrael. Terror nie zaczyna się od bomb i innej broni. Zaczyna się od ideologii, propagandy, odczłowieczania i od milczenia tych, którzy wiedzą lepiej. Mówiła Melody Sucharewicz, propagatorka niemieckiego wsparcia dla rodzin zakładników Hamasu. Społecznicy i politycy zapowiadają, że nie będą milcząco zgadzać się na rządy ekstremistów. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Słabną protesty licealistów we Francji. Od 2 tygodni młodzież wychodzi na ulicę, domagając się poprawy warunków nauki i większych nakładów na oświatę. Od kilku dni liczba blokowanych szkół jednak maleje. O szczegółach Stefan Folzer.
3: Według francuskiego Ministerstwa Edukacji dziś częściowo lub całkowicie zablokowanych jest 375 szkół. To najniższy poziom od 10 dni. Niemal 95% placówek w kraju działa normalnie. Na ulicach francuskich miast nadal dochodzi jednak do demonstracji i starć z policją. W Saint-Étienne protestujący podpalili wejście do liceum. W Paryżu policja interweniowała, aby usunąć barykady ustawione przez młodzież blokującą dostęp do wyższych uczelni. Po południu licealiści planują demonstrację w centrum stolicy. Wczoraj premier Francji Sébastien Lecornu zapowiedział dialog z licealistami oraz przedstawienie pod koniec miesiąca odpowiedzi na ich postulaty dotyczące m.in. przeciążenia nauką i braków kadrowych. Protestujący zarzucają premierowi grę na czas i liczenie na to, że ruch wygaśnie wraz z rozpoczęciem ferii w przyszłym tygodniu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Władze Estonii chcą, by nastolatkowie nauczyli się korzystać z broni pneumatycznej. Rozszerzone zajęcia z edukacji obronnej są już prowadzone w około 20 szkołach podstawowych. Więcej na ten temat wie Kamil Zalewski.
4: Portal ERR pisze, że w Estonii uruchomiono projekt pod nazwą Rok Obrony Narodowej. W programie quizy dotyczące obronności, wizyty w jednostkach wojskowych, a także nauka strzelania z broni pneumatycznej. Cel? Wprowadzenie elementów edukacji obronnej już do 8 klas. Obecnie takie nauczanie jest obowiązkowe w szkołach średnich, ale w szkołach podstawowych nie musi funkcjonować jako osobny przedmiot. Władze liczą, że z czasem w programie będzie brało udział coraz więcej szkół. Zajęcia mają nie tylko rozwijać umiejętności strzeleckie, ale też wcześniej przygotowywać młodzież do ewentualnych służby wojskowej i obrony kraju. Udział w takich zajęciach nie jest obowiązkowy. Jeżeli uczeń albo jego rodzice nie będą chcieli, by brał udział w strzelaniu, nie będzie do tego zmuszany. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: Izraelczycy mogą stracić możliwość bezwizowego podróżowania do Stanów Zjednoczonych. Według izraelskiego kanału 12 w najbliższych dniach do kraju przyjedzie amerykańska delegacja, która sprawdzi, czy Izrael nadal spełnia wymogi bezpieczeństwa. Więcej na ten temat Diana Skaja.
5: Kontrola jest następstwem problemów ujawnionych po udaremnionej próbie ataku na pokładzie samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Amerykanie mają ocenić, czy izraelskie służby przestrzegają warunków programu ruchu bezwizowego. Izrael dołączył do niego w 2023 roku. Od tego czasu jego obywatele mogą podróżować do Stanów Zjednoczonych po uzyskaniu elektronicznej autoryzacji. Diana Skaja, Polskie Radio.
6: Suma wydarzeń.
1: Teraz sprawdzamy, ile od jutra zapłacimy za paliwo. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii będzie nieco drożej. Litr benzyny 95 będzie kosztował na stacjach maksymalnie 6 zł 90 groszy, o 7 groszy więcej niż dziś. Za benzynę 98 kierowcy zapłacą nie więcej niż 7 zł i 77 groszy, to wzrost o 6 groszy. O 8 groszy podrożeje olej napędowy. Jego maksymalna cena wyniesie 7 zł i 82 grosze za litr. Ceny te będą obowiązywać do poniedziałku włącznie.

0: Proza czy poezja, kobieta czy mężczyzna, Europa czy reszta świata. Za około pół godziny poznamy tegorocznego laureata albo laureatkę literackiej Nagrody Nobla. Lista nominowanych pozostaje tajna przez 50 lat, więc przed werdyktem jedynym tropem są typy bukmacherów i krytyków. Kto jest ich faworytem? Sprawdziła Dorota Piotrowska.
1: Akademia Szwedzka jest nieprzewidywalna, mówi literaturoznawca Jakub Rawski.
2: Oni bardzo rzadko nagradzają takich pisarzy, o których wszyscy mówią.
1: Od 2018 roku, kiedy literackiego Nobla otrzymała Olga Tokarczuk, nagroda przyznawana była naprzemiennie kobietom i mężczyznom. W związku z tym, że ubiegłorocznym laureatem został węgierski pisarz László Krasznohorkai, można spodziewać się, że tegoroczna nagroda trafi w ręce pisarki. Albo poetki. Dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski stawia na kanadyjską poetkę Ann Carson.
3: Ann Carson odwiedziła Polskę w związku z Międzynarodową Nagrodą Poetycką imienia Zbigniewa Herberta i podbiła serca.
1: Jedyne polskie nazwisko, które pojawia się w tegorocznych rankingach, choć z niewielkimi szansami, to poeta Ryszard Krynicki. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
0: W sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotował Radosław Siennicki. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 13. Bartosz Teodorowicz, do usłyszenia.
4: To była suma wydarzeń.
5: Dziś całkiem sporo liczb, ale nie tylko dotyczących finansów, ale także populacji. Już za chwilę magazyn gospodarczy w Polskim Radiu 24, jest 12:30.
4: Saldo, magazyn gospodarczy.
5: Jak demografia przekłada się na pieniądze państwa, samorządów i biznesu? Według ekonomistów mamy już dane oraz nieodwracalne trendy, które można przepisać na stronę strat, jakie poniesiemy w niedalekiej przyszłości. To wszystko już za moment w rozmowie z naszym gościem, który jest nie tylko ekonomistą, ale także demografem. Marek Klapa, zapraszam na saldo. Wcześniej jednak ważne informacje gospodarcze. Kolejny etap na drodze budowania pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe i Westinghouse rozpoczynają zamawianie kluczowych komponentów dla obiektu. I tu cytat. To niezwykle ważny moment dla całej inwestycji. Zabezpieczanie komponentów o najdłuższym czasie produkcji ma bezpośrednie znaczenie dla harmonogramu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, a chcemy, aby w 2036 roku energia z pierwszego reaktora trafiła do naszych gniazdek. Tak powiedział, cytowany w komunikacie, minister energii Miłosz Motyka. Chodzi o 6 kluczowych elementów wyspy jądrowej, w tym obudowę, bezpieczeństwa reaktora oraz powiązane z nią moduły strukturalne. Wylanie tak zwanego pierwszego betonu jądrowego na budowie pierwszej polskiej elektrowni w Choczewie na Pomorzu zaplanowano już na 2028 rok. Złe informacje z rynku ropy naftowej. Ropa Brent w tej chwili kosztuje prawie $105 za baryłkę, co oznacza wzrost o prawie 5% w porównaniu z cenami, jakie obserwowaliśmy wczoraj. Z kolei ropa WTI kosztuje również więcej niż wczoraj, $92.45. A jak to przekłada się na ceny paliw? No na szczęście jest CPN i za litr 95 będziemy płacili jutro 6 zł. 90 groszy. To 7 groszy więcej niż dziś. Za benzynę 98 zapłacimy 7 zł. 77 groszy. Łatwo zatem zapamiętać, ale niestety to oznacza wzrost o 6 groszy. O 8 groszy podrożeje olej napędowy. Jego maksymalna cena wyniesie 7 zł. 82 grosze za litr. A są to stawki, uwaga, nie tylko na jutro, ale na cały weekend. O ropie naftowej było, ale na ropie rynki się nie kończą. Spoglądamy na warszawską giełdę. Czerwono niestety, czyli poniedziałek, wtorek całkiem niezły, ale środa już spadki, no i czwartek też niestety na czerwono. Nie są to duże spadki w przypadku WIG-u, bo to jest 0,78%. Gorzej wygląda sytuacja, jeśli spojrzymy na WIG-20. Tutaj już mamy 1,35% na minusie. MWIG-40 46% na minusie i pod kreską również SWIG-80. 0,35%. Spójrzmy jeszcze na waluty. Za 1 euro w tej chwili płacimy 4 zł. 38 groszy. Dolar amerykański wyceniany jest na 3 zł. 92 grosze. Frank szwajcarski 4,69, 4,70.

0: 50 i funt brytyjski w tej chwili 5,17.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A w studiu Polskiego Radia 24 witam bardzo serdecznie naszego gościa. Pan Piotr Soroczyński jest z nami, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, ale także demograf. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: O demografii to sobie jeszcze za chwilę porozmawiamy i to będzie główny temat naszego programu, ale nie mogę nie zapytać o wczorajszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Tutaj niespodzianki nie było. Stopy procentowe zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie. Tak zdecydowała Rada. Co pan o tym sądzi i czy przypadkiem nie jest to taki ostatni postój przed spodziewanymi podwyżkami stóp, na przykład w listopadzie?
2: Panie redaktorze, faktycznie taki brak zmian był spodziewany. On się tym bardziej zrobił prawdopodobny od momentu, kiedy weszły w życie nowe regulacje dotyczące cen paliw. Pan redaktor nawet przed chwilą mówił, jak będą atrakcyjne na najbliższy czas.
0: Bardzo.
2: Więc oczywiście uciekliśmy przed tym utrzymaniem inflacji na poziomie 4% rok do roku, jaki pewnie będzie odnotowany ostatecznie za wrzesień. Może zejdziemy gdzieś na jakieś 3,5, więc to jest jeszcze wciąż taka przestrzeń, że członkowie Rady Polityki Pieniężnej mogą powiedzieć, że na razie przyglądają się sytuacji, bo nic się aż takiego dramatycznego nie stało. No i oczywiście oni będą oglądać i tą sytuację wewnętrzną, i to, co się dzieje w naszym otoczeniu. Przede wszystkim to, co się dzieje ze stopami w takich dużych, znaczących dla nas gospodarkach, gdzie ewentualnie kapitał, który u nas przez jakiś czas gości i zarabia, może chcieć uciec, bo tam będzie można zarobić więcej, a być może poziom bezpieczeństwa tam jest uważany za wyższy, więc faktycznie to będzie do oglądania. No i pamiętajmy, że pomału zbliża się ta edycja jesienna projekcji inflacji, którą członkowie Rady Polityki Pieniężnej w pewnym momencie dostaną, a pewnie nawet wcześniej troszkę wcześniej pewnie będą dostawali informacji, na co to wygląda z tą inflacją, więc może będą mogli i to ocenić, tak.
0: Sytuacja oczywiście cały czas obserwowana, również przez nas. Trzymamy rękę na pulsie i do tego tematu będziemy z pewnością jeszcze nieraz wracać. Ale teraz, panie Piotrze, spójrzmy na demografię, bo tutaj nierozłącznie dzisiaj demografia łączy się z kwestiami ekonomicznymi, z tym, jak będzie wyglądała nasza gospodarka, jak będzie wyglądała kondycja finansowa samorządów. No i patrzę na takie pierwsze dane z brzegu, które nie są dobre. Do 2060 roku liczba ludności naszego kraju ma spaść, uwaga, do 31 milionów, nawet niecałych 31 milionów osób. Przypomnijmy, w tej chwili mamy niewiele ponad 37 milionów i patrząc na te wykresy, które pojawiają się w różnych prognozach, no tutaj widzimy cały czas utrzymującą się tendencję spadku populacji i nie jest to po prostu taka prognoza, ale to już widzimy chociażby po liczbie urodzeń w tej dekadzie, w poprzedniej dekadzie, czy na początku XXI wieku.
2: No, panie redaktorze, to jest oczywiście rozmowa bardzo wielowątkowa. Najpierw to by trzeba było się troszkę rozprawić z takim fetyszem, a ile nas będzie?
0: No bo
2: to też nie do końca jest tak, że jak nas będzie mniej niż teraz, to jakoś bardzo źle. No bo czy stracimy na znaczeniu, czy nie, no to raczej będzie zależało od tego, jak się inne procesy u nas potoczą. No bo nie wiem, no czy dziś mamy Szwajcarom powiedzieć, że są nikim, bo jest ich 10 milionów, albo Słowakom, bo jest ich 5 milionów? No nie, no więc czy nas jest 38, czy będzie 32, to może się różnie poukładać. Jasne. To znaczenie naszego kraju i gospodarcze, i społeczne. Oczywiście taki spadek ludności jest kłopotliwy, bo pamiętajmy, że to nie jest tylko liczba, ile nas będzie, ale też to, jakie będą proporcje nas w społeczeństwie. No i najprawdopodobniej nas w wieku, nazwijmy produkcyjnym, zdolnym do działania, będzie wyraźnie mniej, natomiast wciąż jeszcze sporo nas będzie w tym wieku już poprodukcyjnym, tak? Więc jeżeli myślimy o tej proporcji między obciążeniami tych, którzy pracują, na rzecz tych, którzy już odpoczywają po długim okresie pracy, no to rzeczywiście ta proporcja będzie wyraźnie gorsza niż dziś i to będzie oczywiście kłopot. I teraz tak, warto też jeszcze pamiętać, że my te prognozy mamy w oparciu o pewne tendencje, które zakładamy, że one się ziszczą. Oczywiście może być jeszcze gorzej, ale może być też lepiej. Pamiętajmy, że włączają się czasami takie mechanizmy samoregulacji, jeżeli na przykład w pewnym momencie z dzietnością jest słabiej, no bo ludzie narzekają, że pracy jest mniej niż by chcieli, ona jest mniej atrakcyjna niż by chcieli, dostęp do mieszkań jest słabszy.

0: niż oni by chcieli, no to wtedy tych decyzji o posiadaniu potomstwa, zawieraniu w ogóle małżeństw, czy w ogóle tworzeniu par jest mniej, dzieci jest mniej. Natomiast kiedy ta sytuacja się na przykład zaczyna poprawiać, no to ich może być trochę więcej. No i proszę zobaczyć, że przy sytuacji takiej, że nas do pracy będzie mniej, no to może się okazać, że te warunki pracy będą lepsze w zakresie i płacy, w zakresie no i innych elementów. Może się też okazać, że jeżeli nie będzie takiej presji na mieszkania, jak dziś, no bo część z nich zrobi się pusta, część się z nich spobuduje się jeszcze do tego czasu sporo, no to może się okazać, że te mieszkania staną się relatywnie bardziej dostępne. Więc to się może oczywiście różnie poukładać. I teraz, co warto pamiętać w tym wszystkim? Ze strony przedsiębiorców, pracodawców najczęściej jest zwracana uwaga na to, ile jest potencjalnych ludzi, którzy mogliby pracować. I faktycznie ta liczba się kurczy już od pewnego czasu. W tej chwili mniej więcej to idzie z grubsza po procencie rocznie, czyli nas mniej więcej ubywa po 150 tysięcy z tych, którzy mogliby pracować. No i w jaki sposób trzeba temu przeciwdziałać? No bo chcielibyśmy produkować więcej, działać więcej, mieć większe znaczenie gospodarcze i jako pojedyncze firmy, i jako kraj. I oczywiście tu coś można podziałać.
1: Inaczej wygląda ta sytuacja, bo ja powiem szczerze, że tutaj trochę plusów pan nawet znalazł tej sytuacji po stronie chociażby pracowników. Ale tak się zastanawiam, jak będzie wyglądała sytuacja, jeżeli mówimy o samorządach, bo wiemy, jak wygląda ten mechanizm finansowania samorządów. Tymczasem wzrośnie liczba gmin do 5000 mieszkańców. Na to jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, zwrócił uwagę Bank Gospodarstwa Krajowego w swoim raporcie. Być może w przyszłości, to nie takiej dalekiej, dojdzie też do weryfikacji mapy administracyjnej kraju, bo się okaże nagle, że będą istniały gminy po kilkaset mieszkańców. Takie prognozy również są. I tutaj pojawia się zasadnicze pytanie, co z samorządami? Czy tutaj fakt, że tych podatników jest mniej, no nie będzie bezpośrednio uderzało w ich możliwości, chociażby inwestycyjne?
0: Panie redaktorze, to temat oczywiście też demograficzny, ale taki troszeczkę inny, bo aha, proszę zobaczyć, że to jest nie tylko kwestia samej dzietności, ale tego, jaka jest migracja pomiędzy różnymi obszarami. Myślę, że od dekad taką pieśnią i analizą tego, co się robi, to jest depopulacja, że tak powiem, obszarów wiejskich i mniejszych miast na rzecz tych większych. I faktycznie my tutaj w tym zakresie powinniśmy coś istotnego robić na poziomie polityki państwa, bo proszę zobaczyć, że zderzają nam się takie dwa modele rozwoju kraju. Jeden mówi o tym, że w zasadzie tak prosto, tanio i niekłopotliwie jest na przykład popychanie rozwoju kraju przez, nie wiem, 5, 8, no może 10 dużych ośrodków miejskich. Mhm. No pewnie, że tak powiem, część miast wojewódzkich by się obraziła, no bo nie mówię o 16. I to jest stosunkowo prosto, możemy tam zrobić ciekawe szkoły wyższe, młodzież przyjedzie, to już zostanie, to niech tutaj pracuje, to wszystko jest w jednym miejscu, to wszystko wychodzi ekonomicznie, no ale to oczywiście daje negatywne skutki w postaci tego, że te inne obszary są wysysane z talentów, wysysane z ludzi i to jest problem. I tak jak do całkiem niedawna mogliśmy mówić, że no trudno, coś tam z tym zrobimy i rozwijajmy się przez rozwój tych kilku ośrodków, no to my w ostatnim czasie widzimy, że są duże niebezpieczeństwa i koncentracja zasobów produkcyjnych, intelektualnych, ludzkich w kilku tylko dużych ośrodkach jest po prostu skrajnie ryzykowna, tak? I nie mówię teraz ani o zagrożeniach, tylko o zagrożeniach wojennych, które w dzisiejszej dyskusji mamy bardzo na myśli, ale i nawet o takich, no trochę innej natury, kiedy była pandemia, wiadomo było, że w dużych ośrodkach życie było troszkę bardziej, przepraszam za słowo, upierdliwe, bo trochę bardziej się pilnowaliśmy. W tych mniejszych troszkę można było na te sprawy popatrzeć pobłażliwiej. I widać też było wtedy, że dzięki rozwiązaniom, które wtedy musieliśmy zrobić, nagle się okazało, że można gdzieś dalej od pracy mieszkać. To nie jest aż taki kłopot. I może się okazać, że przynajmniej przez jakiś czas to wyjaławianie tych dużych obszarów nie będzie tak intensywne. Albo, że nawet przejdziemy do tej fazy, nazwijmy takiego jakby powrotu w te mniejsze, spokojniejsze lokalizacje. Myślę, że to nie była jednak długa tendencja. My znowu jesteśmy na tej drodze skupiania się na tych ośrodkach kilku, może kilkunastu największych. I warto by było coś z tym zrobić, no bo to też jest tak, że każdy z nas ma gdzieś jakiś model w życiu. On się też może zmieniać na etapie życia. Czy my chcemy w takim bardzo tętniącym życiem ośrodku głośnym i takim prędkim, czy raczej wolimy coś troszkę spokojniej, no to zależy, kiedy w życiu.

0: to chcemy i może byśmy tego poszukiwali, tylko oczywiście na to powinna dobrze odpowiedzieć i infrastruktura, i to, co możemy gdzie robić, i w zakresie zawodowym, i w zakresie prywatnym, tak? Więc ten temat migracyjny i tego, że no część obszarów traci ludzi na rzecz innych obszarów, jest oczywiście istotny migracyjnie, no bo proszę zobaczyć, to nam zachodziło nawet kiedy ludność nam wzrastała, tak? Mhm. Więc to są oddzielne zjawiska, bardzo mocne i warto się zastanowić, co z tym zrobić, żeby to w jakiś sposób no, złagodzić.
1: Też jest bardzo ciekawa tendencja właśnie w tym temacie dotycząca tak zwanych obwarzanków, czyli tych gmin otaczających duże miasta. Pan wspomniał o tym, że jesteśmy bardziej mobilni, że jesteśmy w stanie dojeżdżać też do pracy i faktycznie patrząc nawet na wyniki niektórych samorządów położonych w pobliżu dużych miast, widać, że tam się poprawia bardzo często. A prognozy są takie, że faktycznie to będą te gminy, które będą rosły w siłę, nawet bardziej niż miasta. I teraz pojawia się pytanie, czy przypadkiem to nie jest już taka zakotwiczona jakaś tendencja, która będzie nam towarzyszyła przez dłuższy czas, czyli prowincja się będzie wyjaławiała, miasta stagnacja, ale będą takie miejsca, gdzie osiedlanie się będzie bardzo atrakcyjne.
0: Panie redaktorze, to też jest taki bardzo ciekawy temat, bo często, kiedy się porównuje nas regionalnie, no to porównuje się całe województwa między nimi. A tak naprawdę różnice między województwami są mniejsze, co do zasady, niż różnice pomiędzy w jednym województwie, pomiędzy centralą, a tymi gminami, które są na granicy z innym województwem.
1: Mazowsze na przykład.
0: Na przykład Mazowsze, ale nie tylko. Każde inne województwo ma dokładnie to samo. I tam poziom, nazwijmy, nasycenia infrastrukturą, poziom życia, poziom, no nie wiem, dostępności różnych rzeczy jest dużo większa różnica między centralą, czyli stolicą województwa, a tak jak mówię, tymi gminami, które są na skraju, no bo one są i daleko od tego, od swojego, że tak powiem, miasta wojewódzkiego i od tych innych, które są zaraz za granicą, tak, województwa, więc tam jest sytuacja najtrudniejsza i tam najczęściej to jest kłopot właśnie z pracą, z infrastrukturą, żeby dotrzeć do pracy. I teraz pytanie pana redaktora, czy faktycznie te wianuszki, te obwarzanki, jak pan redaktor ładnie to nazwał, mają szansę na taki rozwój? Proszę zobaczyć, że tendencje są i w tą stronę, i w drugą też, bo czasami ludzie zaczynają narzekać, że ze względu na dojazd tych podmiejskich osiedli, no ich życie mniej więcej wygląda tak, że godzina, półtorej godziny w jedną stronę do pracy i z powrotem. I może by było warto wymyślić coś takiego, żeby do tej pracy było 15 minut w jedną stronę. To wtedy mam dwie godzinki dodatkowe dla siebie, a to jest naprawdę dużo, tak?
1: To prawda. No dobrze, a co z naszym PKB i w ogóle gospodarką? Bo pan powiedział i trudno z tym dyskutować, że faktycznie z punktu widzenia pracownika to może być nawet lepiej, bo będzie łatwiej o pracę i ci pracownicy będą potrzebni. Ale ja się zastanawiam, czy lukę, jaka powstanie na rynku pracy, no jesteśmy w stanie zapełnić. I tutaj no mamy tak, pomysł na imigrację, pomysł na robotykę, pomysł na AI. Żyjemy w nowych czasach. Na ile rzeczywiście nowe technologie na przykład mogą nam pomóc w tym, abyśmy no, nie tracili na tej wielkiej stracie związanej z depopulacją?
0: Panie redaktorze, ja jestem zwolennikiem umiarkowania i bardzo z takim niepokojem podchodzę do jednej takiej mocnej tezy, że ja czymś konkretnym załatwię wszystko. Ja zazwyczaj widzę, że to powinny być tematy rozwiązywane mieszanką różnych elementów i może się okazać, że trochę migracji, trochę więcej oprzyrządowania dla pracowników. Oczywiście nie wiem w jakiej proporcji, ale no to już się musi jakoś wykluć. Ale nie albo tylko tędy, albo tylko tędy. Chociaż z drugiej strony, jeżeli byśmy popatrzyli na to, co jesteśmy w stanie zrobić poprawiając oprzyrządowanie pracowników, no to proszę zobaczyć, że my kiedyś... bo sprawdźmy, jaki jest temat. My całkiem niedawno mieliśmy model rozwojowy, w którym gdzieś mieliśmy wzrost około 4%, z czego 1% to był wzrost zasobów pracy jeszcze wtedy i ze 3% to wzrost wydajności co roku. On oczywiście był nie na każdym stanowisku o 3%, ale też i ze względu na pewne zmiany w strukturze gospodarki, tak? 3% robiliśmy przy jakimś tam poziomie nakładów. I teraz co przed nami? No przed nami jest ubytek o procent i jeżeli byśmy się chcieli gdzieś rozwijać na takie typowe dla nas 3% rocznie, no to tej wydajności by musiało wzrosnąć 4%. to wbrew pozorom jest osiągalne. Myślę, że gdybyśmy popatrzyli sobie, jakie jest w tej chwili dynamika inwestycji przedsiębiorstw i jaka by mogła być

gdyby otoczenie było trochę bardziej stabilne i tej odwagi do inwestowania by było więcej, to nawet jesteśmy pewnie w stanie znaleźć więcej zasobów, żeby szybciej to oprzyrządowanie poprawiać. I

0: no, jakąś aplikacją, no, w jakiejś takiej formie bez kontaktu z człowiekiem, która dla części z nas jest taka sympatyczniejsza, sprawniejsza, szybsza i tam nie musi być na przykład recepcjonisty. Zobaczmy, jaką drogę przeżyli koledzy bankowcy czy ubezpieczeniowcy, żeby nam dostarczyć usługi z mniejszą ilością personelu gdzieś po drodze. W związku z tym to jest osiągalne, więc myślę, że tą drogą też możemy iść. I pamiętajmy jeszcze jedno. To poprawienie oprzyrządowania będzie skutkowało jeszcze jednym ciekawym elementem, bo jak rozmawialiśmy, skąd wziąć tych ludzi, to zapomnieliśmy o jednym elemencie takim dodatkowym, to znaczy możemy zaktywizować biernych zawodowo. I ci bierni zawodowo po części to są ci, którzy są w wieku produkcyjnym, ale część to już są ludzie, którzy są na skraju tuż po, tak, i warto by ich było aktywizować. I tam wtedy takie rzeczy jak refleks, sprawność, siła były często w dużej ilości miejsc pracy kluczowe, a przy lepszym oprzyrządowaniu akurat te elementy będą traciły na znaczeniu. Tak, osoba, która jest troszkę wolniejsza, troszkę mniej sprawna, będzie też w stanie z sukcesem wykonywać mnóstwo zadań, bo będzie wspomagana oprzyrządowaniem. I to AI oczywiście też jest jakąś szansą, tylko warto by było do niego podchodzić rozsądnie, bo czasami odnoszę wrażenie, że część ludzi zachwycona tym ma wrażenie, że to wszystko za nas załatwi, wszystko pójdzie, a to na razie jest w stanie z sukcesem załatwić pewien zestaw prac, a innych lepiej, żeby tym nie robić.
1: Interesująca jest również perspektywa globalna, bo tak na dobrą sprawę ten kryzys demograficzny, który obserwujemy w Polsce, no on dotyka właściwie całej Europy. A z drugiej strony widzimy, że cały czas rośnie populacja Indii, cały czas rośnie populacja krajów afrykańskich. Czy w tym przypadku no, nie pojawia się kolejne zagrożenie, że Europa, mimo że już traci na znaczeniu, straci jeszcze więcej?
0: No, panie redaktorze, oczywiście to jest tak, że im te populacje nie będą rosły w nieskończoność. Tak jak my przeszliśmy, nie chciałbym tutaj długo rozdrapywać to przejście demograficzne, które polegało tam najpierw na spadku śmiertelności, a potem dopiero na spadku dzietności. I ta różnica, jak była niedopasowana, skutkowała tym, że liczba ludności wzrastała. No to oni są gdzieś jeszcze, przynajmniej część z nich na tym etapie wzrostowym, bo już pewnie Chiny nie. I duża część innych krajów, nawet z tych regionów, nazwijmy bardziej egzotycznych, też już wcale nie jest na takim silnym przeroście, ale faktycznie no, nasi najbliżsi sąsiedzi no, przerastają gwałtownie. Przyznam, że jeszcze pamiętam dane z geografii, kiedy dumnie mówiliśmy, że my w Europie to jesteśmy dwa razy, albo pewnie z 2,5 razy liczniejsi niż nasi przyjaciele z Afryki, a teraz oni już są na naszym poziomie populacyjnym, a pewnie za lat ileś będą nas przekraczali 2-3-krotnie. I oczywiście to są jakieś wyzwania, no ale mówię, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia liczebności, ale i tego, jak produktywnie ludzi można no, jakby zająć w gospodarce, tak? Więc nie obawiałbym się aż tak bardzo samych liczb. Pamiętajmy, że część krajów, które my jeszcze całkiem widzieliśmy jako bardzo liczne i w zasadzie, no, że zaraz nas zjedzą, już w tej chwili są na tej równi, że zaraz oni się będą mocno starzeć i że będą mieli związane z tym kłopoty i że nie tylko to będziemy my. No, tak by choćby było choćby z Chinami.
1: Czy istnieją jakieś programy? Bo pamiętamy oczywiście 500+, potem przemianowane na 800+. No, pojawiały się przeróżne propozycje. Co by tu zrobić, aby rzeczywiście poprawić sytuację demograficzną? Czy to nie jest trochę tak, że mamy do czynienia jednak z taką walką z wiatrakami? Że to jest zbyt złożony proces, aby załatwić go, nie wiem, jedną, dwiema, trzema decyzjami politycznymi?
0: No to też nie jedną, dwoma, trzema, bo też nam się ta dzietność psuła ze względu na splot różnych powodów. I jakby pan redaktor tak faktycznie odpytał innych demografów, nie tylko mnie, no to oni by panu wskazali taki element, że część zmniejszenia dzietności, którą mamy dziś, to jest efekt zmiany, nazwijmy, systemu patrzenia społecznie od kiedy my, jak dorastamy, jesteśmy dorośli. Bo proszę zobaczyć, że jeszcze 30-40 lat temu dorosłą osobą był 19-latek czy 20-latek, zależy jaką szkołę kończył, zrobił maturę i w zasadzie mógł o sobie zadecydować. Wszyscy go traktowali jako dorosłego. On mógł pójść dalej się uczyć, mógł zacząć pracować. Stosunkowo często rok, dwa właśnie po tym wieku decydował się na wejście w jakiś związek. Najczęściej wtedy małżeński, ale niekoniecznie tak musiało być. I te dzieci się pojawiały gdzieś u tych młodych ludzi, kiedy oni przeciętnie mieli 22-23 lata. Potem ten model się istotnie zmienił i myślę, że jak teraz

0: byśmy to oglądali, to jest pewnie jakieś 28,9, przepraszam, nie oglądałem ostatnich danych, to proszę zobaczyć, że te 5 lat różnicy to jest dwójka dzieci, które by można było mieć, a jak się ma i jest stosunkowo późno, to super, jak się trafiło jedno, ale już czasami nie ma czasu na następne z bardzo różnych powodów i nie tylko biologicznych, jak się często mówi, że no w pewnym momencie to już nie da rady, ale też proszę zobaczyć, że my mniej wtedy jesteśmy śmiali do posiadania dzieci, bo mamy większą wyobraźnię. Trochę łatwiej się zdecydować wcześniej. I żeby nie było wątpliwości, ja nie postuluję teraz zmiany systemu, w którym no, duża część ludzi kończyła wykształcenie na średnim i stosunkowo nieliczni szli w wyższej. To nie o to chodzi, że ja to chcę odwrócić, ale może powinniśmy iść w taki system, że te rzeczy można godzić równolegle, tak? Inny element to jest też to, w jaki sposób jest wspierana dzietność i teraz jest ważne, żeby u nas mentalnie rozdzielić temat pomocy społecznej, socjalnej od wsparcia dzietności, bo to są dwa zupełnie różne zadania państwa. I jedno to właśnie ze wsparciem socjalnym, kiedy państwo wchodzi w takie miejsca, że ktoś ze względu na niezawinione przez siebie sprawy jest w kłopocie i trzeba mu pomóc, bo jako społeczeństwo chcemy to zrobić. A czym innym jest wspieranie dzietności jako ewidentna inwestycja w to, żeby się pojawił nowy, młody człowiek, który z czasem będzie podatnikiem i to w dodatku takim, który mnóstwo kasy odprowadzi w podatkach do ten. I proszę zobaczyć, że w tym zakresie na świecie są bardzo różne rozwiązania i czasami takie, które u nas by w ogóle mroziły krew w żyłach. Na przykład jest taki często demografom pokazywany przykład singapurski, który z tą społeczną funkcją państwa w ogóle nie miał nic wspólnego, bo tam wspierano w dzietności kobiety, które miały wysoki status społeczny i ekonomiczny i żadnych innych, bo one miały najmniej dzieci, a ich dzieci będą potem bogatymi podatnikami.
1: No proszę bardzo. Bardzo ciekawy przykład. Ja myślę, że na ten temat możemy jeszcze wielokrotnie rozmawiać. Musimy się umówić może na rozmowę w programie Saldo Ekstra i również pochylić się nad demografią. Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie w studiu. Pan Piotr Soroczyński, demograf, jak słyszeliśmy, ale przede wszystkim główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
1: Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
10: A teraz w RTV Euro AGD.
11: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
14: Przygoda, odwaga, las. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół. Dzieci, młodzieży oraz dorosłych, która wychowuje człowieka pełnego radości życia oraz odpowiedzialnego za Polskę.

0: Twoje działanie w duchu służby oraz gotowości na wyzwania przyszłości. Dołącz do nas. Wejdź na www.zhr.pl i dowiedz się więcej. ZHR. Wartości, które kształtują pokolenia.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pilna narada ministrów i szefów służb pod przewodnictwem premiera po serii ataków w szkołach. W najnowszym z nich zginęła woźna. Jest tymczasowy areszt dla zatrzymanych menedżerów Orlenu. Chodzi o zaniżanie cen paliw przed wyborami w 2023 roku. Czekamy na werdykt Komitetu Noblowskiego w dziedzinie literatury. Wśród typów bukmacherów przewija się nazwisko Polaka. Minęło 13. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. O tym, jak przeciwdziałać aktom przemocy w szkołach, będą za chwilę rozmawiać ministrowie i szefowie służb. Premier zarządził pilną naradę po serii ataków uczniów. W najnowszym z nich, w miejscowości Leszczydł-Nowiny pod Wyszkowem na Mazowszu, zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne.
2: Wezwani zostali ministrowie cyfryzacji, spraw wewnętrznych, edukacji, zdrowia, a także koordynator służb specjalnych. Ten ostatni rozmawiał z premierem już rano na temat radykalizacji młodzieży. Tomasz Siemoniak powiedział mi, co jest intencją tej narady.
3: Służby państwowe uruchomić do tego, żeby począwszy od internetu, gdzie można wykryć to, że ktoś się skłania do jakichś przemocowych zachowań, da to możliwość reagowania.
2: Tymczasem minister edukacji Barbara Nowacka już wczoraj zapowiedziała szkolenie z sytuacji kryzysowych w każdej szkole.
4: Przynajmniej jedno dedykowane procedurom bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych spotkanie, w których weźmie udział społeczność szkolna i przedstawiciele służb.
2: Rząd zapowiada walkę z przypadkami radykalizacji w szkołach, ale też zaostrzenie kar dla platform, które nie będą chronić dzieci przed przemocą. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Władze Ostrołęki wzmacniają procedury bezpieczeństwa po wczorajszym ataku nożownika w szkole. 19-latek ranił łącznie 9 osób. W plecaku mógł mieć ładunek wybuchowy. W reakcji na to zdarzenie magistrat zarządził m.in., by w czasie lekcji wszystkie drzwi do szkół były zamknięte, mówi prezydent miasta Paweł Niewiadomski.
5: Jeżeli ktoś się pojawia, to również zostaje od takiej osoby uzyskana informacja, w jakim celu, po co przychodzi. Ponadto po każdej przerwie pracownik delegowany przez dyrektora jest zobowiązany do przejrzenia łazienek pod kątem pozostawionych plecaków i innych toreb.
1: Prezydent Ostrołęki zlecił również zwiększenie liczby nauczycieli dyżurujących podczas przerw w szkołach. Jeszcze dziś nastolatek ma zostać doprowadzony do prokuratury okręgowej w Ostrołęce, gdzie usłyszy zarzuty. Czterech menedżerów Orlenu zatrzymanych w sprawie zaniżania cen paliw w 2023 roku trafiło do aresztu. Mężczyźni mogą wyjść po wpłaceniu kaucji od 500 tysięcy do miliona złotych. Tak zdecydował Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia. ABW zatrzymała w tej sprawie 5 osób. Wśród podejrzanych jest Michał R., były wiceprezes Orlenu. Śledztwo dotyczy polityki cenowej koncernu przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Zatrzymanym grozi od 5 do 25 lat więzienia. Jutro i w weekend zapłacimy nieznacznie więcej za paliwo. Minister energii opublikował rozporządzenie o cenach maksymalnych. Litr benzyny 95 będzie kosztował na stacjach maksymalnie 6,90 zł, o 7 groszy więcej niż dziś. Za benzynę 98 kierowcy zapłacą nie więcej niż 7,77 zł. To wzrost o 6 groszy. O 8 groszy podrożeje olej napędowy. Jego maksymalna cena wyniesie 7,82 zł za litr. Takie ceny będą obowiązywać do poniedziałku włącznie. To wizyta, która ma zapobiec wojnie handlowej Unii Europejskiej i Chin. W Pekinie jest unijny komisarz handlu Maroš Šefčovič.
6: Dziś i jutro rozmawiać ma z chińskim ministrem handlu Wangiem Wentao. Główne tematy to ograniczenie niekorzystnego dla Unii deficytu w handlu z Chinami i chińskie regulacje w handlu pierwiastkami krytycznymi. Deficyt w handlu z Chinami przekracza

0: miliard euro dziennie. Unia Europejska chce, aby Pekin dobrowolnie wprowadził ograniczenia w eksporcie m.in. samochodów hybrydowych. Unijny przemysł motoryzacyjny alarmuje, że chińskie hybrydy wypierają europejską produkcję. Z informacji, do których dotarł Financial Times, wynika, że Pekin nie zgodzi się na takie rozwiązanie. W środę większość europosłów przed wizytą Sefcowicza w Pekinie przyjęła rezolucję wzywającą do stanowczej polityki handlowej wobec Chin. Chiny zapowiadają wykorzystanie instrumentów obronnych wobec swego przemysłu, a to oznaczać może widmo poważnych tarć handlowych. Na linii Bruksela-Pekin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Kanadyjska pisarka Ann Carson, laureatką literackiego Nobla. Taki jest najnowszy werdykt szwedzkiej Akademii. Wśród nazwisk typowanych wcześniej do tej nagrody był Polak Ryszard Krynicki. Zwyciężczyni oprócz statuetki otrzyma nagrody w wysokości 12 milionów koron szwedzkich, czyli nieco ponad 1 200 000 złotych dolarów.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Niemal całej Polsce niebo spowijają chmury, a to nie wróży niczego dobrego. Na zachodzie możliwe są przelotne opady deszczu, w Karpatach zagrzmi. Temperatura od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim do 24 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach wieje chłodne.
2: Klimat.
1: Smog spowija Kraków, dostateczna jakość powietrza w Poznaniu, umiarkowana na północy. Na pozostałym obszarze kraju głównie dobra. Blisko 42% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Na wschodnim wybrzeżu obowiązuje ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanów wód. Na Opolszczyźnie utrzymuje się średnie zagrożenie pożarowe w lasach.
2: Klimat. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których poszukujemy odpowiedzi na pytanie o stan rosyjskiego społeczeństwa. W poszukiwaniach pomagają Rosjanie, politolodzy niezależni, obrońcy praw człowieka i dziennikarze, ale również zwykli obywatele putinowskiej Rosji. Dlaczego Rosja jest jaka jest? Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17:06 na antenie Polskiego Radia 24 i w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
8: Minęła godzina 13:07. Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu. Zaczynamy wczesnopopołudniowy program w Polskim Radiu 24 i od razu przenosimy się do kancelarii premiera, bo tam pilna narada z udziałem ministrów i przedstawicieli służb, z udziałem i zwołana przez premiera Donalda Tuska po serii aktów przemocy w polskich szkołach. Głosy zabiera premier Donald Tusk.
9: Roztoczyć pełną opiekę nad rodziną zabitej pracownicy szkoły. Chciałbym także przekazać najwyższe słowa uznania dla dyrektora szkoły i nauczycielki. Jak wiecie, Państwo obaj odnieśli rany, na szczęście nie zagrażające ich życiu. Wydaje się, że wszystko będzie w porządku, ale dzisiaj cała Polska powinna usłyszeć o ich bohaterstwie, bo tak trzeba to nazwać. Nauczyciele nie zawahali się zaryzykować swojego życia, żeby nie doszło do jeszcze większej tragedii. To jest sytuacja też absolutnie wyjątkowa. Będziemy o nich pamiętać. Ale oczywiście zadaniem dla rządu, dla mnie osobiście i dla pani, panów ministrów jest zrobienie wszystkiego, co w mocy państwa, wszystkiego bez wyjątku,

aby zatrzymać albo no, ograniczyć przynajmniej ryzyka wynikające z fali przemocy, jaka no, ma dzisiaj miejsce, bo jak Państwo wiecie, te zdarzenia się niestety w ostatnich kilkudziesięciu godzinach powtarzają. W jednym przypadku dzięki energicznym działaniom policji udało się zapobiec nieszczęściu w sierpcu, ale niestety Ostrołęka i Wyszków będą symbolami dramatu i przede wszystkim wielkimi znakami ostrzegawczymi. Do tej pory Polska była państwem bardzo bezpiecznym, jeśli chodzi o tego typu zdarzenia, akty terroru w szkołach. Z wielkim smutkiem obserwowaliśmy dramaty za oceanem, w wielu innych państwach europejskich. Polski do tej pory to nie dotyczyło. Ale ten trend jest dramatycznie niepokojący w całej Europie i nie miejmy złudzeń, bez zdecydowanych działań te dramatyczne sytuacje, ryzykowne sytuacje mogą się powtórzyć. Chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że to, co jest w tej chwili do naszej dyspozycji, musimy uruchomić natychmiast, ponieważ istnieje ryzyko. Jak wiecie, to się niesie po internecie. Ja za chwilę powiem o działaniach, jakie musimy podjąć i jakich nie możemy podjąć i to z jakiego powodu. Ale bardzo obawiamy się tego ponurego fenomenu naśladownictwa. Tu patrzę na komendanta głównego, na premiera Gawkowskiego, ministra Kierwińskiego. Wiemy, znamy ten bardzo ponury fenomen, czyli tą skłonność do naśladowania, na przykład aktów samobójstwa, czy w tym przypadku aktów terroru. To, że wpływ na to ma no, bardzo krytyczna sytuacja w internecie, mówię tutaj o tej fali przemocy, jeszcze jedno zdanie za chwilę o tym powiem, ale także rozmaitego typu challenge, gaming, niezwykła aktywność różnych mediów, nie tylko w internecie, jeśli chodzi o promowanie nagiej przemocy, firkfajtów. Dobrze Państwo wiecie, że ten kult przemocy stał się wszechobecny w świecie i niestety dotarł także do Polski. Więc zdajemy sobie sprawę, że źródła są tutaj wielorakie. To może być i jest bardzo często kryzys psychiczny potencjalnego agresora, ale ten kryzys psychiczny często związany jest z zachowaniami grupowymi, jego dramatem wynikającym na przykład z wyzwań albo z prześladowania na przykład w internecie, ale nie tylko. Są różne sytuacje, musimy je monitorować. No tutaj mamy sytuację wyjątkową, znaczy obawiam się, że nie jest wyjątkowa w sensie rzadkości takich sytuacji, ale jest wyjątkowa, bo po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę to powiedzieć, z zabójcą, nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem. Niestety mamy bardzo złe doświadczenia przez to, że w tej chwili mamy zablokowane narzędzia, o czym też za chwilę powiem, że niestety wiele aktów agresji, prześladowania rówieśniczego, hejtu rówieśniczego, to są rzeczy, które są też transmitowane czy promowane w internecie przez sprawców i uczestników tych zdarzeń. Więc przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę i tu będę się zwracał do ministra Kierwińskiego, do komendanta Boronia, żeby biorąc pod uwagę ryzyko, groźbę naśladownictwa i jakichś radykalnie niemądrych challenge'ów wynikających z tych dotychczasowych dramatycznych zdarzeń, proszę, aby nie tylko zwiększono ilość patroli w pobliżu każdej polskiej szkoły. Wiem, że to jest trudne zadanie, ale właściwie od pewnego czasu policja stara się być obecna przynajmniej raz dziennie, patrolować okolice szkoły. Ale sytuacja się zmieniła i szczególnie teraz, kiedy mamy to poczucie, że ryzyko mogło wzrosnąć, bardzo proszę o wydanie decyzji, aby policja, nie czekając na interwencję, tylko w ramach rutynowego patrolu, przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz. Mówimy o tym dlatego, ponieważ ewentualni naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki. To zdajemy sobie sprawę, że nie zapobiegniemy wszystkim złym intencjom. Ja nie mam tutaj złudzeń, ale z całą pewnością ten odstraszanie ewentualnych sprawców przez świadomość, że w każdej chwili policja bez zawiadomienia może się zjawić w szkole, powinno przynieść...

pozytywne skutki. Będziemy dbali także o to, i tu do pani minister się zwracam, żeby w każdej szkole była maksymalnie dostępna informacja o telefonach, zarówno 112 i z informacją na trwale umieszczoną w każdej szkole, że 112 to jest telefon, kiedy jest zagrożenie, 116, 111 to jest telefon do psychologa, do osoby, która może wesprzeć, która będzie do dyspozycji na dłuższą rozmowę, jeśli ktoś czuje się zagrożony albo jest ofiarą jakiejś nieznośnej sytuacji, nieznośnej psychicznie. Bo niestety mamy powody sądzić, że agresorzy, w tym dzisiejszy zabójca, to także ofiary takiej przemocy psychicznej. Czasami będą to przypadki w domu, czasami w szkole, ale musimy mieć świadomość, że możliwość dotarcia do psychologa i pełna informacja, że na ratunek to jest 112, na wsparcie to jest 116, 111. Mówię tylko o tych dwóch telefonach, które powinny utkwić w głowach wszystkich uczennic, wszystkich uczniów. Bardzo, bardzo to ważne. Będę prosił pana premiera Gawkowskiego. Mamy tutaj bardzo poważny problem. Poproszę o chwilę cierpliwości. Mieliśmy ambitną bardzo ustawę, projekt ustawy. Przeszedł przez ten projekt przez Sejm, przez Senat. I to była twarda ustawa. Jedna z najmocniejszych tego typu propozycji zmiany prawa w Europie, która miała chronić ludzi, w tym przede wszystkim dzieci i młodzież, przed agresją, rozmaitymi formami przemocy czy prób wykorzystania w internecie. Ona została zawetowana. W związku z tym my dzisiaj nie możemy zablokować treści, tylko musimy się zwracać do sądu albo z uprzejmą prośbą do właściciela platformy czy dysponenta daną platformą. A więc w sytuacji, w której, i chciałbym, żeby to do wszystkich dotarło, szczególnie do tych, którzy blokowali tę ustawę, że gdyby dzisiaj ten młodociany nożownik transmitował zbrodnie w internecie, to nie moglibyśmy tej treści zablokować, ponieważ nie dostaliśmy tego narzędzia prawnego do ręki. Ponieważ w imię źle pojętej wolności słowa w internecie, i to mamy od Ameryki przez Europę do Polski, zwolenników tego, aby każda forma przemocy była, nie była w żaden sposób ograniczana ani przez państwo redukowana. Otóż jestem absolutnie zwolennikiem, i tu jest prośba do premiera Gawkowskiego. Wiem, że szukaliście sposobu, aby przekonać oponentów, w tym prezydenta, i w związku z tym najbardziej kwestionowane przez nich zapisy zniknęły w kolejnym, ponowionym projekcie. Między innymi o mowie nienawiści, czyli o możliwości blokowania przez państwo bez decyzji sądu, tylko natychmiastowego blokowania na przykład mowy nienawiści czy pogardy, jeśli z tym związane jest jakieś ryzyko. Obawiam się, panie premierze, że w Senacie będziemy musieli wrócić do przywrócenia tych zapisów, i mam nadzieję, że dzisiejsze zdarzenia już nikomu już nie przyjdzie do głowy, żeby powiedzieć, że tak zwana wolność do przemocy, przekleństwa, pogardy, wymuszania, wykorzystywania młodocianych, to nie jest obszar, gdzie możemy mówić o wolności słowa. Tam państwo musi wkroczyć zdecydowanie, i do tego musimy mieć te narzędzia. Czy wy wiecie, co tak naprawdę chcieliśmy blokować i czego nie możemy blokować, bo pojawiło się to weto? Chcieliśmy blokować treści, szczególnie szkodliwe dla młodych ludzi. Stosowanie przemocy lub groźby karalnej ze względu na rasę, pochodzenie narodowe lub etniczne, wyznanie bądź bezwyznaniowość i przynależność polityczną. Mówiliśmy o groźbach i nękaniu w mediach społecznościowych lub innych platformach internetowych. Przyjęcie zlecenia zabójstwa człowieka w zamian za udzieloną lub obiecaną korzyść majątkową lub osobistą. Chcieliśmy móc zablokować w internecie ofertę zapłaty za zabójstwo. Nie możemy tego zrobić, bo mamy weto w imię wolności słowa. Chcieliśmy móc blokować namowy i oferty pomocy w doprowadzeniu do samobójstwa. Niestety powszechne zjawisko w internecie. Chcemy blokować takie treści bez pytania o zdanie sądu czy właściciela danej platformy jako państwo. Nakłanianie innej osoby do spowodowania u niej ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Rozmaitego typu challenge, które doprowadzają dzieci i młodocianych do radykalnej utraty zdrowia z powodu właśnie tego procederu. Chcieliśmy blokować treści, które były związane z handlem ludźmi.

treści, gdzie są stosowane groźby karalne. Chcieliśmy blokować treści, gdzie jest wizerunek pokrzywdzonego. No, tak jakby uczynił to on sam w swoim imieniu, czyli no, treści w internecie, gdzie ofiarą jest człowiek, którego wrabia się w bardzo złe lub przykre sytuacje i udaje się przy pomocy różnych narzędzi, że to on sam publikuje tę treść. Utrwalanie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo rozpowszechnianie wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody. Wiemy dobrze, że w świecie i w Polsce to bardzo często staje się przyczyną próby samobójczej. Jeśli ktoś podstępem, przemocą zdobywa wizerunek, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, nagiego dziecka i publikuje w internecie dla zgrywy albo dla, żeby prześladować. Chcieliśmy to blokować. Nie możemy. Prezentowanie małoletniemu poniżej lat 15 treści pornograficznych. Nawiązywanie kontaktu z małoletnim poniżej 15 lat za pośrednictwem systemu teleinformatycznego czy sieci telekomunikacyjnej w celu popełnienia przestępstwa seksualnego. Chcieliśmy móc to blokować. Publiczne prezentowanie, produkcja, rozpowszechnianie, przechowywanie treści pornograficznych, zwłaszcza z udziałem małoletnich. Zawiadomienie o nieistniejącym zagrożeniu. Znacie te fejkowe telefony, maile. W ostatnim czasie tego było bardzo dużo. Chcielibyśmy móc blokować tego typu działania. Nie możemy. Przestępstwa związane z propagowaniem totalitarnych ideologii, nazizmu, komunizmu, faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego i w związku z tym nawoływanie do nienawiści i do przemocy. Nie możemy tego blokować, bo zostało to zawetowane. Publiczne znieważanie grupy ludności albo osoby lub naruszenia nietykalności cielesnej osoby z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej. Przepraszam za ten długi wywód, ale chciałbym, żebyście mieli Państwo świadomość, że dzisiaj idzie bój o to, żeby jak najszybciej wprowadzić przepisy, które niektórzy będą je nazywali cenzurą. Nie dbam o to. Państwo musi mieć zdolność zatrzymywania tego typu akcji i działań po to, żeby ratować skutecznie dzieci, uczniów, uczennice, nauczycieli przed fizycznym zagrożeniem. Dzieci przed wykorzystaniem seksualnym. Żeby chronić państwo polskie przed organizowaniem zabójstw, na przykład politycznych, akcji sabotażu. Żebyśmy mogli blokować zbiorowe akcje albo niebezpieczne gry, które doprowadzają, mieliśmy taki przypadek w Polsce, do zabójstwa. Pamiętacie, nastoletnia dziewczyna zbiła swoją rówieśniczkę, bo doszło do konfliktu na tle niemądrej konkurencji w internecie. Przywróciliśmy w 24 roku telefon ten, no, nie nazwajmy tego telefonem zaufania, bo to jest telefon wsparcia. Mówię ten telefon 116-111. Jeszcze dzisiaj przed naszym spotkaniem sprawdziłem osobiście, czy to łącze działa i też proszę pana ministra Grabca, żebyśmy, jeśli się okaże, że jest możliwość zwiększenia operatywności i oczywiście pani minister Grenda, bo to Ministerstwo Zdrowia jest odpowiedzialne za wsparcie tej linii, jeśli będzie potrzeba, możliwość zwiększenia funkcjonalności, znaczy efektywności i będą potrzebne jakieś środki też. Mam do dyspozycji niedużą, ale rezerwę, której nie zawaham się oczywiście też użyć. I zwracam się do ministra Siemoniaka, do ministra Kierwińskiego, także do premiera Gawkowskiego. My dzisiaj mamy wyspecjalizowane jednostki, które monitorują sytuację w internecie. To musi nastąpić tu radykalny wzrost działań. To znaczy, do tej pory no, mieliśmy poczucie, że przygotowujemy się do zdarzeń w przyszłości. Cyberprzestępczość, ale też zagrożenie spowodowane przez agresywne zachowania państw zewnętrznych. Tak, to wszystko jest nadal naszym priorytetem, ale proszę, abyśmy zarówno jeśli chodzi o Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, oczywiście Policję, NASK i narzędzia, które są w Twojej dyspozycji, żebyśmy jak najszybciej doprowadzili do zintegrowanego, intensywnego działania w sieci. To jest monitorowanie, zapobieganie, interwencja, jeśli trzeba, w sytuacji, w której widać, że narasta gwałtowne zagrożenie. I tak jak powiedziałem, przyspieszymy pracę, żeby ponownie uchwalić tę ustawę i mam nadzieję, że

0: prezydent tym razem tego nie zawetuje. Będziemy także rozmawiali, tu będę prosił też panią minister o metodach szkoleń, zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Nikt nie ma prawa zwalać na nauczycieli czy uczniów tego obowiązku zabezpieczenia szkoły. Pamiętajmy, że w związku ze zwiększeniem stopnia alarmu, znaczy to było związane z sabotażami, z wojną, no wiecie, w jakich warunkach żyjemy, szkoły powinny być zamknięte. No proszę wpuszczać policję, która będzie od dzisiaj szkoły także wewnątrz patrolowała, ale proszę też jak najszybciej przygotować takie sposoby intensywnego szkolenia na wypadek tego typu zagrożenia. Nie możemy zrzucać odpowiedzialności za bezpieczeństwo szkoły na nauczycieli, uczniów, rodziców, ale musimy zaangażować wszystkich zainteresowanych i musimy zacząć pracę. Rodzice w domu, nauczyciele w szkole, no rząd w ogóle od rana do wieczora niczym innym nie powinien się zajmować, tylko bezpieczeństwem szczególnie dzieci, ale generalnie Polek i Polaków, i musimy wyciągnąć wszystkie dające się z tej sytuacji wyciągnąć wnioski i jak najszybciej wprowadzić wszystkie te działania. Tak jak powiedziałem, środki osobiście zadbam o to, żeby były zabezpieczone, jeśli te projekty będą przekonujące. To na razie tyle, dziękujemy.
1: Premier Donald Tusk i pilna narada w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Po serii aktów przemocy w polskich szkołach, ten ostatni przypadek tragiczny w skutkach, w szkole podwyżkowym 15-latek zaatakował nożem, ostrym narzędziem, jak mówią policjanci, 37-letnią woźną. Kobieta nie żyje, ranni są dyrektor i nauczycielka w tej szkole, którzy próbowali tego napastnika młodocianego obezwładnić. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Po tym, co wydarzyło się wcześniej w Ostrołęce, dzisiaj podwyżkowym, premier Donald Tusk zwołał specjalną naradę. Słyszeliśmy od premiera, że od dzisiaj we wszystkich polskich szkołach chociaż raz dziennie pojawią się policjanci. To jest ta jedna główna i podstawowa informacja, która płynie od szefa polskiego rządu.
2: Komentarz.
1: A teraz z nami politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, pan profesor Robert Alberski. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
1: Premier zwołuje tę pilną naradę, można powiedzieć tylko tyle i aż tyle, ale też trudno sobie wyobrazić, jak inaczej ci politycy najwyższego szczebla mogą reagować na takie zdarzenia, z którymi niestety mamy do czynienia w polskich szkołach. Jakie jest ich zadanie, jaka jest ich rola, co oni mogą zrobić w tej sytuacji, co powinni zrobić i czego my powinniśmy od nich oczekiwać?
3: Rzeczywiście sytuacja jest niezwykle trudna, dlatego że od kilku dni właściwie mamy taką kumulację zdarzeń. Czasami udaje się policji zdążyć na czas, czasami okazuje się, że jednak nie. No i widzimy tutaj no, jakieś takie gwałtowne pogorszenie się jednak sytuacji niebezpieczeństwa. Więc tutaj tak naprawdę to, co trzeba zrobić teraz i natychmiast, no to są rzeczywiście takie działania doraźne, które po pierwsze no, zwiększą bezpieczeństwo uczniów w szkołach, no i po drugie, jakby można powiedzieć, przerwą jakiś taki ten fatalny łańcuch zdarzeń, który obserwujemy. I to niewątpliwie trzeba zrobić teraz i natychmiast. Natomiast oczywiście powinien też przyjść czas na jakąś taką głębszą refleksję i wprowadzenie pewnych rozwiązań takich o charakterze systemowym, no choćby powrót do tych zawetowanych gdzieś tam w procesie legislacyjnym przez prezydenta regulacji dotyczących większej kontroli internetu. To są także kwestie no, związane jednak również z takim bardziej, powiedziałbym, opanowaniem tego zjawiska takiego systemowego pozwolenia na przemoc, które obserwujemy w życiu publicznym. To coraz częściej jest tak, że jakby można odnieść takie wrażenie, że brutalność, agresja jest w tym życiu publicznym jakoś tam nagradzana. No i to są oczywiście również takie zjawiska, które jakoś gdzieś tam odbijają się, zwłaszcza wśród tych młodych ludzi, którzy często mają różnego rodzaju problemy, z którymi sobie nie radzą. No i często niestety właśnie owa agresja jest taką reakcją na różnego rodzaju frustracje, które gdzieś tam w tym młodym pokoleniu występują.
1: Ważnym wątkiem w tej transmitowanej przez nas wypowiedzi premiera, który rozpoczął specjalną naradę z ministrami i z przedstawicielami służb, było właśnie to prezydenckie weto do ustawy, która miała blokować szkodliwe dla szczególnie tych najmłodszych użytkowników sieci treści w internecie.

0: internecie. To taki wyrzut chyba w kierunku prezydenta, taka pretensja, ale z drugiej strony premier zapowiada, że rządzący, koalicja rządząca wrócą do tego pomysłu i będą próbowali znowu przeforsować te rozwiązania.
1: No wydaje się, że to jest konieczne, dlatego że dzisiaj świat, z którego młodzi ludzie czerpią wzorce i te pozytywne i te negatywne, no to są przede wszystkim media społecznościowe i proszę zauważyć, to się wczoraj pojawiło w relacji uczennicy tej szkoły w Ostrołęce, która gdzieś tam mówiła o tym, że sprawca tej zbrodni no, po prostu chciał zdobyć rozpoznawalność, chciał zdobyć popularność, chciał żeby ktoś usłyszał właśnie o jego, w cudzysłowie, dokonaniach. No i to jest właśnie być może taka sytuacja, w której no, mamy tutaj do czynienia właśnie z próbą taką zaistnienia w tychże mediach społecznościowych. Jak mówię tutaj, i tak dzieje się to w ten sposób, że w ostatnich tygodniach policja wielokrotnie skutecznie zadziałała, monitorując te media społecznościowe, no ale jak się okazuje, nie jest w stanie zawsze zareagować na czas. Więc tutaj niewątpliwie większa uważność w tym zakresie i większa kontrola by się przydała, a istniejące narzędzia prawne no, nie wydają się być wystarczające. Więc myślę, że do tego pomysłu regulacji dodatkowych trzeba będzie wrócić.
0: To dzisiaj jeszcze w tym kontekście jedna informacja, którą także premier Donald Tusk przekazał, a dotyczy tego, co wydarzyło się dzisiaj pod Wyszkowem. Ten 15-letni napastnik miał ze sobą taki specjalny kask z kamerką, czyli możemy domniemywać, że chciał przeprowadzić internetową transmisję z dokonania tej zbrodni.
1: No zapewne taki był zamiar, no bo jak mówię, tutaj ta chęć zaistnienia właśnie w tym świecie internetowym jest tutaj przemożna. No i to jest rzeczywiście pewien taki bardzo niebezpieczny trend, który się zwłaszcza wśród młodych ujawnia. No, jeżeli proszę zauważyć, takie zjawiska jak te tak zwane patostreamy mają swoją widownię, często widownię bardzo młodą, to są często osoby mające po kilkanaście lat, więc być może pojawia się również taka chęć zaistnienia również i na tym polu. I to jest oczywiście niezwykle niebezpieczne, dlatego że proszę zauważyć, te wszystkie procedury bezpieczeństwa, które wprowadza się w polskich szkołach, one są jakby, można powiedzieć, planowane czy przewidziane na sytuację, kiedy to zagrożenie przyjdzie z zewnątrz. Tymczasem ci, którzy atakują, no to są właściwie uczniowie, tak? To są członkowie tej społeczności. A więc no, tu jest sytuacja rzeczywiście niezwykle, niezwykle złożona.
0: I jakby
1: no,
0: niestety i potwierdzenie pana słów, panie profesorze, informacja dosłownie sprzed chwili o podobnym przypadku w Wielkopolsce, gdzie również policjanci w plecaku jednego z uczniów w wielkopolskiej szkole znaleźli nóż, czyli znowu kolejny taki przypadek. No i to też nasuwa na myśl takie skojarzenie z tym, że no teraz to zagrożenie może być o tyle większe, że ci napastnicy z Sierpca, Ostrołęki czy dzisiaj z Podwyszkowa będą znajdowali swoich naśladowców.
1: Tak, niewątpliwie. Dlatego, tak jak powiedziałem, bardzo ważne są w tej chwili te działania doraźne i rzeczywiście to jest dobry pomysł, żeby policja czy inne służby były widoczne w pobliżu szkół, żeby były rzeczywiście gotowe do działania, żeby rzeczywiście tą falę w najbliższym czasie bardzo niebezpieczną opanować.
0: Pan profesor Robert Alberski, politolog Uniwersytet Wrocławski, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
1: Dziękuję bardzo.
0: A teraz już z nami pan dr Bartłomiej Pater, ekspert do spraw bezpieczeństwa, były dowódca jednostki antyterrorystycznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu i wykładowca w USB Merito. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
0: Panie doktorze, no, informacja dosłownie sprzed chwili dotycząca tego kolejnego przypadku, tym razem 13-latek miał przynieść nóż do szkoły, to w Wielkopolsce się wydarzyło, a cały czas jesteśmy jeszcze pod wrażeniem, to złe sformułowanie, w szoku po tym, co wydarzyło się pod Wyszkowem, wczoraj w Ostrołęce, też informacje, które docierają do nas z innego mazowieckiego miasta Sierpc, tam też przypadek, w którym policja miała udaremnić próbę takiego ataku z użyciem ostrego narzędzia w polskiej szkole. Co się dzieje?
2: No nie wiem, mi ciężko odpowiedzieć na to, co się dzieje, dlatego że no, nie siedzimy w głowach ludzi i to jest nigdy nie będziemy. Natomiast jakby indoktrynują się sami, mają problemy ze sobą zrozumieć.

0: wywołaniem emocji. Chyba tutaj trzeba szukać rozwiązania, szukać, gdzie oni jakby szukają tej inspiracji, gdzie mogą się do tego zbliżać bardziej i widzieć przykłady tego zjawiska. No i przede wszystkim działajmy przeciwko, żebyśmy mogli wyprzedzająco działać, a najlepiej, żebyśmy mogli rozładować te emocje, żeby one nie wychodziły w takich sytuacjach, jak choćby tutaj z ostatnich dni.
1: No a jak reagować, kiedy już do takiego zagrożenia fizycznie dojdzie? Bo my jesteśmy ostatnio głównie pochłonięci takim myśleniem w kategoriach obrony cywilnej, ale w kontekście wojny, która się toczy za naszą wschodnią granicą. Ten kontekst wojenny, to zagrożenie wojenne wysunęło się na pierwszy plan, a zapomnieliśmy o tym zagrożeniu terrorystycznym, które cały czas gdzieś czyha. No i te ostatnie przypadki ze szkół na Mazowszu pokazują, że no, też jest naszym udziałem.
0: Ale takie zdarzenia miały miejsce w przeszłości, one występowały rzadziej, natomiast dzisiaj no, tą odporność budujemy w społeczeństwie we wszystkich kierunkach. Jeżeli mówimy o zagrożeniu i co zrobić w przypadku tego zagrożenia, no to pierwsze i w drugiej sytuacji uciekajmy. No, jeżeli mamy możliwość gdzie, no to uciekajmy, szukajmy schronienia. To jest druga możliwość. Jeżeli mamy to schronienie, to je wykorzystajmy. Jeżeli nie mamy tymczasowych schronień, no to szukajmy rozwiązań. Dzisiaj te rozwiązania na rynku się pojawiają, więc szukajmy ich, jak możemy je wdrażać w życie, bo one będą służyły i na jeden, i na drugi przypadek. Jeżeli takie schronienia będziemy mieli w okolicach szkoły, no to zawsze gdzieś tych uczniów będziemy mogli wyewakuować do tych bezpiecznych pomieszczeń. Jeżeli nie, to szukajmy rozwiązań, jak możemy w szkołach sprawić, żeby petent wchodzący do szkoły, czyli ten potencjalny sprawca, nie mógł się tak łatwo do niej dostać, a dwa, nie mógł penetrować tych klas, do których miałby dostęp. No i musimy szukać rozwiązań technicznych, żeby zabezpieczyć, no ale też w międzyczasie budować tą odporność i świadomość w społeczeństwie. No przestańmy ciągle produkować procedury, bo tych procedur naprawdę mamy już dużo. Trzeba zacząć wdrażać w życie rozwiązania, trzeba to ćwiczyć i trzeba sprawdzać, czy jesteśmy na to przygotowani. Będziemy tą odporność mogli budować poprzez zmniejszanie tego ryzyka i tej świadomości, która w nas jest.
1: A czym się różni ryzyko, które przychodzi z zewnątrz, od tego, które pojawia się wewnątrz społeczności, wewnątrz szkoły, już mówiąc wprost, odnosząc się do tych przypadków, z którymi no niestety mamy do czynienia w ostatnich kilkudziesięciu godzinach?
0: Sam sposób reakcji będzie dosyć podobny, no bo jeżeli w jednym i w drugim przypadku mamy dyspozycję do tego, żeby uciekać, no to uciekamy i tutaj one się nie będą niczyły. Ten sposób zagrożenia, on się będzie w pewien sposób później identyfikował. Tutaj będzie ono z powietrza, z drugiej strony może być od grup zorganizowanych lub od samotnego wilka i tu nasz sposób zachowania powinien być w miarę wyuczony, odporny na stres. Ciężko będzie uniknąć tego stresu i tutaj na pewno jest pole do tego, żebyśmy pracowali, a unikać stresu, czy obniżać jego wartość i móc reagować, to jest tylko poprzez ćwiczenie. I nie raz w roku, bo to nic nie da, że przeprowadzimy jedno ćwiczenie w roku. Ich musi być więcej. To stopniowanie tego zagrożenia i pokazywanie, jak z niego wychodzić, to jest klucz do tego, żebyśmy budowali odporne społeczeństwo.
1: Panie doktorze, a jak to jest rozwiązywane na świecie? Bo dzisiaj premier Donald Tusk także na to zwraca uwagę, że Polska jeszcze do niedawna była krajem wolnym od tego rodzaju historii. My z współczuciem no i z taką dużą uwagą przyglądaliśmy się tym przypadkom podobnym na świecie, w Stanach Zjednoczonych, w Europie. Jak to tam jest rozwiązywane?
0: W Stanach Zjednoczonych jest to prowadzona ta edukacja od właśnie podstawowych rzeczy, tak jak kiedyś prowadziliśmy edukację i dzisiaj ją prowadzimy od dzieci w przedszkolu i ucząc ich, jak wybrać numer 112, to tak samo te procedury opracowuje się dla samotnego strzelca, czy właśnie do takiego typu zdarzenia i ataków. Uczmy od małego do dużego w każdej grupie wiekowej i wtedy będziemy osiągali sukcesy. To trzeba wprowadzić taki mechanizm na każdym poziomie edukacyjnym i wtedy to będzie sukces. I tak to jest robione na Zachodzie. Jeżeli dzieci w przedszkolu ślepo wierzą swojej przewodniczce, czyli tej nauczycielce i podążają, trzymając się za rękę z zamkniętymi oczami, bo ona je zawsze wyprowadzała raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, ćwicząc tego typu zjawisko, to gdy chodzi do takiego zjawiska, to one idą i wierzą dalej, że tak jest. Śpiewają przy tym piosenkę, recytują wierszyk. To jest jedna z metod. I tak należy to podążać. Weźmy te, które są sprawdzone na Zachodzie, zaadoptujmy do naszych warunków, bo to jest bardzo ważne. Nie bierzmy jeden do jeden, bo to może się nie sprawdzić. Zaadoptujmy do naszych warunków i działajmy.
1: A co z monitoringiem, z identyfikacją wchodzących do takich placówek jak szkoły czy przedszkola gośćmi, ze sprawdzaniem może wykrywaczem metali plecaków uczniów? Czy to już są za bardzo takie ingerujące w ich prywatność rozwiązania, czy jednak wobec tych zagrożeń należałoby również je rozważyć?
0: czy zabezpieczenia.

0: Ćwiczenia techniczne zawsze będą budowały tą odporność bardziej. Jeżeli my dzisiaj mamy rozwiązania w postaci sprzętów technicznych, kamer, które są w stanie rozpoznawać anomalie, zachowania nietypowe i tak dalej, no to możemy je wprowadzić. Tylko pamiętajmy, że szkoła ma na przykład 4 wejścia. To zamontujemy 4 kamery czy 4 wykrywacze. Ja znam przypadki ataków terrorystycznych, w których ten potencjalny sprawca wszedł drzwiami, które nie były monitorowane w taki sposób jak te główne. Czyli tam były wykrywacze metali, stał ochroniarz i nie pozwalał wejść innym. On przed bocznym wejściem, które było zablokowane, bo żeby łatwiej było, nie wiem, wyjść na przerwę czy w jakimś tam innym celu. Więc tutaj budowanie odporności i budowanie, to co najpierw jest rozpoznanie, trzeba sprawdzić, wtedy opracować metody, warianty, i wtedy zacząć je wdrażać i sprawdzać, czy działają. Jeżeli nie będą działały i będą miały chybienia, trzeba zrobić to jeszcze raz. Nie bójmy się audytu, nie bójmy się skorzystać z wiedzy innych, tylko po prostu, żeby zwiększyć bezpieczeństwo. To jest dla nas bardzo ważne. A my ciągle traktujemy to tak trochę po macoszemu i trochę tak nas to nie dotyczy. W Europie się działo, nas to nie dotyczy, no bo dlaczego? Mamy wojnę. Nas to nie dotyczy, że będą takie zagrożenia. Dzisiaj jest szkoła, może być jutro inny obiekt użyteczności publicznej. Nie mamy rozwiązań na tego typu zjawisko. Nie ma procedur, tak jak ma straż pożarna w przypadku pożaru. Nie ma rozwiązań ustawowych mówiących o tym, że należy w budynku użyteczności publicznej zrobić tak, a nie inaczej na wypadek ataku szaleńca. Te procedury są opracowywane przez firmy, przez rozwiązania prywatne i wdrażane, jeżeli kogoś świadomość właściciela takiego obiektu jest. Jeżeli nie ma, to on tego nie robi, bo nie ma ustawowego wymogu.
1: Panie doktorze, a co z tą zapowiedzią, która pojawiła się dzisiaj, którą słyszeliśmy od premiera Donalda Tuska, że oczekuje od patroli policyjnych, że co najmniej raz dziennie pojawią się fizycznie w każdej szkole, tak żeby ci, którzy ewentualnie rozważają możliwość przeprowadzenia podobnego ataku, jak te, do których doszło w ostatnich kilkudziesięciu godzinach, mieli taką świadomość, że ta policja jest w zasięgu ręki, a właściwie w zasięgu wzroku nawet. No i żeby jednak może dwa razy pomyśleli, zanim zrobią coś takiego.
0: Panie redaktor, jeżeli to podniesie nasze poczucie bezpieczeństwa i siedząc za ławką będziemy mieli to poczucie bezpieczeństwa większe, to róbmy to jak najbardziej. Natomiast ja się obawiam, czy nam sił policyjnych wystarczy. Biorąc pod uwagę, ile placówek jest, to może się okazać, że ten patrol będzie jeździł od placówki do placówki, żeby w tym czasie się zmieścić i każdą odwiedzić. Albo zajechać na parking chociaż, tak? Jeżeli doprowadzimy do tego, że oni jeszcze będą wchodzić na teren szkoły, jeżeli zobaczymy, jak niektóre szkoły w wielkich miastach, no to jest po czym chodzić, to się okaże nagle, że nam patroli zabraknie i włamań będzie więcej. Albo ja bym tutaj naprawdę to rozważył, jakie środki przybrać, szukając na szybko. Oczywiście, jeżeli dzisiaj ten patrol ma wyjechać, niech jedzie, niech tą pod szkołę jedzie i to podniesie poziom bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa, tak? Liczę na to. Natomiast no, my musimy szukać długofalowych rozwiązań. Technicznych z jednej strony, proceduralne mamy, szukajmy jak to wdrożyć jak najszybciej i uczyć. Jedno szkolenie w roku dyrektorów i kadry pedagogicznej nie wystarczy, mówię to z doświadczenia.
1: A sądzi pan, panie doktorze, że jest możliwe stworzenie takiego ogólnokrajowego, ogólnopolskiego standardu, który będzie miał zastosowanie właściwie w każdym województwie, w każdej miejscowości, w każdej polskiej szkole?
0: Oczywiście, że tak. No, mamy do tego mądrych ludzi w naszym kraju i skorzystajmy z ich wiedzy i doświadczenia. Zrobiliśmy niejedno do tej pory, więc róbmy dalej. My trochę zacznijmy wyprzedzać te zagrożenia, które są, bo zagrożenia wiemy i identyfikujemy, jakie one są, natomiast my zacznijmy na nie odpowiadać. Nie wtedy, jak coś zaistnieje, tylko przed. Twórzmy tak wyprzedzające informacje, żebyśmy mogli czuć się i zwiększać to bezpieczeństwo w każdym miejscu, nie tylko w szkole. Bo ja się boję, nie chcę być złym prorokiem, ale szkoła to jedno, ale mamy wiele innych miejsc ogólnie dostępnych.
1: Jak ocenia pan zachowanie tych dwojga poszkodowanych w tym dzisiejszym zdarzeniu osób? O tym także premier Donald Tusk mówił, z uznaniem się o ich postawie wypowiadając. Dyrektor szkoły i nauczycielka, dwoje również poszkodowanych w tym ataku. Bo to także pokazuje jakiś model reakcji na tego rodzaju zagrożenie. Jedna osoba tragicznie zmarła, zginęła, 37-letnia woźna bezpośrednio zaatakowana przez tego 15-latka. Dwie inne osoby próbowały pomóc. Jak zachować się w takiej sytuacji?
0: No ja chylę czoła, że podjęli walkę i zaczęli, działali po prostu, żeby ratować dzieci i to jest...

0: naprawdę wymaga pochylenia się nad nimi i podziękowania im za to, aby takich postaw było więcej w sytuacji zagrożenia, no ale tu musimy szukać odpowiedzi, czy to jest to rozwiązanie, czy my mamy wyedukować nauczyciela, żeby w przypadku takiego ataku walczył z napastnikiem, czy tak zrobić system, żeby on nie musiał walczyć, ale naprawdę w sytuacji zagrożenia potrafił zarządzić tą młodzieżą w taki sposób, albo sama młodzież była na tyle wyedukowana, że dokładnie wiedziała, co robić, bo tak wygląda model trochę na zachodzie. Nauczyciel jest takim przewodnikiem, liderem wtedy, ale każdy wie, co ma robić. I do tego bym dążył, żebyśmy w nauczycielach mieli tą pomoc, ale sam każdy obywatel wiedział, co ma w takiej sytuacji zachować, bo się tego nauczył. I to jest chyba taki model, do którego powinniśmy dążyć. To jest rozwiązanie naszych problemów.
1: No to jak ta modelowa reakcja powinna wyglądać na taką sytuację? No bo mamy napastnika, który fizycznie zagraża zdrowiu i życiu konkretnych osób, no i pewnie są dwojakie reakcje takie naturalne. Albo rzucamy się z pomocą, albo rzucamy się do ucieczki.
0: Panie redaktor, no przede wszystkim jak w przypadku pożaru mamy jasny sygnał alarmowy, więc on daje nam ten sygnał dla wszystkich, że coś się dzieje. No tutaj brakuje też komunikacji w takich sytuacjach, o których mówimy, zagrożenia życia przez pojedynczego napastnika. Wszyscy muszą dostać informację, że zaczyna się co dziać. Czy my będziemy w tym momencie wysyłać sygnał w szkole dźwiękowy, czy będzie to w jakiś inny sposób powiadomienie, nie ma znaczenia. Wszyscy się ryglują w klasach, zamykają, czyli są odpowiednie środki techniczne do tego, żeby tą klasę stworzyć bezpiecznym pomieszczeniem, to jedno. Dwa, jeżeli jesteś na korytarzu, uciekasz i szukasz tego schronienia, więc też mamy miejsca, w których możemy się schronić, jeżeli jesteś na korytarzu. Jeżeli już dochodzi do takiego zdarzenia, że nie zdążyło się, no to siła jest w tej gromadzie ludzi. Jeden na jeden napastnik będzie mógł mieć przewagę, bo będzie miał to niebezpieczne narzędzie. Jeżeli my wykorzystamy to, co mamy pod ręką, ławkę, krzesło, wieszak, butelkę z wodą, cokolwiek innego, co będzie pod naszą ręką, do tego, żeby się bronić, no to brońmy się w kupie. Wtedy będzie nam bezpieczniej i będziemy mieli tą przewagę chociażby liczebną. I tyle. Oddalajmy przeciwnika od siebie tymi wszystkimi elementami, którymi możemy. Są na rynku szkolenia i są prowadzone przez firmy prywatne, profesjonalnie, które pokazują, jak można, wykorzystując te przedmioty codziennego użytku, do tego, żeby czuć się bezpiecznie, żeby budować ten element. Nie próbujmy na siłę zatrzymać tego sprawcy, bo to może być trudne, ale jeżeli jest ta sytuacja godna naśladowania przez dyrektora, że robił wszystko, żeby ratować dzieci, no to tak, to już jest ta ostateczność.
1: No i 112, prawda? Numer alarmowy i wzywanie
0: tak,
1: służb.
0: Podstawowo. Wezwanie wszystkich służb to powinno się odbywać w momencie tego powiadamiania w szkole, że jest taka sytuacja, że mamy do czynienia z tym napastnikiem, tym masowym zabójcą, osobą niezrównoważoną pod wpływem silnym wzburzenia czy jakichś innych środków, która dokonuje tego typu przestępstwa, żebyśmy w tym czasie powiadamiali służby.
1: No jest jeszcze pytanie, które nurtuje nas i pewnie nurtować będzie jeszcze także i rodziców, i nauczycieli, którzy dzisiaj po południu, po powrocie swoich dzieci ze szkół albo jutro po pierwszym dzwonku, albo jeszcze dzisiaj no staną przed tym wyzwaniem, jak z tymi najmłodszymi na temat tego zagrożenia rozmawiać, tak żeby przygotować, nauczyć, wychować, ale nie straszyć, bo to także jest ten dylemat, przed którym my stoimy. My, którzy o tym opowiadamy, którzy o tym informujemy, żeby nie siać paniki, ale żeby odpowiedzialnie o tym wszystkim informować i żeby właśnie przygotowywać na taką ewentualność, gdyby takie zdarzenie stało się naszym udziałem.
0: Ja myślę, że przede wszystkim trzeba zacząć słuchać też młodzieży, bo to ona ma tutaj klucz do rozwiązania tych problemów. Trzeba po prostu zacząć ich słuchać, z czym oni się dzisiaj borykają i gdzie widzą te problemy i zagrożenia i zacząć odpowiadać na te zagrożenia, które oni widzą. Zachować przede wszystkim spokój i rozsądek i wsłuchać się w to, jak ten rytm życia będzie nam przechodził dalej. Co możemy zrobić, żeby obniżyć poziom napięcia i nerwów w tym otaczającym nas systemach, bo dzisiaj czerpiemy bardzo dużo z sieci, to jest dosłownie podbijane za każdym kliknięciem i odzwierciedla te nastroje, które są w społeczeństwie. Ja myślę, że trzeba zacząć trochę odkładać na bok, zacząć słuchać, rozmawiać w rodzinie, słuchać tego, z czym się młodzież boryka i zacząć na to odpowiadać, zacząć leczyć trochę te emocje, które w nich są.
1: czyli przeciwdziałać

0: rozmawiać uważnie, czujnie i z czułością też z tymi młodymi ludźmi. Pan dr Bartłomiej Pater, ekspert do spraw bezpieczeństwa, były dowódca jednostki antyterrorystycznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, dziś wykładowca uczelni WSB-MLi, to był z nami. Bardzo dziękuję panie doktorze za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: ślubnej laureatce.
1: No, przede wszystkim chciałabym zacząć od tego, że bardzo się cieszę z nagrody dla Ann Carson. Ona zresztą nie po raz pierwszy w tym roku była wymieniana w gronie takiej ścisłej czołówki kandydatów do tej nagrody. Ale no, chciałabym podkreślić, że to jest taka autorka, w której twórczości ja widzę jakąś kwintesencję tego, co literatura może proponować współcześnie. Więc z jednej strony Carson bardzo, bardzo umiejętnie przesuwa granice możliwości wyrażania literatury, łączy zainteresowanie starogreckim, dawną kulturą, z zainteresowaniem tematami jak najbardziej współczesnymi, dotykającymi emocji, relacji. Można by powiedzieć, że pod piórem Carson doznają jakby takiej odnowy gatunki literackie, które dzięki niej no, łączą się ze sobą, przybierają inny kształt. Ona zresztą też przekracza granice rodzajów, przejścia u Carson od eseju do tekstu poetyckiego, czy odwrotnie, nie jest tutaj czymś zupełnie unikalnym. I ona ma niezwykłą umiejętność opowiadania o tym, co właśnie kruche, co właśnie kruche w ludzkich relacjach, co często buduje tożsamość lub staje się przyczyną naruszenia jej integralności. No, na przykład w tomie Piękno męża opowiada historię zdrady małżeńskiej w wierszem oczywiście, tak? W autobiografii Czerwonego dokonuje retellingu, czyli tak jakby opowiada na nowo historię Heraklesa i Geriona i przepisuje ją na opowieść o bardzo takim gwałtownym czy burzliwym romansie nieheteronormatywnym. No i nie jest to oczywiście, problematyka nie jest nowa, natomiast to, co jest takie szczególne u Carson, to że ona wpisuje te zagadnienia bardzo głęboko w historię kultury, pokazuje to doświadczenie jako doświadczenie nieodłączne człowieczeństwu, doświadczenie, które absorbowało wcześniej pisarzy i filozofów. No, kto czytał Fajdrosa, Platona, ten wie. O czym mówię.
0: Pani profesor, czy odbiorca polskojęzyczny, polski jest skazany na czytanie twórczości tegorocznej laureatki literackiego Nobla w oryginale, czy mamy polskie tłumaczenia?
1: Och, mamy polskie tłumaczenia. Jesteśmy w ogóle, chciałam podkreślić, w wyjątkowo dobrej sytuacji, bo nie dość, że mamy tłumaczenia, to jeszcze mamy tłumaczenia bardzo dobre. No i tutaj można sięgać po wspomniane już Piękno męża w tłumaczeniu pani profesor Olgi Kubińskiej. Mamy autobiografię Czerwonego, Macieja Topolskiego, czy słodko-gorzkiego Erosa w przekładzie Renaty Lis. Więc to są znakomici tłumacze. To są znakomici tłumacze. Wydawcy też tutaj zadbali, żebyśmy nie byli w takiej sytuacji jak wówczas, kiedy literacką nagrodę Nobla przyznano Arturowi Rezekowi Kurnachowi i okazało się, że nie mamy ani jednego tekstu po polsku.
0: Czyli teraz możemy oczekiwać, i pewnie tak będzie, że szturm na księgarni w poszukiwaniu tomików tegorocznej laureatki, tegorocznej nagrody Nobla w dziedzinie literatury. No to, że to jest poetka również w tych trudnych czasach na świecie, to także może jest jakiś sygnał, który wysyła Szwedzka Akademia do czytelników i do w ogóle światowej opinii publicznej, że to jest taki moment w historii ludzkości, że może warto sięgnąć po ten rodzaj przekazu, jaki niesie ze sobą poezja.
1: Tak, ja tutaj ad vocem jeszcze dodam, że jeśli chodzi o poezję, to ona, jej autorzy, jeżeli chodzi o szansę na przyznanie Nagrody Nobla, to oczywiście statystycznie podchodzę teraz do sprawy, szanse takich autorów są mniejsze. Dużo częściej literacką Nagrodę Nobla otrzymują prozaicy, więc tym bardziej cieszy odważny wybór akademii.

0: Akademii Noblowskiej, która w tym roku postawiła na poetkę piszącą przepięknym językiem, ale nie jest to też poezja jakoś szczególnie łatwa, bo ona jednak zaprasza po prostu do zgłębiania tradycji antycznej. I to, co może jeszcze tutaj warto podkreślić, że Kersten, kiedy odbierała międzynarodową nagrodę imienia Zbigniewa Herberta, to tak szczególnie kładła nacisk na to, żeby być uważnym. I ona uważa, że, znaczy ona sądzi, że to właśnie ta uważność to jest punkt wyjścia jej pracy filologicznej, i uważność to jest punkt wyjścia kontaktu ze światem, i uważność to jest coś, na co zasługuje także poezja.
1: Tyle mówimy o uważności, pani profesor, także dzisiaj, kiedy w znacznej mierze poświęcamy naszą uwagę na to, co dzieje się w polskich szkołach, co wydarzyło się w tych polskich szkołach.
0: No tak, niestety.
1: Niestety, tak się składa, że rozmawiamy o tej literaturze i o Nagrodzie Literackiej Nobla w tym dniu. Może to też jest jakiś znak, że może warto się odnieść również do tych literackich, poetyckich wzorców i potraktować je jako swego rodzaju antidotum na te niebezpieczeństwa, które niesie nam współczesność.
0: Tak, ale właśnie też niekoniecznie jako takie antidotum, które nas zaprasza do ucieczki od rzeczywistości. Raczej powiedziałabym takie miejsce, czy takie, nie chcę użyć słowa narzędzie, bo ono może nie do końca elegancko brzmi, które nam pozwala być bardziej uważnym, bardziej otwartym na to, co inne od nas, bardziej tego ciekawym po prostu, tak? Po prostu. To jest dyspozycja czy nastawienie, które ja bardzo głęboko w to wierzę, może być społecznie zmianotwórcze.
1: Otwierajmy głowy, otwierajmy nasze serca.
0: Tak, czytajmy literaturę.
1: Pani doktor habilitowana Żaneta Nalewaj-Turecka i Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego była z nami.
0: Bardzo dziękuję.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: Po reklamie. Autopromocja.
10: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Policjanci mają pilnować bezpieczeństwa w szkołach. Trwa narada zwołana przez premiera po serii ataków. Będą dalsze prace nad zmianami w prawie aborcyjnym. Dziś na ten temat dyskutowała sejmowa komisja. Anne Carson, laureatką literackiego Nobla, kanadyjska pisarka w swojej twórczości łączy tradycję z nowoczesnością. Minęła 14. Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. Premier apeluje do policji o zwiększenie liczby patroli wokół szkół. Donald Tusk zwołał pilną naradę z udziałem ministrów i szefów służb po serii ataków w polskich szkołach. Rano pod Wyszkowem z rąk 15-letniego absolwenta zginęła woźna. Premier, obawiając się procederu naśladownictwa wśród atakujących, poprosił komendanta głównego policji o wprowadzenie nowych procedur.
2: Proszę, aby nie tylko zwiększono ilość patroli w pobliżu każdej polskiej szkoły. Wiem, że to jest trudne zadanie, ale właściwie od pewnego czasu policja stara się być obecna przynajmniej raz dziennie, patrolować okolice szkoły. Ale sytuacja się zmieniła i szczególnie teraz, kiedy mamy to poczucie, że ryzyko mogło wzrosnąć, bardzo proszę o wydanie decyzji, aby policja, nie czekając na interwencję, tylko w ramach rutynowego patrolu, przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz.
1: Premier zaapelował także o przyjęcie odpowiedniego prawa, które umożliwiłoby usuwanie z sieci treści niebezpiecznych i nawołujących do przemocy. Rano w miejscowości Leszczydół Nowi na Podwyszkowem 15-letni nożownik zabił woźną i zranił dwie inne osoby. Swoją akcję nagrywał kamerką przyczepioną do kasku, poinformował premier. Wczoraj do podobnego incydentu doszło w szkole w Ostrołęce. Tam 19-letni uczeń zaatakował 9 osób. W plecaku mógł mieć materiał wybuchowy. Jeszcze dziś może usłyszeć zarzuty. Władze Ostrołęki zaostrzyły zasady bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych po wczorajszym ataku. To efekt posiedzenia sztabu kryzysowego. Śledczy wciąż wyjaśniają okoliczności wczorajszego ataku nastolatka.
3: Nauczyciele częściej będą dyżurować na przerwach, a w czasie lekcji drzwi do szkół pozostaną zamknięte. Pracownicy sprawdzą, czy nikt nie zostawił plecaka w łazience. Dodatkową ochronę dostanie szkoła, w której doszło do ataku, mówi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
4: Poleciłem komendantowi Straży Miejskiej w Ostrołęce, aby strażnicy pełnili do odwołania dyżur właśnie przy wejściu głównym.
3: W rejonie szkół pojawi się więcej patroli policji. Śledczy zbadają też plecak, który zatrzymany 19-latek rzucił w szkole, mówi oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Ostrołęce, nadkomisarz Tomasz Żerański.
5: Dzisiaj na poligonie zostanie przeprowadzony przez pirotechników eksperyment procesowy z udziałem biegłego z zakresu materiałów wybuchowych.
3: Zatrzymany przebywa w policyjnym areszcie, a prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące usiłowania zabójstwa. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Do podobnego ataku mogło dojść w sierpcu. Tam nauczyciele i policja udaremnili plany 17-latka, który był wyposażony w dwa noże. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw zmiany prawa aborcyjnego rozpatrzyła dwa projekty poselskie. Zakładają one m.in. odstąpienie od karania za pomoc w aborcji oraz przywrócenie możliwości przerwania ciąży z powodu nieodwracalnej wady płodu. Posłanka Violetta Tomczak z Polski 2050 tłumaczyła, dlaczego korekta prawa jest konieczna.
6: Zmiany mają zapewnić kobietom realną ochronę i w razie, gdy podejmują decyzję o przerwaniu ciąży, przeprowadzenie zabiegów w warunkach z poszanowaniem prywatności.
1: Tej argumentacji nie podziela posłanka Maria Kurowska z Prawa i Sprawiedliwości.
7: Otwieramy szeroko drzwi, to znaczy nie my otwieramy, wy otwieracie drzwi dla tych wszystkich, którzy chcą zabić swoje dziecko. Myślę, że to jest dzisiaj komisja wielkiego wstydu.
1: Głosowanie nad projektami ma się odbyć podczas najbliższego posiedzenia Sejmu. Relacje dwustronne i kwestia grudniowego szczytu państw grupy G20. To główne tematy, jakie omówił w Manili prezydent Karol Nawrocki. To pierwsza wizyta polskiego prezydenta na Filipinach od lat 70. ubiegłego wieku. Rozmowy zdominował temat grupy G20. Mimo, że Filipiny nie należą do tej grupy, to mają silny głos w formacie ASEAN, ocenił prezydencki minister Marcin Przydacz.
8: Filipiny są w tym roku państwem przewodniczącym grupie ASEAN, czyli organizacji, która skupia w sobie całą Azję Południowo-Wschodnią i za parę tygodni będzie tutaj szczyt grupy ASEAN, na który przybędzie także prezydent Stanów Zjednoczonych, więc ten głos Polski tuż przed szczytem grupy ASEAN był niezwykle ważny.
1: Tuż przed wylotem na grudniowy szczyt G20 do Miami prezydent poleci jeszcze do Wielkiej Brytanii. W Londynie będzie zabiegał o wsparcie dla naszych starań o stałe członkostwo w formacie największych gospodarek świata. To kolejna, ale najważniejsza nagroda w dorobku kanadyjskiej pisarki Anne Carson, laureatką

0: Literackiego Nobla. Nagroda została przyznana za śmiałą i kreatywną twórczość, która stworzyła nowe formy dla współczesnej literatury w swobodnym dialogu z tradycją. To z pewnością powrót do źródeł, mówi literaturoznawca Karol Samsel.
1: Myślę, że była zbyt wyjątkowa, żeby zostać pominięta przez Komisję Noblowską. Jest jedyną postacią, która tak ostentacyjnie zwraca się ku antykowi, a jednocześnie go dekonstruuje, modernizuje. Wykorzystuje antyk jako kostium dla odsłaniania inności.
0: Urodzona w 1950 roku Ann Carson jest poetką, eseistką, profesorką literatury klasycznej i tłumaczką. W swoim dorobku ma kilkanaście książek. W naszym kraju ukazały się m.in. Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego czy Piękno męża. To laureatka wielu nagród literackich. W ubiegłym roku podczas wizyty w naszym kraju otrzymała Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Niebo nad Polską pochmurne i tak będzie do wieczora. Na zachodzie możliwe są przelotne opady deszczu, a w Karpatach burze. Temperatury od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim do 24 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach wieje chłodne.

0: teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Czas na quiz. Co daje dziecku moc, a co ją odbiera? Ignorowanie.
11: Odbiera dziecku moc.
10: Tak, dzieci potrzebują naszej uwagi. Docenianie.
12: Daje dziecku moc.
10: Tak, pomaga uwierzyć w siebie. Krzyk.
11: Odbiera dziecku moc.
10: Potrafi ranić. Wsparcie.
12: Daje moc.
10: Tak, szczególnie w trudnych chwilach.
11: Wspieraj dzieciństwo mocy, bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl.
9: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
13: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
9: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
14: Jest godzina 14.09. Cały dzisiejszy program poświęcony w dużej mierze, w przeważającej mierze tej tragedii, która wydarzyła się w Wyszkowie, ale także całej serii aktów przemocy w polskich szkołach. Państwo musi mieć zdolność zatrzymania tego typu akcji i działań po to, by skutecznie ratować uczniów i nauczycieli przed fizycznym zagrożeniem. Tak mówił dzisiaj premier Donald Tusk w czasie specjalnej narady zwołanej z ministrami i przedstawicielami służb. W tej naradzie uczestniczył także komendant główny policji i w czasie tego spotkania premier Donald Tusk wskazywał także, że choć mamy obecnie wyspecjalizowane jednostki, które monitorują sytuację w internecie, to w tej kwestii powinien nastąpić

0: radykalny wzrost działań i temu wątkowi teraz z uwagą się przyjrzymy.
1: Komentarz.
0: Naszym gościem jest pan dr Konrad Ciesiołkiewicz z Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, pani redaktor.
0: I proszę mi wybaczyć banał, ale mam takie naprawdę wrażenie graniczące z pewnością, że musimy wobec tego, co dzieje się w polskich szkołach w ostatnich kilkudziesięciu godzinach, wrócić do elementarza, do takich podstawowych zasad. Czy i jak to, co dzieje się w internecie, wpływa na realne fizyczne postawy młodych ludzi?
2: W ogromnym stopniu, pani redaktor, dlatego że ten ekosystem platform, tutaj bardzo specyficzny ekosystem platform społecznościowych, streamingowych, komunikatorów i platform gamingowych jest dzisiaj środowiskiem życia, funkcjonowania, codzienności młodych ludzi, nie tylko młodych, nas też. I różnica polega na tym, że duża część młodych ludzi to są osoby jeszcze zbyt młode i dla nich środowisko, w którym żyją, jest środowiskiem bardzo wysokiego ryzyka. I teraz z tym związane są oczywiście konsekwencje. Wiemy to na podstawie analiz, raportów. Wymieniam tutaj zawsze właśnie raporty Europolu, krajowych służb zajmujących się bezpieczeństwem, także Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która po wielu latach rozpoczęła zupełnie inny sposób komunikowania się, wydała także raport, w którym także znajdziemy niestety odniesienia dotyczące mechanizmów, które wydaje się, że mogą mieć związek z tym, co obserwujemy w ostatnich miesiącach, a muszę powiedzieć, że w Europie obserwujemy to tak naprawdę w ostatnich latach. Europol twierdzi, że po inwazji Rosji na Ukrainę częstotliwość tego rodzaju działań, w których także dzieci i młodzież są wykorzystywane, tak zwana następuje weaponizacja młodych ludzi, są coraz częstsze do tego stopnia, że spędzają one dzisiaj sen z powiek służbom bezpieczeństwa, ale także powinny nam wszystkim, służbom społecznym także, tym, którzy pracują w pierwszej linii z młodymi ludźmi.
0: Czyli ten ślad, ten wątek, który łączy te wypadki, przypadki, akty przemocy w polskich szkołach, może nas doprowadzić nawet do Federacji Rosyjskiej? Że to tak jest mówią, inspirowane z tego kierunku?
2: Mogą być. Nie chciałbym upraszczać teraz oceny, dlatego że w raportach, które regularnie są publikowane przez instytucje, które wymieniłem, wiemy o nowych zjawiskach i nowych mechanizmach. W tle tych mechanizmów stoi nowa forma radykalizacji prowadzącej do przemocy, tak zwany ekstremizm nihilistyczny, gdzie destrukcja staje się celem samym sobie. Już nie o ideologia, chociaż są tam narracje ideologiczne, ale one są zmienne, niespójne zupełnie. Wciąga się młodych ludzi w grupy tego rodzaju przestępcze. Dokonuje się ich takiej desensytyzacji, przepraszam za to określenie, czyli po prostu zabijania empatii naturalnej, która się też kształtuje w tym wieku. A później, no właśnie, zleca im się różnego rodzaju zadania po to, żeby budowali swoją pozycję też w grupie. To jest jeden mechanizm. Są też mechanizmy oparte na płatnościach, takich powiedziałbym mikropłatnościach, gdzie na platformach dokonuje się, zleca się zadania, młody człowiek otrzymuje drobne wynagrodzenie. Bardzo często także ten przepływ następuje przy kryptowalutach, szczególnie, że tam jest bardzo wiele, wiele ogniw też pośredniczących i jest zadaniowany, przenosi paczki, przewozi, nie wie oczywiście dla kogo, dokumentuje, robi zdjęcia, materiały wideo. Ten mechanizm nazwany jest przez Europol takim mechanizmem, który nazwali VAS jako akronim, Violence as a Service, czyli przemoc jako usługa. Bardzo różne zadania są zlecane, także niestety zamachy. Z tym mieliśmy do czynienia w Europie, w krajach skandynawskich, we Francji, w Niemczech. Można zapoznać się z materiałami Europolu, które od 2025 roku bardzo szczegółowo opisują tego rodzaju działania. A w polskich warunkach Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wskazuje na ten sam kierunek w swoim raporcie, który opublikowała w tym roku. I też to, co uległo zmianie na dobre, to, że przy takich sytuacjach opisywane są mechanizmy, nie po to, żeby straszyć właśnie w stonowany sposób. Też mam nadzieję, że nasza rozmowa nie będzie straszyć. Te materiały służyć dzisiaj powinny nam wszystkim. Mam na myśli tym, którzy pracują w pierwszej linii, którzy są urzędnikami, samorządowcami, animatorami, pedagogami, nauczycielami.
0: Może rodzicami też, panie doktorze?
2: Absolutnie. Przepraszam, że nie wymieniłem. To grupa w zasadzie pierwsza, która powinna być wymieniona. Tak, dlatego że to jest dzisiaj, no do tej pory nieznane zupełnie doświadczenia. Myślę, że wszyscy przeżywamy szok. Dlatego, że nigdy nie przypuszczaliśmy, że jako zwykły, przeciętny obywatel ktoś będzie rekomendował, żeby korzystał z materiałów dzisiaj przygotowanych przez służby zajmujące się bezpieczeństwem, kontrwywiad na przykład oraz policję, do prowadzenia działań o charakterze prewencyjnym. Ale dzisiaj musimy to robić.
0: Tak, no nie mieści się w głowie to, że dzieci, które korzystają z platform internetowych, mogą stać się narzędziami w rękach obcych służb, no bo do tego to tak naprawdę...

0: nas sprowadzi.
1: Część przypadków tego rodzaju jest również udokumentowanych. W Wielkiej Brytanii kilka tygodni temu zatrzymany 11- i 15-latek działający właśnie w sieciach, które wspomniałem, spełniający wszelkie kryteria ekstremizmu nihilistycznego, a jednocześnie z tym elementem jeszcze motywacji drobnej finansowej, gdzie udokumentowano i przynajmniej źródło bardzo poważne, The Independent, podaje, że faktycznie udokumentowano tam źródła rosyjskie. Natomiast oczywiście tych źródeł może być sporo. To może być także naśladownictwo, które też musimy brać pod uwagę, że w pewnym momencie uruchamiają się pewne siły też, gdzie osoby, na przykład osoby też zaburzone, osoby po trudnych doświadczeniach nagle postanawiają na przykład naśladować. Zresztą chciałbym powiedzieć tutaj też wyraźnie, że młodych ludzi należy się nie należy się bać, broń Boże, należy otoczyć ich jeszcze większą troską i rzeczywiście w środowisku cyfrowym oni tą troską otoczeni nie byli. Państwo ma minimalne możliwości ingerowania, żeby nie powiedzieć prawie żadne dzisiaj. I to musimy sobie naprawdę uczciwie powiedzieć. Ja słyszałem wstęp do tej rozmowy, pani redaktor, zapowiedź premiera, którą uważam, że jest, daje nadzieję, to znaczy przestrzeń, o której rozmawiamy, ten ekosystem, w niego ingerencji nie ma, państwo nie ma żadnej ingerencji w tym ekosystemie. Mało tego, po wecie ponad 6 miesięcy temu wobec aktu o usługach cyfrowych nie mamy nawet minimalnej możliwości ingerowania. To się teraz została przyjęta i podpisana przez prezydenta pierwsza ustawa, ale jeszcze parę miesięcy do drugiej, żeby akt o usługach cyfrowych zaczął działać, ale to jest tylko minimalne wciąż. Natomiast nawet to minimalne w Polsce nie działa. I mam nadzieję, że te zapowiedzi premiera oznaczają także bardzo dużą determinację do tego, żeby państwo odzyskało suwerenność, odzyskiwało, bo to jest stopień po stopniu, w tej przestrzeni. To jest jeden aspekt. I drugi aspekt, że to, co się dzieje, powinno nam służyć do przede wszystkim przeciwdziałania, do ochrony, do troski. Młodych ludzi nie należy się bać, bo oni, nawet ci, którzy dzisiaj są przedstawiani jako sprawcy, oni najpierw, tak ja tak to czynię i sugeruję wszystkim, najpierw są pokrzywdzeni, a później stają się sprawcami. I tak musimy do tego podchodzić, bo młody człowiek w tym wieku, w sposób, który kiedy nie jest zmanipulowany, nie ma ze sobą bardzo trudnych doświadczeń, nie ma jakichś dziwnych okoliczności, trudnych, dramatycznych, traumatycznych, środowiskowych, nie jest w stanie, zakładam i chcę zakładać, dokonywać tak skrajnych czynów i tak brutalnych czynów, albo planować tak brutalne czyny.
0: Panie doktorze, szczerze mówiąc, kiedy przygotowywałam się do rozmowy z panem, to spodziewałam się, że ta rozmowa pójdzie w kierunku tego, że wpływ na psychikę tych najmłodszych użytkowników internetu mają gry komputerowe, mają właśnie te challenge tak zwane, które się na platformach internetowych pojawiają. A tymczasem dotknęliśmy bardzo poważnego geopolitycznego problemu.
1: Ten geopolityczny problem jest dzisiaj stawiany siłą rzeczy, kiedy widzimy intensyfikację tych działań. Pani redaktor, my to widzimy jako społeczeństwo masowo od tygodni, od miesięcy. Natomiast to się dzieje znacznie wcześniej. To przyspiesza, dynamika tego przyspiesza i dobrze wiedzą to przedstawiciele służb zajmujących się bezpieczeństwem, bo oni to widzą. Zresztą to w raporcie jest, tylko nie wszyscy chcieli prawdopodobnie też do niego sięgać. W raportach, wielu raportach, ale przede wszystkim w raporcie też Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mówię o nim dlatego, że ten raport faktycznie był pewnym nowum innego sposobu komunikowania właśnie w celach prewencyjnych, ale też mówią o nim od co najmniej 2024-2025 roku życia, przepraszam, 2024-2025 roku mówią o nim Europol, koordynator Unii Europejskiej do spraw przeciwdziałania terroryzmowi, że niestety dzieci, młodzi ludzie stają się maszyną, niestety wprzęgnięci są w maszynę także wojenną, wojny hybrydowej, wojny kognitywnej, poznawczej. Dlaczego? Bo młody człowiek po pierwsze unika radarów. Mało tego, młody człowiek to jest tak, wszystko dzieje się w tak sprzeczny sposób z tym, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni, jakie mamy doświadczenia, że wywołuje to ogromny szok społeczny, zamieszanie, chaos.
0: Na to jest obliczone, prawda?
1: To jest na to obliczone, dlatego że większość tych działań, tak, na panikę społeczną. To jest dokładnie do tego wpisane. Niedawno, kilka miesięcy temu spotkaliśmy się także na konferencji w Łodzi Forum Bezpieczeństwa, na którym byli przedstawiciele, bardzo wysoko postawieni przedstawiciele NATO, którzy wprost mówili dokładnie o tym, o czym my teraz rozmawiamy. Właśnie o włączaniu bardzo młodych ludzi w działania o charakterze wojny hybrydowej, wojny poznawczej, także wpływu, operacji wpływu wobec młodych ludzi, dlatego że dzisiaj 15-16-latek za 3, 4, 5 lat będzie urzędnikiem. To jest także bardzo ważne, ta ideologiczna taka indoktrynacja, która następuje, no ale niestety...
0: Tak, to będą ludzie, którzy za chwilę zajmą miejsca w urzędach, w szkołach, już w roli nauczycieli, w samorządach, być może w parlamencie. To będą przyszli lekarze, prawnicy, ludzie, którzy będą decydować o kształcie naszego życia publicznego.
1: Dokładnie tak. I to jest jeden aspekt. I drugi aspekt, wykorzystywania wprost bezpośrednio jako właśnie narzędzi do czynienia zła w tym przypadku, do działań przestępczych. Od razu też musimy powiedzieć, jakie jest tło. Takie ogólne, które narasta. 70% rynków Unii Europejskiej już angażuje.

0: rekrutuje młodych ludzi. To się dzieje poprzez właśnie ekosystem, o którym rozmawiamy. No po prostu musimy mieć to na uwadze, że w jakimś sensie stworzyliśmy potwora. Nie zawsze taki był. To jest ten etap rozwoju tego ekosystemu konkretnego, który dla zbyt młodych ludzi niegotowych na to, zbyt młodych mówię, nie dla wszystkich i w ogóle nie powinniśmy potępiać w czambuł tego, co się dzieje oczywiście w tych przestrzeniach, ale dla pewnych grup, szczególnie wrażliwych, szczególnie podatnych, jest to no, środowisko wysokiego ryzyka. Od razu mogę powiedzieć, że z tych analiz, o których wspominam cały czas, wynika, że te grupy szczególnie podatne to są młodzi ludzie na przykład po doświadczeniu bullyingu, krzywdzenia, przemocy takiej rówieśniczej, osoby w kryzysie zdrowia psychicznego młode, tak? To są osoby spektrum autyzmu, bardzo wyraźnie to wynika, bardzo wielu zatrzymanych, szczególnie tutaj raporty brytyjskie pokazują to. To są osoby w spektrum autyzmu, są niestety wykorzystywane w bardzo prosty sposób dla sprawców. Osoby, które łączy wszystkie niezrozumienie ze strony innych, czyli poczucie samotności. Ale nie szukać daleko. Polskie raporty NASK-u mówią, że ponad połowa młodych ludzi, nastolatków, aktywnych bardzo mocno w mediach społecznościowych, odczuwa dotkliwie samotność. Paradoks. Mówimy o mediach społecznościowych, a jednocześnie o samotności.
1: I pojawi się teraz taka pokusa pewnie wśród naszych słuchaczy, rodziców, żeby po prostu dzieci odciąć od mediów społecznościowych, czy też nazywanych przez innych antyspołecznościowymi. To wystarczy?
0: Nie, nie sądzę. To znaczy, no nie powinniśmy podejmować na pewno w tym momencie ruchów takich właśnie pod wpływem afektu. Nie powinniśmy na pewno karać młodych ludzi. Nie powinniśmy w tej chwili zacząć ich krytykować. Nie powinniśmy się zacząć ich bać. To jest w ogóle moim zdaniem scenariusz, którego życzą sobie ci, którzy za tym stoją. Mówię tak in gremios ci, bo to przecież nie wierzymy w teorie spiskowe, że ktoś pociąga za konkretny sznurek. To są pewne procesy moim zdaniem, ale nie zajmuję się służbami specjalnymi. Niech się wypowiadają profesjonaliści. Natomiast chcę powiedzieć, że na pewno porządkowanie tej sfery jest potrzebne, na pewno potrzebujemy regulacji tej sfery w każdej kwestii. Wczoraj złożony został projekt Moniki Rosy, przewodniczącej Sejmowej Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży, dotyczący ochrony karnej przed deepfake, deep nude, czyli aplikacjami, które w sposób bardzo prosty mogą służyć ukazywaniu zdjęcia prawdziwego w kontekstach seksualnych. To jest dzisiaj także narzędzie szantażu i ono uczestniczy, pani redaktor, w tych mechanizmach, które dzisiaj nazwaliśmy i które tutaj opisywaliśmy. Niedawno pato streaming, który został, ochrona karna została wprowadzona. No musimy po prostu bardzo mocno spieszyć się ze wszystkimi możliwymi regulacjami. Mam nadzieję, że akt o usługach cyfrowych jak najszybciej. W szkołach od tego roku, chcę powiedzieć, mamy obowiązkowe i powszechną edukację zdrowotną, gdzie jest bardzo silny komponent przeciwdziałania przemocy w sieci. Mamy i takiej świadomości. Mamy edukację medialną od września tego roku, która ma służyć krytycznej i refleksyjnej, takiemu krytycznemu i refleksyjnemu podejściu do zjawisk informacyjnych i cyfrowych. Mamy edukację obywatelską, która skupia się także na dezinformacji, na przeciwdziałaniu dezinformacji, narracjom spiskowym. Mamy w politykach oświatowych dzisiaj higienę cyfrową i teraz. To już jest, to są narzędzia. Teraz jest pytanie bardzo mocno do nas, czy my potraktujemy to wystarczająco poważnie jako narzędzia do ekstraordynaryjnej, jak najszybszej i poważnej pracy, czy potraktujemy to tylko biurokratycznie i rutynowo?
1: No tak, bo papier przyjmie wszystko, a użytkownicy i ci, którzy stosują te zasady na tym papierze zapisane sami muszą zdecydować, czy one tam pozostaną, czy jednak wejdą w życie. Pan dr Konrad Ciesiołkiewicz, Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego, Uczelnia Korczaka. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
0: Dziękuję.
1: Za otwarcie nam oczu na to, co się dookoła nas dzieje.
0: Ja sam otwieram swoje. Dziękuję bardzo pani i państwu.
1: Komentarz. Pan dr Filip Tereszkiewicz, Uniwersytet Opolski, ekspert Team Europe Direct. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Cały czas jestem pod wrażeniem tych informacji, które przekazał nam przed chwilą pan dr Konrad Ciesiołkiewicz, bo mówimy, zastanawiamy się nad przyczynami tego, co dzieje się w ostatnich kilkudziesięciu godzinach w polskich szkołach. Te akty agresji zakończone tragicznie dzisiaj podwyżkowem. Nie żyje 37-letnia kobieta zaatakowana przez ucznia, 15-latka, który wtargnął do szkoły z nożem. No i ten kontekst geopolityczny, który nam się pojawił w rozmowie z doktorem Ciesiołkiewiczem, mówiący o tym, że te dzieci, które tak się radykalizują i ich działania są tak brutalne, mogą się okazać narzędziami w rękach obcych służb. Czy Europa, czy Unia Europejska ma narzędzia, znowu nomen omen, żeby takiemu działaniu przeciwdziałać?
2: Sprawa nie jest taka prosta, bo przede wszystkim trzeba pamiętać, że zarówno polityka edukacyjna, jak i polityka bezpieczeństwa wewnętrznego to są wyłączne kompetencje państw członkowskich.

0: i w pewnym zakresie Unia Europejska może wspierać państwa członkowskie wtedy, kiedy one uznają, że takie wsparcie, koordynacja jest potrzebna. Więc możemy wskazać pewne obszary, w których pewne działania na poziomie Unii Europejskiej przez państwa członkowskie są podejmowane, ale tak naprawdę realne działania tu i teraz w większości należą do państw członkowskich i występują dosyć duże różnice pomiędzy państwami członkowskimi, jeżeli chodzi o przygotowanie czy prewencję na tego typu wydarzenia. Więc póki ten obszar jest bardzo mocno zdecentralizowany, można tak powiedzieć. Ale to nie znaczy, że Unia Europejska tutaj, czy my jako Unia Europejska nic nie robimy. Przede wszystkim te instrumenty są tworzone w momencie, kiedy mam do czynienia z tak zwanym elementem transgranicznym, czyli różnego rodzaju narzędzia, które zostały przyjęte, czy to przez Parlament Europejski, czy Radę, czy też w jakiś tam inny sposób stworzone, one mogą być zastosowane, jeżeli pewna osoba, dajmy na to młoda, ona się radykalizuje, czy próbuje dokonać tak zwanego deliktu karnego i wystąpi przy wykorzystaniu instrumentów, na przykład czy platform społecznościowych, czy jakichś innych mediów, które są zarejestrowane w innym państwie członkowskim, albo w jakiś tam sposób na przykład ucieknie, tak, po ataku ucieknie do innego państwa członkowskiego, albo ewentualnie część dowodów znajduje się w innym państwie członkowskim. Więc tutaj Unia Europejska stara się pomóc państwom członkowskim po pierwsze zgromadzić dowody, po pierwsze przeciwdziałać radykalizacji, można tak powiedzieć, czy wychwycić ten moment, może te instrumenty, które są wykorzystywane do radykalizowania młodych osób. Po drugie, jeżeli pojawią się sygnały, że taki incydent może zaistnieć, no to też takie informacje, czy są stworzone mechanizmy przekazywania takich informacji. W trzecim przypadku, jeżeli dana osoba dokona ataku i ucieknie do innego państwa członkowskiego, no to również tutaj pewne są instrumenty współdziałania czy współpracy pozwalające zatrzymać taką osobę. No i ostatni element to jest wymiana dowodów. Jeżeli dowody są gromadzone przez służby innych państw członkowskich, to też te mogą być przekazane w celach dowodowych do innego państwa członkowskiego. Więc tutaj wszystko tak naprawdę zależy od kontekstu, w którym ta współpraca w ramach Unii Europejskiej występuje.
1: No ale z tego, co pan mówi, to głównym tym obszarem działania jest internet.
0: Tak, no i tutaj sprawa jest o tyle złożona, że musimy pamiętać, że większość platform, większość mediów społecznościowych, które tutaj wcześniej były wymieniane, one nie są europejskie, tak? One to są korporacje globalne, najczęściej zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych. No i mamy pewne instrumenty, które moglibyśmy wykorzystać do przeciwdziałania radykalizacji. Tutaj wspomniane już rozporządzenie Akt o usługach cyfrowych. No ale pojawiają się głosy ze strony administracji amerykańskiej, ale również niektórych naszych polityków, że ten akt o usługach cyfrowych wprowadza cenzurę. On nakazuje usuwanie, czy platformom internetowym nakazuje usuwanie treści sprzecznych z prawem, a przez polityków jest to nazywane wprowadzaniem cenzury. Więc z tego powodu na przykład w Polsce mamy problemy z wdrożeniem niektórych postanowień tego rozporządzenia, ale też Amerykanie bardzo mocno naciskają, żeby osłabić to rozporządzenie. Więc w kontekście geopolitycznym nie zawsze, czy ten wróg wydaje się w taki oczywisty sposób zlokalizowany na wschodzie, no bo można przypuszczać, że w jakiś tam sposób Rosja próbuje radykalizować młode osoby w Unii Europejskiej po to, żeby dokonywać właśnie tego typu działań.
1: Ale ten wschodni kierunek, z tego co pan mówi, nie zawsze musi być taki oczywisty. Panie doktorze, bardzo dziękuję za zwrócenie nam uwagi na te aspekty tej dyskusji. Pan doktor Filip Tereszkiewicz, Uniwersytet Opolski, ekspert Team Europe Direct. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2400.

0: 499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: 14.30, Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Wydział Rodzinny Wyszkowskiego Sądu zdecyduje, co z nastolatkiem, który zabił woźną w szkole w Leszczy-Dole Nowinach na Mazowszu. Napastnik ranił ostrym narzędziem także dwie inne osoby. Nastolatek czeka jeszcze na badania i przesłuchanie, mówi sędzia Tomasz Królik z Sądu Rejonowego w Wyszkowie.
5: No i w zależności od napływu informacji pochodzących z czynności procesowych, czyli wyniki oględzin, zeznania świadków, zeznania nieletniego, jeżeli to wszystko wpłynie do wydziału rodzinnego, zostanie podjęta decyzja o wyznaczeniu posiedzenia i sąd będzie podejmował dalsze decyzje, będzie rozważał zastosowanie środków tymczasowych.
4: Wczoraj w Ostrołęce 19-latek ranił w szkole uczniów i nauczycieli. W sierpcu z kolei udaremniono atak innego nastolatka. We wtorek mundurowi interweniowali w jednej ze szkół w miejscowości Pępowo w Wielkopolsce. 13-latek miał nóż w plecaku. Jak zwiększyć bezpieczeństwo młodzieży? O tym premier rozmawia z ministrami i szefami służb. Jednym z takich sposobów ma być większa liczba patroli policyjnych wokół szkół. Kanadyjska pisarka Anne Carlson, laureatką literackiego Nobla. Krytycy zwracają uwagę, że jej dzieła są zarazem nowatorskie i zanurzone w tradycji. Laureatka już wie, że otrzymała nagrodę. Rozmawiała z nią sekretarz Akademii. Zadzwoniłam się do Anne Carlson. Nie mieliśmy dużo czasu na rozmowę. Zdążyła tylko powiedzieć, że jest teraz na Islandii, gdzie słucha wiatru. Była zaskoczona, ale i bardzo zadowolona, co było słychać. Anne Carlson 2 lata temu otrzymała nagrodę imienia Zbigniewa Herberta. W Polsce ukazały się do tej pory tomy jej poezji. Dekreacja, autobiografia Czerwonego, Piękno męża i Słodko-gorzki eros. Służby rozbiły mafię hazardową działającą głównie na terenie województwa łódzkiego. Zatrzymano 58 osób, w tym 9 w Łodzi, poinformował Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury regionalnej.
6: Doszło do zlikwidowania 51 punktów, w których odbywały się nielegalne gry hazardowe, m.in. w Łodzi, Łowiczu, Skierniewicach, Brzezinach, Ozerkowie, Konstantynowie Łódzkim, Zgierzu, Włocławku i Sochaczewie.
4: 7 podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi do 8 lat więzienia. 5 z nich decyzją sądu zostało aresztowanych. W miejscach przeszukań znaleziono też narkotyki. Na koniec ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Synoptycy wydali alerty dla północnych i południowych regionów. Na wybrzeżu wiatr w porywach może osiągnąć prędkość do 105 km na godzinę. Alert obowiązuje do jutrzejszego popołudnia. Do dzisiejszego wieczora obowiązują z kolei ostrzeżenia 1 stopnia przed wiatrem dla Tatr i Beskidów aż po południowo-wschodnie krańce Polski. W porywach może tam wiać z prędkością do 80 km na godzinę. Kolejne informacje za niecałe pół godziny przedstawi Państwu Łukasz Jakubowski. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Jest godzina 14.33. Docierają do nas coraz to nowe informacje po tej specjalnej naradzie premiera z przedstawicielami ministerstw, resortów, ale także przedstawicielami policji i służb. Po serii aktów przemocy w polskich szkołach dowiadujemy się m.in. od szefa MSWiA o tym, że patrole policji w okolicach szkół zostaną wzmocnione. Stosowne polecenia zostały przekazane do komend powiatowych.
3: Komentarz.
7: Połączył się z nami pan Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej, Instytut Praw Dziecka imienia Janusza Korczaka. Dzień dobry.
8: Dzień dobry państwu.
7: Wiem, że także środowisko uczniowskie. Sami młodzi ludzie nie pozostają obojętni wobec tego, co w tych kilkudziesięciu ostatnich godzinach działo się w polskich szkołach. Jaki apel płynie od was, młodych ludzi, uczniów polskich szkół?
8: Od nas przede wszystkim płynie apel, żeby być ostrożnym, żeby reagować, żeby nie być obojętnym, jak zawsze mawiał Marian Turski, czyli żeby reagować. I tutaj zaczynając od rodziców świata dorosłych, reagować, przede wszystkim rozmawiać właśnie tutaj z młodymi osobami, nie dawać im zamykać się w sobie. I to jest bardzo, bardzo ważne, że jednak

0: Młodzi ludzie bardzo często zamykają się w sobie, nie dopuszczają w pewien sposób do siebie rodziców, ale też często rodzice, dorośli nie interesują się właśnie młodymi osobami i te pytanie typowe, jak było w szkole i odpowiedź jednozdaniowa, no to często jest po prostu koniec właśnie takiej rozmowy z dzieckiem, no a jednak to rodzic jest pierwszą taką wiadomą osobą, która powinna wypatrzeć jakieś tutaj tak naprawdę tutaj działania, zachowania, które mogą wzbudzić jakiekolwiek tutaj wątpliwości, ale też apel do wszystkich tak naprawdę moich rówieśników, do młodych ludzi, kolegów, koleżanek, żeby zwracać uwagę i rozglądać się po swojej klasie. Jeśli widzi się, że młoda osoba, która zawsze była bardzo taka rozmowna, to teraz zmieniła właśnie się o 180 stopni, zamknęła się w sobie, lub jeśli publikuje właśnie w sieci, w mediach społecznościowych, lajkuje, udostępnia treści, które mogą wskazywać na to, że planuje, czy to właśnie przemoc wobec innego człowieka, czy też właśnie tutaj planuje chociażby samobójstwo. I z tymi samobójstwami jest niestety wielokrotnie tak, że często nie da się rozpoznać, trudno rozpoznać, jeśli właśnie młoda osoba tak zapada się w sobie, no ale tutaj uważność i ostrożność jest bardzo, bardzo ważna, a to właśnie był taki apel do strony tutaj społecznej, do obywateli. Taki apel do świata polityków, żeby tutaj przede wszystkim postawić wreszcie taką twardą granicę, że dość się już wydarzyło i trzeba podjąć konkretne działania ponad wszelkimi podziałami, niezależnie czy tutaj prezydent, premier, minister, czy były minister, no wszyscy muszą się tutaj zjednoczyć i zadbać jednak o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w naszym kraju, zaczynając od tego, że w najbliższych tygodniach, w najbliższym przynajmniej chociażby tygodniu powinien być psycholog w każdej szkole, w tym zakresie nie, że obecny, bo to nie jest do zrealizowania, żeby w każdej szkole tak szybko zapewnić dostęp pomocy tutaj psychologicznej, no ale żeby psychologowie, którzy siedzą przeważnie w gabinetach, wyszli z tych gabinetów, przeprowadzili lekcje z każdą z klas, porozmawiali z nimi, porozmawiali o tym, co oni czują, jak sobie radzić z tymi emocjami. To jest pierwsze. Po drugie, słyszeliśmy tutaj zapowiedź premiera Donalda Tuska na temat policji. To jest bardzo dobra zapowiedź, jednak uważamy, że przynajmniej przez najbliższy tydzień powinno być to tak, że każda szkoła równa się jeden, dwóch funkcjonariuszy policji dla bezpieczeństwa. Bo ja powiem Państwu, że od wczoraj, od momentu, gdy wydarzyła się ta tragedia w Ostrołęce, na Ostrołęce, od tamtego momentu odbieram wiele wiadomości, wiele telefonów od uczniów i nauczycieli z całej Polski, którzy mówią wprost, my boimy się iść do szkoły. Kiedyś traktowaliśmy szkołę jako miejsce bezpieczne, przyjazne, jako drugi dom, a teraz traktujemy szkołę jako miejsce zagrożenia, bo uczniowie, nauczyciele nie wiedzą, czy właśnie ta szkoła nie będzie kolejnym miejscem ewentualnego ataku takiego młodego człowieka. Więc
1: no, ale tak można pomyśleć o każdym miejscu publicznym, o każdej instytucji, o każdym miejscu, gdzie znajduje się wiele osób, że to jest potencjalne miejsce takiego ataku, takiego zagrożenia, więc też myślę ostrożnie i odpowiedzialnie, oczywiście też z szacunkiem do obaw osób, które mówią o takim lęku, też w odpowiedzialny sposób trzeba o tym zagrożeniu informować.
0: Dokładnie tak. Ważne jest tutaj informowanie, przede wszystkim opieranie się na sprawdzonych, wiarygodnych źródłach. Wczoraj, jak tylko nastąpił atak, od razu była mowa, że tak, to na pewno obywatel Ukrainy, więc to na pewno trzeba śledzić po prostu, bo to nie jest oczywiście prawda. Takie fake newsy, dezinformacja też jest bardzo tutaj rozsiewana. My też tutaj wskazujemy właśnie w kierunku rządzących bardzo ważny apel dotyczący mediów społecznościowych, bo oczywiście nie możemy tutaj wskazać w 100%, co było odpowiedzialne za tę tragedię, w tym dzisiejszą tragedię, niestety ze skutkiem śmiertelnym, tutaj 37-letnia pracownica szkoły. No, my wczoraj jeszcze mówiliśmy, że musimy zadziałać jako państwo do momentu, gdy właśnie nie będzie ofiar śmiertelnych. No dzisiaj rano niestety taka informacja nadeszła, więc już mamy ofiarę śmiertelną i pytanie, czy tutaj sobie poradzimy jako państwo, żeby cyfrowy świat, który bardzo często przenika jednak wirtualny z tym rzeczywistym wśród młodych ludzi, jednak o niego się zatroszczymy i zadbamy, bo obecnie media społecznościowe, i to też muszą państwo szczerze muszę państwu powiedzieć, że media społecznościowe to obecnie nie są media społecznościowe, tylko media antyspołecznościowe, ponieważ jak kiedyś nam się wszystkim wydawało, że najgorsze, co może być w mediach społecznościowych, to śmieszny filmik bez wartości dodanej, no to teraz media społecznościowe są pełne treści destrukcyjnych, pełne mowy nienawiści, w tym właśnie zachęcania do popełniania takich czynów, ataków na nauczycieli, czy właśnie swoich rówieśników. Więc w momencie, gdy mamy dziesięciolatka, który ma nieograniczony dostęp do wszystkich platform społecznościowych, no to zadajmy sobie pytanie, czy jesteśmy właśnie tym odpowiedzialnym państwem, który dba o ochronę najmłodszych ludzi w sieci. Oczywiście tutaj powiedzą wszyscy, że to nie jest taka sprawa łatwa, oczywiście, że nie jest łatwa, bo to nie jest tylko w jurysdykcji tutaj Polski, naszego kraju, no ale po to są pewne mechanizmy, po to też jest Ministerstwo Cyfryzacji, żeby nakładać duże kary Big Techom, jeśli właśnie potęgują, tutaj działają na rzecz tego, żeby właśnie młodzi ludzie klikali w takie treści, bo ja też w skrócie Państwu powiem, jak działają algorytmy w mediach społecznościowych. W mediach społecznościowych algorytmy działają w sposób taki, że podsuwają młodym ludziom jak najmocniej kontrowersyjnych, przemocowych treści, ponieważ młodzi ludzie klikają w te treści. Kliknięcie w tę treść równa się pieniądze, reklamy.

0: I z tego naprawdę jest duży zarobek, więc pytanie, czy po prostu postawimy twardą granicę i zatroszczymy się o najmłodszych, dlatego my apelujemy o zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia, po pierwsze, po drugie nakładanie kar Big Techom, a przede wszystkim rozmowa z Big Techami na temat tego, jak te algorytmy można przywrócić do ustawień fabrycznych, które nie żerują na przemocy, bo te zdarzenia, które miały miejsce, mogło być tak, to oczywiście będzie przedmiotem badania służb i tutaj w odpowiednim momencie w procesie. Ale moim zdaniem tutaj miał naprawdę duży czynnik jednak wpływ mediów społecznościowych, bo młodzi ludzie, młode pokolenie strasznie się radykalizuje, a radykalizacja następuje właśnie w grupach tutaj w mediach społecznościowych, ale nie tylko w mediach społecznościowych, również w grach komputerowych, które formalnie nie podlegają właśnie pod social media, więc tutaj też jest pytanie, jak uregulujemy chociażby gry, gdzie się strzela i zabija bez jakiejkolwiek cenzury. No i właśnie tak to działa niestety obecnie w sieci.
1: Na ile ci młodzi ludzie, którzy są odbiorcami tych treści, są pana zdaniem gotowi tak mentalnie, żeby przyjąć te nowe zasady funkcjonowania w wirtualnym świecie i respektować zakazy, o które pan apeluje?
0: Mentalnie na pewno będzie ciężko tutaj z przygotowaniem, także z dnia na dzień nie możemy oczywiście kliknąć magicznego guzika, tak zakażemy tutaj tych mediów społecznościowych, czy jak było z telefonami komórkowymi w szkołach, no to musi poprzedzić to na pewno dobra edukacja. Dobra edukacja, chociażby edukacja zdrowotna, która od początku roku szkolnego już w polskich szkołach jest. Jednak ja też zwrócę uwagę na to, że nauczyciele, uczniowie, nauczyciele, w ogóle my jako młodzi ludzie nie jesteśmy w Polsce w jakimkolwiek stopniu przygotowani na kryzysy, zaczynając od kryzysu zdrowia psychicznego, idąc właśnie do kryzysu bezpieczeństwa. Tak, tutaj zagrożenia życia i zdrowia. My oczywiście wiemy taką przysłowiową tutaj zasadę, gdy widzisz niebezpieczeństwo, to w nogi uciekaj, no tyle, że to nie zawsze się sprawdza i nie wiemy, w jaki sposób zareagować. W wielu szkołach nawet, pomimo, że to jest obowiązek teoretycznie szkół, w wielu szkołach nawet nie przeprowadzono próbnych ewakuacji związanych tutaj z pożarami, tak, a co dopiero tutaj atakami nożowników, atakami terrorystycznymi, bo my tak to niestety już w tym momencie powinniśmy nazywać. Więc patrząc na to, czy szkoły są przygotowane, czy młodzi ludzie są przygotowani, czy nauczyciele są przygotowani, no niestety tutaj słyszymy od większości nauczycieli, że nie. Jeśli sam nauczyciel, sam uczeń, sama właśnie rodzina nie dowie się, jakie są procedury bezpieczeństwa, to nikt tych procedur bezpieczeństwa nam jako tutaj społeczeństwu nie przekaże. I to również jest kolejny apel do polityków, również ponad podziałami, żeby jednak w tę edukację inwestować w zakresie tego, jak sobie mamy radzić. Bo tutaj mówimy teraz o atakach, zamachach, mówimy również o kryzysie zdrowia psychicznego, który jest ogromny, ale nie zapominajmy o tym, że za naszą granicą na Ukrainie jest wojna. I również szkoły, które są w terenach niedaleko oddalonych od Ukrainy, oni też nie mają świadomości, nie mają wiedzy, co zrobić w momencie, gdy wyje alarm, gdy wyją syreny, więc to jest bardzo ważne. Widziałem dzisiaj zapowiedzi właśnie tutaj resortów najróżniejszych ministrów, że coś takiego się wydarzy, tylko pytanie kiedy, bo oczywiście możemy, tutaj mamy taką kulturę w Polsce, że my zawsze reagujemy po fakcie. Jeśli
1: no,
0: właśnie
1: to pewnie
0: młody
1: nie
0: człowiek
1: tylko polska specyfika. Jeśli chodzi o takie zarządzanie kryzysowe i podejście do tych kryzysowych sytuacji, wiele razy jest tak, że właśnie reakcja pojawia się po tym, kiedy pojawia się zagrożenie, które jeszcze do niedawna nie mieściło się w głowie.
0: Dokładnie. Do niedawna myśleliśmy, że takie zdarzenia mają miejsce i są możliwe w ogóle tylko w Stanach Zjednoczonych lub w jakichś tutaj amerykańskich filmach strzelanki, no ale teraz widzimy to po prostu na własne oczy tutaj w naszym kraju. Ja wczoraj byłem w Ostrołęce, rozmawiałem też z kilkoma młodymi osobami, które do tej szkoły chodzą i szczerze powiedziawszy, no byłem przerażony tymi opowieściami. Jeszcze dzisiaj nie udało mi się dotrzeć tutaj do szkoły w zakresie, w której właśnie dzisiaj, o której rozmawiamy i w której doszło niestety do brutalnego zabójstwa, ale młodzi ludzie naprawdę są przerażeni i powinniśmy tutaj wszyscy wyciągnąć lekcję, że nie reagujmy dopiero po fakcie dokonanym, ale zapobiegajmy. I tak samo tutaj właśnie musimy zapobiegać w kwestiach związanych ze zdrowiem psychicznym, bo to wszystko opiera się właśnie na zdrowiu psychicznym. Media społecznościowe to jest pewien czynnik, który wpływa i popycha właśnie młodych ludzi, no ale wszystko zaczyna się od kryzysów zdrowia psychicznego, które również powinniśmy jako społeczeństwo rozpoznawać. I co jest ważne, obawiam się właśnie tego, że niestety naśladowców w Polsce nie brakuje i musimy tutaj naprawdę dbać o to, żeby rzetelnie te informacje przekazywać, żeby jednak informować, a też nie straszyć jednocześnie. Więc naprawdę trzeba wiedzieć, ja przekazuję to, co mówią uczniowie, nauczyciele, ale jednak pamiętajmy tutaj do nauczycieli, uczniów zwracam się, żeby jednak reagować, żeby rozglądać się i jednak traktować szkołę jako miejsce, w którym faktycznie jest ten drugi dom. No tyle, że naprawdę w najbliższym czasie, w najbliższym przynajmniej tygodniu, no będzie ciężko tak na to spojrzeć, ale no trzeba zaufać jednak ludziom, tyle, że właśnie zaufanie drugiemu człowiekowi w przypadku właśnie tutaj osób na Ostrołęce, czy też tutaj też na województwie mazowieckim, jest bardzo ciężkie, bo chodzili do klasy z osobą, która później ich zaatakowała i nigdy nie wiadomo, czy ten kolega, z którym rzekomo może się ktoś przyjaźnić, no w pewnym momencie po prostu nie stwierdzi, że czas dokonać tutaj przemocy. No więc mamy naprawdę tutaj ogromny kryzys i wsparcie psychologiczne jest teraz niezbędne, ponieważ ja na przykład mam świadomość tego, jak reagować, mam świadomość,

0: świadomość, jak sobie radzić z emocjami, tyle że większość nastolatków w Polsce takiej świadomości nie ma i jeśli w tym momencie nie zadbamy o ich właśnie dobrostan, no to najbliższe tygodnie, najbliższe dni mogą po prostu dla nich się też ciężko trwać. Także jednocześnie będą chodzić oczywiście do szkoły, uczyć się, ale jednocześnie będą mieli taki ciężar w głowie.
1: No tak, ta trauma na pewno zostanie w głowach i w sercach tych młodych ludzi. Pan Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej Instytut Praw Dziecka imienia Janusza Korczaka, z ważnym apelem po tej serii aktów przemocy w polskich szkołach, to ja dziękuję i do usłyszenia.
2: Komentarz.
1: Teraz połączyła się z nami pani Danuta Kozakiewicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie. Dzień dobry pani dyrektor.
3: Dzień dobry.
1: Chociaż to dzień dobry dla polskiego szkolnictwa na pewno nie jest, na początku kondolencje na pani ręce, bo zginęła jedna z pracownic szkoły. Ja wiem, że osoby w szkolnictwie, w szkołach pracujące, nauczyciele, obsługa, administracja odczuwają taką dużą solidarność ponad tymi terytorialnymi podziałami. Więc naprawdę mam takie poczucie, że kiedy taka tragedia dzieje się w jednej z polskich szkół, to we wszystkich pozostałych pozostawia to bardzo silny i taki bolesny ślad. Także te słowa współczucia kieruję na pani ręce, ale także słowa wielkiego uznania dla tych, którzy wiedzieli, jak zareagować, bo tam poszkodowani w tym tragicznym zdarzeniu podwyżkowym są także nauczycielka i dyrektor tej szkoły, którzy jako pierwsi ruszyli z pomocą, rzucili się z tą pomocą, a nie do ucieczki, bo reagowali tak, żeby zapobiec jeszcze większej tragedii, do której mogło dzisiaj podwyżkowym dojść.
3: To prawda. My wszyscy bardzo przeżywamy te wydarzenia. Jest to rzecz straszna. Ja w momencie, kiedy usłyszałam o śmierci pani Woźnej, zamordowanej w dniu dzisiejszym, zobaczyłam od razu widok mojej pani Woźnej siedzącej na dole i przyjmującej interesantów do szkoły, wpuszczającej do szkoły. To jest rzecz straszna. Niestety jest to wydarzenie, które miało miejsce w konkretnych szkołach, ale nie znaczy to, że nie może mieć miejsca w innych szkołach, że to były jakieś szkoły specyficzne. Nie. To wydarzenie było akurat tam, ale każda szkoła jest narażona na tak ekstremalne rzeczy. Czy można zapobiec? To pytanie się pojawia u nas wszystkich. W pewnym stopniu tak, wszystkie działania należy podejmować, wszystkie działania prewencyjne, zarówno te czysto techniczne, organizacyjne, jak i wychowawcze, jak i cała profilaktyka przeciwko przemocy, wsparcie psychologiczne, to wszystko tak, ale w ostatnim momencie mamy tą chwilę, tą sekundę, w której widzimy błysk noża i nie jesteśmy w stanie zapobiec ciosom. To nie jest tak, że jesteśmy przewidzieć zdolni i że zapobierzemy wydarzeniu. Możemy mieć wszystkie procedury, wszystkie dokumenty, olbrzymią działalność wychowawczą i gdzieś w którymś momencie malutka luka doprowadzi do tego, że dziecko zrobi coś tak strasznego. Ja apeluję do wszystkich o wyczulenie, o olbrzymie wyczulenie. To nie jest rola tylko szkoły, to nie jest rola tylko rodzica, to jest rola nas wszystkich, całego społeczeństwa. Jeżeli widzimy, że uczeń, że dziecko, że osoba dorosła mówi, pisze coś, co nas niepokoi, przekażmy tą informację, nie starajmy się zlekceważyć, bo może zakończyć to się strasznie. W mojej szkole na przykład mamy taką apkę, która pozwala każdemu dziecku w sposób całkowicie anonimowy zgłosić najprzeróżniejsze swoje niepokoje. To, że sam źle się czuje psychicznie, to, że kolega mówi o czymś, co może być groźne. Przeszkoleni interwenci wiedzą, co z taką informacją robić. Ale najważniejsze w tym wszystkim są relacje. To, żeby dziecko zaufało i zechciało powiedzieć, że kolega w mediach społecznościowych pisze o przemocy.
1: I żeby nie traktował tego jak takie źle kojarzące się donosicielstwo, prawda?
3: Tak. My w naszym społeczeństwie mamy zakorzenione takie pojęcia, które rozumiemy całkowicie błędnie. Błędnie rozumiemy informacje o niebezpieczeństwie, błędnie pojmujemy pojęcie wolności, cały czas u nas pokutuje takie przekonanie, na przykład wśród rodziców, że ja nie zaglądam mojemu dziecku do laptopa, bo przecież on potrzebuje swojego.

0: swojej przestrzeni,
1: swojej prywatności,
0: swojej wolności. Tak. A to dziecko, siedząc w swoim pokoju przed ekranem, bardzo często przeżywa olbrzymią traumę, bo albo sam jest ofiarą, albo sam może stać się przemocowcem. Nasz nadzór osób dorosłych jest nie tylko naszym prawem, ale jest również naszym obowiązkiem.

0: specjalne może spotkania, specjalne zajęcia z uczniami, żeby pomóc im poradzić sobie z tą traumą, której wszyscy doświadczamy, no bo wszyscy jesteśmy w szoku po tym, co się wydarzyło dzisiaj pod Wyszkowem, wczoraj w Ostrołęce, do czego nie doszło szczęśliwie w sierpcu.
1: My podejmujemy najprzeróżniejsze działania przez cały rok szkolny. Przez cały rok szkolny pracujemy z naszymi dziećmi nad tematyką w ogóle przemocy rówieśniczej, nad tematyką przemocy w bardzo szerokim pojęciu, więc to się dzieje. W tej chwili zgodnie z programem naszego ministerstwa mamy obowiązek w każdym miesiącu jedną lekcję wychowawczą prowadzić na temat bezpieczeństwa, bezpieczeństwa ucznia, bezpieczeństwa dziecka. W mojej szkole mamy różnego rodzaju alerty, które dotyczą między innymi również wtargnięcia osoby groźnej na teren szkoły. Także bardzo dużo rzeczy już się dzieje. Wczoraj po wypadkach w Ostrołęce zebrałam całe grono moich pracowników, którzy pracują wspomagając dzieci od strony psychicznej, to znaczy pedagog, dwóch psychologów, pedagog specjalny, nauczyciele współorganizujący, którzy są też przygotowani do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach, a te dzieci szczególnie są narażone na odczuwanie takiego lęku, stresu. I myśmy już sobie zaczęli opracowywać dalsze postępowanie. W tej chwili obserwujemy nasze dzieci, bo tutaj nie trzeba wyprzedzać dziecka, tutaj trzeba postępować za dzieckiem, rozmawiać z nim, dać mu przestrzeń do tej rozmowy, do zadawania pytań, zapewnić dziecko, że w naszej szkole robimy wszystko, żebyś był, była bezpieczny. My mamy w naszej szkole faktycznie bardzo skrupulatnie przestrzegany alert Bravo, więc na teren szkoły nie może wejść sam żaden człowiek bez naszego nadzoru. Mamy różnego rodzaju bariery, sposoby, które zabezpieczają przed taką ingerencją. O tym trzeba dzieciom mówić. Trzeba też z dziećmi przećwiczyć, jak mają się zachowywać, jeżeli dzieje się coś złego. Musimy te podstawowe informacje dzieciom podać. Gdzie się chować, jeżeli groźny człowiek jest na terenie szkoły? W jaki sposób się zachowywać? Czy być posłusznym, czy nie? Czy udawać bohatera gry, czy też być potulnym i pozwolić na oddalenie się tej osoby groźnej. O tym wszystkim trzeba z dziećmi rozmawiać. Oczywiście wszystko zależy od wieku i od potrzeby dziecka. To jest moment, kiedy my dorośli musimy być bardzo delikatni i kierować się mniej emocjami, a bardziej rozsądkiem i naukową wiedzą. Mamy też możliwość korzystania z różnego rodzaju pomocy. ORE, Ministerstwo Edukacji na swoich stronach ma chociażby Bezpieczną Szkołę, to jest poradnik dla właśnie dyrektorów i nauczycieli, jak postępować w takich wypadkach.
0: Trzeba tylko chcieć sięgnąć po te narzędzia. Pani dyrektor, tylko my skupiamy się w tej naszej rozmowie także na takim zagrożeniu, które przychodzi z zewnątrz. Że no, dochodzi do wtargnięcia do szkoły niebezpieczna osoba uzbrojona, no, terrorysta, nazywajmy rzeczy po imieniu, wchodzi na teren szkoły i przeprowadza taki atak. Tylko tutaj, w tych przypadkach, które rozpatrujemy z tych kilkudziesięciu ostatnich godzin, to zagrożenie przyszło z wewnątrz. To byli uczniowie. I to jest także wyzwanie dla tego środowiska szkolnego, dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, jak takich potencjalnych agresorów z wewnątrz lokalizować, jak ich rozpoznawać i jak udaremniać takie ataki już na tym bardzo wczesnym etapie, żeby no, zadziałać zanim jeszcze dojdzie do tragedii.
1: Każda zmiana w zachowaniu dziecka powinna dla nas być już sygnałem, że coś z dzieckiem się dzieje. Taka apka, jaką my właśnie mamy, gdzie można zgłaszać swoje problemy, to jest jeden z elementów zapobiegania. Rozmowa z dziećmi, ale przede wszystkim nawiązywanie relacji. Relacje w szkole. Utrudnieniem jest to, że dzisiaj nauczyciele nie mają czasu. Biegną do drugiej szkoły, bo pracują w kilku placówkach. To jest bardzo zły objaw, ponieważ nauczyciel powinien 40 godzin pracować w jednej placówce, pozwalając na to, żeby dziecko zgłosiło swój problem i żeby można było zostać po zajęciach, porozmawiać z dzieckiem, żebyśmy mogli skupić się.

0: na obserwacji dziecka, nie tylko na jego postępach dydaktycznych, ale na tym, co z tym dzieckiem się dzieje, żebyśmy mieli dla dziecka czas. Współpraca z rodzicami, tłumaczenie, wyjaśnianie, na czym polega cyberuzależnienie i co dziecku zagraża w przestrzeni mediów społecznościowych, w przestrzeni algorytmów, w przestrzeni internetu. Bardzo często rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, że dziecko, które spokojnie siedzi przed laptopem w swoim pokoju, jest dzieckiem, które może coś strasznego przeżywać. To wszystko są działania, które muszą mieć miejsce zapobiegawczo, wcześniej, zanim cokolwiek zacznie się dziać. Natomiast w samym momencie, kiedy dzieje się coś tak tragicznego, jestem pełna uznania dla pani nauczycielki i pana dyrektora, którzy zachowali się naprawdę bohatersko, ale tutaj jest to już ten moment ostateczny. Natomiast olbrzymia praca została na pewno wykonana wcześniej. Ja jestem jak najdalsza od czynienia jakichkolwiek wyrzutów w szkole, bo naprawdę można czegoś nie przewidzieć. Jeżeli uczeń, o którym mówimy, który zamordował, miał kamerkę zamontowaną po to, żeby nagrywać, to znaczy, że gdzieś w przestrzeni internetu działa się zbrodnia. Zbrodnia, która wpłynęła na psychikę tego dziecka. Tego nie zauważono. To powinno być zauważone w domu. To powinno być zauważone wśród kolegów, w szkole. Na pewno jakieś sygnały były, tylko albo zostały zlekceważone, albo nie zauważone.
1: Bądźmy zatem,
0: dlatego
1: pani
0: dzisiaj
1: dyrektor,
0: wyczulenie, czujni. Wyczulenie na to.
1: Czujni i czuli na to, co dzieje się z naszymi dziećmi. Pani Danuta Kozakiewicz, tak, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie. Bardzo pani dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Czy seniorzy czekają na pomoc państwa w zapłaceniu rosnących rachunków za światło i ogrzewanie? Czy wzorem ubiegłych lat mają na to szansę? Kto może takie wsparcie otrzymać i na jakich warunkach? Porozmawiamy o tym w audycji Portfel Seniora już w najbliższą sobotę, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
7: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Policja na szkolnych korytarzach i lepszy dostęp do psychologa. Rząd reaguje na serię aktów przemocy w szkołach. Władze Kremla nielegalne. Jest unijna rezolucja po niedawnych pseudowyborach w Rosji. Zawdzięczamy jej odnowę gatunków literackich. Powiemy, kim jest Ann Carson, laureatka literackiego Nobla. Minęła 15. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Nie będzie przyzwolenia na przemoc. Rząd reaguje na serię groźnych ataków w szkołach. Premier Donald Tusk wezwał na pilną naradę szefów służb i

0: kilku ministrów. To po tym, jak wczoraj 19-latek zaatakował nożem w Ostrołęce, a dziś podwyżkowym 15-latek zabił woźną. Szef rządu zarządził, by wokół szkół było więcej policyjnych patroli. Mundurowi będą mogli też bez zapowiedzi wejść do szkoły. Nie chcemy, by pojawili się naśladowcy, tłumaczył szef rządu. Jak dodawał, szerzej dostępna ma być też pomoc psychologiczna.
1: Mamy powody sądzić, że agresorzy, w tym dzisiejszy zabójca, to także ofiary takiej przemocy psychicznej. Czasami będą to przypadki w domu, czasami w szkole, ale musimy mieć świadomość, że możliwość dotarcia do psychologa i pełna informacja, że na ratunek to jest 112, na wsparcie to jest 116, 111. Mówię tylko o tych dwóch telefonach, które powinny utkwić w głowach wszystkich uczennic, wszystkich uczniów. Bardzo to ważne.
0: Premier zapowiedział też kolejną ustawę zwiększającą bezpieczeństwo dzieci w sieci. Poprzednią zawetował prezydent Karol Nawrocki. W Leszczydole nowinach podwyżkowym szok po ataku 15-latka. Napastnik nie tylko śmiertelnie zranił woźną, zaatakował też nauczycielkę i dyrektora, który go obezwładnił. Zebrani przed szkołą mieszkańcy próbują zrozumieć, co właściwie się wydarzyło.
2: Czekamy na swoje dzieci i wnuczki.
3: Dzieci są cały czas w klasach,
2: dzieci,
3: tak?
2: Ja czekam na swojego wnuczka i reszta czeka na swoje dzieci.
4: Ja tylko mówię, że potrafią służby specjalne zablokować wszystko, a tego nie potrafią. Przecież to jest challenge. Sprawdzaliśmy w internecie. Gdzie one są?
5: Nasze dzieci jeszcze o tyle szczęście, że była wycieczka i pojechały na tą wycieczkę te najmniejsze, więc że oni tego nie przeżyły, tego wszystkiego tak naprawdę, nawet nie wiedzą na pewno.
0: Nie wiadomo, jaki był motyw napastnika. Jest on w rękach funkcjonariuszy. To nie koniec niepokojących informacji. W sierpcu służby udaremniły atak innego nastolatka, a w Pępowie w Wielkopolsce policja zatrzymała 13-latka, który w plecaku miał nóż. Co zrobić, by zatrzymać tę falę przemocy? Młodych ludzi trzeba lepiej edukować, mówi nam ekspert do spraw bezpieczeństwa Mariusz Sokołowski.
6: Pokazując im skutki tego typu zachowania, skutki marnowania sobie życia całego przez tego typu działanie, musimy także odpowiedzieć sobie na pytanie, jak rozpoznawać takie sytuacje, bo zazwyczaj w tych wszystkich sytuacjach, o których dzisiaj Państwo rozmawiają, także ze mną, we wszystkich tych sytuacjach sprawcy dawali wcześniej jakieś sygnały tego, że chcą zrobić coś niepokojącego. I tu, gdzie te sygnały dostrzeżemy, jesteśmy w stanie odpowiednio działać. Jeżeli one zostaną zbagatelizowane, będziemy mieli sytuacje tragiczne.
0: Według eksperta rząd powinien rozważyć postawienie bramek do wykrywania metalu przy wejściach do szkół. To jednak mało prawdopodobne, bo szkół na to nie stać, dodawał Mariusz Sokołowski. Parlament Europejski ostro o Rosji odmawia uznania rosyjskiej Dumy Państwowej za legalną. Deputowani przyjęli rezolucję potępiającą wrześniowe wybory parlamentarne bez udziału opozycji. Europosłowie podkreślili, że wybory odbyły się z naruszeniem podstawowych zasad demokracji. Z Brukseli Beata Płomecka.
7: Kompletna farsa wyborcza, zorganizowana w atmosferze represji wobec rosyjskiej opozycji, społeczeństwa demokratycznego i niezależnych mediów. Wybory nie były ani wolne, ani uczciwe, skomentowali europosłowie. Deputowani potępili też zorganizowanie wyborów na ukraińskim Krymie i w częściach ukraińskich obwodów donieckiego, chersońskiego, ługańskiego i zaporowskiego, które są obecnie okupowane przez Rosję. W rezolucji jest również apel o nałożenie możliwie szerokich sankcji na tych, którzy umożliwili przeprowadzenie, jak napisali europosłowie, zainscenizowanego procesu wyborczego, także na osoby odpowiedzialne za oszustwa, represje i na nowo wybranych posłów do rosyjskiej Dumy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Jak mało kto łączy różne literackie gatunki. Kanadyjska pisarka Anne Carson, laureatką Nobla z literatury, to nagroda za śmiałą i kreatywną twórczość. Gatunki literackie pod wpływem Carson doznają odnowy, mówi nam dr Żaneta Nalewaj-Turecka z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
8: Ona zresztą też przekracza granice rodzajów, przejście u Carson od eseju do tekstu poetyckiego, czy odwrotnie, nie jest tutaj czymś zupełnie unikalnym. I ona ma niezwykłą umiejętność opowiadania o tym, co właśnie kruche w ludzkich relacjach, co często buduje tożsamość lub staje się przyczyną naruszenia jej integralności.
0: Anne Carson jest autorką kilkunastu książek. Niektóre z nich ukazały się również w Polsce. To Słodko-gorzki eros, autobiografia Czerwonego czy Piękno męża.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Mamy Mamy kolejne ciepłe jesienne popołudnie. Termometry pokazują przeważnie od 20 do 24 stopni.

0: stopni. Na zachodzie i południu mogą przydać się parasole. Gdzieniegdzie pada tam niewielki deszcz. W Karpatach może zagrzmieć.
1: Klimat.
0: W Małogoszczy w Świętokrzyskiem powietrze jest dostatecznej jakości, poza tym oddychamy dobrym lub bardzo dobrym powietrzem. Do 16 zalecane jest oszczędzanie prądu. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi aktualnie około 40% energii w krajowej sieci.
1: Klimat. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
1: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
8: czują się bezpieczne i kochane.
9: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
10: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
11: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
12: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
13: Razem możemy zmienić świat.
14: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
7: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
15: Czy przyszłoroczny budżet państwa wytrzyma niższe podatki, wyższe wynagrodzenia i super wysiłek związany z bezpieczeństwem kraju? Jak zareaguje na to wszystko inflacja? Nadszedł czas na ostateczne oceny projektu budżetu państwa na 2027 rok przez partnerów społecznych i my będziemy o tym rozmawiać w audycji Kapitał i Praca już w najbliższą sobotę, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
16: Jest godzina 15.09. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj nasz przedpołudniowy, wczesno-popołudniowy program. Proszę mi wybaczyć to przejęzyczenie, ale wszyscy działamy dzisiaj pod wpływem dużych emocji, bo ten program w całości poświęcony temu, co dzieje się w polskich szkołach ostatnie kilkadziesiąt godzin. To seria aktów przemocy w tych placówkach. Rząd reaguje na serię ataków w szkołach. Premier Donald Tusk, wiedzą o tym Państwo z Polskiego Radia 24, zwołał pilną naradę z udziałem m.in. szefów resortów cyfryzacji, edukacji i spraw wewnętrznych, a także koordynatora służb specjalnych i komendanta głównego policji. Szef rządu zaapelował o większą liczbę patroli policyjnych wokół szkół i wiemy już o tym, że ten apel nie zostanie bez odpowiedzi. Mówił też o konieczności zmiany przepisów dotyczących natychmiastowego blokowania przez państwo mowy nienawiści w internecie.
1: Komentarz.
16: Połączył się z nami pan Krzysztof Balcer, wieloletni policjant, negocjator policyjny. Dzień dobry panie Krzysztofie.
17: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
16: Chociaż trudno witać się w ten sposób w dniu, kiedy dotarła do nas informacja o tym, że nie żyje woźna 37-latka zaatakowana w szkole podwyżkowym przez 15-letniego chłopca, który wniósł na teren szkoły ostre, niebezpieczne narzędzie, najprawdopodobniej nóż i tym nożem ugodził tę kobietę, która potem zmarła.
17: Kiedy myślimy... Tak, ale życzmy sobie dobrego dnia mimo wszystko, mimo tej tragedii, bo tego dobra wokół nas jest zdecydowanie za mało.
16: Kiedy do szkoły wchodzi 15-latek i ma ze sobą nóż, to z punktu widzenia kogoś takiego jak pan, policjanta, negocjatora policyjnego, to jest sytuacja nadzwyczajna w znaczeniu takim, że podejście do takiego 15-latka

0: taka próba nawiązania z nim kontaktu jest inna niż w przypadku dorosłego napastnika?
1: No to wszystko zależy od okoliczności, bo sam fakt, że ktoś wnosi nóż czy jakieś inne potencjalnie niebezpieczne narzędzie czy przedmiot do jakiejś instytucji, czy to do szkoły, czy do placówki służby zdrowia, wszystko jedno, czy do sklepu, to jeszcze nie oznacza, że jest jakieś zagrożenie. Tak naprawdę to zagrożenie my nie jesteśmy w stanie, my jako społeczeństwo, my jako państwo, my jako ludzie, nie jesteśmy niestety w stanie uniknąć skutecznie tego typu sytuacji, bo one się zdarzały, zdarzają i będą się zdarzać. Natomiast zadaniem nas wszystkich, ja już mówię tak bardzo, bardzo ogólnie, jest no, starać się ograniczyć, starać się przygotować w jakiś sposób, mimo że przygotować się nie da na takie sytuacje i dbać o własne bezpieczeństwo. To nie jest tak, że ja wiem, że jest zagrożenie, bo ktoś trzyma w ręku nóż, tak? Ja widzę to zagrożenie, bo widzę to zagrożenie w oczach, bo widzę, że ten człowiek się zachowuje inaczej niż normalnie. To jest cała masa różnych czynników, o których tutaj nie będziemy rozmawiać. No, w tle mamy dwie tragedie, a tak naprawdę to prawie trzy, tak? Bo ta trzecia też się mogła przecież wydarzyć. I teraz nie chodzi o to, żeby rozpatrywać, co by było gdyby, tak? Się tylu ekspertów różnych, dużo mądrzejszych ode mnie ludzi dzisiaj wypowiadało, że trudno tutaj coś mądrego powiedzieć. A ja myślę, że po prostu jest za dużo zła wokół nas, za bardzo brutalizujemy swoje życie. My wszyscy, to jest jakby pretensja do nas wszystkich, do mnie również, bo wszyscy się powinniśmy czuć odpowiedzialni za to, co się dzieje.
0: To, o czym powiedział dzisiaj premier Donald Tusk w czasie tej narady, ten nowy wątek, który się przez tę wypowiedź szefa rządu pojawił, to fakt, że ten 15-latek miał mieć ze sobą kask z kamerką, co nasuwa takie skojarzenie, że chciał transmitować w internecie albo nagrywać przebieg tej zbrodni, no, tak, której ostatecznie dokonał. Co nam to mówi o tym młodym człowieku, o tym zbrodniarzu?
1: Co nam to mówi w ogóle? Tak, co nam to mówi w ogóle o świecie, który nas otacza, tak? Że wszechobecne gry komputerowe, 7 albo 17 żyć, tak, potencjalna nieśmiertelność. Młodzi ludzie wchodzą w dorosły świat, im się wydaje, że w dalszym ciągu są w jakiejś wirtualnej grze, a to tak nie jest.
0: No i także próbują budować się na tych swoich brutalnych zachowaniach, tragicznych w skutkach, no gdzieś swoją wartość, swoją pozycję.
1: Tak. Tylko ja nie chciałbym się też skupiać
0: na tym jednym przypadku.
1: Na samych młodych ludziach, jakby obwiniać młodzież, bo młodzież jest taka, inna, tylko ktoś tę młodzież wychowuje, ktoś tę młodzież wprowadza w dorosły świat. I czy my to robimy dobrze, czy źle? Oczywiście tu można dyskutować i wielu różnych specjalistów i pedagogów i psychologów na ten temat pewno się będzie wypowiadać. Tylko my tego nie zmienimy w ciągu... Ja myślę, że to są zaniedbania. Coś przeoczyliśmy. My jako ludzie dorośli, ale przecież jesteśmy dorośli, ale też byliśmy kiedyś dziećmi. Może to jest jeszcze gdzieś głębiej zakodowane. Musimy bardziej zwracać uwagę na drugiego człowieka i być dla siebie lepsi, tak? Po prostu. No, i nie ma innej drogi po prostu. Ja nie widzę.
0: Co się dzieje w głowie takiego napastnika, młodego człowieka, absolwenta szkoły albo kogoś, kto jest jeszcze cały czas członkiem tej społeczności, że właśnie decyduje się na tak brutalny krok, który no przecież trudno nie przypuszczać, że może być tragiczny w skutkach. To znaczy 15-letni czy 19-letni człowiek wnoszący nóż na teren szkoły i używający go do tego, żeby zaatakować uczniów, nauczycieli, no musi sobie zdawać sprawę, że potencjalnie to jest narzędzie, które może zostać użyte do odebrania życia innym ludziom.
1: Oczywiście, tylko my nigdy nie wiemy do końca, to trudno jakby generalizować, bo każdy przypadek jest inny i my nie wiemy, co siedzi w głowie takiego człowieka. Czy on ma lat 15, czy 19, czy 30. Takie rzeczy się zdarzają, tak? Młody stosunkowo człowiek wchodzi na teren Uniwersytetu Warszawskiego nie tak dawno, tak? I siekierą zabija kobietę. No więc właśnie, kilka lat temu, też nie wiem, 2 czy 3 lata temu przypadek, gdzie dorosły mężczyzna gdzieś na wschodzie Polski atakuje nożem panią komornik i to nie tą, która mu w jego mniemaniu zrobiła krzywdę, tylko po prostu jakąś panią komornik i ją tym nożem zabija. Reakcje są też nieco spóźnione albo, no my nie jesteśmy przy

0: gotowani na tego typu sytuacje i nigdy przygotowani nie będziemy. Oczywiście robimy, będziemy robić dużo więcej i wszystkie służby w tym kraju, ale nie tylko służby, bo ja już tą służbą nazywam i pedagogów, i służby specjalne, i policję, i no, wszystkich ludzi, którzy jakby w jakimś aspekcie zajmują się bezpieczeństwem. Robimy i będziemy robić coraz więcej, ale i tak nie ustrzeżemy się, niestety, to są smutne słowa, nie ustrzeżemy się takich sytuacji, dopóki nie zmienimy sami siebie w takim bardzo ogólnym sensie.
1: Na kim spoczywa odpowiedzialność? Nie w znaczeniu winy, ale w znaczeniu no, przyjęcia na siebie takiego poczucia obowiązku właśnie w przeciwdziałaniu podobnym tragediom albo reakcji w sytuacji, kiedy już do takiej tragedii gdzieś w naszym najbliższym otoczeniu dojdzie.
0: Taka odpowiedzialność spoczywa na nas wszystkich. Na nas, na naszych rodzicach, na naszych dzieciach, na nas wszystkich po prostu. Na ludziach, którzy rządzą w takim czy innym zakresie, czy jakby organizują nam życie społeczne, tak? To i samorządowcy, i rząd, i służby, no na wszystkich po prostu, na wszystkich. Nie możemy się oglądać na boki i myśleć, że ktoś za nas to załatwi. Oczywiście są do tego powołane specjalne służby i one są do tego szkolone i wyposażone odpowiednio i mało tego ślubujemy, że nawet z narażeniem życia będziemy chronić bezpieczeństwo innych, ale o własne bezpieczeństwo musimy zadbać przede wszystkim my sami. Ja wczoraj się wypowiadałem też, no gdzie są ludzie, opiekunowie tych młodych ludzi, którzy wczoraj, ja słyszałem, chciałbym wierzyć, że to nieprawda, ale jednak tak było. Uczniów tej szkoły, którzy w obliczu tej tragedii, która się działa wczoraj, wyciągali telefony i kręcili rolki. No przecież ja nie potrafię nawet tego ani nazwać, ani ocenić, bo słowa, które mi się cisną na usta, nie nadają się na antenę.
1: To jak się zachować odpowiedzialnie w takiej sytuacji?
0: Przede wszystkim zadbać o własne bezpieczeństwo, a jeżeli możemy, jeżeli potrafimy, to zadbać o bezpieczeństwo innych, jeżeli oni tej pomocy potrzebują. Tu nie ma jakiejś, wie pani redaktor, jakiejś uniwersalnej zasady czy uniwersalnej odpowiedzi. To wszystko zależy od sytuacji i od okoliczności. Ale jeżeli człowiek jest nastawiony na to, żeby pomagać innym ludziom, tak, żeby samemu czuć się bezpiecznie, ale brać odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi, którzy są obok mnie, to te rozwiązania przyjdą same.
1: A są ludzie, którzy mają do tego naturalne predyspozycje? Czy można się tego, albo trzeba się tego nauczyć?
0: Są. Oczywiście uczenie się pewnych zachowań, czy pewnych umiejętności tylko pomaga w tym, żeby być bardziej skutecznym. Natomiast to tak, to prawda. Są ludzie, którzy mają takie genetyczne, tak mi się przynajmniej wydaje, predyspozycje do tego, że, no, że są wrażliwi, że są empatyczni. Oni więcej widzą niż inni obok nich, ale to dlatego, że są ukierunkowani na drugiego człowieka. Że nie są zapatrzeni w siebie, że wychodzą ze swojej strefy komfortu i no, rozglądają się.
1: I
0: tak?
1: Dostrzegają zawczasu zagrożenie, potrafią zareagować, tak podświadomie nawet?
0: Dokładnie tak. Nawet jeżeli nie potrafią zareagować, to przynajmniej dostrzegą to zagrożenie i kogoś powiadomią, bo to nie trzeba być, nie wiem, Batmanem czy Supermanem i biegać po ulicach i ratować cały świat. Ale jeżeli mamy takie umiejętności, jesteśmy ustawieni na drugiego człowieka, tak mentalnie, to zauważymy coś, co nas zaniepokoi, przynajmniej powiadomimy kogoś, kto lepiej od nas poradzi sobie z taką sytuacją.
1: Ale to jest też szalenie ważne, żeby umieć w swoim środowisku takie osoby rozpoznać. Jeżeli sami u siebie takich cech nie rozpoznajemy, to żeby, tak myślę z perspektywy na przykład takiego dyrektora szkoły w tej chwili, żeby sobie pomyśleć o swoich pracownikach, nie tylko wśród kadry tej grona pedagogicznego, ale także może w obsłudze, w administracji rozejrzeć się dookoła i sprawdzić, bo może któraś pani woźna albo pani, która zajmuje się i pracuje w sekretariacie albo gdzieś tam w recepcji, być może ktoś taki jest naturalnie, ma takie naturalne predyspozycje, żeby być osobą, która wyłapuje te zagrożenia.
0: W każdym zespole, czy to jest zespół kilku czy kilkudziesięcioosobowy, w każdym zespole są takie osoby, które są trochę bardziej, nazwijmy to, prospołeczne niż pozostali członkowie zespołu. I na takich osobach

0: ci, którzy przewodzą, kierują, organizują pracę, kierownicy, prezesi, ktokolwiek powinien się opierać, jeżeli chodzi o taką stabilność stanu bezpieczeństwa w naszym otoczeniu, gdzie przebywamy, czy to w pracy, czy podczas jakichś innych zajęć. Na takich ludziach warto się opierać, bo to nie muszą być, tak jak powiedziałem, herosi, muskularni ludzie, to muszą być ludzie, którzy widzą więcej niż pozostali.
1: To jeszcze jedno ostatnie pytanie, panie Krzysztofie, o ten efekt kuli śnieżnej, o tych naśladowców, bo takie odnosimy wrażenie. I to jest również wyzwanie dla nas, którzy informują o tych przypadkach, do których dochodzi ostatnio w polskich szkołach, żeby nie zachęcać, żeby nie inspirować, żeby nie sprawiać takiego wrażenia, że kiedy dochodzi do takiej tragedii, no to wszystkie oczy i wszystkie uszy i wszystkie mikrofony i wszystkie oczy kamer również kierują się na miejsce i na osobę, która jest sprawcą takiego zdarzenia.
0: No to jest bardzo taka cenna uwaga i dająca do myślenia, bo ja przed naszą rozmową taki przesycony tymi wszystkimi złymi informacjami od wczoraj w zasadzie zastanawiałem się właśnie nad rolą mediów, tak, nad rolą tych przekaźników, które społeczeństwo informują o tych złych rzeczach. No ale to co, to nie informować?
1: No właśnie, nie możemy udawać,
0: To są bardzo trudne pytania. Ja myślę, że trzeba informować, trzeba o tym mówić, ale w odpowiedni sposób. Ja nie dam dzisiaj recepty, jak to robić, oczywiście, bo nie jestem najmądrzejszy na świecie, ale trzeba to robić umiejętnie, natomiast nie możemy od tego uciekać. Musimy o tym mówić i musimy to piętnować. Musimy zdawać sobie sprawę, że gdzieś odrobina naszej winy w tych wszystkich złych rzeczach, ja nie chcę się tak biczować, tak, albo nikogo do tego namawiać, ale gdzieś tam tkwi w nas też. Może gdzieś coś zaniedbaliśmy, tak? Jeżeli nie to coś innego.
1: Pan Krzysztof Balcer, wieloletni policjant i negocjator policyjny, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję pięknie. Do widzenia państwa.
1: Komentarz. Pan dr Kamil Goryń, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, Uniwersytet w Białymstoku, teraz połączony z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Witam serdecznie.
1: No i pytania o to, na ile to, co dzieje się w internecie, co się dzieje w mediach społecznościowych, antyspołecznościowych, na tych platformach streamingowych, może mieć wpływ na radykalizację młodych ludzi w Polsce, na to, że ich działania są coraz bardziej brutalne i mogą prowadzić, a niekiedy nawet prowadzą do takich tragedii, jak ta dzisiaj pod Wyszkowem.
2: Znaczy tutaj powiedzmy sobie wprost, jeśli chodzi o treści, które są obecne w internecie, one mają olbrzymi wpływ, przede wszystkim dlatego, że teraz duża część naszego życia społecznego nie odbywa się fizycznie w tak zwanym realu, ale najzwyczajniej w świecie odbywa się online, czyli w tych wszystkich sieciach społecznościowych i tam musimy być obecni. Nie tylko my jako rodzice, eksperci też od cyberbezpieczeństwa, ale także służby. Musimy monitorować to, co się dzieje, musimy wychwytywać te niepokojące sygnały z możliwie dużym wyprzedzeniem i reagować.
1: To wymaga od rodziców, od dorosłych, od opiekunów, nauczycieli takiej konieczności ciągłego doskonalenia swoich cyfrowych umiejętności.
2: Tak, zdecydowanie tak, ale tutaj nie chodzi też tylko i wyłącznie o nasze kompetencje techniczne, że się tak wyrażę, ale także o obecność w tych samych mediach, na tych samych platformach. Zwróćmy uwagę na to, że obecnie, jeśli mówimy o mediach społecznościowych, to mówimy o różnych platformach. Kiedyś to były głównie platformy firmy Meta, teraz tak naprawdę tych platform jest mnogość, jest ich bardzo dużo i musimy nadążać nie tylko za technologią, ale także za modą, za trendami, za tym, co jest teraz popularne i gdzie te treści się pojawiają. Oczywiście z rozróżnieniem na grupy wiekowe, na te grupy, które nas interesują w tym kontekście monitorowania tej aktywności.
1: To jak skutecznie sprawować tę kontrolę rodzicielską w internecie?
2: To tak naprawdę kontrola rodzicielska w internecie zaczyna się już w momencie tak naprawdę rozmów z dziećmi, zainteresowania się tym, z jakimi treściami nasze dzieci mają kontakt. Rozmowa, nie cenzura, bo pamiętajmy proszę, że tak naprawdę młode osoby, które mają tego

0: kompetencje cyfrowe bardzo często mocniej rozwinięte niż ich rodzice, znajdą sposób na to, żeby ukryć swoją aktywność, żeby w jakiś sposób obejść wszelkiego rodzaju blokady, które rodzice nakładają. Więc w pierwszej kolejności tutaj wracamy do tych fizycznych aspektów, czyli rozmowy, znalezienia sposobu kontaktu z młodzieżą, ze swoimi dziećmi i tak naprawdę śledzenia tych trendów, które wydają nam się niepokojące, bo nie oszukujmy się, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę ocenzurować w pełni, czy to sieci, czy to aktywności naszych dzieci, a potrzebujemy tego kontaktu, żeby wychwycić, jeśli zaczyna się dziać coś niepokojącego.
1: No to rozumiem, jest odpowiedzialność rodziców. A gdzie zaczyna się odpowiedzialność instytucji, także tych państwowych? No bo czasami możemy zadać sobie pytanie, jak to jest możliwe, że skoro w realu ścigany i karany jest ktoś, kto dokonuje fizycznego ataku, a w internecie bezkarnym pozostaje ktoś, kto udziela dzieciom instruktażu, na przykład jak odebrać sobie życie albo jak no, dokonać podobnych zbrodni z którymi mamy do czynienia teraz.
0: Znaczy, pamiętajmy o jednym. Mamy świetne służby, mamy świetne instytucje, które zajmują się bezpieczeństwem w sieci. Jest policja, jest chociażby CERT Polska, które na tyle, na ile jest to możliwe, monitorują aktywność, starają się wyłapywać te treści groźne w pierwszej kolejności, ale też różne szkodliwe treści. Mhm. Problemem jest to, że nie mamy odpowiednich narzędzi prawnych, które pozwoliłyby nawiązać, jakby to powiedzieć, relację partnerską między naszymi służbami i podmiotami dbającymi o bezpieczeństwo, a dostawcami treści. Teraz policja albo CERT mogą zgłaszać pewne wątpliwości, mogą prosić o coś, na przykład platformy społecznościowe, ale odpowiedź i reakcja leży w pełni po stronie tych platform. A pamiętajmy, że one bardzo często preferują na przykład zyski z reklam skamów skierowanych przeciwko użytkownikom, a niekoniecznie zadbanie o bezpieczeństwo tych użytkowników. Więc tutaj niestety bez odpowiednich narzędzi prawnych nawet najlepsze służby nie będą miały możliwości skutecznego działania.
1: Pan dr Kamil Goryń, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku, był naszym gościem. Bardzo dziękuję panu za tę rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
2: O reklamie. Autopromocja.
6: W najbliższą sobotę w audycji Kierunek Kino wyruszamy do włoskiej Apulii, na sam koniec półwyspu. Spotkamy się z Laurą Breszką, która w serialu Felicita kreuje postać głównej bohaterki. Okaże się, że w opowieści, którą oglądamy obecnie w telewizji polskiej, jest jeszcze wiele tajemnic, a słoneczna Italia często zaskakiwała ekipę pochmurnym niebem i deszczem. Laura Breszka. Zośka z serialu Felicita. Zapraszam w najbliższą sobotę o 9.06. Andrzej Sołtysik.
7: Warczące motocykle, tramwaje i ciężarówki. Prace remontowe, głośni sąsiedzi, imprezy masowe w pobliżu osiedli. To wszystko to hałas. A hałas szkodzi naszemu zdrowiu. I według WHO jest drugim po smogu największym zagrożeniem środowiskowym wpływającym na ludzkie życie. O tym problemie wciąż jest jednak za cicho. Dlatego zapraszam na nowy podcast na antenie Polskiego Radia 24. Proszę o ciszę w każdą niedzielę po 7 rano. Katarzyna Pilarska, do usłyszenia.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.

0: Minęła 15.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Wzmocnione patrole policji w rejonie szkół i wizyty mundurowych bezpośrednio w placówkach edukacyjnych. To reakcja rządu na serię ataków młodych ludzi w szkołach na Mazowszu. Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał już polecenia do komend powiatowych. W szkołach ma być także łatwo dostępna informacja o numerach 112 i 116, 111. Takie ustalenia zapadły podczas pilnej narady premiera z ministrami i szefami służb. Oprócz działań doraźnych potrzebne są rozwiązania systemowe, mówił w Polskim Radiu 24 ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Bartłomiej Pater.
1: No choćby powrót do tych zawetowanych przez prezydenta regulacji dotyczących większej kontroli internetu. To są także kwestie takiego systemowego pozwolenia na przemoc, które obserwujemy w życiu publicznym.
0: Przypomnijmy, dziś w szkole podwyżkowym 15-latek zabił woźną i ranił dwie osoby. Wczoraj w Ostrołęce uczeń klasy maturalnej ranił swoich kolegów i nauczycieli, a w sierpniu z kolei policja udaremniła atak, który miał przeprowadzić również nastolatek. Niebezpieczna pogoda na wybrzeżu i w górach. W Tatrach wieje halny, a prognozy wskazują, że idzie załamanie pogody. Tatrzański Park Narodowy ostrzega turystów i odradza wyjścia na szlaki. Warunki są bardzo trudne, a zagrożenie dla zdrowia i życia realne, ostrzega przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
2: Wieje silny wiatr halny, na szczytach dochodzący w porywach do 100 km na godzinę, nie chodzi kolejka na Kasprowy. No wychodzenie w te wyższe partie Tatr jest praktycznie niemożliwe, w reglach też bezpiecznie nie jest. Łamią się gałęzie, spadają drzewa, także typowa taka wietrzna pogoda. Po południu mają nadejść opady, których kontynuacja będzie w nocy.
0: Mocno wieje również nad morzem do 100 km na godzinę. Synoptycy przewidują, że tak będzie do jutrzejszego popołudnia. Pierwszy rejsowy samolot LOT-u wylądował w Bangkoku. Po 26 latach polski przewoźnik przywrócił regularne połączenia do Tajlandii. Rejs z Warszawy trwał ponad 10 godzin. Po wylądowaniu Dreamlinera odbyło się uroczyste powitanie. Nowe połączenie zbliży Polskę i Tajlandię, mówiła szefowa polskiej ambasady Monika Krzywicka.
3: Tajlandia stanie się jeszcze bardziej popularna wśród polskich turystów. Już teraz do Tajlandii przyjeżdża co roku 250 tysięcy osób. Także myślę, że to połączenie spopularyzuje ten kierunek. Mamy też nadzieję, że więcej tajskich turystów będzie odwiedzać Polskę.
0: W październiku samoloty narodowego przewoźnika będą latać z Warszawy do Bangkoku 3 razy w tygodniu, a od listopada tych połączeń będzie 2 razy więcej.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Jest godzina 15.33. Polscy politycy reagują na serię aktów przemocy w szkołach. Mam teraz dla Państwa fragment wypowiedzi marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który odnosząc się do ostatnich aktów i ataków w szkołach powiedział, że to przejaw, tu cytat, totalnej radykalizacji. Ocenił też, że to się bierze ze słów, również ze słów polityków. Zaznaczył, że nie można przyzwyczajać się do zła i zaapelował między innymi do polityków o opanowanie.
4: Komentarz.
5: Połączył się z nami i nasze zaproszenie przyjął pan Ziemowit Urbanowicz-Harnaś, były oficer elitarnej jednostki wojskowej Groma, obecnie instruktor i twórca autorskiego systemu obrony nożem Urban Night Fighting. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
5: Nóż stał się symbolem tych aktów i ataków przemocy w polskich szkołach. Dzisiaj z użyciem ostrego narzędzia wtargnął do szkoły podwyżkowej 15-latek, zaatakował i śmiertelnie, jak się potem okazało, tym nożem ugodził 37-letnią woźną. Dla pana, który specjalizuje się w dziedzinie, o której powiedziałam przed chwilą, to jest jakiegoś rodzaju zaskoczenie, że młodzi ludzie, którzy tak się radykalizują, sięgają po tego rodzaju broń?
6: No właśnie, na pewno musimy na wstępie powiedzieć, że to nie broń jest problemem, czyli jakby to nie jest nóż jakby jakimś tutaj głównym powodem, po prostu nóż gdzieś jest akurat bardzo łatwo dostępny, gdyż tam winę gdzieś państwa, gdzie jest zakazane, dzieje się dokładnie to samo, tylko problemem są ludzie i bardzo jest niepokojące to, że jest to wśród młodych ludzi. Nóż był zawsze, no niestety gdzieś w tych złych miejscach używany, ataki z nożem były zawsze, ale rzeczywiście ostatnimi czasy mamy wyraźny skok

0: wśród młodzieży, tak? Jest to dosyć niepokojące, no bo jest to, no trzeba znaleźć problem i z czego on wynika, tak? Wśród młodych ludzi wydaje mi się, że jest to jednak, może z czymś sobie nie radzą, tutaj nie radzą sobie z jakimiś emocjami, z jakimiś problemami w tym telewizji, w tym wszystkim jest bardzo duża ilość jednak gdzieś przemocy. Mówimy tutaj o filmach, mówimy o freak fightach, mówimy o całej prezencji, która jest niestety w telewizji. No sam się jestem, zastanawiam się, czemu młodzi ludzie no, sięgają aż do takich rzeczy.
1: Ten nóż, można powiedzieć, jest łatwo dostępny, bo jest pod ręką?
0: Znaczy, wydaje mi się, że jest łatwo dostępny przede wszystkim dlatego, że jest faworyzowany, może mi się wydaje, że raz, że w filmach, dwa, że no jest dostępny, jeżeli no jest może w domach, jest, no przecież w każdym domu są noże, więc po prostu młody człowiek bierze to, co jest pod ręką i może używa. Dwa, wydaje mi się, że no młodzi ludzie uczą się z filmów, więc na filmach też jest najczęściej pokazywany ten nóż z jakby brakiem jakichś konsekwencji. Mówię tutaj o serialach, o filmach, gdzie ludzie po prostu gdzieś używają tego noża no, i są nieśmiertelni. No. I niestety może nie dzieci, jeszcze dzieciaki, młodzi ludzie nie rozumieją konsekwencji z takimi czynami, z tym, jaką krzywdę może wyrządzają. No, tutaj trudno powiedzieć, tak?
1: No bo nóż to nie jest narzędzie, które może tylko skaleczyć. Nożem można skutecznie, jak pokazuje niestety boleśnie historia ostatnich kilkudziesięciu godzin, odebrać komuś życie.
0: No właśnie, no jak najbardziej, no czy to będzie nóż, czy to będzie butelka, czy to będzie młotek, czy to będzie siekiera, jak może sprzed roku czasu sytuacja, więc po prostu każde narzędzie, jakie będzie wzięte, które jest ostre, jeżeli mamy osobę, która ma złe intencje, będzie ono źle użyte, tak? I tu mi się wydaje, że należałoby przede wszystkim tutaj zwiększyć wśród społeczeństwa, wśród szkół, wśród miejsc jakichś, gdzie pracuje duża, większa ilość osób, świadomość, czyli mówimy tutaj o szkoleniach, mówimy tutaj o przeszkoleniu, nawet takie podstawowe. Ja to zawsze porównuję do pierwszej pomocy, bo jest to mi najłatwiej, czyli jeżeli osoba, która nie jest wyszkolona w pierwszej pomocy, najczęściej widzi jakąś sytuację, zdarzenie na ulicy, to boi się podejść, boi się zareagować. Jeżeli mamy jakiekolwiek chociaż doświadczenie, wiemy cokolwiek, co możemy zrobić, to ta osoba chętniej pomaga. I tak samo jest w takich sytuacjach gdzieś przy nożu, tak? Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że przy nożu musimy uciekać, że to jest numer jeden, nie zgrywać jakiegoś kozaka, tak, ale w sytuacjach, kiedy już nie możemy uciec, jeżeli to sytuacja taka jak na przykład w tej szkole, która była, musimy pamiętać o tym, żeby po pierwsze nie zostawać samemu, czyli nie oddzielać się od grupy, bo ta osoba zła właśnie przede wszystkim szuka ofiar, które są same, nie są w grupie. Następnie, jeżeli jesteśmy już w grupie, ale widzimy, że ktoś się oddala samemu, troszkę spróbujmy, zaopiekujmy się nim, jeżeli jest oczywiście na to gdzieś przestrzeń, bo osoby, no dla mnie chore psychicznie, no bo tutaj nie możemy powiedzieć o zdrowych osobach, którzy robią to, co robią w szkołach. One będą szukały łatwego celu, więc no tutaj świadomość musi się po prostu gdzieś zwiększyć. Wydaje mi się, że dożyliśmy takiego czasu, bo mamy coraz więcej tych ataków, że powinniśmy zadbać, jak tak samo jak w szkołach na przykład są szkolenia co robimy w razie pożaru. Uważam, że w polskich szkołach powinny zacząć być szkolenia, co robić na wypadek właśnie takiej sytuacji, jak mają miejsce. Tak?
1: Na wypadek, kiedy do szkoły wtargnie jakiś napastnik z zewnątrz, ale także na wypadek, kiedy no, jeden z uczniów, z kolegów wyjmie z plecaka nóż.
0: Dokładnie, bo widzi pani, to może być nóż, to może być broń palna, to może być broń czarnoprochowa. Tego jest naprawdę dużo czegoś, co możemy gdzieś jest dostępne na rynku. Tutaj bardzo dużo ważną rolę odgrywa to, żeby młodzież wiedziała o tym, że jeżeli ma jakieś doniesienia, coś się domyśla, że ktoś chce coś takiego zrobić, to żeby nie bała się powiedzieć, no bo jest jakby u nas gdzieś tam w otoczeniu, że ludzie nie chcą... jakby to powiedzieć, skarżyć się na kogoś,
1: donosić,
0: bo boją się potem, że jest to jakby nie według jakichś tam zasad. No tutaj nie ma zasad. Tutaj jeżeli mam jakieś domniemanie, że ktoś, jakaś osoba chce coś zrobić takiego złego, tutaj nie może być strachu, że możemy się mylić, po prostu to trzeba wcześniej alarmować.
1: Tak, to jest sprawa życia i śmierci i wcale nie przesadzamy.
0: Dokładnie. I tu uważam, że tu trzeba porozmawiać ze swoimi dziećmi, że jeżeli mają takie gdzieś informacje, przesłanki, że ktoś planuje coś takiego albo chce coś takiego,

0: takiego zrobić, no, żeby rozmawiali z rodzicami, żeby rozmawiali z rówieśnikami, żeby ta informacja się po prostu przemieszczała.
1: A kiedy już do takiego ataku dojdzie? Jak próbować go udaremnić? Jak próbować unieszkodliwić takiego napastnika? Dzisiaj mieliśmy też z tym do czynienia. Dwie osoby, dyrektor i nauczycielka w tej szkole podwyżkowym, zdecydowali się na taki gest i tego 15-latka obezwładnili. Jak to zrobić skutecznie i bezpiecznie dla siebie i dla innych?
0: No, wielkie brawa tutaj dla osób, które go unieszkodliwiły, bo trzeba pamiętać, że napastnik z nożem jest bardzo niebezpieczny. Nie wiemy, czego się możemy spodziewać.
1: A dlaczego jest tak niebezpieczny?
0: Ponieważ jest nieprzewidywalny. On jest też w bardzo dużym stresie, tak? On też działa w bardzo dużym stresie. Nóż, no to jeżeli przetnie nasz, czy jakieś miejsce witalne zostanie wbity, no to wiadomo, że tutaj już nie ma żartów. I teraz chodzi o to, że przede wszystkim, co musimy zrobić w takich sytuacjach, to wziąć głęboki oddech. Oczywiście, że jest na to czas i szybko spuścić powietrze. Dlaczego o tym mówię? Bo jest w czasie takiego ataku mamy do czynienia z bardzo wysokim stresem.
1: Czyli dosłownie, nie mówi pan w tej chwili w przenośni, żeby wziąć ten oddech.
0: Mówię dosłownie,
1: po prostu fizycznie wdech, wydech.
0: Tak, musimy zrozumieć to, że przy takich sytuacjach ludzie różnie reagują. Przede wszystkim jest zawsze numer jeden, czyli jest zawężanie pola widzenia, czyli taki tworzy nam się fokus na jedną osobę lub na jedno miejsce.
1: Takie
0: i nie widzimy,
1: patrzenie jest tunelowe.
0: Dokładnie, patrzenie tunelowe. I to jest pierwsze. Dwa, bardzo dużo ludzi ma taki syndrom, że po prostu zastyga, tak? Zastyga, nie wie co zrobić, się nie potrafi ruszyć. I tutaj ten oddech, czyli takie nabranie powietrza, spuszczenie powietrza szybko, otwiera nam od razu właśnie jakby to otoczenie, które jest nasz, od razu więcej człowiek widzi. Musimy dalej, zanim coś zrobimy, jeżeli jest na to czas i przestrzeń, zaplanujmy ten, to co wiadomo, że to są ułamki sekund, ale zaplanujmy swój ruch, żeby nie zrobić czegoś w głupi sposób. I nie wbiec na przykład w napastnika, albo się zaciągnąć w kozi róg. Potem, jeżeli już zaczynamy działać, krzyknąć, bardzo głośny krzyk, ta osoba ma nóż, wskazać tą osobę głośno, wyraźnie, żeby każdy wiedział, z czym mamy do czynienia, bo nóż jest cichy, nie będziemy wiedzieć, że ktoś go używa, prawda? Jak broń palną słychać, tak tutaj niestety z tym mamy problem. I tu trzeba głośno krzyknąć, powiedzieć. Jeżeli mamy możliwość zawołać ochronę, zawołać nauczyciela. Ja rozumiem, że nauczyciel ma bardzo dużo innych swoich obowiązków, ale nie musi być akurat wyszkolony, ale jest większy, ma więcej siły. Tak jak dzisiaj mieliśmy właśnie przykład, że tutaj udało się i to zadziałało. No, wydaje mi się, że tutaj odrobinę jakiegoś szkolenia minimalnego, oczywiście z dobrego źródła, naprawdę, drodzy Państwo, może pomóc.
1: Ale tak? Szkolenia z takiej walki wręcz?
0: Ja uważam, że każda walka wręcz, czyli każde sporty walki bardzo dużo pomagają. Czy to będzie boks, czy to będzie tajski, czy to będzie jakieś inne sporty walki, byle uderzane, one zawsze dadzą nam przede wszystkim dobrą postawę na nogach, poruszanie się na nogach, co jest w takich sytuacjach numer jeden, żebyśmy się gdzieś nie potknęli, nie wywrócili, żebyśmy mogli łatwo odskoczyć w prawo, lewo, tył. I to zawsze nam pomoże. Do tego są na przykład takie gdzieś systemy, jak ja gdzieś prowadzę i uczę ludzi, czyli po prostu jak się zachować, jak taką osobę no, za pomocą jakiegoś innego narzędzia lub przedmiotu po prostu zatrzymać, tak? Nie mówię tutaj o odbieraniu życia, broń Boże, tylko mówię o tym, jak sobie poradzić z takim gościem, żeby go gdzieś obezwładnić, móc się bezpiecznie oddalić, powiedzmy, w jakiś bezpieczny punkt.
1: No i przede wszystkim zabrać ten nóż, prawda? Odebrać mu to narzędzie.
0: Chciałbym tutaj powiedzieć od razu, że to nie jest film. Odebranie noża jest dla mnie bardzo, jest to bardzo ciężki temat. Na pewno jeśli chcemy rozbrajać przeciwnika nie gołymi rękami, nie samym sobą, bo to może doprowadzić do tragedii. Jeśli rozbrajamy takiego napastnika, to tylko jakieś przedmioty, ściany, ziemię i tak dalej. Tutaj trzeba zrozumieć jeden fakt, że to nie jest zabawa i to nie jest scena z filmu, że jeżeli złapanie ręki z nożem jest naprawdę trudne, do tego obezwładnienie tej ręki z nożem, no jest to naprawdę lada wyczyn i mówię to ze swojego doświadczenia 20-paroletniego, gdzie obezwładnienie, no ja to widzę w ten sposób, że to naprawdę trzeba gdzieś najpierw, ja to może powiem tak kolokwialnie, jest mi teraz najłatwiej zmiękczyć tego przeciwnika, czyli gdzieś uderzenie w twarz, uderzenie gdzieś, żeby móc go gdzieś obezwładnić, tak? Jeżeli nie ma takiej możliwości, to chociaż może z dwie czy cztery osoby, które są w pobliżu, wtedy chwycić za tą rękę z nożem, spróbować ją po prostu gdzieś na ziemię tego takiego delikwenta zrzucić albo o ścianę, zblokować mu tą rękę i wtedy najlepiej o ścianę rozbroić, tak? Nie gołymi rękami, bo musimy mieć świadomość, że

0: że gołymi rękami wyciągnąć nóż z ręki możemy zostać po prostu pocięci albo no, może być gorzej, tak?
1: Zastanawiam się, czy takie szkolenie, tak jak przychodzą pracownicy szkół czy innych instytucji, szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, to czy teraz w tej rzeczywistości, w której żyjemy od wczoraj i od dzisiaj, również takie szkolenia z samoobrony nie powinny być obowiązkowe dla pracowników szkół, dla pracowników instytucji, gdzie znajduje się więcej osób i takie miejsca mogą stać się potencjalnym miejscem przeprowadzenia podobnych ataków?
0: No, ja już to marzę o takiej sytuacji, żeby takie rzeczy miały miejsce od wielu lat, bo no, sam mam dziecko i chciałbym, żeby gdzieś no, pracownicy szkoły, powiedzmy, byli chociaż delikatnie przećwiczeni, tak? A już tym bardziej, zwłaszcza jeżeli mamy jakąś ochronę. Uważam, że u dobrych osób, które prowadzą te szkolenia, sprawdzonych osób, za którym coś stoi, czyli właśnie byli żołnierze jakichś właśnie jednostek specjalnych, ludzie naprawdę, którzy coś sobą reprezentują, mówię o doświadczeniu bojowym, żeby przeprowadzić takie szkolenie, żeby gdzieś otworzyć ludziom oczy, bo można się obronić. Po pierwsze raz, mówienie, że się nic nie da, no to nasze człowieczeństwo by nie było tu, gdzie jesteśmy. Zawsze trzeba szukać rozwiązań. I w takiej sytuacji, jeżeli my nic nie zrobimy, to tylko będzie więcej rannych. Więc no oby pani była tutaj prorokiem i kurczę, takie szkolenia zaczęły mieć miejsce, bo no, myślę, że to tylko pomoże, a nie przeszkodzi, tak?
1: A w czym możemy upatrywać swojej przewagi w takiej sytuacji zagrożenia? No bo tutaj element zaskoczenia jest, no nie gra na naszą korzyść, bo no zderzamy się z sytuacją, której się nie spodziewaliśmy. Wchodzi napastnik, który jest zdeterminowany, przekonany o swojej no, racji, to może złe sformułowanie, no ale wie, co chce zrobić, prawda? Pracował nad tym, przemyślał tę sprawę, no zakładam, że to się nie dzieje spontanicznie. A na czym my możemy budować swoją przewagę w takiej sytuacji?
0: W takiej sytuacji przede wszystkim przewagę na liczebności ludzi, tak? Czyli ilości osób, które zadziałają. Ktoś może rozkojarzyć, druga osoba może gdzieś, tak już mówię, może tak prosto, ale może gdzieś od tyłu unieszkodliwić napastnika, może czymś uderzyć, tak? Czyli krzesło bierzemy, nie odpychamy, uderzamy, tylko po prostu bierzemy coś, co gdzieś może nam wydłużyć tą rękę, wyciągnąć zasięg, może bardziej jest skuteczniejszy w obaleniu. I po prostu gdzieś zadziałać. Grupa zawsze może więcej i tutaj trzeba zrozumieć, że no nie zadziałanie to będzie tylko więcej rannych. No tutaj jeżeli zadziałamy, to może to będzie tylko no jedna, dwie osoby. Ja przepraszam, że tak to mówię, może źle to brzmi, ale no mówię realnie jak jest. I tutaj po prostu...
1: Trzeba minimalizować te straty w takiej sytuacji.
0: Minimalizować straty. No w tych wszystkich, przy active shooterze, czyli przy tej osobie takiej właśnie, o której teraz rozmawiamy, tutaj jest potrzebna szybka reakcja i konkretna reakcja. I tutaj jest praca w grupach. I wiadomo, że tutaj mamy do czynienia, są różne klasy, różne szkoły. Mamy do czynienia z klasami, które jeden za drugim no sobie będzie pomagał. Inne, które tego nie ma. No na to już wpływu nie mamy. Mamy tu wpływ natomiast na to, że możemy przeprowadzić takie szkolenie i może komuś w czasie takiej sytuacji będzie troszkę łatwiej. Tak?
1: A wartość jakiejś rozmowy z takim napastnikiem? W ogóle jest przestrzeń, jest miejsce na coś takiego, na prowadzenie swego rodzaju negocjacji z takim napastnikiem?
0: Raczej, jeżeli jest możliwość i możemy deeskalować taką sytuację, no to oczywiście, że trzeba. Tylko musimy pamiętać o tym, że jeżeli osoba już weszła z nożem, zaczyna coś działać, no to tutaj czasu już za bardzo na to nie ma. Wiadomo, że trzeba podjąć próbę, ale być cały czas gotowy do odskoku, do odejścia, czyli próbujemy deeskalować całą tą sytuację. Jeżeli jest możliwość rozmowy, to daje nam już to bardzo dużo, bo jeżeli on już zaczął z nami rozmawiać, zaczął się zastanawiać, to już jest czas na to, że ktoś może wzywać pomocy, ktoś już może zacząć planować jakiś pomysł na jego w razie czego rozbrojenie. I wiadomo, że jest to bardzo ważna kwestia. Problemem jest to, jak było tutaj w sytuacji, że gość po prostu prawda, idzie i robi to, co zaplanował. Musimy mieć świadomość, że mamy do czynienia wtedy z osobą, dla mnie niestety chorą psychicznie. No jeżeli tutaj nawet będzie to w pełni świadoma osoba, ale no nie, coś musi być w tej głowie nie tak, skoro się aż do takiego czynu...

0: zamierza, więc tu rozmowa może po prostu czasem nie pomóc, tak?
1: Wiemy od tej, o 13 tej narady u premiera, że ma być więcej patroli policyjnych, nie tylko w okuszku, ale w samych szkołach. Pana zdaniem dobry pomysł?
0: Znaczy patrole policji, no i one będą przez miesiąc, dwa, trzy i pewnie one

0: przygotowanie ludzi do po prostu takiej rzeczy. Bo jeżeli się o tym mówi, o tym się przedstawi, jest szansa, że te osoby po prostu będą wiedzieć więcej. Jest bardzo dużo nagrań na internecie, które można spotkać właśnie z jakichś różnych szkół, z naszych sąsiadów, gdzie są pokazywane osoby, które atakowały i najczęściej ofiarami były właśnie osoby zagubione, które nie wiedziały, jak się zachować. I tu jest właśnie ten problem, tak? Czyli no, policja będzie, no, patrole zwiększą może na chwilę przez jakiś tam moment czasu, które się one pojawią, ale no, musimy wiedzieć, że ten to napastnik wybiera czas i miejsce i no, może wybrać akurat ten czas, kiedy tam tego patrolu nie będzie. Więc wydaje mi się, że szkolenia dużo większą dadzą, znaczy będzie dużo lepszy efekt, tak?
1: Monitoring,
0: to jest oczywiście moje zdanie.
1: Monitoring, kontrola osób wchodzących do szkoły albo nawet wykrywacze metalu przy drzwiach do szkół?
0: No właśnie, nie ukrywam, że gdzieś tak się ze swoimi instruktorami zastanawialiśmy na ten temat już wczoraj. Właśnie, bo kurczę, musimy zrozumieć jedną rzecz, że no, jak ktoś przychodzi na ósmą do szkoły, powiedzmy, no i przyjdzie tam, nie wiem, 100 dzieci, czy tam jeszcze więcej na jedną godzinę, no to będzie to naprawdę problematyczne, ale uważam, że powinniśmy zwiększyć jakby, czyli żeby szkoła weszła w strefę, no tak jak na przykład mamy w urzędach, czy na lotnisku, czyli jako strefę taką podwyższonego bezpieczeństwa. I tutaj uważam, że zakazy posiadania noża powinny być w takim miejscu jak szkoła. Czy to są nóż, czy to jest jakieś elementy właśnie takie niebezpieczne, powinny być bardzo surowo karane. Tak? I tutaj to jest jedno. Dwa, może właśnie próba właśnie jakichś wykrywaczy, może spróbowanie, jak to jest za granicą, sprawdzenia tego, jak to po prostu gdzieś funkcjonuje i wprowadzenie. No na pewno wydaje mi się, że tutaj lepsza by była gdzieś sytuacja na pewno zwiększenia, powiedzmy, świadomości i ochrony w szkołach. Tak?
1: No tak, to musi pewnie iść równolegle, prawda? Ta ochrona taka strukturalna, fizyczna z jednej strony, a z drugiej strony te szkolenia, o których pan mówi, o które pan apeluje, no i zwiększanie tej świadomości i czujności i wyczulenia na to, co się dzieje z tymi młodymi ludźmi, którzy tworzą tę społeczność.
0: Tak, i wydaje mi się, że musi wystartować albo rozpocząć się duża współpraca między szkołami a instytucjami jakimiś, no właśnie jak policja, tak? Policja, wojsko i tak dalej, czyli musi być, mi się wydaje, że tutaj policja musi być musi się ta jakby współpraca zawięzić, tak? I więcej zrobić szkoleń, żeby po pierwsze policjanci bardziej rozumieli środowisko szkolne, wiedzieli, jak się zachować. No taki, że tak powiem, alarm napadowy, czyli tak zwany, czyli gdzieś jakieś rozwiązania, gdzie jakiś patrol policji, czy ktoś jest po prostu po naciśnięciu jakiegoś tam sygnału, natychmiast przyjeżdża w takie miejsce. No wydaje mi się, że no takie rzeczy by zwiększyły bezpieczeństwo w szkole. No, wydaje mi się, że gdzieś ta współpraca musi się po prostu zawięzić. Tak? No tutaj mi się wydaje, że to takie na szybko z mojej strony, takie, jeśli chodzi o takie rady. No.
1: Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i przekazanie tych cennych informacji, także tych rad, bo wszyscy rzeczywiście od wczoraj zastanawiamy się, co zrobić, żeby szkoły, instytucje publiczne w naszym kraju były miejscami po prostu bezpiecznymi. Pan Ziemowit Urbanowicz-Harnaś był oficer elitarnej jednostki wojskowej Groma, obecnie instruktor i twórca autorskiego systemu obrony nożem Urban Knife Fighting był z nami. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
1: Marek Klapa i Marcin Zawada dołączyli do mnie w studiu Polskiego Radia 24. Dzień dobry panowie.
2: Dzień dobry.
1: Dziennikarze, redaktorzy, ale także ojcowie. Mam nadzieję, że się nie obrazicie za to, że zdradzam te szczegóły z waszego
3: rolę, jaką możemy mieć.
1: Prywatnego życia. Myślę, że to jest ważne, żeby to podkreślać, bo dzisiaj wszyscy jesteśmy w szoku po tym, co się w ostatnich kilkudziesięciu godzinach wydarzyło w polskich szkołach. I to dotyka nas wszystkich, nie tylko rodziców, ale rodziców pewnie w szczególny sposób.
2: I dlatego też ten temat będzie kontynuowany w popołudniu z Polskim Radiem 24. Połączymy się tuż po 17:00. Zarówno z Wyszkowem, gdzie dzisiaj rozegrały się tragiczne zdarzenia, ale również wrócimy do Ostrołęki, a zatem w tych dwóch miejscach w województwie mazowieckim na pewno się pojawimy. Zresztą temat ten wróci także w debacie dnia. Co prawda w debacie zwykle poruszamy tematy polityczne, ale tutaj nie sposób od tych wydarzeń uciec, tym bardziej, że dzisiaj rząd również zajął się tym tematem. Michał Płociński z Rzeczpospolitej i Filip Waluszko z Faktu.pl będą naszymi gośćmi, komentatorami w debacie dnia. chwilę po 18.

0: Marcin, nawet będziesz rozmawiał z politykami.
1: I też o tym temacie, co można zrobić.
0: Polityczna tutaj od tego
1: tak,
0: nie uciekniemy.
1: I co powinno się zrobić i czy to będzie ten temat, który w końcu połączy polityków, czy będą mówili jednym głosem a propos zmian, które chyba są konieczne. No w radiu tak, zobaczymy jak będzie przy okazji głosowań. Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, Łukasz Kmita, poseł Rozwoju Plus, czyli koalicja rządząca i opozycja. O bezpieczeństwie przede wszystkim, ale będzie też między innymi o Krakowie, no bo przecież tam za chwilę też polityczna batalia przed nami.
0: Oby ten temat nie stał się politycznym paliwem, bo też jest takie ryzyko i takie zagrożenie.
1: Oby, mam nadzieję, że to będzie jeden z tych tematów, których politycy nie będą używać do walki nomen omen politycznej.
0: Marcin Zawada, Marek Klapa zostają z Państwem po godzinie 16. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas w imieniu całego zespołu, który wczesną popołudniowy program w Polskim Radiu 24 dla Państwa przygotował i zrealizował, a byli to dzisiaj Aleksandra Jasińska, Anna Pałdyna i Eldar Pedorenko. Ewa Wasążnik, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
4: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
3: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
4: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
3: A to akurat bardzo proste.
5: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Po reklamie. Autopromocja.
9: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Wczoraj Ostrołęka, dziś okolice Wyszkowa. Po serii ataków w mazowieckich szkołach jest reakcja rządu. Są wytyczne premiera, mamy też komentarze ekspertów. Po zarzutach jest areszt, ale warunkowy. Powiemy o decyzji sądu w sprawie byłego wiceprezesa Orlenu Michała R. i trzech innych osób. Za śmiałą i kreatywną twórczość Ann Carson, laureatką Literackiego Nobla. Powiemy, kim jest i o czym pisze. Szczegóły za chwilę, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Więcej policji w pobliżu szkół, lepszy dostęp do pomocy psychologicznej i zapowiedź dokładniejszego monitorowania internetu. To reakcja rządu po serii ataków w szkołach z udziałem młodych ludzi. Rano pod Wyszkowem 15-latek zabił woźną oraz zranił nauczyciela i dyrektora. Wczoraj po ataku 19-latka w Ostrołęce pomocy wymagało 8 osób. Policja udaremniła też plan 17-latka, który chciał zaatakować w szkole w sierpcu. Po południu premier wezwał współpracowników na pilną naradę. Szczegóły zna Dagmara Kędzior, która jest przed kancelarią premiera. Dagmaro, witaj.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, co szef rządu mówił o tej fali przemocy, no i jak rząd chce sobie z nią poradzić?

0: jest przede wszystkim zmartwiony, że doszło do takiej dużej skali agresji. Stawia też wiele pytań, dlaczego mogło do tego dojść. No i szuka już sposobów na to, w jaki sposób można temu zapobiec, zwłaszcza w najbliższym czasie, bo wskazywał, że tego typu sytuacje, patrząc jak choćby działa moment, w którym dochodzi do samobójstw i informacje o tym pojawiają się w mediach, potrafi to eskalować, potrafi się pojawić naśladownictwo, to też zastanawiał się, jak tutaj temu naśladownictwu można zapobiegać. Recepta, na tej recepcie znajduje się, można powiedzieć, kilka lekarstw. Jednym z najważniejszych jest zwiększenie liczby policyjnych patroli przy szkołach w całej Polsce. Na to właśnie wskazywał tuż przed rozpoczęciem narady premier Donald Tusk i poprosił o wydanie decyzji w tej sprawie przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Dodał również, że ci sami funkcjonariusze powinni odwiedzać same szkoły.
1: Bardzo proszę o wydanie decyzji, aby policja, nie czekając na interwencję, tylko w ramach rutynowego patrolu, przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz. Mówimy o tym dlatego, ponieważ ewentualni naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
0: I kilkanaście minut po tych słowach w mediach społecznościowych Marcin Kierwiński, szef MSWiA, napisał, że to polecenie zostało już wydane. Premier również chce, by w każdej szkole była szeroko dostępna informacja o numerze alarmowym 112 oraz telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży, czyli 116-111. Również przy tym ma się znaleźć opis, pod który numer należy zadzwonić, z jaką sytuacją. Wskazał również premier na potrzebę powrotu do ustawy blokującej dostęp do nielegalnych treści w internecie, tych szkodliwych, ustawy, którą zawetował wcześniej prezydent.
1: Chciałbym, żeby to do wszystkich dotarło, szczególnie do tych, którzy blokowali tę ustawę. Że gdyby dzisiaj ten młodociany nożownik transmitował zbrodnie w internecie, to nie moglibyśmy tej treści zablokować.
0: Bo premier przekazał, że w przypadku tego nieletniego zabójcy spod Wyszkowa było tak, że miał on kask z kamerką, no i jego intencją było filmowanie akcji z nożem. Zdecydowane działania po tych atakach podejmuje też Ministerstwo Edukacji i jeszcze rano jego szefowa Barbara Nowacka zapowiedziała, że w każdej placówce odbędą się szkolenia na wypadek sytuacji kryzysowych.
2: Powstaje program analogiczny do programu, jaki mamy wspólnie z MON-em, czyli do edukacji z wojskiem, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, tak żeby w każdej szkole już w tym roku przynajmniej jedno dedykowane procedurom bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych spotkanie, w których weźmie udział społeczność szkolna i przedstawiciele służb wydelegowanych przez pana ministra, żeby takie szkolenie się odbyło.
0: I też w takich spotkaniach ma uczestniczyć jeszcze więcej policjantów, bo to już po słowach Barbary Nowackiej powiedział Marcin Kierwiński, który zaznaczył, że teraz ta pomoc funkcjonariuszy może być szczególnie potrzebna. No i rodzą się teraz pytania, również wśród przedstawicieli rządu. Dlaczego doszło do tych tragicznych zdarzeń? No i pytanie też, czy w jakiś sposób są one ze sobą powiązane. Tutaj szef MSWiA wskazywał, że jest to temat, którym zajmują się służby, no bo biorąc pod uwagę fakt, że w ciągu zaledwie doby doszło do dwóch ataków i do udaremnienia potencjalnego trzeciego, to policja szuka tych ewentualnych powiązań.
3: Wielka rola Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, dlatego że najczęściej w tego typu przestępczości nieletnich, no to oni dzielą się swoimi albo planami, albo proszę wybaczyć, że takie, tu nie ma dobrego słowa, doświadczeniami. Na tę chwilę nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest tak, że to są incydenty powiązane, czy jest tak, że tworzył się temat medialny, nie ma co ukrywać, i on też napędza różnego rodzaju osoby, które w ten sposób chcą jakkolwiek to okrutnie i strasznie w nim uzyskać fejm.
0: Tak mówił Marcin Kierwiński, a okoliczności tych wszystkich zdarzeń wyjaśniają oczywiście służby.
4: Dwa ataki w szkołach, kolejny udaremniony, no i seria pytań, co się stało, dlaczego, jak tego uniknąć, rząd zapowiada pomoc i rozwiązania, które mają przeciwdziałać tego typu zdarzeniom. Za szczegóły dziękujemy Dagmarze Kędzior. Przypomnijmy, do najtragiczniejszego w skutkach ataku doszło dziś w miejscowości Leszczydł-Nowiny pod Wyszkowem na Mazowszu. 15-latek zranił tam nożem trzy osoby, jedna z nich, 37-letnia woźna, zginęła. Na miejscu jest nasz reporter Jan Olęcki. Witaj. Janku, jakie są te najnowsze i najważniejsze ustalenia, co wiemy o tym ataku?
5: No, w tym momencie tą najświeższą informacją jest to, że dzieci już opuściły szkołę i wróciły do swoich domów. Odebrali je rodzice, którzy przed kilka godzin czekali przed odgrodzonym terenem szkoły. Wcześniej drogę wyjścia uporządkowano tak, żeby uczniowie nie musieli oglądać śladów tragedii. No i żadne dziecko, co najważniejsze, w tej tragedii nie zostało ranne. Praca służb jednak jeszcze się nie zakończyła. Policjanci przesłuchują teraz świadków i zabezpieczają.

0: zabezpieczają ślady oraz prowadzą oględziny. 15-letni sprawca tego zdarzenia jest zatrzymany. Znamy też dokładniej przebieg tego porannego ataku. Nastolatek wszedł głównymi drzwiami i zaatakował woźną tuż przy wejściu. Następnie dyrektor, który usłyszał krzyk, wybiegł na korytarz i jak przekazała policja, w obezwładnieniu napastnika pomagała mu nauczycielka. Oboje wtedy zostali ranni. Leszczynu Nowiny, w której to miejscowości teraz się znajduje, to niewielka właściwie wieś. Wśród osób, z którymi rozmawiałem przed szkołą, są sąsiedzi, ofiary i ludzie, którzy kojarzyli napastnika. Jedna z mieszkanek opowiadała o sprawcy i jego relacjach z pracownikami placówki.
1: On tam o sobie nie opowiadał, więc dlatego sugeruję, że może być spokojny.
2: On był skryty w sobie dlatego, że był straumatyzowany. No, miał po prostu. Miał ciężkie życie.
1: To był z rodziny, której była przemoc fizyczna. On się lubił z pracownikami tej szkoły, jak gdyby można by tak było powiedzieć. I z tego co wiem, on z drugą panią, która tu pracowała jako woźna, oni mieli dobry kontakt ze sobą i nic nie wskazywało na to, że coś mogłoby się stać.
0: Rzeczniczka policji mówiła natomiast, że nie ma informacji o wcześniejszych interwencjach wobec tego 15-latka. Najtrudniejsze były rozmowy o samej zmarłej. Ludzie mówili o długiej reanimacji i nadziei, że uda się ją uratować. Tak o zabitej mówiła jej sąsiadka.
1: Ona była bardzo spokojną osobą. Ona tutaj, mówię, pracowała, widywałyśmy się, bo mówię, tak jak powiedziałam, byłyśmy sąsiadkami i no, na pewno nie była jakąś taką zadziorną osobą, żeby miała jakiś tam wrogów czy coś takiego. Nie wyobrażam sobie tego.
0: Mieszkańcy zastanawiają się już, jak pomóc rodzinie. Jednocześnie pytają o motyw ataku. Pojawiają się tutaj od rana pogłoski o internetowym wyzwaniu.
3: Mamy informację o tym, że w sieci mógł się pojawić jakiś challenge. Weryfikujemy te informacje. Tak jak powiedziałam, na miejscu są już policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Ze względu właśnie na to, co pojawiło się w sieci, weryfikujemy to wszystko, sprawdzamy.
0: Mówiła o tym inspektor Katarzyna Kucharska z Wyszkowskiej Policji podczas konferencji prasowej. Nie ma więc jeszcze potwierdzenia, jaki był motyw tego zdarzenia. Policja sprawdza też możliwe związki ze zdarzeniami w Ostrołęce i Sierpcu. A co dalej z zatrzymanym, to na konferencji zapowiedziano jego przesłuchanie w komendzie w Wyszkowie. No i kolejne kroki przedstawił sędzia Tomasz Królik.
4: Jeżeli to wszystko wpłynie do wydziału rodzinnego, zostanie podjęta decyzja o wyznaczeniu posiedzenia. Jest to posiedzenie prowadzone przy drzwiach zamkniętych. Od razu Państwa o tym informuję. I sąd będzie podejmował dalsze decyzje w sprawie. Będzie rozważał zastosowanie środków tymczasowych.
0: I tutaj ważna jest też również pomoc rodzinom. Pochodzący stąd suicydolog ksiądz Tomasz Trzaska apeluje do lokalnych instytucji, żeby same docierały ze wsparciem do dzieci i rodziców. Powrót uczniów do domów nie kończy potrzeby opieki nad nimi.
5: Policja wyjaśnia okoliczności ataku nożownika w szkole pod Wyszkowem. Rękę na pulsie na miejscu trzyma nasz reporter Jan Oleński. Dziękujemy za relację. Co jeszcze mogą zrobić rządzący, by powstrzymać falę przemocy w szkołach? W opinii naszego gościa, profesora Roberta Alberskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, niezbędna jest zmiana przepisów dotycząca treści publikowanych w internecie.
6: No wydaje się, że to jest konieczne, dlatego że dzisiaj świat, z którego młodzi ludzie czerpią wzorce i te pozytywne i te negatywne, no to są przede wszystkim media społecznościowe i proszę zauważyć, to się wczoraj pojawiło w relacji uczennicy tej szkoły w Ostrołęce, która mówiła o tym, że sprawca tej zbrodni no, po prostu chciał zdobyć rozpoznawalność, chciał zdobyć popularność, chciał, żeby ktoś usłyszał właśnie o jego, w cudzysłowie, dokonaniach. No i to jest właśnie być może taka sytuacja, w której no, mamy tutaj do czynienia właśnie z próbą taką zaistnienia w tychże mediach społecznościowych.
5: Mówił profesor Robert Alberski. Nasz kolejny gość, dr pułkownik Tomasz Białek, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Civitas, apelował, by nie popadać w panikę. Radził natomiast, jak powinniśmy się zachować w przypadku ataku.
7: W takich sytuacjach najważniejsze, trzeba pamiętać, jest izolacja i wszelkie próby obezwładniania napastnika, jak tutaj widzimy, dyrektor próbował obezwładniać i źle się to skończyło, nie powinno się tak robić. Powinno się izolować, zamknąć w pomieszczeniu, odizolować od napastnika, który biega z nożem. To jest jedyna zasada działania. Jedyna na każdym szkoleniu, każdy specjalista to

0: odpowie. Jeżeli widzimy napastnika z nożem, powinniśmy się zamknąć w jakimś pomieszczeniu, do którego on nie będzie miał dostępu. Jeżeli napastnik z maczetą jest w klasie, to wtedy uciekamy przez okno. Jak nie możemy uciec przez okno, to staramy się odseparować od niego, zarzucając go biurkami, stołkami, tak żeby nie mógł się do nas dostać. I powtarzam, próby obezwładniania zawsze będą się kończyć źle, dlatego, bo nawet policjanci są szkoleni do tego, że jeżeli jest napastnik z nożem, to oni używają, strzelają paralizatorem do niego, a nawet w ostateczności używają broni palnej.
1: Mówił Tomasz Białek i te rady warto wziąć sobie do serca. Zarzuty zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa usłyszał Ihor M., który przed 2 tygodniami w opactwie w Jarosławiu zaatakował nożem 5 osób. 31-latek przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Po zatrzymaniu napastnik z objawami zaburzeń psychopatycznych trafił do szpitalnego aresztu. Biegli uznali, że stan zdrowia mężczyzny pozwala na jego udział w czynnościach procesowych, wyjaśnia Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
2: Ihor M. podał dane swoje osobowe i ustosunkował się do przedstawionych mu zarzutów, stwierdzając, że przyznaje się do nich w całości. Natomiast skorzystał on z prawa do odmowy składania wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytanie, no więc nie poznaliśmy jego relacji co do przebiegu zdarzenia.
1: Prokuratura przesłuchuje świadków i poszkodowanych. Wystąpiła też do strony ukraińskiej o międzynarodową pomoc prawną.
3: Suma wydarzeń.
1: Jest warunkowy areszt dla byłego wiceprezesa Orlenu Michała R. oraz 3 dyrektorów spółki. 2 dni temu usłyszeli oni zarzuty związane z bezpodstawnym zaniżaniem cen paliw w 2023 roku tuż przed wyborami parlamentarnymi. Sprawę śledzi nasz reporter Michał Fabisiak. Michale, witaj. Powiedz, co oznacza ta warunkowość i jakie będą dalsze kroki w tej sprawie?
4: Sąd zdecydował, że podejrzani po wpłaceniu kaucji będą mogli wyjść na wolność. O zastosowaniu poręczeń majątkowych poinformował dziś dziennikarzy sędzia Grzegorz Gała z Sądu Okręgowego w Łodzi.
5: Ulegnie ono zmianie na środek nieizolacyjny w postaci poręczenia majątkowego w kwotach od 500 tysięcy do 1 000 000 zł, jeżeli takie kwoty w określonym czasie zostaną wpłacone na konto sum depozytowych prokuratury.
4: Jak dodał, sąd uznał, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że podejrzani popełnili zarzucane im czyny. Na decyzję wpłynęła też obawa, że mogą uzgadniać między sobą wspólną wersję wydarzeń.
5: Oraz obawa matactwa procesowego, czyli wzajemnego uzgadniania wersji, którą prezentuje się organom ścigania, i realna obawa wymierzenia surowej kary.
4: Na razie podejrzani będą jednak przebywać w areszcie, dlatego że wyrok jest nieprawomocny. Strony, w tym prokuratura, mają 7 dni na złożenie zażalenia. Możliwe, że śledczy zdecydują się właśnie na taki krok. Tym bardziej, że prokurator sprzeciwił się zmianie tymczasowego aresztu na poręczenie majątkowe. Decyzja o ewentualnym złożeniu zażalenia zostanie podjęta, tak jak mówiłem, w ciągu 7 dni. Na razie to nie nastąpiło. Przypomnę, że wszystkim zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty w śledztwie dotyczącym bezprawnego zaniżania cen paliw, do którego to zaniżanie miało dochodzić w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, mówi, że zdaniem prokuratury doszło do sztucznego zaniżania cen paliw.
6: W tym przypadku prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentnie powiązaną z okresem przedwyborczym bezprawną manipulację cenami paliw, z nieuwzględnianiem tego, co dzieje się na rynku, i jednocześnie z naruszeniem procedur wewnątrz spółki. Prokuratura ustaliła, jakie osoby, zdaniem prokuratury, są odpowiedzialne.
4: Podejrzani nie przyznają się do winy. W ich obronie staje były prezes Orlenu, a dziś europoseł Prawa i Sprawiedliwości Daniel Obajtek, który uważa, że działania śledczych mają podłoże polityczne.
7: Dlaczego menadżerowie są w więzieniu za to, że w Polsce paliwa były poniżej 6 zł? Jakie są przesłanki ku temu, by tych ludzi zatrzymać na ponad 3 miesiące? Wiecie, jakie są przesłanki? Tylko i wyłącznie areszt wydobywczy. Tylko i wyłącznie areszt, co ci panowie mają powiedzieć. Tu nie chodzi o to, żeby polska gospodarka się rozwijała, żeby Polacy mieli taniej paliwa. Chodzi tylko i wyłącznie o hucpę polityczną.
4: Zatrzymanym może grozić nawet do 25 lat więzienia. Na razie będą przebywać w areszcie co najmniej

0: mi do czasu uprawomocnienia się wyroku.
1: Mieli bezpodstawnie zaniżać ceny paliw i tym samym spowodować straty na 4 miliardy złotych. Przypomnijmy, sąd zdecydował o areszcie wobec czterech byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Informacje w tej sprawie zebrał Michał Fabisiak. Dziękujemy. Sejm rozpoczął pracę nad budżetem na przyszły rok. Minister finansów Andrzej Domański mówi, że projekt łączy bieżące potrzeby z wizją rozwoju Polski. Politycy opozycji zarzucają rządzącym, że przygotowali budżet, tu cytat, dziurawy jak durszlak. Minister finansów stwierdził, że w związku z atakami hybrydowymi i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa potrzebne są elementarna odpowiedzialność i współdziałanie.
2: I właśnie na to wyzwanie, czyli taką elementarną konieczność współpracy zwracają też uwagę w swoich ostatnich komunikatach agencje ratingowe. Klincz polityczny i nadmierne wykorzystywanie prerogatywy weta prezydenckiego są wskazywane jako istotne ryzyka dla realizacji polityk gospodarczych w Polsce. Dlatego zwracam się do Państwa z apelem o merytoryczną debatę i dyskusję w toku dalszych prac legislacyjnych, która w konsekwencji pozwoli na przyjęcie ustawy budżetowej na 2027 rok.
1: Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk podkreśla, że projekt budżetu na przyszły rok zakłada rekordowy deficyt.
3: 282 miliardy. Przypomnę tylko dla porządku, że w 2024 roku wykonany deficyt to 211 miliardów, w poprzednim 276, w tym planowany 272. No i ten na następny rok 282. Sama suma deficytów budżetowych, panie ministrze, dziura Domański to ponad 1 bln zł. To 1 i 12 zer.
1: Tomasz Trela z Lewicy mówi, że jedną z największych pozycji w budżecie są wydatki na zdrowie.
4: System ochrony zdrowia. Myśmy przejmowali budżet, było około 160 paru miliardów złotych, a teraz będzie 275 miliardów złotych. Czy my chcemy, żeby te pieniądze były lepiej wykorzystywane? Oczywiście, że chcemy. Czy my chcemy, żeby były ustawy, które uszczelniają system ochrony zdrowia? Oczywiście, że chcemy, ale pieniądze na system ochrony zdrowia są i to są zdecydowanie większe pieniądze niż za czasów Prawa i Sprawiedliwości.
1: Wydatki zapisane w przyszłorocznym budżecie to 970 miliardów złotych, a dochody 695 miliardów. Rząd zapowiada kontynuację programów społecznych, m.in. 800+, aktywny rodzic oraz 13 i 14 emerytury. Po raz pierwszy od 2 lat zebrała się Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw zmiany prawa aborcyjnego. Jej członkowie przyjęli 2 projekty. Jeden zakłada częściowe odstąpienie od karania za pomoc w aborcji, drugi przywrócenie możliwości przerwania ciąży z powodu ciężkiej, nieodwracalnej wady płodu. Posłanka Wioleta Tomczak z Polski 2050 tłumaczyła, dlaczego zmiany przepisów są konieczne.
5: Zmiany mają zapewnić kobietom realną ochronę i w razie, gdy podejmują decyzję o przerwaniu ciąży, przeprowadzenie zabiegów w warunkach z poszanowaniem prywatności.
1: Tej argumentacji nie podziela posłanka Maria Kurowska z PiSu.
6: Otwieramy szeroko drzwi, to znaczy nie my otwieramy, wy otwieracie drzwi dla tych wszystkich, którzy chcą zabić swoje dziecko. Myślę, że to jest dzisiaj komisja wielkiego wstydu.
1: Głosowanie nad dokumentami może odbyć się podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, a zaplanowano je na 20 października. Filipiny są zainteresowane rozwijaniem współpracy militarnej z Polską. Dobry początek już jest, bo 7 lat temu filipińska armia kupiła ponad 40 śmigłowców Black Hawk, produkowanych w zakładach lotniczych w Mielcu. O możliwej dalszej współpracy w tym zakresie z przywódcą Filipin rozmawiał prezydent Karol Nawrocki, który kończy oficjalną wizytę w Manili. Jest tam także nasza specjalna wysłanniczka Agnieszka Drążkiewicz.
7: Zakupione 7 lat temu w Mielcu Black Hawki stanowią obecnie kręgosłup filipińskiego lotnictwa. Zastąpiły przestarzałe konstrukcje jeszcze z lat 70. Dzięki kontraktowi z Polską piloci z Filipin dysponują nowoczesnymi i wielozadaniowymi maszynami, które poprawiają bezpieczeństwo ich kraju. Na znaczenie tego zamówienia zwracał uwagę tuż po wtorkowych rozmowach z przywódcą Filipin prezydent Karol Nawrocki.
8: Ważnym obszarem naszych relacji pozostaje przemysł obronny. Dobrym przykładem już istniejącej współpracy są śmigłowce Black Hawk. Chcemy rozwijać tę współpracę.
7: Obecnie Filipiny prowadzą dialog z polską zbrojeniówką na temat rozszerzania współpracy lotniczej. Rozważana jest produkcja śmigłowców Black Hawk właśnie w tej części Azji. Filipiny interesują się również polskimi zespołami.

0: stawami przeciwlotniczymi Piorun, a także dronami obserwacyjnymi i bojowymi. Z Manili Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Kancelaria Prezydenta pomogła zorganizować spotkanie ministra obrony z prezydentem Stanów Zjednoczonych, potwierdził prezydencki minister Marcin Przydacz. Jednocześnie wezwał on Władysława Kosiniaka-Kamysza do ujawnienia szczegółów marcowej rozmowy z Donaldem Trumpem. Marcin Przydacz wyjaśnił, że celem zaangażowania Pałacu Prezydenckiego było zwiększenie zakresu współpracy resortu obrony w sprawie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Jak ocenił prezydencki minister, wcześniejsza gotowość MON do współpracy była niewystarczająca.
2: Kancelaria Prezydenta pomagała w tych kontaktach. Dlaczego? Dlatego, że uważaliśmy, że do tamtego czasu ta gotowość Polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej do współpracy w zakresie budowy baz była znikoma, zbyt mała, więc chcieliśmy tutaj zintensyfikować ten dialog i ten kontakt, tak żeby usłyszał pan Kosiniak-Kamysz wprost od Prezydenta Stanów Zjednoczonych, że jest zainteresowanie amerykańskie i z drugiej strony, no żeby też wskazał wprost wobec Prezydenta Stanów Zjednoczonych, że strona rządowa, Ministerstwo Obrony Narodowej gotowe jest do współpracy w ramach tej bazy. To był cel Kancelarii Prezydenta.
1: Marcin Przydacz podkreślił, że sam nie uczestniczył w spotkaniu, dlatego o jego przebieg należy pytać Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zarzucił też wicepremierowi, że mimo wcześniejszych zapowiedzi nie poinformował opinii publicznej o szczegółach rozmowy.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Kanadyjska pisarka Anne Carson, laureatką literackiego Nobla, decyzję ogłosiła sekretarz szwedzkiej akademii Ingrid Carlsberg. Literackiego Nobla za 2026 rok otrzymuje kanadyjska pisarka Anne Carson za śmiałą i kreatywną twórczość, która stworzyła nowe formy dla współczesnej literatury w swobodnym dialogu z tradycją. Laureatka już wie, że otrzymała nagrodę. Rozmawiała z nią sekretarz akademii. Dodzwoniłam się do Anne Carson. Nie mieliśmy dużo czasu na rozmowę. Zdążyła tylko powiedzieć, że jest teraz na Islandii, gdzie słucha wiatru. Była zaskoczona, ale i bardzo zadowolona, co było słychać. Nagroda dla kanadyjskiej autorki to z pewnością powrót do źródeł. Tak wybór szwedzkiej akademii komentuje literaturoznawca dr Karol Samsel.
4: Myślę, że była zbyt wyjątkowa, żeby zostać pominięta przez Komisję Noblowską. Jest jedyną postacią, która tak ostentacyjnie zwraca się ku antykowi, a jednocześnie go dekonstruuje, modernizuje. Wykorzystuje antyk jako kostium dla odsłaniania inności. Tego, co inne, mniejsze, słabsze, nieheteronormatywne, to wszystko jest oczywiście u Anne Carson bardzo zasadnicze, bardzo określone.
1: Urodzona w 1950 roku, Anne Carson jest poetką, eseistką, profesorką literatury klasycznej i tłumaczką oraz autorką kilkunastu książek. W Polsce ukazały się Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego i Piękno męża. W ubiegłym roku podczas wizyty w Polsce Anne Carson została odznaczona Międzynarodową Nagrodą Literacką imienia Zbigniewa Herberta. 33 zabitych to wynik rosyjskiego ataku na Kramatorsk w obwodzie donieckim. Rosjanie ostrzelali tam rejsowe autobusy. 18 osób zostało rannych. Szczegóły zna Paweł Buszko.
5: Rosjanie zaatakowali o poranku. Celem ostrzału były dwa autobusy przewożące pasażerów. Część rannych przetransportowano do szpitali. Niektóre doniesienia mówią o bombie lotniczej, której użyli Rosjanie. Inne o pociskach z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Kramatorsk to przed wojną 60-tysięczne miasto, znajdujące się na kontrolowanej przez Kijów części Donbasu. Linia frontu przebiega kilkanaście kilometrów od Kramatorska, co sprawia, że jest on celem ciągłych ataków za pomocą bomb, rakiet, ale też dronów. Ukraińskie władze od wielu miesięcy apelują do części mieszkańców, którzy zostali w mieście, o ewakuację. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Włodarze dużych europejskich miast mówią nie cięciom w nowym unijnym budżecie. Pod listem do przewodniczącego Rady Europejskiej podpisało się 21 prezydentów, burmistrzów i merów, w tym Rafał Trzaskowski. Więcej na ten temat Beata Płomecka.
6: To wsparcie stanowiska krajów takich jak Polska, które sprzeciwiają się cięciom budżetowym, zwłaszcza puli na rozwój regionów czy rolnictwo. Z kolei znacznych oszczędności chce grupa sześciu krajów na czele z Niemcami. I właśnie przeciwko temu włodarze dużych europejskich miast zaprotestowali. Wśród ich postulatów jest m.in. utrzymanie silnej polityki spójności, wyrównującej różnice w rozwoju.

0: rozwoju unijnych regionów. Realizacja celów Unii wiąże się z kosztami, podkreślili prezydenci, burmistrzowie i merowie dużych europejskich miast. Wymienili m.in. bezpieczeństwo, energię, mieszkalnictwo, transformację cyfrową i klimatyczną. Zwrócili uwagę, że realizacja tych celów i odczuwanie skutków odbywa się na szczeblu lokalnym i regionalnym i przestrzegli przed ignorowaniem ich głosów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: We Francji nabiera tempo śledztwa w sprawie kradzieży dwóch obrazów Renoira. Po niedawnym włamaniu do muzeum mistrza impresjonizmu zatrzymano 5 osób. Obrazów do tej pory nie udało się odzyskać. Z Paryża Stefan Folzer.
2: Według źródeł bliskich śledztwu do zatrzymań doszło w kilku departamentach na południu i wschodzie kraju. Wśród zatrzymanych mają być dwaj domniemani sprawcy włamania. Do kradzieży doszło na początku września w muzeum w Cagnes-sur-Mer, willi, w której Renoir spędził ostatnie lata życia. Złodzieje próbowali ukraść obrazy używając elektrycznej piły. Uruchomienie alarmu i szybka interwencja policji zmusiły ich jednak do ucieczki. W ogrodzie muzeum porzucili dwa dzieła, ale zdołali zabrać dwa inne. Wartość skradzionych obrazów szacowana jest na 9 milionów euro. Włamanie do Muzeum Renoira miało miejsce niespełna rok po głośnej kradzieży w Luwrze. Od tego czasu doszło do fali włamań do francuskich muzeów. Stefan Folzer, Polskie Radio.
3: Suma wydarzeń.
1: Na koniec jeszcze kilka słów o pogodzie, bo po długiej, kilkunastodniowej serii ze słońcem i wysoką temperaturą idą zmiany. W niemal całym kraju zrobiło się pochmurno, jest też więcej deszczu. Na zachodzie i południu może przelotnie padać, mówi Michał Kowalczuk z IMGW.
4: W nocy już pochmurnie w całym kraju i przelotne opady deszczu. Na krańcach południowo-wschodnich suma opadów do 20 mm. Temperatura minimalna od 7 stopni na zachodzie do 12 stopni na wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, wiejący z kierunków zachodnich. Nad samym morzem możliwe porywy dochodzące nawet do 105 km na godzinę.
1: A w Tatrach wieje halny. Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego odradza wyjścia na szlaki. Jak mówi, warunki są bardzo trudne, a zagrożenie dla zdrowia i życia realne.
5: Wieje silny wiatr halny, na szczytach dochodzący w porywach do 100 km na godzinę, nie chodzi kolejka na kasprowy. No, wychodzenie w te wyższe partie Tatr jest praktycznie niemożliwe, w reglach też bezpiecznie nie jest. Łamią się gałęzie, spadają drzewa, także typowa taka wietrzna pogoda. Po południu mają nadejść opady, których kontynuacja będzie w nocy.
1: Można powiedzieć, że wraca typowa polska jesień. I na tym kończymy sumę wydarzeń. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 17. Ja nazywam się Łukasz Jakubowski, a ten magazyn przygotował Radosław Siennicki. Do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
11: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
3: Po reklamie.
13: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
14: Popołudniowa zmiana melduje się na miejscu. Paulina Olak, Anna Pałdyna, Eldar Pedorenko oraz mówiący te słowa Marek Klapa. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na wspólne popołudnie. A już za chwilę Marcin Zawada i 24 pytania.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
15: A moim gościem Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie senatorze.

0: Senatorze.
1: Dzień dobry panu.
0: Panie senatorze, zaczniemy od sprawy, którą dziś żyje cała Polska, czyli ataki w szkołach. Panie senatorze, rozumie pan, co się dzieje? Czy to jakiś challenge, czy to coś innego? Co się w ogóle dzieje w polskich szkołach?
1: Myślę, że wszyscy sobie zadajemy to pytanie, bo ta skala tej tragedii jest trudna do zrozumienia. Wiemy, że takie rzeczy zdarzały się w świecie, w innych krajach i patrzymy na to zawsze. Ja mam takie nieodparte wrażenie, że to są tak niepotrzebne rzeczy, że ktoś gdzieś zawinił, że jest jakiś powód, a czasami jest tak, że tego powodu po prostu albo nie ma, albo go nie możemy znaleźć. Przynajmniej tak jest teraz. Te pierwsze godziny bardziej polegają na tym, żeby zbudować odpowiedzialność ludzi, którzy mogliby nie dopuszczać do takich sytuacji, bo one się przecież mogą powtarzać. To może być dzisiaj, może być jutro, może być w następnych dniach.
0: Panie senatorze, ale pan też patrzy na to jako no, były szef MSW, a przecież pan stał na czele tego ministerstwa. Czy patrząc na to, co się wydarzyło w tych szkołach, widzi pan jakieś błędy? Nie mówię o błędach tego rządu, ale generalnie o błędach w ostatnich latach, które popełniono, a można było ich nie popełnić i uniknąć takich sytuacji?
1: Nie, wydaje mi się, że nie ma takich, że trudno wskazać tutaj, że ktoś popełnił błąd, że to jest po prostu sytuacja, która, tak jak powiedziałem, miała miejsce, czy ma miejsce w innych krajach, że to jest kwestia tego wszystkiego, co związane jest z siecią, czy z dostępnością do treści wiedzy, która no, powoduje takie, czy może powodować takie zdarzenia. Ja bym tylko chciał w tym kontekście powiedzieć, co by było wtedy, żebyśmy przez chwilę się zastanowili, co by było wtedy, kiedy byłaby większa dostępność do broni palnej w Polsce, jak niektórzy chcą. Przecież
0: ostatnio pan prezydent mówił o tym, że może czas rozpocząć dyskusję wokół tego tematu.
1: No to właśnie, to rozumiem, że to jest odpowiedź na tę zapowiedź, zachętę pana prezydenta, żeby dyskutować o tym. No to proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby te dzieci, ci młodzi ludzie mieli dostępność, czy pełną dostępność do broni palnej. Także ja uważam, że naprawdę musimy bardzo ostrożnie, na razie trzeba to przerwać, to znaczy, żeby była pewność, że nie dojdzie do powtórzenia takich akcji. Czy to jest challenge, czy to jest jakieś współzawodnictwo, to aż trudno sobie wyobrazić, że to jest możliwe, ale wszystko jest możliwe i trzeba bardzo, bardzo i liczę tutaj na pracę policji i służb, żeby odpowiednie czynniki otrzymały pełną wiedzę, informacje i żeby po prostu reagować na te kwestie.
0: Premier dziś podczas tej specjalnej narady z przedstawicielami rządu i służb mówił o tym, że ten napastnik, który zaatakował w szkole podwyżkowej, miał na głowie kask, na tym kasku miał kamerę i być może chciał to wszystko transmitować. Krzysztof Gawkowski, czyli wicepremier i minister cyfryzacji, mówi, że jeszcze dziś w Sejmie ma pojawić się akt o usługach cyfrowych. Ten akt ma umożliwić szybkie blokowanie nielegalnych i niebezpiecznych treści w internecie. Myśli pan, panie senatorze, że w tej kwestii będzie działanie ponad podziałami politycznymi?
1: Chciałbym, żeby tak było. Tak powinno być, bo państwo musi bronić obywateli przed takimi możliwością takich zachowań czy takich incydentów. Natomiast trzeba też pamiętać, że oczywiście już słyszę wielką debatę o wolności w internecie, o cenzurze i tak dalej, i tak dalej. To wszyscy będziemy tego świadkami. Ja mam nadzieję, że po pełnej informacji służb i informacji, którą parlament powinien otrzymać od odpowiedzialnych ministrów, no trzeba podejmować decyzje i uważam, chciałbym, żeby to była dyskusja i żeby to były decyzje poza podziałami politycznymi.
0: Co by pan dzisiaj w tej kwestii doradził premierowi i ministrowi Kierwińskiemu, czyli szefowi MSW-a dzisiaj?
1: No nie byłem na tej naradzie, ale to na pewno te informacje, które podali, to znaczy szukanie przyczyn, dlaczego tak się stało, jakie są powody, też rozmowy z tymi sprawcami, prawda? Znaczy to będziemy szybko wiedzieć. Chodzi o to, żeby to dobrze wykorzystać, bo to może multiplikować się. Takich przykładów, jeżeli to jest jakieś współzawodnictwo, jeżeli te sprawy są dokumentowane przez sprawców, no to świadczy o tym, że one miały być, czy będą gdzieś pokazywane. To wszystko musi służyć jak najszybszemu wyjaśnieniu tej sprawy.
0: Panie senatorze, do tematów politycznych teraz przejdźmy. Pan był nie tylko szefem MSW-a, był pan też szefem dyplomacji. Dziś stoi pan na czele Senackiej Komisji do Spraw Zagranicznych. Zna się pan na dyplomacji. Czy pana zdaniem jest to możliwe, żeby amerykański prezydent namawiał polskiego wicepremiera, żeby ten robił takie działania, żeby obalić rząd, w którym jest tym wicepremierem?
1: Prezydent Trump, od razu powiedzmy, bo on jest dosyć, prowadzi specyficzną politykę zagraniczną i te relacje zewnętrzne są nie...
0: Ale uważa pan, że jest to realny scenariusz, ten, o którym część mediów pisze?
1: Nie wierzę w to, żeby tak było, żeby wprost, zresztą to nie było żadne oficjalne spotkanie, to była krótka rozmowa w kontekście

0: mieście, czy po odznaczeniu po tym odznaczeniu, które otrzymał Amerykanin, który poświęcił życie w obronie polskiego, swojego kolegi, polskiego żołnierza w Afganistanie. Natomiast takie rozmowy odbywa się, tak zwany small talk w języku dyplomacji. To jest coś oczywistego, powszechnego, ale proszę zobaczyć, że prezydent Trump też nie jest osobą taką, która zachowuje się w sposób oczywisty. No, czasami wypowiada się, używa portalu X, używa mediów społecznościowych przy ważnych deklaracjach, czy ogłaszając ważne decyzje. Było tak na przykład, jeśli chodzi o 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich, które mają stacjonować w Polsce, mają jakby wzmocnić rotację amerykańskich wojsk. I też to był sygnał, który odebraliśmy wszyscy bardzo, w sposób bardzo taki zadowalający, ale dalszych kroków z tego, nic z tego na razie nie wyniknęło. Więc
1: czyli jest... mimo tego, że to Donald Trump, o którym jak pan mówi, który prowadzi niekonwencjonalną dyplomację, nie dopuszcza pan takie myśli, że takie słowa mogły w czasie tej rozmowy paść?
0: Nie, bo ja słyszałem wielu, opowiadali mi politycy innych krajów też, że właśnie w Stanach Zjednoczonych takie rzeczy na temat przyjaznych czy możliwych koalicji wynikających czy z wyborów parlamentarnych w różnych krajach, że często się takie rzeczy sufluje, tylko to nie jest żadne oczekiwanie czy dyspozycja. No absolutnie nie. To jest po prostu element, no tak jak pan powiedział, dosyć niekonwencjonalnej polityki przekazu politycznego prezydenta Trumpa.
1: Panie senatorze, temat aborcji wraca do parlamentu. Pana zdaniem to dobry czas na to, żeby ten temat wrócił?
0: To wynika z porozumienia koalicyjnego, do którego doszło na początku kadencji. To już jest blisko, znaczy za chwilę będzie 3 lata, prawda?
1: No i było już głosowanie parę lat temu w tej kwestii, które bardzo mocno podzieliło koalicję rządzącą.
0: To zawsze ta sprawa nie będzie łączyć, tylko będzie dzielić, ona jest zawsze trudna. Szczególnie dla tak szerokiej koalicji, jak koalicja 15 października. Ale trzeba się z tym zmierzyć, nawet i nie ma tutaj, jeżeli jest zobowiązanie, jest to podpisane w umowie koalicyjnej, to powinniśmy to przeprowadzić i tak rozumiem to wyzwanie, które podejmuje komisja. Czy powrót do tego tak zwanego kompromisu.
1: A to jest dogadane z ludowcami, bo PSL no, niezbyt przychylnie patrzyło na tego typu zmiany.
0: No tak, ale te głosowanie w komisjach wydaje się, że one są sygnałem, że jest porozumienie tutaj. I ja uważam, że i powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego i dekryminalizacja aborcji, uważam, że to są rzeczy takie podstawowe i fundamentalne i wokół tego można znaleźć porozumienie. Chciałbym, żeby tak było. No, na następnym posiedzeniu Sejmu się przekonamy.
1: Skoro przy polityce cały czas jesteśmy i o tym, kto z kim i jak, to jak pan patrzy na wybory w Krakowie? Mówił pan po pierwszej turze, że druga tura to nowy mecz. To cytat z pana, to jak pan ocenia teraz ten mecz, który już dobiega końca?
0: No bo zgadza się pan redaktor, że wszystko jest od początku, tak? Czy nikt, wszystko jest, jak to mówimy, drugi mecz, następny mecz zaczyna się od stanu 0-0, także wszyscy mają takie same
1: zadowolony
0: szanse.
1: Zadowolony jest pan z tego drugiego meczu w wykonaniu Moniki Piątkowskiej?
0: Zadowolony, że jest druga tura, że ona jest w drugiej turze. Nie była faworytem w tym starciu. Faworytem, bo od początku był Łukasz Gibała i to wszyscy widzieli, czytaliśmy w sondażach, tak? To było takie bardzo oczywiste, ale ona podjęła walkę, bardzo taką twardą, charakterną. Znam ją z Senatu i wiem, że potrafi bić się o swoje i walczyć też o sprawy Krakowa w Senacie, w kampanii wyborczej. Bardzo tam twardo te sprawy krakowskie podkreśla. Zobaczymy, wszystko jest możliwe. Ja tylko bym chciał, i dzisiaj mówię, to mówię kilka dni przed wyborami, przed tym rozstrzygnięciem, to nie jest tak, że po tych wyborach będziemy mądrzejsi, będziemy mówić, no sytuacja jest inna niż wcześniej, ponieważ wynik, to są bardzo specyficzne wybory. Kraków jest specyficznym miastem i ten wybór jest bardzo taki nieoczywisty. Więc poczekajmy i zobaczymy, jak będzie trzymam kciuki za senator Piątkowski.
1: O tym, jak to się może przełożyć na politykę ogólnopolską, za chwilę porozmawiamy, ale są takie głosy, panie senatorze, w pana partii, w Koalicji Obywatelskiej, że może ta Monika Piątkowska to jednak nie był najlepszy wybór.
0: A kto byłby lepszy? Bo tam zawsze pytam, jak ktoś pyta się, czy może lepszy kandydat, to ja mówię, kto? Zaproponujcie. No proszę, szczególnie w tak trudnej sytuacji, kiedy kandydat Platformy Obywatelskiej, prezydent Platformy Aleksander Miszalski zostaje odwołany w referendum. To jest bardzo trudna sytuacja dla każdej partii, która to przeżywa, tak? Wprowadza kandydata na prezydenta, wygrywa wybory prezydenckie i potem prezydenta traci. Więc każdy, kto podejmuje takie wyzwanie, jemu się należy rzeczywiście szacunek i uznanie. I to jest na pewno ten przykład senator Moniki Piątkowskiej. Zobaczymy, jak będzie. Walczyła, walczy, bo to jest

0: Jeszcze jest parę dni do końca kampanii. Jestem przekonany, że to będzie dobry wynik i będzie na pewno dumna z tego, co w tej kampanii zrobiłem.
1: Jeżeli Monika Piątkowska przegra te wybory, nie wiemy jak będzie, ale jeżeli przegra te wybory, to będzie jakaś żółta kartka dla Koalicji Obywatelskiej, dla koalicji rządzącej?
0: Jakżeby tak się stało, jak pan redaktor mówi, to przyjmę zaproszenie do programu pana redaktora i chętnie to skomentuję. Nigdy nie komentuję przed wyborami wariantów złych czy jeszcze gorszych. Zawsze, jeżeli będzie pan mnie chciał o coś zapytać przed wyborami, zawsze będę obstawiał zwycięstwo kandydata, którego wspieram. Na tym tego mnie nauczyło życie i każde wybory.
1: No to pytanie byłoby zbyt proste teraz, panie senatorze.
0: No
1: Kraków to jest poligon współpracy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, bo pojawiają się też takie głosy, że to taka próba przed tym, co może być w przyszłym roku, czyli przed startem z jednej listy polityków Koalicji i PSL-u, bo Monika Piątkowska, przypomnę, to kandydatka tych dwóch partii.
0: No my jesteśmy w Europejskiej Partii Ludowej razem, w Parlamencie Europejskim od wielu kadencji i to jest dobra współpraca, taka bardzo pragmatyczna, ale bardzo otwarta. Więc i ludzie, jeśli chodzi o program, o zaangażowanie, bardzo, bardzo skuteczna. Jak będzie opozycja, jak będzie koalicja demokratyczna 15 października, partii, kto ją tworzą, jak będą szły w wyborach, na ilu listach, czy to będzie jedna lista, czy dwie, od tego to powinno zależeć oczywiście od sondaży, żebyśmy my zrobili wszystko, żeby maksymalizować wynik, ale nasz wyborca jest bardzo, bardzo ambitny i bardzo wymagający. To znaczy, dlatego paradoksalnie udało nam się trzema listami zbudować większość parlamentarną w ostatnich wyborach, 3 lata temu, dlatego, że każdy miał ofertę, która go zadowalała. Każdy głosujący na ówczesną opozycję, a przeciwko PiS-owi, wiedział, kogo wybrać i miał do wyboru 3 listy, tak? I to się udało. Teraz, jeżeli trzecia droga nie będzie listą, a wszystko wskazuje na to, że nie będzie to lista i komitet wyborczy, tak jak było 3 lata temu, będziemy mieli zupełnie nową sytuację. I na tym trzeba bardzo poważnie usiąść, przebadać to i liderzy powinni podjąć decyzję. Jestem przekonany, że to powinno, pragmatyzm powinien decydować. Musimy dać dobrą ofertę, jeśli chodzi o nazwiska, ale także zrozumiałą dla wyborcy, który chce głosować na listę, która na końcu buduje większość parlamentarną i wygrywa, czyli wygrywa wybory.
1: Dziś w porannych, 24 pytaniach w poranku naszego radia, Roch Kowalski rozmawiał z Markiem Sawickim z PSL-u. Marek Sawicki był pewien, że PSL pójdzie samo do tych wyborów. Nawet panowie założyli się bodajże o tabliczkę czekolady w tej kwestii.
0: No tak, ale wszystko jest tu i teraz. Nikt nie założył 3 lata temu, że sytuacja będzie tak ewoluować, że będzie wojna, że będzie wojna na zewnątrz, że kwestie bezpieczeństwa będą na pierwszym planie, absolutnie pierwszym planie. Więc zobaczymy. Dla mnie ważne jest wygrać, mieć 231 posłów i 51 senatorów po tych wyborach. A droga do tego prowadząca jest absolutnie, tutaj to jest kwestia drugorzędna.
1: No to jeszcze na koniec, panie senatorze, mając pana w studiu, człowieka, który kojarzy się oczywiście z polityką i ze sportem, no to nie mogę zapytać o coś, co też łączy te dwie kwestie, polityka i sport. Karol Nawrocki jest na drugim końcu świata, na Filipinach i na tychże Filipinach spotkał się w ringu z byłym bokserskim mistrzem Manem Pacquiao. Panowie taki sparring sobie przeprowadzili. No i burza w internecie wokół tego wybuchła. Panu to się podoba? To promocja sportu, promocja Polski, czy nie?
0: Ja, wie pan, to dosyć niekonwencjonalne, tak powiem. Ale widzę, że pan prezydent i kwestie boksu, treningów bokserskich, a wcześniej, jak słyszeliśmy przecież też w kampanii wyborczej, ustawek czy innych spotkań kibiców nie do... Nie,
1: szlachetnej walki na pięści chyba jakoś tak to
0: szlachetne,
1: było.
0: Szlachetne pojedynki na pięści, tak. Traktuję inaczej niż większość tutaj w naszym kraju. Chciałbym mieć pewność, że po podsumowaniu tej wizyty, po zakończeniu tej wizyty i jej podsumowaniu, jakieś rzeczy były ważniejsze niż spotkanie z legendą ringu i sparowaniem prezydenta Nawrockiego. Mam nadzieję, że tak będzie.
1: Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję, panie senatorze.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Rozmawiał Marcin Zawada. Marcinie, bardzo dziękujemy. Skala tej tragedii jest trudna do zrozumienia, powiedział dosłownie kilka minut temu o wydarzeniach w mazowieckich szkołach senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Takie sytuacje jest

0: zdarzają się na świecie, to teraz spróbujmy wyobrazić sobie, co byłoby, gdyby w kraju był swobodny dostęp do broni palnej, dodał. Senator chciałby, aby państwo działało w takich sytuacjach ponad podziałami politycznymi. I tutaj cytat, trzeba podejmować decyzje i potrzebna jest rzetelna dyskusja. Odniósł się także do drugiej tury wyborów w Krakowie, która przed nami. Mecz zaczyna się od nowa. Na komentarze przyjdzie czas po głosowaniu. To były 24 pytania. W tej chwili na naszej antenie sprawy zagraniczne. Jest 16:47.
1: Światopogląd.
0: A ja witam bardzo serdecznie Ernesta Zozunia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Negocjacji z Kremlem i wstrzymanie pomocy dla Ukrainy chce skrajna prawica w Niemczech. AfD w parlamencie Landu Saksonia-Anhalt zamierza przyjąć właśnie w tej sprawie odpowiednią uchwałę. Erneście, jak czytać takie deklaracje?
2: Znaczy jako puste takie deklaracje, dlatego że tak, po pierwsze, parlament Saksonia-Anhalt nie jest instytucją, która może zajmować się sprawami międzynarodowymi Federacji Niemieckiej. Parlament Saksonia-Anhalt ma zajmować się tym, co najbardziej interesuje mieszkańców tego landu. W związku z czym, no, politycy AfD, którzy w tej chwili mają większość w tym parlamencie i którzy starają się tworzyć rząd tego landu, którzy objęli przewodnictwo w tym parlamencie, muszą zmierzyć się nie ze sprawami międzynarodowymi, ze sprawami polityki międzynarodowej Federacji Niemieckiej, tylko ze sprawami wewnętrznymi landu Saksonia-Anhalt. Zadaniami takich lokalnych parlamentów są sprawy lokalne, czyli to brutalnie mówiąc po prostu pęknięte rury, naprawa dziur w drodze i finansowanie instytucji edukacji lokalnej czy instytucji pomocy społecznej albo innych spraw. No, generalnie ma się on zajmować tym, czym zajmują się samorządy, przekładając to na nasz język naszej administracji państwowej. W związku z czym choćby ten parlament nie wiem jak ważną i jak długą uchwałę na temat tego, w jakim kierunku ma iść niemiecka polityka międzynarodowa, podjął, to uchwała ta nie będzie miała żadnej mocy sprawczej i nie będzie decydowała o tym, jak będzie wyglądała międzynarodowa polityka Niemiec. Czy będzie wspierała w tej chwili Władimira Putina i Rosję, czy będzie niwelowała przeszkody i sankcje, którymi obłożona jest Rosja, czy będzie w końcu nawiązywała kontakty handlowe z rosyjskimi instytucjami, które dostarczałyby surowce energetyczne czy inne dobra i towary. Dlatego, że nie jest to tematem, którym ma zajmować się po prostu tego typu parlament. Natomiast rzeczywiście trzeba przyglądać się polityce prowadzonej przez AfD, no i tego typu poczynaniom bardzo poważnie, dlatego że to jest taka trochę przesłanka na to, by wiedzieć, w jakim kierunku polityka tego ugrupowania będzie szła, jakie postulaty będą formułowane przez to ugrupowanie w najbliższych latach, bo na szczęście wybory w Niemczech nie tak rychło, ale Alternatywa dla Niemiec zyskuje coraz większą popularność w niemieckim społeczeństwie, no i będzie na pewno wyznaczała pewnego rodzaju trendy w polityce niemieckiej. No i będą musieli na to patrzeć inni partnerzy życia politycznego w Niemczech z tej przyczyny, że aby zyskać również poparcie wśród elektoratu niemieckiego, no będzie trzeba po prostu uważnie analizować, czym ta alternatywa dla Niemiec to tę przychylność obywateli zdobywa. Bo jak na razie rzeczywiście zdobywa i powiększa swoje wpływy w przeciwieństwie do tak znanych i ugruntowanych partii w środowisku niemieckim, jak CDU i CSU czy SPD. Te partie, które do tej pory były czołowymi partiami, właściwie mówiło się o tym, że tak na zmianę sprawują rządy w Niemczech, w tej chwili zesłane zostały na dalszy plan, bo SPD, no rzeczywiście,

oczywiście ma nie najlepsze notowania, a CDU jeszcze gorsze, a kanclerz Friedrich Merz w obecnym czasie po prostu notuje tak daleki spadek popularności we wszelkich sondażach i badaniach, że chyba żaden jeszcze z kanclerzy niemieckich nie miał aż tak niskich notowań. W związku z czym, no,

0: z Rosją i dziwnej polityki prowadzonej przez AfD. Natomiast jeśli nie stworzy tej koalicji, no to istnieje też duże zagrożenie, że po prostu Niemcy będą funkcjonowały w bardzo dużej takiej huśtawce politycznej, która też nie wróży niczego dobrego.
1: Ale tak jak zauważyłeś, nic nie jest przesądzone. W takim razie, skoro patrzyliśmy na zachód, to teraz spójrzmy na wschód i przyjrzyjmy się doniesieniom z Ukrainy, bo faktycznie sporo depesz, również takich niepokojących, dociera do nas za naszej wschodniej granicy.
0: Znaczy wczorajszy atak, zmasowany atak rosyjski, który przeprowadzony został na Ukrainę. Oczywiście Wołodymyr Zełenski mówi o tym, że był to prezent urodzinowy dla Władimira Putina, który obchodził 74. swoje urodziny. I no, można to też tak traktować, bo rzeczywiście był to tragiczny atak. W tej chwili szacuje się, że mniej więcej ponad 30 osób zginęło w ciągu wczorajszego dnia. Bardzo tragiczna sytuacja była w Kijowie, bardzo tragiczna sytuacja była w jeszcze innych miejscowościach ukraińskich. Do tego wszystkiego jeszcze popatrzmy na miejscowość Oleszki, która w tej chwili w obwodzie charkowskim dzielnie broni się przed naporem rosyjskim. Ta miejscowość jest oblężona przez Rosjan i niedopuszczana jest do niej żadna pomoc. Niedopuszczane są nawet podstawowe produkty żywnościowe. Rosjanie po prostu jedyną drogę, która wiedzie do tego miasta, ostrzeliwują właściwie permanentnie i strzelają do wszystkiego, co się rusza. W związku z czym Ukraina rzeczywiście poniosła wczoraj straszliwe ofiary w związku z tymi atakami. Chociaż z drugiej strony, jak patrzymy na to, co dzieje się w Ukrainie, no to można powiedzieć, że Rosjanie wczoraj urządzili sobie święto urodzin swojego wodza, ale takie święto urodzin swojego wodza urządzają sobie permanentnie i właściwie no, codziennie płyną takie depesze o tym, że na Ukrainie giną ludzie, że spadają drony i rakiety na budynki mieszkalne czy na infrastrukturę krytyczną. Oczywiście Ukraińcy nie zostają dłużni Rosjanom, bo także rewanżują się, atakują rafinerie rosyjskie i także infrastrukturę krytyczną, przez co Rosjanie coraz częściej i coraz mocniej oczywiście czują, że prowadzą jakąś wojnę, bo wcześniej na samym początku, w pierwszych latach tej specjalnej operacji, jak nazywano to w Rosji, rzeczywiście mogli odnosić wrażenie, że jest to specjalna operacja wojskowa, która biegnie sobie gdzieś tam na Ukrainie z dala od ich domów i właściwie należy tylko wychwalać rosyjskiego żołnierza, który ją prowadzi. W tej chwili poczuli na własnej skórze tę wojnę przez brak benzyny, przez jednak spadające w różne miejsca drony ukraińskie. No i zaczął im trochę strach też zaglądać w oczy. No a sytuacja gospodarcza rosyjska też, mimo że władze robią dobrą minę do złej gry, nie jest najlepsza.
1: To jeszcze przenieśmy się na zachód starego kontynentu. Tam protesty. Mówię o Francji oraz Hiszpanii. Ciąg dalszy właściwie protestów, no i dość gorącej atmosfery.
0: Tak, to prawda. We Francji oczywiście dzisiaj do licealistów przyłączyły się związki zawodowe z sektora edukacji. Pracownicy oświaty właściwie powtarzają postulaty młodych ludzi, bo postulaty, jakie oni niosą na swoich transparentach, mówią o tym, że chcą oni po prostu lepszej szkoły, ponieważ szkoły we Francji w ostatnim czasie zostały bardzo mocno zaniedbane. Klasy są ponad 30-osobowe, budynki nieremontowane, często łączone są klasy i to w różnym wieku, dlatego że po prostu brakuje nauczycieli, bo ci są z kolei źle opłacani, w związku z czym można powiedzieć, mądrzy młodzi ludzie walczą o lepszą szkołę i lepszą edukację dla siebie. No, krewkość ich powoduje, że manifestacje są gwałtowne. Do tego wszystkiego dołączają się oczywiście zadymiarze. No i troszkę skrajna lewica to wszystko jeszcze swoim sosem podlewa. No i mieszanka okazuje się być wybuchowa, bo kolejny dzień przez francuskie ulice przechodzą manifestacje wcale niepokojowe. No i codziennie dochodzi do starć z policją. Ostatnie dwa dni to mniej więcej 500 osób zatrzymanych, a w

0: ciągu całych tych protestów około 3000 zatrzymanych, kilkadziesiąt osób rannych, w tym pracownicy szkół, kilkadziesiąt szkół zablokowanych, bo młodzi ludzie blokują te szkoły. Francuskie władze mówią, że być może w najbliższych dniach to się będzie uspokajało, bo no, liczą i rachują i wychodzi im z tego, że coraz mniej szkół jest zablokowanych, ale powiem szczerze, nie wygląda na to. Do tego wszystkiego mamy taką dosyć wybuchową mieszankę we Francji, bo przecież
1: za chwilę mamy
0: wybory prezydenckie.
1: Oczywiście, wybory we Francji również trzymamy rękę na pulsie i będziemy do tego tematu wracać. To był Ernest Zozuń. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals.
7: Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Hospicjum Dobrego Samarytanina. Od ponad 30 lat nieustannie organizuje systematyczną i ciągłą opiekę medyczną nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w ostatniej jej fazie. Swoją opiekę świadczymy przy ulicy Bernardyńskiej, jak również w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. Rokrocznie towarzyszymy w odejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla Was i blisko Was. I Ty możesz potrzebować naszej pomocy.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Przesłuchują świadków, zbierają dowody na początek ustalenia policji po ataku w szkole podwyżkowym. Rządzący mówią o odpowiedzialności, opozycja krytykuje w Sejmie pracę nad budżetem na przyszły rok. Żegnamy złotą polską jesień, w górach wieje chalny, a w całym kraju przydadzą się parasole. Minęła 17. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Lekcje w Wyszkowie będą jutro odwołane. Decyzja zapadła po ataku 15-latka na nauczycielkę, dyrektora szkoły i woźną, która nie przeżyła. Na miejscu wciąż pracują policjanci, zbierają dowody i przesłuchują świadków. Relacja Krzysztofa Kuczyńskiego.
10: 15-letni nożownik zaatakował m.in. dyrektora szkoły oraz jedną z nauczycielek. 37-letniej woźnej nie udało się uratować, mówi podinspektor Katarzyna Kucharska, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
11: Kobieta, która została zaatakowana jako pierwsza, woźna, pomimo długiej reanimacji, pomimo wkładu sił medyków, niestety życia tej kobiety nie udało się uratować, kobieta zmarła.
10: Katarzyna Kucharska podkreśla, że cały czas prowadzone są działania służb.
11: Ujęty przez dyrektora 15-latek został przekazany w ręce policji, jest przez nas zatrzymany, trwają czynności z jego udziałem. Na miejscu są policjanci, którzy wykonują oględziny pod nadzorem sądu. Prowadzimy również przesłuchania.
10: Policja podkreśla, że dzieci nie stała się krzywda. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
9: To drugi taki atak na Mazowszu w ciągu zaledwie doby. Coraz więcej wiemy o nożowniku ze szkoły w Ostrołęce. 19-latek miał być ofiarą przemocy domowej. To wiele wyjaśnia, mówiła w Polskim Radiu 24 dr Paulina Piasecka z Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas.
12: To, że ten młody człowiek był ofiarą prześladowania, jest w pewnym sensie zgodne z tym, co widzimy w wypadku wielu sprawców przemocy. To znaczy ta przemoc rodzi się bardzo często właśnie jako reakcja na bezsilność, na takie poczucie, że jestem krzywdzony i nikt mi nie pomaga, więc ja sam zaczynam się czuć uprawniony do tego, żeby sprawić, żeby inni poczuli ten sam ból. Widzimy przynajmniej, dlaczego to się wydarzyło.
9: 19-latek zranił 8 osób. Po ataku w Ostrołęce zareagowały władze miasta. Od dziś w trakcie przerw w szkołach dyżuruje więcej nauczycieli. Pedagodzy po każdej przerwie mają sprawdzać łazienki, a szkoły w czasie lekcji są zamknięte.

0: zamknięte dla osób postronnych. Na specjalnej naradzie zebrał się rząd. Premier Donald Tusk zapowiedział, że wokół szkół będzie więcej policyjnych patroli. Mundurowi będą też mogli bez zapowiedzi wejść do szkoły. Zmiany muszą iść jeszcze dalej, mówi nam ekspert do spraw bezpieczeństwa Mariusz Sokołowski.
1: Jeżeli byśmy chcieli całkowicie wyeliminować tego typu zagrożenie, to musielibyśmy właśnie rozważyć tego typu techniczne zabezpieczenie, jakim jest stawienie bramek do wykrywania metali, czy też urządzeń, które prześwietlają przedmioty wnoszone na teren szkoły, co wydaje mi się jednak dzisiaj niemożliwe. Szkół nie stać na tego typu rozwiązanie.
0: Rząd zapowiada lepszą walkę z przemocą w internecie. Jeszcze dziś Sejm ma przegłosować akt o usługach cyfrowych. Ma on umożliwić szybsze blokowanie nielegalnych treści w sieci. A we Francji kolejny dzień protestów licealistów. Uczniowie chcą większych nakładów na oświatę. Podczas protestów ponownie doszło do starć z policją. W Paryżu studenci zablokowali uczelnie i próbowali stawić się na ulicach barykady. W innych francuskich miastach demonstracje były mniej liczne i spokojniejsze niż na początku tygodnia. Licealiści mówią, że nie zamierzają rezygnować z protestów. Projekt przyszłorocznego budżetu z poparciem klubów koalicji rządowej. Opozycja krytykuje ustawę i wskazuje na rosnący deficyt oraz dług publiczny. Rządzący mówią o odpowiedzialności za bezpieczeństwo państwa i obywateli. Za nami pierwsze czytanie budżetu na 2027. Szczegóły ma dla nas Małgorzata Naukowicz.
2: Projekt budżetu przedstawił minister finansów Andrzej Domański. Mówił, że zapisano w nim rekordowe nakłady na obronność i zdrowie. Dodawał, że przewidziano pieniądze na kontynuację programów społecznych.
3: To projekt, który w sposób rozważny łączy bieżące potrzeby społeczno-gospodarcze i geopolityczne z wizją rozwoju Polski.
4: To projekt z najwyższym poziomem deficytu, 282 miliardy.
2: Mówił Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u, który wniósł o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Budżet krytykował też Mateusz Morawiecki z Rozwoju Plus. Zarzucał rządzącym zadłużanie państwa na pokolenia.
5: Największy rachunek, który dręczy Polaków, to rachunek tego budżetu, który jest dziurawy jak durszlak.
6: Mówi to człowiek, który przez 6 lat był premierem, pod którego okiem szerzyła się rządowa korupcja i złodziejstwo.
2: Poseł Lewicy Tomasz Trela przypominał m.in. wyprowadzanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości czy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Po pracach w Sejmie budżet trafi na biurko prezydenta. To najważniejsza i jedyna ustawa, której prezydent nie może zawetować. Na koniec apel toprowców, by zrezygnować z wycieczek wysoko w góry. W Tatrach wieje halny, którego porywy na szczytach przekraczają 100 km na godzinę. Tak silny wiatr może łamać gałęzie i drzewa oraz utrudniać poruszanie się po szlakach. Lepiej nie ryzykować, mocno w górach powieje także jutro.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: A ten wiatr to zapowiedź dużych zmian w pogodzie. Po wielu ciepłych jesiennych dniach jutro zrobi się wyraźnie chłodniej. Temperatura w całym kraju nie przekroczy 15 stopni. Do tego niebo zakryją deszczowe chmury, popada głównie na wschodzie i północy. Wiatr też nie będzie z nami współpracował, także w głębi kraju będzie dość silny i porywisty.
8: Południe w Polskim Radiu 24.
9: Trwa popołudnie, jest 17:06, Marek Klapa, dzień dobry. Czas, by powiedzieć, sprawdzam to, bo pod takim właśnie tytułem prezentujemy Państwu nowy program Polskiego Radia, mający na celu walkę z dezinformacją, a na naszej antenie od poniedziałku do piątku po godzinie 17. A jaki temat dzisiaj zweryfikujemy? Masowo produkowane, powtarzalne treści niskiej jakości, tworzone przez sztuczną inteligencję, tak zwany AI slop. Takie materiały mogą służyć do manipulowania odbiorcami. Ośrodek analizy dezinformacji NASK zbadał facebookowy profil Deutschland News, publikujący treści o niemieckiej polityce. Wspierała go sieć fałszywych kont, a o szczegółach Daria Kania.
10: Sprawdzam to.
11: Profil Deutschland News publikował na Facebooku teksty i grafiki tworzone przy pomocy sztucznej inteligencji. Popularność profilu zwiększały boty. Fałszywe konta obserwujących, które pochodziły m.in. z Wietnamu. Każdy z botów obserwował także około 10 tysięcy innych stron i osób na Facebooku. W ten sposób zwiększano popularność

0: i zasięgi publikowanych treści. Mechanizm taki działa również w polskiej przestrzeni informacyjnej, wyjaśnia Filip Szulik-Szarecki z NASK.
1: Są to po prostu tysiące kont, które są nieautentyczne i mają za zadanie wspierać, lajkować, komentować treści publikowane przez mocodawcę. Konta te nie są wysublimowane i nie wyglądają jak realni użytkownicy, ale tutaj w tym przypadku liczy się ilość bardziej niż jakość, ponieważ algorytmy mediów społecznościowych wspierają treści, które są po prostu popularne. Jeżeli tysiące nawet kiepsko zrobionych, nieautentycznych kont zaczyna lajkować, komentować i wchodzić w interakcje, udostępniać dalej, wtedy algorytm mediów społecznościowych takie treści promuje dalej. To jest celem działania.
0: Zdaniem ekspertów świadczy to o nieskuteczności platform takich jak Facebook w zwalczaniu fałszywych kont.
1: Zjawisko, które zaobserwowaliśmy w sieci, czyli sieć kont, które wspierały operację prowadzoną przez farmę troli i jakby farmę struktury botów, to jest zjawisko uniwersalne. Tego rodzaju techniki są wykorzystywane również w innych kampaniach. To była dobra próbka, pokazanie mechanizmów, które powtarzają się cały czas, nie tylko w polskim internecie, ale też są wykorzystywane przez twórców dezinformacji, twórców wykorzystujących farmę troli i botów, żeby wspierać jakieś narracje.
0: Dotychczas nie ustalono, kto stoi za Deutschland News. Podobne profile publikują także treści w języku polskim. NASK przypuszcza, że mogą korzystać z podobnych sieci botów. Więcej informacji przygotowanych przez zespół sprawdzam to na polskieradio24.pl. Daria Kania, do usłyszenia.
2: A zatem nie warto wierzyć na przykład w infografiki prezentowane na mało znanych kontach w mediach społecznościowych. Uważajmy na takie treści. Sprawdzam to, to nowy program na antenie Polskiego Radia 24. Przypomnijmy, codziennie od poniedziałku do piątku po godzinie 17, a już za chwilę wyruszymy w Polskę. Wyjedziemy z Warszawy, ale pozostaniemy na Mazowszu, bo tu działy się wydarzenia, na które dzisiaj patrzył cały kraj. Na początek okolice Wyszkowa. Policjanci wciąż prowadzą działania w szkole w Leszczy-Dole-Nowinach w województwie mazowieckim. To tam 15-latek, absolwent tej szkoły, wszedł z ostrymi narzędziami i zaatakował pracowników. Jedna z osób, 37-letnia woźna, pomimo reanimacji zginęła na miejscu. Kilkanaście metrów od szkoły jest nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Dzień dobry, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
2: Czy dzieci, które przebywały w szkole, już ją opuściły oraz co dzieje się z napastnikiem?
3: Tak, dzieci zostały już wypuszczone ze szkoły i mogły z rodzicami bezpiecznie wrócić do domów. Z kolei o tym, co dalej stanie się z nastoletnim napastnikiem, zdecyduje Wydział Rodzinny Wyszkowskiego Sądu. Sędzia Tomasz Królik z Sądu Rejonowego w Wyszkowie przekazał, że nastolatek czeka jeszcze na badania i przesłuchanie.
4: Uczeń jest na razie zatrzymany. Będą przeprowadzane wobec niego czynności procesowe, pobierana krew. Następnie zostanie przesłuchany w Komendzie Powiatowej Policji w Wyszkowie. No i w zależności od napływu informacji pochodzących z czynności procesowych, czyli wyniki oględzin, zeznania świadków, zeznania nieletniego, jeżeli to wszystko wpłynie do Wydziału Rodzinnego, zostanie podjęta decyzja o wyznaczeniu posiedzenia i sąd będzie podejmował dalsze decyzje. Będzie rozważał zastosowanie środków tymczasowych.
3: Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło dziś rano około godziny 9. Napastnik wszedł do szkoły i od razu zaczął atakować, mówi rzeczniczka mazowieckich policjantów, podinspektor Katarzyna Kucharska.
5: Chłopak wszedł do szkoły z ostrym narzędziem, którym zaatakował pracownicę tej szkoły, 37-letnią woźną. Zdarzenie to miało miejsce tuż po wejściu do szkoły. Następnie krzyki kobiety usłyszał dyrektor tej placówki, wyszedł na korytarz. Tam próbował obezwładnić 15-latka, pomagała mu w tym również nauczycielka, która wyszła z jednej z sal lekcyjnych. W wyniku tego obezwładniania, w trakcie tych czynności zraniony został zarówno dyrektor, jak i nauczycielka. Kobieta, która została zaatakowana jako pierwsza, woźna, pomimo długiej reanimacji, pomimo wkładu sił medyków, niestety życia tej kobiety nie udało się uratować. Kobieta zmarła.
2: Krzysztofie, sprawdziłem Leszczydło Nowiny. To niewielka miejscowość, mniej niż 1,5 tysiąca mieszkańców. Zapewne mieszkańcy tej miejscowości, czy też sąsiedzi znali napastnika.
3: Tak, znali. Ich zdaniem miał on trudne dzieciństwo i był bardzo skrytą osobą, choć tej informacji służby nie potwierdziły. Jedna z sąsiadek mówiła mi, że o dzieciach zmarłej i o tym, jak mieszkańcy mogliby wesprzeć jej najbliższych.
6: Na pewno będziemy próbować z tym, że musimy chyba na tę chwilę dać im trochę odsapnąć i nie wiem, może dopiero jutro, żeby po prostu jakoś zacząć rozmowę i jak im pomóc tak naprawdę. No bo nie wyobrażam sobie,

0: żeby dzisiaj w takiej tragedii iść i nawet z pomocą, muszą chyba się jakoś najpierw sami otrząsnąć z tego i przeżyć to w swoim gronie, żebyśmy my dopiero jako tam, nie wiem, sąsiedzi, jako mieszkańcy zaczęli coś im pomagać.
1: Co jednak istotne, wiele osób podejrzewa, że kolejny taki incydent w szkole to efekt tak zwanego internetowego challenge'u, czyli wyzwania, które ma polegać na ataki na szkoły. Podinspektor Katarzyna Kucharska dodała, że policja przygląda się tej sprawie.
2: Mamy informację o tym, że w sieci mógł się pojawić jakiś challenge. Weryfikujemy te informacje, tak jak powiedziałam. Na miejscu są już policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Ze względu właśnie na to, co pojawiło się w sieci, weryfikujemy to wszystko.
1: Katarzyna Kucharska podkreśliła także, że planowane jest zwiększenie patroli w obrębie szkół. Dodatkowo przedszkole, które jest kilkadziesiąt metrów od szkoły w Leszczy-Dolenowinach, planuje jutro profilaktyczne zamknięcie.
3: O sytuacji w miejscowości Leszczydł-Nowiny koło Wyszkowa mówił Krzysztof Kuczyński. Krzysztofie, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
3: Pozostajemy na Mazowszu, ale przenosimy się bardziej na północny wschód, czyli do Ostrołęki. Rozmowy z psychologami, więcej patroli służb wokół szkoły to główne wnioski po posiedzeniu sztabu kryzysowego w Ostrołęce. We wczorajszym ataku nożownika w zespole szkół zawodowych numer 4, przypomnijmy, zostało rannych łącznie 10 osób. Sytuację w mieście obserwuje Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Mariuszu, powiedz proszę, co mówią dzisiaj mieszkańcy tego miasta?
4: No, część z mieszkańców mówi, że zagrożenie minęło, natomiast no, rodzice, z którymi rozmawiałem, przyznają, że czują niepokój. Inni obserwują wydarzenia w mieście z dystansem. Ta atmosfera jednak zagrożenia udziela się mieszkańcom, a część uczniów ostrołęckich szkół dziś nie przyszła na lekcje.
5: Dzisiaj ja nie przyszłam do szkoły, no bo się bałam.
6: Aha, i co rodzice powiedzieli, zostań w domu?
5: No tak, dzisiaj jeszcze pozwolili.
7: Też nie byłam?
6: Nie?
5: Nie. Może lepiej zostać, żeby się nic nie stało. Bo ponoć miały być w kolejnych dniach kolejne jakieś czyny.
6: Tak? A skąd takie informacje?
5: Dużo osób pisało na po prostu wiadomościach, jakiś znajomy też z czwartego technikum też pisali, że no ma być więcej po prostu takich akcji.
6: To są wszystko fake newsy.
5: No tak, ale po prostu jakoś tak, nie wiem, wolimy na razie nie przychodzić, bo nie wiemy, co będzie dalej.
4: Wczoraj także były tego typu niepotwierdzone, mówiąc wprost, fałszywe informacje, fake newsy, które pojawiały się tutaj w przestrzeni w mediów społecznościowych no, związanych z mieszkańcami Ostrołęki. Dzisiaj także o tym wszystkim mówili przedstawiciele miejscowego ratusza, dementując te informacje o tych kolejnych potencjalnych zagrożeniach. To po prostu była nieprawda. Natomiast miejscowy ratusz chce sprawdzić też procedury zarówno w szkole, w której doszło do ataku nożownika, ale też w pozostałych placówkach edukacyjnych, a już rano zastosowano nowe procedury w ostrołęckich szkołach, mówił prezydent miasta Paweł Niewiadomski.
8: Dostali dyrektorzy szkół zalecenia co do zwiększonej liczby nauczycieli podczas dyżurów, podczas przerw, żeby ta frekwencja była większa. Ponadto po każdej przerwie dyrektor jest zobowiązany poprzez pracowników do kontroli łazienek w związku z tą sytuacją z wczoraj, czy jakieś rzeczy nie pozostały w tychże łazienkach. Ponadto podczas przerwy jest obecny pracownik szkoły, który weryfikuje, kto wchodzi do szkoły, natomiast w czasie, kiedy lekcje trwają, szkoły są zamknięte i jest weryfikacja osób, które do tej szkoły wchodzą.
4: A propos weryfikacji, ja już dzisiaj sprawdzałem no te zapewnienia o tym, że będzie więcej patroli mundurowych wokół szkół. Na razie ich nie widziałem, ale też rozumiem, że ma być to stopniowo wprowadzone od jutra, kiedy ci uczniowie będą w szkołach także rozmawiali na te tematy związane z bezpieczeństwem. A kuratorium skierowało do miasta także większą liczbę psychologów. Zresztą w tym zespole szkół zawodowych numer 4, w których doszło do wczoraj do tego tragicznego zdarzenia, dziś nie było lekcji wcale, natomiast uczniowie, którzy zdecydowali się przyjść, mogli liczyć na wsparcie psychologów, mówiła mazowiecki kurator oświaty Wioleta Krzyżanowska.
9: Uruchomiona została infolinia poradni ostrołęckiej po godzinach pracy między 16 a 20 i jest numer telefonu 508 773 423 i na ten numer można dzwonić, jeśli ktoś potrzebuje porozmawiać. Również na stronie internetowej poradni psychologiczno-pedagogicznej są informacje dla rodziców, jak rozmawiać z dzieckiem na temat tej sytuacji oraz również poradnik dla dzieci i młodzieży.
3: Mariuszu, jesteś w Ostrołęce, dokładnie badasz tę sprawę. Czy wiemy, co dalej?

0: ze sprawcą tego strasznego zdarzenia.
1: No wiemy, że on wczoraj wieczorem była mu udzielona pomoc medyczna, bo on też zadał sobie rany. Natomiast wczoraj już trafił do policyjnego aresztu i dziś przez cały dzień czekaliśmy, co się zdarzy, jeśli chodzi o te kolejne efekty działań prokuratury. No i dosłownie kilkanaście minut temu, wręcz przed chwilą, do prokuratury okręgowej w Ostrołęce policyjny konwój przywiózł Jakuba Z. Był on ubrany w specjalny strój z rodzajem miękkiego kasku na głowie. To taki strój, aby nie mógł on zrobić sobie krzywdy. Zarówno też ten strój chroni samych policjantów przed atakiem takiego niebezpiecznego człowieka, czy uderzeniem głową, czy też ugryzieniem. Teraz trwa przesłuchanie agresora. Natomiast jego plecak, który budził duże zainteresowanie także mediów, bo to przypomnę plecak, który podczas ataku w szkole dymił. On został wyrzucony przez jednego z uczniów przez okno na zewnątrz i być może, tak się podejrzewa, dzięki temu nie doszło do jakiegoś wybuchu czy większego pożaru. Ten plecak miał być dzisiaj sprawdzany przez fachowców, mówił oficer prasowy Miejskiej Komendy Policji nadkomisarz Tomasz Żerański.
2: Jeżeli mówimy o plecaku, to wczoraj policyjni pirotechnicy zabezpieczyli ten plecak. Ten plecak został wywieziony w bezpieczne miejsce i dzisiaj na poligonie zostanie przeprowadzony przez pirotechników eksperyment procesowy z udziałem biegłego z zakresu materiałów wybuchowych i po tym eksperymencie będziemy mogli stwierdzić, czy te przedmioty, które znajdowały się w środku, mogły spowodować wybuch. Na te pytanie będziemy mogli odpowiedzieć po przeprowadzeniu tych czynności.
1: Wiemy, że wstępne informacje z tych testów mówią o groźnej substancji zapalającej, ale służby na razie nie chcą mówić, czy była to bomba. Prawdopodobnie Jakub Z. usłyszy dziś zarzut usiłowania zabójstwa.
0: Z Ostrołęki relacjonował dla nas Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Zmieniamy temat i przenosimy się do województwa lubelskiego. Kaucyjne butelki i puszki zbierane przez strażaków OSP ze Sławacinka Starego okazują się łakomym kąskiem dla złodziei. Na teren Białej Podlaskiej i okolic stale dochodzi do kradzieży opakowań, za które strażacy planują kupić busa dla młodzieżowej drużyny pożarniczej. W końcu druhowie powiedzieli dość i zamieścili w sieci filmik, który zarejestrował moment kradzieży. Z nami jest Małgorzata Tymicka z Radia Lublin. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Powiedz, Małgosiu, jak powtarzające się kradzieże mają wpływ na akcję strażaków, której finałem ma być zakup wspomnianego, wymarzonego busa?
3: Do kradzieży dochodzi stale w punktach właśnie, gdzie prowadzone są zbiórki. Takich punktów jest blisko 30, a sygnały o kradzieżach strażacy otrzymują od okolicznych mieszkańców. Same przypadki kradzieży, wiadomo, oddalają w czasie zakup wymarzonego busa, bo każda butelka, która zostaje przez złodziei zabrana, to okradanie samych strażaków, a ci planują zebrać aż 1 000 000 butelek, a od czasu rozpoczęcia akcji zebrali już blisko 180 tysięcy. Nasza akcja zjednoczyła lokalną społeczność, która wspiera nas przy zakupie busa. Nie spodziewaliśmy się, że znajdą się osoby, które będą zdolne do kradzieży zbieranych przez nas butelek i puszek, mówi naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławacinku Starym Łukasz Kamiński.
4: Nasza akcja to taki, można powiedzieć, niesamowity zryw mieszkańców gminy Biała Podlaska, mieszkańców Białej Podlaskiej, firm, instytucji, żeby nam pomóc zebrać ten wymarzony cel. W ostatnim czasie zauważyliśmy duże braki w naszych pojemnikach, które są rozstawione po terenie miasta i po terenie gminy Biała Podlaska. Dla nas to nie jest zwykłe zbieractwo tych puszek, tak jak mogą sądzić, że to są po prostu śmieci. No dla nas to jest, można powiedzieć, kawałek busa, który będzie służył właśnie młodzieżowej drużynie pożarniczej, żeby pojechać, zmierzyć się z innymi drużynami, pojechać na wymarzony jakiś obóz.
3: Zamieściliśmy w internecie filmik nagrany przez mieszkańców i pokazujący złodzieja butelek, mówi naczelnik Kamiński.
4: Było widać mężczyznę, który z kosza umieszczonego przy ulicy Sidorskiej, przy centrum handlowym, wyciąga butelkę i to nie jedną z relacji świadków. Opubliczniliśmy ten film ku przestrodze w tym momencie, zasłaniając jego twarz. Mieliśmy nadzieję, że to jednak troszeczkę zblokuje, jakoś ruszy innych. Jednak dalej się te sytuacje pojawiają, bo dalej dobrzy ludzie do nas dzwonią, informują o takich sytuacjach, że dochodzi do kradzieży.
3: A jaki oddźwięk może mieć zamieszczony w internecie właśnie taki film, mówi psycholog

0: Tomasz Łysakowski.
1: Może się okazać, że faktycznie ludzie zaczynają tę osobę, choćby zidentyfikowaną po ubraniu czy po jakichś cechach szczególnych, traktować ją tak jako jednak ludzie ja. I tu niech nawet nie chodzi o to, że ten ktoś pójdzie za to do więzienia, czy będzie miał mandat, tylko o pewien społeczny ostracyzm. Jeżeli sprawca jest karany sankcją społeczną, to w tym momencie sprawia, że on się dwa razy zastanowi, czy się dopuszczać takiego przestępstwa.
0: A strażacy się nie poddają i dalej kontynuują swoją zbiórkę, a jest przy tym sporo pracy. Taki swój udział ma w tym między innymi Karolina z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Jak jest z tymi butelkami? Dużo jest?
2: No jest ich dużo, jest ich mnóstwo. Trzeba to cały czas do kaucjomatu oddawać naszego. I dbać o to, żeby one nie stały i trzeba cały czas realizować nasz cel.
3: A co myślisz o kradzieżach, które się zdarzają?
2: No nie jest to normalne zachowanie. Ja rozumiem, że niektórych osób nie stać na takie rzeczy jak normalnie chleb czy coś, ale żeby kraść takie rzeczy, gdzie to jest na jakiś dany cel, to już jest naprawdę.
0: A sprawa kradzieży butelek została zgłoszona policji.
4: Ech, żeby strażaków okradać i to w takiej akcji wstyd. Druhny i druhowie, trzymamy kciuki za powodzenie zbiórki i to bez złodziei. Te informacje przekazała nam Małgorzata Tymicka z Radia Lublin. Małgosiu, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję.
4: A na zegarze 17:24, a zatem najwyższy czas na wiadomości sportowe. W studiu jest już razem ze mną Tomasz Kowalczyk. Zaczynamy.
5: Zaczynamy.
4: Tomaszu, od czego zaczynamy wiadomości sportowe? Czy to będą areny piłkarskie, czy też może bieżnie lekkoatletyczne, chociaż w naszych stronach trochę za zimno.
6: Korty tenisowe,
4: ale dobrze.
6: Ale też zostawiłem na deser coś związanego z twoją ulubioną dyscypliną i drużyną, tak?
4: Będzie piłka ręczna. No to nie mogę się doczekać.
6: Tak jest. Zaczniemy od tenisa. Hubert Hurkacz udanie zainaugurował występy w turnieju w Szanghaju. Polak pokonał Jamesa Duckworth'a 6-3, 7-6. Pewnie kontrolował przebieg rywalizacji. Pierwszą partię rozstrzygnął w zaledwie 27 minut. W drugim secie były pewne turbulencje, ale ostatecznie wygrana po tiebreaku 7-4. A po samym spotkaniu Hubert Hurkacz nie krył zadowolenia.
7: Cieszę się bardzo ze zwycięstwa dzisiaj. Był to kolejny mój mecz wygrany w Szanghaju, także tym bardziej się cieszę, że po tylu latach wróciłem i znowu gram tutaj. Jutro będzie niezwykłe wyzwanie, także dam z siebie wszystko. No i dziękuję wszystkim oczywiście za niesamowite wsparcie.
6: W drugiej rundzie na Huberta Hurkacza czeka znakomity Serb Novak Djokovic. To spotkanie jutro po południu, a po 13:00 w Pekinie do gry wkracza Iga Świątek. W ćwierćfinale tego turnieju zmierzy się z Belgijką Elis Mertens. Mamy jeszcze jedną tenisową informację. W Samsunie w Turcji Linda Klimowiczowa walczyła o awans, ale niestety przegrała z rozstawioną strójką Szwajcarką Simoną Walter 3-6, 2-6 i na drugiej rundzie zakończyła rywalizację. Aleksandra Kowalewska odpadła w pierwszej rundzie Mistrzostw Świata w judo. Te mistrzostwa odbywają się w Baku. Polka, która zajmowała 19 miejsce w światowym rankingu, uległa wyżej notowanej Włoszce Irene Pedrotti. Po wygranej nad MT Metalurgen 25-24 Orlen Wisła Płock wraca do walki w Lidze Mistrzów. Czeka nas ciekawa rywalizacja. No i przekonamy się, co dziś zobaczymy. A w trzeciej kolejce grupy B mistrzowie Polski zagrają na wyjeździe z Vardarem Skopje. Zespół z Macedonii Północnej co prawda wciąż czeka na pierwsze punkty, ale przegrywał minimalnie z Melsungen 31-33 i z Nantes 32-33 również. I otóż Chorwat Lovro Mihić z Wisły Płock opowiada o specyfice tego bałkańskiego zespołu, a rozmawiał z nim Michał Kublik.
8: Vardar Skopje po kilku latach wraca do Ligi Mistrzów. To chyba dobrze dla tych rozgrywek, bo to jest niezwykle barwna drużyna.
9: Wszyscy wspominają sobie Vardar z najlepszych czasach, zdobywca Ligi Mistrzów. Fajna atmosfera w Skopje, zawsze fajnie tam się gra. Także przed nami jest jeden bardzo ciekawy mecz. Możemy się spodziewać bardzo gorącej

0: atmosfery w Skopie i cieszymy się z tego meczu.
1: Ty już miałeś okazję grać przeciwko Vardarowi, będąc zawodnikiem Wisły, to było jeszcze za trenera Piotra Przybeckiego. Pamiętasz coś z tych spotkań?
0: Tak, też pamiętam, że to były bardzo ciężkie spotkania dla nas. Zawsze ciężko jest grać w Skopie. Wiemy, że atmosfera kibiców jest niesamowita, że oni ich noszą przez cały mecz i zawsze fajnie tam jest grać.
1: W tym sezonie już miałeś okazję oglądać Vardar w telewizji?
0: Tak.
1: Jak oceniasz tę drużynę, bo ona na pewno się mocno zmieniła od tej, z którą ty grałeś?
0: Tak jest, dokładnie. Myślę, że...
1: Kto jest tam gwiazdą? Jak oceniasz ją personalnie?
0: No, myślę, że bardzo dobrze zespołowo grają. Mają młody, dobry zespół, zrobiony pod szybką grę. Też z trenerem Czupiciem na czoło. Myślę, że ich forte głównym jest walka na boisku i możemy się spodziewać walki od początku do samego końca.
1: Ta Liga Mistrzów różni się od tej z poprzednich lat, że te mecze w grupie tej wstępnej są niezwykle ważne i każdy punkt jest na wagę awansu do kolejnej rundy i każdy mecz waży niemalże jak walka o zdobycie Ligi Mistrzów.
0: W krótszym czasie trzeba pokazać i zdobyć jak najwięcej punktów, bo nie tak jak w zeszłym sezonie można było źle zacząć i dopiero po przerwie na mistrzostwa zacząć dobrze grać i awansować jednak do drugiej grupy, czyli do drugiej fazy. Także przed nami jest bardzo ciężki miesiąc, dużo grania i musimy wywalczyć awans do drugiej grupy.
2: Początek meczu o 20:45. Wczoraj drugi z polskich zespołów w Lidze Mistrzów, czyli Industria Kielce, przegrał z SC Magdeburgiem 30-35. Industria zajmuje drugie miejsce w swojej grupie. Wisła Płock jak na razie jest na trzeciej pozycji, a do dalszych gier awansują po dwie czołowe ekipy z każdej z grup.
3: Oczywiście trzymamy kciuki za naszych szczypiornistów. Tomasz Kowalczyk, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
3: I już za chwilę informacje.
4: Reklama.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na Media Expert.
4: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 17:30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Jeszcze dziś Sejm ma głosować nad przyjęciem aktu o usługach cyfrowych. Ma on umożliwić szybsze blokowanie nielegalnych treści w internecie. To reakcja na ustalenia po ataku nożownika w szkole w Wyszkowie. 15-letni sprawca miał mieć kask z kamerą, która mogła służyć do relacjonowania zamachu. Chciałbym, aby posłowie zagłosowali ponad podziałami politycznymi, mówił w Polskim Radiu 24 poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
8: Już słyszę wielką debatę o wolności w internecie, o cenzurze i tak dalej, i tak dalej. To wszyscy będziemy tego świadkami. Ja mam nadzieję, że po pełnej informacji służb i informacji, którą parlament powinien otrzymać od odpowiedzialnych ministrów, no trzeba podejmować decyzje i uważam, chciałbym, żeby to była dyskusja i żeby to były decyzje poza podziałami politycznymi.
2: Dziś w ataku nastoletniego nożownika w szkole w Leszczydole Nowinach zginęła woźna. Wczoraj z kolei 19-latek w Ostrołęce także w szkole ranił 9 osób. W przededniu decyzji w sprawie postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu on sam podważa taki krok. Jutro Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej ma przyjąć sprawozdanie w sprawie wstępnego wniosku o pociągnięcie Glapińskiego do odpowiedzialności konstytucyjnej. Prezes Banku Centralnego mówi, że to sprawa polityczna.
9: Całe to postępowanie zapowiedziane jeszcze w okresie poprzedniej kampanii wyborczej absolutnie nie ma żadnych podstaw. Jest szkodliwe z punktu widzenia interesów wewnętrznych Polski i niestety może mieć bardzo istotny, negatywny wpływ w relacjach z zagranicą.
2: Adam Glapiński dodaje, że Sejm i rząd nie mają prawa ingerować w prowadzoną przez Bank Centralny politykę pieniężną. Polska jeszcze nie zdecydowała, czy będzie się ubiegać o dodatkowe pożyczki z unijnego funduszu na dozbrajanie SAFE. W Brukseli mówiła o tym wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak.

0: Czarnecka. Chodzi o niewykorzystaną pulę. Za kilka tygodni będzie wiadomo, ile ona wyniesie. Szacuje się, że będzie to od 10 do 20 miliardów euro.
1: Nie będzie żadnego przymusu, jeżeli chodzi o wydawanie tych środków. Komisja uważa, że mogłyby być przeznaczone przede wszystkim na te zdolności krytyczne, takie jak zdolności dronowe, antydronowe, kwestie radarowe, czyli to wszystko, co dzisiaj nam jest najbardziej potrzebne.
0: W pierwszym naborze Polska była największym beneficjentem. Ma dostać łącznie ponad 43 miliardy euro.
2: Południe w Polskim Radiu 24.
3: Na zegarze 17:33 w Polskim Radiu 24 czas na kolejną rozmowę polityczną, którą poprowadzi Marcin Zawada.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: A moim gościem Łukasz Kmita, Rozwój Plus. Dzień dobry, panie pośle.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
5: Panie pośle, jakie zmiany powinny zostać wprowadzone w związku z tragicznymi w skutkach atakami przemocy w szkołach?
6: Znaczy, po pierwsze, na pewno musimy pozyskać wiedzę, także tą wiedzę od służb, czy być może jakieś działania, czy jakiś przekaz podprogowy młodzież nie otrzymywała. Być może jest to przekaz, który był adresowany specjalnie dla nich przez z zagranicy. Tą sprawę trzeba bardzo...
5: To ja dopytam od razu w tym miejscu, czy doszukuje się pan tutaj możliwych działań na Federacji Rosyjskiej, nazwijmy to wprost.
6: Różne spłyną sygnały, także i takie, że do podobnych nieszczęśliwych wydarzeń, dramatycznych wydarzeń dochodziło także w innych krajach w naszym regionie, więc z pewnością trzeba to sprawdzić, czy nie jest to element pewnej wojny hybrydowej, takiego podprogowego działania w stosunku do młodych ludzi, którzy mogą stawać się w jakimś stopniu ofiarami. Tą sprawę trzeba bardzo mocno wyjaśnić, bo jednak gdy słyszymy o challenge'ach, gdy słyszymy na tym, że ktoś działa w bardzo zamierzony sposób, to znaczy zakłada kask z kamerą, chce wszystko sfilmować, chce się podzielić tymi dramatycznymi zdarzeniami w internecie, to trzeba zapytać, czy to jest kwestia tylko pewnych problemów psychicznych czy psychologicznych, czy to jest kwestia tego, że być może ktoś sterował tą osobą. Bardzo poważny temat i mam przekonanie, że warto, abyśmy ponad wszelkimi sporami politycznymi na ten temat dyskutowali i nie próbowali także tego tematu upolitycznić.
5: I wierzy pan w to, że to się uda?
6: Wierzę, bo kwestia bezpieczeństwa dzieci, młodzieży, ale także pracowników szkół jest naprawdę istotna z punktu widzenia całej klasy politycznej. Tak naprawdę to, co zobaczyliśmy w ciągu ostatnich kilku dni, ten dramatyczny przypadek z dzisiaj, pokazuje, że coś złego dzieje się szczególnie z młodym społeczeństwem. I muszę powiedzieć, że ja bym oczekiwał od polskiego rządu sprawności. Słuchałem przez chwilę wypowiedzi pana premiera, że mają być widoczne w szkołach numery alarmowe 112, numery do psychologa. Wydaje mi się, że raczej dzisiaj każdy młody człowiek zna i wie, jak zadzwonić na numer 112. Problemem być może jest fakt, że ta pomoc psychologiczna w szkołach po prostu w rzeczywistości nie istnieje.
5: I miejmy nadzieję, że i tutaj politycy ponad podziałami będą chcieli działać. Panie pośle, dokończąc ten temat, wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiada, że jeszcze dziś w Sejmie ma pokazać się akt o usługach cyfrowych, który umożliwi szybkie blokowanie nielegalnych, niebezpiecznych treści w internecie. Jak wobec tego aktu zachowa się Rozwój Plus?
6: Czekamy na to, żeby w tej sprawie, żeby dokładnie przeanalizować tą ustawę, być może zgłosić poprawki. Naszym ekspertem jest osoba powszechnie znana, szanowana, czyli pan minister Janusz Cieszyński, i dopiero wtedy, gdy zobaczymy tą ustawę, będziemy podejmowali decyzję. Tak jak mówię, z pewnością to jest rola nie dla polityków, tylko bardziej dla ekspertów. Rozwój Plus ma takich ekspertów. Janusz Cieszyński wielokrotnie pokazywał, że potrafi działać na rzecz państwa polskiego. Jest świetnym ekspertem w zakresie właśnie kwestii internetowych, więc myślę, że tutaj z naszej strony

0: będzie bardzo konstruktywne podejście do tego tematu.
1: Panie pośle, bo mamy kolejny atak. Tym razem nie jest to szkoła, tym razem są to Szamotuły, województwo wielkopolskie. W salonie fryzjerskim mężczyzna wyciąga nóż. Na miejsce przyjeżdża policja. No kolejny tego typu atak, czyli to już nie tylko szkoły, to o czym mówiliśmy przed chwilą, ale też i coraz więcej miejsc i coraz więcej ludzi dopuszcza się takich ataków.
0: No, ja muszę powiedzieć, że tej przemocy w internecie jest bardzo wiele, że widzimy taką patologizację życia społecznego, że nie wiem dlaczego, ale te dramatyczne rzeczy, one uzyskują ogromną oglądalność, popularność. Bardzo wiele młodych ludzi podaje to dalej. Ja osobiście jestem zdania, żeby eliminować z internetu właśnie tego typu patologiczne przypadki, tylko obawiam się, że będzie też próba wprowadzenia takich rozwiązań, które będą eliminowały krytykę z internetu. I tu apel mój do rządu, że oczywiście tak, patologia powinna być usuwana z internetu, natomiast nie możemy dopuścić do sytuacji, w której rząd będzie próbował cenzurować internet z treści niewygodnych w stosunku do rządu. A więc absolutnie musimy być zdeterminowani, żeby walczyć z patostreamerami, z patologiami, ale tak jak mówię, z pewnym rozsądkiem i nie zabierając także społeczeństwu prawa do krytycznej oceny tego, co na przykład robi rząd.
1: To tutaj liczymy na to, o czym pan poseł mówił chwilę temu, czyli na współpracę w kwestii pozbywania się z internetu tych wszystkich pato treści. A propos języka, to myślę, że politycy, to nie do pana apel, to do pana kolegi z ław poselskich, który ostatnio w taki, a nie inny sposób nazwał dziennikarkę TVP. To też apel do polityków, żeby ten język się częściej może ugryźć, niż coś
0: no właśnie, bo trudno wymagać od obywateli, jeśli samemu nie daje się przykładu, a ta agresja w Sejmie, także w stosunku do innych parlamentarzystów, jest widoczna i myślę, że nie trzeba raczej lać oliwę na to wzburzone morze, bo jednak mam przekonanie, że obywatele także wyciągają z zachowania wielu polityków wnioski, no i także dla wielu polityków pewne nawet zbyt ostre działania poszczególnych polityków mogą być takim przykładem, że skoro im wolno, to my możemy to robić na swoim podwórku. Pełna zgoda, panie redaktorze.
1: To panie pośle, o tym podwórku, o pana podwórku teraz porozmawiamy. Piękne królewskie miasto Kraków. W niedzielę znów mieszkańcy tego miasta pójdą wybierać prezydenta. Wybiera się pan na wybory?
0: Ja mogę powiedzieć, że obecnie nie mieszkam w Krakowie.
1: Ale
0: mieszkam
1: bliskie pana sercu
0: niedaleko
1: miasto.
0: Krakowa, więc wychodzę z moja żona jest zameldowana w Krakowie, więc ostatnio towarzyszyłem jej w lokalu wyborczym. Mogę powiedzieć, że ja zachęcam do tego, żeby iść na wybory. To nie są łatwe wybory dla polskiej prawicy, bo Monika Piątkowska już na samym wstępie powiedziała, że ona ma serce po lewej stronie. No ale patrząc programowo, to zdecydowanie Łukasz Gibała wyprzedza Piątkowską w takim podejściu do miasta, w znajomości miasta, w takim podejściu miastotwórczym.
1: Czyli zachęca pan do głosowania na Łukasza Gibałę?
0: Nie, zachęcam do tego, żeby przeanalizować programy kandydatów. I ja oczywiście trzymam kciuki za Gibałę, ale przyjąłem takie założenie w tych wyborach, żeby każdy z mieszkańców przeanalizował, popatrzył na zachowania, popatrzył na program, bo wybory samorządowe są zupełnie czymś innym niż wybory parlamentarne. Tu wybieramy dobrego gospodarza miasta. Dotychczasowy gospodarz z Koalicji Obywatelskiej, mówiąc szczerze, był bardzo słaby i to nie tylko w oczach raczej tej prawej strony, no ale można powiedzieć, że także ta elita Krakowa raczej musiała się wstydzić za takiego prezydenta. Dobrze, że został odwołany. Teraz czas na mieszkańców Krakowa, aby dokonali dobrego wyboru.
1: No to zobaczymy, kogo wybiorą. Oczywiście w Polskim Radiu 24 niedzielny wieczór. Proszę być blisko nas, jak tylko się okaże, kto nowym włodarzem Krakowa jest natychmiast. Na naszej antenie państwa o tym poinformujemy. Panie pośle, jeszcze w Krakowie pozostając, bo pan kandydował w 2024 roku. Wtedy pan trzecie miejsce zajął, około 20% głosów pan zdobył. W tym roku Michał Drewiński, kandydat PiS-u, którego popieraliście jako Rozwój Plus. No może nie tak wprost niektórzy, ale tak między wierszami można było wyczuć to poparcie. Trochę gorszy wynik, bo to 17,5%. Konfederacja w ogóle nie zarejestrowała swojego kandydata. Co się tam wydarzyło w Krakowie a propos działań prawicy? No nie poszło najlepiej, mówią niektórzy.
0: Znaczy, PiS w dużych miastach przeżywa ogromny kryzys. My to widzimy, dlatego też zaproponowaliśmy taką formułę merytorycznej prawicy. Prawicy, która stawia na rozwój, stąd nazwa też naszego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Ale oczywiście, ja kibicuję prawej stronie, mnie nie cieszy ten słaby, co by nie powiedzieć, wynik Prawa i Sprawiedliwości, który powinien

0: zgadnąć pewną premię właśnie za to, że nie było kandydata związanego z Konfederacją, czy nie było naszego kandydata. My zostaliśmy późno wypchnięci, stosunkowo późno wypchnięci z Prawa i Sprawiedliwości. Mówię późno, że nie byliśmy w stanie szybko przygotować własnego kandydata. Dlatego Michał Drewnicki miał nasze wsparcie. Natomiast muszę powiedzieć, że z pewnością bardzo wiele osób, nie wiem czemu, ale miało pozytywne podejście do Michała Drewnickiego, ale trochę już było zmęczone tym ciągłym takim podejściem Prawa i Sprawiedliwości, które się nie zmienia, które także jest męczące dla wielu Polaków.
1: To tutaj teraz na moment wejdę panu posłowi w słowo, za co przepraszam, ale dotyka pan ważnej kwestii, też myślę, że w tej rozmowie, czy Rozwój Plus zaczyna wstydzić się swojej przeszłości w PiS-ie?
0: Nie. My wychodzimy z takiego założenia, że to dziedzictwo nasze wspólne było dobre dla Polski, ale rzeczywiście są pewne obszary, w których się nie zgadzaliśmy. Ja nigdy nie byłem fanem czy to pana ministra Romanowskiego, czy sposobu prowadzenia polityki przez Zbigniewa Ziobrę. Na tym polegał pokład Zjednoczonej Prawicy, że były tam różne flanki i różne skrzydła. Dzisiaj, tworząc nowe środowisko polityczne Rozwój Plus, mówimy chociażby o tym, że warto zastanowić się nad resetem konstytucyjnym. Wczoraj pan premier Mateusz Morawiecki z Krzysztofem Szczuckim i Pawłem Jabłońskim zaprezentowali założenia takiego resetu dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego w taki sposób, aby wygasić ten spór dotyczący Trybunału Konstytucyjnego, który jest sporem z punktu widzenia państwa polskiego bardzo niedobry.
1: Ale który za czasów pewnych rządów się rozpoczął, do tego doprowadził, do czego jesteśmy, czego dziś jesteśmy.
0: Panie redaktorze, rzeczywiście dobrze, że pan przypomniał, że Platforma wybrała nadmiarowo sędziów do Trybunału Konstytucyjnego
1: i to
0: rozpoczęło pewien spór o Trybunał. Absolutnie takie instytucje
1: powinny być. Panie pośle, pozwoli pan jeszcze dwa cytaty a propos PiS-u. Pierwszy cytat. PiS to są kontrole małych firm, to jest opresja, to są areszty. Z tym kojarzy się PiS w małych i średnich firmach. Mówi Mateusz Morawiecki, dziś lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, jeszcze chwilę temu premier z PiS-u właśnie. Dziś pojawił się spot, pan też go na mediach społecznościowych u siebie udostępnił, w tym spocie padają takie słowa, które wypowiada lektor. W głowach części decydentów Balcerowicz wciąż jest wiecznie żywy. I czystym przypadkiem na tych akurat słowach o Balcerowiczu widzimy zdjęcia siedziby PiS-u, widzimy logo Prawa i Sprawiedliwości. Nie powie mi pan, że to jest polityka wzajemnej miłości was do PiS-u.
0: Czy w ostatnim czasie, panie redaktorze, myśmy byli trochę zaskoczeni taką eskalacją działań po stronie naszych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, którzy nas w grafikach, w internecie, ale także w mediach obrzucali słowami zdrajcy. My od samego początku mówimy, że przeciwnikiem naszym i Prawa i Sprawiedliwości powinien być Donald Tusk, bo on fatalnie rządzi w Polsce. Niestety dla części kolegów ważniejsze jest to, żeby dostać się do parlamentu, niż żeby stworzyć realną alternatywę dla tego fatalnego rządu Donalda Tuska i pokazać, że może w różnych nurtach, ale walczymy o to, żeby w Polsce było lepiej, żeby Tusk przeszedł na zasłużoną polityczną emeryturę. Więc można powiedzieć, że nadstawialiśmy ten policzek biblijny drugi, siódmy, dwudziesty, trzydziesty raz, ale też nie do końca możemy się zgodzić na to, aby wspólnie wypracowane projekty, takie, które były oklaskiwane na najwyższym gremium Prawa i Sprawiedliwości, na komitecie politycznym, o tym mówił Mateusz Morawiecki, na tak zwanym PKP-ie, który prezentowane były założenia Polskiego Ładu, aby osoby zarabiające 150, 200, 300 tysięcy złotych płaciły składkę zdrowotną nie na poziomie osoby, która pracuje chociażby w sklepie i jest kasjerką. Sprawiedliwość społeczna to jest także fakt, że osoby, które więcej zarabiają, więcej dokładają się do wspólnego budżetu.
1: A
0: dzisiaj PiS chce z tego trochę zrezygnować, więc jest to w duchu Balcerowicza. Trzeba o tym przypominać naszym przyjaciołom z Prawa i Sprawiedliwości.
1: A propos tego Polskiego Ładu, to Przemysław Czarnych, czyli kandydat na premiera, mówi, czas wrócić do ustawień fabrycznych. Panie pośle, to na koniec krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Czy ta wymiana uprzejmości między wami a PiS-em to jest zamknięcie drogi do wspólnej listy do Senatu na przykład?
0: Nie, do Senatu sprawa jest otwarta, bo jakby pakt senacki pod auspicjami prezydenta to jest najlepsze, co może się wydarzyć.
1: A do Sejmu?
0: Dla polskiej prawicy. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że idziemy pod własnym szyldem, własnym logiem, tworzymy partię Rozwój Plus.

0: Zachęcamy do współpracy w Małopolsce, skąd jestem. Ponad 5 tysięcy osób się zgłosiło, ekspertów, profesorów. To są nowi ludzie, którzy nie działali w Prawie i Sprawiedliwości.
1: Czyli
0: nie chcemy też zawieść ich zaufania
1: sami.
0: I deklarujemy, idziemy sami. Oczywiście współpracując z prawicą, współpracując dla Polski, pokazując, że jesteśmy dobrą alternatywą czasem dla Prawa i Sprawiedliwości, które przesuwa się w kierunku Brauna i Konfederacji.
1: I tutaj stawiamy kropkę. To była wypowiedź Łukasza Kmity z Rozwoju Plus. 8 października, 26 rok. Zobaczymy, co będziecie mówić na wiosnę przyszłego roku. Dziękuję, panie.
0: Myślę, że będziemy mieć, panie redaktorze, 12-14% i będziemy walczyli z Prawem i Sprawiedliwością o kolejnych wyborców w taki sposób, aby pokazać, że polska prawica jest silna i że potrafi wygrywać. Dziękuję bardzo.
1: Tak, polityka miłości na prawicy. Dziękuję, panie pośle.
0: Ale na lewicy nie jest lepiej.
1: Dziękuję, panie pośle.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A rozmawiał Marcin Zawada. Bardzo dziękujemy. Trzeba sprawdzić, czy młodzi sprawcy nie otrzymywali jakiegoś przekazu podprogowego z zagranicy. Powiedział kilka minut temu w Polskim Radiu 24 Łukasz Kmita z Rozwoju Plus. Zaznaczył, że konieczne jest dokładne sprawdzenie wszystkich wątków tych tragicznych wydarzeń. To bardzo poważny temat, który musi być przedyskutowany ponad podziałami politycznymi, zaznaczył poseł Rozwoju Plus z Małopolski. Jeszcze informacje, tym razem z Wielkopolski, które brzmią niepokojąco. Otóż policjanci z Szamotuł postrzelili mężczyznę, który u fryzjera na szamotulskim rynku trzymał nóż. W trakcie interwencji 34-latek ruszył na policjantów i nie reagował na ich polecenia. Tak wyglądają te informacje, które napływają do nas z Wielkopolski. A rzecznik prasowy tamtejszej policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak, poinformował, że dzisiaj tuż po 15 policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie z nożem, który swoim zachowaniem wzbudzał poczucie zagrożenia. Do tego tematu będziemy wracać w tej chwili na naszym zegarze 17:49.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: A skoro saldo, to będzie o pieniądzach. Jest z nami Justyna Golonko. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, jestem.
3: Zacznijmy od konferencji prezesa NBP, tej tradycyjnej, comiesięcznej konferencji szefa Banku Centralnego. Prezes tłumaczył, dlaczego taka decyzja zapadła, jeśli chodzi o stopy procentowe i o tym, czy zostaną podniesione stopy procentowe w przyszłości.
4: Tak, o tym mówił. W ogóle ty dziś nie mogłeś oglądać, bo prowadziłeś, zawsze pewnie oglądasz te...
3: Dlatego czekam na twoją reakcję.
4: No właśnie, już ci mówię. Konferencja bardzo króciutka, nie trwała.
3: Niemożliwe.
4: No właśnie.
3: Ile
4: tak.
3: trwała?
4: Z 15 minut, może mniej nawet. Naprawdę
3: błyskawiczna. Ekspres.
4: Takich rzeczy nie bywało wcześniej, ale to dlatego też, że prezes na początku przeczytał swoje pismo, które chciał, żeby było to tylko przeczytane, dotyczące.
3: Im wyższa inflacja, tym krótsze konferencje.
4: Dokładnie tak. Tak to wygląda. Ale jeśli chodzi o te stopy procentowe, to powiem tylko tak. Rada Polityki Pieniężnej, jak powiedział dzisiaj prezes, jest gotowa do podwyższenia stóp procentowych. Tak to wygląda. Mhm. Jeśli oczywiście będzie taka potrzeba, a ta potrzeba się szykuje, można byłoby powiedzieć, bo o tym też dzisiaj mówił prezes. Jeśli chodzi o tą ropę oczywiście, jeżeli chodzi o paliwa, no to wszystko wpływa na to, że jednak ta inflacja nam rośnie, a jeśli będzie rosła nadal, no to stopy procentowe będą podniesione i o tym mówił dziś prezes.
5: Jeśli ryzyka dla inflacji będą narastać, to Rada jest gotowa do działania. Upoważniła mnie do oświadczenia, że Rada jest w pełni gotowa do działania, gdyby jakiekolwiek niepokojące sygnały się pojawiły. Naszym priorytetem cały czas pozostaje średniookresowa stabilność cen, zgodnie z naszym mandatem. Będziemy więc z uwagą analizować napływające dane i prognozy, w tym szczególnie listopadową projekcję NBP, która przedstawi nam przewidywaną ścieżkę inflacji w najbliższych kwartałach.
4: No i mamy takie czasy, że mówimy o podniesieniu stóp procentowych, a przecież my tu przez miesiące mówiliśmy o tym, że stopy procentowe mają być obniżone, czyli no niestety taki mamy zwrot w tej akcji.
3: Justyno, wszystko wywróciło się do góry
4: tak.
3: nogami. To skoro powiedzieliśmy, że stopy mogą być podniesione, to teraz nie pytamy czy, tylko kiedy.
4: Kiedy? W listopadzie, tak mówią eksperci,
3: już.
4: Tak mówią ekonomiści, żeby była jasność. To nie dzisiaj, prezes tego dzisiaj nie powiedział,
3: no tak.
4: bo nie może tak mówić, że to już za miesiąc, prawda? Absolutnie, no bo przecież rynki tego słuchają, ale ja mówię...
3: Ale rynki mówią.
4: Rynki mówią.
3: I się spodziewają.
4: Tak, rynki się spodziewają, że to właśnie w listopadzie. Tak jak tutaj w tej wypowiedzi prezes mówił o tej listopadowej projekcji inflacji i PKB, to oni mówią, że właśnie jak poznamy tą projekcję, bo ja przypomnę, że ta projekcja przygotowywana jest 3 razy w roku i publikowana w marcu, lipcu i listopadzie. W 4. rozdziale raportu o inflacji my ją poznajemy i my o niej tu wtedy bardzo dużo mówimy. I ta projekcja sporządzana jest na rok bieżący i 2 lata.

0: do przodu także. No i ona stanowi taką jedną z chyba ważniejszych przesłanek, na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzję o poziomie stóp procentowych. Poznamy ją w listopadzie, no i wtedy poznamy też decyzję, co z tymi stopami procentowymi, czy po prostu pójdą w górę.
1: Dobrze, było o potencjalnych podwyżkach stóp procentowych, to teraz o innej podwyżce, bowiem dziś wiele osób liczyło, że prezes od

0: ale faktycznie no, to robi wrażenie. Mhm. No i tak, zgodnie z uchwałą opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej NBP, premie prezesa, jego pierwszego zastępcy i wiceprezesa mają wzrosnąć odpowiednio 20% to prezesa, 15% zastępcy i 10% wiceprezesa. Tak to wygląda.
1: Dobra, to usiądę wygodnie. To ile zarabia prezes NBP, powiedz proszę?
0: No i trzeba usiąść wygodnie, bo można byłoby paść, jakby się nie wiedziało. Ja już wiem, także jestem pod wrażeniem tego. Taka podstawa to jest 20 tysięcy złotych, ale to jeszcze nic. Do tego są premie i właśnie ta premia została podwyższona ze 130% do 150 i to jest, Marek, 58-59 tysięcy złotych, ale to jest nie wszystko jeszcze, bo jeśli mamy to wynagrodzenie, które składa się z podstawy i premii, tak jak powiedziałam, to do tego dochodzą jeszcze nagrody kwartalne i one są obligatoryjne. Tu nie trzeba nic robić, żeby dostać taką nagrodę. Po prostu jesteś i dostajesz nagrodę. To brzmi dobrze?
1: Ale prezes jest tylko jeden.
0: No tak, ale chciałoby się tak dostawać nagrodę, bo
1: ja nie mam
0: są
1: nic
0: nagrodę.
1: Temu, tak.
0: No i tak. I razem, to jest ciekawa dana, no 27 swoich wynagrodzeń miesięcznych dostaje w ciągu roku. 27 wynagrodzeń miesięcznych można dostawać w ciągu roku. Nie 12, tylko 27.
1: Okej. Okay.
0: No to, bo to jest podstawa plus premia.
1: Bo rok trwa 27 miesięcy.
0: I jeśli to podsumowujemy, bo to jest ważne, podsumowanie jeszcze, to w przyszłym roku około, to będzie 1 800 000 zł w ciągu roku. Tyle można zarobić. Można? Można.
1: No i to można sobie i zaoszczędzić i wydać. Dobra, to spójrzmy jeszcze na zarobki osób, które pełnią tak zwane kierownicze funkcje państwowe, jak one wyglądają, bo te porównania mogą być bardzo ciekawe.
0: Tak, u nas w kraju to wygląda tak. Prezydent Polski zarabia około 30 tysięcy złotych brutto.
1: Miesięcznie.
0: Miesięcznie. Mhm. Premier 22 tysiące złotych brutto.
1: Miesięcznie.
0: Miesięcznie. Mhm. My tam mówiliśmy 58-59 tysięcy, ale to tylko podstawa, do tego te premie i tak dalej, jeżeli chodzi o prezesa NBP, a posłowie 18 tysięcy złotych brutto miesięcznie. I tak jak powiedziałam, ta podwyżka dla prezesa NBP pociąga za sobą wzrost wynagrodzeń także dla wiceprezesów i członków Rady Polityki Pieniężnej, których pensje są uzależnione właśnie od zarobków kierownictwa banku, a członkowie RPP, których my tutaj często cytujemy, czy też nagrywamy, w tym roku do września zarabiali ponad 42 tysiące brutto miesięcznie, a premier 22 tysiące.
1: Dobrze, wiesz co, to ja mam taką propozycję, żebyśmy zmienili temat.
0: Zmienię.
1: Dobrze?
0: Tam tak.
1: I jeszcze raz, 27 pensji. Można.
0: Tak, jest. Tak, tyle. Dobra. Ładnie zapamiętałeś.
1: Zmienimy temat. Sztuczna inteligencja, okazuje się, od nas pensji nie bierze, a nam służy bardzo ładnie. Coraz częściej decyduje o tym, co kupujemy w internecie. Ale okazuje się, że coraz częściej również wprowadza nas w błąd i proponuje chińskie towary.
0: Tak, tak właśnie
1: i
0: to jest.
1: Tutaj na sztuczną inteligencję.
0: Oczywiście czat GPT może oszczędzać nam czas o przeszukaniu różnych towarów. To oczywiście bardzo fajnie, ale gorzej, jeśli podpowiada, co kupić, korzystając z niepełnych danych albo po prostu je zmyśla. I okazuje się, że zmyśla, Marek. Po prostu zmyśla takie słowa.
1: Kłamczuch.
0: Kłamczuch. Najnowsze wyniki badań. Przy wyszukiwaniu 200 produktów okazało się, że w aż prawie połowie przypadków algorytmy zmyślały, podbijały usterki polskich produktów i jednocześnie proponowały w ich miejsce zagraniczne alternatywy. Taka bezczelność z tego wynika, że po prostu my mamy bardzo słabo opisane te swoje produkty, a AI opiera się na statystyce i poleca to, o czym w sieci powiedziano najwięcej. Jak to wygląda, o tym mówi Jarosław Sokoliński, dyrektor techniczny w Exe AI.
2: Pojawia się całe mnóstwo informacji i ja muszę teraz doprecyzować. Mam taki ranking, tak, czyli która informacja jest właściwa. No może być taka sytuacja, na to nie mamy wpływu, że ktoś umieścił niewłaściwą informację albo jakieś zewnętrzne źródła jak gdyby ją zmultiplikowały i ktoś tam doradza coś, co nie jest do końca ani prawdziwe, ani nawet może nie istnieć. Najlepiej sprawdzać wiarygodność źródeł, bo też nam pokazują, skąd one wzięły te informacje, gdzie są te źródła.
0: Czyli nasze firmy muszą dobrze opisywać swoje produkty, bo na tych chińskich platformach są świetnie opisane. Więcej informacji.
1: I opisujemy sami, bez AI, żeby było dokładniej. Ale ja wiem, że ty dane rękowe sprawdzasz bez udziału AI, to powiedz, jak zakończył się jeszcze
0: dobrze, wiesz, mam
1: dzień.
0: Nawet odręcznie zapisane to wszystko. Już mówię.
1: Charakter pisma.
0: Dziękuję.
1: Ale nie masz czerwonego flamastra.
0: Nie mam.
1: Przydałby ci się dzisiaj.
0: A dziękuję, to prawda, faktycznie. No na czerwono wszystko, pięknie to połączyłeś. WIG na minusie 59%, WIG 20,63%, MWIG 40 na minusie 83%, SWIG 80,32%. No niewesoło. Tak
1: to,
0: bym powiedziała.
1: To umówmy się, że następnym
0: czerwono.
1: Razem znajdziesz zielony flamaster i bardzo
0: myślisz,
1: ładnie
0: że tak wpływam na to.
1: Napiszesz. Wiesz co, mamy jeszcze pół minuty. To ja jeszcze ciebie

0: zapytam o mykoturystykę. Króciutko. Taki trend idzie
1: i taki trend jest. Jeździmy po świecie, żeby nazbierać grzybków i grzybów i jeździmy do Szwecji.
0: Ale po co? W Polsce najlepsze.
1: Ale tam są duże, bo tam nie zbierają tak jak my. Rozumiesz, my tutaj chodzimy, zbieramy te swoje prawdziwki. Z samego rana idziemy, już o 4:00 lada świt, idziemy na grzyby, a tam się tak na te grzyby nie chodzi.
0: A pamiętasz borowika z Tajlandii ze zmienników?
1: Nie, nie pamiętam.
0: Taki duży był.
1: Ale pamiętajmy jeszcze na koniec jedno zdanie. Jak idziemy na te grzyby, to sprawdzajmy przepisy, bo nie wszędzie możemy wyciągnąć z lasu wszystkie grzyby, jakie by się nam chciało. Na przykład są ograniczenia 2 kg, 3 kg. Patrzmy na te przepisy.
0: Sprawdzamy przepisy również na grzybobraniu. Bardzo dziękuję, Justyna Golonko i Saldo.
1: Dzięki.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Strzelanina w Wielkopolsce. Nożownik próbował zaatakować policjantów. Więcej policji wokół szkół. Rząd reaguje na falę przemocy wśród uczniów. Laserem w jaskrę bez nacięcia oka. Powiemy o pierwszej takiej przełomowej operacji w Polsce. Minęła 18. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Nożownik w zakładzie fryzjerskim w Szamotułach w Wielkopolsce. Po wezwaniu policji mężczyzna ruszył w kierunku funkcjonariuszy. Policjanci najpierw użyli paralizatora, a gdy to okazało się nieskuteczne, oddali strzały z broni. Agresor zaczął uciekać, ale został obezwładniony. W wyniku postrzelenia i samookaleczenia 43-latek został ranny. Ranna została też osoba postronna. Mężczyzna był poszukiwany w związku ze sprawą kryminalną. Przypadek czy zorganizowana akcja? Ataki z udziałem młodych ludzi pod lupą służb. W ciągu zaledwie doby nastoletni nożownicy zaatakowali w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowem. Służby udaremniły też plany nastolatka z Sierpca. Sprawdzamy, czy te zdarzenia można ze sobą łączyć, tak mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
6: Na tę chwilę nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest tak, że to są incydenty powiązane, czy jest tak, że tworzył się temat medialny, nie ma co ukrywać, i on też napędza różnego rodzaju osoby, które w ten sposób chcą jakkolwiek to okrutnie i strasznie nie uzyskać fejmu.
5: Wczoraj w Ostrołęce 19-latek zranił 8 osób, a dziś w Leszczydole Nowinach 15-latek zabił woźną. Zranił też nauczycielkę i dyrektora, który go obezwładnił. W reakcji na falę przemocy wśród młodych wokół szkół będzie więcej policyjnych patroli. Takie polecenie na pilnej naradzie z ministrami i szefami służb wydał premier Donald Tusk. Policjanci raz dziennie mają też odwiedzać szkoły wewnątrz i mogą to robić bez zapowiedzi. Co jeszcze można zrobić, by zatrzymać szkolną przemoc? O tym z politykami w naszej popołudniówce rozmawiał Marcin Zawada. Marcinie, co usłyszałeś od swoich gości?
7: Do tej pory takie rzeczy zdarzały się w innych krajach, a teraz pojawiają się również u nas, mówił na naszej antenie Grzegorz Schetyna. Zdaniem byłego szefa MSWiA najważniejsze, abyśmy jak najszybciej dowiedzieli się, skąd wzięła się tak duża skala ataków w szkołach. Państwo musi bronić obywateli przed możliwością takich incydentów, mówi mój gość. Zdaniem senatora Koalicji Obywatelskiej należy tutaj w sposób szczególny przyglądać się temu, co pojawia się w internecie. Natomiast Łukasz Kmita z Rozwoju Plus w atakach na szkoły dopatruje się możliwości działań innego państwa. Inspirowanie w internecie do takich działań może być elementem wojny hybrydowej, mówi mój gość. I dodawał, że ten wątek również powinien być zbadany przez służby. Zarówno Grzegorz Schetyna, jak i Łukasz Kmita wyrażają nadzieję, że dyskusja wokół kwestii ataków w szkołach i poprawy bezpieczeństwa odbędzie się ponad politycznymi podziałami i że w szybkim tempie uda się wprowadzić zmiany, które zapobiegną takim tragediom w przyszłości.
5: Politycy o atakach w szkołach. Popołudniowe rozmowy w Polskim Radiu 24 podsumował Marcin Zawada. Dziękujemy. Najpierw dyskusja, później propozycje i głosowanie. Po raz pierwszy od 2 lat zebrała się Komisja Nadzwyczajna do spraw zmiany prawa aborcyjnego. Komisja przyjęła kilka poprawek. Chodzi o odstąpienie od karania za pomoc w aborcji.

0: oraz przywrócenie możliwości przerywania ciąży z powodu ciężkiej, nieodwracalnej wady płodu. Redakcja Anny Orzeł.
1: Posłowie opozycji próbowali zablokować pracę komisji. Nie udało się. Przeciwko proponowanym zapisom była poseł Maria Kurowska z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Otwieracie drzwi dla tych wszystkich, którzy chcą zabić swoje dziecko. To jest komisja wielkiego wstydu.
1: Każdy ma prawo sam o sobie stanowić, tłumaczyła poseł Lewicy Joanna Wicha.
3: Siedzicie tutaj, panie, jak te kwoki na grzędzie i dokuczacie młodym kobietom, chcecie im zabrać prawo do tego, żeby mogły decydować o własnym życiu.
1: Projekty ustaw mogą być głosowane jeszcze w tym miesiącu. Anna Orzeł, Polskie Radio.
0: Na koniec przełom w leczeniu jaskry w Polsce. Warszawski Kliniczny Szpital Okulistyczny jest pierwszym ośrodkiem w kraju, w którym laserowe leczenie jaskry odbywa się bez nacięcia oka. Nowa technologia pozwala na obniżenie ciśnienia w oku, wyjaśnia dyrektor szpitala profesor Jacek Szaflik.
4: W przypadku nowej technologii nie wymagane jest otwarcie oka, czyli pozostawiamy zachowaną całą ciągłość gałki ocznej, nie ryzykujemy infekcji, także postępowanie pooperacyjne dla pacjentów jest znacznie łatwiejsze, dolegliwości są minimalne.
0: Po laserowym zabiegu leczenia jaskry jest już 81-letnia pani Teresa. Pierwszy zabieg przeszła 2 tygodnie temu, dziś miała operację drugiego oka.
5: U mnie przede wszystkim w grę wchodziło ciśnienie oka, natomiast samo oko mnie nie bolało. W tej chwili się unormowało, ciśnienie jest normalne w tym prawym oku. Myślę, że w drugim oku zaraz potem będzie też takie samo.
0: Pani Teresie życzymy dużo zdrowia. Dodajmy, że jaskra prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego i ślepoty. Im wcześniej będzie leczona, tym większe szanse, że pacjent zachowa widzenie do końca życia.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro dużo chłodniej niż dziś. Temperatura spadnie o mniej więcej 10 stopni. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 12 do 15 stopni. W wielu miejscach, zwłaszcza na wschodzie i północy, popada deszcz. Do tego z zachodu powieje dość silny wiatr. Najmocniejsze porywy, podobnie jak dziś, w górach i nad morzem.
6: Klimat.
0: Zła jest jakość powietrza w Małogoszczu w Świętokrzyskiem. W pozostałej części kraju stan powietrza w większości jest dobry, miejscami umiarkowany. Najlepiej oddycha się w Jeleniej Górze, Ostrołęce i Połczynie Zdroju.
6: Klimat.
7: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
8: Jest 18.06 w Polskim Radiu 24. Czas na ważne rozmowy o polityce.
6: Debata dnia.
8: Państwo musi mieć zdolność zatrzymywania takich akcji, powiedział po krwawej serii w mazowieckich szkołach premier Donald Tusk. Czy państwo ma narzędzia, by skutecznie walczyć z przemocą nożowników? Z kolei na wiejską wraca sprawa aborcji. W Sejmie Komisja Nadzwyczajna i powrót tematu, który zawsze budził nadzwyczajne emocje. Sprawy, którymi żyje kraj i krajowa polityka. Marek Klapa, zapraszam na czwartkową debatę dnia.
6: Debata dnia.
8: A gośćmi debaty dnia są dziś pan Michał Płociński z Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Oraz pan Filip Waluszko, Fakt.pl. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: W Polskim Radiu 24 przed chwilą w serwisie informacyjnym usłyszeliśmy o wydarzeniach z Szamotu, które wpisują się w krwawą serię, jaką obserwowaliśmy właśnie dzisiaj. Policjanci z Szamotu postrzelili mężczyznę, który u fryzjera na szamotulskim rynku trzymał nóż. W trakcie interwencji 34-latek ruszył na policjantów i nie reagował na ich polecenia. To są informacje, które docierają do nas z Wielkopolski. Panowie, czy mamy do czynienia już właściwie z taką krwawą serią? Bezprecedensową serią, która może również wejść dość mocno również do debaty politycznej. Co częściowo dzisiaj się stało? Pan redaktor Płociński?
9: No trudno powiedzieć. No, w ogóle to jest taki moment, w którym pewnie nie ma co stawiać za poważnych tez. Równie dobrze oczywiście taka sytuacja w Szamotułach to może być tak zwany efekt wyostrzenia zmysłów. często zauważamy, prawda, w momencie, kiedy są pożary, jak jest jakiś głośny pożar, to potem codziennie słyszymy o innych pożarach, bo tak w Polsce zdarza

0: zdarza się sporo pożarów, nie zawsze na nie zwracamy uwagę. Tak, ludzie w Polsce są poszukiwani, czasem chodzą z nożami i taka sytuacja jak w Szamotułach, jakby się wydarzyła 3 dni temu, to prawdopodobnie w mediach byśmy w ogóle tego nie zauważyli, a dzisiaj po tej czarnej serii rzeczywiście w szkołach, bo mieliśmy 3 sytuacje w ciągu 2 dni, jedna na szczęście tam podwyżkowym, nie podwyżkowym, wczoraj w sierpcu.
1: Tak, tak jest. Też ma zawsze.
0: Nie było tam tragedii, ale no po tych 3 sytuacjach w szkołach, to teraz będziemy zwracać uwagę na każdą taką sytuację, jeśli ktoś będzie miał nóż, jeśli coś będzie się działo takiego zagrażającemu bezpieczeństwu przypadkowych ludzi. No i nie, oczywiście nie uciekniemy przed tym, tylko na razie nie ma co stawiać tez, że to jest jakaś zorganizowana akcja, że za tym coś stoi, że to na pewno to albo na pewno tamto. Potrzebujemy trochę chyba takiego wrzucenia na luz i przyjrzenia się temu na spokojnie, bo jest tyle dezinformacji, są tak rozmaite siły, które próbują nas rozgrywać, że niestety będziemy wpadali w jakąś panikę, która, no, żeby tak się nie stało, ale jeszcze doprowadzi do jakiejś innej tragedii.
1: Pełna zgoda, ale zainteresowanie opinii społecznej jest potężne i to widać prawdopodobnie u Państwa również na stronie fakt.pl. Panie redaktorze, pytanie do pana Filipa Waluszko. Jak to wygląda z pana perspektywy? Czy rzeczywiście mamy do czynienia z takim tematem, który dzisiaj ewidentnie jest breaking newsem i kładzie wszystko inne?
2: No na pewno tak, taka seria wydarzeń, ona budzi emocje, że dzieje się tak jedna za drugą i w takiej sytuacji na pewno te emocje trzeba maksymalnie opanować, żeby chociażby dać służbom wyjaśnić, co tak się naprawdę stało. No bo tutaj już ze strony polityków też padają takie sugestie. Oczywiście pierwszy argument, który się nasuwa, tutaj Jarosław Kaczyński już dzisiaj napisał o tym, że może, być może to Rosja zorganizowała tego typu działania. No najważniejsze jest to, żeby te emocje opanować, bo to na pewno nie służy, tak jak właśnie Michał zauważył, taki efekt wyostrzenia zmysłów, no to jest coś, co na pewno w dłuższej perspektywie, jeśli chodzi o reakcje późniejsze na podobne wydarzenia, na pewno nie pomaga.
1: Sprawą dość szybko zajął się rząd. Dzisiaj odbyło się specjalne, nadzwyczajne spotkanie w kancelarii prezesa Rady Ministrów w odpowiedzi na serię ataków w polskich szkołach. Sejm ma przyjąć akt o usługach cyfrowych, który ma na celu zwalczanie nielegalnych treści w internecie. Zapowiedział to minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wracam do pana redaktora Waluszko. Jak na tę propozycję powinniśmy patrzeć, bo ona wszystkich problemów nie rozwiąże, ale oczywiście jest też ważnym punktem w debacie publicznej i to nie od dzisiaj.
2: To prawda, natomiast no, sam fakt, że takie wydarzenia dopiero dały pretekst politykom, aby zadziałać, to no, jest troszeczkę niepokojące, że politycy jednak wcześniej się tym nie zajęli, bo problem dezinformacji, fejków, hejtu w polskim internecie dzieje się już od o wiele dłuższego czasu i ten problem też jest szerszy. Oczywiście to jest jakieś działanie, które na pewno pozwoli to opanować na krótką metę, ale zwróciłbym też tutaj uwagę na różnego rodzaju działania potrzebne, no, chociażby w zakresie edukacji, bo oczywiście można na przykład zastosować zakaz smartfonów dla dzieci, tak aby jednak one dopiero później stykały się z tym światem internetu, który znamy, ale no, w szkole brakuje takiego, powiedziałbym roboczo, przedmiotu jak edukacja internetowa na przykład, żeby jednak postrzegać smartfon jako, no, troszeczkę to taka stara analogia, ale jak nóż, czyli można zabić, a można pokroić chleb i tak samo jest z tym używaniem internetu. Używaniem AI też dzisiaj brakuje kompletnie tej świadomości zarówno wśród dzieci, młodzieży, ale też dorosłych, bo wszystkie te grupy są na różnego rodzaju informacje podatne. Dzieci z tą większą siłą, że u nich jeszcze ten umysł się rozwija.
1: Niecałe 2 godziny temu na naszej antenie gościliśmy pana senatora Grzegorza Schetynę z Koalicji Obywatelskiej, który skomentował sprawę tak.
3: Państwo musi bronić obywateli przed takimi możliwością takich zachowań czy takich incydentów. Natomiast trzeba też pamiętać, że oczywiście już słyszę wielką debatę o wolności w internecie, o cenzurze i tak dalej, i tak dalej. To wszyscy będziemy tego świadkami. Ja mam nadzieję, że po pełnej informacji służb i informacji, którą parlament powinien otrzymać od odpowiedzialnych ministrów, no trzeba podejmować decyzje i uważam, chciałbym, żeby to była dyskusja i żeby to były decyzje poza podziałami politycznymi.
1: Tymczasem premier Donald Tusk powiedział, że ten 15-latek dzisiaj z okolic Wyszkowa miał na sobie kask z kamerą rejestrującą zajście, kiedy śmiertelnie ranił 37-letnią woźną.

0: Panie redaktorze, czy w takim razie tutaj to łączenie kropek w stronę internetu, w stronę tej cyfrowej rzeczywistości jest właściwe? Pan Michał Pociński.
1: No pewnie tak. No, nie przypadkiem dzisiaj właśnie cały dzień o tym dyskutujemy. Nie przypadkiem pojawia się pomysł, żeby znowu procedować DSA. Zobaczymy, czy politykom naprawdę chodzi o to, żeby rozwiązać problem, czy żeby zbijać polityczne punkty. Nie, oczywiście nie chcę czynić się politykom zarzutu, że robią politykę. No taka jest ich rola. No ale jeśli to będzie taka sama ustawa jak poprzednio, kiedy prezydent miał bardzo dużo tam oczekiwań i wiele rzeczy mu się nie podobało, zarzucał rządowi, że w ramach implementacji DSA dorzucili bardzo dużo od siebie, no to jeżeli teraz będzie taka sama ustawa, no to zobaczymy, że wcale nie chodzi o rozwiązanie problemu. Jeśli rząd teraz będzie chciał jakoś dogadać się z prezydentem i naprawdę chodzi o to, żeby wprowadzić jakieś regulacje w internecie, no to myślę, że wyjdzie nam to wszystkim na dobrze, bo na dobre, no bo oczywiście tej regulacji bardzo potrzebujemy i nie rozumiem, jak ktoś jeszcze w 2026 roku może uważać, że pełna wolność w internecie to jest to, co przyniesie nam lepszy świat. No i nie ma już w internecie wolności, ale nie ma niestety też regulacji. Jesteśmy w sytuacji, w której tak naprawdę nie mamy zielonego pojęcia, co tam robią nasze dzieci. Pojawiają się znowu pomysły, że trzeba wprowadzić ograniczenie korzystania z platform społecznościowych od 16 roku życia. No ja chciałbym, żeby rząd przyspieszył pracę nad wdrożeniem jakiegoś przepisu, który będzie pozwalał nam wymóc na platformach społecznościowych przestrzeganie dzisiejszego chociaż wieku, bo platformy społecznościowe nic sobie z tego nie robią i w żaden sposób nie odpowiadają za to, że tam wpuszczają 7 czy 8, 10-latki. Więc ta sprawa internetu kolejny raz się pojawia. Trudno mi wierzyć, że politycy tym razem coś z tym zrobią, jak nie zrobili tego 5 razy wcześniej, kiedy znowu były jakieś podobne sytuacje. No bo ja przypomnę, my przed audycją tutaj rozmawialiśmy na przykład o sytuacji na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie też doszło do tragedii. No i były te same zaklęcia przez polityków rzucane. Jaki był potem efekt? No też pojawiała się policja gdzieś w okolicy Uniwersytetu Warszawskiego, żeby te lęki trochę uspokoić. Teraz też będzie policja w szkołach po to, żeby rodzice się mniej bali. No dzisiaj mnóstwo rodziców nie posłało swoich dzieci do szkół. Oczywiście, że politycy muszą coś pokazać, to jest najłatwiejsze do pokazania, no ale o żadnych sensownych zmianach systemowych jakoś dzisiaj nie słyszymy.
0: Tutaj w studiu również senator Schetyna powiedział takie zdanie dotyczące zupełnie innego zagadnienia, ale to działa na wyobraźnię. I teraz cytuję, prosto z moich notatek. To teraz spróbujmy wyobrazić sobie, co by było, gdyby w kraju był swobodny dostęp do broni palnej. Dodał i postawił 3 kropki. Jeszcze raz pan redaktor Pociński. Czy faktycznie ta sytuacja jest teraz bardzo istotnym argumentem w dyskusji o no właśnie, swobodnym dostępie do broni palnej. No, nie trzeba mieć wybujałej wyobraźni, żeby zastanowić się, co by było, gdyby.
1: Tak, ja zgadzam się oczywiście tutaj z senatorem Schetyną. I jak najbardziej to są argumenty, które dzisiaj pokazują nam, że dobrze, że mieszkamy w Polsce, gdzie mamy zupełnie inny stosunek do broni i tej broni po pierwsze jest dużo mniej niż w Stanach Zjednoczonych, tylko nie do końca rozumiem, dlaczego w ogóle rozmowę o dostępie do broni dzisiaj podnosi ta strona, nazwijmy ją liberalną, która jest przeciwko temu dostępowi i dlaczego zaczyna to być w ogóle tematem. Tak? Mhm. Gdyby nie kilka głosów, które dzisiaj się pojawiły, a widzicie, broń jest zła, to w ogóle o tym byśmy nie dyskutowali. To nie jest dobry moment na w ogóle wrzucanie takiego tematu do debaty publicznej.
0: Ale być może te wydarzenia, których niestety jesteśmy świadkami, stają się no, takim argumentem, który zablokuje dyskusję na ten temat na dłuższy czas. Jak pan sądzi? Pan Filip Waluszko.
2: No tak, to jest rzeczywiście taki troszeczkę temat zastępczy, a tutaj mamy do czynienia bardziej z cyfrową bronią palną, do której każdy ma dostęp poprzez dostęp do internetu. No i ucywilizowanie tego dostępu, ucywilizowanie tego, aby świadomie z internetu korzystać, jest ważniejsze niż dyskusja na temat broni palnej, gdzie te regulacje są, na razie nic się nie zanosi na to, żeby miały się zmienić. zmienić i stanowisko Polaków też w tym temacie jest dosyć jasne.
0: Cyfrowa broń palna, bardzo ładne, ale też ta cyfrowa rzeczywistość jest narzędziem w dużo szerszych starciach. I ja wiem, że teraz można naprawdę popłynąć z różnymi teoriami, ale jedna ciekawa wypowiedź. Pan poseł Łukasz Kmita z Rozwoju Plus niecałą godzinę temu zwrócił uwagę na to, aby sprawdzić, czy ostatnio

0: wydarzenia nie są elementem wojny hybrydowej. Co dokładnie powiedział pan poseł?
1: Do podobnych nieszczęśliwych wydarzeń, dramatycznych wydarzeń dochodziło także w innych krajach w naszym regionie, więc z pewnością trzeba to sprawdzić, czy nie jest to element pewnej wojny hybrydowej, takiego podprogowego działania w stosunku do młodych ludzi, którzy mogą stawać się no, w jakimś stopniu ofiarami.
0: Podprogowe działania. Słyszałem o różnych teoriach, również tym, że te różne challenge internetowe, które się odbywają, one mogą być też narzędziem w jakichś niejasnych zagraniach, również płynących z zagranicy. Pytanie do pana, panie redaktorze. Czy faktycznie taki wątek powinien być brany pod uwagę?
2: Znaczy, na pewno jest tak, że Rosja nie tylko w Polsce, w Ukrainie też i w wielu innych państwach, które ubrała sobie za cel, no, ma też takie skłonności, aby przekupić ludzi młodych, na przykład zachęcić do tego, aby przeprowadziły jakiś zamach terrorystyczny, czy coś tego rodzaju, co obserwujemy. Natomiast tutaj, no, na ten moment też nie warto po ten argument Rosji sięgać, żeby jednak te emocje, tych emocji nie podgrzewać, bo to zawsze nie służy takim sprawom. Ja bym tak też chciał zwrócić uwagę, że no, tym wszystkim obok Rosji są też Chiny i TikTok. TikTok jest chińską własnością. Te algorytmy, które tam funkcjonują, no, też nie bez przyczyny takie, a nie inne treści młodym głównie ludziom podrzucają, bo to jest platforma społecznościowa, z której to oni głównie korzystają. Także na ten moment dałbym służbom działać i nie wysuwałbym argumentów, które no, mogą być prawdziwe, mogą być nieprawdziwe.
0: Panie Michale, za daleko sięga ta narracja?
3: No, niestety nie. Oczywiście to służby już badają tutaj. Nie muszą słuchać takich dobrych podpowiedzi, aczkolwiek dobrych rad nigdy za mało. Ale przypomnę, że w maju wyszedł taki raport ABW. My wtedy w Rzeczpospolitej robiliśmy duży wywiad, jedyny w mediach, jakiego udzielił Rafał Syrysko, szef ABW. I w tym raporcie, o to dopytywaliśmy, no, wskazują na wzrost radykalizacji młodzieży, więc służby o tym wiedziały. Pytaliśmy, czy będziemy mieli do czynienia z zamachami terrorystycznymi w polskich szkołach z udziałem tzw. samotnych wilków i pułkownik Syrysko odpowiedział, to zjawisko jest szczególnie niepokojące, ponieważ nie zawsze mamy dziś do czynienia z uporządkowaną ideologią. Coraz częściej źródłem radykalizacji jest zanurzenie młodych ludzi w świecie brutalnych obrazów, makabrycznych nagrań itd., itd., itd. To działa jak trucizna podawana małymi dawkami. No i dorzucę od siebie, no i jeśli taką truciznę, a wiemy, że tak jest, z też innych źródeł podają Rosjanie specjalnie, żeby wprowadzać chaos, no to mamy mieszankę wybuchową. I niestety jesteśmy w takiej sytuacji, w której, no, tak jak powiedział pan premier, no to jest jednak czas przedwojenny. My naprawdę nie możemy już dzisiaj się bać rozmowy o poważnych zmianach pod względem bezpieczeństwa, skanery plecaków, bramki przy wejściu do szkół, może jakaś ochrona i nie tylko szkół. No, ten świat, w którym żyjemy, niestety, i ja bardzo żałuję, bo ja bardzo lubię właśnie Polskę i zawsze uważałem, że w Polsce jest dużo lepiej niż na Zachodzie pod względem, że nikt nie będzie nam wszystkiego sprawdzał przy wejściu do muzeum, tak? Nie wchodzimy wszędzie jak do Luwru, gdzie się wchodzi, no, trudniej niż na lotnisko, że u nas naprawdę było wciąż dużo swobody. Ale powiedzmy sobie szczerze, no, potrzebujemy dzisiaj rozmowy nad tym, czy nie czas, też dla dobra naszych dzieci, trochę z tej wolności zrezygnować i pójść ku bezpieczeństwu.
0: Do tych kwestii bezpieczeństwa jeszcze wrócimy. No, my akurat należymy do takiego pokolenia, że nie do końca możemy się identyfikować z pokoleniem Z, a tym bardziej Alfa. Ale nie, panowie, bardzo ciekawy raport i dane dotyczące w ogóle zjawiska challenge. Bo my czasami no, słyszymy o tym, że jest jedno, drugie, trzecie internetowe wyzwanie. Zazwyczaj to są głupie pomysły realizowane gdzieś tam, nazwijmy to po imieniu, z sieci transportowej prosto do realnego życia. Ale teraz jedne dane. Ja przedstawię dwie liczby, do których musimy mieć szacunek. 89% rodziców uważa, że ich dzieci nie brały udziału w challenge'ach.
3: 89% rodziców nie wie, że ich dzieci brały udział w challenge'ach.
0: I teraz uwaga, to troszeczkę zmniejszymy. 15% rodziców nie wie, bo z kolei nastolatków mamy tutaj, którzy odpowiadali na to samo pytanie, 74% 1%. A zatem widzimy tutaj różnicę, która powoduje, jaka jest nieświadomość. Ja myślę, że tutaj

0: te nożyce mogą być jeszcze szersze. Panie Michale, musimy się zmierzyć z tym i musimy spróbować chyba my, dorośli, zrozumieć, czym jest ten challenge, i o tych challenge'ach mówią coraz częściej również politycy. Premier Donald Tusk poinformował, że na naradzie z ministrami oraz komendantem głównym policji w przypadku sytuacji podwyżkowej nieletni zabójca miał właśnie ten kask, no i prawdopodobnie w takim challenge'u brał udział.
1: No i doskonale wiemy, że ci tak zwani bieda agenci Putina, czyli ludzie, którzy są wysyłani do bardzo prostych zadań, żeby dronem gdzieś wlecieć nad strzeżony teren, żeby porobić zdjęcia torów, prawda, co wydaje się młodemu człowiekowi, no chyba najmłodszy, miał 14 lat, zatrzymany gdzieś tam przy torach w województwie lubelskim, wydaje się absolutnie niegroźne, tak? Ktoś w internecie ci mówi, idź, porób zdjęcia, a gdzieś daleko, pewnie za kilkoma innymi punktami jakimiś kontaktu siedzi agent FSB, tak? No wiemy, że tak to wygląda. Wiemy, że tak to wygląda w przypadku niegroźnych rzeczy. To tak samo może wyglądać w sytuacji dużo poważniejszych spraw.
0: Czyli teraz ostrość widzenia służb również powinna być skierowana właśnie na tego typu wyzwania. Czy tutaj za rogiem nie czai się inne niebezpieczeństwo? Panie Filipie?
2: No na pewno jest tak, że służby muszą się pochylić nad tym, że jest taki problem. Tutaj podał pan informację, 89% właśnie i to bardziej nie wie, że w tych challenge'ach ich dzieci biorą udział. To też jest sygnał, że dobrze by było, aby nie tylko dzieci były edukowane w tym zakresie, jeśli chodzi o używanie, korzystanie z mediów społecznościowych, ale także rodzice. Ja troszeczkę czasami mam bardzo mieszane uczucia, kiedy obserwuję rodzinę z bardzo młodymi dziećmi i już widzę dzieci, które używają smartfona, którzy go korzystają. Często to są dzieci roczne, dwuroczne, trzyroczne. Już przesuwają te rolki, już są szprycowane, można powiedzieć, tymi bodźcami. No i to one nie wiedzą jeszcze, co przeglądają, a to są dokładnie te same algorytmy, które działają na osoby dorosłe. Więc edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja.
0: Na razie mamy zakaz telefonów w szkołach. Za chwilę może się okazać, że każdego dnia na terenie placówki pojawi się funkcjonariusz policji. To coś da?
2: No, będzie to na pewno jakieś wsparcie dla szkoły i sygnał przede wszystkim dla osoby, która coś takiego chce zrobić z tych czy innych pobudek, że lepiej nie warto. Natomiast no, pytanie też, jakie wzbudzi to emocje wśród rodziców, czy tutaj z ich strony będzie poparcie, tak jak powiedział Michał. No rzeczywiście taki czas bezpieczeństwa się skończył i być może warto na takie na przykład rozwiązania się godzić, mimo że one nie wyglądają tak jak w tym świecie, który znaliśmy do tej pory, ale no, rzeczywiście bezpieczeństwo ponad wszystko.
0: KPRM informuje, że policja zwiększy liczbę patroli w rejonie szkół. W każdej szkole powinna być również łatwo dostępna informacja o numerze alarmowym 112 oraz telefonie wsparcia dla dzieci i młodzieży 116-111. Panie Michale, to jest jakieś rozwiązanie, jakiś taki mały krok w stronę bezpieczeństwa, czy tylko takie działanie fasadowe?
1: Nie, no działanie fasadowe, ale którego potrzebujemy. No potrzebują rodzice, potrzebują pewnie też dyrektorzy szkół. To jest jedyne, co na szybko rząd może zrobić. No głównie też dlatego, że przez ostatnie 3 lata po prostu tak spóźniał jakiekolwiek zmiany w szkole. Prawie nic nie weszło w życie. Jak weszło, to tylko jakieś takie testowe projekty, jak teraz w 2 klasach od 1 września. I rząd nie ma po pierwsze pieniędzy na zmiany w szkole, a po drugie odwagi, żeby tam wprowadzać większe zmiany, więc dzisiaj zostaje wyłącznie takie fasadowe rozwiązanie. No ale jeżeli jest wybór to albo nic, to lepiej to.
0: Michał Płociński z Rzeczpospolitej i Filip Waluszko, fakt.pl, zostają z nami w studiu już za chwilę, za kilka minut. Wracamy z debatą dnia.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum.

0: Iwan Krastew, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
1: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: 18.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Groźny incydent z użyciem broni w Szamotułach w Wielkopolsce. Policjanci strzelali do mężczyzny z nożem. Funkcjonariusze interweniowali w jednym z zakładów fryzjerskich. Dostali zgłoszenie o podejrzanie zachowującym się mężczyźnie, który może być niebezpieczny. Gdy przyjechali na miejsce, ten ruszył w ich kierunku. Policjanci najpierw użyli paralizatora, a gdy to okazało się nieskuteczne, oddali strzały. O przebiegu akcji mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
7: W wyniku tej całej sytuacji ten mężczyzna został ranny. Wiemy też, że okaleczył się sam nożem, który miał przy sobie. Niestety okazało się także, że osoba postronna znajdująca się w pobliżu miejsca interwencji także została ranna. Ten człowiek trafił do szpitala w Poznaniu. Mamy informację, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
6: 34-latek był poszukiwany przez policję. Miał wyrok za sprawy narkotykowe. Woda przy części ulicy Pułaskiego w Świnoujściu niezdatna do spożycia, tak stwierdził sanepid po zbadaniu próbki pobranej wczoraj w ramach wewnętrznej kontroli jakości. Wykryto bakterie grupy E. coli. Mieszkańcy powinni używać wody z kranu jedynie do spłukiwania toalet. Nie nadaje się ona do picia ani do przygotowywania żywności. Pracownicy miejskich wodociągów będą dostarczać mieszkańcom wodę do picia w szczelnych workach. Znana w całym kraju instalacja artystyczna Niebo Kielce zniszczona. Charakterystyczne lustro zamontowane przed kielecką bazyliką od początku budziło kontrowersje ze względu na cenę. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Istotny może być zapis z monitoringu, mówi szefowa Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach Olga Grabiwoda.
8: Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaki jest zakres tych uszkodzeń, więc też nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka będzie decyzja ubezpieczyciela.
6: Dzieło odsłonięto w październiku 2025 roku. Od razu wybuchła gorąca dyskusja. Przeciwnicy twierdzili, że cena lustra jest absurdalna. Niebo Kielc kosztowało 90 tysięcy złotych. Królewskie rezydencje do zobaczenia za darmo. Będzie można zwiedzać Zamek Królewski w Warszawie, Zamek na Wawelu, Łazienki Królewskie i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Muzealnicy przygotowują się do akcji Darmowy Listopad. Przez cały miesiąc będzie można bezpłatnie oglądać wystawy w zamkach i rezydencjach. Instytucje przygotowały też warsztaty i animacje dla wszystkich grup wiekowych. Będzie to w sumie 2000 wydarzeń, zapowiada ministra kultury Marta Cienkowska.
9: Jest to 15. edycja jubileuszowa, w związku z tym trochę ją odświeżyliśmy. Pokazujemy też nowe rzeczy. No i zależy nam na tym, żeby Polki i Polacy rzeczywiście odwiedzili rezydencje królewskie, jeśli jeszcze w nich nie byli, ale także jeśli już w nich byli, żeby zobaczyć też coś nowego i tą nową ofertę, które nasze rezydencje królewskie przygotowały dla mieszkańców.
6: Wejdź do historii to hasło tegorocznej edycji Darmowego Listopada.
10: Łukasz Jakubowski przedstawił informacje. Bardzo dziękujemy. Jest 18.33. Wracamy do debaty dnia w Polskim Radiu 24.
0: Debata dnia.
10: A w studiu razem z nami

0: Pan Filip Waluszko, fakt.pl. Witam ponownie.
1: Tam.
0: I witam również ponownie pana Michała Płocińskiego z Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Kolejny temat i również bardzo gorący, jeśli chodzi o agendę politycznych wydarzeń i tematów, które są podejmowane na Wiejskiej. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna poparła w czwartek dwa projekty ustaw dotyczących aborcji. Jeden przewiduje częściową dekryminalizację aborcji, drugi zakłada przywrócenie możliwości przerwania ciąży w przypadku ciężkiej wady płodu. Posłowie PiS ocenili w trakcie posiedzenia, że to komisja wielkiego wstydu. Pytanie do pana Michała. Panie redaktorze, jak pan sądzi, czy faktycznie otwiera się w tym momencie kolejny front, który do tej pory był taki uśpiony w polskiej polityce i na polskiej scenie?
2: No, jest takie jedno piękne polskie słowo, pokazówka. On tu idealnie pasuje. Włodzimierz Czarzasty i Lewica jeszcze przed wakacjami dostali obietnicę od Donalda Tuska, że będą mogli pokazać właśnie trochę swojej agendy i już wtedy słyszeliśmy, że po wakacjach wróci do Sejmu aborcja. Oczywiście to będzie pokazanie, że staramy się coś robić i jednak się dogadaliśmy i mamy pomysł. Zobaczymy, czy on jakkolwiek zostanie potem poparty przez PSL czy Polskę 2050. Nie przesądzałbym, czy ta ustawa w ogóle wyjdzie z Sejmu. Tak, czy zostanie poparta. Ale dla Lewicy to nie ma większego znaczenia, a potem i tak przecież by nie została podpisana przez prezydenta, więc chodzi tylko o to, żeby pokazać, że chociaż próbowaliśmy, że nasza agenda jest w grze i żeby potem przy wyborach Czarzasty mógł mieć jakiekolwiek argumenty, żeby w tym trudnym starciu z partią Razem, którego czeka, chociaż pokazywać, jak to bycie w rządzie Donalda Tuska się opłacało. No, w praktyce opłacać się raczej nie będzie. No, ta aborcja po prostu przez Sejm nie wiadomo, czy przejdzie, a na pewno zostanie zablokowana przez prezydenta.
0: Redaktor Płociński mówi o pokazówce, a może to jednak konkretne działanie i rzeczywiście próba wpłynięcia na to, aby coś zmieniło się, jeżeli chodzi o polski system prawny właśnie w zakresie przerywania ciąży. Panie redaktorze?
1: Ja rzeczywiście tutaj się zgadzam. To jest pokazówka z racji tego, że po pierwsze mamy w koalicji PSL, który ustaw, które Lewica zaprezentuje, raczej w tym zakresie nie poprze, a na końcu mamy też prezydenta Karola Nawrockiego, więc Lewica na pewno jest świadoma tego, że te przepisy po prostu nie zostaną, nie zostaną przyjęte w pełni. Natomiast i wychodzi tutaj to, że oni dzisiaj widzą zagrożenie ze strony partii Razem. Ostatnie wybory w Krakowie, w których Aleksandra Owca, kandydatka partii Razem, osiągnęła lepszy wynik, no, pokazały, że troszeczkę partia Razem wzięła się do roboty. To tak nawiązując też do słów Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, bo mimo że istnieją już od prawie 12 lat na scenie politycznej, zawsze to była raczej działalność od kampanii do kampanii, a teraz troszeczkę nabrali wiatru w żagle od wyborów prezydenckich i wyniku wyborczego Adriana Zandberga, który też prześcignął Magdalenę Biejat, więc to wszystko jest nastawione na to, żeby rzeczywiście Lewica pokazała, że pochyla się nad swoimi postulatami, że jest tą Lewicą, na którą bardziej lepiej zagłosować niż na partię Razem właśnie.
0: Cała sprawa ma swój początek 6 lat temu, wtedy Trybunał Konstytucyjny w swoim orzeczeniu zdecydował, że faktycznie te zapisy, które dotyczyły tak zwanego kompromisu aborcyjnego obowiązującego od lat 90. Są niezgodne z ustawą zasadniczą. Czy pana zdaniem jest możliwość, aby na którymś etapie wrócić do tego kompromisu, który przez ponad dwie dekady obowiązywał w Polsce? Filip Waluszko.
1: Uważam, że na tym etapie właśnie z racji tego, że mamy prezydenta Karola Nawrockiego, który dosyć jasno opowiada się, że jest za życiem, a więc raczej żadnych ustaw liberalizujących obecne prawo nie podpisze, to wydaje mi się, że nie ma tutaj mowy o tym, żeby w najbliższych latach nastąpiły jakieś zmiany. Raczej ta dyskusja właśnie będzie ograniczała się do debaty sejmowej i pokazania sprawczości, czy próby pokazania sprawczości jednego lub drugiego ugrupowania, ale nie jest poza tym.
0: Sprawczość jednego lub drugiego ugrupowania. No właśnie, kompromis aborcyjny. Panie redaktorze, a Co pan sądzi o ewentualnych, no, czy szansach na powrót właśnie do tych przepisów, które obowiązywały dość długo w Polsce i które zakończyły swój żywot w systemie prawnym wraz z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego?

0: konstytucyjnego 6 lat temu.
1: No, trudno mi to sobie dzisiaj wyobrazić. No szkoda, bo w ogóle brakuje nam kompromisów, konsensusów i jakiegoś dogadania się w polskiej polityce, ale póki jeszcze ta polaryzacja się nakręca, ona się będzie nakręcać oczywiście tak długo, jak długo to będzie wyborczo opłacalne i będą ludzie, którzy naprawdę będą głosować na jedną lub drugą partię, bojąc się, że to ci drudzy źli dojdą do władzy, to myślę, że o żadnym kompromisie tu nie będzie mowy. I mamy w tej chwili rozwiązanie, które w miarę zadowala i jedną i drugą stronę, w miarę, no bo i jedna i druga strona na nie narzeka, ale tak naprawdę aborcja została wpuszczona tylnymi drzwiami, tak samo jak małżeństwa jednopłciowe i ci, którzy naprawdę potrzebują jej, chcą z niej korzystać, nie mają tutaj żadnych moralnych problemów, mogą z tego oczywiście świadczenia w Polsce korzystać, a ci drudzy, no mimo, że będą narzekać, że Tusk wpuścił to tylnymi drzwiami, tak naprawdę wciąż czują jakąś swoją moralną wyższość, pokazując, że dalej te przepisy obowiązują i obawiam się, że jak to z takimi prowizorkami, jak z mostem Syreny w Warszawie, prawda? No, tak to bywa, że to potem zostaje na lata, czy na najbliższe 30 lat. No nie chciałbym, bo uważam, że wpuszczanie tylnymi drzwiami takich rozwiązań jest ośmieszaniem instytucji. I powinniśmy przeprowadzić na pewno o małżeństwach jednopłciowych poważną debatę. I dziwię się prezydentowi Nawrockiemu, że on nawet takich związków partnerskich ale PSL nie chciał podpisać. Nie rozumiem dlaczego. Szczególnie, że on chce być patronem jakiegoś szerszego obozu prawicy, a nie tylko PiSu, tak? I nie tylko 60-latków, którzy jak słyszą gej, to łapią się za głowę. No ale jeśli on chce być partnerem dla Konfederacji, dla młodych wolnościowców, nie do końca rozumiem, czemu on idzie w takie dziaderskie tony.
0: Panie redaktorze, nie jest tajemnicą, że temat aborcji i podejście do tego tematu jest dość różne w różnych partiach tworzących koalicję rządzącą. Czy widzi pan tutaj jakiś punkt zapalny, ewentualne zarzewie dla trwałości, jedności i porozumienia w koalicji rządowej?
1: Nie, bo został rok. Nikt już nie będzie jej koalicji rozwalał. Jeśli nie udało się Pełczyńskiej na Łęcz, to nie uda się teraz nikomu. Poza tym też nie widzę chętnych. No, ani Władysław Kosiniak-Kamysz nie będzie się do tego palił, ani tym bardziej Włodzimierz Czarzasty.
0: To jeszcze to samo pytanie do pana Filipa Waluszko. Czy widać tutaj zagrożenie, czy jednak biorąc pod uwagę fakt kalendarza wyborczego, nie ma szans, aby ten temat jakoś podzielił koalicję?
2: Tutaj zgoda, raczej nie ma szans, też z racji tego, że właśnie rozpocznie się niedługo kampania wyborcza i raczej tematy, inne będą tematy, które będą ważniejsze dla Polaków. Ta dyskusja o aborcji przetoczyła się już zbyt wiele razy, żeby to miało jakoś szczególnie zajmować, a mamy właśnie temat bezpieczeństwa, mamy temat ochrony zdrowia, są inne, które myślę, że bardziej zaangażują opinię publiczną.
0: W języku bankowym jest takie określenie stres testów na takie sytuacje, które poddają testom wytrzymałość na przykład pewnych regulacji, pewnych produktów bankowych na przykład. Ja jestem ciekawy, czy takim stres testem politycznym nie była rozmowa Donalda Trumpa z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, która odbyła się w Białym Domu dawno, bo 2 marca 2026. Proszę bardzo, jest październik, a my teraz ten temat tutaj bardzo mocno zaistniał w polskich mediach i jakoś nie schodzi on z agendy. Sporo mówi się, nawet dzisiaj w kuluarach politycznych. Co pan sądzi o tej rozmowie i czy przypadkiem, wiadomo, możemy podchodzić do niej wielopłaszczyznowo, ale czy przypadkiem tutaj no, nie powinna martwić taka próba ingerencji zewnętrznej, jeżeli chodzi o struktury rządowe i koalicję rządową?
2: No tak, my cały czas...
0: Pan Filip Waluszko.
2: My cały czas się przemieszczamy w sferze spekulacji. Trudno jest tutaj coś stwierdzić tak na 100%.
0: Notatki o czym, nie mamy, a notatki, chcielibyśmy mieć.
2: Dokładnie. Nie wiemy, o czym panowie rozmawiali, natomiast no, na pewno sprawa była ważna, można tak powiedzieć, no bo jednak Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony, Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, więc tutaj jak gdyby spotkanie na dwóch różnych poziomach, bo odpowiednikiem jest Władysława Kosiniaka-Kamysza Pete Hegseth. Natomiast no, trudno powiedzieć, czy właśnie dotyczyła ona z kwestii tego, czy ewentualnie PSL byłby skłonny zmienić koalicję i pójść jakoś z prawicą, bo czy to było pretekstem, aby trzymać przez pół roku, utrzymywać tą tajność tego spotkania? Trudno mi powiedzieć, tym bardziej, że no, Donald Trump, znaczy nie

0: budziłoby to jakiegoś szczególnego zaskoczenia. Donald Trump raczej znany jest z tego, że w każdym poszczególnym państwie Unii Europejskiej osadziłby najchętniej czy prezydenta, czy kanclerza, czy premiera, który jest najbliżej jego poglądami, który jest jemu przychylny, który mu też kadzi, więc no, trudno powiedzieć. Tutaj cały czas są tylko wyłącznie te spekulacje.
1: Wątek niezwykle ciekawy. Pasowałby nawet do serialu Political Fiction, na przykład do House of Cards. A czemu nie? Taka próba działania, zresztą takich prób, akurat tam w scenariuszu była cała masa. Panie redaktorze, co pan sądzi właśnie o tych wydarzeniach, no, które, no, my tutaj trochę się z tego śmiejemy, ale całość, jak tak połączymy te wszystkie elementy, no, brzmi dość poważnie. Pan Michał Płociński.
2: No, trochę poważnie, ale przypomina mi się ten mem, teraz go sparafrazuję. Mamo, czy możemy mieć House of Cards? Mamy House of Cards w domu. No, w Polsce nie dochodzi do takiego, do takiej rozgrywki, która by była tutaj rzeczywiście, przynosiłaby jakieś efekty, tak? O tym, że Amerykanie kuszą Kosiniaka-Kamysza, wiemy, odkąd Donald Trump wygrał wybory. My w lutym, czyli miesiąc przed, niecały miesiąc przed tym spotkaniem pióra Michała Kolanki, mieliśmy taki tekst, trzecie kuszenie Kosiniaka-Kamysza, o tym, jak PiS przychodzą do PSL-owców, przekonując ich, że to Amerykanie chcą zmiany rządu w Polsce i że będzie premierem technicznym Władysław Kosiniak-Kamysz i dzięki temu zostaną odblokowane takie kwestie właśnie jak baza w Polsce i pokażą PSL-owcy wielki sukces i będą mieli 10-15% w sondażach. No, kiedy my o tym słyszeliśmy, my o tym pisaliśmy, a potem mieliśmy też różne rozmowy z Amerykanami, to rzeczywiście wyglądało na to, że to wszystko jest realne. A teraz się dowiadujemy, że to jeszcze zostało zwieńczone spotkaniem w Białym Domu, więc skoro wcześniej były takie rozmowy, to o czym oni mogli rozmawiać w Białym Domu? Kolejne potwierdzenie, że rzeczywiście tak było i rzeczywiście to... Ja bym stawiał tezę, że to jednak PiS taki spin wymyślił i to jednak PiS lobbował u Donalda Trumpa, żeby on się wstawił i pokazał Kosiniakowi, Kamyszowi, że to jest prawda, a nie tylko ich opowieści. No i w ten sposób dochodzimy do kolejnej sytuacji, gdy polska opozycja próbuje zmieniać rząd w Polsce rękami zagranicy. No to trwa od XVIII wieku, więc jakoś się przyzwyczailiśmy, ale jak następnym razem zmieni się władza i znowu PiS będzie narzekał, że to Unia Europejska coś chce nam zrobić, no to już przecież będą kompletnie niewiarygodni w tym swoim narzekaniu, jeśli oni dokładnie to samo robią, tylko że nie w Unii Europejskiej, a w Stanach Zjednoczonych.
1: I w tym kontekście słowa Radosława Sikorskiego, że kiedy my Polacy, w jednym ze studiów amerykańskiej telewizji, kiedy my Polacy walczyliśmy z Rosją, to Stanów Zjednoczonych jeszcze na mapie nie było. I to brzmi dość ciekawie. Dobrze, to ja tylko przypomnę, naszymi gośćmi w studiu Polskiego Radia 24 są pan Michał Płociński z Rzeczpospolitej i pan Filip Waluszko z Fakt.pl. Zmieńmy na chwilę temat i pochylmy się nad sondażami, bo one są takim barometrem, który pokazuje, co Polacy sądzą o bieżących wydarzeniach politycznych. Prezydent Karol Nawrocki pozostaje liderem rankingu zaufania do polityków. We wrześniu ufało mu 53% badanych. Tak wynika z badania CBOS. Kolejne miejsca zajmują wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz 45% i Radosław Sikorski 43%. Bardzo ciekawe zestawienie, panie Michale.
2: Tak, tylko że no widać tam jednak mały trend, że prezydentowi minimalnie spada i myślę.
1: Owszem.
2: I myślę, że dlatego właśnie mieliśmy to w zeszłym tygodniu orędzie i podpisanie ustawy o paliwach, bo prezydent się trochę jednak przestraszył. Znaczy ustawy o windfall tax, która skutkowała obniżką cen paliw. I prezydent zaczyna myśleć, jak inaczej grać z rządem, bo jednak ta jego wcześniejsza polityka aż taka skuteczna już nie była. No, kiedyś musiało się to wetowanie skończyć. Prezydent, myślę, to nie jest moja myśl, tylko Wojtka Szackiego z Polityki, może być do rządu groźniejszy w momencie, kiedy będzie w bardziej sprytny i zniuansowany sposób z tych wet korzystał. A to, co mnie najbardziej, panie redaktorze, zaskoczyło w tym rankingu, to, że tam w czołówce jest mnóstwo polityków, którzy albo w PiS-ie byli i teraz z Kaczyńskim walczą, albo którzy są w miarę prawicowi, jak Władysław Kosiniak-Kamysz, ale reprezentują zupełnie inny rodzaj prawicowości niż Jarosław Kaczyński. I oni są w czołówce, a ten ranking zaufania, czy powiedzmy otwiera wręcz ranking nieufności, no tam Grzegorz Braun, tam jest oczywiście Szymon Hołownia, już nie lubiany ani przez jednych, ani przez drugich, bo trzecia droga.

0: Droga okazała się nikomu nie po drodze, ale jest też oczywiście Przemysław Czarnek, czyli ci, którzy w PiS-ie zostali, szczególnie po wyjściu Morawieckiego, który też jest wysoko w rankingu zaufania, no to raczej w tej chwili walczą o palmy pierwszeństwa pod względem nieufności z Grzegorzem Braunem. To jest bardzo ciekawe i nie wiem, czy w PiS-ie nie zaczynają już na poważnie myśleć, bo że będzie zmiana kandydata na premiera, to ja bym postawił dolar przeciwko orzechom, ale przypadkiem, czy ona nie będzie, lada chwila.
1: Do tego wątku możemy jeszcze wrócić. Ja jestem ciekawy, co pan sądzi o tym badaniu zaufania Polaków. To jest rzeczywiście taki bardzo ciekawy barometr, gdzie tutaj nie ma jednej stałej, nie ma jednej nie ma jednego pewnika i widzimy też, że historycznie te odpowiedzi respondentów mogą naprawdę z miesiąca na miesiąc bardzo się zmieniać i odbiegać od siebie.
2: Tak, no tutaj na pewno właśnie rzuca się w oczy jednak ten lekki spadek Karola Nawrockiego. Ostatnio to weto, które no dosyć zostało źle rozegrane politycznie, no poskutkowało tym, że rzeczywiście te rankingi są dla prezydenta troszeczkę gorsze. No a kolejni w zestawieniu, pan wymienił Radosława Sikorskiego, no to tutaj naturalnie to jest dzisiaj polityk, który tak naprawdę w obozie Koalicji Obywatelskiej, no po tym jak Rafał Trzaskowski przegrał wybory prezydenckie, no cieszy się największym zaufaniem i to jest taka najmocniejsza karta z całej Koalicji Obywatelskiej. Podobnie Władysław Kosiniak-Kamysz, który też w oczach zarówno wyborców obecnie rządzących, ale też wyborców opozycji, no z racji swojego takiego centrowego nastawienia do wielu spraw i kompromisowego jest najlepiej postrzegany. Więc to widać, że to są politycy, którzy dzisiaj cieszą się poparciem najwyższym.
1: Innych bardzo interesują sondaże partyjne, jeszcze bardziej niż te sondaże zaufania, bo one rzeczywiście pokazują rozkład sił w polskim parlamencie, w tym parlamencie przyszłości. Oczywiście przy takim założeniu, że gdyby wybory odbyły się na przykład w minioną niedzielę. I mamy taki sondaż dość świeży. Koalicja rządząca traci większość w Sejmie. Według najnowszego sondażu United Surveys by Breeze dla Wirtualnej Polski. Koalicja Obywatelska i Lewica miałyby 220 mandatów, a prawica, zakładając całą prawicę, czyli i PiS, i Konfederację Korony Polskiej, 240. Ciekawie to wygląda, bo idealnie po środku jest ten wskaźnik, czyli 231, który powoduje, że można przejąć władzę. Bardzo ciekawie nam to wygląda. Oczywiście do wyborów jest jeszcze rok, ale jestem ciekawy panów opinii na temat tego sondażu. Panie Michale?
0: No widać pad, bo rządu całej prawicy nie będzie. Będzie oczywiście jakaś próba, jeśli będzie taka konieczność wyciągania poszczególnych posłów od Grzegorza Brauna, no ale rządu PiS, Konfederacje, Morawiecki, Grzegorz Braun, no tego nie wyobraża sobie nikt, a przede wszystkim Jarosław Kaczyński. A to jeśli miałby być taki rząd, to jednak on będzie decydował. Nie sądzę, żeby to też się jakoś bardzo opłacało Karolowi Nawrockiemu, bo co innego budować pakt senacki całej prawicy, a co innego przekonywać Brauna do tego, żeby dołączył do rządu prawicowego. No, zobaczmy, co Braun robił wczoraj. No, z politykami AfD optował za uruchomieniem Nord Streamu. No, jeśli to nie jest jawna ruska agentura, to ja nie wiem, jak wygląda ruska agentura.
1: Panie Filipie, jak pan patrzy na te liczby, które przed chwilą przytoczyłem i czy... No nie mamy takiego problemu z tym, żeby wyrysować jakiś konkretny trend, który byłby pewną podpowiedzią, chociażby dla politologów, jak dalej te sondaże mogą się zachowywać.
2: No właśnie jest bardzo dużo czasu i jeszcze do wyborów, dlatego trudno to wyrysować i też rzeczywiście dotarliśmy do takiego momentu, kiedy ta rywalizacja bardzo mocno się wyrównała. No, za rok, jeśli rzeczywiście będzie taki wynik, jak przedstawionym sondażu, no to może dojść do pewnego klinczu, bo rzeczywiście koalicja z Grzegorzem Braunem jakiejkolwiek opcji, no, będzie trudna do zrealizowania. Tutaj, tak jak Michał zwracał uwagę, te słowa wczorajsze Grzegorza Brauna na temat Nord Stream, no, pokazują, że to jest, no, jawnie prorosyjski polityk, więc zarówno ani PiS, ani Koalicja Obywatelska tym bardziej no, nie będą rozważały wejścia z nim w, jakim, w, jak,

jakąś formę koalicji, a pewnie bardzo wielu parlamentarzystów Grzegorz Braun do parlamentu może wprowadzić. Będą pewnie jakieś próby też przeciągania ich na swoją stronę, bo to będą, zakładam, bliżsi Prawu i Sprawiedliwości politycy, no ale może być taka sytuacja, że dojdzie do jakiejś

0: Michał Płociński, Rzeczpospolita, Filip Waluszko, Fakt.pl byli gośćmi czwartkowej debaty dnia w Polskim Radiu 24. Panowie, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Dziękujemy.
0: A w studiu pojawił się już prezenter wieczorową porą, czyli Jarema. Dzień dobry, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: Co dzisiaj wieczorem?
3: Temat niezwykle poważny, niezwykle ważny i sprawa, która dzisiaj jest absolutnie tematem numer jeden. No są te informacje o tym rzekowym challenge'u, który miał sprowokować młodego człowieka do ataku w szkole. Po godzinie 21:30 będziemy rozmawiać z socjologiem, między innymi jak takie internetowe wyzwania, czy taka narracja, która pojawia się w internecie, jak może wpływać na młodego człowieka, jak to działa po prostu na głowę. Po 19:30 w samym Zdrowiu będziemy mówić o polskim podziemiu medycyny estetycznej, bo faktycznie coś takiego funkcjonuje. Natomiast w magazynie sportowym na pewno będę pytać o piątkowy mecz Huberta Hurkacza, który zmierzy się z legendą tenisa Nowakiem Dziokowiczem. Pytanie, czy to jest cały czas ten sam Nowak Dziokowicz i czy to jest cały czas ten sam Hubert Hurkacz, czy jednak mamy do czynienia z tenisistą legendą, ale też z Hubertem Hurkaczem, tenisistą, który cały czas jest na fali wznoszącej. A oprócz tego Paweł Wojewódka stoi przed bardzo trudnym zadaniem i jego temat audycji jest niezwykle... No bo wydawałoby się, że jakby, że no wiemy, no, czy politycy są dobrze wychowani.
0: Paweł poradzi sobie z tym tematem.
3: No, wiem, że sobie poradzi. Ja jestem niezwykle ciekaw, co się pojawi w tej audycji, bo po tym, co ostatnio działo się w parlamencie, no to wypowiedź, to wydaje się jakby to bardzo proste.
0: Będę słuchał z ogromnym zainteresowaniem. Bardzo dziękuję. Jarema Jamrożek już za chwilę przejmuje tutaj stery i mikrofon. Zostawiam państwa w bardzo dobrym towarzystwie. Marek Klapa, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowid. Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka ZOO.
13: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSEI, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
14: O reklamie. Autopromocja.
15: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daje więc słowo kultury, że

0: biorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Internet pod państwową lupą. Sejm wraca do sprawy blokowania przemocy w sieci. Po szkołach zakład fryzjerski powiemy o kolejnym ataku nożownika. W Łodzi badania ruchu drogowego mają pomóc w planowaniu remontów. Minęła 19. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Po fali ataków w szkołach rząd wskazuje na internet. To tam młodzież się radykalizuje. Narasta zjawisko naśladownictwa i tak zwanych internetowych wyzwań. By to zmienić, Sejm ma dziś przegłosować akt o usługach cyfrowych. Dokument ma umożliwić szybsze blokowanie nielegalnych treści w internecie, w tym nawoływania do przemocy. Druga wersja ustawy nieznacznie różni się od tej, którą wcześniej zawetował prezydent Karol Nawrocki. Premier Donald Tusk liczy na ponadpolityczną zgodę w sprawie przepisów zwiększających kontrolę i bezpieczeństwo w sieci.
2: Musimy to zarówno na poziomie prawa, jak i codziennych zachowań, musimy to jak najszybciej osiągnąć, bo mogą się znowu zadziać rzeczy naprawdę straszne, tak jak to się dzieje w wielu krajach na świecie. Nie chcę, żeby Polska była kolejnym państwem, gdzie raz na tydzień, raz na miesiąc pojawia się tragiczny komunikat, że giną dzieci w szkole czy studenci.
1: Przed południem w szkole podwyżkowym 15-latek zabił woźną i ranił dwie osoby. Wczoraj w Ostrołęce uczeń klasy maturalnej zranił swoich kolegów i nauczycieli. W sierpcu z kolei policja udaremniła atak, który miał przeprowadzić również nastolatek. Użyli broni, gdy ruszył w ich kierunku. W Szamotułach w Wielkopolsce policjanci obezwładnili nożownika. Wcześniej agresor wszedł do zakładu fryzjerskiego. Relacja Macieja Szefera.
3: Policjanci z Szamotu otrzymali zgłoszenie, że w jednym z zakładów fryzjerskich na rynku przebywa podejrzanie zachowujący się mężczyzna, który może być niebezpieczny. Kiedy patrol pojawił się na miejscu, mężczyzna ruszył na mundurowych. Funkcjonariusze najpierw użyli paralizatora, a gdy okazało się to nieskuteczne, oddali strzały z broni. Mężczyzna zaczął uciekać i został obezwładniony dopiero na sąsiedniej ulicy. Ze wstępnych informacji wynika, że sam zranił się nożem pod pachą. Został też ranny w wyniku postrzelenia. Ranna od kuli została też postronna osoba, która znalazła się w pobliżu interwencji. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: Zatrzymany 34-latek był poszukiwany przez policję. Czy wzrosną ceny raty kredytów? Rada Polityki Pieniężnej w razie potrzeby jest gotowa do podniesienia stóp procentowych. Tak mówi szef NBP Adam Glapiński. Na razie wysokie ceny paliw nie wpływają na tempo wzrostu cen w gospodarce, ale to może się zmienić.
4: Jeśli ryzyka dla inflacji będą narastać, to Rada jest gotowa do działania. Upoważniła mnie do oświadczenia, że Rada jest w pełni gotowa do działania, gdyby jakiekolwiek niepokojące sygnały się pojawiły. Będziemy więc z uwagą analizować napływające danej prognozy, w tym szczególnie listopadową projekcję NBP, która przedstawi nam przewidywaną ścieżkę inflacji w najbliższych kwartałach.
1: Wzrost stóp procentowych spowodowałby podwyższenie oprocentowania kredytów i lokat. Obecnie podstawowa stopa procentowa NBP to 3,75%. Łódź szuka rozwiązań problemów komunikacyjnych. Mają w tym pomóc badania ruchu drogowego, które już się rozpoczęły. Wyniki pozwolą m.in. na lepsze planowanie remontów. Szczegóły zna Seweryn Potentas z Radia Łódź.
5: Dla Łodzi to pierwsze takie badanie. Znajdą się w nim m.in. ankiety, które pozwolą zbadać nawyki transportowe mieszkańców, mówi Tomasz Jakubiec z Biura Strategii Urzędu Miasta Łodzi.
6: Badania ankietowe to jest próba 1% populacji miasta i 15 gmin okalających, czyli to jest przeszło 9 tysięcy osób.
5: W badaniu pomogą także kamery, które przeanalizują ruch w ponad 360 miejscach w całym mieście, dodaje wiceprezydent Tomasz Piotrowski.
7: Przeanalizujemy tutaj właściwie wszystko, od przemieszczania się samochodów, poprzez rower, oczywiście ruch pieszy.
5: Wyniki pozwolą wypracować nowy model komunikacyjny, który pomoże miastu w planowaniu remontów czy przygotowaniu siatki połączeń MPK, co ostatecznie ma usprawnić poruszanie się po Łodzi. Seweryn Potentas, Radio Łódź.

0: Jest znana i lubiana także w Polsce. Literacki Nobel w tym roku dla Ann Carson. Autorkę doceniono za śmiałą i nowatorską twórczość, która w swobodnym dialogu z tradycją klasyczną stworzyła nowe formy dla współczesnej literatury.
1: Ann Carson jest przez Polaków ceniona, lubiana, jest wielokrotnie przekładana. Jej naturalnym temperamentem jest temperament eseju. Jej poezja więc też jest eseistyczna. Jej poemat jest eseistyczny, wers jest eseistyczny. To jest piękne w tej decyzji komisji. To jest nagroda honorująca jakieś formy pomiędzy, na pograniczu gatunków i rodzajów.
0: Mówił literaturoznawca Karol Samsel. Ann Carson jest autorką kilkunastu książek. W Polsce ukazały się Słodko-gorzki eros, autobiografia Czerwonego i Piękno męża.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Wraca typowa polska jesień. Jutro zrobi się wyraźnie chłodniej. Do tego przybędzie deszczowych chmur. Bez opadów jedynie na południowym zachodzie. Temperatura maksymalna od 12 do 15 stopni. W wielu miejscach może dokuczać porywisty wiatr.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: Przed mikrofonem Jeremia Mrożek. Dzisiejszy program przygotowały Kamila Kuzar i Agnieszka Wieczorek. Za realizację odpowiada Eldar Pedorenko. Szanowni Państwo, Komisja Europejska ma przedstawić przepisy dotyczące stopniowego wycofywania chowu klatkowego. 72% badanych polskich hodowców uważa, że przejście na systemy bezklatkowe miałoby pozytywny wpływ na dobrostan zwierząt. Zdaniem 54% badanych również na dobrostan samych hodowców. Czy polscy hodowcy są gotowi na taką zmianę? Jakie korzyści i wyzwania wiążą się z transformacją produkcji? Zapraszam na zmianę klimatu.
5: Zmiana klimatu.
6: Patryk Michalski, zapraszam. Co dalej z chowem klatkowym w Unii Europejskiej? To pytanie, które pojawi się w naszej dzisiejszej audycji. Od pewnego czasu z Brukseli dobiegają głosy, że wspólnota chce zakazać takiej formy hodowli zwierząt. Ostatni kwartał tego roku ma być czasem kampanii informacyjnej na ten temat. Dlaczego takie przepisy są potrzebne? Co na to hodowcy i jak wprowadzić je bez szkody właśnie dla nich? O tym porozmawiam sobie z moim gościem, a jest nim Małgorzata Szatkowska z organizacji Compassion in World Farming Polska, która walczy o poprawę warunków zwierząt hodowlanych. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam wszystkich.
6: Pani Małgorzato, jeśli mowa o chowie klatkowym, to o jakich zwierzętach w ogóle głównie myślimy?
7: Obraz, który kojarzy się tak najszybciej, jeżeli powiemy zwierzęta zamykane w klatkach, to na pewno wszyscy będą myśleć o kurach, bo w swoim czasie, no już tak naprawdę od wielu lat, bardzo duże kampanie na ten temat było, mówiło się o tych kurach ściśniętych w metalowych klatkach, które mają no przestrzeń zaledwie wielkości kartki papieru, czyli takie A4, ale niestety też tu uwięzione w tych metalowych barierach, zamknięte, no takie zniewolone, mające bardzo małą przestrzeń, a czasem żadnej możliwości ruchu. Są też inne zwierzęta. To będą świnie, świnie matki. To będą także przepiórki, gęsi, kaczki, także cielęta, ale też króliki nawet. Króliki hodowane na mięso.
6: No to od kur zacznijmy, skoro pani też o nich zaczęła. Jak mają się te hodowane w polskich fermach? Czy większość z nich to są kury w klatkach niestety?
7: Tak, cały czas mówimy o liczbach w postaci 37 nawet milionów. Tyle kur zamykanych, tyle tych ptaków zamkniętych jest pomiędzy metalowymi prętami w ciasnych klatkach. To jeżeli mielibyśmy spojrzeć na taką strukturę procentową, rozpad, jak to wygląda w tej hodowli kur, niosek w Polsce, to rzeczywiście to jest mniej więcej 65, nawet 67% kur zamknięte w klatkach, czyli to jest dużo więcej niż nawet taka średnia unijna, która oscyluje tam poniżej 40%, więc tak, niestety w Polsce większość kur, niosek hodowanych jest w klatkach. No to jest taki bardzo okrutny system hodowli tych zwierząt. Już powiedziałam o tej przestrzeni wielkości kartki papieru, no ale też można sobie wyobrazić, no kury nie są takimi małymi zwierzętami, więc jeżeli kura dostaje tę przestrzeń, tam nie ma żadnej ściółki, tam nie ma żadnego podłoża, no, tylko są te metalowe pręty, nie może rozpostrzeć skrzydeł i też wiele innych problemów dobrostanu stanowych i tak właściwie spędza życie.

0: I to niestety krótkie życie. Kura w naturze żyłaby dużo dłużej, w klatce, no będzie żyła mniej więcej tylko 1,5 roku i to jest dosyć nędzne życie.
1: Gdzie to jest, no właśnie, naturalna potrzeba kury, która jest przecież ptakiem, żeby skrzydła rozprostować. No, kury też lubią grzebać po prostu, a w tej klatce one nie mają w czym.
0: Nie mają absolutnie w czym. Też proszę pamiętać, no, kury są ptakami pochodzącymi w ogóle z dżungli. No, jeżeli zostawimy sobie nawet nie musimy myśleć o dżungli, teraz tak myślę sobie, że no, jeszcze obrazki ze wsi, które możemy pamiętać, albo no, ta sielska wieś polska, jeżeli sobie ją wyobrazimy, kury biegające po trawie, kury dziobiące tę trawę, szukające robaków, kury w słońcu, tak jak pan redaktor powiedział, rozpościerające te skrzydła, kąpiące się w piasku, to są kąpiele piaskowe, są bardzo ważnym elementem takiego dobrostanu, dobrobytu tych zwierząt, tych ptaków. No tego absolutnie nie ma w klatkach, ale też, co myślę bardzo ważne i dobrze to podkreślić, no nie ma też możliwości zapewnienia czegoś takiego w klatkach. To jest za mała przestrzeń i tak dalej. No klatki muszą odejść do historii. Teraz mówimy o jednym gatunku tych zwierząt uwięzionych w klatkach, ale no nie ma miejsca już, myślę, w takim współczesnym rolnictwie. No tu też dochodzą jeszcze inne aspekty, aspekty środowiskowe, aspekty no, klimatyczne w szerokim pojęciu. No, nie jest to adekwatny system hodowli zwierząt i myślę, że oczywiście możemy przedstawiać dane naukowe i możemy rozmawiać o tym, jak źle jest tym kurom w klatkach, no bo właśnie nie mają dostępu do trawy, do naturalnego światła, nie mogą grzebać w tym piachu, no ale to, czy tak naprawdę potrzebujemy myśleć o jakichś takich też danych naukowych? No, myślę, że nawet dziecko powie, jeżeli zobaczy w ciasnej, małej klatce uwięzioną kurę, to będzie wiedziało, że
1: Że
0: to
1: to nie
0: nie jest
1: jest
0: naturalna.
1: naturalne.
0: Tak, i nie powinniśmy tak hodować żadnych zwierząt.
1: To co w takim razie proponuje Unia Europejska, jeśli chodzi o chów klatkowy różnych zwierząt, o których powiedziała pani na początku?
0: Tak naprawdę to nawet nie tyle, że Unia Europejska proponuje, bo systemy innego typu hodowli zwierząt są rozpowszechnione także w Polsce. Jeżeli mówimy o tych kurach, to oczywiście mamy tak naprawdę 4 systemy hodowli kur niosek. One idą tak w zgodzie z oznaczeniami, które znamy z jajek, czyli mamy oznaczenia od 0 do 3. No trójka to są te kury hodowane w klatkach, a więc jaja oznaczone tym numerem pochodzą z takich no, najbardziej okrutnych systemów hodowli, ale oprócz tego, tak jak powiedziałam, mamy jeszcze 3 inne systemy hodowli. Jest ściółkowy, gdzie te kury mają dużo więcej przestrzeni. Też są systemy wolnowybiegowe, gdzie kura faktycznie już może wychodzić na zewnątrz, może grzebać w tym piasku, widzi światło słoneczne. Mamy także systemy ekologiczne i to oczywiście dzieje się nie tylko w Polsce, to się dzieje we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej i coś, o co my walczymy i walczymy od, no tak naprawdę od roku 2018. To już jest prawie dekada działań, no, żeby nastąpił koniec epoki klatkowej i dla kur, ale wszystkich innych zwierząt. I jeżeli chodzi o kury, żeby te systemy klatkowe zupełnie odeszły, tak jak mówiłam, do historii, no, żeby już rolnictwo nie było. Nie wyglądało w taki sposób. Tak jak powiedziałam, są inne sposoby, w jakich można hodować te kury i to nawet jest kilka takich sposobów, ale co więcej, zanim Unia Europejska przedstawi tu jakieś takie prawo, zunifikowane prawo, które będzie do wprowadzenia w całej Unii Europejskiej, we wszystkich 27 krajach, no to przecież są kraje, które już się podjęły takich działań i mają zakazane systemy klatkowe, czy to kur, czy nawet innych gatunków zwierząt, czasem od kilku lat, czasem od kilkunastu lat, a czasem od lat 90. Więc to już mówimy wręcz o dekadach.
1: Czyli da się i tak naprawdę chodzi o jakiś powrót do tego, no co właśnie znamy sprzed wielu, wielu lat, tak jak pani powiedziała, ten obraz kurki, szczęśliwej kurki, która może sobie biegać po trawie i dziobać jakieś tam robaki czy ziarna, które w tej trawie znajdzie. Państwa organizacja też zapytała ostatnio hodowców z krajów Europy, co w ogóle sądzą o takim pomyśle, żeby wprowadzić taki ogólnoeuropejski zakaz chowu klatkowego i co wynika z tego sondażu?
0: Ja może skupię się na wynikach, które dostaliśmy, na odpowiedziach pochodzących od polskich hodowców. Zresztą one są dosyć zbliżone z wynikami też w pozostałych krajach. Natomiast są o tyle ciekawe, że 72% tych ankietowanych polskich hodowców uważa, że przejście na systemy bezklatkowe różnych gatunków zwierząt będzie miało pozytywny wpływ na dobrostan zwierząt. Czyli tu no, hodowcy sami, a więc osoby, które no, zajmują się tym tematem, są na pierwszej linii frontu, są wykonawcami tych, jeżeli chodzi o rolnictwo, polityk unijnych i trzymają te zwierzęta, już w tej chwili hodują, no rozpoznają, że tak, to będzie miało pozytywny wpływ na dobrostan ich zwierząt.

0: Co ciekawe, 54% stwierdziło, że również odejście od systemów klatkowych i przejście na inne będzie miało pozytywny wpływ na ich własny dobrostan. Czyli mówimy
1: Czyli
0: już o
1: wiedzą, że te klatki nie służą ani zwierzętom, ani im.
0: Tak, ja też tu tak w pamięci przywołuję, chyba 2 lata temu były robione takie też większe jeszcze badania dotyczące samopoczucia hodowców i to wiemy, że to jest dumna grupa społeczna. No, wykonują bardzo ważną pracę, produkują nasze jedzenie, tak, naszą żywność i oczywiście oni też chcą czuć się dobrze i też z takich rozmów, które prowadzę z hodowcami, my też zresztą jako organizacja, jako Compassion Your Farming odwiedzamy różne gospodarstwa, no, gospodarstwa, na których nie ma systemów klatkowych, to rzeczywiście ja widzę szacunek, jaki oni okazują swoim zwierzętom. Więc tak, tu temat dobrostanu i zwierząt, i własnych hodowców jest rozpoznany i jest poparcie, ale jeszcze większy odsetek hodowców, 68% byłoby skłonnych przejść na te hodowle bezklatkowe, jeżeli będzie towarzyszyło temu odpowiednie, no takie wsparcie finansowe ze środków publicznych, ze środków unijnych i jednocześnie ograniczenia dotyczące importu produktów no, produkowanych przy niższych standardach dobrostanu zwierząt. To też jest taki głośny temat, o którym od jakiegoś czasu słyszymy. I tak z mojej perspektywy to oczywiście jest to absolutnie zasadne. No i ja bym sobie życzyła, żeby no nie tylko w całej Unii Europejskiej zniknęły te okropne, metalowe, ciasne klatki dla zwierząt, ale żeby faktycznie to też nie występowało w innych częściach świata. Więc jak najbardziej zgadzam się i też uważam, że te restrykcje dotyczące importowanych produktów do Unii, do Polski powinny być wprowadzone jednocześnie.
1: Czyli tu rzeczywiście musimy zaznaczyć taki temat, jeżeli rozmawiamy o zmianie tych przepisów, że one powinny być wprowadzane w ten sposób, żeby no ci nasi hodowcy nie ucierpieli na tym zakazie, na tych zmianach, na ulepszeniu, na poprawieniu dobrostanu zwierząt. No właśnie, zakaz importu tych produktów, które nie spełniają takich surowych wymagań z państw trzecich, no chyba jest czymś naturalnym. Czyja to jest w takim razie rola? Czy to powinna być rola państwa, czy całej wspólnoty, żeby takie zasady ustalić?
0: No jeżeli mówimy o wprowadzeniu jednolitego prawa, które miałoby objąć wszystkie kraje członkowskie w całej Unii Europejskiej, no to oczywiście odpowiedni decydenci polityczni, tak, którzy będą decydowali o kształcie tego prawa. Ja też dodam, że my ze swojej strony, ponieważ jesteśmy autorami tej całej inicjatywy End the Cage, koniec epoki klatkowej, inicjatywy, która spowodowała, że zaczęliśmy w ogóle w Unii Europejskiej mówić na ten temat w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim na temat hodowli klatkowej różnych gatunków zwierząt. My od samego początku postulowaliśmy zarówno wsparcie finansowe, które powinno się wydarzyć podczas tej transformacji rolnictwa, ale też zaznaczyliśmy wątek importu.
1: Dla wszystkich, którzy mają jakieś obawy z tym związane, warto powiedzieć, że to na pewno nie będzie jakaś zmiana, która wejdzie w życie z dnia na dzień, tylko że to będzie pewnie jakiś proces, do którego hodowcy muszą mieć czas też się przygotować, zmienić ten swój sposób hodowli.
0: Tak, zawsze przy takich dużych zmianach prawa unijnego występuje okres przejściowy. Też trzeba pamiętać, my pytaliśmy zresztą o hodowców o ich obawy, jak to wygląda i tu niemal połowa hodowców wskazała, że tak naprawdę te wysokie koszty są dla nich realną obawą. Połowa z kolei polskich ankietowanych hodowców no wskazała konkretnie na polski rząd, gdzie zaznaczyli hodowcy, że obawiają się, że to polski rząd nie zapewni odpowiedniego wsparcia. 34% ankietowanych polskich hodowców wskazało, że obawia się, że Unia Europejska nie zapewni tego koniecznego wsparcia, więc powiedziałabym, że te obawy są, one są zasadne, ja to też rozumiem. Natomiast polscy hodowcy zdecydowanie widzą korzyści, rozumieją, że będzie to miało pozytywny wpływ na dobrostan zwierząt, na ich własny dobrostan, ale też rozumieją, że gospodarstwa dzięki tej transformacji rolnictwa będą miały okazję się rozwinąć. I tu też jeszcze może odchodząc od tych obaw, ale wracając do samych pozytywów, niemal połowa polskich hodowców wskazała lepszą reputację gospodarstwa jako taki zysk, który się wydarzy, jeżeli odejdą od systemów klatkowych. No 40% też w ogóle wskazywało na to spełnienie oczekiwań konsumentów, bo to też jest ważny aspekt takiej zmiany mentalnej, która dokonuje się w nas samych.
1: Czego właśnie oczekują konsumenci, skoro hodowcy dostrzegają ten wątek?
0: Myślę, że konsumenci, konsumentki polscy, ale też w szerszym kontekście unijni, no zdecydowanie chcą poprawy losu zwierząt hodowanych, tak? Tu jest takie wyjście z założenia, że jeżeli te zwierzęta już trafiają na nasze talerze, konsumujemy je,

0: To niech one nie spędzają swojego życia no właśnie w takich nędznych, okrutnych warunkach. Zapewnijmy im warunki zgodne z ich potrzebami behawioralnymi, zgodne z ich potrzebami dobrostanowymi. Zajmijmy się tym tematem i coraz częściej na to zwraca się uwagę. No tu bardzo pomocne są w przypadku jaj, tak? Czyli mówimy o tych kurach, nioskach hodowanych w różnych systemach. W przypadku jaj mamy o tyle ułatwione zadanie, że w całej Unii Europejskiej, to jest właśnie system ujednolicony. Mamy go także w Polsce. No, widzimy, w jaki sposób, to brzmi okropnie, ale w jaki sposób wyprodukowane zostało to jajko,
1: I
0: że tak
1: rzeczywiście
0: mam.
1: no, łatwiej jest to konsumentowi zweryfikować, no bo w przypadku
0: Zdecydowanie
1: mięsa
0: tak.
1: no, trudniej jest ustalić, czy ono pochodzi od świni, która żyła sobie w chlewie, ale na większej przestrzeni, czy w klatce.
0: Nawet nie tyle trudniej jest ustalić, tylko po prostu nie ma,
1: Nie
0: jeżeli
1: ma
0: chodzi o
1: możliwości, no tak.
0: nie ma możliwości, ponieważ nie ma tego labelingu, nie ma tych etykiet. Ja mogę powiedzieć, jak to wygląda statystycznie po prostu. No wiemy, że jednak większość mięsa produkowana jest w systemach absolutnie konwencjonalnych, czy to w Polsce, czy w innych krajach unijnych, więc no możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa, kiedy idziemy do sklepu i bierzemy te tacki z mięsem, naprawdę mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, że kupujemy po prostu produkt pochodzący no, z dosyć okrutnych systemów hodowli. Chyba, że jest na nich oznaczenie, że to jest hodowla ekologiczna, bo tu są inne restrykcje i faktycznie te oznaczenia będą. Ale wszystko,
1: Tylko, że to
0: co.
1: musi być ten certyfikat taki sprawdzony europejski, tak zwany zielony Euroliść, bo niektórzy producenci, no też chyba w przypadku drobiu, tak mi się wydaje, nawet z takiego doświadczenia własnego, jak robię codziennie zakupy, to łatwiej kupić drób, którego producent chwali się, że to jest na przykład z chowu bez antybiotyków albo z chowu właśnie wolnego.
0: To prawda, ale pamiętajmy, że to nie są ujednolicone systemy, czyli to nie jest takie w przypadku jajek. I tu też no, każdy producent może stworzyć własny system certyfikowania, może mieć bardzo różne kryteria.
1: Tak, natomiast w przypadku jajek mamy bardzo proste oznakowanie i takie ujednolicone, które nam konsumentom ułatwia dokonywanie tego wyboru. Tym bardziej też z różnych badań wynika, że chyba konsumenci coraz mniej chętnie sięgają po te jajka, tak zwane trójki, i sieci handlowe też nam w tym pomagają.
0: Konsumenci popierają te zmiany. 3/4 Polek Polaków uważa, że chów klatkowy nie zapewnia kurom odpowiednich warunków do życia. Też 3/4 wskazuje, że bardzo ważne dla nich przy zakupie tych jaj są warunki, w jakich te kury były hodowane. I to faktycznie supermarkety, sieci supermarketów, hipermarketów. Od kilku lat widzimy odejście od tych jaj pochodzących z klatek. Więc to jest duża zmiana, która się dokonała i ta zmiana też konsumencka, czyli to, jak my no, wybieramy, głosujemy tym portfelem, jak i tym portfelem też wspieramy dobrostan zwierząt, no to się przekłada na też strukturę chowu tych kur w Polsce, ale także w innych krajach. I liczba kur w chowie klatkowym no, spadła w kolejnym roku o kilka milionów. Tu myślę, że ciekawym jest, kiedy pomyślimy no właśnie o tym w kontekście dłuższego czasu, czyli ostatnia dekada. Jeszcze 10 lat temu niemal 90% kur było hodowanych w klatkach w Polsce. No w tej chwili nie jest to też mało, tak jak zaczęliśmy rozmowę, o tym mówiliśmy, no ale jednak spadło to do tych 63-65%. Więc ten spadek jest odnotowany i to wynika też z, tak jak powiedziałam, z tego, jak my wybieramy naszymi portfelami, jak decydujemy, które produkty ściągamy z tych półek marketowych.
1: Dlatego warto podejmować takie świadome decyzje i żeby ci hodowcy też zobaczyli, że właśnie ta hodowla niekonwencjonalna czy alternatywna też może być opłacalna, też być może wymaga jakiejś inwestycji na samym początku, ale w dłuższym okresie ona może się opłacać.
0: Absolutnie tak i ten wątek jest rozpoznany, nawet został, powiedziałabym, został przebadany. Instytut Europejskiej Polityki Środowiskowej, think tank, który zajmuje się analizami też ekonomicznymi, sprawdza różne dane. Kilka miesięcy temu opublikował raport Polskie rolnictwo, polski rynek jest takim jednym z ważnych rozdziałów tego raportu. Porównywane były różne kraje, też kraje na południu Europy, Francja, Hiszpania, Włochy, no i Polska. I jak najbardziej wykazali, że odejście od hodowli klatkowej jest technicznie możliwe, to jest wykonalne. Natomiast bardzo jasno też zaznaczyli, że potrzebne są fundusze i istniejące fundusze unijne, istniejące fundusze krajowe, no muszą zostać ukierunkowane na to odejście od

0: chowu klatkowego. I to, co pan redaktor powiedział, ta produktywność w gospodarstwach po takim okresie przystosowania się wraca do poziomu wyjściowego, więc tu ta obawa też nie jest uzasadniona, że coś się wydarzy, bo tak jak mówię, zostało to przebadane i w raporcie widzimy przykłady, jak wszystko wraca do punktu wyjściowego. Hodowcy na przykład, którzy mają gospodarstwa w takim trybie ekologicznym, jak najbardziej no, mówią, że to jest dla nich bardziej opłacalny system. Ale też musimy pamiętać, że przyszłość rolnictwa opłacalnego, rolnictwa odpornego na kryzysy, kryzysy różnego typu i takiego rolnictwa nowoczesnego, właśnie bez klatek, jest możliwa. No tylko rolnicy muszą otrzymać to wsparcie finansowe, ale też taki know-how, tak? Muszą wiedzieć, jak obsługiwać te systemy, jak się tego nauczyć i to jest też, myślę, bardzo ważny aspekt.
1: Tak, i to wsparcie jest potrzebne i wszyscy powinniśmy mieć tego świadomość, wszyscy, którzy chcemy też później korzystać, kupować i przygotowywać zdrową i dobrą żywność. Pani Małgorzato, w takim razie, kiedy możemy poznać jakieś konkretne propozycje, pierwsze konkretne propozycje Unii Europejskiej, bo no, na nie już trochę czekamy, one miały się pojawić do końca 2026 roku, czy tak się stanie?
0: Tak, w lipcowej strategii dotyczącej hodowli zwierząt i rolnictwa Komisja Europejska potwierdziła po raz kolejny, że do końca bieżącego roku, do końca roku 2026 chce przedstawić propozycję przepisów odchodzenia od hodowli klatkowej, jeżeli chodzi o kury, wnioski. Natomiast w przyszłym roku, do połowy roku 2027, chce przedstawić przepisy dotyczące dobrostanu świń. I tu też ten wątek hodowli klatkowej ma się pojawić, więc to są takie zapewnienia komisji dotyczące tego, co zobaczymy w nadchodzących miesiącach.
1: I zgodnie z zapowiedzią rzeczywiście do końca tego roku, w tym kwartale mamy te pierwsze propozycje poznać. Warto pamiętać o tym, że to nie odbędzie się z dnia na dzień, że to na pewno będzie proces, do którego hodowcy będą mogli się przygotować, ale my już dzisiaj swoimi decyzjami konsumenckimi możemy zmieniać tę rzeczywistość. Warto sięgać chociażby po jajka od tych szczęśliwych kurek, czyli z oznaczeniami 0, 1 najlepiej, a darować sobie kupowanie tych jajek trójek. A za rozmowę bardzo dziękuję. Małgorzata Szatkowska, organizacja Compassion in World Farming Polska, była dziś moim gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: I ja dziękuję również Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat.
3: Reklama. Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Poprzyj apel rodzin i bliskich osób LGBT+. Wejdź na stronę wszystkierodziny.pl.
9: Mam na imię Anna, mam wnuka, który żyje z partnerem już ponad 7 lat. No jak go zobaczyłam, bo to było tak, że przyjechałam, on przedstawił, że to jest mój chłopak. Tak jak mówię, jak od razu mi się spodobał, zresztą całej rodzinie, teraz spędzamy razem święta, imieniny, odwiedza. No pasowani są obydwaj do siebie. A ja byłabym najszczęśliwsza ślubsza na świecie, bym się dowiedziała, że on chce wziąć ten ślub, że oni chcą się pobrać. Bo jak się kogoś kocha, to obojętne, czy jaki jest, ale się go kocha.
7: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiec

0: wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał, rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Jest 19.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Konieczne jest wprowadzenie regulacji zwiększających bezpieczeństwo w sieci, tak mówi premier Donald Tusk. Według szefa rządu nie ma wątpliwości, że ostatnie akty przemocy były związane z zagrożeniami w internecie.
3: Nie mamy żadnych wątpliwości, że to sprzężenie, zło w internecie, gotowość do zbrodni miało miejsce właśnie dzisiaj. Pod Wyszkowem 15-latek miał na głowie kask z kamerką. Jego intencją było filmowanie i wrzucanie do internetu, transmitowanie ataku nożem i konsekwencji zabójstwa. To nie jest jedyny taki przypadek.
2: Sejm ma dziś głosować nad przyjęciem aktu o usługach cyfrowych. Dokument umożliwi szybsze blokowanie nielegalnych treści w internecie. Druga wersja ustawy nieznacznie różni się od tej zawetowanej wcześniej przez prezydenta. Przypomnijmy, rano w szkole podwyżkowym 15-latek zabił woźną i ranił dwie inne osoby. Wczoraj w Ostrołęce nożownik zaatakował uczniów i nauczycieli w szkole, do której uczęszczał. Zranił 9 osób. Sukces lekarzy z Zabrza. Zespół Śląskiego Centrum Chorób Serca uratował życie nastolatka, którego organizm w galopującym tempie wyniszczała grypa. Ciężkie zakażenie, zniszczone płuca, masywne krwawienie i niewydolność wielonarządowa sprawiły, że jedynym ratunkiem była transplantacja. 13-godzinną operację wykonano w marcu, mówi dr Maciej Urlik.
4: Dzisiaj mogę powiedzieć, że to było kilka procent szans na powodzenie, ale komu jak nie 17-latkowi, zupełnie zdrowemu, silnemu, młodemu człowiekowi nie zaproponować szansy ratowania, nawet jeżeli spodziewaliśmy się, że te szanse na powodzenie są małe. Ale dla takich pacjentów warto ryzykować i myślę, że miało to sens.
2: Nastolatek cały czas jest leczony i rehabilitowany w Zabrzu. W lipcu świętował tam swoje 18 urodziny. Dziennikarz Polskiego Radia Białystok z listem gończym służb reżimu Aleksandra Łukaszenki. Jarosław Iwaniuk trafił też do rosyjskiej bazy poszukiwanych. Jest on twórcą internetowej biblioteki Komunikat i jednym z wydawców białoruskiej literatury poza granicami tego kraju. Rosyjska baza nie precyzuje, na jakiej podstawie poszukuje dziennikarza. Sam Iwaniuk zastanawia się, czy może zostać skazany zaocznie.
5: Jak już dojdzie do tak zwanego sądu w Mińsku, czy ja jako obywatel RP też zaocznie mogę dostać karę więzienia. Takich przypadków podobno jeszcze nie było, żeby zaocznie skazano obywatela spoza Republiki Białoruś.
2: Represje na Białorusi nie ustają. Mimo uwolnienia kolejnych więźniów politycznych zatrzymywane są kolejne osoby. I na tym kończymy te informacje. Na kolejne o 20:00. Zapraszam w imieniu Ewy Worobiec. Łukasz Jakubowski. Do usłyszenia.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Jeszcze komunikat RCB sprzed chwili. Alert RC brzmi następująco. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Alert RCB w takim brzmieniu został wysłany do mieszkańców powiatów z województw lubelskiego i podkarpackiego. A już za chwilę na antenie Polskiego Radia 24 audycja Samozdrowie. Podziemie medycyny estetycznej to m.in. preparaty używane niezgodnie z przeznaczeniem i zabiegi wykonywane przez osoby bez uprawnień. Konsekwencje mogą być poważne i trudne do naprawienia. O czarnym rynku medycyny estetycznej, który funkcjonuje również w Polsce. Już teraz w audycji Samozdrowie. Zapraszam.
1: Samozdrowie.
7: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a ze mną w studiu dr Marek Wasiluk, lekarz medycyny estetycznej. Dobry wieczór, panie doktorze.
8: Dobry wieczór.
7: Będziemy dzisiaj mówić o czarnym rynku, proszę Państwa, bo tak, jest czarny rynek medycyny estetycznej. Co się właściwie kryje pod

0: tym pojęciem?
1: O, dużo rzeczy się kryje.
0: Złych.
1: Złych, niestety złych.
0: To znaczy, czy mamy złe preparaty, czy mamy specjalistów, którzy nimi tak naprawdę nie są?
1: I to, i to. I jeszcze mamy nawet, bym powiedział, no takie fałszywe albo lotne gabinety, czyli czasami to jest wręcz cała infrastruktura, bo potrafi być tak. Więc zacznijmy może od tych podstaw, czyli czarny rynek, który jest rynkiem bez, no bez paragonu, nazwijmy to. To mi pacjenci czasami opowiadają, że płatności albo tylko w gotówce, albo płatność gdzieś na blika, ale za każdym razem jest inny numer telefonu tego blika. Jest to wszystko robione często w jakichś mieszkaniach, po cichu, potajemnie i oczywiście żadnego paragonu nie ma. Więc to jest taki, no bym powiedział, złe słowo, bardzo typowy, no ale powszechny w różnych branżach. Ale potem mamy jeszcze czarny rynek właśnie specjalistów, którzy nimi nie są, no i preparatów, które są albo nielegalne, albo wręcz preparaty niedopuszczone do stosowania w ogóle u ludzi na przykład.
0: To właściwie podziemie, podziemie, którego powinniśmy się zacząć bać. Z jednej strony no, mamy tego rodzaju podziemie i taką niepewność, o której będziemy dzisiaj rozmawiać. Z drugiej medycynę estetyczną, która jest coraz bardziej popularna i coraz więcej osób ma możliwość i chce, i nie ma w tym nic nagannego, chce coś poprawić, coś w sobie zmienić, chce czasami wyglądać lepiej, młodziej. Rozumiem, że konsekwencje mogą być tragiczne, konsekwencje korzystania z takiego podziemia, bo ani później nie wiadomo, do kogo iść z reklamacją, ani tak naprawdę chyba nie wiadomo, co się z nami wydarzyło podczas tego zabiegu.
1: Tak, to jest cały problem, że bardzo często nie wiadomo, co było podane, bo ja dużo osób z powikłaniami różnego typu mam w gabinecie z różnych miejsc. No i typowy problem jest taki, że albo pacjent nie dostaje informacji w ogóle, co miał zrobione, albo dostaje informację, na którą ja patrzę. Jeśli porównuję z tym, jaki jest efekt, jaki jest problem u pacjenta, to wiem, że to jest niemożliwe, że on to miał podane. Bo po czymś takim taki problem, takie powikłanie nie może się po prostu, choćby nie wiem co się zdarzy, chyba że to by się tylko cuda non-stop zdarzały, w co oczywiście nie wierzymy. Więc nawet jeśli ten problem jest i ktoś robi coś nielegalnie, to potem jak jest kłopot, że coś poszło nie tak, to się nie przyznaje, a to bardzo utrudnia później postępowanie, no bo przychodzi ktoś taki z problemem, jakiś grudki, jakieś nierówności, jakiś stan zapalny i ja szczerze mówiąc nie wiem, co mogę zrobić, bo jak nie wiem, co było zrobione, jaki był podany produkt, no to trochę trudno postępować, to trochę tak jakby ktoś powiedział, że nie wiem, że jest pożar, no ale nie wiemy, czy to jest zawarcie instalacji elektrycznej, czy ktoś podpalił, czy to był kominek, czy może, nie wiem, jeszcze jakaś inna przyczyna.
0: Czasami o tych dziwnych preparatach podawanych, no to my słyszymy, że gdzieś na świecie ktoś został na przykład oszpecony, bo wstrzyknięto jakieś bardzo szkodliwe, czy toksyczne wręcz rzeczy do ciała, ale jak rozumiem, to wcale nie jest żadna odległa galaktyka, na której to się dzieje, bo to się dzieje tu i teraz. Do pana tacy pacjenci trafiają.
1: Oczywiście, w każdym tygodniu mam osoby z problemami i to nie takimi problemami, albo nie tylko takie osoby, które mają problem po właściwym zabiegu, no bo wiadomo, że medycyna estetyczna, tak jak i każda medycyna, jak w ogóle każda czynność zawsze się będzie wiązała z mniejszym czy większym ryzykiem, no bo nie ma nic stuprocentowo perfekcyjnego, ale ja miewam w każdym tygodniu osoby, które mają problem właśnie po takim zabiegu, gdzie nie wiadomo kto, co i gdzie zrobił i bardzo często jeszcze nie ma kontaktu później z taką osobą. Znika telefon, znika...
0: Mobilny gabinet tak, medycyny estetycznej. Tak,
1: tak, tak? Dokładnie. I te osoby są po prostu potem nieosiągalne. A jak się takich zrobi więcej przypadków, no to zmieniają nazwę, zmieniają lokalizację. A nawet do tego stopnia, że kiedyś pacjentka mówi, że jak ona poszła, też było oczywiście wszystko pod stołem robione, to mówi, ale pani u nas nie było. Tak jej w oczy mówią, my pani nie znamy. Nic pani nam nie udowodni.
0: To z czym przychodzą pacjenci, z jakimi rodzajami powikłań? Co to jest? Pan wspominał nierówności jakieś?
1: Tak, najczęściej to są grudki, ponieważ największym problemem to jest wstrzykiwanie niecertyfikowanych produktów, czyli takich, których nie wolno albo nie można wstrzykiwać w ciało. Ponieważ skóra nasza to jest taka bariera ochronna i generalnie ona bardzo segreguje, co jest bezpieczne dla naszego ciała, a co nie. I teraz, jeśli my ją jakoś ominiemy, a omijamy na przykład igłą i strzykawką, przebijając się przez tą skórę, no to wtedy, jeśli położymy jakiś produkt, to zaczyna się po prostu problem. I to jest trochę tak, że bardzo wiele produktów jako kosmetyk kładziony na skórę jest dopuszczonych, no bo on słabo wnika albo w ogóle nie wnika w skórę, tylko działa na jej powierzchni. Natomiast niektórzy wykorzystują te preparaty i wstrzykują pod skórę.

0: mówiąc, że będzie lepiej, że to jest procedura, można wziąć więcej pieniędzy. I wtedy zaczyna się właśnie kłopot, ponieważ te produkty, jeśli nie zostaną jakby przefiltrowane i zatrzymane na etapie skóry, no to już pod skórą zaczynają robić jakąś tam destrukcję i najczęściej pobudzają układ immunologiczny i robi się stan zapalny, robią się krótki, nierówności. Pacjenci potrafią wyglądać tak, jakby mieli, nie wiem, ospę albo odrę, po prostu wysyp krostek. Oczywiście to nie jest wysyp, no bo to nie tyle jest wysyp, tylko reakcja na ten preparat, ale po prostu chodzą tak, jakby mieli po prostu co centymetr, co dwa krosty na twarzy czy na szyi, bo najczęściej to są te okolice, które się odmładza.
1: Czyli zamiast efektu odmłodzenia, upiększenia jest efekt oszpecenia.
0: Tak, dokładnie tak.
1: Skąd pochodzą preparaty wykorzystywane w takich zabiegach? Czy rzeczywiście, no nie wiem, botoks, wypełniacze albo inne substancje można kupić gdzieś w jakimś podziemiu?
0: Ale to jest bardzo łatwe do kupienia. To wystarczy wejść i poszukać sobie wyszukiwarce, albo są grupy na Facebooku, czy w innych komunikatorach, czy kanałach, prawda? Gdzie ja sam dostaję regularnie co jakiś czas tanie produkty, zapraszamy, informacja przez, nie wiem, przez wiadomości właśnie jakieś tam prywatne. I to wszystko jest oczywiście nielegalnie dystrybuowane, bo oprócz tych oficjalnych kanałów to wszystko przychodzi najczęściej z Chin, trochę przychodzi z Korei. W Korei są dobre produkty, ale też są słabe produkty. Przychodziły z Rosji, teraz z Białorusi trochę rzeczy przechodzi, ale oczywiście najwięcej jest chińskich.
1: A czy pacjent albo osoba zainteresowana jest w stanie w jakikolwiek sposób rozpoznać, że preparat jest, nie wiem, czy podrobiony, czy o obniżonej jakości, czy pochodzi z nielegalnego źródła, albo że był źle przechowywany?
0: Co do przechowywania, to oczywiście nie ma szans, żeby pacjent sprawdził, no bo wszystko musi na słowo wziąć to, co jest mu powiedziane. Jeśli chodzi o same produkty, w teorii może obejrzeć opakowanie, może obejrzeć fiolkę czy strzykawkę z produktem, ale to też nic nie gwarantuje, bo po pierwsze przecież zwykły pacjent, laik, nie zna się. On nie będzie wiedział, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre. Każdy produkt powinien mieć certyfikat, tak zwane medyczne CE, i w ramach tego certyfikatu pewne oznaczenia. No ale po pierwsze, znowu pacjent tego nie wie. Poza tym to nie problem wydrukować naklejkę, na którym te oznaczenie będzie. Ja kiedyś miałam pacjentkę, która miała problem po jednym zabiegu, a ponieważ sama była też lekarzem, ja ją tak trochę zainspirowałem na początku, a proszę sprawdzić, czy na pewno było z legalnego źródła to, co było zrobione i tak dalej. I ona mówiła, nie, nie, ja widziałam certyfikat i w ogóle. Ale co się utknęło i zaczęła szukać. I certyfikat był przez francuską agencję, czy urząd francuski wydany, ale ona tam zadzwoniła. I oni powiedzieli, nie, pod tym numerem to jest zupełnie co innego zarejestrowane, więc ktoś podrobił certyfikat, więc nawet jej pokazał ten certyfikat, co oczywiście nic nie dało i przed niczym nie zabezpieczyło.
1: A co tak naprawdę może się znajdować w takim preparacie niewiadomego pochodzenia? Bo już wiem, że na pewno spotkał się pan z efektami, skutkami przyjmowania takich preparatów i one mogą być no, oszpecające, tragiczne, szkodliwe dla zdrowia. A co tam w środku może się znajdować?
0: Tam jest często mnóstwo, znaczy my nie wiemy co, szczerze mówiąc, i czasami nawet ta substancja główna typu toksyna botulinowa, czy jakiś kwas hialuronowy tam może nawet być. Tylko problem jest, albo rzecz jest w tym, czy ona jest czysta. Czysta w sensie jakiegoś skażenia biologicznego. No czy w procesie, bo wiadomo, że to wszystko jest wytwarzane technologicznie. Akurat kwas hialuronowy jest na przykład wytwarzany przez bakterie. I potem to wszystko musi być oczyszczone, jakby oddzielone bakterie od samego kwasu hialuronowego. Jeśli to nie jest oczyszczone, no to ktoś może zostać na przykład z bakteriami. Do tego są różne związki chemiczne w procesie znowu ekstrakcji tego wszystkiego uzyskiwane, czy tam używane po to, żeby to oddzielić od tych bakterii. Znowu, czy potem z tych związków jest to wszystko wyczyszczone. Później, no, są czasami piękne rzeczy, niektórym się wydawać może, jak ktoś się nie zna, że to są super składniki, bo te preparaty, które się na skórę kładzie, to one mają bardzo bogaty skład. Czasami tam jest 30-40 składników. Złoto, platyna, nie wiem, jakieś ekstrakty roślinne, tylko no, nikt nie mówi o tym, że no, te rzeczy na skórę mogą być, bo one działają jak placebo, czyli nie dają efektu, nie przeszkadzają, ale też nie szkodzą. Natomiast jak my to wszystko, taką bombę wstrzykniemy w skórę albo pod skórę, no to zaczyna się problem. Generalnie żaden produkt taki certyfikowany, taki, który jest dopuszczony do iniekcji, nie ma kilkunastu czy kilkudziesięciu składników. To jest zawsze poniżej 10.
1: Jakie zabiegi są dzisiaj szczególnie popularne i jednocześnie najbardziej, powiedziałabym, ryzykowne?
0: Właśnie tak zwane stymulatory tkankowe, bo

0: tutaj jest bardzo duże pole do manipulacji w ogóle. Nie tylko, że różne rzeczy stosujemy, ale też, że pacjenta łatwo wkręcić albo przekonać, że tak ma być, że tak może być, że on musi poczekać czy na efekty, albo jeśli nie ma tych efektów, bo problemem tego rynku jest to, że czasami się nawet sól fizjologiczną wstrzykuje pacjentowi i się bierze za to pieniądze. To jest oszustwo jawne oczywiście, ale to też jest fragment czarnego rynku. I teraz przy stymulatorach to jest o tyle łatwiejsze, że jak tak jak kiedyś był kwas hialuronowy, który był wstrzykiwany, no i ktoś widział, ma większe usta albo nie ma większych ust, ma uniesione policzki albo nie ma, ma mniejsze bruzdy nosowo-wargowe albo nie ma, tak przy stymulatorach mechanizm ich działania polega na tym, że po pierwsze to jest pobudzenie komórek, żeby wytworzyły nasz własny kolagen i ten kolagen nam poprawia kształt, załóżmy tych bruzd czy policzków. A po drugie, potrzeba trochę czasu, żeby ten efekt się pojawił, więc pacjent schodząc z zabiegu, z fotela,
1: od razu nie widzi,
0: widzi
1: efekt, on idzie do domu i czeka.
0: I czeka. I teraz normą jest, że się czeka miesiąc, czasami dwa, czasami nawet trzy. Tylko kwestia, czy faktycznie miał wstrzyknięte coś, co da efekt, czy miał wstrzyknięte coś typu właśnie sól fizjologiczny, co nie da efektu. Jak przychodzi po tych trzech miesiącach, no to łatwo mu powiedzieć, a wie pan co, czy wie pani co, trzeba to powtórzyć. Albo może pani się stresowała przez te miesiące, nie wiem, może ciężko w życiu, może pani się nie wyspała, albo źle się pani na pewno odżywiała, no i dlatego nie ma efektu. Ale komórki to na pewno są lepszej kondycji. Tylko tyle, że pani nie widzi, że coś się dzieje. I to daje właśnie tę bardzo dużą manipulację, żeby albo nadmiernie rozcieńczać preparaty, albo właśnie wstrzykiwać chociażby sól fizjologiczną. I ja zawsze mówię, że właśnie wymyślenie hasła, bo to nie w Polsce było wymyślone hasło, stymulatory, co było tak i to tkankowe, czyli takie niby lekkie, bo taka stymulacja oczywiście skóry jest bardzo dobra, tylko że to trzeba robić mądrze i mocnymi metodami. A jakieś tam 7-8 lat temu ktoś wpadł na pomysł, żeby wydzielić kategorię lekkich stymulatorów, które mają niby lekko działać i sprzedaje się to, że nie jest taki mocny zabieg, nie musisz
1: subtelne
0: się goić subtelnie
1: zmiany.
0: I przez to niby bezpieczne, a w praktyce bardzo często po prostu to daje efekty zerowe wręcz.
1: I kto wykonuje te zabiegi?
0: A to jest kolejna rzecz. Wszyscy, kto chce, może robić. W sensie nie ma nad tym nadzoru, nie ma nad tym kontroli i jak ktoś idzie do gabinetu, to potrafi, tak jak mi też jedna pacjentka mówiła, dziewczyna, która budowlankę skończyła, założyć gabinet medycyny estetycznej i się zajmować medycyną estetyczną, zamiast, nie wiem, być nad, nie wiem, kierownikiem budowy, czy nie wiem, czy kimkolwiek tam innym.
1: W żaden sposób nie jest to kontrolowane, nie. Sprawdzane, pilnowane, nie chodzą inspekcje i nie pukają, nie pytają o certyfikaty.
0: No właśnie, nie. I to wynika, myślę, z kilku rzeczy. Pierwsze, to prawo nie jest do końca jasne, w jakim zakresie te, które procedury są uwarunkowane albo dopuszczone, czy do których pozwolenie mają, wykonywanie mają mieć lekarze albo osoby o wykształceniu medycznym, a do których nie. Ale druga rzecz jest taka, że pewnie nie ma po prostu komu tego sprawdzać i oczywiście nie ma świadomości i wiedzy. I są oczywiście też regulacje dotyczące preparatów i te regulacje mówią jasno, że preparaty, które właśnie są dopuszczone do medycyny estetycznej, czyli do iniekcji, czy nawet to dotyczy oczywiście też urządzeń, mają być stosowane zgodnie z instrukcją, a te instrukcje w 100% pokazują, że takie procedury musi, czy ma wykonywać osoba o wykształceniu medycznym, czyli lekarz, ewentualnie pielęgniarka. Natomiast to jest teoria, a w praktyce to się obchodzi. No, oczywiście po pierwsze pacjentowi się nie mówi, a po drugie to daje właśnie pokusę, że w takim razie biorę niecertyfikowany preparat. No i wtedy mnie z tej ustawy nikt nie ścignie, bo ja wziąłem niecertyfikowany. A to, że on jest niedopuszczony do iniekcji, to już nie mój problem.
1: Wspominał pan, że zdarza się, że trafiają do pana, albo nawet już coraz częściej trafiają tacy pacjenci, których trzeba jakoś ratować, a nawet trudno jest im pomóc, no bo nie wiadomo, co im takiego podano. Jak rozumiem, konsekwencje mogą być bardzo poważne, no bo to jest i oszpecenie, i wręcz utrata zdrowia, ale muszę zapytać, co powinno wzbudzić podejrzenia pacjenta jeszcze przed zabiegiem?
0: Ja powiem o kilku rzeczach, natomiast nie wyczerpię całości, ponieważ kreatywność i pomysłowość jest bardzo, bardzo duża. Pierwsza sprawa, która jest chyba najprostsza i najważniejsza, to jest podejrzenie niska cena.
1: Nam się wydaje, że to okazja, prawda? Tak. Jak coś mało kosztuje, to jest to okazja.
0: Warto sobie zrobić jakieś rozeznanie, research rynku i zobaczyć najniższe ceny, najwyższe i gdzieś w połowie to jest ta granica, od połowy ewentualnie w górę, no bo wiadomo, że też są miejsca, gdzie jest drożej z różnych powodów, ale chociażby też to jest centrum miasta, duże miasto mniejsze, ale to nie jest do końca tak, że jeśli zdarza się, ja też widzę,

0: Nawet w Warszawie takie sytuacje, gdzie cena zabiegu jest tańsza niż koszt produktu, nawet sensownego, nie mówię, że najdroższego, ale sensownego z certyfikatem, no to wiadomo, że to już jest ryzykowne. Wiadomo, że ja też się znam, jest łatwiej powiedzieć, ale generalnie jeśli sobie weźmiemy te widełki, że jest załóż między 200 a 1000 zł, no to połowa gdzieś tam będzie 600 zł, więc od tych 600 zł można zakładać, że to będzie coś, co będzie sensowne w górę. Wszystko, co poniżej, to na pewno jest podejrzane. Druga rzecz to jest taka, czy ktoś dostaje paragon. Trzecia rzecz to jest taka, czy on dostaje jakąkolwiek na wejściu dokumentację do wypełnienia. I to nie jest dokumentacja, na zasadzie proszę wpisać imię, nazwisko, adres i e-mailowy i numer telefonu, tylko ktoś się go o coś pyta. I później czy dostaje zgodę na zabieg, ale w zgodzie na ten zabieg nie jest wszystko wpisane na zasadzie miło, fajnie i przyjemnie. Zgadzam się, że ktoś mi coś strzyknie, tylko jest trochę informacji na temat ryzyk, na temat powikłań, które mogą się zdarzyć, bo tak jak powiedziałem, po każdym zabiegu może się powikłanie zdarzyć. I to są te takie dwa najważniejsze elementy, które oczywiście nie do końca te wszystko muszą gwarantować, ale jak tego nie ma, to już na 100% nie ma sensu w ogóle dalej szukać, się zastanawiać. Później oczywiście pytamy, jakimi produktami ktoś pracuje. No i tu jest trudniej, bo jeśli możemy wcześniej takie informacje uzyskać, no to możemy sobie poszukać trochę w internecie na ten temat różnych danych. Jeśli to jest w czasie wizyty, to troszeczkę będzie trudniej, ale każdy produkt, tak jak powiedziałem, powinien być certyfikowany. Oczywiście nie oczekujmy, no bo ja też nie pokazuję żadnemu pacjentowi certyfikatu samego produktu na dzień dobry, bo i tak pacjent nie byłby w stanie tego przeczytać. Natomiast jeśli poczytamy w internecie, to możemy zobaczyć, czy to jest produkt właśnie tak zwany wyrób medyczny, czy to jest produkt kosmetyczny, bo to jest to główne rozróżnienie. Jeśli coś jest wyrobem medycznym, no to może być bezpieczne. No i później warto też popatrzeć na historię trochę samego gabinetu, w sensie jak długo istnieje i kto tam realnie przyjmuje i trochę jego historia doświadczenia, co robi i jak długo robi, bo są osoby, które pójdą na dwudniowy kurs i już są ekspertami. Zresztą ja mogę powiedzieć taki przypadek, że u mnie kiedyś w klinice też pracowała taka dziewczyna, która była kosmetologiem i pielęgniarką i robiła takie rzeczy typowe, no właśnie tego typu, więc nie robiła zabiegów typu modelowania ust i tak dalej. Odeszła i po miesiącu no, już była ekspertką w modelowaniu ust właśnie. Czyli jej miesiąc wystarczył, żeby się nauczyć i być ekspertem już uznanym, bym powiedział. Niestety social media, gdzie możemy robić bardzo dużą autopromocję, bardzo tutaj nam dużo utrudniają.
1: O co powinien zapytać pacjent przed podaniem preparatu?
0: Na pewno powinien się zapytać o to, czy ten preparat jest certyfikowany i zapytać się, co się będzie działo, jeśli coś pójdzie nie tak. W sensie, czy ktoś jest w stanie pomóc i oczekiwać powinien informacji, że tak, jak coś będzie nie tak, to proszę przyjść. My tu działamy profesjonalnie i wiemy, że nie wszystko jest perfekcyjne. Czasami się problemy pojawiają. Natomiast jeśli usłyszę, że nie, to jest niemożliwe, to jest super bezpieczne i w ogóle się nie dzieje, proszę się nie martwić, no to też już jest jakiś sygnał troszeczkę niepokojący, bo tak jak powiedziałem, nie ma rzeczy w 100% bezpiecznych. Nigdy. I teraz kwestia tej przejrzystości rozmowy i przejrzystości komunikacji z pacjentem. Jeśli to jest, no to też jakieś zaufanie wzbudza. Znowu nic nie gwarantuje, szczególnie, że produkt jest certyfikowany, ale troszeczkę to prawdopodobieństwo, że to jest miejsce wiarygodne, się zwiększa.
1: Dlaczego mimo ryzyka pacjenci korzystają z tego typu ofert? Czy decyduje przede wszystkim cena, no bo jest okazyjna, czy również przekonanie, że skoro zabiegi medycyny estetycznej zrobiły się tak powszechne, to znaczy, że one nie niosą żadnego ryzyka?
0: Ja myślę, że oczywiście kreowanie przez samą branżę, że to jest miłe, fajne i przyjemne i jeszcze do tego proste, to jest jeden element i to dużo szkodzi, bo nie ma takiej rzetelnej edukacji pacjentów, tylko większość osób mówi, przyjdź, coś ci wstrzyknę, coś ci strzelę jakimś laserem i będzie super. I nie mówi, że to jest proces, że to jest czas wymagany, że to nie jest takie łatwe. Czasami jest, ale nie zawsze. I to jest element, który już od lat pokutuje. Natomiast no, na to się wszystko jeszcze nakładają właśnie okazje. Ponieważ my z natury wiemy, jak coś jest okazją tylko dzisiaj, tylko w tym tygodniu. Albo no, ja kiedyś widziałem promocję i to była znana klinika duża. Promocje na wypełniacze na bazie kwasu hialuronowego. 3 plus 2 gratis. No i teraz pacjenci się na to łapali, bo zamiast za 5 zapłacą za 3, a mają w 5 strzykniętych. Więc wydaje się, że to bardzo dużo oszczędność, no bo prawie 50%, jeszcze z dużej kwoty, no bo aż z 5, prawda? Natomiast no, nikt sobie nie zadaje

pytania z takich pacjentów, ale czy ja naprawdę 5 potrzebuję? A może mi jest jeden potrzebny, a może 2? Więc jest mnóstwo mechanizmów manipulacji stosowanych przez takie miejsca, a pacjent

0: czyli jak długo to powinno być, jak mocno to powinno być, żeby on mniej więcej wiedział, czy czekać, czy nie czekać, ale jak go coś niepokoi, to oczywiście powinien się od razu odezwać. Najczęściej albo, żeby dobrze by się pokazał, albo żeby przynajmniej przesłał zdjęcie, żeby zobaczyć. Ja podam taki przykład, na przykład po laserze frakcyjnym, gdzie spodziewaną rzeczą jest obrzęk. Czyli my, jak robimy laser frakcyjny, odmłodzenie skóry, no to mocno puchniemy. Tylko, no mi się zdarza, tak średnio raz w roku, taka pacjentka, która w ten sposób puchnie, tak jak pani Iwona, która, no dwa lata temu była, ale cały czas jest, pokazuje jej zdjęcia czasami pacjentom, jak można spuchnąć, gdzie ona przyszła następnego dnia i ona, mąż ją przyprowadził, bo tak spuchły jej oczy, że ona nie mogła ich otworzyć. I teraz tak, z punktu widzenia bezpieczeństwa, to dalej było bezpieczne, bo ona następnego dnia już wyglądała w miarę okej. Okay. Ale z punktu widzenia jej funkcjonowania, to było przerażające. Dla mnie w pewnym sensie też, że aż tak mocno spuchła, więc warto po prostu, jak mam jakiekolwiek wątpliwości, to jednak się skontaktować. Natomiast jeśli ktoś mija dzień, mija tydzień, mija drugi tydzień, mówi nie, nie, wszystko dobrze, będzie lepiej, proszę jeszcze poczekać tydzień, i przez dwa tygodnie albo trzy tygodnie ktoś nie wezwie pacjenta na wizytę i mówi, że wszystko jest dobrze, a pacjent widzi wyraźną jakąś różnicę, czyli właśnie mocne jakieś efekty niepożądane czy niepokojące, no to wtedy trzeba w inne miejsce pójść i się zapytać, czy to jest normalne.
1: To na sam koniec, jak sprawdzić miejsce i osobę wykonującą zabieg?
0: Tak w skrócie niestety nie da się, bo po prostu chyba... To jest o tyle kłopotliwe, że można sobie wszystko w tej chwili wykreować w internecie, w social mediach. Więc trochę jednak przez polecenie, trochę jednak przez bio-CV. Wiadomo, jeżeli to są lekarze albo zawody medyczne, to są bardziej wiarygodni, bo ja zawsze mówię w ten sposób, że na medycynie jako, nie wiem czy jedynych, ale myślę, że jedynych studiach uczy się jednego przez większość czasu. Jeśli studia są 5 czy 6 lat, to się większość uczy studentów, jak coś mogło pójść nie tak, a nie jak coś poszło super. Czyli pierwszy rok i drugi to jest o anatomii, o fizjologii, jak organizm funkcjonuje, a potem o chorobach. Żadne inne studia tego nie mają. Dlatego jeśli to jest lekarz, czy ewentualnie pielęgniarka, to oni są dużo ostrożniejsi i to jest pierwsze kryterium wyboru w ogóle miejsca.
1: Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę, szanowni państwo. No, pilnujmy miejsc, w których korzystamy z zabiegów medycyny estetycznej. Nie sugerujmy się ceną, bo jak słyszeliśmy, czarny rynek medycyny estetycznej jest. To podziemie może nam bardzo zaszkodzić. Nie ma regulacji, które może pomogłyby z tym walczyć, ale może się w końcu takie regulacje pojawią. Bądźmy ostrożni. Wszystko jest dla ludzi, ale warto wiedzieć i dzięki doktorowi Markowi Wasilukowi, lekarzowi medycyny estetycznej, no teraz już nikt nie powie, że nie wiedział, co może się przydarzyć i co może go spotkać. Bądźmy czujni. Serdecznie dziękuję panie doktorze za dzisiejszą rozmowę.
0: Również bardzo dziękuję.
1: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: Część unijnej pożyczki na zakupy zbrojeniowe w polskich firmach i przełom w leczeniu jaskry w Polsce. Nowatorskie zabiegi przeprowadza warszawski kliniczny szpital okulistyczny. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Ale zaczynamy od alertu RCB dla mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego. Został już odwołany. Wcześniej mieszkańcy otrzymali informacje o rosyjskim ataku powietrznym na terenie Ukrainy. Sytuacja była cały czas monitorowana w przestrzeni. Operowało polskie lotnictwo. Nie ma żadnego zagrożenia dla polskiej strony. Takie wiadomości wcześniej rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Przypomnimy, alert RCB dla mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego został już odwołany. Jeszcze dziś Sejm ma głosować nad przyjęciem aktu o usługach cyfrowych. Ma to umożliwić szybsze blokowanie nielegalnych treści w internecie. Rano w szkole podwyżkowym 15-latek zabił woźną i ranił dwie inne osoby. Wczoraj w szkole w Ostrołęce 19-letni nożownik ranił 9 osób. Druga wersja ustawy różni się od tej, którą wcześniej zawetował Karol Nawrocki. Premier Donald Tusk liczy na ponadpolityczną zgodę.
1: Ważne, żebyśmy połączyli nasze siły. Wy, mówię do młodych, rodzice, nauczyciele, politycy, służby, wszyscy, żeby przemoc nie triumfowała tak bezkarnie jak w tej chwili.
0: Polska musi być miejscem bezpiecznym dla uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników, podkreślił prezydent Karol Nawrocki. Prezydent złożył kondolencje rodzinie zamordowanej pracownicy szkoły podwyżkowym, a także życzył szybkiego powrotu do zdrowia wszystkim poszkodowanym. Od jutra policja będzie częściej patrolować okolice szkół, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
2: Premier ogłosił, że rzeczywiście od jutra takie wzmożone działania policyjne w rejonie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą się odbywać. Takie zadanie będziemy realizować już od jutra, od samego rana.
0: W sierpcu policjanci udaremnili atak 17-latka w jednej ze szkół. Z kolei w Pępowie w Wielkopolsce 13-latek przyniósł do szkoły nóż. Policjanci z wielkopolskich Szamotu użyli po południu broni wobec mężczyzny z nożem. Ranna została przypadkowa osoba. Mundurowi interweniowali w jednym z zakładów fryzjerskich w centrum miasta. Zatrzymany 34-latek był poszukiwany przez policję do osadzenia w zakładzie karnym. Ihor M., który 2 tygodnie temu w opactwie w Jarosławiu zaatakował nożem 5 osób, usłyszał zarzuty. Jedna z ofiar napastnika zmarła. 31-latek przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Po zatrzymaniu napastnik z objawami zaburzeń psychotycznych trafił do szpitalnego aresztu. Biegli uznali, że można go już przesłuchać, mówi prokurator Małgorzata Taciuch.
3: Ihor M. podał dane swoje osobowe i ustosunkował się do przedstawionych mu zarzutów, stwierdzając, że przyznaje się do nich w całości. Natomiast skorzystał on z prawa do odmowy składania wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania, no więc nie poznaliśmy jego relacji co do przebiegu zdarzenia.
0: Prokuratura wystąpiła do strony ukraińskiej o międzynarodową pomoc prawną. Ukraina przeznaczy część unijnej pożyczki na zakupy zbrojeniowe w polskich firmach, poinformowała o tym wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka po rozmowach w Komisji Europejskiej w Brukseli.
4: To, co było dla mnie ważne, to pewność, że polskie firmy znajdują się na tej liście i polskie firmy będą beneficjentami zakupów z ukraińskiej pożyczki. I dzisiaj mamy taki efekt, polskie firmy będą też beneficjentami pieniędzy, które Ukraina będzie wydawała z tak zwanej pożyczki ukraińskiej na swoje dozbrojenie.
0: Ostatnio pojawiły się wątpliwości co do zakupów planowanych przez Ukrainę. Bruksela zauważyła, że Kijów chciałby przeznaczyć pożyczkę zaciągniętą przez państwa członkowskie na dofinansowanie wyłącznie swoich firm. Według wiceszefowej resortu obrony ta sprawa została ostatecznie wyjaśniona. Literacka Nagroda Nobla dla Ann Carson. Komitet Noblowski docenił jej odważną i nowatorską twórczość. Autorka napisała kilkanaście książek, wśród nich są Słodko-gorzki Eros i autobiografia Czerwonego oraz Piękno męża.
5: Dzieła kanadyjskiej autorki są napisane pięknym językiem i opowiadają o delikatnej, kruchej sferze ludzkich uczuć, komentuje profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowana Żaneta Nalewaj-Turecka. Jej zdaniem największą wartością w dziełach Carson jest umiejętność autorki pokazywania, wydawałoby się, zamierzchłej tradycji jako tradycję nam bliską.
6: Ona w sposób wspaniały przybliża nam tradycję starogrecką. Przybliża nam i urodę języka, i opowieści mityczne. Jest w stanie opowiedzieć je po raz kolejny, ale w taki sposób, że one są

0: stanie stać się częścią naszych współczesnych opowieści. To jest na pewno taka literatura, która będzie stawiać czytelnikowi wymagania i będzie zapraszać do tego, żeby czytelnik chciał więcej.
1: Komitet Noblowski zwrócił uwagę, że Ann Carson w swojej twórczości literackiej koncentruje się na skrzyżowaniu dwóch obszarów: pasji filologa do słownictwa i pragnienia poety, by nadawać słowom nowe znaczenia. Agata Król, Polskie Radio.
2: Ann Carson jest 19. kobietą uhonorowaną literackim Noblem. Warszawski Kliniczny Szpital Okulistyczny jest pierwszym ośrodkiem w kraju, w którym rozpoczęto laserowe leczenie jaskry bez nacięcia oka. Profesor Jacek Szaflik wyjaśnił, że nowa metoda jest mniej inwazyjna.
3: W przypadku nowej technologii niewymagane jest otwarcie oka, czyli pozostawiamy zachowaną całą ciągłość gałki ocznej, nie ryzykujemy infekcji. Także postępowanie pooperacyjne dla pacjentów jest znacznie łatwiejsze. Dolegliwości są minimalne. Nasze obserwacje wskazują na zdecydowany spadek ciśnienia wewnątrzgałkowego.
2: 2 tygodnie temu zabieg przeszła 81-letnia pani Teresa.
4: U mnie przede wszystkim w grę wchodziło ciśnienie oka, natomiast samo oko mnie nie bolało. W tej chwili się unormowało, ciśnienie jest normalne w tym prawym oku. Myślę, że w drugim oku zaraz potem będzie też takie samo.
2: Warszawski szpital zoperował tą metodą już 50 pacjentów.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Prognoza pogody: w nocy przelotne opady deszczu nad morzem i początkowo w zachodniej części Karpat możliwe też burze. Na termometrach od 6 stopni na północnym zachodzie do 12 na południowym wschodzie, a w piątek od 12 do 15 chłodniej na obszarach podgórskich Karpat od 7 do 11 stopni.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: 7 minut po godzinie 20. Rafał Bała razem ze mną. Dobry wieczór.
8: Bardzo dobry wieczór.
7: Już za chwilę magazyn sportowy. Powiedzieć to na głos? Powiem.
8: Bardzo proszę.
7: Powiem, bo jesteśmy w radiu, a w radiu bardzo często są DJ-e. Co wspólnego ma DJ i tenisista?
8: I tenisista, no wiesz, no grają też przecież na kortach. Gdzieś tam nawet są takie turnieje już organizowane, w których, no wiemy, że tenis to jest taki sport, w którym nie można przeszkadzać. Nawet nie wstaje się, kiedy jest jakiś...
7: Nie, jeszcze raz.
8: Przeszkadza.
7: Tenisista i DJ w radiu, to wspólny mianownik to jest set. Dobrze, to tylko zapytam o jutrzejszy mecz. Djokovic kontra Hurkacz.
8: Właśnie.
7: Kto się bardziej jakby boi tego spotkania?
8: A wiesz, że może się brać Djokovic, bo pamiętasz, co się wydarzyło w 2022 roku. Czyją karierę zakończył Hubert Hurkacz? Rogera Federera w Wimbledonie. Przecież Hurkacz był ostatnim zawodnikiem, który pokonał Rogera Federera wtedy w ćwierćfinale Wimbledonu. Federer, później pamiętamy, że Hurkacz go przepraszał nawet na tym korcie, że tak go odprawił, ale no taka jest prawda, że to było symboliczne dla Huberta. Wtedy był w wielkiej formie. Teraz jest w tej formie słabszej. Djokovic natomiast w coraz wyższej, wygrał ostatnio turniej i kto wie, no naprawdę Hubert Hurkacz będzie się musiał mocno namęczyć, żeby tego już seniora, już do swojego idola pokonać.
7: Ale to jutro oczywiście... też Iga Świątek gra swoją drogą. Sporo się dzieje, to ja już teraz zapraszam na magazyn sportowy.
8: Dziś sporo będziemy mówić o piłce nożnej i o wielkiej gwieździe, czyli Cristiano Ronaldo, bo on w ostatnich dniach na tapecie niestety nie z pozytywnej strony. Obraził się na selekcjonera, nie będzie grał już w reprezentacji Portugalii. Zobaczymy, jak to wszystko się zakończy. Wydał oświadczenie. Nasi piłkarze wrócili już ze zgrupowania, też niezbyt udanego. Wrócili do swoich klubów. No i tak, a propos klubów, to jeden z naszych kadrowiczów, czyli Piotr Zieliński, podczas włoskiej gali Premio Gentleman otrzymał dwie nagrody. Gentleman Inter oraz za najpiękniejszą bramkę w Serie A w ubiegłym sezonie. Chodzi o trafienie Polaka z listopada 2025 roku. Organizowana od 1996 roku gala promuje profesjonalizm i zachowania fair play w piłce nożnej. Gratulujemy oczywiście Piotrowi Zielińskiemu i kilka informacji z innych aren. Aleksandra Kowaleska to kategoria 70 kg odpadła w pierwszej rundzie Mistrzostw Świata w Judo, które odbywają się w Baku. Polka zajmująca 19. miejsce w światowym rankingu uległa wyżej notowanej Włoszce Iren Pedrotti przez Yuko po wyrównanym pojedynku. Turniej w Azerbejdżanie jest jednym z elementów kwalifikacji olimpijskich. No i na razie niestety Polacy w tym turnieju bez sukcesów. Zawody potrwają.

0: Trwają do 11 października. Hubert Hurkacz wspomniany udanie zainaugurował występ w tenisowym turnieju w Szanghaju. Pokonał Jamesa Duckworda 6-3-7-6, pewnie kontrolując przebieg rywalizacji. Pierwszą partię wrocławianie rozstrzygnął w zaledwie 27 minut dzięki przełamaniu w czwartym gemie. W drugim secie obaj tenisiści pilnowali własnego serwisa. O wygranej Polaka zadecydował tiebreak. Po meczu Hurkacz był zadowolony ze swojej postawy.
1: Cieszę się bardzo ze zwycięstwa dzisiaj, był to kolejny mój mecz wygrany w Szanghaju, także tym bardziej się cieszę, że po tylu latach wróciłem i znowu gram tutaj. Jutro będzie niezwykłe wyzwanie, będę grał mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem. Także dam z siebie wszystko, no i dziękuję wszystkim to oczywiście za niesamowite wsparcie, pozdrowienia.
0: Czyli jutro wielki mecz Hubert Hurkacz, Nowak Dziokowicz. Na 185-kilometrowej trasie Zasti do Bram odbył się we Włoszech jednodniowy klasyczny wyścig kolarski Gran Piemonte. W 110. edycji imprezy triumfował Francuz Dorian Godon, który na sprinterskim finiszu wyprzedził Szwajcara Antona Scharminga i Włocha Alberto Bettiola. Polacy nie startowali. Jeremy Sochan udanie zadebiutował w barwach Portland Trail Blazers. W pierwszym meczu kontrolnym zespołu przed sezonem NBA polski koszykarz w 9 minut zdobył 10 punktów. Drużyna ze stanu Oregon wygrała u siebie z Golden State Warriors 123-118. Pierwsze w tym sezonie trafienie zaliczył polski piłkarz katarskiego klubu Al-Duhail Doha Krzysztof Piątek. W wygranym 4-0 spotkaniu ligowym z Al-Shamal reprezentant Polski zdobył bramkę i dodał asystę. Lindsey Vonn, która cudem uniknęła amputacji, wciąż dochodzi do siebie po koszmarnym upadku w lutym podczas olimpijskiego zjazdu. Znalazła się w kadrze amerykańskich narciarek. Na Puchar Świata 2026-27 ogłosiła Amerykańska Federacja Narciarska. A Szwed Fredrik Lindgren jest ostatnim żużlowcem, który dostał dziką kartę na przyszłoroczny cykl Grand Prix. Wcześniej dodatkowo do walki o indywidualne Mistrzostwo Świata zaproszeni zostali Brytyjczyk Bewley, Australijczyk Holder i Maciej Janowski. Według sondażu przeprowadzonego przez węgierską pracownię badań opinii publicznej Median, blisko 2/3 Węgrów popiera kandydaturę Budapesztu do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku. Przypomnijmy, że za kilka miesięcy będzie ta skrócona lista, a na tej długiej liście oprócz Węgier są m.in. Niemcy, Turcja, Indie, Korea Południowa i Republika Południowej Afryki. Organizatorzy rajdu Dakar 2027 pracują nad alternatywną trasą styczniowego wyścigu, tak by zapewnić jego rozegranie w Arabii Saudyjskiej mimo skomplikowanej sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie, dowiedziała się agencja Reuters. Według tych informacji trwają prace nad nową trasą w północnej części Królestwa, zakładającą mniejszą liczbę biwaków noclegowych, serwisowych niż pierwotnie planowano. Pierwotnie trasa rajdu Dakar zaczynała się i kończyła w mieście King Abdullah Economic City. Wiele etapów miało się odbyć w zachodniej części kraju. Tam jest, przypomnijmy, niebezpiecznie. I to tyle, jeśli chodzi o skrót informacji, a teraz już zapowiadany temat Cristiano Ronaldo. Jest bez wątpienia legendą światowej piłki. Najwięcej bramek w reprezentacji, bo aż 146. W kadrze Portugalii wystąpił 234 razy. Cristiano Ronaldo. Czy więcej nie będzie? Na to się zapowiada, bo 41-letni zawodnik opuścił zgrupowanie, pogniewał się na trenera Jorge Jesusa i oświadczył, że u tego selekcjonera już nie zagra. Więcej na ten temat Tadeusz Musiał.
2: Cristiano, il vai!
3: Są piłkarze, którzy wzbudzają czarno-białe emocje. Albo się ich kocha, albo nienawidzi. Nie trudno się zgodzić, że do takich należy Cristiano Ronaldo. Przez lata swojej kariery zbudował wokół siebie aurę fascynacji i zachwytów nad jego piłkarskimi umiejętnościami, perfekcyjnością, pracowitością i dążeniem do ideału, ale i wstrętu, manią wielkości, boiskowym egoizmem i zachowaniem na pograniczu aktorstwa. Ale trudno nie oddać mu, że piłkarzem jest wybitnym.
4: And the winner is... Cristiano Ronaldo.
5: Men's player of 2016 is Cristiano Ronaldo.
6: The winner is Cristiano Ronaldo.
3: Ronaldo zdaje sobie sprawę ze swej wielkości i z tego, jak jest odbierany, cytując jego słowa, nienawidzą mnie, bo jestem bogaty, przystojny i świetny na boisku. Być może jego osobowość została zdeterminowana dzieciństwem, w którym ubóstwo mocno mu doskwierało, a życie dawało w kości również podczas dziecięcych treningów, które nierzadko kończyły się płaczem, a co za tym idzie szyderstwem kolegów. Ale nie czas i nie miejsce, by opowiadać biografię Cristiano, którego karierę można streścić określeniem od pucybuta do milionera. I trzeba przyznać, że może z dumą powiedzieć, że sam solidnie na to zapracował.

0: Woła. No może z małą pomocą Messiego, bo gdyby nie rywalizacja między tymi dwoma panami, niewykluczone, że nie mając innej konkurencji, już wcześniej zadowoliliby się swoją wspaniałością, nie dążąc do jej nieustannego poprawiania. Nic dziwnego, że jego odstawienie od kadry wzbudza takie emocje. Już w 2008 roku otrzymał przecież opaskę kapitana Portugalii. 27 września tego roku, będąc w kadrze meczowej, po raz pierwszy od 18 lat w reprezentacyjnym meczu przesiedział 90 minut na ławce rezerwowych. Później spakował się i wyjechał ze zgrupowania. I rozwiązanie znają tylko Ronaldo i selekcjoner Jorge Jesus. I nawet oświadczenie tego drugiego niewiele wyjaśniło. Cristiano to legenda Portugalii, ale przeszłość niczego ci nie gwarantuje. W tej chwili mam graczy, którzy mogą zaoferować więcej. Jeśli Ronaldo nie może tego zaakceptować, to jego problem. Portugalia nie należy do Cristiano Ronaldo, a ja nie poświęcę drużyny, by uszczęśliwić jedną supergwiazdę. Internet kipi od filmów z Ronaldo, na których jedni prezentują jego nieprzyjemne zachowania wobec kolegów, a inni kolegów, którzy absolutnie izolują się od Ronaldo. Coś zatem jest na rzeczy, ale czy Portugalia może sobie pozwolić na pozbycie się swojej gwiazdy w taki sposób? Do tej pory we wszystkich swoich meczach Ronaldo zdobył 978 goli. Marzy o 1000, ale czy dorobek poprawi m.in. w meczach Portugalii? Messi karierę w kadrze już zakończył i może szepnąć koledze, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Ale z drugiej strony PESEL dla Ronaldo, jak i gole, to tylko liczby. Sam powinien podjąć taką decyzję. Wydaje się, że Jesus chciał ją podjąć za niego, ale Cristiano jest pewny, że to z zazdrości. Przecież nienawidzą go, bo jest bogaty, przystojny i świetny na boisku.
1: A no właśnie, prawda? Zazwyczaj leży po środku, ale czy rzeczywiście tak również jest w tym przypadku? Razem ze mną w studio Tomasz Kowalczyk.
2: Witam. Dobry wieczór.
1: Przez wiele lat zachwycaliśmy się grą Cristiano Ronaldo, no ale też patrzyliśmy na jego wielkie ego, prawda? No bo to było widać i na boisku, i poza boiskiem. No ale nikt nie mógł mu odmówić tego, że rzeczywiście często decydował o tym, jak wygląda gra reprezentacji Portugalii. Teraz już w tej reprezentacji go nie ma. O tym oświadczeniu trenera słyszeliśmy. Oświadczenie Cristiano Ronaldo też w ostatnich godzinach się pojawiło, gdzie dokładnie wyjaśniał, na co się z trenerem umówił, że trener nie dotrzymał tego słowa. No i rzeczywiście, ale chyba jednak większość Portugalczyków i generalnie kibiców nawet po tym oświadczeniu nie patrzy przychylnie w stronę Cristiano Ronaldo.
2: Tak, wspomniałeś, jak zachwycał nas przez lata, to przypomina mi się, jak przyjechał do Warszawy też. Jaki był szał na Stadionie Narodowym z tego gola Cristiano Ronaldo. Kibice na równi się cieszyli, co z gola dla reprezentacji Polski. Rzeczywiście wzbudzał ogromne emocje i wzbudza. No troszkę rzeczywiście, no, jeżeli trener się umówił z Cristiano Ronaldo na coś.
1: Ale to tak jest w piłce, że się umawiają trenerzy?
2: No może się umówił, może rozmawiali o tym.
1: Wiem, że Probierz się kiedyś umawiał z Robertem Lewandowskim i nic z tego dobrego nie wyszło.
2: Tak, ale Jan Urban też się umawia pewnie na jakieś rzeczy z Robertem Lewandowskim. Natomiast to, że na coś się umówili, no to boisko weryfikuje rzeczywistość i chyba Cristiano Ronaldo nie może podchodzić aż tak bardzo
1: dosłownie
2: co do każdego centymetra tego, jak
1: w trakcie meczu może być inna potrzeba, prawda? Mówił się na ostatnie, wejdzie, jak wszystko będzie ok, wejdziesz na ostatnie 30 minut, ale później się okazuje, że potrzeba innego zawodnika na tym boisku.
2: No i właśnie, tutaj Cristiano Ronaldo się nam pogniewał na trenera. No, też słyszeliśmy takie głosy, że to będzie taka próba sił Ronaldo czy Jorge Jesus. Ja myślę, że władze Federacji Portugalskiej, zatrudniając tego szkoleniowca, zdawały sobie sprawę, że jest bardzo twardym trenerem i że Portugalia...
1: I że będzie musiał Portugalię przeprowadzić przez pożegnanie z Cristiano Ronaldo, czy w takiej, czy w innej formie. Spodziewano się pewnie pozytywnego pożegnania. No.
2: No tak, ale właśnie może się tutaj nie dogadano. Zresztą obaj panowie też tam współpracowali wcześniej w klubie i też ta współpraca nie była taka idealna. No i myślę, że liczono się z tym, że może dojść do czegoś takiego. Natomiast kiedy to mleko się wylało, no to prezes federacji już biega i próbuje tych mediacji. Mimo różnych oświadczeń, mimo że ktoś coś oświadcza, to rzeczywiście no, życie może nas zaskoczyć i może się coś w nim zmienić. Natomiast no, Cristiano Ronaldo, wydaje mi się, że no, te ostatnie lata, oprócz tego, że cały czas imponuje formą fizyczną, jak na 41-letniego zawodnika, to chyba ma taką obsesję na punkcie tysięcznego gola, którego może strzelić i myślę, że zrobi to. Że zrobi to w takich czy innych okolicznościach.
1: Nawet jak będzie miał 46-47 lat, już nie będzie Jezusa.
2: Znajdą się

0: takie miejsce, gdzie mu dadzą to
1: karnego
0: zrobić.
1: Karnego wejdzie na karnego być może w końcu.
0: Tak, w oficjalnych meczach ma 979 goli w tym momencie. No a wiemy, że tych piłkarzy z tysiącem goli jest niezwykle mało. Pele, mówi się według różnych źródeł, może mieć nawet ponad 1300 goli, ale to tak wynika z tego liczenia Pele. Natomiast pewnie jakby to dobrze przeliczyć, przyjrzeć się temu, byłoby tych goli dużo, dużo mniej, natomiast na pewno ponad 1000 w przypadku Pele. Romario, inny świetny Brazylijczyk, też sobie trochę sam te gole liczył, trochę pomagało Międzynarodowe Stowarzyszenie
1: Może tam jeszcze z tych meczów kilkuletnich zawodników w fawelach jeszcze.
0: No o to chodzi, właśnie, no ale mówi się o tym, że Romario też te 1000 goli mógł przekroczyć. Cristiano Ronaldo, no tutaj nie będzie wątpliwości, żyjemy w innych
1: wszystko
0: czasach.
1: Wszystko się liczy.
0: Wszystko tak. Zostało dobrze policzone i każde trafienie jest odnotowywane, właśnie no to jest 21 goli do 1000. Nie wiem, czy wtedy Cristiano Ronaldo byłby spokojniejszy, ale jak strzeli 1000 gola, to nie wiem, po co też będzie już grał, bo chyba będzie ciężko mu wywalczyć i nie wiem, pojechać z Portugalią na kolejny wielki turniej, na Mistrzostwa Europy 2028, no to wydaje się już nierealne i chociaż ma prawo do tego, żeby trochę na swoich warunkach odchodzić z kadry, to, to o czym mówił też Tadeusz musiał w materiale. Zaczyna być to nieprzyjemne też dla jego kolegów z drużyny, dla reprezentantów Portugalii, że oni już nie wiedzą, jak się zachować. Oni nie wiem, czy nie zmarnowali kolejnej szansy na ostatnim turnieju na Mistrzostwach Świata na dużo lepszy wynik, bo piłkarze mieli świetny potencjał. No ale z Cristiano Ronaldo nie wiadomo, jak sobie poradzić. Jak
1: czy mu tę piłkę podawać i tracić swoje szanse, czy jednak grać samemu, no a żeby on biegał i machał tymi rękami, prawda, że jemu się nie podaje.
0: No różnie ciekawe, co polską reprezentację.
1: No właśnie, czeka. Tomek, bo taka jest prawda, że my żyjemy w bardzo ciekawych czasach, jeśli chodzi o piłkę nożną i te ostatnie miesiące, lata i to, co będzie w najbliższych miesiącach, no jest niezwykle z punktu widzenia nawet polskiego kibica, ale też i światowego, bo tak, no z tych wielkich gwiazd, jak patrzymy, no absolutnie najważniejszy polski piłkarz, czyli Robert Lewandowski, też już cały czas się spekuluje już od roku, dwóch, prawda, kiedy i jak on będzie kończył. Być może jeszcze nie w tym roku, nie w przyszłym, ale no myślę, że po Mistrzostwach Europy albo po Igrzyskach Olimpijskich 2028, no to sam pewnie Robert już będzie wiedział, że już nie wytrzymuje fizycznie.
0: Rzuciłeś tutaj hasło Igrzyska. Bo nasi piłkarze z Robertem
1: są
0: Lewandowskim
1: są coraz bliżsi, prawda?
0: Mogą. Jeszcze daleka droga. Ale tak. To by była historia też nieprawdopodobna.
1: Wspaniała. No przecież on teraz w Stanach Zjednoczonych i to by była też dla niego wielka sprawa, żeby właśnie w Stanach Zjednoczonych te może i reprezentacyjną karierę zakończyć.
0: Tylko zobaczmy jeszcze na jedną rzecz przy Robercie Lewandowskim. Jeszcze kilka tygodni temu mówiło się o tym, że nie wiadomo, czy on dalej jest potrzebny. Później strzela 3 gole, ma 92 trafienia i wszyscy mówią, nie no, Robert
1: bez niego,
0: Lewandowski
1: tak.
0: jest...
1: Nie mamy napastnika. Niego.
0: Później będzie jakiś gorszy mecz i znowu będziemy go odsyłać na emeryturę.
1: Właśnie dlatego, no ja tutaj absolutnie nie jestem specjalistą, ale wiesz dobrze, że w siatkówce tak jest, że ci, te wielkie gwiazdy, mając już właśnie swój wiek, no i widać, że nie wytrzymują całych meczów, jeżdżą dalej z reprezentacją, wchodzą na pojedyncze piłki, ale pełnią rolę takich mentorów i to akceptują. Pamiętasz Zibę, prawda, który pamiętamy...
0: Matej Kaziński też.
1: Kaziński, tak, no wielu jeszcze zawodniczki, tak pamiętam, Kubanki też, które były mistrzyniami olimpijskimi, a później w wieku 37-8 lat jeszcze jeździły, mimo że wchodziły na pojedyncze akcje, ale do tych młodych zawodniczek no były po prostu wielkimi autorytetami. Być może Robert też taką rolę powinien zaakceptować, żeby w tej reprezentacji jeszcze to będzie być. Czemu nie?
0: Sztuka i to będzie zadanie właśnie. Co tutaj będzie musiał zrobić Jan Urban?
1: No to jeszcze dodajmy Leo Messiego, który no też przecież się pożegnał z reprezentacją. Ronaldo się jeszcze nie pożegnał oficjalnie, ale Messi się oficjalnie pożegnał. Jakże to było inne pożegnanie, prawda? I jakże inne emocje temu towarzyszyły. I wydaje się, że wszyscy kochają Leo Messiego, a większość nienawidzi Cristiano Ronaldo. Mimo, że przez lata to właśnie oni obaj decydowali o tym, kto będzie najlepszym piłkarzem świata.
0: Znaczy myślę, że i Messi, i Ronaldo mają swoich wyznawców i mają też antagonistów. Messi wyczuł moment po prostu. Wiedział, kiedy ze sceny zejść, że już tutaj...
1: Mimo, że jest trochę młodszy, prawda? Tak. Ale to nie ma też znaczenia, bo jednak fizycznie, tak, w zależności, jak kto się czuje.
0: Że tutaj po prostu, no już nic więcej nie ugra z

0: reprezentacją Argentyny nie będzie pewnie w stanie dać tyle. Może czuje już w nogach, w kościach, że on długo już nie pogra, a może to będzie przedostatni sezon teraz, ten, który rozgrywa w Major League Soccer w Interze Miami, a za rok czeka go pożegnanie z karierą, skoro teraz żegna się z reprezentacją, więc no wybrał taką drogę, piękne pożegnanie, dziękujemy i czekamy na to, co zaprezentuje Argentyna bez niego, a Cristiano Ronaldo po prostu nie odpuści. Nie odpuści do samego końca, dopóki tych kolejnych goli nie będzie strzelał. Taki mecz w reprezentacji Portugalii to okazja do strzelenia jednego z tych 21 goli, które mu
1: brakuje. Jak to się może z Cristiano Ronaldo zakończyć? No wiemy już, że portugalska federacja raczej nie będzie rezygnować z trenera Jesusa, ale też chciałaby, żeby Ronaldo pozostał. Może tak być, że rok, dwa, które możemy dawać jeszcze Jesusowi, a może do Euro, a może do następnej Mistrzostw Świata i później Cristiano Ronaldo może jeszcze wrócić, czy to już będzie zbyt późno?
0: Ja nie zdziwię się, że te mediacje, na które zdecyduje się prezes federacji, mogą przynieść jakiś skutek i możemy Ronaldo zobaczyć jeszcze u Jesusa, ale na pewno nie na taką skalę. Może trzeba będzie zawrzeć nową, bardzo dokładną umowę sobie. Będzie mógł Ronaldo zapisać, że wejdzie właśnie na chwilę i nie zdziwię się, jak jeszcze tutaj zostanie podjęta jakaś próba jeszcze w tym okresie, może w przyszłym roku trener reprezentacji Portugalii zdecyduje się powołać jednak Ronaldo.
1: To jeszcze powiedzmy o tym ego, bo mówiliśmy o ego Cristiano Ronaldo, które jest na poziomie Himalajów. A jak to jest z Leo Messim? Czy on rzeczywiście jest takim skromnym, na jakiego go kreują media, człowiekiem bardzo ugodowym, który też rzeczywiście i nie dyktuje tego, co ma grać, jak ma grać trenerom, czy nie wszystko wiemy po prostu?
0: No nie, też tak nie jest. Też pamiętamy, co działo się po meczu Argentyny z Holandią na mundialu w Katarze na przykład, że tam w wielu brzydkich słowach się odzywał do holenderskiego napastnika Weghorsta w tunelu po meczu w strefie wywiadów. Ja myślę, że Messi ma troszkę więcej takiej magii boiskowej i charyzmy naturalnej, która pozwala ten szacunek do niego, że ten szacunek po prostu naturalnie nabywają koledzy z drużyny. W przypadku Ronaldo jest to troszkę właśnie takie tupnięcie nogą, takie właśnie troszkę dziecko, które krzyczy i sobie wywalczyło ten szacunek bardziej, bo pracowitością zawsze nadrabiał Ronaldo. Messi był tym naturalnym talentem i myślę, że też podobnie było z charyzmą jednego i drugiego.
1: To jeszcze tak, to jeszcze mamy niecałą minutę, Tomku. Co czeka reprezentację Polski za miesiąc? Kolejne zgrupowanie i to będzie już odpowiedź na to, gdzie jesteśmy, no bo wtedy gramy z Rumunią i ze Szwecją.
0: Tak, można przełknąć ślinę tak z niepokojem. Gdzie my jesteśmy, dokąd zmierzamy? No myślę, że tutaj do zastanowienia się dla Jana Urbana, co będzie chciał sprawdzić, czy właśnie młodych zawodników z kadry do lat 21 będzie mógł wykorzystać.
1: No wiadomo, że nie spadniemy z tego
0: tak,
1: poziomu.
0: Nie spadniemy i ze względu na przepisy i ze względu też na punkty byśmy pewnie nie spadli. Bardzo ciężko będzie zająć drugie miejsce i drugi koszyk utrzymać w eliminacjach. No to trzeba chyba przetestować paru zawodników, dać szansę Wojciechowi Mońce, Pietuszewskiemu od pierwszej minuty, poszukać napastnika, może Krzysztof Piątek odzyska miejsce.
1: O, no właśnie, dzisiaj strzelił gola. Tomasz Kowalczyk, Cristiano Ronaldo, ale także Leo Messi, Robercie Lewandowskim i reprezentacji Polski. Dziękuję ci serdecznie za wizytę w studio. Ja dziękuję państwu za uwagę. Rafał Bała, pozdrawiam i do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 20.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Odwołano alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenie w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy obowiązywało około pół godziny. Warszawska policja zatrzymała mężczyznę.

0: który konsultował ze sztuczną inteligencją różne metody zabijania. Do zdarzenia doszło ostatniej nocy. Policja dostała informacje od służb francuskich o treściach wskazujących na możliwość zagrożenia życia i zdrowia, mówi Paweł Chmura ze stołecznej policji.
1: Policjanci na miejscu ujawnili treści tych niepokojących zapytań do sztucznej inteligencji, z których wynikało, że mężczyzna szukał metod okaleczania, zabijania z użyciem noża, młotka czy piły.
0: Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Mężczyzna trafił do szpitala psychiatrycznego na obserwację. Dwaj mężczyźni z zarzutami spowodowania wypadku w Zachodniopomorskiem 6 października na obwodnicy Stargardu zginęła jedna osoba. Według prokuratury BMW jadące z prędkością 270 km na godzinę staranowało Toyotę. Na miejscu zginął starszy mężczyzna, kierowca uderzonego pojazdu. Pasażerka z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Podejrzani odmówili składania wyjaśnień, mówi rzeczniczka prokuratury w Szczecinie Julia Szozda.
2: Prokurator dzisiaj złożył w Sądzie Rejonowym w Stargardzie wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec obu mężczyzn.
0: Zdarzenie było nagrywane przez pasażera pojazdu, który nakłaniał kierowcę, żeby ten jechał szybciej, dodała Szozda.
2: Kierowca pojazdu i pasażer tego pojazdu usłyszeli zarzut spowodowania wypadku w ruchu drogowym. Jak wynika z obecnych ustaleń, kierowca pojazdu został nakłoniony przez pasażera do rażącego przekroczenia prędkości.
0: Sprawcom grozi 20 lat więzienia. Koleje Dolnośląskie za 2 lata chcą wypuścić na trasę pierwszy w Polsce pociąg elektrowodorowy. To efekt zakończonego przed rokiem eksperymentu z lokomotywami wodorowymi. Duża moc i przyspieszenie, bezgłośna eksploatacja stanowi duży walor takiego transportu. Minusem są koszty sprowadzenia paliwa. Koleje Dolnośląskie nie rezygnują jednak z wprowadzenia ekologicznego zasilania. Jeszcze w tym roku zakończony zostanie przetarg na pociąg hybrydę, mówi prezes Kolei Dolnośląskich Damian Stawikowski.
3: Mamy ofertę z polskiej firmy PESAK o zakup pojazdów elektrycznych, ale z doładowaniem wodorowym, ponieważ na niektórych trasach, które będą zrewitalizowane, tam już baterie nie starczą i wówczas będziemy musieli być doładowywani te baterie ogniwami wodorowymi.
0: Przykładem takiej trasy jest remontowana właśnie linia Legnica-Jelenia Góra.
4: W Polskim Radiu 24.
5: 33 minuty po godzinie 20. Już za chwilę na antenie Polskiego Radia 24 Świat w powiększeniu, czyli czas na informacje z zagranicy. Michał Strzałkowski razem ze mną. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: Nie pamiętam czasów, kiedy na Bliskim Wschodzie było spokojnie, ale odnoszę wrażenie, że odkąd Donald Trump rozpoczął wojnę z Iranem, doprowadził do nietypowej sytuacji, to znaczy jeszcze bardziej rozpalił to miejsce. Do tej pory przyzwyczailiśmy się do wysokich cen paliw i dratujemy się trochę tym CPN-em, ale mamy takie poczucie, że nie może to trwać w nieskończoność. Czy w związku z tym to co rozpoczął Donald Trump i to, co dzieje się teraz na Bliskim Wschodzie, czyli kolejna wojna, która ma tam miejsce, sprawia, że możemy zapomnieć o jakiejś normalizacji sytuacji?
6: Ja bym powiedział, że Donald Trump nie tyle może te konflikty na Bliskim Wschodzie rozpalił, co dolał do nich benzyny, gdyby to nie było porównanie dość ryzykowne, bo benzyny to nam akurat brakuje. Natomiast tak, rzeczywiście...
5: Ale i o benzynę tutaj chodzi.
6: O benzynę też chodzi w dużej mierze, tak. No my mówiąc o tych konfliktach w Bliskim Wschodzie, to przestaliśmy już nawet mówić ostatnio o Iranie, przestaliśmy mówić o Strefie Gazy, przestaliśmy mówić o Libanie, bo się konflikty mnożą i teraz patrzymy na Jemen i Arabię Saudyjską, więc no kawałek drogi od Strefy Gazy, w której się zaczęło, a w tym miejscu też coraz poważniej. Zresztą do poważnych wydarzeń doszło w Arabii Saudyjskiej dosłownie kilka godzin temu. Też od tego za chwilę zaczniemy.
5: I już teraz zapraszam.
4: Świat w powiększeniu.
6: Bowiem jemeńscy Huti dziś po raz kolejny zaatakowali lotnisko w Riyadzie, w stolicy Arabii Saudyjskiej. Kolejne linie lotnicze informują o tym, że zawieszają połączenia z tym miastem. No i żebyśmy mogli wyjaśnić dokładnie, o co chodzi w tym kawałku konfliktu bliskowschodniego, w studio Polskiego Radia 24 Julia Sochacka, ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
6: No właśnie, Jemen to jest to miejsce, w którym oczywiście ta wojna nie zaczęła się teraz, tylko już lata temu. Zresztą Jemen ogarnięty wojną domową był od bardzo, bardzo dawna. Natomiast wydawało się kilka miesięcy temu, że ta wojna w Jemenie może się wreszcie skończyć. Tylko właśnie kolejne konflikty na Bliskim Wschodzie doprowadziły do tego, że ta wojna się na nowo rozpaliła.

0: Teraz pytanie, czy ona nie zaczyna być jeszcze poważniejsza niż kiedykolwiek, skoro jemeńscy Huti, którzy wcześniej skupiali się na walce z tym uznawanym międzynarodowo rządem Jemenu, teraz zaczynają coraz mocniej atakować Arabię Saudyjską, która ten zwaśniony z nimi rząd Jemenu wspiera nie od dzisiaj. I od tego zacznę, bo potem oczywiście jest do mówienia to, co dzieje się w samym Jemenie, ale rzeczywiście no, ta Arabia Saudyjska jest atakowana przez jemeńskich Huti coraz mocniej. Teraz uderzenia w lotniska, no takie, które jak rozumiem właśnie do tego mają doprowadzić, do sparaliżowania ruchu lotniczego.
1: Tak, Arabia Saudyjska jest w tym momencie pod bardzo dużą presją ze strony Hutich. No i ta presja jest nakierowana na to, żeby przestała wspierać rząd międzynarodowo uznawany Jemenu, czyli ten rząd skupiony wokół Rady Przywództwa Prezydenckiego, tak zwanego PLC. To nie są pierwsze takie epizody, w których Huti starają się nie tylko prowadzić działania wojenne na terytorium Jemenu, czyli albo są w ofensywie, albo w defensywie, ale też starają się no właśnie wywierać nacisk na wszystkie te państwa, które Jemen wspierają. Przede wszystkim w tym momencie jest to Arabia Saudyjska. Natomiast intensywność tych ataków, tak samo jak skuteczność wrześniowej ofensywy, jest dosyć niespotykana. Są to największe zdobycze terytorialne właściwie od co najmniej około 2014-2015 roku, a jednocześnie ataki i zniszczenia w samej Arabii Saudyjskiej też są bardzo rozległe. Myślę, że moglibyśmy zacząć się porównywać do zniszczeń, jakie Iran wywołał w tym kraju w czasie tej najintensywniejszej fazy konfliktu irańsko-amerykańskiego. No bo targetowana jest infrastruktura energetyczna, czyli rafinerie, również gazociąg.
0: I to odczuwamy też wszyscy na świecie, jeśli chodzi o ceny ropy, ceny paliw. To jest jeden z elementów oczywiście tego wzrostu cen paliw.
1: To nie pomaga zdecydowanie, bo mimo tego, że mamy jakieś informacje, że w cieśninie Ormus coraz więcej tej ropy, z cieśniny Ormus coraz więcej ropy się wydostaje, to jednocześnie problemy z drugim włoskim gardłem, czyli Bab al-Mandab, tą cieśniną, która jest pomiędzy rogiem Afryki a Jemenem, tam jest nadal problematycznie, to znaczy właśnie przez Hutich. W związku z czym ceny ropy rosną, to też jest niedobre dla gospodarki Arabii Saudyjskiej, bo pomimo tego, że może swoją ropę sprzedawać drożej, to może jej równocześnie sprzedawać o wiele mniej. Natomiast poza infrastrukturą energetyczną mamy też cele w postaci infrastruktury krytycznej w ogóle, bazy wojskowe również, natomiast w ostatnich tygodniach właśnie również obiekty cywilne, takie jak teraz lotnisko króla Halida, czyli to lotnisko w Riyadzie, no, które wydaje się, że tam zniszczenia są dosyć rozległe i dotyczą do tej części typowo cywilnej, która obsługuje pasażerów.
0: No i mamy informację, że kolejne linie lotnicze zawieszają połączenia do Riyadu, Lufthansa, KLM, Air France, ale także Air India, linie azjatyckie. To jest dla Arabii Saudyjskiej problem, bo Arabia Saudyjska od lat się stara być takim też no, hubem biznesowym, no, próbuje też inwestować w turystykę, trochę jest do tyłu z tym, jeśli chodzi o rywalizację powiedzmy z Emiratami Arabskimi, czy kilkoma innymi krajami w regionie, no ale biznesowo Saudowie starają się być tym jednym z centrów Bliskiego Wschodu.
1: I udało im się przejść w miarę suchą nogą, jeśli chodzi o to pierwsze bardzo ekstensywne zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Półwyspem w marcu tego roku.
0: Kiedy to znaczy, jednak na Emiratach Arabskich wszyscy się skupiali, Bahrajnie, Katarze.
1: Tak, kiedy samoloty nie latały nad całą północno-zachodnią częścią Półwyspu.
0: Czyli tam, gdzie Zatoka Perska, gdzie bliżej do Iranu po prostu.
1: Dokładnie tak, bo tam latały drony, latały pociski, to taką podstawową drogą ucieczki, wydostania się gdzieś powrotu, tak jak niektórzy, z Półwyspu był właśnie Riyad. Teraz to się mocno zmieniło i Arabia Saudyjska rzeczywiście jest w najtrudniejszym położeniu ze wszystkich państw Zatoki, no bo konflikt z Iranem pozostaje w miarę uśpiony, on ma dosyć niską intensywność, w związku z czym pozostałe państwa tak nie cierpią.
0: Dla Arabii Saudyjskiej to jest wszystko ogromnym problemem, dlatego Arabia Saudyjska no, też angażuje się w to, żeby tych Hutich w Jemenie nie wiem, czy da się pokonać, ale ograniczyć ich zdolności, ich możliwości. Tutaj Arabia Saudyjska wspiera ten międzynarodowo uznawany rząd Jemenu. Z kolei Huti mają wsparcie Iranu, o czym była mowa, i próbują Saudowie wciągać też w to innych swoich sojuszników. A niedawno zawarto taką umowę sojuszniczą, nazwali to niektórzy nawet muzułmańskim NATO, z Pakistanem chociażby. No, wymieniam Pakistan, bo pakistańscy żołnierze się w Arabii Saudyjskiej pojawili. Ale tak, też Turcja i Egipt.
1: Tak, jest.

0: Ten pakt zawierający twarde zobowiązania do obrony, czyli te, które właśnie spromptowały nazwanie tego porozumienia muzułmańskim NATO, czy właśnie sunnickim NATO, obejmuje Turcję, Pakistan i Arabię Saudyjską i faktycznie na początku, po kilku tygodniach ewidentnego wahania, sojusznicy Arabii Saudyjskiej, zresztą wszyscy łącznie, spotkali się na takim szczycie, po którym wydali wspólne oświadczenie, w którym zadeklarowali, że ten artykuł o wspólnej obronie został uruchomiony i w związku z tym zostaną podjęte wszystkie niezbędne środki do zapewnienia bezpieczeństwa i obrony Arabii Saudyjskiej. W praktyce to oznacza, że faktycznie Pakistan przesłał przede wszystkim uzbrojenie temu rządowi międzynarodowo uznanemu jemeńskiemu, ale też od lat uprawiana współpraca wojskowa pakistańsko-saudyjska będzie teraz intensywniej rozwijana. Nie jest wykluczone, no właśnie, przesłanie, przetransportowanie jakiegoś kontyngentu żołnierzy na terytoria saudyjskie, natomiast tutaj zakładałabym, że jedynie do obrony saudyjskiego terytorium, a na pewno nie do prowadzenia działań ofensywnych w Jemenie. I podobnie ma być też z Turcją, to znaczy Turcja już teraz znowu zadeklarowała przede wszystkim pomoc techniczną, wysłanie sprzętu, pomoc w zbieraniu informacji. Natomiast ewentualne dalsze wysyłanie tureckich żołnierzy będzie musiało najpierw zostać poddane pod dyskusję w tureckim parlamencie, natomiast też nie jest to wykluczone. Natomiast znowu w tym przypadku, podobnie jak z Pakistanem, na ten moment zdecydowanie nieprawdopodobne jest, że Turcja weźmie udział w działaniach ofensywnych przeciwko Hutim. To znaczy w najbliższych dniach możemy się spodziewać wzmocnienia zdolności obronnych Arabii Saudyjskiej, być może lepszej obrony przeciwrakietowej, przeciwdronowej, tak żeby to niebo nad Riadem, nad prowincjami południowymi, czyli nad Jazan, nad Nagranem, lepiej chronić. Natomiast odparcie ofensywy Hutich w samym Jemenie, no, pozostaje jednak saudyjskim problemem.
1: To prawda. Arabia Saudyjska już próbowała międzynarodowej koalicji do walki z Hutimi. Taka była koalicja, która dokonywała uderzeń z powietrza. No ale potem wojna wydawała się być zakończona, czy taka bliska zakończenia, więc ta koalicja się rozformowała i ponowne jej sformowanie nie będzie już chyba takie proste.
0: Raczej nie, dlatego że coraz mniej państw jest chętnych do zaangażowania się w konflikty regionalne na Bliskim Wschodzie, a w szczególności takie, które mają duży potencjał na rozciągnięcie się na kilka miesięcy, jeśli nie kilka lat, a to jest jeden z takich konfliktów, dlatego że, no, po pierwsze, on już ma bardzo bogatą historię, bo zaczął się zasadniczo w roku 2014-15. Potem faktycznie mniej więcej od 2022-23 pozostawał zamrożony, natomiast w momencie aktywacji czy wznowienia napięcia irańsko-amerykańskiego, ale też ze względu na bardzo lokalne uwarunkowania, czyli taką próżnię sił, która została po tym, jak separatyści Jemenu Południowego zostali rozbici przez Saudyjczyków i siły te centralne jemeńskie, no to spowodowało, że Huti trochę wyczuli okazję i faktycznie, no, te pierwsze tygodnie były całkiem imponujące, jeśli chodzi o skalę ich ataku. Natomiast teraz ta ofensywa zdaje się trochę hamować. Niemniej nadal jest spora szansa, że nawet jeśli uda się Saudyjczykom i Jemeńczykom wypchnąć Huti z powrotem do tego obszaru, na którym dotychczas dosyć dobrze sobie radzili, czyli Sana, czyli stolica, prowincje północne, tam stamtąd wypchnąć ich i ostatecznie poradzić sobie z tym powstaniem będzie bardzo trudno, dlatego że to są tereny mocno górzyste, macierzyste dla tego ugrupowania.
1: Nie tak łatwe do bombardowania na przykład.
0: Tak, nie da się tam odciągnąć celów militarnych tylko bombardując.
1: To znaczy, trzeba mieć płaski, równinny teren po prostu do tego.
0: Dokładnie najlepiej. Tak. A tam, no, należałoby wysłać siły lądowe i to takie, które potrafią walczyć w takich warunkach, co też nie jest oczywiste. W związku z tym, mimo tego, że cele teraz tej operacji Świt Jemenu, Jemenu, czyli operacji, która została ogłoszona w poniedziałek przez prezydenta Jemenu, są takie, żeby odzyskać Sanę, odzyskać wszystkie terytoria,

0: które są aktualnie pod kontrolą Hutich, wznowić tam, na nowo postawić instytucje państwowe, wydaje się to mocno nieprawdopodobne, szczególnie gdzieś tam w krótkim terminie.
1: No i Amerykanie też nie wesprą Saudyjczyków, to Donald Trump jasno to mówi.
0: Tak, Donald Trump wręcz powiedział, zdaje się, na samym początku tej nowej fazy konfliktu w Jemenie, że Huti nie mają nic przeciwko Amerykanom, co nie jest do końca prawdą. Właściwie prawdą nie jest
1: mają
0: w ogóle.
1: Mają wypisane na sztandarze śmierć Ameryce jako jedno z haseł.
0: Dokładnie tak. Są też bardzo blisko z Iranem. Natomiast patrząc na to, że mamy na ten moment powrót do rozmów na linii irańsko-amerykańskich, przynajmniej są jakieś sygnały płyną, że te kanały dyplomatyczne są otwarte, no to Donald Trump nie będzie pewnie chciał się uwikłać w konflikt na południu półwyspu właśnie po to, żeby sobie nie zamykać drogi do rozmów z Iranem, które są bardzo ważne ze względu na zbliżające się wybory połówkowe.
1: O sam Jemen jeszcze zapytam. W tej wojnie w ostatnich jej tygodniach mieliśmy najpierw ofensywę wspomnianą już Hutich, teraz tę kontrofensywę ogłoszoną w tym tygodniu przez uznawany międzynarodowo rząd Jemenu. I tutaj jednym z tych punktów, choć nie jedynym oczywiście, o który trwa ta walka, są okolice ciśniny Bab al-Mandab. Tam właśnie to jest jedno z tych wąskich gardeł Bliskiego Wschodu, kluczowe zwłaszcza dla eksportu ropy właśnie saudyjskiej w świat. No i to jest też taka brama do Morza Czerwonego, brama do Kanału Sueskiego, tym samym brama od tej strony do Morza Śródziemnego, czyli do Europy. Natomiast sprzeczne są te informacje, kto tam te tereny oczywiście w całości kontroluje. Pewnie w całości nikt, jak to zwykle bywa. Co my wiemy tak naprawdę o sytuacji w tym punkcie?
0: Wiemy, że na pewno w pierwszych tygodniach września ten punkt najbliżej samej ciśniny, czyli najważniejszy port tam w tym rejonie, czyli port Mokka, został przez Hutich zajęty. To znaczy siły rządowe, jeśli jakiekolwiek tam były wtedy, bo to też jest myślę dyskusyjne, właśnie ze względu na tą próżnię sił, one zostały na pewno wypchnięte. Natomiast na początku tego tygodnia, właśnie w godzinach mocno porannych w poniedziałek, siły saudyjskie i jemeńskie ogłosiły, że Mokkę odbiły. Natomiast to do tej pory nie zostało potwierdzone przez Hutich. Trudno jest to zweryfikować też dlatego, że tym razem Huti przyjęli trochę inną taktykę niż Iran, na przykład blokując cieśninę Ormus. To znaczy nie zablokowali całej Bab al-Mandab, tylko
1: w sensie toru wodnego nie zablokowali.
0: Tak, całego toru. On był nadal dało się przez niego przepłynąć i większość statków, szczególnie tych nieafiliowanych z Arabią Saudyjską w dowolny sposób, dawało radę spokojnie sobie nim przepłynąć i potem dopłynąć do kanału Sueskiego i opuścić cały ten akwen. W związku z czym trudno jest śledzić obecną sytuację, czy obecny układ sił w regionie, patrząc tylko na same przepływy statków. Wydaje się, że siły jemeńskie odzyskały trochę impetu i ja bym uznawała odbicie portu za prawdopodobne, natomiast to nie oznacza, że szala zwycięstwa się przechyla na ich stronę, dlatego że nadal jednocześnie trwa oblężenie Taizu, czyli drugiego bardzo ważnego miasta, też na południowym zachodzie, bliżej właśnie brzegu Morza Czerwonego, jemeńskiego. Do tej pory Huti mieli kontrolę nad sporą częścią okolicznych wsi. W pewnym momencie udało im się odciąć wszystkie drogi prowadzące do Taizu. Na ten moment sytuacja jest bardzo niejasna, to znaczy nie wiemy do końca, jak wygląda sytuacja, czy faktycznie siły rządowe, czy prorządowe wycofują się już z Taizu, czy jeszcze nie. Natomiast nie wygląda to na ten moment zbyt dobrze.
1: No i mamy jeszcze taką wyspę w tej ciśnienie Bab al-Mandab, też bardzo istotną.
0: Tak. Ta wyspa też miała zostać przejęta przez Hutich. To oświadczenie saudyjsko-jemeńskie nie wspominało o żadnych innych terytoriach poza samą Mokką. Natomiast wydaje mi się, że jest prawdopodobne, że zostali tam bojownicy Huti, dlatego że to była wyspa, na której wcześniej stacjonowały albo wojska same emirackie, albo wojska sił separatystycznych wspieranych przez Emiraty. I po tym, jak doszło do rozbicia tego frontu separatystycznego w grudniu i w styczniu tego roku, te siły się stamtąd wycofały. I miały tam wejść, zabezpieczyć region, cieśniny, siły jemeńskie, ale chyba najważniejsze.

0: Wyraźnie się tak nie stało, bądź stało się jedynie w nieznacznym stopniu.
1: No mamy w tej wojnie, jak w każdej chyba na Bliskim Wschodzie, kilka tak naprawdę tych frontów. To nie są zwykle wojny, które mają taki jasno wytyczony front, do czego nas przyzwyczaiły konflikty europejskie, na przykład ten na Ukrainie, ta rosyjska inwazja, gdzie rzeczywiście łatwo jest te linie frontu wyrysować po prostu na mapie. Tutaj te linie są bardziej pokręcone, że tak powiem, a do tego jeszcze bywa czasem, że to są linie w różnych kolorach, bo to są różne też frakcje, ale jedno jest pewne, ten konflikt no wywiera ogromnie dużą presję na ludność cywilną Jemenu, która musi niestety z tych terenów objętych walkami uciekać, a już wcześniej mieliśmy w Jemenie bardzo dużo uchodźców wewnętrznych, no i coraz więcej osób też przez te ciśniny Bab al-Mandab ucieka na afrykańską stronę Morza Czerwonego, na przykład do Dżibuti, niedużego afrykańskiego kraju.
0: Tak, Dżibuti jest tym państwem rogu Afryki, które aktualnie jest chyba pod największą presją, jeśli chodzi o osoby uciekające z Jemenu. Ten eksodus Jemeńczyków był bardzo nagły, bardzo zmasowany od samego początku, bo w pierwszych dniach tej najintensywniejszej ofensywy we wrześniu już od razu była mowa o około 82-83 tysiącach. Aktualne szacunki osiągają gdzieś około liczby 200 tysięcy osób, być może nawet więcej. To oczywiście po pierwsze przyczyni się do pogłębienia kryzysu humanitarnego w Jemenie, który już i tak ma przede wszystkim problemy z ubóstwem, z bezpieczeństwem żywieniowym, to znaczy z dostępem do żywności, z dostępem do edukacji, z dostępem do opieki zdrowotnej.
1: No i leków, tam się różne choroby pojawiały, często zakaźne mocno.
0: Tak, to jak najbardziej też sprzyja, tym bardziej, że te miasta, które aktualnie przyjmują osoby wewnętrznie przesiedlone, dość nie są przygotowane na to, żeby te osoby przyjąć, bo same mają bardzo istotne problemy rozwojowe, a jeszcze do tego nie wiadomo, jak długo same będą bezpieczne. Na terenach kontrolowanych przez Huti dostęp do pomocy humanitarnej, zewnętrznej, międzynarodowej jest bardzo utrudniony, no a obecnie w warunkach wojennych praktycznie niemożliwe.
1: A o co walczą Huti? No bo ja rozumiem, że rząd Jemenu walczy o to, żeby jak największą część Jemenu po prostu kontrolować najlepiej cały, a Huti chcą kontrolować cały Jemen, czy tylko wyrwać kawałek dla siebie?
0: Zasadniczo oficjalnie cały, dlatego że Huti są frakcją, która uznaje się za frakcję przede wszystkim jemeńską, chociaż są nieco odrębni religijnie, bo są to szyici, ale tak zwani piątkowcy i do tego mają też dosyć odrębną historię polityczną, właśnie afiliacji z Iranem, to znaczy afiliacji, która stawia ich trochę w kontrze nie tylko do na przykład dziedzictwa Jemenu Południowego, które jest dziedzictwem trochę laickim, mocno socjalistycznym, ale też w kontrze na przykład do partii Al-Islah, czyli takiej regionalnej czy jemeńskiej odnogi Bractwa Muzułmańskiego, czyli takiego mocno fundamentalistycznego, politycznego islamu, ale islamu sunnickiego. Natomiast
1: a Huti to szyici.
0: W tym
1: łonie ich tak, trzeba
0: tak, umieścić. Tak, tak. Bliżej, chociaż też nie identycznie ideologicznie do Iranu.
1: Szyickiego,
0: tak. Natomiast tak patrząc zupełnie realistycznie na ich obecne cele, no to zapewne jest to umocnienie się tam, gdzie obecnie są i ewentualnie jakieś dalsze zdobycze terytorialne na tyle też, na ile to jest zapewne potrzebne Iranowi, bo to Iran jest tą główną linią życiową, która Huti jednak utrzymuje. Natomiast trzeba też pamiętać, że będzie im coraz trudniej utrzymywać kolejne terytoria, dlatego że im dalej na północny wschód Jemenu idziemy, tym więcej tam jest pustyni, mniej gór, więc są to zupełnie inne warunki do walki, zupełnie inne warunki do zarządzania.
1: Inny teren do utrzymania wojskowego.
0: Tak, czyli taki, na którym Huti jeszcze zbyt dużego doświadczenia nie mają.
1: Na ile Huti są właśnie z Iranem powiązani? Bo to nie jest tak oczywiście, że oni są na kiwnięcie palcem, na gwizdek Iranu. Nie mają swoją agendę, swoją politykę. Są sprzymierzeni z Iranem. No ale tak jak Hamas czy Hezbollah, no grają we własną grę jednak. Iran jest sojusznikiem, jest ważny, ale to nie jest tak, że to są ludzie, którzy wykonują wyłącznie rozkazy z Teheranu.
0: Tak, dlatego że Huti byli generalnie przed Islamską Republiką. To znaczy myśl polityczna rodu al-Huti pojawiła się
1: jeszcze... dał nazwę temu ugrupowaniu. Tak.
0: Oficjalna nazwa właściwie to jest Ansarullah.

Natomiast przyjęło się, że mówimy o nich właśnie od tego rodu przywódczego. I ta myśl polityczna pojawiła się jeszcze przed islamską rewolucją 79 roku w Iranie. Natomiast ze względu na podobne podejście do islamu, ze względu też na podobne

0: same cele polityczne również mogą istnieć bez Iranu. I Houthi też mają nieco większą dozę autonomii, większą niż te ugrupowania, które obserwujemy, czy w Iraku, czy w Libanie. To znaczy, że są trochę trudniejsi do kontroli. To było widać na przestrzeni ostatnich lat, kiedy atakowali statki na Morzu Czerwonym, kiedy próbowali też atakować Izrael w momentach, kiedy być może dla Iranu strategicznie to wcale nie był najlepszy wybór. Natomiast w tym momencie są ewidentnie dość mocno, może tak, ich cele i interesy są bardzo, bardzo zbieżne z Iranem w tym momencie.
1: To na koniec jeszcze mamy niewiele ponad minutę. Może ugrupowanie Houthi istnieć politycznie bez Iranu, a wojskowo? No to Iran jest głównym dostawcą rakiet, dronów, jak rozumiem, dla Houthi.
0: Tak, ale w ostatnich latach wykształcili też zdolności tworzenia swoich podzespołów. Mają też dosyć rozległe zdolności, jeśli chodzi o nowe technologie. W związku z czym, o ile nadal to Iran jest tą główną bazą przemysłu wojskowego, o tyle zdolności własne są coraz lepiej rozwijane i myślę, że jeśli uda im się utrzymać jeszcze kilka lat, będą w stanie sporą część broni produkować sami, bądź zdobywać samodzielnie. Również przez inne kanały, nie tylko z Iranu, ale być może właśnie z Afryki.
1: No tak, zwłaszcza, że te kanały z Iranu są próby oczywiście podejmowane odcięcia Houthi od tych kanałów, z różnym oczywiście skutkiem się to udaje. Na razie mamy bardzo poważne zaostrzenie tej wojny wewnątrz Jemenu, tego, jak ta wojna jakoś promieniuje na okolice, głównie na Arabię Saudyjską. Przypomnę, lotnisko w Rijadzie ponownie zostało dziś ostrzelane. Wiele linii zawiesza obecnie połączenia do stolicy Arabii Saudyjskiej. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem w magazynie Świat 24 była Julia Sochacka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: Michał Strzałkowski, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.

0: Laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Sejm uczcił pamięć pracownicy szkoły podstawowej w Leszczy-Dolenowinach. Kobieta została zaatakowana dziś przez 15-latka. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska, wynika z najnowszego sondażu Opinia 24. Przypadkowa osoba została ranna podczas interwencji wielkopolskich policjantów w Szamotułach. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Sejm uczcił wieczorem minutą ciszy pamięć pracownicy szkoły podstawowej w Leszczy-Dolenowinach, która zmarła po zaatakowaniu jej przez 15-letniego byłego ucznia placówki. 37-letnia kobieta osierociła dwoje dzieci. To kolejne tragiczne zdarzenie w szkołach na Mazowszu w ciągu ostatnich dwóch dni. W środę w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób. Śledczy przesłuchują Jakuba Z. Sytuację obserwuje Mariusz Pieśniewski.
2: Do prokuratury okręgowej w Ostrołęce Jakuba Z. przywiózł policyjny konwój. Był ubrany w specjalny strój z rodzaju

0: I miękkiego kasku na głowie dla groźnych podejrzanych. Strój ten nie pozwala zatrzymanemu zrobić sobie krzywdy, ale też taki strój chroni samych policjantów przed atakiem, uderzeniem głową czy ugryzieniem. Sprawca ataku na szkołę w Ostrołęce był pytany przez dziennikarzy o powody swojego działania, ale nie odezwał się ani słowem. Wiemy, że służby przeprowadziły eksperyment procesowy na substancji z plecaka, który agresor podpalił w szkole, ale nie ma jednoznacznej informacji, że była to bomba. Prawdopodobnie Jakub Z. usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa. Ostrołęka, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Jeszcze dziś Sejm ma głosować nad przyjęciem aktu o usługach cyfrowych. Ma to umożliwić szybsze blokowanie nielegalnych treści w internecie. Po ostatnich tragicznych wydarzeniach policjanci będą kontrolować bezpieczeństwo w szkołach. Minister edukacji Barbara Nowacka nie przewiduje jednak wprowadzenia bramek i wykrywaczy metali.
2: W szkole na 1500 uczniów realnie sparaliżowałyby pracę szkoły. Szkoła jest miejscem zaufania publicznego. I proszę zwrócić uwagę, widzimy w tej chwili te ataki w szkołach. My tu zamierzamy wzmocnić uprawnienia dyrektora, ale przecież kiedy atak był w kościele, to nie rozmawiamy o bramkach w kościele, bo wiemy, że są pewne miejsca zaufania publicznego.
1: Jutro minister Nowacka spotka się z radami dyrektorów szkół, aby porozmawiać o ewentualnych zmianach w prawie oświatowym. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska z wynikiem nieco ponad 33% głosów. Wynika z najnowszego sondażu Opinia 24. Na drugim miejscu plasowałoby się Prawo i Sprawiedliwość, które otrzymałoby ponad 17% poparcia. Trzecia byłaby Konfederacja z poparciem prawie 14% wyborców. Powyżej progu wyborczego w badaniu znalazły się jeszcze trzy ugrupowania. Konfederacja Korony Polskiej, Lewica i Rozwój Plus. Badanie przeprowadzono w dniach 5-7 października na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo oraz wywiadów internetowych. Policjanci z Wielkopolski Chrzamotu użyli broni wobec mężczyzny z nożem. Ranna została przypadkowa osoba. Mundurowi interweniowali w jednym z zakładów fryzjerskich w centrum miasta, mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
3: W wyniku tej całej sytuacji ten mężczyzna został ranny. Wiemy też, że okaleczył się sam nożem, który miał przy sobie. Niestety okazało się także, że osoba postronna znajdująca się w pobliżu miejsca interwencji także została ranna. Ten człowiek trafił do szpitala w Poznaniu. Mamy informację, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. My w tej chwili bardzo dokładnie będziemy odtwarzać przebieg całej tej interwencji.
1: Zatrzymany 34-latek był poszukiwany przez policję. Sejm przegłosował ustawę regulującą najem krótkoterminowy. Każdy lokal przeznaczony do wynajmu na mniej niż 30 dni będzie musiał uzyskać wpis do Centralnego Wykazu Turystycznych Obiektów Noclegowych. Na najem muszą zgodzić się też spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Ponadto lokalne samorządy będą mogły wprowadzić tzw. strefy wolne od najmu krótkoterminowego. Teraz nowymi regulacjami zajmie się Senat. Jemeńscy Huti znowu atakują lotnisko w Riyadzie. Kolejne linie lotnicze zawieszają loty. Huti odradzają korzystanie z saudyjskiej przestrzeni powietrznej.
4: Nad Riyadem unosił się dym po tym, jak w lotnisko trafiły dwie rakiety balistyczne wystrzelone przez jemeńskich Hutich. To kolejny atak na ten port lotniczy w ciągu kilku dni. Huti, którzy walczą z jemeńskimi siłami rządowymi i wspierającą je Arabią Saudyjską, twierdzą, że znowu zaatakowali także lotnisko w Nadżranie oraz bazę sił powietrznych w Hamis Mushaid. Ta informacja nie jest jeszcze jednak niezależnie zweryfikowana. Wczoraj Arabia Saudyjska poinformowała, że w ostatnich atakach Huti na saudyjskie lotniska zginęły 3 osoby, a 36 zostało rannych. Ataki spowodowały zakłócenia w ruchu lotniczym. Loty do Riyadu, który jest jednym z największych portów lotniczych na Bliskim Wschodzie, zawiesiły m.in. Lufthansa, KLM, Air France, Air India i wiele innych linii lotniczych. Huti sugerują międzynarodowym przewoźnikom, żeby w ogóle omijali saudyjską przestrzeń powietrzną. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Aleppo.
1: Jeszcze informacja z ostatniej chwili. Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Nowelizacja jest odpowiedzią na weto prezydenta Karola Nawrockiego do poprzedniej wersji przepisów w tej sprawie. To weto było w styczniu. Nowelizację o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji, a celem zmian będzie wprowadzenie takiej procedury, dzięki której będzie możliwe wydawanie szybkich nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo w internecie.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Prognoza pogody. W nocy przelotne opady deszczu nad morzem i początkowo w zachodniej części Karpat. Możliwe też burze. Temperatura od 6 stopni na północnym zachodzie do 12 na południowym wschodzie. Piątek od 12 stopni do 15.
1: Klimat.
0: Zła jakość powietrza w Małogoszczu w województwie świętokrzyskim. W pozostałej części kraju stan powietrza jest w większości dobry, miejscami umiarkowany. Najlepiej oddycha się na zachodzie kraju. Ponad 27% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Na wschodnim wybrzeżu ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanów wód. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
1: Klimat.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: 7 minut po godzinie 21. Panie prezydencie, proszę nie wetować ustawy o usługach cyfrowych. Bezpieczeństwo Polaków jest ważniejsze od wojny z rządem. Tak mówi z kolei szef MSWiA. To odnośnie tego, co przed chwilą państwo mogli usłyszeć w naszych informacjach, że Sejm przegłosował ustawę, dzięki której będzie można blokować nielegalne treści w internecie. Paweł Wojewódka razem ze mną. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Wiesz, myślę sobie tak, że pan prezydent nie powinien słuchać jednego przeboju takiego ludycznego, gdzie referen brzmi wolność i swoboda. No już dalej nie będę cytował, to wtedy być może podpiszę tę ustawę i nie będzie myślał w sposób taki schematyczny na temat internetu, że wolno wszystko.
3: O internecie, o wolności słowa, o tym, co wolno wojewodzie, panie redaktorze?
4: Rozumiem. To tak a propos?
3: Tak się zastanawiam, bo wiem, że zapowiadając się dziś, mówiłem, że temat jest taki, który już od razu budzi ogromne emocje o zachowaniu polityków.
4: Też.
3: Sam byłem świadkiem wielu bardzo dziwnych zachowań polityków. Część tych ludzi w ogóle dzisiaj nie jest politykami. To jest też ważne, że oni też przychodzą na kadencję. To nie jest tak, że jak się zostaje posłem, to już do końca życia. Niektórzy potem zostali taksówkarzami.
4: Tak, zdarzyło się. Albo byli taksówkarzami w złych czasach i zostali politykami, ale zostali politykami bardzo przyzwoitymi.
3: Nie wiem, jakimi byli taksówkarzami. Pomówmy o tym.
1: Pomówmy o tym.
4: A pomówię dziś z panią profesor Magdaleną Środą, filozofką, etyczką, Uniwersytet Warszawski. Witam panią profesor bardzo serdecznie.
5: Witam panie redaktorze, witam państwa.
4: Trudne słowo pani profesor, Kinderstube. I tak sobie myślę, że może by tak dużymi literami napisać taki transparent przed Sejmem, Kinderstube. No i wtedy może niektórym się coś przypomni, politykom zwłaszcza.
5: No myślę, że politycy od razu sobie pomyślą, to opcja niemiecka, bo to przecież niemieckie słowo. Chyba już w Polsce zapomniane i trochę nieaktualne, chociaż jakby niesłychanie ważne. I to nie tylko w takim życiu prywatnym czy życiu społecznym, ale również w życiu demokratycznym, w życiu obywatelskim. Przypomnijmy, że Kinderstube to znaczy tak naprawdę pokój dziecięcy, a chodzi o pewien model wychowania, który rozpoczynał się od właśnie wieku dziecięcego, który z jednej strony składał się z tak zwanej ogłady towarzyskiej, zasad grzeczności, czyli jak zwracać się do starszych, jak zachować się przy stole.
4: Jak zwracać się do kobiet.
5: Do kobiet, tak różnicując, rzecz jasna. No jak panować nad emocjami w różnych sytuacjach towarzyskich. I można powiedzieć, że ta Kinderstube składała się z wielu takich zewnętrznych zasad, ale chodziło też o to, żeby te zasady zostały zinterioryzowane. Żeby one nie były tylko takie na pokaz, ale żeby jakby stanowiły trwały element postawy wobec innych. No i teraz, no właśnie, panie redaktorze, i teraz jest takie pytanie, co z tego modelu kulturowego, stworzonego chyba w XIX wieku, chyba minister Czarnek byłby gdzieś w tych okolicach, ponieważ on rewitalizował pojęcie cnót niewieśnych.

0: niewieścich. Oczywiście w kontekście zupełnie innym i negatywnym, ale rzeczywiście tak było w wieku XIX, że dziewczęta i chłopców wychowywano inaczej. Chłopcy byli dżentelmenami, byli szarmancy, byli wyjątkowo grzeczni i mieli wyjątkowy stosunek wobec kobiet, a kobiety były nieśmiałe, potulne, grzeczne i zajmowały się tym, co kultura im kazała robić. Ale ja myślę, że jest coś cennego w tym słowie Kinderstube, coś uniwersalnego, co, no nie wiem, czy pan redaktor się zgodzi, co właściwie zostało zatracone. No bo też...
1: Aż mnie zaciekawiła pani profesor, a co zostało zatracone według pani w tym słowie? Bo moim zdaniem w ogóle Kinderstube, ona umiera na naszych oczach tak naprawdę. I sposób pewnego zachowania się wobec innych też umiera. Przepuszczanie wychodzących w drzwiach też umiera. Proszę zwrócić uwagę, taki drobiazg. I bardzo wiele innych rzeczy po prostu na naszych oczach umiera.
0: Znaczy, warto w tym pojęciu odróżnić takie dwa wymiary, bo jeden jest taki bardzo powierzchowny. No ja mówię dzień dobry, dziękuję, do widzenia, kłaniam się w odpowiedni sposób i tak dalej, i tak dalej. Ale też mam, to zawiera taką głębszą warstwę, że na przykład ja nie przerywam komuś, kiedy ten ktoś mówi, że nie poniżam go publicznie. Nie wykorzystuje swojej przewagi wobec innych, obcych bądź słabszych, że na przykład umiem przeprosić, kiedy popełniłem określony błąd i tak dalej. To jest też związane z taką powściągliwością wobec upokarzania innych. I ten głębszy element wydaje mi się jakby szczególnie cenny, dlatego że on zawiera w sobie takie elementy, powiedziałabym, polityczne i będące warunkiem demokracji. No bo demokracja oprócz pewnych instytucji, takich jak wybory, reprezentacja i tak dalej, to również pewna kultura debaty. No, parlament, panie redaktorze, możemy to przypomnieć, pochodzi od słowa parler, czyli od mówienia. I to jest to miejsce, w którym ludzie wymieniają się opiniami, negocjują, dochodzą do konsensusu. Mówię oczywiście o teorii. I ten rodzaj debaty, w przeciwieństwie do tego, co potocznie nazywamy pyskówką albo dowalaniem przeciwnikowi, wymaga właśnie Kinderstube w tym głębszym rozumieniu. Czyli pewnej powściągliwości, pewnej kultury słowa, pewnej umiejętności słuchania. Wie pan, ja jestem na przykład śmiertelnie oburzona, jak na mównicę wychodzi powiedzmy premier czy minister rządu, który no, jest demokratycznie wybrany i wtedy cała opozycja opuszcza Sejm. Zwłaszcza, że chodzi o na przykład dosyć ważny komunikat dotyczący powiedzmy polityki zagranicznej. Opuszcza demonstracyjnie Sejm i można powiedzieć, no nie mają Kinderstube, ale też można powiedzieć, no nie czują, co jest obowiązkiem politycznym, bo słuchanie przeciwnika, oczywiście potem przeciwstawianie się mu, szukanie argumentów przeciw, no ale to jest taki podstawowy element tego, co wiążemy ze słowem parlament, od słowa parler. I Kinderstube, no w tym starym rozumieniu, tym głębszym, była naprawdę ważnym warunkiem demokracji i demokratycznej debaty.
1: Pani profesor, ja patrzę na to ze zgrozą, a zwłaszcza patrzę na to ze zgrozą, bo we mnie się budzi po pierwsze absolutny sprzeciw przeciwko temu, żeby w taki sposób zwracać się do kogokolwiek, a zwłaszcza do kobiet. A mówię tutaj o słowie, którego użył pan Berkowicz, poseł, no właśnie, poseł na Sejm. Do koleżanki mało, że kobiety, to jeszcze dziennikarki. I to wszystko razem klei się w rzecz absolutnie niedopuszczalną. I myślę sobie tak, że całe środowisko dziennikarskie, myślące, powinno obłożyć posła Berkowicza na temu, najprawdziwszą świecie, dlatego że tak nie wolno. To znaczy, są pewne granice, których nie wolno przekroczyć nawet posłowi na Sejm Rzeczpospolitej.
0: Znaczy nie, panie redaktorze,
1: ja się śmieję,
0: szczególnie,
1: wiem,
0: szczególnie
1: posłowi. Ale mówię, ma

0: pani rację. Ja to mówię z przekąsem. Nawet. Nie wolno. I dalsze brnięcie, nie mówiąc o zachowaniu jego szefa, pana Berkowicza, czyli pana posła Mencena, który, prawda, dosyć lekko podszedł do tej sprawy i powiedział: przegiął. Przegiąć to można w prywatnej rozmowie, jak coś wyskoczy. W prywatnej rozmowie, jak coś wyskoczy z ust, co jest, no, nazywane słowem wulgarnym. To można nazwać przegięciem. No, ale nie przegiął pan Berkowicz w stosunku do naszej, do kobiety i koleżanki dziennikarki. Obłożyć anatemą. Obłożyć anatemą, po prostu.
1: Tak, tak, to rzeczywiście to jest bardzo ważne narzędzie. Jeśli nie działa poczucie honoru, poczucie wstydu, jeśli nie ma kindersztuby, to rzeczywiście ostracyzm czy anatema jest dosyć ważnym regulatorem relacji moralnych, można powiedzieć. Ale my mamy do czynienia z czymś innym, bo pan redaktor wymienia posła Berkowicza. Ja bym mogła tutaj wymienić całą listę posłów, którzy zachowują się, jeśli pozwoli mi pan użyć takiego słowa, po prostu po chamsku, po chamsku. I teraz problem polega na tym...
0: To słowo jest najczęściej powtarzane obecnie słowem w internecie, dotyczącym między innymi zachowania posła Berkowicza.
1: No, no tak, bo teraz jakby, no dawniej można powiedzieć, kindersztuba, o której mówimy, była jakby warunkiem uczestniczenia w publicznej debacie, i była takim prepolitycznym warunkiem demokracji. I myśmy tej kindersztuby i w ogóle zasad, o których Erasm z Rotterdamu mówił, zewnętrzna ogłada, uczyli się w Europie od XIV wieku. Jak sięgniemy do opisu obyczajów sprzed XIV wieku, czyli sprzed czasów, kiedy kultura dworska zaczęła się demokratyzować, no to zobaczymy, że ludzie po prostu, jak byli niezadowoleni z jakiejś wypowiedzi, to brali kija, walili przeciwnika po głowie, pluli gdzie mogli, jedli ze wspólnej misy, defekowali gdzie chcieli. No i tak od XIV wieku my się pomału uczymy zasad tak zwanej ogłady towarzyskiej, a potem już od XVIII wieku wychowujemy dzieci właśnie w duchu kindersztuby. I teraz nagle jesteśmy w XXI wieku i okazuje się, że po to, żeby odzyskać, znaczy, żeby mieć jakiś sukces polityczny, mówię w cudzysłowie sukces polityczny, czyli stać się widzialnym medialnie, trzeba się pozbyć tego wszystkiego. Trzeba to wszystko odrzucić. Trzeba być po prostu chamem. Trzeba być wulgarnym. Trzeba po prostu przekraczać wszelkie granice i wtedy o takim obywatelu czy takim pośle, również posłance niestety, mówi się. Media oczywiście są oburzone, ludzie się denerwują, ale to, co jest najważniejsze dla takiej osoby jak poseł Berkowicz, czy pan Matecki, czy jeszcze kilku innych, są po prostu na ustach wszystkich. I wszystko jedno, czy są jako po prostu chamy, czy też w jakiejś innej roli, byleby o nich mówiono. To znaczy, nagle się okazuje, że przełamywanie tych zasad kindersztuby, dobrego wychowania, czy prostych zasad grzeczności jest po prostu jakimś sukcesem. Sukcesem na pewno medialnym. My się wszyscy irytujemy i się wściekamy, ale proszę zobaczyć, przecież nigdy w życiu pan redaktor nie wymówiłby nazwiska posła Berkowicza, ponieważ on nie posiada żadnych opinii, ani żadnych poglądów, ani żadnej wiedzy, jest kompletnie pustą osobą, ale ponieważ zachowuje się tak, jak się zachowuje, to się o nim mówi.
0: No, ale tutaj dodam jedną rzecz. Od 2023 roku jest magistrem filozofii. Obronił się, uwaga, nomen omen, na Uniwersytecie Warszawskim.
1: Nie wiem, czy pan wie, ale na przykład Stalin był największym językoznawcą swego czasu.
0: Wiem.
1: Jak również był największym w różnych innych dziedzinach i debatach. Także ja myślę, że wie pan, o człowieku jednak niekoniecznie świadczą tytuły, bo ja mogę panu wymienić dwóch prezydentów, którzy mają doktoraty, a którzy zachowują się jak kibole albo jeszcze inaczej. Także to niestety dzisiaj doktorat jest jak magisterium, a magisterium jest jak licencjat.

0: I to nie jest tak,
1: a
0: że...
1: A matura jest jak ukończenie szkoły podstawowej, ośmioklasowej lat temu, 30, czy 40, czy 50. No.
0: Znaczy można powiedzieć, że rzeczywiście w tej chwili jakby wyższa edukacja no, nie zobowiązuje. No, zobaczmy profesora Czarnka. No, mamy profesora Czarnka. Więc jakby to chyba niekoniecznie ma wiele ze sobą wspólnego. Okazuje się, że ludzie nawet bardzo wyedukowani, posiadający tytuły, jeśli chcą się w polityce przebić, to muszą zapomnieć o Kinderstubie, o grzeczności. To się oczywiście wtedy nie nazywa, że stają się chamami, tylko mówi się, że są autentyczni, spontaniczni, szczerzy do bólu, wiarygodni, że po prostu mówią prawdę, która kole w oczy, albo używa się wielu innych wymyślonych przez propagandę określeń, żeby zakryć to, co jest po prostu prostactwem, chamstwem, niegrzecznością. No i brakiem tego, o czym dziś mówimy, brakiem Kinderstuby.
1: Pani profesor, ja pozwoli pani, że zmienię nieco temat, to znaczy to jest w dalszym ciągu, krążymy wokół tego, będziemy krążyli wokół tego samego, bo na początku było podobno słowo. No i właśnie o tym słowie, ten brak Kinderstuby i sposób narracji i mówienia do innych, obrażanie, to jest taka przygrywka do tego, co może się potem wydarzyć. Bo potem te słowa stają się coraz ostrzejsze, ta przemoc słowna staje się super ostra, potem się okazuje, że w internecie można znaleźć bardzo różne wypowiedzi, które są po prostu szokujące. No a potem mamy takie skutki, jak teraz tych kilka, tych bardzo poważnych zdarzeń, bo to nie można powiedzieć, że to są incydenty w Polsce, gdzie młodzi ludzie dokonują rzeczy, o których jeszcze kilka, kilkanaście miesięcy nam się po prostu zwyczajnie nie śniło. I szukamy przyczyn wszyscy. No a przyczyny to jest chyba to, że my po prostu znieczuliliśmy się na właściwe zachowania. Zatraciliśmy coś.
0: Znaczy ja, szczerze powiedziawszy, bym tego nie mieszała, bo ci politycy, którzy są tak widoczni, ponieważ mówiąc eufemistycznie, nie posiadają Kinderstuby, a mówiąc po prostu są chamami i na chamstwie robią karierę, to nie są osoby, które koniecznie posuną się do przemocy.
1: Ale są, ale są wzorcami kulturowymi,
0: tak,
1: pani profesor.
0: Czyli tak,
1: proszę bardzo, poseł Iksiński zachowuje się w ten sposób. Fajny facet i dobrze to robi, więc możemy się posunąć dalej. To zawsze tak jest, prawda? Że posuwamy się dalej w momencie, kiedy widzimy, że inni posuwają się jeszcze dalej.
0: Tak, znaczy jeśli widzimy chuligańską sferę publiczną, gdzie, powiem od razu, najważniejszym atutem prezydenta jest to, że potrafi boksować, no to szczerze powiedziawszy, rzeczywiście świat się nieco zmienia i te wzorce dla młodych ludzi, no w ogóle tak naprawdę dystans między młodymi a starszymi, którzy byli wzorcowi, którzy pełnili funkcje kontrolne, i którzy stawiali bardzo wyraźne granice, ten dystans znikł jakby zupełnie. I młodzi ludzie może nie mają autorytetów, może mają wiele możliwości, żeby kwestionować jakiekolwiek wzorce. Może te zasady zachowania, grzeczności, szacunku wobec innych, nietykalności innych, czy ich praw po prostu, one nagle kruszeją. I tak, być może przykład po prostu idzie z góry. Idzie z góry, skoro dorośli ludzie posiadający władzę i posiadający prestiż mogą się zachowywać jak ludzie spod budki z piwem, no to właściwie dlaczego młody człowiek ma respektować jakieś zasady szacunku czy szacunku dla ludzkiego życia.
1: No tak, nie ale wie pani, powiem jedno zdanie, jeżeli pani pozwoli. Sądzę, bo pamiętam tamte czasy budek z piwem. Jeżeli pod budką z piwem któryś tam z tych bywalców obraziłby jakąś kobietę, no to tam byłaby duża awantura i duży tak zwany, cudzysłów, łomot. Dlatego, że kobiet się wtedy nie obrażało.
0: No tak, ale to już są... Panie redaktorze, tak dawne czasy.

0: czasy, że naprawdę nawet nie ma co o nich wspominać, ale również na takiej prostej zasadzie. No, kobiety się emancypują, domagają się równych praw. I ja myślę, że wiele kobiet zapytanych, czy woli być całowane po rękach i puszczane w drzwiach, czy raczej mieć równą pensję z mężczyzną za tę samą pracę, powiedziałoby, że woli mieć równą pensję za tę samą pracę. Jak wiadomo, luka płacowa między kobietami i mężczyznami jest w Polsce dosyć duża. Więc tak, panie redaktorze, w ogóle to jest tak, że w etyce czy w aksjologii, jak śledzimy różne wartości, to możemy powiedzieć, że one są trochę tak jak ludzie, czyli one się rodzą, mają swój okres dojrzałości, a potem umierają. Ja mogę powiedzieć, że jest wiele takich wartości, które umarło, po prostu umarło. My mówimy dzisiaj o Kinderstubie, ale proszę zwrócić uwagę, honor też jest takim pojęciem, który umarł, po prostu nie ma go. Jedyne miejsce, gdzie może pan redaktor znaleźć to pojęcie, to jest na Urzędzie Rady Ministrów, tam jest wygrawerowane Bóg, honor, ojczyzna. Ale czy którykolwiek z polityków kieruje się poczuciem honoru? Więcej nawet, taki regulator zachowań moralnych jak poczucie wstydu. Bo dawniej, wie pan, dawniej człowiek złapany na jakimś kradzieży, przestępstwie, nieprawości, nieprzyzwoitości, kiedy to zostało ujawnione, to po prostu tak się wstydził, że się wycofywał z życia publicznego.
1: Pani profesor, o wstydzie, jeżeli pani pozwoli, bo to jest bardzo ciekawy temat. Wstyd w polityce. To ja zapraszam już na przyszłość. Temat już mamy. Mam nadzieję, że słuchacze zaakceptują ów temat, bo wstyd w polityce. Już czuję, jak ta rozmowa będzie przebiegała przyszła. Za dzisiaj dziękuję pani profesor Magdalena Środa, filozofka, etyczka, była państwa i moją gościnią.
0: Dziękuję bardzo. Dobranoc.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Jest 21.30. Ewa Worobiec, zapraszam. Sejm uchwalił ustawę wdrażającą w Polsce unijny akt o usługach cyfrowych. Pilne głosowanie zarządzono po atakach w mazowieckich szkołach. Za było 242, a przeciwko 61 posłów, 136 wstrzymało się od głosu. Ustawa pozwala na szybkie blokowanie nielegalnych treści w internecie, na przykład przypadków nawoływania do przemocy. Poprzednia wersja ustawy została zawetowana przez prezydenta Nawrockiego, który zarzucał jej próbę wprowadzenia cenzury w internecie bez decyzji sądu. Służby będą sprawdzać ewentualne powiązania między atakami w szkołach w Ostrołęce i Leszczydole Nowinach Podwyżkowe. Wczoraj 19-latek zaatakował 9 osób, w tym uczniów i pracowników placówki w Ostrołęce. Rano podwyżkowym 15-latek zamordował szkolną woźną i ranił 2 osoby. Policja udaremniła też działania 17-latka z sierpca, który miał planować podobny atak. Służby będą sprawdzać, czy te zdarzenia są ze sobą powiązane, mówi szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka.
8: Będziemy się bardzo uważni przyglądać, czy to są działania powiązane, czy to jest po prostu nakręcająca się spirala, gdzie zobaczono, że jest, no tak jak było w przypadku tego chłopaka.

0: A przestrzeń do zaistnienia po 19 urodziny. Przecież to jest przerażające.
1: W związku z atakami szef MSWiA wydał policji polecenie, zgodnie z którym wokół szkół w całej Polsce ma być więcej patroli funkcjonariuszy. Ponad 1100 przedstawicieli dolnośląskich szkół przeszło szkolenie z reagowania na zagrożenia z powietrza. Dyrektorzy dowiedzieli się m.in. jak wyznaczać bezpieczne miejsca w budynkach, przemieszczać uczniów, sprawdzać obecność i współpracować ze służbami. Nie każda szkoła ma schron, dlatego trzeba wskazać inne miejsce, w którym uczniowie będą mogli przeczekać alarm, mówi Joanna Czarnecka, wicedyrektor szkoły podstawowej w Henrykowie.
2: Musi mieć się miejsce przygotowane. My coś już tutaj z panią dyrektor myślimy i jutro mamy zamiar przygotować taką inwentaryzację, bo już mniej więcej wiem, jak ma to wyglądać. Musimy takie miejsce przygotować, wyznaczyć miejsca dla dzieci. Tego wcześniej nie wiedziałam, że każda klasa ma powinna mieć wydzielone miejsce, że jest 1,5 metra na każdą osobę i udajemy się do tego miejsca.
1: Podczas alarmu dzieci mają pozostać pod opieką szkoły. Rodzice nie powinni wtedy przyjeżdżać do placówki ani dzwonić do nauczycieli. Powinni czekać na komunikat ze szkoły. Wiatr halny daje się we znaki w górach. Tatrzański Park Narodowy ostrzega turystów i odradza wyjścia na szlaki, nawet te główne. Tomasz Zając z TPN mówi, że warunki są bardzo trudne, a zagrożenie dla zdrowia i życia realne.
3: Wieje silny wiatr halny. Na szczytach dochodzący w porywach do 100 km na godzinę nie chodzi kolejka na Kasprowy. No wychodzenie w te wyższe partie Tatr jest praktycznie niemożliwe. W reglach też bezpiecznie nie jest. Łamią się gałęzie, spadają drzewa. Także typowa taka wietrzna pogoda.
1: W Tatrach w ostatnich dniach doszło do serii wypadków. Zginęły dwie osoby.
4: W Polskim Radiu 24.
5: 33 minuty po godzinie 21. W ostatnich godzinach doszło w polskich szkołach do serii ataków nastoletnich nożowników. Policja sprawdza, czy ataki są związane z internetowym challenge'em. I od tego zaczniemy wieczorny stan dnia.
6: Stan dnia.
5: A razem ze mną pani Dorota Peretyatkowicz, socjolożki.pl. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
5: Kupuje pani teorię, że to był challenge, czy to jest po prostu chęć wyjaśnienia trudnej do zrozumienia zbrodni?
7: Prawda jest taka, że na dwoje babka wróżyła. To znaczy jest coś takiego, że wśród młodych ludzi rzeczywiście challenge są dosyć popularną formą. Nie wiem, czy to jest rozrywka, ale takiego wyzywania siebie nawzajem i pokazywania, że jestem w stanie zrobić jakieś rzeczy, które przekraczają pewne granice. Natomiast myślę, że już dokonanie zbrodni, czy próba dokonania takiego czynu, to już do końca challenge nie jest. Te challenge bardziej dotyczyły robienia głupich rzeczy, ale nie dokonywania rzeczy, które rzeczywiście zagrażają innym w sposób całkowicie realny.
5: A w momencie, kiedy, no, informacja sprzed chwili, kiedy po serii ataków w szkołach Sejm przyjmuje ustawę pozwalającą szybko blokować nielegalne treści w internecie, w tym nawoływanie do przemocy, poprzednią wersję zawetował pan prezydent, to myśli pani, że to będzie miało jakiś wpływ? Nie wiem, czy pozytywny, czy negatywny, ale czy w ogóle to będzie miało jakiś wpływ na to, że co, nagle te challenge zostaną zablokowane w internecie, młodzi ludzie nie będą mieli do nich dostępu i nawet nie będą wiedzieć, że takie challenge są, w związku z tym...
7: To jest bardzo trudne do kontrolowania.
5: Używając młodzieżowego języka, problem solved.
7: To jest bardzo trudne do kontrolowania, ponieważ zawsze jest bodziec, akcja i reakcja. W tym momencie mamy reakcję. Natomiast internet rządzi się swoimi prawami. Nie będzie używał słów kluczy, które będą wychwytywane przez system. I challenge, tak jak były dotąd, tak będą stosowane nadal. W związku z tym rzeczywiście wydaje się być, że ta ustawa wprowadzi cenzurę. Została wprowadzona bardzo szybko. Natomiast czy ta cenzura rzeczywiście pomoże w opanowaniu takich sytuacji. Nie jestem o tym przeświadczona, gdyż język, którym posługuje się internet, zmienia się bardzo szybko i nie jesteśmy w stanie dostosowywać narzędzi, których używamy do kontroli internetu, do tego, żeby wychwytywać nowe rzeczy.
5: Ta tragedia, która się wydarzyła, te ostatnie wydarzenia, one są jakby wielopoziomowe i na każdy ten poziom inaczej oddziaływuje. Tak sobie to wyobrażam. Inaczej ona działa na uczniów, inaczej na nauczycieli, inaczej na rodziców, inaczej na polityków. I teraz jestem na stronie polsatnews.pl i czytam taką wiadomość, że wojewoda mazowiecki ogłosił, że w piątek wszystkie szkoły podstawowe, publiczne i niepubliczne na terenie gminy Wyszków zostaną zamknięte. No i właśnie, według niepotwierdzonych informacji, akty przemocy w szkołach to działania zorganizowane, których kulminacja ma nastąpić w piątek. Wśród uczniów i rodziców zaczęły krążyć takie plotki.

0: I tu jest napisane dokładnie: pogłoski o krwawym piątku i policja apeluje o zachowanie spokoju i unikanie histerii.
1: Czy to się wzajemnie nie wyklucza? To znaczy najpierw ogłaszanie krwawego piątku, a potem mówienie o tym, żeby nie wzbudzać histerii.
0: Znaczy, tutaj mówimy o, rozumiem, miejskiej legendzie, która zaczęła krążyć wśród rodziców i uczniów. Policja mówi, proszę powstrzymać emocje, ale jak to zrobić w momencie, kiedy z dnia, dzień po dniu dochodzi do tragedii? No i mamy takie poczucie, że musimy sobie chyba radzić sami.
1: Chyba musimy trochę popatrzeć w liczby. Liczby, ilu uczniów jest w Polsce, w szkołach średnich i w szkołach podstawowych. Jaki to jest odsetek, jeżeli popatrzymy na to, takich wydarzeń w ciągu 200 dni, kiedy tylu uczniów chodzi do szkół, tylu placówek. Myślę, że to jest trochę tak, że...
0: Da się zestawić liczby z emocjami?
1: Nie da się zestawić liczb z emocjami, ale da się zestawić realny świat z wydarzeniami, które nie dotyczą nas bezpośrednio. A mianowicie to nie jest tak, że jedno wydarzenie w jednej szkole, czy dwa wydarzenia, które się zdarzyły jedno po drugim, ma wpływać na całe nasze postrzeganie. To jest tak, że wypadki samochodowe też się zdarzają, a jednak jesteśmy w stanie racjonalnie popatrzeć na to, ile samochodów przejeżdża bez wypadków samochodowych. Myślę, że trzeba mówić o tym, że są to incydenty, które są rzeczywiście przerażające i potworne. Natomiast cały czas mówimy o incydentach. I mówienie o tym jako o zjawisku, używanie słów, które opisują już coś więcej niż incydenty, powoduje właśnie taką legendę, która powstaje. Każdy dodaje tylko jedno słowo i na koniec powstaje klasyczna apokalipsa, zamykanie szkół i wielki lęk, mimo że w województwie mazowieckim, jak rozumiem, nic się nie wydarzyło.
0: Ciężko oddzielić pracę od życia i dzisiaj siedzę tutaj nie tylko jako dziennikarz, jako osoba, z którą dzisiaj rozmawiam, ale też jako ojciec. No i sam też się zastanawiam, no bo te dzieciaki naprawdę w ostatnim czasie przeżyły bardzo wiele, no kurczę, bardzo wiele. Przeżyły pandemię, zamknięcie w domach i zdalne lekcje. Przeżyły wojnę na Ukrainie i klasy, do których dołączają dzieciaki z Ukrainy, które mają też mnóstwo emocji i mnóstwo złych doświadczeń ze sobą i to gdzieś ta integracja super jakby trwa, ale to też jest ogromny ładunek emocjonalny. I teraz dzieje się znowu coś takiego. No i mam takie wrażenie, ile ten młody człowiek po prostu ma już dźwignąć, no bo to już zaczyna być trudne i dla dzieciaków, i chyba też dla samych rodziców.
1: Ja myślę, że obecni rodzice są bardzo mocno o kontroli świata i o tym, że ten świat będzie dostosowany do tego, w jaki sposób oni chcieliby ten świat przedstawić swojemu dziecku. Myślę, że to powoduje bardzo dużą frustrację, kiedy ta kontrola nie może być założona w pewnych momentach. My teraz robimy badanie o milenialsach i milenialsi, to pokolenie obecnych rodziców, jest bardzo o kontroli. Oni chcieli, żeby ich rodzicielstwo było kontrolowane, żeby emocje, które występują w tym rodzicielstwie, były kontrolowane. Myśmy sobie stworzyli złudę kontroli nad światem, który nas otacza, a my nie jesteśmy w stanie kontrolować tego świata i dzieciaki również muszą być przygotowane do tego, że ten świat będzie zmienny, będą się musiały dostosować do najróżniejszych warunków i nie jesteśmy w stanie stworzyć im bańki, do której nie będą docierały rzeczy z zewnątrz. Świat nie jest taki, jakim chcielibyśmy, żeby był. Nie jesteśmy w stanie stworzyć świata całkowicie bezpiecznego dla naszych dzieci. Musimy je oswoić z tym, że mogą być niebezpieczeństwa i nauczyć, w jaki sposób postępować w sytuacjach zagrożenia. Myślę, że histeria, która teraz zaczyna nas opanowywać, nie jest najlepszym wzorcem dla dzieci. I to jest jakby pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy. Można z dziećmi rozmawiać, można z nimi dyskutować, ale nie można ich zamykać w domu, ponieważ świat jest groźny. Ten świat jest groźny codziennie, nie tylko w momencie, kiedy następują ataki nożowników w dwóch szkołach. No, jakby niebezpieczeństwo może zdarzyć się zawsze, może być to nieszczęśliwy wypadek. Ważne jest, żeby dzieciaki wiedziały o tym, jak zachować się w takiej sytuacji.
0: Jutro na pewno w szkołach będzie o tym mowa. I nauczyciele też muszą, brzydko to nazwę, dźwignąć ten temat. Jak to zrobić umiejętnie?
1: A czy na razie, sądząc nawet po dzisiejszych informacjach, które wysłuchałam razem z panem redaktorem, dzieci również są przygotowywane do ataku w ramach wojny, tak? Są uczone, jak się chować w schronie, nauczyciele pokazują im, więc dzieci są oswojone.

0: z tym. Ten lęk zaczyna być oswajany w najróżniejszy sposób, więc wobec tego lęk przed nożownikiem, czym on się różni od lęku, kiedy robimy sztuczny alarm, że może jest, nie wiem,
1: no to się dzieje chyba trochę za blisko. W sensie to cały czas lęk przed bombardowaniem jest lękiem wciąż gdzieś...
0: On jest bardzo hipotetycznym lękiem, ale jednocześnie lęk przed nożownikiem we własnej szkole też jest hipotetycznym lękiem. To my nakręcamy z dwóch wydarzeń. Robimy z tego zjawisko, które jest cykliczne i powtarzalne. I to jest coś, co napędza potem emocje. Jeżeli mówimy o czymś z zastosowaniem realnej oceny sytuacji i mówimy, wystąpiły dwa incydenty, nie wiemy nawet, czy możemy je połączyć ze sobą. Mhm. Może tak jest, że kompletnie nie. A robimy z tego zjawisko, które wpływa już na młodych ludzi i uważamy, że musimy reagować jak na zjawisko, które występuje, to wtedy nie mamy protokołu postępowania przy incydencie.
1: To też jest
0: nożownik,
1: naturalne.
0: Pożar w szkole zalewa wybite okno i tak dalej, tak? Czyli rzeczy, które zagrażają naszym dzieciom, czyli nie mówimy o tym, co zrobić, kiedy jest jakieś zagrożenie, tylko my wprowadzamy stan wyjątkowy i też środki, które stosujemy, są środkami, które stosujemy w stanie wyjątkowym. Ja się boję, że my się posuniemy znowu za daleko. To znaczy jest coś takiego jak taki syndrom Wertera opisany w socjologii, a mianowicie, że jeżeli jakieś problemy nagłaśnia się zbyt mocno, to one zaczynają być postrzegane jako coś, co się dzieje w naszej rzeczywistości i znajdują naśladowców. To dotyczyło samobójstw. Także im więcej się mówi o samobójstwach, tym bardziej rośnie odsetek osób, które próbują targnąć się na swoje życie, również skutecznie.
1: Ale zamiatanie problemu pod dywan i mówienie albo przemilczanie takich tematów sprawia, że gdzieś budzi się z tyłu głowy z kolei wyobraźnia i ta wyobraźnia zaczyna pracować.
0: Dokładnie tak. Natomiast myślę, że jeżeli już policja mówi o braku histerii i o tym, żeby się nie dawać nakręcać, powinna dać komunikat, jak przygotować dzieciaka do pójścia do szkoły w dniu jutrzejszym. Co należy mu powiedzieć, na co powinien zwrócić uwagę. Nauczyciele powinni zostać poinstruowani, w jaki sposób rozmawiać z klasami, w jaki sposób wychwytywać zachowania, które mogą być groźne dla innych.
1: No to pan premier zaproponował, że policjanci powinni się pojawiać w każdej szkole. Codziennie.
0: A w jakim charakterze? Bo nie słyszałam, co pan premier proponował.
1: Pan premier powiedział, zaproponował, żeby policjanci pojawiali się w szkole w charakterze, rozumiem, prewencyjnym. Takim, żeby po prostu zaznaczyć swoją obecność, że czuwają nad bezpieczeństwem.
0: Szkoły już są obecnie zamykane, są kontrolowane osoby, które wchodzą do tych szkół. Mówimy teraz nie o bezpieczeństwie przed światem zewnętrznym, tylko przed światem wewnętrznym. I tutaj interwencja policji właściwie nie wiem z mojego punktu widzenia, co miałaby zmienić.
1: Pan premier powiedział tak. Zwróciłem się do komendanta głównego policji o wydanie decyzji, aby policja w ramach rutynowego patrolu przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole. To jest reakcja na ostatnie akty przemocy.
0: Myślę, że to nie zaszkodzi, ale czy pomoże, nie jestem do końca pewna. Trzeba by było to w jakikolwiek sposób kontrolować.
1: A jak to mogą odebrać dzieciaki, jak to mogą odebrać nauczyciele, pani zdaniem? Kiedy policja, która do tej pory nie pojawiała się w szkole, teraz pojawia się w szkole.
0: No, to jest znowu stan zagrożenia większego, tak? Czyli reagujemy nieadekwatnie do rzeczy, które się dzieją. Ja myślę, że to jest nic innego jak posunięcie polityka, który mówi, słyszę wasz lęk, staram się coś z tym zrobić, jestem skuteczny, natychmiast wprowadzam pewne rozwiązania. Jestem z wami i rozumiem wasz niepokój.
1: Dostałem informację, że władze Legionowa zdecydowały się o prewencyjnym zamknięciu jutro dwóch szkół podstawowych numer 3 i 7. Urząd miasta informuje, że placówki te, tu cytat, znalazły się na liście, zamykam cytat, związanej z internetowym wyzwaniem.
0: Trudno mi to skomentować. Niestety nie wiem, skąd pochodzą takie wiadomości, dlaczego dyrekcja zdecydowała się na coś
1: dlatego
0: takiego.
1: Dlatego pytam socjologa o to, skąd ewentualnie, jeżeli nawet pojawiają się takie komunikaty, szkoła, inaczej władze Legionowa wolą zdecydować o prewencyjnym zamknięciu szkoły.
0: No to jest oczywiste. Nikt nie chce ponosić odpowiedzialności za coś, co może się stać ewentualnie. Tutaj to nie ma do tego nic socjologia. To jest zwykłe zarządzanie histerią i zarządzanie tłumem. Nie chcemy dopuścić do tego, żeby rodzice zaczęli rzeczywiście być w tym stanie histerii. Więc pokazujemy, że panujemy nad tym, mamy jakieś działania, widzimy i reagujemy. Natomiast czy ta reakcja jest adekwatna do sytuacji? No to jest już pewnie druga rzecz. I czy ta sytuacja nie jest zaogniana zmiana przez tą reakcję, to jest już druga rzecz, którą można by było postawić jako pytanie.
1: Kiedy pan premier mówi, większość zła, które doprowadza młodych ludzi, czasami dzieci, do zbrodni, czai się.

0: w internecie, to jak pani to ocenia?
1: Znaczy, myśmy znaleźli sobie wytrych, a mianowicie jest to internet i cały czas mówimy o internecie, że to jest diabeł i wszystko, co złe, pochodzi z internetu, a przemoc domowa jak była, tak jest, frustracje dzieciaków jak były, tak jest, stan psychiczny dzieci w Polsce jest taki, jaki jest. Oczywiście możemy mówić, że to jest wszystko internet, ale myślę, że to my dorośli stworzyliśmy taki świat, w którym młodym ludziom jest coraz trudniej funkcjonować.
0: Jeden z napastników, który zaatakował w szkole, miał kask z kamerą, żeby, i tak jak też mówił pan premier, jego intencją było filmowanie tego, co zrobił. Rozumiem, filmowanie po to, żeby trafiło to potem do internetu. Abstrahując od tych wydarzeń, inny przykład, że sprawca śmiertelnego wypadku pod Stargardem, grozi mu nawet 20 lat więzienia, ale na taką samą karę może również zasłużyć pasażer tego kierowcy, który nagrywał cały rajd. Pędzili 270 km na godzinę, doprowadzili do wypadku, w którym zginęła jedna osoba, druga walczy o życie. Jeden i drugi przypadek, wspólny mianownik to jest nagrywanie zbrodni, nagrywanie aktu przemocy, łamania prawa. Po co? Gdzie by to miało trafić? No do internetu.
1: No to trafia do internetu. Trafia często na otwarte konta, nie tylko zamknięte, więc akurat filmiki z wypadków samochodowych są filmikami bardzo często oglądanymi. Nie wiem dlaczego. Myślę, że one dla części są takim sposobem na podnoszenie adrenaliny i wręcz są osoby uzależnione od oglądania cudzego nieszczęścia. Są też osoby, które w ten sposób wydaje im się, iż próbują zapanować nad lękiem i zobaczyć, jak taka sytuacja wygląda w realnym świecie.
0: Więc no to może jest właśnie te przepisy, które mają ograniczyć, rozumiem, kiedy pojawia się taki film w internecie. Proszę sobie wyobrazić, że ten film z tej napaści w szkole trafia do internetu. Rozumiem, że władza potrzebuje narzędzia, żeby móc tę treść blokować, żeby ona nie była rozpowszechniana. Oczywiście jest to pewnie walka z wiatrakami, no ale bez takich przepisów to już w ogóle polegliśmy na dzień dobry.
1: Ależ oczywiście, że internet powinien być ograniczany i powinno prawo dogonić rzeczywistość. Tak jak mamy w normalnym życiu ograniczone pewne rzeczy, tak samo powinny być one ograniczane w internecie. Ale to wymaga bardzo systemowej pracy ustawodawczej, Sejmu i polityków, żeby rzeczywiście krok po kroku ten internet zmieniać i żeby przestał być narzędziem w rękach osób nieodpowiedzialnych, a zaczął być narzędziem, które służy dobru publicznemu, a nie temu, żeby rozwijały się rzeczy, które są patologiczne.
0: No i pewnie chcielibyśmy zgody politycznej ponad podziałami, żeby wypracować wspólnie takie przepisy, które chroniłyby młodych ludzi przed takimi treściami. No to proszę posłuchać fragmentu debaty dzisiaj Sejmu w tej sprawie.
2: Tak, na świecie żyją ludzie, którzy postępują przyzwoicie. Żyją ludzie, którzy postępują nieprzyzwoicie. Żyją ludzie, którzy postępują jak hieny. A pan dzisiaj, atakując prezydenta, przekroczył nawet tą trzecią kategorię. Niech pan się z tego wycofa.
0: To minister Zbigniew Bogucki, który apelował do pana premiera Donalda Tuska o uwzględnienie prezydenckich poprawek przy tworzeniu ustawy mającej zwiększyć kontrolę i bezpieczeństwo w sieci. To jeżeli chodzi o przepisy ponad podziałami i ewentualną zgodę pana prezydenta w tej sprawie, to chyba mamy już rozwiązany ten problem.
1: Przyznam się, że komentowanie polskich polityków trudniejsze.
0: Nie wchodźmy to, bo to jakby też trochę szkoda czasu na to. Natomiast bardziej się zastanawiam, czemu ma to służyć? To znaczy, każdą rzecz da się wykorzystać politycznie, każdą tragedię i każde takie wydarzenie?
1: W naszym kraju każdą rzecz da się wykorzystać politycznie, żeby zbić kapitał, żeby pokazać, że jesteśmy po słusznej stronie. Nie jesteśmy w stanie w obecnym systemie partyjnym i w obecnym systemie, który sami sobie stworzyliśmy, demokracji, która funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, rozmawiać o jakimkolwiek problemie w sposób zrównoważony i z takim pomysłem, żeby zrobić coś dobrego, a nie konkretnie zbić kapitał polityczny tu i teraz.
0: Mówi się też, że przykład idzie z góry. Czy to, używając też takiego języka, kiedy mówi się o tym, że hieny i pan już, to w ogóle nawet bardziej niż te hieny, to politycy też dają przyzwolenie na posługiwanie się taką przemocą w języku?
1: Przemoc w języku w polityce polskiej jest stosowana już od bardzo dawna. Wobec tego daliśmy przyzwolenie, a nawet przyklaskiwaliśmy i śmialiśmy się z pewnych sformułowań. Włożyliśmy je do codziennego języka, uważając, że są rzeczywiście bardzo fajne. Wobec tego politycy prześcigają się wręcz w tym, tak jak w challenge'ach młodzi ludzie, prześcigają się w tym, żeby zostać usłyszeni.

0: przestrzeni ze swoją fantastyczną ripostą albo fantastyczną wypowiedzią.
1: Bo to daje też kliki, zasięgi,
0: daje to kliki, zasięgi. Nie ma się co dziwić, że młodzi ludzie idą tą samą drogą. Szczególnie, że zbijanie kapitału w internecie czy zbijanie kapitału w polityce zawsze przekłada się na pieniądze. I te pieniądze są rzeczywiście, władza i pieniądze rządzą światem. Jak widać, nic się tutaj nie zmieni. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie największym takim przełomem, myślę, że wielu ludzi tego nie zauważyło, było objęcie urzędu marszałka przez telewizyjnego dziennikarza, który zrobił z tego show, znaczy z Sejmu zrobił wydarzenie medialne i to już było przekroczenie wszelkich miar zdrowego rozsądku, ponieważ ten polityk, jak widać, nie sprawdził się w polityce, ale wprowadził media na dużo szerszą skalę do Sejmu i nagle posłowie zrozumieli, że od tego, w jaki sposób mówią i co mówią, zależą też ich bardzo mocne zasięgi i kapitał polityczny.
1: Mówiło się o tym, że to jest Sejmflix, że ludzie masowo oglądają też obrady Sejmu. Ja pamiętam sam w ramach obowiązków widziałem, co się działo, bo była transmisja na przykład w Pałacu Kultury w kinie.
0: Tak, dokładnie tak. I wtedy wprowadziliśmy również młodych do Sejmu, których wcześniej nie było, bo ich to nie interesowało.
1: To miało być pozytywne działanie.
0: Ale było to negatywne działanie, ponieważ z Sejmu zrobiliśmy Sejmflix.
1: Okej. Rozumiem, że czasami mając immunitet, ma się też takie poczucie, że się stoi ponad prawem. Człowiek wtedy na przykład zapomina zapłacić za patelnię, kiedy jest w sklepie i, no i gdzieś tam obowiązki, rozumiem, sprawy państwowe sprawiają, że jest rozproszenie, ale nad językiem chyba da się panować, albo i nie. Proszę tego posłuchać.
2: Panie pośle, był pan w wojsku? Dzień dobry.
3: Proszę?
2: Czy był pan w wojsku?
3: To teraz nie mam czasu.
2: Ale to nie wie pan, czy mam na co go...
3: Tak, nie? Bo się
2: to sekunda to jest.
3: Głosowania się zaczynają. Poza tym rozmawiam z dziennikarzami, a nie z kurty za nami.
2: No, wie pan co, pan mnie obraża i pan zostanie pozwany.
1: A Telewizja Polska stanowczo potępia skandaliczne słowa posła Konrada Berkowicza wobec Justyny Dobroszoracz. Trudno o bardziej wymowny przykład sytuacji, w której brak argumentów próbuje się przykryć chamstwem, a bezsilność seksistowską obelgą. Jaki przekaz idzie z tego wydarzenia?
0: Świat polityki jest cały czas światem mężczyzn i bez względu na to, ile reprezentantek mamy w Sejmie, w Senacie, w rządzie, w urzędach państwowych, to cały czas ta góra to są mężczyźni i to są prawa, cały czas ci mężczyźni są chowani w takim poczuciu jednak bycia lepszymi, tymi, którzy rozdają kartę. I to zachowanie pokazuje zachowanie mężczyzny, który czuje się mężczyzną alfa, który rozdaje karty, jest ponad pewnymi rzeczami, które go nie dotyczą. Ja muszę powiedzieć, że myśmy na socjolożkach.pl na naszym koncie instagramowym zrobiły analizę wypowiedzi mężczyzn w stosunku do kobiet przez ostatnich kilkanaście lat i takich wypowiedzi jak ta było bardzo dużo w stosunku do dziennikarek,
1: dlatego,
0: do polityczek.
1: Jest incelowski. Incel to czyli ten, który, rozumiem, to jest ta grupa mężczyzn, która wojuje z kobietami. Nie wiem, czy to jest dobre określenie.
0: Nie, incel to jest bardziej taka osoba, która się boi kobiet. Okay. A to nie jest o lęku przed kobietami. To jest
1: Bo jeszcze jest takie określenie jak manosfera. To nie
0: tak,
1: wiem, czy to, jest...
0: to jest bardziej manosfera, jeżeli chodzi o to. Chociaż kiedy rozmawiam z osobami z manosfery, to myślę, że one nie posunęłyby się do powiedzenia czegoś takiego publicznie w stosunku do kobiety. To jest trochę o czymś innym manosfera. To jest, ta wypowiedź jest o zwykłym hamstwie. I o niczym więcej. Tutaj jakby nie ma usprawiedliwienia dla takiego zachowania, jeżeli chodzi o publiczne miejsce, publiczną osobę i dziennikarkę, która zadaje pytanie, które może zadać.
1: Przepraszam za to też określenie, ale nie ma pani takiego poczucia, że po panu pośle to spłynie po prostu?
0: No co? Tak, posłowie nie są karani za takie wypowiedzi, nie są karani przez swoje kluby, nie ma trzymanego pewnego
1: no
0: poziomu
1: bo za patelnię,
0: rozumiem,
1: można go jakoś tam jeszcze ukarać. No, chociaż niech ta patelnia wróci na swoje miejsce.
0: No ale też chciałabym powiedzieć, że marszałek Piłsudski jest w moim paszporcie, a wypowiadał się w równie oryginalny sposób.
1: No ale przynajmniej miał żonę, która potrafiła go ustawić, że tak powiem, do pionu.
0: Ja bym tutaj nie chciała dyskutować, że nasz marszałek.
1: Okej, dobrze, zostawmy to.
0: Natomiast wypowiedzi z tamtego Sejmu były też wypowiedziami na podobnym poziomie. Gdybyśmy wysłuchali tamte wypowiedzi, no to myślę, że marszałek nie różnił się od innych polityków tamtych czasów. Wobec tego można powiedzieć, że kultura słowa w naszym

0: parlamencie jest rzeczą, która wymaga rozpoczęcia od nowa dyskusji na ten temat.
1: To tylko jeszcze przypomnę, ale marszałek Piłsudski to jest 100 lat temu. 100 lat.

0: kiedy pan prezydent z nim sparuje i trafia to do internetu. Kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń ma ten trening pana prezydenta z byłym mistrzem.
1: No bo jest fajnym chłopakiem, silnym, fajnym chłopakiem, takim jakim chciałby być mężczyzna w Polsce. Nic też dziwnego, że ma tak wierny elektorat, który na niego głosuje.
0: Do czego to prowadzi?
1: Postawa pana prezydenta prowadzi trochę do odkurzenia pewnego typu mężczyzny, który staraliśmy się przykryć. Nie rozmawialiśmy o męskości bardzo długo i to jest takie zmartwychwstanie męskości w takim wydaniu polskiego mężczyzny, który potrafi i wypić, i pobić, i żoną się zaopiekować, i dziecko ochronić. I to jest taki wzór, który jest stawiany naprzeciw wzorowi mężczyzny, który sam nie wie, czego chce i ciągle jest niezadowolony, a kobieta się nim wysługuje. Więc to jest bardzo, bardzo trudna rzecz, bo myśmy...
0: To może ten mężczyzna powinien stać przed wejściem do szkoły i pilnować bezpieczeństwa?
1: Myślę, że większość rodziców byłoby zachwycona, gdyby taki mężczyzna stanął przed ich wejściem do szkoły ich dziecka.
0: Dorota Perediatkowicz, socjolożki.pl. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Ja również dziękuję panu, dziękuję państwu.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
0: O reklamie. Autopromocja.
4: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Sejm przegłosował ustawę pozwalającą na szybkie blokowanie nielegalnych treści w internecie. Kredyty mogą zdrożeć. Rada Polityki Pieniężnej nie wyklucza podniesienia stóp procentowych. Na salach sądowych kończy się kampania przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Sejm przegłosował ustawę wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych. Ustawa pozwoli na szybkie blokowanie nielegalnych treści w internecie, na przykład przypadków nawoływania do przemocy albo internetowych oszustw. Poprzednia wersja ustawy została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego, który zarzucał jej próbę wprowadzenia cenzury w internecie bez decyzji sądu.
2: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zyska uprawnienia do blokowania nielegalnych treści, gdy dostanie wniosek na przykład od policji czy prokuratury. O przyjęcie ustawy apelowała posłanka KO Monika Rosa.
3: Nie jest wolnością słowa, ale i zaprzeczeniem to, że Polska jako państwo nie może blokować treści o charakterze przestępczym.
2: Poseł Rozwoju Plus Janusz Cieszyński zwraca uwagę, że przyjęcie ustawy wcześniej nic by nie zmieniło w przypadku takich tragedii, jakie miały miejsce w mazowieckich szkołach. To reguluje ustawa antyterrorystyczna.
4: Wszystkie tego rodzaju treści, kiedy ktoś wchodzi gdzieś z nożem, są natychmiast do zdjęcia na wniosek służb lub przez same platformy, jeżeli one to wychwycą.
2: Wicemarszałek Sejmu z Polski 2050 Szymon Hołownia powiedział, że trzeba założyć kaganiec z platformą cyfrowym i powstrzymać patotreści.
5: Patotreści w internecie doprowadzają do rozchwiania psychicznego naszych dzieci.
2: Od decyzji UKE w sprawie zablokowania nielegalnych treści będzie można odwołać się do sądu. Sejm, Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Rano w szkole podwyżkowym 15-latek zabił woźną i ranił dwie inne osoby. Wczoraj w Ostrołęce nożownik zaatakował.

0: atakował uczniów i nauczycieli. 19-latek ranił 9 osób. Rada Polityki Pieniężnej jest gotowa do podwyższenia stóp procentowych, jeśli będzie taka potrzeba. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział, że na razie wysokie ceny paliw nie wpływają na tempo wzrostu cen w gospodarce.
1: Jeśli ryzyka dla inflacji będą narastać, to Rada jest gotowa do działania. Upoważniła mnie do oświadczenia, że Rada jest w pełni gotowa do działania, gdyby jakikolwiek niepokojące sygnały się pojawiły. Naszym priorytetem cały czas pozostaje średniookresowa stabilność cen, zgodnie z naszym mandatem. Będziemy więc z uwagą analizować napływające dane i prognozy, w tym szczególnie listopadową projekcję NBP, która przedstawi nam przewidywaną ścieżkę inflacji w najbliższych kwartałach.
0: Wzrost stóp procentowych spowodowałby podwyższenie oprocentowania kredytów i lokat. Obecnie podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. A litr benzyny jutro 95 będzie kosztować na stacjach maksymalnie 6 zł i 90 groszy, czyli o 7 groszy więcej niż dziś. Za benzynę 98-oktanową kierowcy zapłacą nie więcej niż 7 zł i 77 groszy. To wzrost o 6 groszy. O 8 groszy podrożeje olej napędowy. Jego maksymalna cena wyniesie 7 zł i 82 grosze za litr. Kampania w Krakowie dobiega końca. W ostatnich dniach kandydaci i ich sztaby przenieśli polityczne spory do sądów. Łukasz Gibała złożył 3 pozwy w trybie wyborczym, a Monika Piątkowska i jej współpracownicy 2. Zapadły 2 prawomocne wyroki i kandydaci musieli sprostować swoje wypowiedzi. Relacja Pawła Pawlicy.
2: Sąd nakazał Łukaszowi Gibale sprostować wypowiedź o tym, że nigdy nie miał długów. Według sądu wypowiedź mogła mieć wpływ na kształtowanie preferencji wyborczych. Wniosek w tej sprawie złożył komitet Moniki Piątkowskiej.
3: Czy milionowe pożyczki są dla pana tak nieistotne, że nie warto o nich pamiętać? Dlaczego to sąd musi panu przypominać?
2: Komentowała senator Monika Piątkowska. Łukasz Gibała z kolei pozwał w trybie wyborczym wicepremiera Radosława Sikorskiego.
4: Wicepremier Sikorski nazwał mnie mitomanem lub kłamcą, a to w sposób oczywisty podważa moje zaufanie wobec wyborców, a ponieważ sąd nic takiego nie orzekł, więc uważam, że powinien te słowa sprostować.
2: Radosław Sikorski w czasie spotkania z wyborcami Moniki Piątkowskiej, używając takich określeń, komentował pierwszy wyrok sądu, który zapadł w trybie wyborczym. Sąd nakazał Łukaszowi Gibale sprostować informacje na temat jego rzekomych rozmów z radnymi Koalicji Obywatelskiej. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Wybory w Krakowie odbędą się w niedzielę. Mieszkańcy w przedterminowych wyborach zdecydują, kto dokończy kadencję odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego. W Paryżu wybuchły zamieszki podczas demonstracji licealistów. Już od 2 tygodni uczniowie wychodzą na ulicę, domagając się większych nakładów na oświatę. Po raz kolejny protesty przerodziły się w starcia z policją.
5: W Paryżu przez większość dnia było spokojnie. Do zamieszek doszło po południu, gdy służby bezpieczeństwa wezwały do opuszczenia placu Bastylii, na którym zgromadziły się tłumy demonstrantów. Lewicowi ekstremiści zaczęli rzucać w policjantów różnymi przedmiotami, zarówno z ulicy, jak i z dachów budynków, skąd wyrywali kawałki kominów. Doszło do starć między funkcjonariuszami a demonstrantami, którzy wycofali się z placu pod naporem armatek wodnych i gazu łzawiącego. W pozostałych miastach demonstracje przebiegały raczej spokojnie, choć ponownie doszło do podpaleń i plądrowania szkół, m.in. w Bordeaux. W Marsylii demonstranci brutalnie pobili pracownika szkoły. Z oficjalnych danych wynika, że protesty licealistów słabną. Dziś ponad 95% liceów funkcjonowało normalnie. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Woda w gminie Kąty Wrocławskie nie nadaje się do spożycia ani do celów higienicznych. Alert RCB o tej treści został wysłany do odbiorców na terenie powiatu wrocławskiego na Dolnym Śląsku. Podobne problemy mają mieszkańcy części ulicy Pułaskiego w Świnoujściu. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny stwierdził tam występowanie w wodzie bakterii grupy E. coli.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. W nocy przelotne opady deszczu nad morzem i początkowo w zachodniej części Karpat możliwe burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura w nocy od 6 stopni na północnym zachodzie do 12 na południowym wschodzie, a w piątek od 12 do 15 stopni.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: Już za chwilę na antenie Polskiego Radia 24.

0: 4 audycja Więcej niż Kryminał. Zapraszam na drugą część rozmowy z dziennikarką i pisarką Gabrielą Jatkowską o mrocznym pograniczu świata przestępczego, wielkiej polityki i służb specjalnych. Tym razem tematem przewodnim są losy dawnych ludzi polskiego i białoruskiego półświatka, którzy po wybuchu wojny w Ukrainie trafili na front jako ochotnicy. Będzie m.in. o trójmiejskich korzeniach polskiej transformacji i jej mafijnych powiązaniach, mechanizmach werbunku do formacji ochotniczych, a także zaskakujących i niebezpiecznych powiązaniach między środowiskami pseudokibiców, dawnymi gangsterami, a rosyjskimi operacjami dywersyjnymi.
1: Więcej niż kryminał.
2: Grzegorz Kalinowski, witam w Więcej niż Kryminał i tak jak przed tygodniem zapowiadałem, także dzisiaj spotykamy się z Gabrielą Jatkowską. Witam cię serdecznie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Może nie całkowita zmiana dekoracji, bo najwięcej rozmawialiśmy o Rzezimieszku, czyli Arturze Pośpiechu, jego braciach i historii młodych przestępców, takich gangusów z Brzeskiej na Pradze, którzy potem ocierają się o sprawy grubsze, a sam Artur zostaje postacią w gangu Mokotowskim. Rozmawialiśmy o skruszonych gangsterach, mówiliśmy także o gangsterach, którzy weszli do popkultury dzięki filmom. One są tak fantastyczne jak mniej więcej historia Nosika w serialu Jak zostałem gangsterem, historia zupełnie nieprawdziwa i Jak pokochałam gangstera, historia pokazana od strony fantastycznej i hagiograficznej. Duża część tej naszej rozmowy rozbywała się w Trójmieście, w tej części Polski, gdzie powstała Solidarność, gdzie rozwija się sztuka, kultura, z której wyszli politycy, ale i która jest też taką kolebką gangsterstwa, niezwykle szybkich karier biznesowych. Jestem trochę podejrzliwy, ale które chyba wyrosły no, na pewnym takim niespotykanym w innych częściach Polski na wozie, bo to jednak jest miasto portowe, wypełnione ludźmi takimi jak Nikoś, który bardziej był odbierany jako człowiek sukcesu, biznesmen niż gangster.
3: I nawet do dzisiaj czasami tak jest, prawda? Przypominam, że on nawet zagrał w filmie Sztos. To była co prawda malutka, epizodyczna rurka, ale zagrał i przyjaźnił się w ogóle z aktorami z tego filmu. Zresztą ci aktorzy również byli na imprezie imieninowej Wojciecha K., pseudonim Kura, który następnie po tych imieninach wraz ze swoją żoną Nikodema oraz samym Nikodemem przeniósł się do Las Vegas, gdzie za chwilę Nikodem został zabity. No ale to jest inna jakby historia. Natomiast wracając tak tutaj do twojej uwagi, że mamy tutaj wręcz, ja bym nawet użyła określenia oligarchów pomorskich, to są ludzie naprawdę niesamowicie bogaci, którzy w bardzo młodym wieku już zaczęli robić niesamowite biznesy i już trafiali na listę 100 najbogatszych tygodnika Wprost. Jak sobie prześledzimy tę listę 100 najbogatszych tygodnika Wprost z lat powiedzmy 91-2-3, to policzcie sobie proszę, ilu jest tam właśnie biznesmenów z Trójmiasta, czy w ogóle z Pomorza. Przeanalizowałam tak zwaną teczkę paszportową cudzoziemca notabene, jednego z tychże właśnie oligarchów trójmiejskich. I proszę sobie wyobrazić, że on już w wieku 21 lat był niemalże no, milionerem, tak jakbyśmy dzisiaj przeliczali te pieniądze. On już wtedy był najbogatszym człowiekiem w Trójmieście, mimo że w zasadzie mieszkał w RFN, w Republice Federalnej Niemiec, do której wyjechał jako 17-letni chłopak do swojego wujka, a to się uczyć niemieckiego, a to trochę pracować, a to przesyłać paczki rodzicom. Otóż te paczki to jest świetna przykrywka do wysyłania różnego rodzaju, prawda, dóbr. I teraz analizując jego akta, okazuje się, że on jako ten 17-latek wraca sobie z ZSRR i nie zgłasza do cła. Jest to okres, kiedy mamy bardzo ostrą ustawę tam skarbowo-celną i dewizową. Przemyt, prawda, czy też niezgłoszone do oclenia rzeczy przewożone przez granicę są bardzo surowo karane. Tymczasem ten 17-latek zamiast kary, można powiedzieć, dostaje nagrodę, ponieważ dostaje zgodę na wyjazd do RFN, do tego swojego wujka. Co prawda dostaje tę zgodę tylko na rok, ale nie wraca po roku, a jednocześnie za chwilę zostaje zarejestrowane na takiej liście niepożądani dla PRL-u. Może sobie mieszkać w Niemczech, może sobie rozwijać firmę polonijną. I otóż ten bardzo młody człowiek, 17-latek, który nawet nie ukończył technikum, zakłada tę firmę polonijną i już po kilku latach

0: jest jednym z najbogatszych ludzi Pomorza. I w 87 roku zaczyna wchodzić na polski rynek z szeroko pojętym systemem komputerowym i pierwszymi komputerami w Polsce. Akurat ten segment biznesowy był zarezerwowany tylko i wyłącznie tak naprawdę dla przedsiębiorstw państwowych. Tymczasem on dostaje tę możliwość, żeby podpisać umowę z tymi przedsiębiorstwami państwowymi.
1: Bo ludzie go lubią.
0: Może lubią, a może, może system chyli się ku upadkowi, znaczy system komunistyczny, o czym na pewno wiedzą już, prawda, oficerowie wszelakich służb PRL-owskich i szukają jakichś innych możliwości miękkiego lądowania w tej za chwilę, prawda, nowej Polsce.
1: I to też jest, to też jest temat, który na pewno znajdzie się w twoich peregrynacjach środowisk Wybrzeża i Pomorza w książce, która jeszcze nie ma tytułu, ale coraz bliżej jest końca. Wielu z tych ludzi było sponsorami miejscowych klubów, tak to się już składa. Wśród tych klubów wyróżniała się najbardziej Lechia Gdańsk, której kibicami są w jednym momencie urzędujący prezydent i urzędujący premier. A noblista i były prezydent i szef Solidarności Lech Wałęsa też kazał na miejsce. Jaki ten klub może mieć duże możliwości, to jest państwo w państwie, zwłaszcza na sektorze kibicowskim, który z reguły, co teraz też widzimy dość mocno, zjeżdża na prawo. I z tego sektora wychodzi sobie kibic o ksywce Korek. Dzisiaj byśmy bardziej podejrzewali go o to, że on będzie robił tam demonstrację na temat Wołynia, niż by jechał na wojnę w Ukrainie. On pojechał na wojnę w Ukrainie. Tam z nim rozmawiałaś.
0: Tam z nim rozmawiałam. Znaczy rozmawiałam z nim też troszeczkę wcześniej, natomiast tak, pojechałam tam poznać go, jak również poznać Białorusinów, którzy również przyjechali walczyć po stronie Ukrainy, nie godząc się na to, że Mińsk zadecydował, ażeby te pierwsze rakiety na podkijowskie miejscowości leciały właśnie z terenu Białorusi. I Korek, kibic Lechii Gdańsk, co ciekawe, został przywieziony przez innego kibica Lechii Gdańsk, to znaczy Olgierda L., który dzisiaj też z nim zasiada na ławie oskarżonych, o czym za chwilę, ale Olgierd L. jest również człowiekiem, który łączony jest przez rozlicznych dziennikarzy z postacią pana prezydenta na terenie Muzeum II Wojny Światowej w czasach, kiedy dr Karol Nawrocki był dyrektorem tej instytucji, organizował na przykład różnego rodzaju wydarzenia, imprezy związane z weteranami II wojny światowej, robiąc dla nich różnego rodzaju wigilie i tak dalej. W każdym razie Olgierd L. jedzie z Kamilem K., pseudonim Korek, do Lwowa, odwozi go tam i Korek wstępuje w szeregi jednostki ochotniczej, wówczas złożonej głównie z Białorusinów, ale co ciekawe, wśród tychże są również Rosjanie, antyputinowcy, którzy walczą po stronie Ukrainy, a dowódcą tego na prędce wówczas stworzonego oddziału, gdzie jest właśnie i Korek, i ci Białorusini, i ci Rosjanie po stronie Ukrainy, jest niejaki Denis Nikitin Welkapustin, pseudonim Whitrex, który dzisiaj jest dowódcą rosyjskiego korpusu ochotniczego. Zresztą ta historia ostatnio stała się dużo bardziej, można powiedzieć, rozpoznawalna i w ogóle ta postać, ponieważ był bohaterem jednej z ważniejszych operacji wywiadu ukraińskiego, polegającej na tym, że miał zostać zabity. Potem się okazało, że jednak zabity nie jest, ale dzięki temu fortelowi udało się wywiadowi Ukrainy uzyskać bardzo dużo pieniędzy za niby zrealizowanie zabójstwa właśnie Whitrexa. I ten Whitrex jest dowódcą Korka. Korek jest tam przez ładnych kilka tygodni. Jedzie zresztą do Mikołajowa, gdzie osłania jedno stricte przyfrontowe. No ale niestety po powrocie jego jednostka się rozpada, a on z kolei wpada pod, można powiedzieć, no wręcz dach człowieka, który przedstawia się w Ukrainie jako Dominik. Z Dominikiem zaczyna rozmawiać o jakimś takim właśnie polskim projekcie, jak to by było fajnie zorganizować w Ukrainie stricte polską jednostkę ochotniczą, bo już właśnie Denis, czyli dowódca Korka, jednocześnie dobry przyjaciel Dominika, właśnie zakłada tenże rosyjski korpus ochotniczy. Rozmowy trwają między Korkiem i

0: Dominikiem, ale jednak Dominik mówi, wiesz co, przydasz mi się w Polsce. Na razie wyjedź do Polski, ja ci tam dam pewne zadania do wykonania, a potem wrócisz i jak już wrócisz, to sobie założymy ten Polski Korpus Ochotniczy, bo też de facto taka jednostka później powstaje, na czele której staje właśnie Dominik.
1: Co może pójść nie tak?
0: Co może pójść nie tak? Otóż może pójść nie tak to, że Dominik jest w tej chwili objęty śledztwem prokuratury krajowej, delegatury we Wrocławiu i jest podejrzewany o zlecanie między innymi podpaleń, które to dokonywane były rękoma na przykład Korka, o którym właśnie wspomnieliśmy, jak również innych ochotników białoruskich, czyli osoby, które pojechały walczyć z Rosjanami, walczyć, prawda, uczestniczyć stricte w walkach, dzisiaj zostały oskarżone o dywersję i sabotaż na rzecz rosyjskiego wywiadu. Jak to jest w ogóle możliwe, prawda? Okazuje się, że z ostatnio złożonych przez właśnie Korka depozycji wynika, iż to Dominik stał w jakimś tam zakresie, oczywiście nie jako jedyny, ale w jakimś tam zakresie, za przekazywaniem zleceń podpaleń. Obi w Warszawie, w Gdańsku, jakieś markety budowlane. No tych, jak wiemy, podpaleń w Polsce w ostatnim czasie było bardzo dużo. No słynna Marywilska, prawda? Co ciekawe, to śledztwo, w którym występuje właśnie Dominik, który okazuje się być Łukaszem Siemińskim i otóż mówię to nazwisko z całą odpowiedzialnością, ponieważ jest to człowiek poszukiwany w Polsce listem gończym od 2012 roku. Od 2012 roku ukrywa się, odnalazł się właśnie w Ukrainie, gdzie też był ochotnikiem, stworzył Polski Korpus Ochotniczy, który okazał się niestety wydmuszką, to znaczy była tam przywożona do Polskiego Ochotniczego Korpusu pomoc rozlicznych fundacji i osób zaangażowanych w ogóle, prawda, w pomoc Ukrainie, a kiedy to usłyszano, że powstała polska jednostka, no to oczywiście polskie fundacje zapragnęły pomagać polskim ochotnikom, prawda? Okazuje się, że tak naprawdę ta pomoc była później sprzedawana, a sam Dominik okazał się być po prostu przestępcą poszukiwanym w Polsce od 2012 roku, bardzo brutalnym, bardzo bezwzględnym, ma do odsiedzenia 12-letni wyrok pozbawienia wolności. I co ciekawe, to dzisiaj nie został wydany polskim służbom. Ukraina odpowiada następująco. Takiego człowieka u nas nie ma. Wiem, że jest widywany w towarzystwie Denisa, stojącego na czele rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, czyli bohatera niedawnej operacji ukraińskiego wywiadu. Sprawa Korka i innych ochotników białoruskich w tej chwili toczy się przed sądem w Gdańsku. Za tego typu akty dywersji grozić może nawet dożywocie. Na czele tej siatki, tutaj też muszę powiedzieć ważną rzecz, stoi niejaki Stiepan K., Białorusin również, walczący po stronie Ukrainy. Ale jak się okazało, jest zięciem konsula białoruskiego, który był konsulem białoruskim w Gdańsku do 2018, kiedy to w 2018 roku ten konsulat zamknięto. I teraz chyba zasadnym jest pytanie, czy Stiepan K. pojechał do Ukrainy faktycznie z misją dołączenia do tych oddziałów ochotniczych białoruskich, żeby faktycznie walczyć z Rosjanami, czy pojechał tam w zupełnie innym celu, na przykład infiltracji tego środowiska?
1: No, służby białoruskie są niezwykle aktywne, niezwykle przebiegłe. Tu państwa zachęcam do znalezienia w naszym archiwum tego odcinka, który właśnie mówił o tym, jak prawa ręka głównego białoruskiego polityka w Polsce opozycyjnego okazała się być nie osobą porwaną przez rosyjski wywiad, lecz jego i białoruskiego wywiadu wtyką w Polsce. I takich przypadków jest sporo.
0: Jeszcze chciałam zauważyć jedną rzecz, bo tutaj mówiliśmy o Lechii Gdańsk. Tu z kolei, jak chodzi o Białorusinów, mamy bardzo dużo przedstawicieli chłopaków.
1: Dynama Mińsk.
0: Tak, Dynama Mińsk. Natomiast jedna ważna rzecz. Jak rozmawiam z różnymi, nie wiem, byłymi oficerami służb, na przykład Agencji Wywiadu czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, podkreślałam jedną bardzo istotną rzecz. Te środowiska od zawsze były bardzo mocno infiltrowane przez rosyjski wywiad. Mimo że to są panowie, którzy deklarują, prawda, bardzo patriotyczne hasła.
1: No Grzegorz Braun jest największym polskim patriotą na przykład.
0: No, no pytanie, dlaczego...
1: Świętuje w Moskwie.
0: No więc właśnie, prawda? I dlaczego się w ogóle też na przestrzeni lat swojej kariery przyjaźnił z różnymi dziwnymi postaciami. postaciami z Moskwy. No niemniej jednak, wracając tutaj do kwestii właśnie kibiców, to jest środowisko właśnie mocno zinfiltrowane i właściwie się to chyba potwierdza, prawda? No bo skoro mówimy o Korku, który tam pojechał walczyć po stronie Ukrainy, a dziś jest oskarżonym o dokonywanie

0: pobić, podpaleń na rzecz rosyjskiego wywiadu, no to ja właściwie nie wiem, jak to w tej chwili rozumieć.
1: Jego szef z Ukrainy, czyli...
0: Dominik, mówisz o Dominiku, tak?
1: Tak, jego polski szef z Ukrainy, tak. Czyli Dominik...
0: A tak naprawdę Łukasz Siemiński?
1: Tak, władze ukraińskie nie chcą go wydać, podobnie jak i czynią z Brodą, czyli z Piotrem Kapuścińskim, tak. Byłym świadkiem koronnym, który przekręcił wymiar sprawiedliwości i organy ścigania i uciekł na Ukrainę trochę tak, jak kiedyś się uciekało do Legii Cudzoziemskiej. Tam pojawiły się też zarzuty kryminalne wobec niego, że jest dowódcą nie tyle skutecznym, co brutalnym.
0: Co ciekawe, to też nie do końca się potwierdziło. Znaczy artykuły w ogóle na ten temat zniknęły z przestrzeni medialnej w Ukrainie. Otóż Broda, czyli Piotr Kapuściński, był członkiem tak zwanego Legionu Międzynarodowego. Broda faktycznie wchodzi w skład tegoż Legionu Międzynarodowego i w pewnym momencie pojawiły się wobec niego oskarżenia o to, że w sposób nikczemny zmusza swoich podwładnych do, zamiast walki, prawda, do na przykład licznych grabieży sklepów w Kijowie. Nie do końca jestem pewna, czy faktycznie tak było, ponieważ tak jak wspomniałam, te zarzuty zostały zdjęte, śledztwo zostało umorzone, a wszelkie artykuły na ten temat zostały usunięte. Z moich rozmów, między innymi z dowódcami z tegoż Legionu, wynikała taka historia, iż inicjatorem całej tej historii, między innymi z Brodą w roli głównej, czyli tym, no powiedzmy, brutalnym dowódcą zmuszającym swoich podwładnych do kradzieży. Były osoby, które już dzisiaj w Ukrainie nie mieszkają, uciekły, ponieważ zostały również posądzone o współpracę z rosyjskim wywiadem.
1: Ależ się dzieje w tej przekładance, układance, grze wywiadów, w ucieczkach gangsterów, nowych życiorysach współczesnej Legii Cudzoziemskiej. Boję się pomyśleć, co jeszcze z tego może wyjść, jak mówi się o tym, że Rosja jeszcze może zintensyfikować działania wobec Polski, to od razu oczyma wyobraźni widzę właśnie takich ludzi, którzy zostali tam odwróceni na stronę przeciwną, bądź takich, którzy, tak jak przy pewnych, nazwijmy to delikatnie, młodzieżówkach pewnych partii politycznych w Polsce, które są wierne Rosji i stanowią właśnie taki potencjalny cel, by zostać jednorazowymi agentami.
0: Mhm. Ja nie jestem, wiesz, przekonana o tym, że ci właśnie jednorazowi agenci w ogóle mają świadomość, kto jest tam
1: kto,
0: na górze,
1: tak.
0: Kto im to zleca. Ja jestem święcie przekonana.
1: Czyli,
0: na przykład,
1: że mają obić jakiegoś lewaka, tak?
0: Mhm. Ja myślę, że na przykład Korek, który faktycznie deklaruje się być polskim patriotą, a co za tym idzie, jest absolutnym wrogiem Rosji, o czym zapewniał mnie jeszcze tam w Ukrainie, kiedy z nim rozmawiałam, powiedział, że nienawidzi ruskich, naprawdę ich nienawidzi. I ta nienawiść, można powiedzieć, przywiodła go tam, aby stanąć po stronie Ukrainy i aby z bronią w ręku walczyć przeciwko ruskim. Nie wyobrażam sobie, żeby taka osoba świadomie podjęła decyzję, że nagle będzie dokonywać aktów dywersji i sabotażu na gruncie polskim na rzecz właśnie rosyjskiego wywiadu. Więc jaki tutaj musi być mechanizm stosowany przez zleceniodawców z Moskwy? A druga ważna rzecz, czy my w ogóle kiedykolwiek się dowiemy tak naprawdę, kto stoi? Znaczy możemy mówić o Moskwie, możemy mówić o Kremlu, możemy mówić o rosyjskich służbach. Mnie interesuje ta konkretna osoba, która to robi. Czy polska prokuratura jest w stanie i w ogóle będzie miała takie zamiary ustalenia, kto jest faktycznym zleceniodawcą. Ostatnia rzecz, czy kiedykolwiek Ukraina wyda Dominika Vel Łukasza Siemińskiego? Czy polskie służby będą w stanie sprowadzić...
1: Ale właśnie, dlaczego nie chce go wydać? Czy ma go w jakimś śledztwie? Czy po prostu jest to podwójny agent?
0: Wiesz co, ja na przykład ostatnio rozmawiałam z jednym z byłych już dowódców jednego z ważniejszych jednostek białoruskich tam utworzonych w Ukrainie. I on mi mówił coś takiego, że Budanow wprowadził taką zasadę, że korzysta z chłopaków, którzy wcześniej byli przestępcami, którzy wcześniej dokonywali jakichś przestępstw. Oczywiście, no może nie mówimy tutaj o jakichś najsurowszych, najcięższych przestępstwach. Niemniej jednak stwierdził i zobaczył, że...
1: To jest dobry materiał na żołnierza, tak? Zwłaszcza wywiadu.
0: Tak. I że łatwiej jest ich przekonać do pewnych zadań. No, umówmy się, to są jednostki specjalnego przeznaczenia. To są operacje specjalne raczej z dziedziny tych tych trudniejszych niż tych łatwiejszych. To są różne kombinacje.
1: Przypomnijmy początki konspiracji w Polsce i wspomnienia Stanisława Grzesiuka.

0: który mówi o tym, że właśnie ci piszpany, inteligencyjki z Armii Krajowej, to oni nie wiedzieli co i jak dać łeb, jak dać w mordę, jak zakosić Gnata. I na początku właśnie te akcje odbierania broni Niemcom, czy nawet, nazwijmy to mokra robota, czyli jakby zlecanie likwidacji niemieckich agentów, było właśnie dla ludzi z półświatka, a nie dla wyselekcjonowanych, specjalnie zorganizowanych do tego grup zadaniowych polskiego podziemia.
1: Nie wiem, czy to chodzi o morale, czy na przykład o to, że słuchaj, wiemy co masz za uszami, mógłbyś trafić na wiele lat do więzienia, ale...
0: Know-how, decyzyjność, umiejętność znalezienia się w takiej sytuacji.
1: Zero strachu, zero być może bezwzględność, prawda?
0: Może.
1: Tak, i myślę, że to się faktycznie sprawdza. I być może tutaj pan Dominik, czyli pan Łukasz, no dostał taką propozycję nie do odrzucenia, a może po prostu był wyjątkowo przydatną osobą właśnie.
0: A może już go nie ma.
1: Myślę, że jednak jest, bo dostaję informację od, no nie będę mówić kogo, no w każdym razie też ochotników, że widywany jest w Kijowie na różnego rodzaju eventach, powiedzmy okołosportowych.
0: O ile twoje zainteresowanie mafią, gangami Trójmiasta i świadkami koronnymi znalazło odzwierciedlenie do tej pory w dwóch książkach i w trzeciej, która się ukaże, to co będzie z twoimi doświadczeniami ukraińskimi?
1: Na ten moment zrobiłam dwa filmy, niedokończone powstanie, które właśnie traktuje o białoruskich ochotnikach,
0: tak,
1: wywodzących się z Dynama Mińsk, a czyli generalnie rzecz biorąc ze stadionów na front, już mówiąc w bardzo dużym skrócie. A drugi film, który jest właśnie w trakcie montażu, przedstawia opozycję białoruską, ale to mówię o takich jakby właśnie trzech frontach tej opozycji, czyli front polityczny skupiony wokół Światłany i Siergieja Ciechanowskich, o tym froncie, który po 20 roku, czyli po protestach w Białorusi, wygranych w cudzysłowie wyborach, kolejnych
0: oszukanych
1: wyborach. Tak. No bo mówi się o tym, że Światłana Ciechanowska de facto wygrała te wybory. No w każdym razie w 20 roku bardzo wiele osób wyjechało, uciekło z Białorusi i bardzo wiele z tych osób osiedliło się właśnie w Polsce. Więc tutaj też rozmawiam z przedstawicielami tejże opozycji. Co ciekawe, bardzo wiele jest tam postaci związanych wcześniej ze służbami Łukaszenki, czyli byłych milicjantów, wyżej postawionych funkcjonariuszy. No a trzecim frontem, można powiedzieć, tej opozycji to właśnie są ci walczący w Ukrainie, chłopcy wcześniej będący no właściwie stadionowymi rozrabiakami, stadionowymi, nie wiem jak tu właśnie, ja mam zawsze problem, żeby ich jakby widzisz do określić. No nie kibice, kibole.
0: Chuligani.
1: Chuligani, no tak. Fanatycy. Oni mówią na to fanatycy.
0: Różne barwy fanatyzmu. Dziękuję ci bardzo za dwa spotkania tydzień po tygodniu. Gabriela Jatkowska, dziennikarka, pisarka, także dokumentalistka filmowa.
1: Dziękuję bardzo.
0: A ja nazywam się Grzegorz Kalinowski i zapraszam za tydzień na kolejne spotkanie z audycją Więcej niż kryminał.
2: Jeszcze więcej niż kryminał. W naszym podcaście. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 22:30. Ewa Worobiec, zapraszam. Sejm przegłosował ustawę antyalkoholową. Przepisy zakładają zakaz sprzedaży alkoholu od godziny 22 do 6 rano w całej Polsce. Całkowity zakaz reklamy alkoholu, również piwa i piwa bezalkoholowego, a także zakaz promocji cenowych na alkohol. Ustawa wkrótce trafi do prac w Senacie. 9 zarzutów postawiła prokuratura nożownikowi z Ostrołęki. Wczoraj 19-letni Jakub Z. zaatakował nożem i maczetą w zespole szkół zawodowych nr 4. Ranił 9 osób. Zarzuty dotyczą m.in. usiłowania zabójstwa, mówi rzeczniczka prokuratury w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz.
4: 6 zarzutów usiłowania zabójstwa poszczególnych osób. Pokrzywdzonym w tym zakresie jest 7 osób, to jest 2 nauczycieli i 5 uczniów. Jeden czyn usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych oraz z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Tutaj w tym zakresie pokrzywdzonych osób jest 11, jedna nauczycielka i 10 uczniów.
3: Jakub Z. przyznał się do winy, był podczas przesłuchania spokojny, grozi mu dożywocie. W przededniu decyzji w sprawie postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu, on sam podważa taki krok. Jutro sejmowa komisja

0: Odpowiedzialności Konstytucyjnej ma przyjąć sprawozdanie w sprawie wstępnego wniosku o pociągnięcie Glapińskiego do odpowiedzialności konstytucyjnej. Prezes NBP mówi, że to sprawa polityczna.
1: Całe to postępowanie zapowiedziane jeszcze w okresie poprzedniej kampanii wyborczej absolutnie nie ma żadnych podstaw. Jest szkodliwe z punktu widzenia interesów wewnętrznych Polski i niestety może mieć bardzo istotny, negatywny wpływ w relacjach z zagranicą.
0: Adam Glapiński dodaje, że Sejm i rząd nie mają żadnego prawa ingerowania w prowadzoną przez Bank Centralny politykę pieniężną. Ukraina przeznaczy część unijnej pożyczki na zakupy zbrojeniowe w polskich firmach. Poinformowała o tym wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka po rozmowach w Komisji Europejskiej w Brukseli.
2: To, co było dla mnie ważne, to pewność, że polskie firmy znajdują się na tej liście i polskie firmy będą beneficjentami zakupów z ukraińskiej pożyczki. I dzisiaj mamy taki efekt. Polskie firmy będą też beneficjentami pieniędzy, które Ukraina będzie wydawała z tak zwanej pożyczki ukraińskiej na swoje dozbrojenie.
0: Ostatnio pojawiły się wątpliwości co do planowanych przez Ukrainę zakupów w Europie. Bruksela dostrzegła, że Kijów chciałby przeznaczyć pożyczkę zaciągniętą przez państwa członkowskie na dofinansowanie wyłącznie swoich firm. Według wiceszefowej resortu ta sprawa została ostatecznie wyjaśniona.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: 33 minuty po godzinie 22. Policjanci z Mazowsza zatrzymali 17-latka, który jest prawdopodobnie autorem filmu wygenerowanego przez sztuczną inteligencję grożącego atakiem w liceum w Przasnyszu. Policjanci przesłuchują w tej chwili nastolatka. W sieci pojawiło się nagranie wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Policjanci szybko zweryfikowali te informacje i zatrzymali 17-letniego mieszkańca powiatu przasnyskiego, który prawdopodobnie jest autorem tego filmu. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie potwierdzić, czy faktycznie osoba zatrzymana jest autorem tego filmu. Trwają czynności, tak mówi w rozmowie z Polską Agencją Prasową Ilona Cichocka z Komendy Powiatowej w Przasnyszu. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym wygenerowany sztuczny głos zapowiada atak na liceum w Przasnyszu. Dodaje, że takie zdarzenia będą miały miejsce w innych rejonach. Padają też groźby skierowane bezpośrednio do jednej osoby. 17-latek w tej sprawie właśnie jest przesłuchiwany. Dziwne czasy, proszę państwa, nastały. To trochę, żeby tak osadzić się w rzeczywistości, żeby nie zwariować. Zapraszam na Ogrody Sztuki.
5: Powtórka programu.

0: Maja Kluczyńska, witam Państwa bardzo serdecznie w niedzielny poranek i sygnał ogrodów sztuki jeszcze letni, choć jesień za oknami, bo chcemy trochę przedłużyć ten taki pogodny czas, bowiem dzisiaj tematyka skłania do tego, żeby myśleć o wakacjach, o słońcu i dopiero potem rozmyślać, jak to będzie, kiedy już niebawem koniec roku, bo to tylko listopad, grudzień, proszę Państwa, i kolejny rok przed nami. Ale to będzie natomiast tu i teraz w Polskim Radiu w Lublinie pani Ola Artyszuk. Dzień dobry, Olu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ola Artyszuk, artystka, twórczyni, kreatorka. Proszę Państwa, Ola tworzy efektowne kwiaty, które tworzy oczywiście ręcznie. Robi te kwiaty z włoskiej krepiny i ze stali. Za chwilę wszystko się wyjaśni. One są tak ogromne i można by powiedzieć, że to są wielkoformatowe rzeźby. Olu, powiedz proszę, krepina, czyli specjalny papier.
1: Tak, jest to taki specjalny, marszczony, gruby papier występujący w ogromnej palecie barwnej, który pozwala na bardzo ciekawą pracę z nim, bo zwykły papier każdy z nas na pewno zna. Rwie się bardzo łatwo, jest taki delikatny, a krepina pozwala na bardzo mocne rozciąganie jej. Przez to, że jest marszczona i wyginanie, formowanie i naprawdę wiele znosi jak na papier.
0: A powiedz, dlaczego włoski? Włoski papier, włoska krepina.
1: To jest wyłącznie moja preferencja.
0: A,
1: ja ją
0: Lubisz. Bardzo
1: lubię, dobrze mi się z nią pracuje. Pasuje mi najbardziej struktura tego papieru.
0: Struktura papieru to jest istotny czynnik, który powoduje, że właśnie te

0: efektowne kwiaty ogromnych rozmiarów, też dekoracje kwiatowe. Te prace powstają właśnie z tej krepiny, która ma taką strukturę. Jest taka leciutko pofalowana, pognieciona jakby.
1: Tak, tak. Każdy materiał ma swoją jakąś taką specyfikę i wrażenie, jakie wywiera na odbiorcy. Mhm. Tak właśnie to marszczenie, które pozwala na dodatkowe wyciąganie jeszcze z niego efektów. Czyli tu mogę trochę sobie rozciągnąć, tam właśnie tak jak powiedziałaś, zmarszczyć, tu gdzieś trochę zgnieść. I on nabiera takiej trójwymiarowości, wielowarstwowości i powoduje bardzo ciekawe efekty, kiedy na przykład światło w jego zakamarki wpada, z innych się odbija i powoduje to takie bardzo ciekawe doznania wizualne. I ja też bardzo lubię, kiedy ten materiał jest taki wymęczony, kiedy te płatki, liście i różne elementy, które się składają na finalną formę, są takie mocno przepracowane. Widać, że tam dużo tymi rękami było robione, że one wiele zniosły.
0: Ale wtedy ten kwiat, ten wielki kwiat, ta rzeźba kwiatowa, powiedziałabym nawet, wielkoformatowa, ona ma taki inny charakter, bardziej naturalny. Powiedziałaś, że jest przepracowana, ale światło inaczej się załamuje. Kolorystyka tego papieru, który też jest tak charakterystyczny, bo ma taką strukturę, gdzie to światło załamuje się, te kolory już w jednym miejscu są bardziej intensywne, w innym mniej i to powoduje, że te kwiaty nam nabierają takiego innego życia, powiedziałabym. Są tak inaczej ożywione i właśnie sprawiają wrażenie takich bardzo naturalnych.
1: Tak, cieszę się bardzo, że też takie masz wrażenie, bo na tym mi bardzo zależy. Nie mam na celu odwzorowywania rzeczywistości jeden do jednego.
0: Twoja interpretacja.
1: Zupełnie. Tak, nie o to mi chodzi, ale jednak tak jak w karykaturze artysta łapie te charakterystyczne elementy osoby, że da się ją rozpoznać, tak mi zależy na tym, żeby właśnie z tych poszczególnych roślin, gatunków wyciągać jakieś takie smaczki, na nich się mocno skupić, a reszta jest taką trochę wariacją.
0: Dodatkiem, wariacją na temat. To cię najbardziej artystycznie interesuje i tworzysz właśnie rzeźbę, instalację. A powiedz proszę, czy inspiracją jest każdy kwiat naturalny, w sensie, że hodowlany i też na przykład polne kwiaty, ale też inne rośliny?
1: Tak, aczkolwiek do niektórych jeszcze w ogóle nie robiłam podejścia, bo jakby nie wiem, do sorczyków na przykład, jakoś nie interesują mnie na razie ich forma.
0: Jako obiekt.
1: Ale nie wiem, co będzie za jakiś czas, ale ogólnie to wszelkiego rodzaju te takie ozdobne, kwitnące kwiaty, bo właśnie sam kwiat jako ta najbardziej ozdobna, reprezentacyjna część rośliny mnie bardzo interesuje.
0: A czy kwiaty w instalacji Oli Artyszuk to jest połączenie natury i sztuki?
1: Tak, to jest taka najbliższa mojemu sercu definicja, bym powiedziała.
0: A co oznacza twoje powiedzenie, że chciałabyś tylko, żeby ludzie się uśmiechali? Bo gdzieś ono jest zaznaczone jako osobista twoja wypowiedź.
1: To jest takie moje pragnienie, żeby to, co właśnie robię, co tworzę, przynosiło ludziom jakieś pozytywne doznanie. No bo wiadomo, sztuka może pełnić najróżniejszą rolę. Każdy, tak, różne funkcje. Każdy artysta też ma jakiś swój cel czy manifest do przedstawienia. A ja bym chciała, żeby to, co tworzę, przynosiło ludziom jakiś taki powód do zatrzymania, do kontemplacji i takiego pozytywnego odbioru świata, do zobaczenia, że przez to, że wokół wciąż słyszymy o jakichś trudnych doświadczeniach, trudnych wydarzeniach, sytuacja wiemy jaka jest na arenie światowej, to jednak żeby widząc, przechodząc obok moich kwiatów, instalacji, obiektów, żeby mieli taki powiew optymizmu, pozytywizmu i żeby mogli się uśmiechnąć i zobaczyć, że na tym świecie są też rzeczy dobre i piękne. No tak to symbolicznie oczywiście te kwiaty o tym
0: absolutnie
1: są.
0: Jestem o tym przekonana, bo nawet oglądając zdjęcia, choć to jest jakby nie takie same emocje temu towarzyszą, kiedy oglądamy instalację, obiekt jakiś, tak face to face powiedziałabym, ale jednak płynie z tego taka pozytywna energia, a nie powiem już, że jednak fajnie jest oglądać coś, co jest ładne, piękne. Wiadomo, że są różne definicje piękna, ale jak coś jest ładne, to się tak ładniej żyje. Nie uważasz?
1: Absolutnie tak. Ja też jestem z tej grupy, która woli, jak sztuka jest ładna, jest czytelna, tak. Jest...

0: jakby nie próbuje mnie sprowokować do... Właśnie może sprowokować, to jest w ogóle niedobre słowo, ale chciałabym, żeby ta sztuka przynosiła ukojenie, a nie wytrącała z równowagi, tylko raczej tą równowagę wprowadzała. I oczywiście, tak jak powiedziałaś, ładne to, co się komu podoba i każdy ma inny gust, ale gdzieś jednak te kwiaty są tak kulturowo jakoś w nas przyjęte, że kojarzą się dobrze, że niosą pozytywne wrażenia, zawsze aczkolwiek tak, na różne okazje są tak wręczane. Ale tu przez to przeskalowanie chciałabym, żeby też przeskalować ten ich pozytywny impact na nasze życie, że rośliny są nam potrzebne.
1: No, my jesteśmy częścią tej całej biocenozy, więc to przeskalowanie tworzy jedną, w mojej ocenie, spójność, bo te gigantyczne kwiaty w rozmiarze, powiedzmy, XXL albo jak ktoś woli XX, to naprawdę świetna taka dekoracja, która no nie powinna powodować niczego oprócz optymizmu w nas, kiedy patrzymy na te kwiaty. Przypomnę, Ola Artyszuk w Studio Polskiego Radia w Lublinie. Artystka, twórczyni, kreatorka, tworzy efektowne kwiaty, ręcznie oczywiście robione. To są kwiaty giganty z krepiny i ze stali. I chcę zapytać, a kiedy pojawiła się taka pasja, że to będą właśnie takie wielkie kwiaty w takich rozmiarach, gigantyczne, i że one będą właśnie z krepiny, papierowe kwiaty?
0: Ciężko tak jednoznacznie powiedzieć.
1: Ja wiem, bo to suma jakichś wydarzeń, zachowań,
0: lat, prób,
1: czasu.
0: Doświadczeń, tak. Ale chyba standardowo, jak wielu ludzi, którzy zajmują się tworzeniem, powiem, że w sumie robiłam coś od zawsze, tworzyłam coś od zawsze. I takie pierwsze w ogóle podejścia do krepiny, no to miałam gdzieś tam, powiedzmy, w szkole podstawowej. Były to takie małe kwiaty. Aha. No ale wiadomo, wtedy to była taka zabawa. Potem gdzieś już w swoich starszych latach, po studiach, zaczęłam zajmować się tworzeniem różnego rodzaju instalacji artystycznych i w pewnym momencie na jedno z wydarzeń tu w Lublinie, to był bodajże jakiś festiwal poetycki, stworzyłam właśnie taką kwiatową instalację już z kwiatów i z krepiny i z organzy, z tkaniny takiej.
1: Pięknie.
0: I to było parę lat temu i gdzieś już to tak mi zaczęło świtać, że może fajnie byłoby pójść w tym kierunku. A tak już na dobre, stricte kwiatami zajmuję się trochę ponad rok.
1: Już
0: wtedy
1: postanowiłam,
0: że idę w to na maksa.
1: Olu, lubisz?
0: Lubię. Tak? Lubię, ale być może będzie to zaskoczenie. Nie jestem jakąś ogromną fanką kwiatów. Nie jestem też, nie skończyłam florystyki, nie zajmuję się układaniem kwiatów zawodowo, ani też ich hodowlą.
1: Czyli inspirujące tylko znaczenie.
0: Inspirujące i bardziej mnie interesuje kwiat właśnie jako forma, jako jego takie znaczenie społeczne i kulturowe, a sama już, powiedzmy sobie, botaniczna część nie jest takim moim konikiem.
1: Ale tworzysz z pasją zapewne, bo to słychać nawet jak mówisz o tych kwiatach i o cała ta historia.
0: Ja się zatracam w tym procesie i niestety muszę sobie czasem ustawiać nawet budzik, że już czas wyjść ze studia, bo jest na przykład 21, a to mi się tak dobrze robiło i tak kolejne pomysły przychodzą w trakcie tworzenia, że no ciężko się oderwać.
1: A czy możemy obejrzeć gdzieś twoje prace? Zapewne na stronie internetowej albo w twoim studio?
0: Tak, tak. Przede wszystkim najczęściej jestem na Instagramie, na profilu instagramowym Artyszuk Studio oraz na mojej stronie www.artyszuk.pl. W mediach społecznościowych jestem najczęściej, bo jest to też takie najbardziej bezpośrednie aktualnie medium, w którym może spotkać się twórca z odbiorcą, więc Artyszuk Studio na Instagramie zapraszam.
1: A jak ważne dla ciebie jest spotkanie z odbiorcą?
0: Do moich uszu docierają tylko pozytywne, tak naprawdę, więc jestem bardzo szczęśliwa, bo to jest właśnie to, na czym mi zależy i ta energia, którą wkładam w tworzenie swoich instalacji, potem wraca do mnie właśnie w tych zachwytach, uśmiechach, radości ludzi. Czasem, kiedy wychodzę z kwiatami na ulicę, bo na przykład muszę przenieść je w docelowe miejsce, gdzieś, kiedy są wystawione na widok, to wtedy, kiedy idę, no to mam najlepszą jakby możliwość usłyszenia, czy też zobaczenia, jak ludzie reagują. I widzę, że się uśmiechają, że się odwracają, że często wyciągają telefon i robią zdjęcie. O. Czasem zaczepią mnie.

0: i powiedzą, Jezu, jaki świetny, gdzie taki dostać, gdzie takie rosną. I to jakby taki jeden element, a już staje się zarzewiem jakiejś rozmowy, jakiejś pogawędki.
1: Ale fantastyczne to jest dla twórcy, prawda? Takie...
0: Ogromnie, ogromnie, bo taka mam dobra ten energia. Feedback.
1: Tak, tak, ten feedback jest rewelacyjny. A powiedz, jakie lubisz wyzwania? Czy na przykład zamówienia na obiekty, czy też jakieś elementy niestandardowe, niebanalne? Jakiego rodzaju?
0: Tak naprawdę każde zamówienie jest fajnym wyzwaniem, ciekawym wyzwaniem, bo ja też nigdy nie robię dwa razy takich samych instalacji.
1: Się.
0: Raczej nie. Ewentualnie maki są takim topowym produktem, maki, tak mogę to nazwać. Aha. Bo one mają jednak w sobie coś tak nostalgicznego, coś tak ruszają serce i oczy, że bardzo często mam zamawiany właśnie zestaw maków. No ale wiadomo, przez to, że jest to praca ręczna, no to one nigdy, mimo że robię je tak samo, powiedzmy, to nigdy nie wyjdą identyczne. Więc każdy, kto u mnie zamówi maki, może na pewno być pewien, że ma jedyne i niepowtarzalne w swoim rodzaju.
1: No, a takie niestandardowe jakieś elementy?
0: Ostatnio robiliśmy z zespołem, no bo ja sama nie znam się na wszystkim. Na szczęście mam ludzi, którzy mi w tym bardzo pomagają, w kwestiach na przykład jakichś elektronicznych i tak dalej. Robiliśmy księżyc na przykład, co nie było stricte kwiatami, ale jednak gdzieś tam ten wątek związany z naturą jest. I robiliśmy taki świecący księżyc, który był rekwizytem w teatrze. Więc to są takie właśnie takie fajne wypadkowe tego, że tworzę, że to pokazuje w internecie i pojawia się potem możliwość rozwinięcia trochę jeszcze zakresu tych działań i gdzieś tam rozwinięcia swoich pasji, kompetencji, umiejętności.
1: Nie tylko kwiaty, a czy pojawiają się właśnie te twoje instalacje, powiedziałabym, czy też te niestandardowe elementy, bo mówimy o kwiatach, że przede wszystkim właśnie w jakichś scenografiach wykorzystywane są te projekty?
0: Takiego stricte projektu scenograficznego jeszcze nie miałam.
1: Wszystko przed tobą.
0: Mówię jeszcze, bo mam nadzieję, że wszystko tak, że wszystko przede mną. Ale kwiaty są jako dekoracja na przykład podczas konferencji w jednej z instytucji. Z tą dekoracją przed różnego rodzaju lokalami czy w hotelach. Czasem ludzie kupują je po prostu do domu. Jako element wystroju wnętrz.
1: Tak ogromne, XXL.
0: Tak, i nawet ostatnio miałam bardzo fajną, myślę, historię i często o niej wspominam.
1: Poprosimy.
0: Znajomym, że na urodziny okrągłe, już nie będę mówiła, które, na urodziny swojej narzeczonej, narzeczony zamówił taką wielką czerwoną różę, bo wiedział, że podobają jej się te prace, no ale gdzieś tam odkładała zakup sama zainteresowana, no i dostała ten prezent właśnie ostatnio i wiem, że jest przeszczęśliwa i że był to strzał w dziesiątkę, więc panowie, jeżeli nie macie pomysłu na prezent, to myślę, że róża w takiej skali XXL, to jest naprawdę dobry pomysł.
1: A czy skoro to był prezent urodzinowy, to róża miała tyle płatków, ile jubilatka
0: akurat nie. Akurat nie. Bardziej skupiałyśmy się tutaj.
1: Na formie,
0: ja się skupiałam na formie, ale powiem ci, że jest to ciekawa myśl, żeby taką jeszcze symbolikę dodatkowo wpleść.
1: A powiedz proszę, kwiat. Olu, jest taki kwiat zawsze w ogrodzie botanicznym, w każdym, w którym on się pojawia i jest już i kwitnie, zakwita, a rzadko, to on jest w ogóle taką rewelacją i wszyscy tam nadciągają nie tylko wielbiciele, botaniki i zainteresowani właśnie kwiatostanem i w samym faktem, że on kwitnie. On się nazywa dziwidło olbrzymie i on jest naprawdę olbrzymi. Czy miałaś już taki pomysł, żeby stworzyć taki kwiat? Oto szczególny kwiat.
0: Nie, przyznam szczerze, że nie.
1: Bo to
0: nie,
1: wyzwanie
0: nie
1: ogromne
0: chęci...
1: chyba.
0: Tak, podejścia, bo może szczerze nie czuję na tyle pewnie w tym rzemiośle, ale nie mówię nie, nigdy nie wiemy, co się wydarzy, prawda? Więc nie, ale nie robiłam jeszcze takiego kwiatu.
1: Proszę państwa, Ola Artyszuk, artystka, twórczyni, kreatorka, tworzy kwiaty bardzo efektowne.

0: ręcznie, giganty, XXL, z krepiny i ze stali. Zaraz zapytamy o tę stal. Ola jest w Polskim Radiu w Lublinie, a dzisiaj z nami dzięki temu w Ogrodach Sztuki w Polskim Radiu 24. Olu, to wszystko są twoje projekty autorskie, wszystkie projekty, o którym rozmawiamy, czy to są też projekty zespołowe i jaką rolę tutaj stal odgrywa, bo do tej pory mówiłyśmy tylko o wykorzystaniu tego papieru, specjalnego, czyli krepiny.
1: To może zacznę od końca, czyli właśnie od tej stali. Stal może brzmi tak bardzo ciężko, w ogóle w kontrze
0: do papieru,
1: do
0: na
1: kwiatów.
0: Pewno, tak.
1: Tak. I jakby pomysłów na w ogóle nowe materiały i rozbudowywanie w ogóle form jest dużo, ale póki co ta stal służy mi do wzmacniania płatków przede wszystkim, bo są to takie specjalne druty, które są częścią stelażu każdego płatka, więc tu może zdradzimy trochę tej magii, że jednak to nie jest sam papier, tylko jest on wzmacniany. Aha. No i oczywiście sam stelaż, na którym te kwiaty stoją, też jest masywny, ciężki. Stalowy właśnie i też jest to autorski projekt mojego taty, bo teraz właśnie mogę nawiązać do zespołu, tak, tata Artur, bez którego wiele projektów no, nie wyszłoby po prostu, bo jest to bardzo moje duże wsparcie. I to jest właśnie część zespołu, tak może nieformalnie, tak. Bo wiadomo,
0: dobry
1: że,
0: duch.
1: Że to jest tak, takie wsparcie, ale mam też, jest Mikołaj, jest Eryk, który pomaga mi we wszelkich kwestiach technicznych, czy elektronicznych, czy takich właśnie transportowych bardzo często, bo jednak są to czasem bardzo ciężkie konstrukcje i trzeba się troszkę nanosić. Więc ja jestem tą głową, która wymyśla projekty, koncepcje i to wszystko układa, a już potem część wykonawcza to jest tak rozłożona na to, co kto potrafi, kto w czym się czuje najmocniejszy. No i dzięki temu te konstrukcje mogą być tak duże, mogą być tak wysokie, tak niebanalne, chyba się odważę tak,
0: tak
1: nawet powiedzieć.
0: Bajeczne, bajeczne też powiedziałabym. Bo to jest taka bajkowy świat, naprawdę przepiękny, kolorystycznie, ale też kształty, też to, o czym mówiłaś, że te różne przepracowania artystyczne powodują, że z każdej strony te kwiaty inaczej wyglądają i są to po prostu prawie naturalne. No i to wszystko dzięki twojemu talentowi. Tak, talent, trochę krepiny, tak, cierpliwości, współpraca z zespołem i uwaga, powstają przepiękne kwiaty. Sztuka tworzenia kwiatów. Myślałaś o tym, żeby stworzyć ogród z tych kwiatów? Taki magiczny, duży, kolorowy, przepiękny.
1: Pomysły takie są. Póki co na razie w moim studio mam taką pracownię w Lublinie. Tak. Umieszczam te kwiaty, które gdzieś tam były na wypożyczeniu i teraz zamiast leżeć w magazynie, to dekorują moją pracownię, moją przestrzeń. Więc wchodząc do mojego studia, można się poczuć trochę jak Alicja w Krainie Czarów albo jak Calineczka, bo faktycznie mam wszędzie porozkładane kwiaty. Można sobie zajrzeć właśnie na Instagram, na Artyszuk Studio, to tam doskonale to widać. Aczkolwiek i tak nieporównywalne jest to z wejściem fizycznie, prawda, w tą przestrzeń i zobaczenia ich na żywo.
0: Mają wspaniałe kolory, więc my dzięki temu przedłużamy, oficjalnie przedłużamy jeszcze czas, tak, letni, lato i zapraszamy Państwa do Krainy Czarów, może nie Alicji, a Oli Artyszuk w Lublinie. Artyszuk podkreślnik studio to jest to miejsce na Instagramie, gdzie Państwo znajdą zdjęcia tych wspaniałych XXL, gigantycznych kwiatów. I bardzo ci, Olu, dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, że zechciałaś z nami podzielić się swoimi sekretami i na temat tworzenia tych wspaniałych kwiatów, które jednak są tak piękne, że jednak nam, choć z papieru nienaturalnie, ale jednak przedłużają taki optymizm, który od słońca i wakacji do teraz

0: Expert.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
3: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
4: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
3: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
4: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
2: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
3: Jacek Czarnecki
4: i Roch Kowalski.
5: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których poszukujemy odpowiedzi na pytanie o stan rosyjskiego społeczeństwa. W poszukiwaniach pomagają Rosjanie, politolodzy niezależni, obrońcy praw człowieka i dziennikarze, ale również zwykli obywatele putinowskiej Rosji. Dlaczego Rosja jest jaka jest? Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17:06 na antenie Polskiego Radia 24 i w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
1: Autopromocja.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest czwartek, 8 października. Oto co dziś w magazynie. Ekspresowe prace w Sejmie. Po atakach nożowników w szkołach rząd chce zmienić polski internet. Nie jest jasne, co zrobi prezydent. Czy prezes NBP Adam Glapiński stanie przed Trybunałem Stanu? Jutro wstępna decyzja. Jemeńscy Huti znowu atakują lotnisko w Riyadzie. Kolejne linie lotnicze zawieszają loty. Czas na szczegóły. Ewa Worobiec, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Pilne głosowanie w Sejmie po tragicznych wydarzeniach w mazowieckich szkołach. Sejm przyjął wieczorem ustawę wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych. Za było 242 posłów, przeciwko 61, 136 wstrzymało się od głosu. Ustawa pozwoli na szybkie blokowanie nielegalnych treści w internecie, na przykład przypadków nawoływania do przemocy. Poprzednia wersja ustawy została zawetowana przez prezydenta Nawrockiego, który zarzucał jej próbę wprowadzenia cenzury w internecie bez decyzji sądu. O szczegółach Michał Makowski.
2: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zyska uprawnienia do blokowania nielegalnych treści, gdy dostanie wniosek na przykład od policji czy prokuratury. O przyjęcie ustawy apelowała posłanka KO Monika Rosa.
3: Nie jest wolnością słowa, ale i zaprzeczeniem to, że Polska jako państwo nie może blokować treści o charakterze przestępczym.
2: Poseł Rozwoju Plus Janusz Cieszyński zwraca uwagę, że przyjęcie ustawy wcześniej nic by nie zmieniło w przypadku takich tragedii, jakie miały miejsce w mazowieckich szkołach. To reguluje ustawa antyterrorystyczna.
4: Wszystkie tego rodzaju treści, kiedy ktoś wchodzi gdzieś z nożem, są natychmiast do zdjęcia na wniosek służb lub przez same platformy, jeżeli one to wychwycą.
2: Wicemarszałek Sejmu z Polski 2050 Szymon Hołownia powiedział, że trzeba założyć kaganiec z platformą cyfrowym i powstrzymać patotreści.
5: Patotreści w internecie doprowadzają do rozchwiania psychicznego naszych dzieci.
2: Od decyzji UKE w sprawie zablokowania nielegalnych treści będzie można odwołać się do sądu. Sejm, Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Rozmowa o bezpieczeństwie w szkołach dominowała dziś na korytarzach wiejskiej. Minutą ciszy posłowie uczcili pamięć ofiary ataku nastoletniego nożownika na Mazowszu. Przypomnijmy, rano w szkole w Leszczydole Nowinach koło Wyszkowa zginęła 37-letnia pracownica placówki, a dwie osoby zostały ranne. O uczczenie zmarłej wystąpił wicemarszałek Szymon Hołownia, który zaapelował też o wsparcie psychologiczne rodziców i uczniów.
5: Nasze dzieci muszą być bezpieczne i co

0: Do tego zgadzamy się wszyscy, niezależnie od tego, z której partii politycznej jesteśmy. Cieszę się i chyba wszyscy się cieszymy, że jest zapowiedź zintensyfikowanych szkoleń, rozmów w szkołach. Ale ja dziś chciałbym też poprosić o to, żeby tą opieką, czy wsparciem raczej psychologicznym objąć nas, rodziców, bo my będziemy musieli rozmawiać z naszymi dziećmi o tym, co się wydarzyło. A nie jesteśmy wszechwiedzący, nie jesteśmy wszechumiejący.
1: Za atakiem stoi 15-letni absolwent szkoły. Napastnika zatrzymano. Mieszkańcy próbują zrozumieć, co się wydarzyło. Jan Oleński.
2: 6 zarzutów usiłowania zabójstwa poszczególnych osób. Pokrzywdzonym w tym zakresie jest 7 osób. To jest 2 nauczycieli i 5 uczniów. 1 czyn usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych oraz z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Tutaj w tym zakresie pokrzywdzonych osób jest 11, 1 nauczycielka i 10 uczniów.
1: Tymczasem 9 zarzutów usłyszał Jakub Z., który wczoraj w zespole szkół zawodowych w numer 4 w Ostrołęce zaatakował nożem i maczetą, ranił 9 osób. Prokuratura przedstawiła też zarzuty kierowania groźb karalnych wobec 2 pracowników szkoły. Jakub Z. przyznał się do winy, był podczas przesłuchania spokojny, opowiadał na pytania, ale jak podała prokuratura, jego wyjaśnienia nie odnoszą się do istoty sprawy. A po ostatnich tragicznych wydarzeniach policjanci będą raz dziennie wchodzić do szkół i kontrolować bezpieczeństwo. Minister edukacji Barbara Nowacka nie przewiduje wprowadzenia bramek i wykrywaczy metali w szkołach.
3: W szkole na 1500 uczniów realnie sparaliżowałyby pracę szkoły. Szkoła jest miejscem zaufania publicznego. I proszę zwrócić uwagę, widzimy w tej chwili te ataki w szkołach. My tu zamierzamy wzmocnić uprawnienia dyrektora, ale przecież kiedy atak był w kościele, to nie rozmawiamy o bramkach w kościele. Wiemy, że są pewne miejsca zaufania publicznego.
1: Barbara Nowacka dodaje, że w niektórych szkołach działają przyciski alarmowe. Jutro minister Nowacka spotka się z radami dyrektorów szkół, by porozmawiać o ewentualnych zmianach w prawie oświatowym, które mogą wzmocnić bezpieczeństwo w szkołach.
4: Suma wydarzeń.
1: Sejm przegłosował też ustawę antyalkoholową. Przepisy zakładają zakaz sprzedaży alkoholu w nocy, czyli od 22 do 6 rano w całej Polsce. Całkowity zakaz reklamy alkoholu, również piwa i piwa bezalkoholowego, a także zakaz promocji cenowych na alkohol, na przykład 12 plus 12. Wprowadzono poprawki PSL umożliwiające degustację win. Najpierw dyskusja, potem propozycje i głosowanie. Tak było wcześniej. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw zmiany prawa aborcyjnego przyjęła poprawki dotyczące częściowego odstąpienia od karania za pomoc w aborcji, a także przywrócenia możliwości przerwania ciąży z powodu ciężkiej, nieodwracalnej wady płodu. Anna Orzeł.
5: Posłowie opozycji próbowali zablokować pracę komisji. Nie udało się. Przeciwko proponowanym zapisom była poseł Maria Kurowska z Prawa i Sprawiedliwości.
6: Otwieracie drzwi dla tych wszystkich, którzy chcą zabić swoje dziecko. To jest komisja wielkiego wstydu.
5: Każdy ma prawo sam o sobie stanowić, tłumaczyła poseł Lewicy Joanna Wicha.
7: Siedzicie tutaj, panie, jak te kwoki na grzędzie i dokuczacie młodym kobietom, chcecie im zabrać prawo do tego, żeby mogły decydować o własnym życiu.
5: Projekty ustaw mogą być głosowane jeszcze w tym miesiącu. Anna Orzeł, Polskie Radio.
1: W przededniu decyzji w sprawie postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu prezes NBP podważa zasadność takiego kroku. Jutro Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej ma przyjąć sprawozdanie w sprawie wstępnego wniosku o pociągnięcie Adama Glapińskiego do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem. Prezes NBP na konferencji prasowej mówił o politycznych uwarunkowaniach takiego postępowania.
8: Całe to postępowanie zapowiedziane jeszcze w okresie poprzedniej kampanii wyborczej absolutnie nie ma żadnych podstaw. Jest szkodliwe z punktu widzenia interesów wewnętrznych Polski i niestety może mieć bardzo istotny, negatywny wpływ w relacjach z zagranicą.
1: Adam Glapiński powiedział, że bank centralny nie podda się żadnej politycznej presji. Dodał, że Sejm i rząd nie mają żadnego prawa ingerowania w prowadzoną przez bank centralny politykę pieniężną. Jutrzejsze posiedzenie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej zaplanowano na godzinę 9 rano.
4: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Jemeńscy Huti znów atakują lotnisko w Riadzie. Kolejne linie lotnicze

0: zawieszają loty, Houthi odradzają korzystanie z saudyjskiej przestrzeni powietrznej. O szczegółach Milena Rashid-Szehab.
1: Nad Riadem unosił się dym po tym, jak w lotnisko trafiły dwie rakiety balistyczne wystrzelone przez jemeńskich Houthich. To kolejny atak na ten port lotniczy w ciągu kilku dni. Houthi, którzy walczą z jemeńskimi siłami rządowymi i wspierającą je Arabią Saudyjską, twierdzą, że znowu zaatakowali także lotnisko w Nadżranie oraz bazę sił powietrznych w Hamis Mushaid. Ta informacja nie jest jeszcze jednak niezależnie zweryfikowana. Wczoraj Arabia Saudyjska poinformowała, że w ostatnich atakach Houthi na saudyjskie lotniska zginęły 3 osoby, a 36 zostało rannych. Ataki spowodowały zakłócenia w ruchu lotniczym. Loty do Riadu, który jest jednym z największych portów lotniczych na Bliskim Wschodzie, zawiesiły m.in. Lufthansa, KLM, Air France, Air India i wiele innych linii lotniczych. Houthi sugerują międzynarodowym przewoźnikom, żeby w ogóle omijali saudyjską przestrzeń powietrzną. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Aleppo.
0: Jednocześnie trwają ciężkie walki między Houthimi a jemeńsko-saudyjską koalicją w Jemenie. W ich wyniku pogłębia się tam kryzys humanitarny. Domy musiało opuścić już ponad 200 tysięcy osób. W Paryżu wybuchły zamieszki podczas demonstracji licealistów. Już od 2 tygodni uczniowie wychodzą na ulicę, domagając się większych nakładów na oświatę. Po raz kolejny protesty przerodziły się w starcia z funkcjonariuszami. Stefan Folzer.
2: W Paryżu przez większość dnia było spokojnie. Do zamieszek doszło po południu, gdy służby bezpieczeństwa wezwały do opuszczenia placu Bastylii, na którym zgromadziły się tłumy demonstrantów. Lewicowi ekstremiści zaczęli rzucać w policjantów różnymi przedmiotami, zarówno z ulicy, jak i z dachów budynków, skąd wyrywali kawałki kominów. Doszło do starć między funkcjonariuszami a demonstrantami, którzy wycofali się z placu pod naporem armatek wodnych i gazu łzawiącego. W pozostałych miastach demonstracje przebiegały raczej spokojnie, choć ponownie doszło do podpaleń i plądrowania szkół, m.in. w Bordeaux. W Marsylii demonstranci brutalnie pobili pracownika szkoły. Z oficjalnych danych wynika, że protesty licealistów słabną. Dziś ponad 95% liceów funkcjonowało normalnie. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Krista Pike po odzyskaniu przytomności w szpitalu zapytała, gdzie jestem. Kobieta niemal tydzień temu przeżyła egzekucję, w wyniku której doznała krytycznych obrażeń i była czasowo podłączona do respiratora. Najnowsze informacje na ten temat przekazał zespół prawników pacjentki, która jest skazana na karę śmierci za zabicie swojej koleżanki. Jan Pachlowski.
3: Jak poinformowali obrońcy, 50-letnia Pike nadal wymaga opieki medycznej. Przeżyła ona podanie 2 śmiertelnych dawek pentobarbitalu i trafiła do szpitala po nieudanej próbie egzekucji, która miała miejsce 30 września w Nashville. Podejrzewano u niej śmierć mózgu i planowano odłączenie od aparatury podtrzymującej życie w ostatni wtorek, kiedy to ku zaskoczeniu wszystkich kobieta się ocknęła i zaczęła mówić. Zdaniem prawników pacjentka zdaje sobie sprawę z tego, że władze stanowe próbowały dokonać na niej egzekucji, a także pytała o swój zespół prawny oraz rodzinę ofiar. Adwokaci Pike określili jej powrót do zdrowia mianem bezprecedensowego z medycznego punktu widzenia i zaznaczyli, że spodziewają się długiej drogi do wyzdrowienia. Kobieta cierpi na zapalenie płuc i ma zakrzep w jednym z ramion. Pike, jedyna kobieta w celi śmierci w stanie Tennessee, została skazana na karę śmierci po uznaniu jej za winną zamordowania w 1995 roku. Jej obrońcy poinformowali, że nadal zwracają się do gubernatora Tennessee Bill Lee o zamianę kary śmierci na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Ukraina przeznaczy część unijnej pożyczki na zakupy zbrojeniowe w polskich firmach. Poinformowała o tym wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka po rozmowach w Komisji Europejskiej w Brukseli.
4: To, co było dla mnie ważne, to pewność, że polskie firmy znajdują się na tej liście i polskie firmy będą beneficjentami zakupów z ukraińskiej pożyczki. I dzisiaj mamy taki efekt. Polskie firmy będą też beneficjentami pieniędzy, które Ukraina będzie wydawała z tak zwanej pożyczki ukraińskiej na swoje dozbrojenia.
0: Ostatnio pojawiły się wątpliwości co do planowanych przez Ukrainę zakupów w Europie. Bruksela dostrzegała, że Kijów chciałby przeznaczyć pożyczkę zaciągniętą przez państwa członkowskie na dofinansowanie wyłącznie swoich firm. Według wiceszefowej resortu obrony ta sprawa została ostatecznie wyjaśniona. Chodzi o pakiet finansowy dla Kijowa w wysokości 90 miliardów euro na ten i na przyszły rok. 2/3 tej puli Ukraina może przeznaczyć na zbrojenia, pozostałe 30 miliardów na funkcjonowanie państwa.
5: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia.

0: Radia 24.
1: Dwaj mężczyźni z zarzutami spowodowania wypadku w ruchu drogowym w Zachodniopomorskiem. To w związku ze śmiertelnym wypadkiem, do którego doszło 6 października na obwodnicy Stargardu. Z ustaleń śledczych wynika, że jadące z prędkością nawet 270 km na godzinę BMW staranowało Toyotę. Na miejscu zginął starszy mężczyzna, kierowca uderzonego pojazdu. Pasażerka z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Podejrzani odmówili składania wyjaśnień, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Szczecinie, prokurator Julia Szozda.
2: Prokurator dzisiaj złożył w sądzie rejonowym w Stargardzie wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec obu mężczyzn.
1: Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, następnie sam zgłosił się na policję. Kierowca w momencie wypadku był trzeźwy, a pasażer znajdował się pod wpływem alkoholu. Zderzenie było nagrywane przez pasażera pojazdu, który nakłaniał kierowcę, żeby ten jechał jeszcze szybciej, dodała prokurator Szozda.
2: Kierowca pojazdu i pasażer tego pojazdu usłyszeli zarzut spowodowania wypadku w ruchu drogowym. Jak wynika z obecnych ustaleń, kierowca pojazdu został nakłoniony przez pasażera do rażącego przekroczenia prędkości.
1: Sprawcom może grozić nawet 20 lat więzienia. Policjanci z Elbląga wyjaśniają okoliczności śmierci psa, którego znaleziono w walizce pozostawionej w wiacie śmietnikowej przy ulicy Browarnej. Do zdarzenia doszło w połowie września, krótko po północy. Monitoring zarejestrował kobietę, która ciągnęła walizkę w kierunku wiaty, a następnie zostawiła ją na miejscu. Policjanci ustalili tożsamość kobiety z nagrania. W sprawę zaangażowali się również inspektorzy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals w Elblągu. Jak informuje zastępca dyrektora schroniska dla bezdomnych zwierząt Małgorzata Krawczyk, przepisy jasno określają sposób postępowania z martwymi zwierzętami.
3: Można zadzwonić do EPGK i umówić się na odebranie zwłok swojego zwierzęcia z domu. Można też samemu udać się do lecznicy weterynaryjnej i pozostawić tam zwłoki zwierzęcia. Można też udać się do krematorium pobliskiego, do Olsztyna czy do Gdańska. I tam zwierzę poddawane jest spaleniu. Można też wtedy dostać jakąś pamiątkę po takim zwierzęciu.
1: Teraz śledczy ustalają, co wydarzyło się przed znalezieniem psa w walizce i w jakich okolicznościach doszło do jego śmierci. Jeśli postępowanie wykaże naruszenie przepisów dotyczących ochrony zwierząt, sprawa może mieć konsekwencje prawne. W przypadku znęcania się nad zwierzęciem może grozić odpowiedzialność karna. Zespół medyków Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu uratował życie nastolatka, którego organizm w galopującym tempie wyniszczyła grypa. Ciężkie zakażenie, zniszczone płuca, masywne krwawienie i niewydolność wielonarządową sprawiały, że jedynym ratunkiem była transplantacja. 13-godzinną operację wykonano w marcu, a przewodniczył jej specjalista kardiochirurgii i transplantologii klinicznej, dr Maciej Urlik. Na specjalnej konferencji mówił o jej przebiegu.
4: Dzisiaj mogę powiedzieć, że to było kilka procent szans na powodzenie, ale komu jak nie 17-latkowi, zupełnie zdrowemu, silnemu, młodemu człowiekowi nie zaproponować szansy ratowania, nawet jeżeli spodziewaliśmy się, że te szanse na powodzenie są małe. Ale dla takich pacjentów warto ryzykować i myślę, że miało to sens.
1: Kacper, wcześniej zdrowy chłopak uprawiający sport i bez nałogów, dziś jest pacjentem po przeszczepie płuc. Dzięki zabrzańskiemu zespołowi może snuć plany na przyszłość.
5: Szczerze mówiąc, jedyne o czym marzę, to żeby po prostu wyjść stąd, spotkać się ze znajomymi, spędzić czas trochę z rodziną i nadrobić to wszystko, szczególnie z rodzicami. Na pewno maturę będę pisał, to jestem pewny. No a potem studia, no.
1: Nastolatek cały czas jest leczony i rehabilitowany w oddziale transplantacyjnym Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. W lipcu świętował tam swoje 18 urodziny. Koleje Dolnośląskie za 2 lata chcą wypuścić w trasę pierwszy w Polsce pociąg elektrowodorowy. To efekt zakończonego przed rokiem eksperymentu z lokomotywami wodorowymi. Duża moc i przyspieszenie. Bezgłośna eksploatacja stanowi duży walor takiego transportu. Minusem okazały się jednak koszty sprowadzania paliwa. Potwierdziła to Magdalena Łagun z Polsko-Miedź Transu lubińskiej spółki, która również testowała niebieskie lokomotywy.
6: Wodór musieliśmy zamówić komercyjnie. Przyjechał do nas spod Krakowa i koszty transportu i obsługi tego trailera były dosyć znaczne z kosztami samego wodoru, mniej więcej pół na pół w porównaniu do oleju napędowego. Wyszło dwa razy.

0: razy drożej, ale to na pewno jest spowodowane właśnie tym sprowadzeniem wodoru w nasze rejony.
1: Koleje Dolnośląskie nie rezygnują jednak z wprowadzenia ekologicznego zasilania. Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich, ujawnił Radiu Wrocław, że jeszcze w tym roku zakończony zostanie przetarg na pociąg hybrydę.
2: Mamy ofertę z polskiej firmy PESAK o zakup pojazdów elektrycznych, ale z doładowaniem wodorowym, ponieważ na niektórych trasach, które będą zrewitalizowane, tam już baterie nie starczą. I wówczas będziemy musieli być doładowywani te baterie ogniwami wodorowymi, ale w niewielkim stopniu, co oznacza, że te pociągi w eksploatacji nie będą drogie.
1: Przykładem takiej trasy jest remontowana właśnie linia Legnica-Jelenia Góra do Złotoryi. Pociąg będzie zasilany z linii napowietrznej poprzez pantograf. Na dokonanie kolejnego odcinka przez Lwówek do stacji docelowej akumulatory nie wystarczą, dlatego zasilanie wodorowe rozwiązuje problem i pozwoli wyeliminować silniki spalinowe. Jest 119. laureatką Literackiej Nagrody Nobla i 19. kobietą wyróżnioną w ten sposób. Komitet Noblowski docenił Annę Carson, odważną, innowatorską twórczość, która w swobodnym dialogu z tradycją klasyczną stworzyła nowe formy współczesnej literatury. Autorka napisała kilkanaście książek. Wśród nich są Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego i Piękno męża.
3: Dzieła kanadyjskiej autorki są napisane pięknym językiem i opowiadają o delikatnej, kruchej sferze ludzkich uczuć, komentuje profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowana Żaneta Nalewaj-Turecka. Jej zdaniem największą wartością w dziełach Carson jest umiejętność autorki pokazywania, wydawałoby się, zamierzchłej tradycji jako tradycję nam bliską.
4: Ona w sposób wspaniały przybliża nam tradycję starogrecką. Przybliża nam i urodę języka, i opowieści mityczne. Jest w stanie opowiedzieć je po raz kolejny, ale w taki sposób, że one są w stanie stać się częścią naszych współczesnych opowieści. To jest na pewno taka literatura, która będzie stawiać czytelnikowi wymagania i będzie zapraszać do tego, żeby czytelnik chciał więcej.
3: Komitet Noblowski zwrócił uwagę, że Anne Carson w swojej twórczości literackiej koncentruje się na skrzyżowaniu dwóch obszarów: pasji filologa do słownictwa i pragnienia poety, by nadawać słowom nowe znaczenia. Agata Król, Polskie Radio.
1: W wieczornej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała dziś Kamila Kuzar. Kolejna porcja informacji o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i do usłyszenia.
5: To była suma wydarzeń. Reklama.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
10: Jest nowy, proszę Państwa, alert RCB. Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Alert wysłano o tej treści do mieszkańców powiatów z województw lubelskiego i podkarpackiego. To jest wieczór w Polskim Radiu 24. Jedna osoba nie żyje, a 12 zostało rannych. To bilans ataków nastoletnich nożowników w szkołach w ciągu zaledwie dwóch dni. Do niebezpiecznych sytuacji doszło od Ostrołęki przez Sierpc po Leszczyndą Nowiny na Mazowszu. Policja sprawdza, czy te zdarzenia mogą być ze sobą powiązane. Rząd zdecydował, że funkcjonariusze będą raz dziennie wchodzić do szkół i kontrolować bezpieczeństwo. Czy nauczyciele są przygotowani na takie wydarzenia? Na kim spoczywa odpowiedzialność, by zapewnić dzieciom i młodzieży bezpieczeństwo bez naruszania prywatności i wolności słowa? O komentarz poprosiliśmy Danutę Kozakiewicz, dyrektorkę Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie. Z gościnią Polskiego Radia 24 rozmawiała Ewa Wasążnik.
11: Na początku kondolencje na pani ręce, bo zginęła jedna z pracownic szkoły. Ja wiem, że osoby w szkolnictwie, w szkołach pracujące, nauczyciele, obsługa, administracja odczuwają taką dużą solidarność ponad tymi terytorialnymi podziałami. Więc naprawdę mam takie poczucie, że kiedy taka tragedia dzieje się w jednej z polskich szkół, to we wszystkich pozostałych pozostawia to bardzo silny i taki bolesny ślad. Także te słowa współczucia kieruję na pani ręce, ale także słowa

0: wielkiego uznania dla tych, którzy wiedzieli, jak zareagować, bo tam poszkodowani w tym tragicznym zdarzeniu podwyżkowym są także nauczycielka i dyrektor tej szkoły, którzy jako pierwsi no, ruszyli z pomocą, rzucili się z tą pomocą, a nie do ucieczki, bo reagowali tak, żeby zapobiec jeszcze większej tragedii, do której mogło dzisiaj podwyżkowym dojść.
1: To prawda. My wszyscy bardzo przeżywamy te wydarzenia. Jest to rzecz straszna. Ja w momencie, kiedy usłyszałam o śmierci pani woźnej zamordowanej w dniu dzisiejszym, zobaczyłam od razu widok mojej pani woźnej siedzącej na dole i przyjmującej interesantów do szkoły, wpuszczającej do szkoły. To jest rzecz straszna. Niestety jest to wydarzenie, które miało miejsce w konkretnych szkołach, ale nie znaczy to, że nie może mieć miejsca w innych szkołach, że to były jakieś szkoły specyficzne. Nie. To wydarzenie było akurat tam, ale każda szkoła jest narażona na tak ekstremalne rzeczy. Czy można zapobiec? To pytanie się pojawia u nas wszystkich. W pewnym stopniu tak, wszystkie działania należy podejmować, wszystkie działania prewencyjne, zarówno te czysto techniczne, organizacyjne, jak i wychowawcze, jak i cała profilaktyka przeciwko przemocy, wsparcie psychologiczne, to wszystko tak, ale w ostatnim momencie mamy tą chwilę, tą sekundę, w której widzimy błysk noża i nie jesteśmy w stanie zapobiec ciosom. To nie jest tak, że jesteśmy przewidzieć zdolni i że zapobierzemy wydarzeniu. Możemy mieć wszystkie procedury, wszystkie dokumenty, olbrzymią działalność wychowawczą i gdzieś w którymś momencie malutka luka doprowadzi do tego, że dziecko zrobi coś tak strasznego. Ja apeluję do wszystkich o wyczulenie, o olbrzymie wyczulenie. To nie jest rola tylko szkoły, to nie jest rola tylko rodzica, to jest rola nas wszystkich, całego społeczeństwa. Jeżeli widzimy, że uczeń, że dziecko, że osoba dorosła mówi, pisze coś, co nas niepokoi, przekażmy tą informację, nie starajmy się zlekceważyć, bo może zakończyć to się strasznie. W mojej szkole na przykład mamy taką apkę, która pozwala każdemu dziecku w sposób całkowicie anonimowy zgłosić najprzeróżniejsze swoje niepokoje. To, że sam źle się czuje psychicznie, to, że kolega mówi o czymś, co może być groźne. Przeszkoleni interwenci wiedzą, co z taką informacją robić. Ale najważniejsze w tym wszystkim są relacje. To, żeby dziecko zaufało i zechciało powiedzieć, że kolega w mediach społecznościowych pisze o przemocy.
0: I żeby nie traktował tego jak takie źle kojarzące się donosicielstwo, prawda?
1: Tak. My w naszym społeczeństwie mamy zakorzenione takie pojęcia, które rozumiemy całkowicie błędnie. Błędnie rozumiemy informacje o niebezpieczeństwie, błędnie pojmujemy pojęcie wolności. Cały czas u nas pokutuje takie przekonanie, na przykład wśród rodziców, że ja nie zaglądam mojemu dziecku do laptopa, bo przecież on potrzebuje swojej przestrzeni,
0: swojej
1: wolności. Tak. A to dziecko siedząc w swoim pokoju przed ekranem bardzo często przeżywa olbrzymią traumę, bo albo sam jest ofiarą, albo sam może stać się przemocowcem. Nasz nadzór osób dorosłych jest nie tylko naszym prawem, ale jest również naszym obowiązkiem. Dziecko ma prawo do naszego nadzoru i ma prawo do naszego stawiania granic. Jeżeli my mówimy w sposób błędny o wolności dziecka polegającej na braku jakiejkolwiek kontroli i stawiania granic, to naszemu dziecku robimy olbrzymią krzywdę. W tym wypadku jest to krzywda, która doprowadza do tragedii.
0: Pani dyrektor, już myśli Pani o tym, żeby organizować w swojej szkole specjalne może spotkania, specjalne zajęcia z uczniami, żeby pomóc im poradzić sobie z tą traumą, której wszyscy doświadczamy, no bo wszyscy jesteśmy w szoku po tym, co się wydarzyło dzisiaj podwyżkowym, wczoraj w Ostrołęce, do czego nie doszło szczęśliwie w sierpcu.
1: My podejmujemy najprzeróżniejsze działania przez cały rok szkolny. Przez cały rok szkolny pracujemy z naszymi

0: naszymi dziećmi nad tematyką w ogóle przemocy rówieśniczej, nad tematyką przemocy w bardzo szerokim pojęciu, więc to się dzieje. W tej chwili zgodnie z programem naszego ministerstwa mamy obowiązek w każdym miesiącu jedną lekcję wychowawczą prowadzić na temat bezpieczeństwa, bezpieczeństwa ucznia, bezpieczeństwa dziecka. W mojej szkole mamy różnego rodzaju alerty, które dotyczą między innymi również wtargnięcia osoby groźnej na teren szkoły. Także bardzo dużo rzeczy już się dzieje. Wczoraj po wypadkach w Ostrołęce zebrałam całe grono moich pracowników, którzy pracują wspomagając dzieci od strony psychicznej, to znaczy pedagog, dwóch psychologów, pedagog specjalny, nauczyciele współorganizujący, którzy są też przygotowani do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach, a te dzieci szczególnie są narażone na odczuwanie takiego lęku, stresu. I myśmy już sobie zaczęli opracowywać dalsze postępowanie. W tej chwili obserwujemy nasze dzieci, bo tutaj nie trzeba wyprzedzać dziecka, tutaj trzeba postępować za dzieckiem, rozmawiać z nim, dać mu przestrzeń do tej rozmowy, do zadawania pytań, zapewnić dziecko, że w naszej szkole robimy wszystko, żebyś był, była bezpieczny. My mamy w naszej szkole faktycznie bardzo skrupulatnie przestrzegany alert Bravo, więc na teren szkoły nie może wejść sam żaden człowiek bez naszego nadzoru. Mamy różnego rodzaju bariery, sposoby, które zabezpieczają przed taką ingerencją. O tym trzeba dzieciom mówić. Trzeba też z dziećmi przećwiczyć, jak mają się zachowywać, jeżeli dzieje się coś złego. Musimy te podstawowe informacje dzieciom podać. Gdzie się chować, jeżeli groźny człowiek jest na terenie szkoły? W jaki sposób się zachowywać? Czy być posłusznym, czy nie? Czy udawać bohatera gry? Czy też być potulnym i pozwolić na oddalenie się tej osoby groźnej. To o tym wszystkim trzeba z dziećmi rozmawiać. Oczywiście wszystko zależy od wieku i od potrzeby dziecka. To jest moment, kiedy my dorośli musimy być bardzo delikatni i kierować się mniej emocjami, a bardziej rozsądkiem i naukową wiedzą. Mamy też możliwość korzystania z różnego rodzaju pomocy. ORE, Ministerstwo Edukacji na swoich stronach ma chociażby Bezpieczną Szkołę, to jest poradnik dla właśnie dyrektorów i nauczycieli, jak postępować w takich wypadkach.
1: Trzeba tylko chcieć sięgnąć po te narzędzia. Pani dyrektor, tylko my skupiamy się w tej naszej rozmowie także na takim zagrożeniu, które przychodzi z zewnątrz. Że no, dochodzi do wtargnięcia do szkoły niebezpieczna osoba uzbrojona, no, terrorysta, nazywajmy rzeczy po imieniu, wchodzi na teren szkoły i przeprowadza taki atak. Tylko tutaj, w tych przypadkach, które rozpatrujemy z tych kilkudziesięciu ostatnich godzin, to zagrożenie przyszło z wewnątrz. To byli uczniowie. I to jest także wyzwanie dla tego środowiska szkolnego, dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, jak takich potencjalnych agresorów z wewnątrz lokalizować, jak ich rozpoznawać i jak udaremniać takie ataki już na tym bardzo wczesnym etapie, żeby no, zadziałać zanim jeszcze dojdzie do tragedii.
0: Każda zmiana w zachowaniu dziecka powinna dla nas być już sygnałem, że coś z dzieckiem się dzieje. Taka apka, jaką my właśnie mamy, gdzie można zgłaszać swoje problemy, to jest jeden z elementów zapobiegania. Rozmowa z dziećmi, ale przede wszystkim nawiązywanie relacji. Relacje w szkole. Utrudnieniem jest to, że dzisiaj nauczyciele nie mają czasu. Biegną do drugiej szkoły, bo pracują w kilku placówkach. To jest bardzo zły objaw, ponieważ nauczyciel powinien 40 godzin pracować w jednej placówce, pozwalając na to, żeby dziecko zgłosiło swój problem i żeby można było zostać po zajęciach, porozmawiać z dzieckiem. Żebyśmy mogli skupić się na obserwacji dziecka, nie tylko na jego postępach dydaktycznych, ale na tym, co z tym dzieckiem się dzieje, żebyśmy mieli dla dziecka czas. Współpraca z rodzicami, tłumaczenie, wyjaśnianie, na czym polega

0: cyberuzależnienie i co dziecku zagraża w przestrzeni mediów społecznościowych, w przestrzeni algorytmów, w przestrzeni internetu. Bardzo często rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, że dziecko, które spokojnie siedzi przed laptopem w swoim pokoju, jest dzieckiem, które może coś strasznego przeżywać. To wszystko są działania, które muszą mieć miejsce zapobiegawczo, wcześniej, zanim cokolwiek zacznie się dziać. Natomiast w samym momencie, kiedy dzieje się coś tak tragicznego, jestem pełna uznania dla pani nauczycielki i pana dyrektora, którzy zachowali się naprawdę bohatersko, ale tutaj jest to już ten moment ostateczny. Natomiast olbrzymia praca została na pewno wykonana wcześniej. Ja jestem jak najdalsza od czynienia jakichkolwiek wyrzutów w szkole, bo naprawdę można czegoś nie przewidzieć. Jeżeli uczeń, o którym mówimy, który zamordował, miał kamerkę zamontowaną po to, żeby nagrywać, to znaczy, że gdzieś w przestrzeni internetu działa się zbrodnia. Zbrodnia, która wpłynęła na psychikę tego dziecka. Tego nie zauważono. To powinno być zauważone w domu. To powinno być zauważone wśród kolegów, w szkole. Na pewno jakieś sygnały były, tylko albo zostały zlekceważone, albo nie zauważone.
1: Bądźmy zatem,
0: dlatego
1: pani
0: dzisiaj
1: dyrektor,
0: wyczulenie na to.
2: A z Danutą Kozakiewicz, dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie, rozmawiała Ewa Wasążnik. I jeszcze przypominamy, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia alert o zagrożeniu atakiem z powietrza. W części regionu po godzinie 23 zawyły syreny alarmowe. Ten alert RCB cały czas obowiązuje. W nawiązaniu do tego, co państwo usłyszeli na antenie Polskiego Radia 24, w piątek w niektórych powiatach szkoły średnie mają być zamknięte. Ma to oczywiście związek z ostatnimi atakami w placówkach w Leszczy, Dole, Nowinach i Ostrołęce. Stołeczny ratusz nie rekomenduje jednak odwoływania zajęć dydaktycznych. Przy szkołach pojawią się natomiast patrole policji i straży miejskiej, tak zapowiedziano. W związku z atakiem 15-letniego absolwenta szkoły podstawowej w Leszczy, Dole, Nowinach, to jest gmina Wyszków, w wyniku którego zmarła 37-letnia pracownica szkoły, na dwie osoby zostały ranne. Wszystkie szkoły podstawowe, publiczne i niepubliczne, a także przedszkola na terenie gminy Wyszków będą jutro zamknięte. W szkołach zapewniona zostanie jedynie opieka nad uczniami. Dodatkowo w innych gminach i powiatach nieczynne będą szkoły średnie. Tak będzie m.in. w powiecie pułtuskim, wołomińskim i ciechanowskim. Szkoły i przedszkola zamknięte też będą w jutrzejszym dniu w Piasecznie. W Górze Kalwarii wystosowano apel do rodziców, żeby jutro dzieci pozostały w domach. Legionowski ratusz poinformował, że dwie szkoły zostały zamknięte, w związku z tym, że według niepotwierdzonych przez służby informacji znalazły się one na liście związanej z internetowym wyzwaniem. Chodzi o rzekomy internetowy challenge, który ma być związany z ostatnimi atakami w szkołach, a sprawą zajmuje się już policja, a dokładnie policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Inne gminy przekazują informacje o wzmożonych patrolach Straży Miejskiej i Policji w okolicach oraz w samych szkołach. Warszawski ratusz z kolei wydał komunikat, w którym czytamy, że dyrektorzy szkół zostali zobowiązani do wzmożonej kontroli bezpieczeństwa. Do szkół będą wpuszczeni tylko uczniowie i pracownicy. Nie rekomendujemy odwoływania zajęć dydaktycznych. Przy szkołach pojawią się patrole policji i straży miejskiej. Dyrektorzy szkół szczegółowe informacje przekażą rodzicom poprzez dziennik elektroniczny. Prosimy o zachowanie spokoju i korzystanie tylko ze sprawdzonych źródeł informacji. A takim sprawdzonym źródłem informacji jest oczywiście Polskie Radio 24. Już teraz zapraszam na audycję Do Pomyślenia.
3: Powtórka programu.
4: Tu Polskie Radio 24, Ewelina Kamińska, dobry wieczór. W dzisiejszym programie zajmiemy się przepraszaniem. Sprawdzimy, jakie są cechy dobrych przeprosin, kto przeprasza za dużo, a kto tego unika, i zastanowimy się też, czy warto w ogóle przepraszać. O tym już za chwilę.
3: Do pomyślenia.
4: A ze mną w studiu jest dzisiaj Marlena Kazoń, psychoterapeutka. Dobry

0: wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Jakie są cechy dobrych przeprosin? Bo przepraszamy zarówno w życiu prywatnym czasami, jak i w zawodowym. Czy te dwa rodzaje przeprosin się czymś różnią od siebie?
1: W życiu zawodowym są to przeprosiny bardzo często mniej emocjonalne, a w życiu prywatnym ważne, żeby to było przepraszam i coś dalej. Przepraszam, nie pomyślałam, przepraszam, nie powinnam była, przepraszam, to się już nie powtórzy. Oczywiście to się już nie powtórzy, to taki komunikat dziecięcy. Natomiast w tym słowie przepraszam ważne, żeby szła jakaś taka informacja dotycząca kontynuacji, jak będziemy funkcjonowali dalej. Czy to przepraszam jest tylko takim słowem typu check, wykonałam i już wszystkie moje winy odpuszczone, czy może za tym przepraszam idzie jakakolwiek taka moja czy nasza emocja, z którą wiąże się to, że naprawdę żal mi, współczuję, naprawdę nie chciałam i to jest tutaj niezwykle istotne, żeby móc to uzyskać.
0: Bo przeprosiny to też są różne w zależności od tego, jaka skala jest przewinienia. Bo czasami to może być coś typu strącenie szklanki, a czasami to jest spowodowanie jakiejś krzywdy i to takiej poważnej.
1: Tak, oczywiście przepraszam, typu strącenie szklanki traktujemy jako taką formę dobrego wychowania. Natomiast przepraszam, przykro mi, chciałam, wybacz, nie powinnam była, nie pomyślałam o tym. Jest to jakaś forma, przepraszam, połączonego z empatią, że czujemy to, co się dzieje z naszym rozmówcą, z naszym bliskim, z tą osobą, którą przepraszamy. I ważne dla nas jest, abyśmy w tym, przepraszam, też zawarli też to, jak my się w ogóle z tym czujemy. Emocjonalnie, jak to przeżywamy, czym to dla nas jest.
0: Taka skrucha może być też elementem postępowań sądowych, bo przeprosiny potrafią czasami zmniejszyć wymiar kary, może nie jakoś znacząco, ale no na przykład w przypadku postępowań dotyczących wypadków samochodowych, gdzie są ofiary, czy to śmiertelne, czy to chodzi o jakieś poważne uszkodzenie ciała, to sąd jednak nieco inaczej patrzy na sprawcę, kiedy ten chociaż pożałuje za swoje winy.
1: Tak, myślę sobie, tak zwany czynny żal jest niezwykle ważny, bo w tym słowie przepraszam, no ja mam takie poczucie, że u osób, które nie manipulują, które naprawdę doznają w tym momencie takiej świadomości, że to, co wykonały, jest w jakimś stopniu dużą krzywdą po drugiej stronie, u osoby poszkodowanej. Za tym przepraszam też idzie takie zrozumienie, ponieważ ważne, żeby przepraszam wraz z empatią, o którym dzisiaj mówię, miało taki wymiar, że ja już nie będę tak postępować, zadośćuczynię, odpłacę, nie będę w stanie wykonywać takich błahych, nieprzemyślanych ruchów. I to tutaj mówię zarówno o takich poważnych przewinieniach, jak również o emocjonalnych, które są równie poważne.
0: No dobrze, a jeśli ktoś nas przeprasza, to czy mamy obowiązek mu wybaczyć? Albo może inaczej, nie czy mamy obowiązek, ale czy to by nam też dobrze zrobiło?
1: Ja myślę sobie z tym wybaczeniem, to jest taki duży temat, ponieważ wybaczamy, to znaczy co w tym momencie czujemy już mniejszy żal, czy może mniej nas boli, czy to wybaczam jest bardziej dla osoby, która mówi nam przepraszam, czy dla nas, bo my po tym słowie wybaczam ci czujemy się jakoś lepiej sami ze sobą. Jeżeli jest to ta ostatnia opcja, to znaczy jeżeli mówię wybaczam ci, ja się z tym czuję lepiej, w porządku. Natomiast jest to budujące, jest to rozwojowe. Natomiast jeżeli po tym słowie przepraszam, ja mówię wybaczam ci i robię to dla tej osoby, która powiedziała mi przepraszam, to jest niezwykle obciążające dla nas, ponieważ po pierwsze ktoś przekroczył nasze granice i po drugie my znowu bierzemy na siebie emocje osoby, która nas przeprasza, sprawiamy jej jakąś przyjemność i mówimy wybaczam ci. Czyli podwójnie możemy czuć się tutaj w poświęceniu. Po pierwsze, że zostaliśmy skrzywdzeni, a po drugie, że gdzieś tam to wybaczam musieliśmy powiedzieć. Dlatego tutaj z tym wybaczam bardzo ostrożnie poruszałabym się w naszych granicach, ponieważ wybaczam jest takim słowem, które niesie ze sobą Oczywiście.

0: sporo różnego rodzaju emocji i jedną z nich jest takie poczucie poświęcenia, co oczywiście degraduje relacje.
1: Mhm. A czy można puścić coś komuś w niepamięć, jeśli ten ktoś nie powie przepraszam? Czy to jest podobna sytuacja, że trochę naruszamy nasze granice, bo pozwalamy, no trochę odpuszczamy szybciej niż powinniśmy? Czy to w ogóle jest jakiś temat?
0: Oczywiście jest to duży temat. Ja uważam, że to słowo przepraszam to jest takie słowo, no przepraszam i nic się nie stało. Ono, jeżeli tylko jest przepraszam, nie ma jakiejkolwiek kontynuacji, to nic tutaj sobie nie poradzimy z tym słowem przepraszam. I ono nie będzie miało bezpiecznego i dobrego poczucia dla nas. Natomiast jeżeli za tym słowem przepraszam idą jakieś emocje i jakakolwiek forma zbudowania innego kontaktu, innej relacji, czy też innego działania, za które otrzymaliśmy przepraszam, to jak najbardziej jest to niezwykle budujące. Są związki, relacje, koleżeństwa, związki zawodowe również, gdzie nie mówi się przepraszam i to też jest okej, jeżeli wraca się później do tej rozmowy i ta rozmowa jest jakoś uświadomiona, za tym uświadomieniem idzie jakakolwiek forma zapytania, czy to, co ja zrobiłam, było dla ciebie okej, czy nie przekroczyłam twoich granic, czy ty się z tym czułaś w porządku i to jest bardzo budujące. Natomiast jeżeli to jest milczenie, to niestety jest to bardzo degradujące i bardzo zaburzające relacje, ponieważ w tym momencie nasz rozmówca uczy się, że możemy mu różnego rodzaju granice przekroczyć, nie uświadamiać, nie rozmawiać, nie komunikować, nie przeżywać emocji, tylko przechodzimy do sytuacji, że nic się w sumie nie stało i rozmawiamy zupełnie o czymś innym. Oczywiście to buduje bardzo taką powierzchowną relację, która nie jest oparta na relacji pod względem emocji i budowania więzi.
2: Do pomyślenia.
1: A co jeśli my przepraszamy, a druga osoba nie chce przyjąć tych przeprosin i te przeprosiny nic dla niej nie znaczą? Nawet jeżeli one są szczere z naszego punktu widzenia, to no tak jak wspomniałaś, ta druga osoba nie ma obowiązku ich przyjmować.
0: Nie ma obowiązku, ale ważne, żeby wysłuchała i ważne, żebyśmy o tym trochę porozmawiali. Jeżeli nie chce ani wysłuchać, ani porozmawiać, albo jeżeli słucha, ale nie ma kontynuacji, ta relacja tak troszeczkę rozluźnia się i nie jest już taka bliska, to mam takie poczucie, że w tym momencie jest to dla tej osoby bardzo trudne, przeżywa niezwykle duże obciążenie naszym czynem i bardzo ważne byłoby, abyśmy zaprzestali na tym i powiedzieli: słuchaj, ja czekam, wróć, jeżeli poczujesz taką potrzebę. Dla mnie ta sytuacja była trudna również, już się ona nie powtórzy. Ważne, żeby był taki przepływ informacji i też budowanie relacji i więzi w związku z tym.
1: A co jeśli jesteśmy nałogowymi przepraszaczami? Czyli przepraszanie staje się trochę naszą drugą naturą i zaczynamy przepraszać praktycznie za wszystko.
0: Po pierwsze, to znaczy, że mamy niskie poczucie własnej wartości. Po drugie, że jest nam trudno z konfrontacją. Po trzecie, że możemy mieć trudności w wyrażaniu emocji, w szczególności złości i nie do końca budujemy wtedy taką relację równą, ponieważ osoba, która przeprasza, bardzo często jest w takiej roli no niezwykle dziecięcej, jest trudno z nią zbudować zaufanie i bardzo trudno poczuć się przy niej bezpiecznie, ponieważ ta osoba cały czas gdzieś tam zwraca na siebie uwagę tą swoją niepewnością. Czyli my nie możemy jej powiedzieć: słuchaj, zdenerwowałaś mnie tutaj, tutaj, nie dowiozłaś czegoś, nie przyniosłaś czegoś, nie byłaś w kontakcie takim, jak chciałam, żebyś była. I poprzez to mam takie wrażenie, że ta osoba nie do końca też może budzić w nas poczucie własnej wartości, które my też budujemy poprzez relacje, ponieważ my musimy być cały czas w pomaganiu i cały czas w byciu takim opiekującym się w tym kontakcie, ponieważ zaraz będzie przepraszała i będzie jej smutno i przykro, no to ja już muszę się wycofać z moimi emocjami czy przeżyciami.
1: Czyli to taka dziecięca cecha, żeby ciągle przepraszać?
0: Bardzo dziecięca.

0: końca i taka nie do końca.
1: Bo dzieci czasami, przepraszam, że ci wejdę w słowo, przepraszam, ale dzieci też czasami długo trzeba uczyć tego słowa, przepraszam.
0: Tak, to też w zależności jakie dziecko, absolutnie. Jeżeli dziecko musi za wszystko przepraszać, a rodzic za nic, to później dorosły człowiek za wszystko przeprasza i nie do końca czuje się bezpiecznie w relacjach. Czyli ucząc dziecko przepraszam, rodzic musi również to dziecko przepraszać. I nie za wszystko absolutnie, tylko za to, co ewidentnie wywołało jakieś emocje w dziecku. Emocje i to dziecko nie jest w stanie sobie z tym poradzić. W tym momencie to słowo przepraszam ma też właściwą rangę. To znaczy przepraszam, że się spóźniłam, przepraszam, że nie kupiłam twojego ulubionego jedzenia, ale nie miałam czasu, musimy zjeść co innego. Przepraszam, że byłam nieobecna. Przepraszam, że nie było mnie, a czekałaś, czekałeś. I oczywiście kontynuujemy, dlaczego przepraszamy. Jeżeli przepraszam jest wymuszane na dziecku, a rodzic nie bierze odpowiedzialności za przepraszam, to znaczy nie przeprasza, to w tym momencie dorosły człowiek przeprasza za wszystko i nie jest w stanie też być odpowiedzialnym i powiedzieć, a ty mnie nie przepraszasz, i w tym momencie ta relacja nie jest równa, nie jest partnerska i niestety nie do końca osoba jest w stanie się zarówno przepraszająca, jak i przepraszana dobrze w tej relacji poczuć.
1: Takie przepraszanie może być też problematyczne w sytuacjach zawodowych. Jeżeli przepraszanie stało się naszym małym uzależnieniem, to trudniej jest współpracować z taką osobą. Czy to znaczy, że powinniśmy szukać, jeżeli to my jesteśmy taką osobą, czy powinniśmy szukać jakichś innych sposobów na przepraszanie? Być może słowo przepraszam zastąpić słowem dziękuję. Typu, że zamiast przepraszam, że się spóźniłem, powiedzieć dziękuję, że poczekałeś.
0: Tak, to są takie troszeczkę techniczne, komunikacyjne rzeczy. Tak, ja myślę sobie, że nie wiem, czy do końca przepraszam jest takim uzależnieniem, jak powiedziałaś. Może być taką formą na życie, że formą funkcjonowania. Jeżeli ja przepraszam i nie dostaję reprymendy, ale również nikt ze mną później poważnie nie porozmawia, to przepraszam może być taką formą unikania odpowiedzialności. I jest to bardzo trudne, bo znowu wchodzimy w taką rolę niższego poczucia własnej wartości. Nie jesteśmy wtedy w stanie w zupełności funkcjonować. Natomiast moim zdaniem bardzo często ważne, żeby poza tymi mykami komunikacyjnymi, jak to nazwałyśmy, spróbować za tym słowem przepraszam też mówić o innych rzeczach. Żeby niekoniecznie mówić przepraszam, że się spóźniłam, tylko przykro mi, albo no, smutno mi, że czekałaś, albo zrobię wszystko, żeby być na czas, nawet jeżeli to jest obietnica, która znowu jest dziecięca. To ważne, żeby to przepraszam nie było taką formą, że ja tylko tego używam i już w ogóle nie mam kontaktu z emocjami dalszymi, które są niezwykle ważne w budowaniu kontaktu i też w braniu odpowiedzialności za to, że coś złego zrobiłam.
1: Powiedziałyśmy sobie o osobach, które przepraszają za dużo, a czy są osoby, które nie przepraszają w ogóle?
0: Są osoby, które uważają, że tylko one powinny przyjmować przepraszam, jest im bardzo trudno z tym słowem. I znowu, jeżeli ktoś nie potrafi w ogóle przepraszać, to na dobrą sprawę, jeżeli nie ma też kontaktu z emocjami tutaj u tej osoby, to znaczy nie mówi przykro mi, smutno mi, no źle się z tym czuję, to jest oczywiście znowu wielki dystans, jak u tej osoby z empatią. Czy ta osoba czuje i rozumie, co się z nami dzieje, gdy ta osoba przekracza nasze granice. Czy to w ogóle dla tej osoby jest jasne, co to znaczy przekroczenie granic? Jak sobie ta osoba radzi z emocjami, z poczuciem własnej wartości, które też buduje poprzez różnego rodzaju słowa, które są słowami budującymi relacje i budującymi więź. Jeżeli osoba w ogóle nie przeprasza, buduje dystans, jest bardzo zasadnicza, często budzi respekt i często budzi również strach. I czy my się do tej osoby zbliżamy? Czy ona jest naszą formą pierwszego kontaktu, jeżeli coś chcemy uzyskać? Absolutnie nie. Natomiast mam takie poczucie, że można z taką osobą zawsze porozmawiać i móc zbudować jakąkolwiek relację.
1: Dla takich osób przepraszanie to słabość?
0: Dla takich osób przepraszanie to po pierwsze słabość, a po drugie też zbytnie pouchwalanie się.
1: Odsłanianie się?
0: Odsłanianie się.
1: To brzmi trochę jak taka relacja zawodowa, trochę jakbyś mówiła o takim surowym szefie.

0: Tak, ale bardzo często tak też związki funkcjonują, że ojcu nie można nic powiedzieć, bo on jest surowy i nigdy nie przeprasza. Mężowi czy żonie też nie można nic powiedzieć, bo od razu się uraża i nie przeprasza. I w tym momencie no, nie mamy do końca kontaktu z tą osobą. Pytanie, jak u tej osoby z wyrażaniem, przeżywaniem empatii i oczywiście jak z wyrażaniem, przeżywaniem emocji. Bo za słowem przepraszam idzie w jakimś stopniu ciąg dalszy emocji typu zrozumienie, wyrażenie współczucia, mówienie o emocjach, smutno mi, źle się z tym czuję, przykro mi. I to są niezwykle ważne komponenty w budowaniu takiej świadomej relacji. Mi na tobie zależy, dlatego ja nie będę przekraczała twoich granic, gdy przeproszę, gdy przekroczę, to przeproszę i znowu wrócimy do tego, że jesteśmy sobie bliskie. To jest niezwykle ważne, jeżeli mówimy o słowie przepraszam i o przeżywaniu przepraszam.
1: No tak, bo słowo przepraszam to nie jest jakaś magia, to nie jest magiczne słowo, które sprawia, że wszystko nagle stanie się dobrze. Jeżeli wypowiemy je ze złością, tak na, no żeby po prostu je wypowiedzieć, to nic nie zmieni w takiej relacji.
0: Nic nie zmieni, ale jeżeli powiemy pełni różnorodnych emocji, to też może u rozmówcy czy rozmówczyni wywołać szereg pytań. I tak na dobrą sprawę o tą komunikację po słowie przepraszam najbardziej nam chodzi. Bo jeżeli ktoś nas niecelowo przekroczy nasze granice, skrzywdzi i my mówimy, no słuchaj, trudno mi z tobą budować relacje, ja oczekuję, że albo proszę, albo potrzebuję, żebyśmy jakoś o tym porozmawiali, co się zadziało w naszym kontakcie. I ta osoba, która przekroczyła nasze granice, powie nam, oj, daj spokój, no proszę cię, przepraszam. No to w tym momencie słyszymy w głosie złość, podirytowanie, słyszymy wymuszone przepraszam i znowu mamy całą paletę możliwości, żeby ten temat, tę konwersację jakoś pogłębić i dowiedzieć się, a dlaczego tak do mnie powiedziałeś, czy powiedziałaś. No, na dobrą sprawę to jest ważne, żeby przegadywać rzeczy, rozmawiać o nich i uświadamiać sobie je. Dla mnie to jest ważne, dla ciebie, jak ty się z tym czujesz, mi jest przykro, a tobie. I poprzez te pytania, które ja teraz tworzę na bieżąco, bardzo ważne jest, żeby zobaczyć, co za tym słowem przepraszam u naszego rozmówcy czy naszej rozmówczyni się kryje.
1: To życie prywatne, ale przepraszam jest też dosyć ważne w życiu publicznym, bo publiczne przeprosiny, no właśnie tutaj postawię może taką tezę, mam wrażenie, że kiedyś publiczne przeprosiny znaczyły znacznie więcej niż znaczą obecnie. Dzisiaj to bardzo często jest tylko próba uniknięcia konsekwencji, a czasami nawet, zwłaszcza w politycznym słowniku, słowo przepraszam, mam wrażenie, że wyparowało, bo lepiej czasami przemilczeć niektóre rzeczy i przejść do następnego tematu.
0: Tak, i jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że informacja w internecie czy w telewizji, ostatnio czytałam takie doniesienia, żyje 7 minut, czyli to przepraszam, trzeba by było chyba powtarzać kilka razy w ciągu dnia. Oczywiście przepraszam dla mnie znaczy biorę odpowiedzialność i chcę coś z tym zrobić. Politycznie mam takie poczucie, nie jestem polityczką, ale mam takie poczucie, że tutaj bardziej w tym przemilczeniu chodzi też o wymuszenie bądź uzyskanie czegoś w zamian za to publiczne, przepraszam. Czyli jest tam w jakimś stopniu jakaś dynamika, której no nie do końca znam, bo nie jestem tymi osobami. Natomiast wyobrażam sobie, że ma to duży cel. Natomiast w życiu publicznym, przepraszam, otwiera dużo szerzej drzwi niż w życiu zawodowym, ponieważ w życiu zawodowym przepraszamy i oczywiście słyszy nas jedna osoba bądź kilka osób, a w życiu publicznym słyszy nas naprawdę cały tłum i my też pokazujemy siebie z tej strony, że rozumiemy emocje, wyrażamy się empatycznie i też budujemy więź. To myślę sobie, że dla osób publicznych to są niezwykłe zasoby, które ważne by było, aby zostały rozwinięte.
1: Ale czy takie w ogóle publiczne przeprosiny mogą być faktycznie szczere, a nie tylko próbą jakiejś naprawy wizerunku?
0: Ja myślę sobie, że nie jesteśmy... Oczywiście mogą być próbą naprawy wizerunku, natomiast pytanie, co ten ktoś czuje, gdy mówi to słowo przepraszam, to nigdy nie jest

tak, że ktoś nam każe powiedzieć i my bez emocji jesteśmy to w stanie zrobić. Na pewno są współtowarzyszące emocje, współtowarzyszące myślenie, współtowarzyszące słowa, które nie możemy wypowiedzieć, a one są gdzieś w naszym umyśle i w naszych emocjach. I ja bym tutaj zawsze zostawiła

0: i życzę Państwu spokojnego wieczoru. Już teraz zapraszam na najnowsze informacje.
1: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Odwołano alert RCB dla mieszkańców województwa podkarpackiego i lubelskiego w związku z uderzeniami Rosji na zachodnią Ukrainę. Sejm opowiedział się za szybkim blokowaniem nielegalnych treści w internecie. Prezydent będzie przyglądał się pracom w Senacie. Protest głodowy w szpitalu w Sanoku na Podkarpaciu. Placówka ma 200 milionów długu. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Odwołano alert RCB dla mieszkańców województwa podkarpackiego i lubelskiego w związku z uderzeniami Rosji na zachodnią Ukrainę. Nie ma zagrożenia dla Polski. Wcześniej mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali informację o zagrożeniu atakiem z powietrza. Komunikat o ataku Rosji na Ukrainę wysłano też do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informuje, że operowało lotnictwo wojskowe. Sejm za ustawą wdrażającą w Polsce unijny akt o usługach cyfrowych. Pilne głosowanie zarządzono po atakach w mazowieckich szkołach. Głosowanie poprzedziła wymiana zdań pomiędzy szefem Kancelarii Prezydenta Zbigniewem Boguckim a wicepremierem Krzysztofem Gawkowskim. Polityk lewicy podkreślał, że ustawa już dawno weszłaby w życie, gdyby nie weto prezydenta.
2: Zło trzeba tępić w świecie realnym i w internecie. Zło trzeba tępić tam, gdzie się rodzi. Dzisiaj to zło rodzi się na wielkich platformach cyfrowych. Rodzi się na mediach społecznościowych. Tam kiełkuje i tam oplata umysły naszych dzieci. To musi się skończyć. Musimy mieć bat na platformy cyfrowe, które to zło rozprzestrzeniają i te, które na tym źle zarabiają. Dzisiaj jest prawdziwe sprawdzam dla polityków Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji.
1: Już po głosowaniu Zbigniew Bogucki powiedział dziennikarzom, że prezydent będzie przyglądać się pracom nad ustawą w Senacie.
3: Zobaczymy, jak zachowa się Senat. No, niepokojąca jest ta zapowiedź dzisiejsza premiera, który mówi, że będą wracać do tych rozwiązań, które były powodem weta. To znaczy nie ma poszukiwania konsensusu, nie ma poszukiwania rozwiązań, które rzeczywiście wejdą w życie i będą chronić bezpieczeństwo Polek, Polaków, młodzieży, dzieci. Tylko jest próba przyciśnięcia politycznego pedału, żeby wyszło na kogo? No, na premiera? No chyba nie o to chodzi. Chodzi o bezpieczeństwo, chodzi o współpracę. Chodzi o to, żeby zajmować się odpowiedzialnie polskimi sprawami.
1: Prezydent poprzedniej wersji ustawy zarzucał próbę wprowadzenia cenzury w internecie i bez decyzji sądu. A w tym tygodniu doszło do serii ataków w szkołach. Rano pod Wyszkowem 15-latek zabił woźną i ranił dwie inne osoby. Z kolei przedwczoraj w Ostrołęce nożownik zaatakował uczniów i nauczycieli. 19-latek ranił 9 osób. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, grozi mu dożywocie. Sejm przegłosował ustawę antyalkoholową. Przepisy zakładają zakaz sprzedaży alkoholu w nocy, czyli od 22 do 6 rano w całej Polsce. Całkowity zakaz reklamy alkoholu, też piwa i piwa bezalkoholowego, a także zakaz promocji cenowych na alkohol. Ustawa wkrótce trafi do prac w Senacie. Niewykorzystana pula pożyczek z unijnego funduszu na dozbrajanie SAFE nie zostanie automatycznie przekazana Ukrainie, tak zapewniła w Brukseli wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Wprawdzie przewodnicząca Komisji Europejskiej przed wakacjami sugerowała takie rozwiązanie, ale nie spodobało się ono unijnym państwom. Chodzi o pulę od 10 do 20 miliardów euro.
4: Teraz już żadnych wątpliwości nie ma.
5: Nie będzie żadnego przymusu, jeżeli chodzi o wydawanie tych środków.
4: Komisja Europejska uważa, że pieniądze należy przeznaczyć na obronę przeciwdronową w ramach współpracy Unii z Ukrainą. Ale to wcale nie oznacza, jak mówiła

0: Wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, że pieniądze muszą trafić do ukraińskich firm.
1: Polska ma świetne firmy dronowe. Nie tylko polska armia wyposaża się w te drony. Te drony walczą też na Ukrainie.
0: Polska jeszcze nie zdecydowała, czy będzie się ubiegać o część niewykorzystanej puli SAFE. Pod uwagę będzie brać po pierwsze czas, pożyczki trzeba wykorzystać do 2030 roku. No i pytanie, co z kolejnym zadłużaniem, bo pożyczki z SAFE Polska będzie musiała spłacić. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Protest głodowy w szpitalu w Sanoku na Podkarpaciu. Związkowcy domagają się odwołania dyrektorki lecznicy. Przewodnicząca Związku Zawodowego Małgorzata Sawicka mówi, że dyrekcja nie rozmawia z pracownikami w sprawie restrukturyzacji.
3: My jesteśmy informowani tylko jedynie o zamiarze rozwiązania umowy o pracę. Dostajemy do skonsultowania tylko i wyłącznie tego typu dokumenty, które wynikają z kodeksu pracy. Dostaliśmy jakiś zarys właściwie na kilku slajdach programu naprawczego. Dla nas on jest kompletnie niespójny. Właściwie strona związkowa jest pomijana kompletnie. Nie ma dialogu takiego, do którego przywykliśmy i który był po prostu jakby w standardach naszego funkcjonowania w tym szpitalu.
2: Dyrektorka sanockiego szpitala Wioletta Kasperska odpiera zarzuty.
4: Jeśli chodzi o zarzuty, no to ja się nie mogę z nimi zgodzić. No, wszystkie informacje, które miałam, zostały przekazane, to jest szukanie pretekstu. Faktem jest, że no, muszę działać w sposób taki bez sentymentów i szybko, no bo sytuacja szpitala jest kryzysowa. Każda oddziałowa, kierownik działu dostał dokładne informacje w postaci notatki służbowej. Jak będzie wyglądała restrukturyzacja w jego dziale?
2: W proteście głodowym biorą udział obecnie 4 osoby, ale na liście osób gotowych do udziału jest 30 pracowników. Szpital w Sanoku znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Zadłużenie przekracza 200 milionów złotych.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Prognoza pogody. W nocy przelotne opady deszczu nad morzem i początkowo w zachodniej części Karpat możliwe też burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od 6 stopni na północnym zachodzie do 12 na południowym wschodzie, a w dzień od 12 do 15 stopni. Sześć minut po północy.
5: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: Samo zdrowie.
7: Dobry wieczór. W audycji Samo zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa. A ze mną w studiu dr Marek Wasiluk, lekarz medycyny estetycznej. Będziemy dzisiaj mówić o czarnym rynku, proszę Państwa, bo tak, jest czarny rynek medycyny estetycznej. Co się właściwie kryje pod tym pojęciem?
8: O, dużo rzeczy się kryje.
7: Złych.
8: Złych, niestety złych.
7: To znaczy, czy mamy złe preparaty, czy mamy specjalistów, którzy nimi tak naprawdę nie są?
8: I jeszcze mamy nawet, bym powiedział, no takie fałszywe albo lotne gabinety, czyli czasami to jest wręcz cała infrastruktura, bo potrafi być tak. Więc zacznijmy może od tych podstaw, czyli czarny rynek, który jest rynkiem bez paragonu, nazwijmy to. To mi pacjenci czasami opowiadają, że płatności albo tylko w gotówce, albo płatność gdzieś na blika, ale za każdym razem jest inny numer telefonu tego blika. Jest to wszystko robione często w jakichś mieszkaniach, po cichu, potajemnie i oczywiście żadnego paragonu nie ma. Więc to jest taki, no bym powiedział, złe słowo, bardzo typowy, no ale powszechny w różnych branżach. Ale potem mamy jeszcze czarny rynek właśnie specjalistów, którzy nimi nie są, no i preparatów, które są albo nielegalne, albo wręcz preparaty niedopuszczone do stosowania w ogóle u ludzi na przykład.
7: To właściwie podziemie, którego powinniśmy się zacząć bać. Z jednej strony no, mamy tego rodzaju podziemie i taką niepewność, o której będziemy dzisiaj rozmawiać. Z drugiej medycynę estetyczną, która jest coraz bardziej popularna i coraz więcej osób ma możliwość i chce, i nie ma w tym nic nagannego, chce coś poprawić, coś w sobie zmienić. Chcę czasami wyglądać lepiej, młodziej. Rozumiem, że konsekwencje mogą być tragiczne. Konsekwencje korzystania z takiego podziemia, bo ani później nie wiadomo, do kogo iść z reklamacją, ani tak naprawdę chyba nie wiadomo, co się z nami wydarzyło podczas tego zabiegu.
8: Tak, to jest cały problem, że

0: bardzo często nie wiadomo, co było podane, bo ja dużo osób z powikłaniami różnego typu mam w gabinecie z różnych miejsc. No i typowy problem jest taki, że albo pacjent nie dostaje informacji w ogóle, co miał zrobione, albo dostaje informację, na którą ja patrzę. Jeśli porównuję z tym, jaki jest efekt, jaki jest problem u pacjenta, to wiem, że to jest niemożliwe, że on to miał podane. Bo po czymś takim taki problem, takie powikłanie nie może się po prostu, choćby nie wiem co, się zdarzyć, chyba że to by się tylko cuda non-stop zdarzały, w co oczywiście nie wierzymy. Więc nawet jeśli ten problem jest i ktoś robi coś nielegalnie, to potem jak jest kłopot, że coś poszło nie tak, to się nie przyznaje, a to bardzo utrudnia później postępowanie, no bo przychodzi ktoś taki z problemem, jakiś grudki, jakieś nierówności, jakiś stan zapalny i ja szczerze mówiąc nie wiem, co mogę zrobić, bo jak nie wiem, co było zrobione, jaki był podany produkt, no to trochę trudno postępować. To trochę tak jakby ktoś powiedział, że nie wiem, że jest pożar, no ale nie wiemy, czy to jest zawarcie instalacji elektrycznej, czy ktoś podpalił, czy to był kominek, czy może, nie wiem, jeszcze jakaś inna przyczyna.
1: Czasami o tych dziwnych preparatach podawanych, no to my słyszymy, że gdzieś na świecie ktoś został na przykład oszpecony, bo wstrzyknięto jakieś bardzo szkodliwe, czy toksyczne wręcz rzeczy do ciała, ale jak rozumiem, to wcale nie jest żadna odległa galaktyka, na której to się dzieje, bo to się dzieje tu i teraz. Do pana tacy pacjenci trafiają.
0: Oczywiście, w każdym tygodniu mam osoby z problemami i to nie takimi problemami, albo nie tylko takie osoby, które mają problem po właściwym zabiegu, no bo wiadomo, że medycyna estetyczna, tak jak i każda medycyna, jak w ogóle każda czynność, zawsze się będzie wiązała z mniejszym czy większym ryzykiem, no bo nie ma nic stuprocentowo perfekcyjnego, ale ja miewam w każdym tygodniu osoby, które mają problem właśnie po takim zabiegu, gdzie nie wiadomo kto, co i gdzie zrobił i bardzo często jeszcze nie ma kontaktu później z taką osobą. Znika telefon,
1: mobilny gabinet tak, medycyny estetycznej.
0: Tak, tak, tak? Dokładnie. I te osoby są po prostu potem nieosiągalne. A jak się takich zrobi więcej przypadków, no to zmieniają nazwę, zmieniają lokalizację. A nawet do tego stopnia, że kiedyś pacjentka mówi, że jak ona poszła, też było oczywiście wszystko pod stołem robione, to mówi, ale pani u nas nie było. Takiej w oczy mówią, my pani nie znamy. Nic pani nam nie udowodni.
1: To z czym przychodzą pacjenci, z jakimi rodzajami powikłań? Co to jest? Pan wspominał nierówności jakieś?
0: Tak, najczęściej to są grudki, ponieważ największym problemem to jest wstrzykiwanie niecertyfikowanych produktów, czyli takich, których nie wolno albo nie można wstrzykiwać w ciało, ponieważ skóra nasza to jest taka bariera ochronna i generalnie ona bardzo segreguje, co jest bezpieczne dla naszego ciała, a co nie. I teraz, jeśli my ją jakoś ominiemy, a omijamy na przykład igłą i strzykawką, przebijając się przez tą skórę, no to wtedy, jeśli położymy jakiś produkt, to zaczyna się po prostu problem. I to jest trochę tak, że bardzo wiele produktów jako kosmetyk kładziony na skórę jest dopuszczonych, no bo on słabo wnika albo w ogóle nie wnika w skórę, tylko działa na jej powierzchni. Natomiast niektórzy wykorzystują te preparaty i wstrzykują pod skórę, mówiąc, że będzie lepiej, że to jest procedura, można wziąć więcej pieniędzy. I wtedy zaczyna się właśnie kłopot, ponieważ te produkty, jeśli nie zostaną jakby przefiltrowane i zatrzymane na etapie skóry, no to już pod skórą zaczynają robić jakąś tam destrukcję. I najczęściej pobudzają układ immunologiczny i robi się stan zapalny, robią się krótki, nierówności. Pacjenci potrafią wyglądać tak, jakby mieli, nie wiem, ospę albo odrę, po prostu wysyp krostek. Oczywiście to nie jest wysyp, no bo to nie tyle jest wysyp, tylko reakcja na ten preparat, ale po prostu chodzą tak, jakby mieli po prostu co centymetr, co dwa krosty na twarzy czy na szyi, bo najczęściej to są te okolice, które się odmładza.
1: Czyli zamiast efektu odmłodzenia, upiększenia jest efekt oszpecenia.
0: Tak, dokładnie tak.
1: Skąd pochodzą preparaty wykorzystywane w takich zabiegach? Czy rzeczywiście, no nie wiem, botoks, wypełniacze albo inne substancje można kupić gdzieś w jakimś podziemiu?
0: Ale to jest bardzo łatwe do kupienia. To wystarczy wejść i poszukać sobie wyszukiwarce, albo są grupy na Facebooku, czy w innych komunikatorach, czy kanałach, prawda? Gdzie ja sam dostaję regularnie co jakiś czas tanie produkty, zapraszamy, informacja przez, nie wiem, przez wiadomości właśnie jakieś tam prywatne. I to wszystko jest oczywiście nielegalnie dystrybuowane, bo oprócz tych oficjalnych kanałów to wszystko przychodzi. Najczęściej z Chin, trochę przychodzi z Korei. W Korei są dobre produkty, ale też są słabe produkty. Przychodziły z Rosji, teraz z Białorusi trochę rzeczy przychodzi, ale oczywiście najwięcej jest chińskich. Hmm.
1: A czy pacjent albo osoba zainteresowana jest w stanie w jakikolwiek sposób rozpoznać, że preparat jest, nie wiem, czy podrobiony, czy o obniżonej jakości, czy pochodzi z nielegalnego źródła, albo że był źle przechowywany?
0: Co do przechowywania, to oczywiście nie ma szans, żeby pacjent sprawdził, no

0: wszystko musi na słowo wziąć to, co jest mu powiedziane. Jeśli chodzi o same produkty, w teorii może obejrzeć opakowanie, może obejrzeć fiolkę czy strzykawkę z produktem, ale to też nic nie gwarantuje, bo po pierwsze przecież zwykły pacjent, laik, nie zna się. On nie będzie wiedział, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre. Każdy produkt powinien mieć certyfikat, tak zwane medyczne CE, i w ramach tego certyfikatu pewne oznaczenia. No ale po pierwsze, znowu pacjent tego nie wie. Poza tym to nie problem wydrukować naklejkę, na którym te oznaczenie będzie. Ja kiedyś miałam pacjentkę, która miała problem po jednym zabiegu, a ponieważ sama była też lekarzem, ja ją tak trochę zainspirowałem na początku, a proszę sprawdzić, czy na pewno było z legalnego źródła to, co było zrobione i tak dalej. I ona mówiła, nie, nie, ja widziałam certyfikat i w ogóle. Ale co się utknęło i zaczęła szukać. I certyfikat był przez francuską agencję, czy urząd francuski wydany, ale ona tam zadzwoniła. I oni powiedzieli, nie, pod tym numerem to jest zupełnie co innego zarejestrowane, więc ktoś podrobił certyfikat, więc nawet jej pokazał ten certyfikat, co oczywiście nic nie dało i przed niczym nie zabezpieczyło.
1: A co tak naprawdę może się znajdować w takim preparacie niewiadomego pochodzenia? Bo już wiem, że na pewno spotkał się pan z efektami, skutkami przyjmowania takich preparatów i one mogą być no, oszpecające, tragiczne, szkodliwe dla zdrowia. A co tam w środku może się znajdować?
0: Tam jest często mnóstwo, znaczy my nie wiemy co, szczerze mówiąc, i czasami nawet ta substancja główna typu toksyna botulinowa czy jakiś kwas hialuronowy tam może nawet być. Tylko problem jest, albo rzecz jest w tym, czy ona jest czysta? Czysta w sensie jakiegoś skażenia biologicznego. No czy w procesie, bo wiadomo, że to wszystko jest wytwarzane technologicznie. Akurat kwas hialuronowy jest na przykład wytwarzany przez bakterie. I potem to wszystko musi być oczyszczone, jakby oddzielone bakterie od samego kwasu hialuronowego. Jeśli to nie jest oczyszczone, no to ktoś może dostać na przykład z bakteriami. Do tego są różne związki chemiczne w procesie znowu ekstrakcji tego wszystkiego uzyskiwane, czy tam używane po to, żeby to oddzielić od tych bakterii. Znowu, czy potem z tych związków jest to wszystko wyczyszczone. Później, no, są czasami piękne rzeczy i niektórym się wydawać może, jak ktoś się nie zna, że to są super składniki, bo te preparaty, które się na skórę kładzie, to one mają bardzo bogaty skład, czasami tam jest 30-40 składników, złoto, platyna, nie wiem, jakieś ekstrakty roślinne, tylko no, nikt nie mówi o tym, że no, te rzeczy na skórę mogą być, bo one działają jak placebo, czyli nie dają efektu, nie przeszkadzają, ale też nie szkodzą. Natomiast jak my to wszystko, taką bombę wstrzykniemy w skórę albo pod skórę, no to zaczyna się problem. Generalnie żaden produkt taki certyfikowany, taki, który jest dopuszczony do iniekcji, nie ma kilkunastu czy kilkudziesięciu składników. To jest zawsze poniżej 10.
1: Jakie zabiegi są dzisiaj szczególnie popularne i jednocześnie najbardziej, powiedziałabym, ryzykowne?
0: Właśnie tak zwane stymulatory tkankowe, bo tutaj jest bardzo duże pole do manipulacji w ogóle. Nie tylko, że różne rzeczy stosujemy, ale też, że pacjenta łatwo wkręcić albo przekonać, że tak ma być, że tak może być, że on musi poczekać czy na efekty, albo jeśli nie ma tych efektów, bo problemem tego rynku jest to, że czasami się nawet sól fizjologiczną wstrzykuje pacjentowi i się bierze za to pieniądze. To jest oszustwo jawne oczywiście, ale to też jest fragment czarnego rynku. I teraz przy stymulatorach to jest o tyle łatwiejsze, że jak tak jak kiedyś był kwas hialuronowy, który był wstrzykiwany, no i ktoś widział, ma większe usta albo nie ma większych ust, ma uniesione policzki albo nie ma, ma mniejsze bruzdy nosowo-wargowe albo nie ma. Tak przy stymulatorach mechanizm działania polega na tym, że po pierwsze to jest pobudzenie komórek, żeby wytworzyły nasz własny kolagen i ten kolagen nam poprawia kształt, załóżmy tych bruzd czy policzków. A po drugie, potrzeba trochę czasu, żeby ten efekt się pojawił, więc pacjent schodząc z zabiegu, z fotela
1: od razu
0: nie
1: widzi efektu, on idzie do domu i czeka.
0: I czeka. I teraz normą jest, że się czeka miesiąc, czasami dwa, czasami nawet trzy. Tylko kwestia, czy faktycznie miał wstrzyknięte coś, co da efekt, czy miał wstrzyknięte coś typu właśnie sól fizjologiczny, co nie da efektu. Jak przychodzi po tych trzech miesiącach, no to łatwo mu powiedzieć, a wie pan co, czy wie pani co, trzeba to powtórzyć. Albo może pani się stresowała przez te miesiące, nie wiem, może ciężko w życiu, może pani się nie wyspała, albo źle się pani na pewno odżywiała, no i dlatego nie ma efektu. Ale komórki to na pewno są lepszej kondycji. Tylko tyle, że pani nie widzi, że coś się dzieje. I to daje właśnie tę bardzo dużą manipulację, żeby albo nadmiernie rozcieńczać preparaty, albo właśnie wstrzykiwać chociażby sól fizjologiczną. I ja zawsze mówię, że właśnie wymyślenie hasła, bo to nie w Polsce było wymyślone hasło, stymulatory, co było tak i to tkankowe, czyli takie niby lekkie, bo taka stymulacja oczywiście skóry jest bardzo dobra, tylko że to trzeba robić mądrze i mocnymi metodami. A jakieś tam 7-8 lat temu ktoś w

0: na pomysł, żeby wydzielić kategorię lekkich symulatorów, które mają niby lekko działać i sprzedaje się to, że nie jest taki mocny zabieg, nie musisz się goić subtelnie i przez to niby bezpieczne, a w praktyce bardzo często po prostu dodaje efekty zerowe wręcz.
1: Kto wykonuje te zabiegi?
0: A to jest kolejna rzecz. Wszyscy, kto chce, może robić. W sensie nie ma nad tym nadzoru, nie ma nad tym kontroli i jak ktoś idzie do gabinetu, to potrafi, tak jak mi też jedna pacjentka mówiła, dziewczyna, która budowlankę skończyła, założyć gabinet medycyny estetycznej i się zajmować medycyną estetyczną, zamiast, nie wiem, być nad, nie wiem, kierownikiem budowy, czy nie wiem, czy kimkolwiek tam innym.
1: W żaden sposób nie jest to kontrolowane, sprawdzane, pilnowane, nie chodzą inspekcje i nie pukają, nie pytają o certyfikaty.
0: No właśnie, nie. I to wynika, myślę, z kilku rzeczy. Pierwsze, to prawo nie jest do końca jasne, w jakim zakresie te, które procedury są uwarunkowane albo dopuszczone, czy do których pozwolenie mają, wykonywanie mają mieć lekarze albo osoby o wykształceniu medycznym, a do których nie. Ale druga rzecz jest taka, że pewnie nie ma po prostu komu tego sprawdzać i oczywiście nie ma świadomości i wiedzy. I są oczywiście też regulacje dotyczące preparatów i te regulacje mówią jasno, że preparaty, które właśnie są dopuszczone do medycyny estetycznej, czyli do iniekcji, czy nawet to dotyczy oczywiście też urządzeń, mają być stosowane zgodnie z instrukcją, a te instrukcje w 100% pokazują, że takie procedury musi, czy ma wykonywać osoba o wykształceniu medycznym, czyli lekarz, ewentualnie pielęgniarka. Natomiast to jest teoria, a w praktyce to się obchodzi. No, oczywiście po pierwsze pacjentowi się nie mówi, a po drugie to daje właśnie pokusę, że w takim razie biorę niecertyfikowany preparat. No i wtedy mnie z tej ustawy nikt nie ścignie, bo ja wziąłem niecertyfikowany, a to, że on jest niedopuszczony do iniekcji, to już nie mój problem.
1: Wspominał pan, że zdarza się, że trafiają do pana, albo nawet już coraz częściej trafiają tacy pacjenci, których trzeba jakoś ratować, a nawet trudno jest im pomóc, no bo nie wiadomo, co im takiego podano. Jak rozumiem, konsekwencje mogą być bardzo poważne, no bo to jest i oszpecenie, i wręcz utrata zdrowia, ale muszę zapytać, co powinno wzbudzić podejrzenia pacjenta jeszcze przed zabiegiem?
0: Ja powiem o kilku rzeczach, natomiast nie wyczerpię całości, ponieważ kreatywność i pomysłowość jest bardzo, bardzo duża. Pierwsza sprawa, która jest chyba najprostsza i najważniejsza, to jest podejrzanie niska cena.
1: Nam się wydaje, że to okazja, prawda? Tak. Jak coś mało kosztuje, to jest to okazja.
0: Warto sobie zrobić jakieś rozeznanie, research rynku i zobaczyć najniższe ceny, najwyższe i gdzieś w połowie to jest ta granica, od połowy ewentualnie w górę, no bo wiadomo, że też są miejsca, gdzie jest drożej z różnych powodów, ale chociażby też to jest centrum miasta, duże miasto mniejsze, ale to nie jest do końca tak, że jeśli zdarza się, ja też widzę nawet w Warszawie takie sytuacje, gdzie cena zabiegu jest tańsza niż koszt produktu, nawet sensownego, nie mówię, że najdroższego, ale sensownego z certyfikatem, no to wiadomo, że to już jest ryzykowne. Wiadomo, że ja też się znam, jest łatwiej powiedzieć, ale generalnie, jeśli sobie weźmiemy te widełki, że jest załóżmy między 200 a 1000 zł, no to połowa gdzieś tam będzie 600 zł, więc od tych 600 zł można zakładać, że to będzie coś, co będzie sensowne w górę. Wszystko, co poniżej, to na pewno jest podejrzane. Druga rzecz to jest taka, czy ktoś dostaje paragon. Trzecia rzecz to jest taka, czy on dostaje jakąkolwiek na wejściu dokumentację do wypełnienia. I to nie jest dokumentacja, w zasadzie proszę wpisać imię, nazwisko, adres i e-mailowy i numer telefonu, tylko ktoś się go o coś pyta. I później czy dostaje zgodę na zabieg, ale w zgodzie na ten zabieg nie jest wszystko wpisane na zasadzie miło, fajnie i przyjemnie. Zgadzam się, że ktoś mi coś strzyknie, tylko jest trochę informacji na temat ryzyk, na temat powikłań, które mogą się zdarzyć, bo tak jak powiedziałem, po każdym zabiegu może się powikłanie zdarzyć. I to są te takie dwa najważniejsze elementy, które oczywiście nie do końca też wszystko muszą gwarantować, ale jak tego nie ma, to już na 100% nie ma sensu w ogóle dalej szukać, się zastanawiać. Później oczywiście pytamy, jakimi produktami ktoś pracuje. No i tu jest trudniej, bo jeśli możemy wcześniej takie informacje uzyskać, no to możemy sobie poszukać trochę w internecie na ten temat różnych danych. Jeśli to jest w czasie wizyty, to troszeczkę będzie trudniej, ale każdy produkt, tak jak powiedziałem, powinien być certyfikowany. Oczywiście nie oczekujmy, no bo ja też nie pokazuję żadnemu pacjentowi certyfikatu samego produktu na dzień dobry, bo i tak pacjent nie byłby w stanie tego przeczytać. Natomiast jeśli poczytamy w internecie, to możemy zobaczyć, czy to jest produkt właśnie tak zwany wyrób medyczny, czy to jest produkt kosmetyczny, bo to jest to główne rozróżnienie. Jeśli coś jest wyrobem medycznym, no to może być bezpieczne. No i później warto też popatrzeć na historię trochę samego gabinetu, w sensie jak długo istnieje i kto tam realnie przyjmuje i trochę jego historia doświadczenia, co robi i jak długo robi, bo

0: są osoby, które pójdą na dwudniowy kurs i już są ekspertami. Zresztą ja mogę powiedzieć taki przypadek, że u mnie kiedyś w klinice też pracowała taka dziewczyna, która była kosmetologiem i pielęgniarką i robiła takie rzeczy typowe, no właśnie tego typu, więc nie robiła zabiegów typu modelowania ust i tak dalej. Odeszła i po miesiącu no, już była ekspertką w modelowaniu ust właśnie. Czyli jej miesiąc wystarczył, żeby się nauczyć i być ekspertem, już uznanym bym powiedział. Więc niestety social media, gdzie możemy robić bardzo dużą autopromocję, bardzo tutaj nam dużo utrudniają.
1: O co powinien zapytać pacjent przed podaniem preparatu?
0: Na pewno powinien się zapytać o to, czy ten preparat jest certyfikowany i zapytać się, co się będzie działo, jeśli coś pójdzie nie tak. W sensie, czy ktoś się stanie pomóc i oczekiwać powinien informacji, że tak, jak coś będzie nie tak, to proszę przyjść, my tu działamy profesjonalnie i wiemy, że nie wszystko jest perfekcyjne, czasami się problemy pojawiają. Natomiast jeśli usłyszę, że nie, to jest niemożliwe, to jest super bezpieczne i w ogóle się nie dzieje, proszę się nie martwić, no to też już jest jakiś sygnał troszeczkę niepokojący, bo tak jak powiedziałem, nie ma rzeczy w 100% bezpiecznych, nigdy. I teraz kwestia tej przejrzystości rozmowy i przejrzystości komunikacji z pacjentem. Jeśli to jest, no to też jakieś zaufanie wzbudza. Znowu nic nie gwarantuje, szczególnie, że produkt jest certyfikowany, ale troszeczkę to prawdopodobieństwo, że to jest miejsce wiarygodne, się zwiększa.
1: Dlaczego mimo ryzyka pacjenci korzystają z tego typu ofert? Czy decyduje przede wszystkim cena, no bo jest okazyjna, czy również przekonanie, że skoro zabiegi medycyny estetycznej zrobiły się tak powszechne, to znaczy, że one nie niosą żadnego ryzyka?
0: Ja myślę, że oczywiście kreowanie przez samą branżę, że to jest miłe, fajne i przyjemne i jeszcze do tego proste, to jest jeden element i to dużo szkodzi, bo nie ma takiej rzetelnej edukacji pacjentów, tylko większość osób mówi: przyjdź, coś ci wstrzyknę, coś ci strzelę jakimś laserem i będzie super. I nie mówi, że to jest proces, że to jest czas wymagany, że to nie jest takie łatwe. Czasami jest, ale nie zawsze. I to jest element, który już od lat pokutuje. Natomiast na to się wszystko jeszcze nakładają właśnie okazje. Ponieważ my z natury wiemy, jak coś jest okazją tylko dzisiaj, tylko w tym tygodniu. Albo no, ja kiedyś widziałem promocję i to była znana klinika duża. Promocje na wypełniacze na bazie kwasu hialuronowego. 3+2 gratis. No i teraz pacjenci się na to łapali, bo zamiast za 5 zapłacą za 3, a mają w 5 strzykniętych. Więc wydaje się, że to bardzo dużo oszczędność, no bo prawie 50%. Jeszcze z dużej kwoty, no bo aż z 5, prawda? Natomiast no nikt sobie nie zadaje pytania z takich pacjentów, ale czy ja naprawdę 5 potrzebuję? A może mi jest jeden potrzebny, a może 2? Więc jest mnóstwo mechanizmów manipulacji stosowanych przez takie miejsca, a pacjenci się łapią, no bo właśnie ta okazja tu i teraz, no to idę.
1: Media społecznościowe są pełne promocji, pełne są zdjęć przed i po i to zawsze robi wrażenie. A co powinien zrobić pacjent, jeżeli po zabiegu coś zaczyna go niepokoić? Czekać czy pilnie zacząć szukać pomocy?
0: Oczywiście nie powinno się czekać, to znaczy tak. Wiadomo, że rzeczy typu siniak, jakiś mały obrzęk, po większości zabiegów może się pojawić, jeśli pracujemy z igłą i strzykawką, no bo my coś przekłuwamy, więc możemy naczynko przekłuć. Ale jest kilka informacji, które pacjent powinien dostać wcześniej, właśnie w tej zgodzie, czy w rozmowie przed zabiegiem. Czyli jak długo to powinno być, jak mocno to powinno być. Żeby on mniej więcej wiedział, czy czekać, czy nie czekać, ale jak go coś niepokoi, to oczywiście powinien się od razu odezwać. Najczęściej albo żeby dobrze by się pokazał, albo żeby przynajmniej przesłał zdjęcie, żeby zobaczyć. Ja podam taki przykład, na przykład po laserze frakcyjnym, gdzie spodziewaną rzeczą jest obrzęk. Czyli my jak robimy laser frakcyjny, odmłodzenie skóry, no to mocno puchniemy. Tylko, no mi się zdarza, tak średnio raz w roku, taka pacjentka, która w ten sposób puchnie, tak jak pani Iwona, która no 2 lata temu była, ale cały czas jest, pokazuje jej zdjęcia czasami pacjentom, jak można spuchnąć, gdzie ona przyszła następnego dnia i ona, mąż ją przyprowadził, bo tak spuchły jej oczy, że ona nie mogła ich otworzyć. I teraz tak, z punktu widzenia bezpieczeństwa, to dalej było bezpieczne, bo ona następnego dnia już wyglądała w miarę okej. Ale z punktu widzenia jej funkcjonowania, to było przerażające. Dla mnie w pewnym sensie też, że aż tak mocno spuchła, więc warto po prostu, jak mam jakiekolwiek wątpliwości, to jednak się skontaktować. Natomiast jeśli ktoś mija dzień, mija tydzień, mija drugi tydzień, mówi nie, nie, wszystko dobrze, będzie lepiej, proszę jeszcze poczekać tydzień i przez 2 tygodnie albo 3 tygodnie ktoś nie wezwie pacjenta na wizytę i mówi, że wszystko jest dobrze, a pacjent widzi wyraźną jakąś różnicę, czyli właśnie mocne jakieś efekty niepożądane czy niepokojące, no to wtedy trzeba

0: w inne miejsce pójść i się zapytać, czy to jest normalne.
1: To na sam koniec, jak sprawdzić miejsce i osobę wykonującą zabieg?
0: Tak w skrócie niestety nie da się, bo po prostu chyba to jest o tyle kłopotliwe, że można sobie wszystko w tej chwili wykreować w internecie, w social mediach, więc trochę jednak przez polecenie, trochę jednak przez BIOS i V. Wiadomo, jeżeli to są lekarze albo zawody medyczne, to są bardziej wiarygodni, bo ja zawsze mówię w ten sposób, że na medycynie jako, nie wiem czy jedynych, ale myślę, że jedynych studiach uczy się jednego przez większość czasu. Jeśli studia są 5 czy 6 lat, to się większość uczy studentów, jak coś mogło pójść nie tak, a nie jak coś poszło super. Czyli pierwszy rok i drugi to jest o anatomii, o fizjologii, jak organizm funkcjonuje, a potem o chorobach. Żadne inne studia tego nie mają. Dlatego jeśli to jest lekarz, czy ewentualnie pielęgniarka, to oni są dużo ostrożniejsi i to jest pierwsze kryterium wyboru w ogóle miejsca.
1: Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę, szanowni państwo. No, pilnujmy miejsc, w których korzystamy z zabiegów medycyny estetycznej. Nie sugerujmy się ceną, bo jak słyszeliśmy, czarny rynek medycyny estetycznej jest. To podziemie może nam bardzo zaszkodzić. Nie ma regulacji, które może pomogłyby z tym walczyć, ale może się w końcu takie regulacje pojawią. Bądźmy ostrożni. Wszystko jest dla ludzi, ale warto wiedzieć i dzięki doktorowi Markowi Wasilukowi, lekarzowi medycyny estetycznej, no teraz już nikt nie powie, że nie wiedział, co może się przydarzyć i co może go spotkać. Bądźmy czujni. Serdecznie dziękuję panie doktorze za dzisiejszą rozmowę.
0: Również bardzo dziękuję.
1: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samo zdrowie. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, zapraszam. Co dalej z chowem klatkowym w Unii Europejskiej? To pytanie, które pojawi się w naszej dzisiejszej audycji. Od pewnego czasu z Brukseli dobiegają głosy, że wspólnota chce zakazać takiej formy hodowli zwierząt. Ostatni kwartał tego roku ma być czasem kampanii informacyjnej na ten temat. Dlaczego takie przepisy są potrzebne? Co na to hodowcy i jak wprowadzić je bez szkody właśnie dla nich? O tym porozmawiam sobie z moim gościem, a jest nim Małgorzata Szatkowska z organizacji Compassion in World Farming Polska, która walczy o poprawę warunków zwierząt hodowlanych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam wszystkich.
3: Pani Małgorzato, jeśli mowa o chowie klatkowym, to o jakich zwierzętach w ogóle głównie myślimy?
4: Obraz, który kojarzy się tak najszybciej, jeżeli powiemy zwierzęta zamykane w klatkach, to na pewno wszyscy będą myśleć o kurach, bo w swoim czasie, no już tak naprawdę od wielu lat bardzo duże kampanie na ten temat było, mówiło się o tych kurach ściśniętych w metalowych klatkach, które mają no przestrzeń zaledwie wielkości kartki papieru, czyli takie A4, ale niestety też tu uwięzione w tych metalowych barierach, zamknięte, no takie zniewolone, mające bardzo małą przestrzeń, a czasem żadnej możliwości ruchu. Są też inne zwierzęta. To będą świnie, świnie matki. To będą także przepiórki, gęsi, kaczki, także cielęta, ale też króliki nawet. Króliki hodowane na mięso.
3: No to od kur zacznijmy, skoro pani też o nich zaczęła. Jak mają się te hodowane w polskich fermach? Czy większość z nich to są kury w klatkach niestety?
4: Tak, cały czas mówimy o liczbach w postaci 37 nawet milionów. Tyle kur zamykanych, tyle tych ptaków zamkniętych jest pomiędzy metalowymi prętami w ciasnych klatkach. To jeżeli mielibyśmy spojrzeć na taką strukturę procentową, rozpad, jak to wygląda w tej hodowli kur, niosek w Polsce, to rzeczywiście to jest mniej więcej 65, nawet 67% kur zamknięte w klatkach, czyli to jest dużo więcej niż nawet taka średnia unijna, która oscyluje tam poniżej 40%, więc tak, niestety w Polsce większość kur, niosek hodowanych jest w klatkach. No to jest taki bardzo okrutny system hodowli tych zwierząt. Już powiedziałam o tej przestrzeni wielkości kartki papieru, no ale też można sobie wyobrazić, no kury nie są takimi małymi zwierzętami, więc jeżeli kura dostaje tę przestrzeń, tam nie ma żadnej ściółki, tam nie ma żadnego podłoża, no, tylko są te metalowe pręty, nie może rozpostrzeć skrzydeł i też wiele innych problemów dobrostanowych i tak właściwie spędza życie i to niestety krótkie życie.

0: Kura w naturze żyłaby dużo dłużej, w klatce, no będzie żyła mniej więcej tylko 1,5 roku i to jest dosyć nędzne życie.
1: Gdzie to jest, no właśnie, naturalna potrzeba kury, która jest przecież ptakiem, żeby skrzydła rozprostować. No, kury też lubią grzebać po prostu, a w tej klatce one nie mają w czym.
0: Nie mają absolutnie w czym. Też proszę pamiętać, no, kury są ptakami pochodzącymi w ogóle z dżungli. No, jeżeli zostawimy sobie nawet nie musimy myśleć o dżungli. Teraz tak myślę sobie, że no, jeszcze obrazki ze wsi, które możemy pamiętać, albo no, ta sielska wieś polska, jeżeli sobie ją wyobrazimy, kury biegające po trawie, kury dziobiące tę trawę, szukające robaków, kury w słońcu, tak jak pan redaktor powiedział, rozpościerające te skrzydła, kąpiące się w piasku, to są kąpiele piaskowe, są bardzo ważnym elementem takiego dobrostanu, dobrobytu tych zwierząt, tych ptaków. No tego absolutnie nie ma w klatkach, ale też, co myślę bardzo ważne i dobrze to podkreślić, no nie ma też możliwości zapewnienia czegoś takiego w klatkach. To jest za mała przestrzeń i tak dalej. No klatki muszą odejść do historii. Teraz mówimy o jednym gatunku tych zwierząt uwięzionych w klatkach, ale no nie ma miejsca już, myślę, w takim współczesnym rolnictwie. No tu też dochodzi są jeszcze inne aspekty, aspekty środowiskowe, aspekty no, klimatyczne w szerokim pojęciu. No, nie jest to adekwatny system hodowli zwierząt i myślę, że oczywiście możemy przedstawiać dane naukowe i możemy rozmawiać o tym, jak źle jest tym kurom w klatkach, no bo właśnie nie mają dostępu do trawy, do naturalnego światła, nie mogą grzebać w tym piachu, no ale to, czy tak naprawdę potrzebujemy myśleć o jakichś takich też danych naukowych? No, myślę, że nawet dziecko powie, jeżeli zobaczy w ciasnej, małej klatce uwięzioną kurę, to będzie wiedziało, że
1: Że
0: to
1: to nie
0: nie jest
1: jest
0: nadkarmas.
1: naturalne.
0: Tak, i nie powinniśmy tak hodować żadnych zwierząt.
1: To co w takim razie proponuje Unia Europejska, jeśli chodzi o chów klatkowy różnych zwierząt, o których powiedziała pani na początku?
0: Tak naprawdę to nawet nie tyle, że Unia Europejska proponuje, bo systemy innego typu hodowli zwierząt są rozpowszechnione także w Polsce. Jeżeli mówimy o tych kurach, to oczywiście mamy tak naprawdę 4 systemy hodowli kur niosek. One idą tak w zgodzie z oznaczeniami, które znamy z jajek, czyli mamy oznaczenia od 0 do 3. No trójka to są te kury hodowane w klatkach, a więc jaja oznaczone tym numerem pochodzą z takich no, najbardziej okrutnych systemów hodowli, ale oprócz tego, tak jak powiedziałam, mamy jeszcze 3 inne systemy hodowli. Jest ściółkowy, gdzie te kury mają dużo więcej przestrzeni. Też są systemy wolnowybiegowe, gdzie kura faktycznie już może wychodzić na zewnątrz, może grzebać w tym piasku, widzi światło słoneczne. Mamy także systemy ekologiczne i to oczywiście dzieje się nie tylko w Polsce, to się dzieje we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej i coś, o co my walczymy i walczymy od, no tak naprawdę od roku 2018. To już jest prawie dekada działań, no, żeby nastąpił koniec epoki klatkowej i dla kur, ale wszystkich innych zwierząt. I jeżeli chodzi o kury, żeby te systemy klatkowe zupełnie odeszły, tak jak mówiłam, do historii, no, żeby już rolnictwo nie było, nie wyglądało w taki sposób. Tak jak powiedziałam, są inne sposoby, w jakich można hodować te kury i to nawet jest kilka takich sposobów, ale co więcej, zanim Unia Europejska przedstawi tu jakieś takie prawo, zunifikowane prawo, które będzie do wprowadzenia w całej Unii Europejskiej, we wszystkich 27 krajach, no to przecież są kraje, które już się podjęły takich działań i mają zakazane systemy klatkowe, czy to kur, czy nawet innych gatunków zwierząt, czasem od kilku lat, czasem od kilkunastu lat, a czasem od lat 90., więc to już mówimy wręcz o dekadach.
1: Czyli da się i tak naprawdę chodzi o jakiś powrót do tego, no co właśnie znamy sprzed wielu, wielu lat. Tak jak pani powiedziała, ten obraz kurki, szczęśliwej kurki, która może sobie biegać po trawie i dziobać jakieś tam robaki czy ziarna, które w tej trawie znajdzie. Państwa organizacja też zapytała ostatnio hodowców z krajów Europy, co w ogóle sądzą o takim pomyśle, żeby wprowadzić taki ogólnoeuropejski zakaz chowu klatkowego i co wynika z tego sondażu?
0: Ja może skupię się na wynikach, które dostaliśmy, na odpowiedziach pochodzących od polskich hodowców. Zresztą one są dosyć zbliżone z wynikami też w pozostałych krajach. Natomiast są o tyle ciekawe, że 72% tych ankietowanych polskich hodowców uważa, że przejście na systemy bezklatkowe różnych gatunków zwierząt będzie miało pozytywny wpływ na dobrostan zwierząt. Czyli tu no, hodowcy sami, a więc osoby, które no, zajmują się tym tematem, są na pierwszej linii frontu, są wykonawcami tych, jeżeli chodzi o rolnictwo, polityk unijnych i trzymają te zwierzęta, już w tej chwili hodują, no rozpoznają, że tak, to będzie miało pozytywny wpływ na dobrostan ich zwierząt. Co ciekawe, 54%

0: stwierdziło, że również odejście od systemów klatkowych i przejście na inne będzie miało pozytywny wpływ na ich własny dobrostan, czyli mówimy już
1: Czyli
0: o tym.
1: wiedzą, że te klatki nie służą ani zwierzętom, ani im.
0: Tak, ja też tu tak w pamięci przywołuję, chyba 2 lata temu były robione takie też większe jeszcze badania dotyczące samopoczucia hodowców i to wiemy, że to jest dumna grupa społeczna. No, wykonują bardzo ważną pracę, produkują nasze jedzenie, tak, naszą żywność i oczywiście oni też chcą czuć się dobrze i też z takich rozmów, które prowadzę z hodowcami, my też zresztą jako organizacja, jako Compassion Youth Farming odwiedzamy różne gospodarstwa, no, gospodarstwa, na których nie ma systemów klatkowych, to rzeczywiście ja widzę szacunek, jaki oni okazują swoim zwierzętom. Więc tak, tu temat dobrostanu i zwierząt, i własnych hodowców jest rozpoznany i jest poparcie, ale jeszcze większy odsetek hodowców, 68% byłoby skłonnych przejść na te hodowle bezklatkowe, jeżeli będzie towarzyszyło temu odpowiednie, no takie wsparcie finansowe ze środków publicznych, ze środków unijnych i jednocześnie ograniczenia dotyczące importu produktów, no, produkowanych przy niższych standardach dobrostanu zwierząt. To też jest taki głośny temat, o którym od jakiegoś czasu słyszymy. I tak z mojej perspektywy to oczywiście jest to absolutnie zasadne. No ja bym sobie życzyła, żeby no nie tylko w całej Unii Europejskiej zniknęły te okropne, metalowe, ciasne klatki dla zwierząt, ale żeby faktycznie to też nie występowało w innych częściach świata. Więc jak najbardziej zgadzam się i też uważam, że te restrykcje dotyczące importowanych produktów do Unii, do Polski powinny być wprowadzone jednocześnie.
1: Czyli tu rzeczywiście musimy zaznaczyć taki temat, jeżeli rozmawiamy o zmianie tych przepisów, że one powinny być wprowadzane w ten sposób, żeby no ci nasi hodowcy nie ucierpieli na tym zakazie, na tych zmianach, na ulepszeniu, na poprawieniu dobrostanu zwierząt. No właśnie, zakaz importu tych produktów, które nie spełniają takich surowych wymagań z państw trzecich, no chyba jest czymś naturalnym. Czyja to jest w takim razie rola? Czy to powinna być rola państwa, czy całej wspólnoty, żeby takie zasady ustalić?
0: No jeżeli mówimy o wprowadzeniu jednolitego prawa, które miałoby objąć wszystkie kraje członkowskie w całej Unii Europejskiej, no to oczywiście odpowiedni decydenci polityczni, tak, którzy będą decydowali o kształcie tego prawa. Ja też dodam, że my ze swojej strony, ponieważ jesteśmy autorami tej całej inicjatywy End the Cage, koniec epoki klatkowej, inicjatywy, która spowodowała, że zaczęliśmy w ogóle w Unii Europejskiej mówić na ten temat w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim na temat hodowli klatkowej różnych gatunków zwierząt. My od samego początku postulowaliśmy zarówno wsparcie finansowe, które powinno się wydarzyć podczas tej transformacji rolnictwa, ale też zaznaczyliśmy wątek importu.
1: Dla wszystkich, którzy mają jakieś obawy z tym związane, warto powiedzieć, że to na pewno nie będzie jakaś zmiana, która wejdzie w życie z dnia na dzień, tylko że to będzie pewnie jakiś proces, do którego hodowcy muszą mieć czas też się przygotować, zmienić ten swój sposób hodowli.
0: Tak, zawsze przy takich dużych zmianach prawa unijnego występuje okres przejściowy. Też trzeba pamiętać, my pytaliśmy zresztą o hodowców o ich obawy, jak to wygląda i tu niemal połowa hodowców wskazała, że tak naprawdę te wysokie koszty są dla nich realną obawą. Połowa z kolei polskich ankietowanych hodowców no, wskazała konkretnie na polski rząd, gdzie zaznaczyli hodowcy, że obawiają się, że to polski rząd nie zapewni odpowiedniego wsparcia. 34% ankietowanych polskich hodowców wskazało, że obawia się, że Unia Europejska nie zapewni tego koniecznego wsparcia, więc powiedziałabym, że te obawy są, one są zasadne i ja to też rozumiem. Natomiast polscy hodowcy zdecydowanie widzą korzyści, rozumieją, że będzie to miało pozytywny wpływ na dobrostan zwierząt, na ich własny dobrostan, ale też rozumieją, że gospodarstwa dzięki tej transformacji rolnictwa będą miały okazję się rozwinąć. I tu też jeszcze może odchodząc od tych obaw, ale wracając do samych pozytywów, niemal połowa polskich hodowców wskazała lepszą reputację gospodarstwa jako taki zysk, który się wydarzy, jeżeli odejdą od systemów klatkowych. No 40% też w ogóle wskazywało na to spełnienie oczekiwań konsumentów, bo to też jest ważny aspekt takiej zmiany mentalnej, która dokonuje się w nas samych.
1: A czego właśnie oczekują konsumenci, skoro hodowcy dostrzegają ten wątek?
0: Myślę, że konsumenci, konsumentki polscy, ale też w szerszym kontekście unijni, no zdecydowanie chcą poprawy losu zwierząt hodowanych, tak? Tu jest takie wyjście z założenia, że jeżeli te zwierzęta już trafiają na nasze talerze, konsumujemy je, to niech one nie spędzają swoich

0: jego życia, no właśnie w takich nędznych, okrutnych warunkach. Zapewnimy im warunki zgodne z ich potrzebami behawioralnymi, zgodne z ich potrzebami dobrostanowymi. Zajmijmy się tym tematem i coraz częściej na to zwraca się uwagę. No tu bardzo pomocne są w przypadku jaj, tak? Czyli mówimy o tych kurach, wnioskach hodowanych w różnych systemach. W przypadku jaj mamy o tyle ułatwione zadanie, że w całej Unii Europejskiej, i to jest właśnie system ujednolicony, mamy go także w Polsce. No, widzimy, w jaki sposób, to brzmi okropnie, ale w jaki sposób wyprodukowane zostało to jajko,
1: I
0: że się tak
1: rzeczywiście no,
0: mam.
1: łatwiej jest to konsumentowi zweryfikować, no bo w przypadku mięsa no, trudniej jest ustalić, czy ono pochodzi od świni, która żyła sobie w chlewie, ale na większej przestrzeni, czy w klatce.
0: Nawet nie tyle trudniej jest ustalić, tylko po prostu nie ma,
1: Nie
0: jeżeli
1: ma
0: chodzi o właśnie.
1: możliwości, no tak.
0: Nie ma możliwości, ponieważ nie ma tego labelingu, nie ma tych etykiet. Ja mogę powiedzieć, jak to wygląda statystycznie po prostu. No wiemy, że jednak większość mięsa produkowana jest w systemach absolutnie konwencjonalnych, czy to w Polsce, czy w innych krajach unijnych, więc no, możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa, kiedy idziemy do sklepu i bierzemy te tacki z mięsem, naprawdę mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, że kupujemy po prostu produkt pochodzący no, z dosyć okrutnych systemów hodowli, chyba że jest na nich oznaczenie, że to jest hodowla ekologiczna, bo tu są inne restrykcje i faktycznie te oznaczenia będą. Ale
1: Tylko,
0: wszystko,
1: że to
0: co.
1: musi być ten certyfikat taki sprawdzony europejski, tak zwany zielony euroliść, bo niektórzy producenci, no też chyba w przypadku drobiu, tak mi się wydaje, nawet z takiego doświadczenia własnego, jak robię codziennie zakupy, to łatwiej kupić drób, którego producent chwali się, że to jest na przykład z chowu bez antybiotyków albo z chowu właśnie wolnego.
0: To prawda, ale pamiętajmy, że to nie są ujednolicone systemy, czyli to nie jest tak jak w przypadku jajek. I tu też no, każdy producent może stworzyć własny system certyfikowania, może mieć bardzo różne kryteria.
1: Tak, natomiast w przypadku jajek mamy bardzo proste oznakowanie i takie ujednolicone, które nam konsumentom ułatwia dokonywanie tego wyboru. Tym bardziej też z różnych badań wynika, że chyba konsumenci coraz mniej chętnie sięgają po te jajka, tak zwane trójki, i sieci handlowe też nam w tym pomagają.
0: Konsumenci popierają te zmiany. 3/4 Polek Polaków uważa, że chów klatkowy nie zapewnia kurom odpowiednich warunków do życia. Też 3/4 wskazuje, że bardzo ważne dla nich przy zakupie tych jaj są warunki, w jakich te kury były hodowane. I to faktycznie supermarkety, sieci supermarketów, hipermarketów. Od kilku lat widzimy odejście od tych jaj pochodzących z klatek. Więc to jest duża zmiana, która się dokonała i ta zmiana też konsumencka, czyli to, jak my no, wybieramy, głosujemy tym portfelem, jak i tym portfelem też wspieramy dobrostan zwierząt, no to się przekłada na też strukturę chowu tych kur w Polsce, ale także w innych krajach. I liczba kur w chowie klatkowym no, spadła w kolejnym roku o kilka milionów. Tu myślę, że ciekawym jest, kiedy pomyślimy no właśnie o tym w kontekście dłuższego czasu, czyli ostatnia dekada. Jeszcze 10 lat temu niemal 90% kur było hodowanych w klatkach w Polsce. No w tej chwili nie jest to też mało, tak jak zaczęliśmy rozmowę, o tym mówiliśmy, no ale jednak spadło to do tych 63-65%. Więc ten spadek jest odnotowany i to wynika też z, tak jak powiedziałam, z tego, jak my wybieramy naszymi portfelami, jak decydujemy, które produkty ściągamy z tych półek marketowych.
1: Dlatego warto podejmować takie świadome decyzje i żeby ci hodowcy też zobaczyli, że właśnie ta hodowla niekonwencjonalna czy alternatywna też może być opłacalna, też być może wymaga jakiejś inwestycji na samym początku, ale w dłuższym okresie ona może się opłacać.
0: Absolutnie tak i ten wątek jest rozpoznany, nawet został, powiedziałabym, został przebadany. Instytut Europejskiej Polityki Środowiskowej, think tank, który zajmuje się analizami też ekonomicznymi, sprawdza różne dane. Kilka miesięcy temu opublikował raport Polskie rolnictwo, polski rynek jest takim jednym z ważnych rozdziałów tego raportu. Porównywane były różne kraje, też kraje na południu Europy, Francja, Hiszpania, Włochy, no i Polska. Polskę i jak najbardziej wykazali, że odejście od hodowli klatkowej jest technicznie możliwe, to jest wykonalne. Natomiast bardzo jasno też zaznaczyli, że potrzebne są fundusze i istniejące fundusze unijne, istniejące fundusze krajowe, no muszą zostać ukierunkowane na to odejście od chowu klatkowego. I to, co pan redaktor powiedział, ta produktywność w gospodarstwach po takim okresie przystosowania się wraca do poziomu wyjściowego, więc tu ta obawa też nie jest uzasadniona.

0: że coś się wydarzy, bo tak jak mówię, zostało to przebadane i w raporcie widzimy przykłady, jak wszystko wraca do punktu wyjściowego. Hodowcy na przykład, którzy mają gospodarstwa w takim trybie ekologicznym, jak najbardziej no, mówią, że to jest dla nich bardziej opłacalny system, ale też musimy pamiętać, że przyszłość rolnictwa opłacalnego, rolnictwa odpornego na kryzysy, kryzysy różnego typu i takiego rolnictwa nowoczesnego, właśnie bez klatek, jest możliwa, no tylko rolnicy muszą otrzymać to wsparcie finansowe, ale też taki know-how, tak? Muszą wiedzieć, jak obsługiwać te systemy, jak się tego nauczyć i to jest też, myślę, bardzo ważny aspekt.
1: Tak, i to wsparcie jest potrzebne i wszyscy powinniśmy mieć tego świadomość. Wszyscy, którzy chcemy też później korzystać, kupować i przygotowywać zdrową i dobrą żywność. Pani Małgorzato, w takim razie, kiedy możemy poznać jakieś konkretne propozycje, pierwsze konkretne propozycje Unii Europejskiej, bo no, na nie już trochę czekamy. One miały się pojawić do końca 2026 roku. Czy tak się stanie?
0: Tak, w lipcowej strategii dotyczącej hodowli zwierząt i rolnictwa Komisja Europejska potwierdziła po raz kolejny, że do końca bieżącego roku, do końca roku 2026 chce przedstawić propozycję przepisów odchodzenia od hodowli klatkowej, jeżeli chodzi o kury, wnioski. Natomiast w przyszłym roku, do połowy roku 2027 chce przedstawić przepisy dotyczące dobrostanu świń i tu też ten wątek hodowli klatkowej ma się pojawić, więc to są takie zapewnienia komisji dotyczące tego, co zobaczymy w nadchodzących miesiącach.
1: I zgodnie z zapowiedzią rzeczywiście do końca tego roku, w tym kwartale mamy te pierwsze propozycje poznać. Warto pamiętać o tym, że to nie odbędzie się z dnia na dzień, że to na pewno będzie proces, do którego hodowcy będą mogli się przygotować, ale my już dzisiaj swoimi decyzjami konsumenckimi możemy zmieniać tę rzeczywistość. Warto sięgać chociażby po jajka od tych szczęśliwych kurek, czyli z oznaczeniami 0, 1 najlepiej, a darować sobie kupowanie tych jajek trójek. A za rozmowę bardzo dziękuję. Małgorzata Szatkowska, organizacja Compassion in World Farming Polska, była dziś moim gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: I ja dziękuję również Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Komentarz.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry. Informacja o laureatce Nagrody Nobla w dziedzinie literatury do nas dotarła, a z nami połączona pani doktor habilitowana Żaneta Nalewaj-Turecka z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani profesor.
4: Dzień dobry, witam.
3: Wiemy, że laureatką tegoroczną Nagrody Nobla Literackiej jest Anne Carson, kanadyjska poetka. Co może nam pani powiedzieć o tegorocznej laureatce?
4: No, przede wszystkim chciałabym zacząć od tego, że bardzo się cieszę z nagrody dla Anne Carson. Ona zresztą nie po raz pierwszy w tym roku była wymieniana w gronie takiej ścisłej czołówki kandydatów do tej nagrody. Ale no, chciałabym podkreślić, że to jest taka autorka, w której twórczości ja widzę jakąś kwintesencję tego, co literatura może proponować współcześnie. Więc z jednej strony Carson bardzo, bardzo umiejętnie przesuwa granice możliwości wyrażania literatury, łączy zainteresowanie starogreckim, dawną kulturą, z zainteresowaniem tematami jak najbardziej współczesnymi, dotykającymi emocji i relacji. Można by powiedzieć, że pod piórem Carson doznają jakby takiej odnowy gatunki literackie, które dzięki niej no, łączą się ze sobą, przybierają inny kształt. Ona zresztą też przekracza granice rodzajów, przejścia u Carson od eseju do tekstu poetyckiego, czy odwrotnie, nie jest tutaj czymś zupełnie unikalnym. I ona ma niezwykłą umiejętność opowiadania o tym, co właśnie kruche, co właśnie kruche w ludzkich relacjach, co często buduje tożsamość lub staje się przyczyną naruszenia jej integralności. No, na przykład w tomie Piękno męża opowiada historię

0: zdrady małżeńskiej, w wierszem oczywiście, tak, w autobiografii Czerwonego, dokonuje retellingu, czyli tak jakby opowiada na nowo historię Heraklesa i Geriona i przepisuje ją na opowieść o bardzo takim gwałtownym czy burzliwym romansie, nieheteronormatywnym. No i nie jest to oczywiście, problematyka nie jest nowa, natomiast to, co jest takie szczególne u Carson, to, że ona wpisuje te zagadnienia bardzo głęboko w historię kultury, pokazuje to doświadczenie jako doświadczenie nieodłączne człowieczeństwu, doświadczenie, które absorbowało wcześniej pisarzy i filozofów. No, kto czytał Fajdrosa, Platona, ten wie, o czym mówię.
1: Pani profesor, czy odbiorca polskojęzyczny, polski, jest skazany na czytanie twórczości tegorocznej laureatki literackiego Nobla w oryginale, czy mamy polskie tłumaczenia?
0: Och, mamy polskie tłumaczenia. Jesteśmy w ogóle, chciałam podkreślić, w wyjątkowo dobrej sytuacji, bo nie dość, że mamy tłumaczenia, to jeszcze mamy tłumaczenia bardzo dobre. No i tutaj można sięgać po wspomniane już Piękno męża w tłumaczeniu pani profesor Olgi Kubińskiej. Mamy autobiografię Czerwonego, Macieja Topolskiego, czy słodko-gorzkiego Erosa w przekładzie Renaty Lis. Więc to są znakomici tłumacze. To są znakomici tłumacze. Wydawcy też tutaj zadbali, żebyśmy nie byli w takiej sytuacji jak wówczas, kiedy literacką nagrodę Nobla przyznano Abdulrazakowi Gurnachowi i okazało się, że nie mamy ani jednego tekstu po polsku.
1: Czyli teraz możemy oczekiwać, i pewnie tak będzie, że szturm na księgarni w poszukiwaniu tomików tegorocznej laureatki, tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. No to, że to jest poetka również w tych trudnych czasach na świecie, to także może jest jakiś sygnał, który wysyła Szwedzka Akademia do czytelników i do w ogóle światowej opinii publicznej, że to jest taki moment w historii ludzkości, że może warto sięgnąć po ten rodzaj przekazu, jaki niesie ze sobą poezja.
0: Tak, ja tutaj ad vocem jeszcze dodam, że jeśli chodzi o poezję, to ona, jej autorzy, jeżeli chodzi o szansę na przyznanie Nagrody Nobla, to oczywiście statystycznie podchodzę teraz do sprawy, szanse takich autorów są mniejsze. Dużo częściej literacką Nagrodę Nobla otrzymują prozaicy, więc tym bardziej cieszy odważny wybór Akademii Noblowskiej, która w tym roku postawiła na poetkę piszącą przepięknym językiem, ale nie jest to też poezja jakoś szczególnie łatwa, bo ona jednak zaprasza do zgłębiania tradycji antycznej. I to, co może jeszcze tutaj warto podkreślić, że Carson, kiedy odbierała międzynarodową nagrodę imienia Zbigniewa Herberta, to tak szczególnie kładła nacisk na to, żeby być uważnym. I ona uważa, że, znaczy ona sądzi, że to właśnie ta uważność to jest punkt wyjścia jej pracy filologicznej, i uważność to jest punkt wyjścia kontaktu ze światem, i uważność to jest coś, na co zasługuje także poezja.
1: Tyle mówimy o uważności, pani profesor, także dzisiaj, kiedy no, w znacznej mierze poświęcamy naszą uwagę na to, co dzieje się w polskich szkołach, co wydarzyło się w tych polskich szkołach.
0: No tak, niestety.
1: Niestety, tak się składa, że rozmawiamy o tej literaturze i o Nagrodzie Literackiej Nobla w tym dniu. Może to też jest jakiś znak, że może warto się odnieść również do tych literackich, poetyckich wzorców i potraktować je jako no, swego rodzaju antidotum na te niebezpieczeństwa, które niesie nam współczesność.
0: Tak, ale właśnie też niekoniecznie jako takie antidotum, które nas zaprasza do ucieczki od rzeczywistości. Raczej powiedziałabym takie miejsce, czy takie, nie chcę użyć słowa narzędzie, bo ono może nie do końca elegancko brzmi, które nam pozwala być no, bardziej uważnym, bardziej otwartym na to, co inne od nas, bardziej tego ciekawym po prostu, tak? To, po prostu to jest dyspozycja.

0: czy nastawienie, które ja bardzo głęboko w to wierzę, może być społecznie zmianotwórcze.
1: Otwierajmy głowy, otwierajmy nasze serca.
0: Tak, czytajmy literaturę.
1: Pani doktor habilitowana Żaneta Nalewaj-Turecka, Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, była z nami.
0: Bardzo dziękuję.

0: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert wysłany z powodu rosyjskiego ataku powietrznego na terenie Ukrainy do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia kilkadziesiąt minut temu. W rosyjskim ataku na Iwano-Frankowsk na zachodzie Ukrainy zginął mężczyzna. Wskutek upadku szczątków drona wybuchł pożar. Według agencji Ukrinform Rosjanie atakują z powietrza południowo-zachodnią Ukrainę. Działa obrona przeciwlotnicza. Prezydent złożył kondolencje rodzinie zamordowanej pracownicy szkoły pod Wyszkowem. Życzył też szybkiego powrotu do zdrowia wszystkim poszkodowanym. Polska szkoła musi być miejscem bezpiecznym dla uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników. Czytamy we wpisie Karola Nawrockiego w mediach społecznościowych. Minister edukacji Barbara Nowacka zapewnia, że szkoły rzeczywiście są bezpiecznym miejscem, a w każdym przypadku ataku reakcja wszystkich pracowników była wzorowa.
1: W szkołach od wielu lat trenowane są na różne sposoby działania dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Nie ma miejsca bezpieczniejszego dla dziecka niż szkoła.
0: Po serii ataków od dziś policja będzie częściej patrolowała okolice szkół, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Niektóre placówki na Mazowszu będą dziś zamknięte.
2: Premier ogłosił, że rzeczywiście od jutra takie wzmożone działania policyjne w rejonie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą się odbywać. Takie zadanie będziemy realizować już od jutra, od samego rana.
0: Policjanci będą konsultować zakres działań z dyrektorami szkół. Tymczasem Polska nie podjęła jeszcze decyzji o ewentualnym ubieganiu się o dodatkowe pożyczki z unijnego funduszu na dozbrojenie SAFE, mówiła w Brukseli wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Chodzi o niewykorzystaną pulę, której wysokości będzie znana za kilka tygodni.
3: Komisja uważa, że mogłyby być przeznaczone przede wszystkim na te zdolności krytyczne, takie jak zdolności dronowe, antydronowe, kwestie radarowe, czyli to wszystko, co dzisiaj nam jest najbardziej potrzebne.
0: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka informuje, że na razie Polska skupia się na wykorzystaniu puli przyznanej na początku w ramach pierwszego naboru. Chodzi o ponad 43 miliardy euro, to jest łączna wartość, a dla nas 15 miliardów.
4: To są aktualności jedynki.
0: Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw zmiany prawa aborcyjnego przyjęła poprawki dotyczące częściowego odstąpienia od karania za pomoc w aborcji oraz przywrócenia możliwości przerwania ciąży z powodu ciężkiej, nieodwracalnej wady płodu.
5: Posłowie opozycji próbowali zablokować pracę komisji. Nie udało się. Przeciwko proponowanym zapisom była poseł Maria Kurowska z Prawa i Sprawiedliwości.
6: Otwieracie drzwi dla tych wszystkich, którzy chcą zabić swoje dziecko. To jest komisja wielkiego wstydu.
5: Każdy ma prawo sam o sobie stanowić, tłumaczyła poseł Lewicy Joanna Wicha.
7: Siedzicie tutaj, panie, jak te kwoki na grzędzie i dokuczacie młodym kobietom, chcecie im zabrać prawo do tego, żeby mogły decydować o własnym życiu.
5: Projekty ustaw mogą być głosowane jeszcze w tym miesiącu. Anna Orzeł, Polskie Radio.
0: Trwał 10 godzin i rozpoczął regularne połączenia do Tajlandii po 26 latach przerwy. Pierwszy rejsowy samolot polskich linii lotniczych LOT wylądował wczoraj w Bangkoku.
8: Dreamliner LOT-u wylądował w Bangkoku o godzinie 7 czasu lokalnego. Na lotnisku odbyło się uroczyste powitanie pierwszych pasażerów z Polski. Chargée d'affaires ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bangkoku Monika Krzywicka powiedziała, że nowe połączenie zbliży Polskę i Tajlandię.
9: Już teraz do Tajlandii przyjeżdża co roku około 250 tysięcy osób. Także myślę, że to połączenie spopularyzuje ten kierunek.
8: W październiku samoloty LOT-u będą latać z Warszawy do Bangkoku 3 razy w tygodniu. Od listopada będzie to 2 razy więcej połączeń. Wiceprezes PLL LOT Marcin Ludera powiedział, że będzie to też miejsce do przesiadek dla turystów.
10: Mamy również nadzieję, że dzięki temu połączeniu rozwiniemy możliwości przesiadkowe.
8: W przyszłym roku w rozkładzie lotów pojawi się kolejne nowe połączenie do Azji Południowo-Wschodniej. Tym razem będzie to stolica Wietnamu, Hanoi. Z Bangkoku Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: To były aktualne.

0: Programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Przed nami początek weekendu z przelotnymi opadami deszczu. W większości regionów pogodnie, będzie tylko na południowym zachodzie Polski. W najcieplejszym momencie piątku termometry pokażą przeważnie od 11 do 15 stopni. Nieco chłodniej w obszarach podgórskich Karpat. Tam zobaczymy tylko kilka stopni.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
2: Doktor Przemysław Witkowski, politolog, Uniwersytet Civitas, wicedyrektor Instytutu Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza. Długa afiliacja, więc przeczytałem, żeby się nie pomylić. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry.
2: Czy aborcja jeszcze kogoś grzeje w Polsce?
3: Bardzo wiele osób grzeje. Moim zdaniem to jest, antyaborcyjniści i zwolennicy jej legalizacji to są bardzo aktywne grupy. I to, co dzieje się niedaleko Sejmu, zresztą te jakieś takie, od dawna jeszcze działo, hałasowanie pod tym punktem, gdzie udziela nas jakaś informacja i pomoc w organizowaniu, no tak to nazwijmy może, zabiegu aborcji, no ciągle jeszcze ludzi jakby no, grzeje. Oczywiście są grupy najczęściej bardzo zaangażowane w temat. Wydaje mi się, że generalnie, jeżeli chodzi o poparcie dla aborcji w Polsce, no to ono wzrasta. Ono nigdy nie było aż takie strasznie niskie, tylko raczej grupy, które były przeciwne aborcji, były bardzo dobrze zorganizowane, głośne i dobrze zaafiliowane z różnymi partiami politycznymi i udawało im się ten zakaz utrzymać, a nawet jak niedawno jeszcze całkiem zaostrzyć.
2: No właśnie, pytam o to dlatego, bo przez jakiś czas mieliśmy ten temat zupełnie z boku, nikt się tym nie zajmował. Znaczy, było takie, no, były obietnice, prawda, przed wyborami, jasne, ale jakoś temat ucichł, a teraz przed kolejnymi wyborami. Niektórzy domagają się spełnienia tych obietnic. Będzie komisja, która będzie się tym zajmowała. I wczoraj koalicja, przedstawiciele koalicji rządzącej mówili, że dogadali się, że właściwie temat wróci i że będzie jakaś forma złagodzenia tego ostrego prawa aborcyjnego. Nie wszystkim się to w koalicji podoba, ale jakoś mam wrażenie, że chyba pomyśleli, że no może jednak skoro położymy to na ołtarzu, a dzięki temu może wygramy wybory, to się opłaca.
3: Ja bym powiedział, że temat aborcji jakkolwiek jest bardzo istotny, to mam wrażenie, że dla prawicy, jak i dla liberałów często robi się temat zastępczy. Znaczy, nie mogąc rozwiązać innych kwestii, które często leżą poza ich w ogóle mocą, no, ceny benzyny nie zależą ani od rządu, ani od opozycji, tylko od zamkniętych cieśni, od Huti, od Iranu, od wojny Trumpa. Więc warto ten temat wyciągnąć, bo w sumie budzi bardzo duże emocje. Przez ostatnie 30-40 lat zostały te emocje zbudowane po obu stronach że barykady na ten spór, więc w tym sensie ludzie będą zajęci emocjonalnie i nie będą może przez chwilę myśleć o tym, że na przykład cena benzyny jest w jakiejś wysokości, albo że jakaś cena prądu czy czegoś wzrosła, spadła i żadna ze stron nie będzie musiała przedstawiać żadnego rozwiązania tej sytuacji i będziemy mogli skupić się na aborcji. Czyli oczywiście inną sprawą jest to, że polskie prawo aborcyjne jest bardzo restrykcyjne. Pomijając, że w Europie jest jednym z najostrzejszych, to też nawet porównanie do takich stereotypowo uznawanych za konserwatywne krajów islamskich, choćby Iranu, pokazuje, że no, nawet od tych krajów mamy ostrzejsze prawo aborcyjne. Więc generalnie no, jest to idealny spór, żeby nie mówić o rzeczach no, bardzo istotnych do codziennego życia Polaków. I wydaje mi się, że no, czy oburzeni jakimiś próbami liberalizacji prawicowcy, czy wykonujący jakieś takie drobne kroki demokraci, no cóż, no, zyskają tak naprawdę z tego, że znowu wrócimy na pole sporów tak zwanych kulturowych. To nie jest spór kulturowy tak naprawdę, no bo jednak, prawda, no decyduje o losach po prostu kobiet i w tym sensie jest to problematyczna kwestia, warta rozwiązania. A, no ale mam wrażenie, że tutaj znowu nie dojdziemy do żadnego rozwiązania, a dużo emocji będzie wywołanych, przekierowanych i użytych po to, żeby w innych aspektach nie robić rzeczy.
2: Gdybym zapytał, przekornie od razu mówię, ile mamy konfederacji w Polsce, na polskiej scenie politycznej, no to odpowiedź, tak patrząc po nazwach, to dwie, bo jest ta konfederacja główna i Konfederacja Korony Polskiej. Ale mam wrażenie, że w tej głównej, to tam się mocno kłócą ze sobą.
3: No, to jest małżeństwo z rozsądku. Wydaje mi się, że tutaj ideały konserwatywne i mieszczańskie bardzo się realizują w praktyce. Nie jest to wielka romantyczna miłość między zwolennikami Mentzena, dawniej nazywanymi korwinistami, tylko że Korwin już w innej konfederacji, a nacjonalistami Bosaka. No, to jest związek, który powstał przede wszystkim tego, że te obie partie były niezdolne przez wiele lat wprowadzić swoich posłów do parlamentu samorządowego. samodzielnie. No, ci korwiniści mieli tam 4 z kawałkami, największe chyba 4-7 mieli najwyżej. No i w końcu w jakimś sensie politycznie poszli po rozum do głowy i zawarli taki mariaż.

0: No ale, że tam jakby miłości nie ma, pokazała na przykład sytuacja krakowska, w której, prawda, trochę widać było, jak jedna grupa nie chce zbierać na drugą podpisów i zakończyło się to wielkim blamażem. Jednocześnie Sławomir Mentzen jest bardzo dobry w wycinaniu swoich konkurentów. Wyciął już nawet, no, prawda, ojca założyciela swojego nurtu, czyli Janusza Korwin-Mikkego. Właściwie Brown też został w dużej mierze wypchnięty jako ten, który psuje image. No, moim zdaniem bardzo... To prawda, psuje ten image, gdyż Konfederacja próbuje uderzać do wyborcy bardziej Mieszczańskiego w tym momencie niż Brown. No i Robert Winnicki też gdzieś nagle zniknął, zaczął komentować, gdyż tajemniczo podupadł na zdrowiu. Być może podupadł na zdrowiu od stresu związanego z Sławomirem Mentzenem, tak to nazwijmy.
1: No tak, ale ci, którzy są w Konfederacji w środku, nie mają może zbyt rozpoznawalnych nazwisk na rok przed wyborami. Mówią tak, musimy coś zrobić, bo Mentzen ciągnie nas w dół. Te wypowiedzi o kobietach w mundurach, teraz kwestia poboru do wojska, przecież to się nie podoba naszemu elektoratowi.
0: Ja muszę powiedzieć, że ze smutkiem to powiem, że właściwie w większości partii największym sukcesem jest to, jak wygląda konkurencja obecnych partii, bo powiedziałbym, że niezależnie, o której mówimy, to konkurencja prezentuje się tak, że często od was nogi się wywraca. Kiedy patrzymy, co się dzieje w tej konkurencji po prawej stronie sceny politycznej wobec Konfederacji, czyli w PiSie. Mamy tam po pierwsze rozpad, po drugie ustawienie Czarnka jako takiego pseudokonfederaty, kandydata na premiera, co też elektorat nie kupuje. Mamy różnego rodzaju takie, powiedziałbym, happeningowe działania, czy Macierewicza, czy klubów Gazety Polskiej i koniec końców no, nie budzi to powagi, takiego uważania, że jest to partia gotowa, żeby przejąć władzę i sprawować ją zgodnie z jakąś taką, nie tylko interesem Polski, ale pewną jakąś taką godnością tego narodu. Więc w tym sensie na prawicy wyrasta konkurencja, bo trochę główna partia prawicy zalicza poważny kryzys. Ja mam wrażenie, że prezes Jarosław Kaczyński nie kontroluje już tej partii w taki sposób, jak kiedyś. Zaczyna być jego decyzje, pomysły no, po prostu olewane, czy jakby przeinaczane, a do tego jeszcze nad partią w jakimś sensie dyskursywnym przejęła kontrolę dawna suwerenna Polska i tacy ludzie jak Dariusz Matecki, poseł Gosek i inni prezydenci tej jakże ciekawej partii. Więc w tym sensie słabość konkurencji pozwala im czuć wiatr w żaglach. Wydaje mi się, że do wyboru żadnego buntu tam nie będzie. To jest oczywiste. No, jeżeli partia ma między aktualnie około 15 średnio ujmując, no, a w porywach nawet 17% w sondażach, to wszyscy działacze w całym kraju liczą na to, że w tym razem w końcu znajdą się w Sejmie. Oczywiście, jeżeli takie będą sondaże, to może być między 50 a 80 posłów, co właściwie nie tylko jedynką zapewni miejsce w Sejmie, ale i jakimś kolejnym działaczom. Więc na razie chyba trwa po prostu bardzo brutalne ucieranie się list wyborczych, w których ludzie Mentzena konkurują z nacjonalistami. Ja mam wrażenie, że o ile ludzie Mentzena są nieco bardziej akceptowalni mainstreamowo, jeżeli chodzi o poglądy, tak nacjonaliści Bosaka są lepiej zorganizowani i bardziej się wspierają, więc to będzie może jakaś niespodzianka chyba dla wszystkich, także dla Mentzena i Bosaka, ile realnie ich ludzi wejdzie do parlamentu z tych list. I dopiero po wyborach to poznamy. No oczywiście pewną wskazówką będą listy wyborcze, no bo niestety mimo tego, że Polacy mogą głosować na dowolną osobę z listy wyborczej, niestety 90, znaczy niestety, no w tym sensie ja uważam, że to taka lekka bezmyślność. 90% głosów pada na numer jeden i często ludzie naprawdę nie mają pojęcia, kto tam dalej jest, albo w ogóle, że ten numer jeden, kto to właściwie jest.
1: Szczególnie głosują na partię, na szyld, a nie na osoby.
0: Tak, tak, na jakiegoś tam lidera.
1: Dobrze, to jeszcze dopytam o Mentzena. Po co on mówi te słowa o kobietach? Po co atakuje policjantki w mundurach,
0: ja mi się wydaje, że to jest jakby, wojsko? Że to jest cały taki, taka globalna fala. Polacy są bardzo reaktywni na to, co dzieje się w Stanach, czy w ogóle w globalnym, powiedzmy, politycznym internecie. Mam wrażenie, że w okres MeToo przeraził wielu mężczyzn. Czasami zasadnie, czasami niezasadnie. W tym sensie, że te wskazywanie winnych i właściwie niepostawanie im pola do obrony to była rzecz, która mogła przerazić tak wizualnie różnych mężczyzn. To jest jedno. Druga sprawa, no to wiadomo, mężczyźni z konkurencji wobec kobiet coraz bardziej są na słabszej pozycji, no bo kobiety są jednak, więcej kobiet się edukuje, więcej pierwsze migrują do większych ośrodków, więc ta konkurencja jest w sumie większa, więc tak naprawdę walka jest nie tylko i wyłącznie o jakieś tam obyczajowe sprawy, one są właściwie tylko taką emanacją tego, co jest esencją tej walki, czyli kwestii ekonomicznych. No i w tym sensie Mentzen wie, że głosują na niego głównie mężczyźni. To pokazują badania nie tylko w Polsce, głównym

0: elektoratem partii takich ultraprawicowych są mężczyźni, szczególnie młodsi, a szczególnie tacy, no popatrzmy sobie, którzy czują tą konkurencję kobiet, także w policji czy w wojsku. Więc w tym sensie on niewiele traci realnie, mówiąc takie rzeczy, w mojej ocenie, ponieważ jeżeli elektorat jest w znacznej większości męski i w znacznej większości młodszy, to mówi im, ja wam zabiorę konkurencję z tych wszystkich testów na policję, czy właśnie w szeregi policji, czy wojska. I tak naprawdę to, ja nie sądzę, żeby to było coś, co, na czym on straci. Że nawet straci jakieś głosy, to zyska inne, które pomyślą, okej, on załatwia naszą sprawę, załatwia tą konkurencję kobiet. Więc jednocześnie kobiety miały bardzo często daleko idące wystąpienia i postulaty w okresie mitu, a z drugiej strony realnie mają coraz lepszą pozycję ekonomiczną i biznesową. No i trzeci element, jak mówiłem, właśnie ten męski elektorat. Wszystko to razem daje taki efekt, w którym Manson mówi, i prawicowy amerykański internet jest pełen tego typu działań. I w mojej ocenie następuje taka silna reakcja prawicowa na tą właśnie wcześniejszą falę feminizmu, jakby próbująca ją zatrzymać lub to wcisnąć z powrotem w bardziej konserwatywnie widziane role płciowe.
1: Złośliwcy mówią, że to jest konfederacja inceli. No dobrze, skoro...
0: Ja nie wiem, czy inceli, tylko czy bym powiedział, że to jest jakby bardzo w interesie ekonomicznym, który jest ukryty pod jakimiś takimi opowieściami o tradycyjnej rodzinie, która realnie w żadnej takiej formie, która opowiada sam Manson, nie istniała nigdy. To zawsze były bardziej skomplikowane mechanizmy i działania, niż to sobie wyobrażają ludzie, którzy idealizują jakiś okres, czy to lata 50., czy to przedwojnie, czy XIX wiek, czy tam cokolwiek, czy średniowiecze. To nigdy tak nie wyglądało, jak oni fantazjują.
1: Dobrze. Czy polska polityka jest brutalna już, a będzie jeszcze bardziej brutalna przed wyborami? Piję tutaj do Konrada Berkowicza, który mówi, że rozmawia z dziennikarzami, a nie z kurtyzanami. Powiedział to do pani Justyny Dobroszoracz.
0: No ale to jest jakby język polskiego Twittera. W tym sensie, jeżeli Twitter nie będzie jakiejś formy moderacji, a nie będzie, to będziemy mieli taki język. To jest tak jakby w porównaniu tego, co ja czytam, co piszą w tweetach różni ludzie. No może niekoniecznie parlamentarzyści, ale publicyści czy influencerzy polityczni, tak to nazwijmy, no to nazwanie kogoś kurtyzaną to jeszcze jest nic, tam są naprawdę grubsze epitety. Moim zdaniem będzie o wiele gorzej. Tak naprawdę ciągle jesteśmy w ostatnich właściwie latach takiej jeszcze w miarę kulturalnej polityki. I moim zdaniem będzie jeszcze gorzej, plus będziemy zalani jeszcze całą jakby falą AI-owych fejków, deepfejków, wideo, które będą pokazywały polityków w jakichś najgorszych sytuacjach. Jakieś pierwsze takie elementy się tego pojawiają, tego będzie znacznie więcej. Że w ogóle dążymy niestety do takiej sytuacji, w której polityka zamienia się w politykę, czyli połączenie jakby entertainment, czyli rozrywki i polityki. I tak naprawdę politycy regularnie mylą swoją rolę z jakimś takim youtuberem, influencerem. I niestety ton tego, jak będziemy sobą czasami rozmawiać, jako w politycy będą rozmawiać, mam nadzieję, że nie ja, pokazują tacy ludzie jak Wojciech Olszański. Dziś jakaś zupełnie skrajność i recydywista, a za kilka lat będziemy słuchali tego typu powiedzi w parlamencie, bo już tacy ludzie tam są, którzy w ten sposób mówią, czy to będzie poseł Berkowicz, czy to będzie poseł Matecki, czy to będzie poseł Mejza. No, mamy już takich, prawda, jaskółki tegoż trendu. Ja niestety uważam, że przez tą wyraźność, przez to wiralowanie się, przez to, że właśnie siedzimy i o tym rozmawiamy, zamiast czekać na wynik procesu, który...
1: To zostawiamy.
0: Mówię, że to jest właśnie, tak to wyglądało. Ale to nie, nawet jeżeli my stawiamy to teraz, to i tak ktoś inny to zrobi, bo taki jest wolny rynek, że konkurencja...
1: To już jeden był taki poseł, który powiedział, że Wersal się skończył, ale mam wrażenie, że za nim tęsknimy, za jego Wersalem. Dobrze, to zmieniamy temat. A czy to jest tak, że amerykański prezydent może wpływać na politykę wewnętrzną Polski i w Polsce się to niektórym podoba? Myślę tutaj o Trumpie, który no, rzekomo proponował Kośniakowi, Kamyszowi, żeby się przeniósł do PiS-u i z PiS-em zrobił rząd i wtedy...
0: To jest niezwykle zabawne, bardzo mi się to żartuję, podoba, że PiS, najbardziej antykomunistyczna, antyperlowska, antyradziecka, no, kombatancka partia na wszystkich polach, nagle zaczyna zachowywać się po prostu jak Polska Zjednoczona Partia Robotnicza wobec bratniej partii radzieckiej. W tym sensie kiedyś, no oczywiście ta Polska była formalnie niezależnym krajem, formalnie oczywiście wiadomo, jak w praktyce było, Związek Radziecki wpływał na wszystko, koniec końców, no ale formalnie to było jakieś spotkanie na szczycie, przytulanie się i mówienie sobie miłych słów, no nikt tak oficjalnie nie mówi, teraz to wiemy, no bo jesteśmy po prostu już, zakończyliśmy ten śmieszny etap. No ale Prawo i Sprawiedliwość robi dokładnie samo, tylko zmieniło jakby swój punkt orientacyjny. Nie jest to Moskwa, nie jest to Kreml, jest to Waszyngton i jest to prawica republikanów. Polski prezydent jeździ do Trumpa, opowiada jakieś niezwykłe historie swojej przyjaźni z Trumpem. Trump z kolei opowiada, że on był tam któryś tam ostatni

0: ale dzięki wsparciu jego tam awansował. No to są jakieś absurdy zupełne. A Polska, no, nie, no to jest trochę jak te czapeczki czerwone w Sejmie, które posłowie PiS mieli, wznosili okrzyki na cześć Trumpa. No, czy oni nie widzą jakby komiczności tej sytuacji, jakby, że oni naprawdę chyba nasiąkli pewną formą polityki, którą uprawiało się w Polsce Ludowej, w kraju zależnym i zupełnie od Związku Radzieckiego i Moskwy. I tą samą jakby esencję wkładają w inne naczynie.
1: Panie doktorze, jest takie powiedzenie, takie przysłowie, czym skorupka za młodu, tym na starość trąci. Tylko, że nie ma już Związku Radzieckiego, jest inny.
0: To się ładnie nas mówi w politologii, formacja polityczna, jak on się nabędzie w młodości.
1: Aha, no tak, kto nie był socjalistą, ten tak. To też są takie powiedzenia. Za młodu, kto nie był socjalistą. Doktor Przemysław Witkowski, politolog z Uniwersytetu Civitas i Instytutu Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza. Przy okazji warto wspominać, bo to pierwszy polski prezydent skończył tragicznie, ale no ta rzecz, która tam się zdarzyła przy Narutowiczu, to trochę mam wrażenie, że powtarza się czasem u nas. Dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję za zaproszenie.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Tomasz Kozłowski, psycholog, ekspert do spraw interwencji kryzysowej. Dzień dobry, panie Tomaszu. Słyszał pan to, o czym mówił nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Myślał o działaniach, które podjęto w samej Ostrołęce, czyli kontrolę, kto wchodzi do szkoły. Zamknięte drzwi w czasie lekcji. Co jeszcze? Kontrolowane na przykład toalety. Czy nic nie zostały kontrolowane? Korytarze to takie ABC.
4: Zastanawiam się nad tym, bo gdybyśmy spróbowali spojrzeć na to krytycznie i szukać dziury w całym, co to przyniesie, co to może przynieść poza tym, że rzeczywiście niektórym da poczucie bezpieczeństwa, innym da poczucie zagrożenia. Jeżeli stale jesteśmy kontrolowani, mamy bramki wykrywające noże, to znaczy, że te noże non-stop są albo broń i tak dalej, i tak dalej. Więc moim zdaniem jest to warte tego, żeby to robić, ale nie można z tym przesadzić, bo oczywiście konsekwencje przebywania w takiej traumatycznej sytuacji są takie, że dzieci w tej chwili będą kojarzyć szkołę, czy place zabaw, czy miejsca, gdzie są rówieśnicy, jako miejsce niebezpieczne, bo to jest, no, bo to jest normalne następstwo i konsekwencja w procesie psychologicznym, ale nawet jeżeli tam będą postawione czujniki czy cokolwiek innego, dzieci się do tego przyzwyczają. Przyzwyczają się również ci, którzy strzegą tego porządku czy bezpieczeństwa w tej szkole. A jeżeli ktoś będzie chciał dostać się do szkoły i zrobić coś złego, to zrobi to i znajdzie sposób. Ja uważam, że...
3: No to wczorajsza sytuacja... I sprawcą nie była obca osoba w szkole, tylko uczeń tej szkoły, czyli jakby zagrożenie przyszło od wewnątrz. Ja sobie zdaję sprawę, proszę mnie poprawić, może się mylę, że takie sytuacje są prawie nie do uniknięcia. Jeżeli ktoś sobie postawi taki cel,
4: tak, zgadzam się z tym,
3: to ma jednak szansę zrealizować ten plan pod pewnymi warunkami oczywiście.
4: Tak, oczywiście on może go zrobić sprawnie, czy przeprowadzić sprawnie, bądź nieudolnie, czy tak jak tutaj możemy sobie analizować kwestię tego plecaka, który ten chłopak przyniósł, żeby odwrócić uwagę, co wskazuje na to, jeżeli rzeczywiście tak było, to wskazuje na to, że to był zamiar, że on chciał to zrobić i miał jakiś plan. Bez względu na to, na ile ten plan był skuteczny, czy nie, i jaki rzeczywiście był jego zamiar. Bo to, że zranił 9 osób, to nie wiemy, ile chciał zranić.
3: 19.
4: Planował 19, tak?
3: Tak, z okazji swoich 19 urodzin.
4: Zatem pierwsze, co trzeba sprawdzić, na pewno jest sprawdzane, to jest jego poczytalność. To, czy nie był pod wpływem środków psychoaktywnych, to, czy był zdolny do pokierowania swoim czynem. I potem możemy całą tę siatkę, czy pajęczynę właściwie rozciągać na to, jak funkcjonował w środowisku rówieśniczym, jak funkcjonował w domu, jakie w tym domu były wzorce radzenia sobie ze stresem i z sytuacją trudną. Czy były to na przykład, czy była to przemoc, bez względu na to, jaki rodzaj miałby być tej przemocy. Ale bardzo często tak jest, że ludzie się wyładowują na innych. I teraz jeżeli spojrzymy sobie na profil takiego 19-latka, to jest osoba, dla której grupa rówieśnicza jest niezwykle istotna. I jeżeli... Dzisiaj była też mowa o 11 młodych ludzi, nastolatków, które znęcały się nad jakimś chłopcem gdzieś w szkole. I ta grupa rówieśnicza jest niezwykle istotna dla takiego człowieka. Jeżeli taki człowiek jest odsuwany z tej grupy, jeżeli ta grupa go deprecjonuje albo szykanuje gdzieś w końcu przy jakichś dysfunkcyjnych wzorcach radzenia sobie z sytuacją trudną, może dojść do takiego.

0: takiej sytuacji. I ilość bramek i detektorów w szkole nie zlikwiduje tego. Ja uważam, że detektor, który powinien być rozbudowywany w szkole, jest przede wszystkim w postawie empatii i głowie nauczyciela i zbudowaniu dobrej relacji z uczniem, żeby ten uczeń nie był kolejnym numerem w dzienniku, bo jeżeli... Bo to jest tak, ja rozumiem, że są szkoły, które mają na przykład, nie wiem, 200 osób, ale są takie, które mają 1500 i wtedy jest inaczej, ale jeżeli wychowawca ma dobre relacje ze swoją klasą, to on jest w stanie, moim zdaniem, to wyczuć. Rozumiem problemy kadrowe i trudności i też rozumiem, że...
1: Ale też druga strona, czyli wypalenie zawodowe, zmęczenie. Wszystko się na to
0: tak,
1: składa,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, oczywiście. No jest takie powiedzenie, obyś cudze dzieci uczył, co wskazuje też na to, jak trudna jest to praca. I rzeczywiście, ja bym na przykład się nie podjął takiej pracy, ponieważ to jest ogromnie trudna praca i do tego... To trzeba kochać, trzeba iść z powołaniem do szkoły. Ale ja widzę, no mam dwoje dzieci, widzę też, jak to się dzieje, że są nauczyciele, do których dzieci lgną, które dzieci przytulają, bo ten nauczyciel jest z nimi blisko i lubi tę swoją pracę i lubi tych małych ludzi. Ale są tacy, którzy po prostu czekają tylko, żeby wyjść stamtąd. I nie chcę tutaj absolutnie nikogo obwiniać. Chodzi mi o to, że w moim przekonaniu budowanie dobrej relacji z młodym człowiekiem daje możliwość otwarcia się tego młodego człowieka na powiedzenie o swojej trudności. Bo młody człowiek, 19-latek, który, załóżmy, ja nie wiem, czy tak jest, ale załóżmy, bo niektóre tropy prowadzą na to, że on był odpychany przez tę swoją grupę i chciał się zemścić za to, że był przez nią źle traktowany. To jest... Tam jest taka... Jest dziura między emocją, która występuje, a reakcją. Gdzieś, gdzie powstaje pomysł na to, żeby, czy w ogóle analiza tej sytuacji i znalezienie sobie sposobu na rozwiązanie tej trudności. Bo sama złość nie prowadzi do agresji. Do agresji prowadzi analiza konsekwencji tej złości, czyli na przykład kwestia samooceny. Jak ta samoocena wygląda, bo na samoocenę składa się kilka rzeczy. Ona może być adekwatna i nieadekwatna, może być dobra albo zła i może być chwiejna albo stabilna. I teraz w zależności od tego, jak ten cały wachlarz funkcjonuje i w jakiej sytuacji ten człowiek otrzymuje te informacje z zewnątrz, czyli ze swojego środowiska, może do tego prowadzić. Teraz to, w jaki sposób jest budowane poczucie własnej wartości tego człowieka, zarówno w szkole, jak i w domu, warunkuje to, jak on będzie postępował. Czy będzie czy poczuje, że jestem nic nie wart, a to jest bardzo istotne dla takiego człowieka, jestem nic nie wart w mojej grupie, oni stale mnie od siebie odpychają, dehumanizują mnie, przestaje być dla nich ważny, to może być tak, że jeden powie, znajdę sobie inną grupę, albo na przykład oni nie są warci tego, żebym ja był członkiem tej grupy, a drugi powie, zemszczę się na nich, ponieważ nie mam innego wyjścia, nie mam innej grupy, do której mógłbym przynależeć.
1: Panie Tomaszu, mówi pan, że nie zawsze stan kryzysu, czyli mówiąc wprost, jak człowiek dochodzi do ściany, to nie zawsze przeradza się to w agresję. To kiedy się w nią przeradza?
0: Wtedy, kiedy są złe wzorce postępowania i radzenia sobie. Bo to jest tak, że agresja może być instrumentalna. Ona może być, bo to jest tak, mamy radzenie sobie ze stresem, może mieć taką funkcję samoregulacji emocji. To znaczy, że robimy to po to, czy wyładowujemy się. Na przykład niektórzy pójdą, nie wiem, biegać albo znajdą jakąkolwiek inną, powiedzmy, aktywność fizyczną.
1: Albo zamkną się w sobie, prawda?
0: Tak może być, ale chodzi o to, żeby regulować emocje. Chodzi o to, żeby się skupić na tym. I są różne style radzenia sobie ze stresem, bo są takie, które są skupione na zadaniu, są takie, które są skupione na emocjach. Oczywiście lepiej skupić całą uwagę na tym, żeby rozwiązać zadanie, rozwiązać problem. Druga funkcja to jest funkcja instrumentalna. To znaczy, że człowiek przekształca to w taki sposób, żeby zrobić cokolwiek, żeby rozładować te emocje. Nie skupia się na tym, co jest wewnątrz, bo to jest tak, że to jest reakcja między człowiekiem a środowiskiem. To jest jedno, czy jego środowiskiem, czyli w ogóle na przykład szkołą, podwórkiem i wszystkim. To może być reakcja, czy relacja tego człowieka z drugim człowiekiem, ale to jest też to, co dzieje się wewnątrz tego człowieka, czyli relacja jego samego z nim samym. To znaczy obserwowanie siebie, w jaki sposób ja reaguję, co ja robię. Tylko że problem polega na tym, że młody człowiek, 19-letni, nie jest jeszcze tak ukształtowany. To jest takie...
1: Panie Tomaszu, no ktoś musi nas nauczyć, jak sobie radzić z tymi emocjami. Jak sobie radzić, bo i skrajna euforia może być dla nas zagrożeniem, tak, prawda? Mhm. Ale też, nie wiem, skrajne... Żal, złość, gniew, tak, też mogą być niebezpieczne. Przecież, nie wiem,

0: Nauczył ktoś pana, jakby pan młodym człowiekiem, nie wiem, dzieckiem w szkole i trochę później ktoś pana uczył, jak sobie z tym radzić?
1: Nie, oczywiście, że nie. Nie,
0: sam
1: mnie
0: pan
1: tego
0: szukał,
1: nie uczył.
0: Szukał tych narzędzi i dlatego dziś zajmuje się pan tym, czym się pan zajmuje.
1: Tak, oczywiście i to jest tak, że też jeżeli poruszamy mnie, bardzo wiele rzeczy na to wpływało, bo ja mając 57 lat wychowywałem się w innym świecie niż ten młody człowiek. Ja się wychowywałem w świecie komuny, ale zostałem wychowany przez ludzi, którzy byli wychowywani przez tych, którzy przetrwali wojnę. My jesteśmy potwornie straumatyzowanym narodem i obrywamy właściwie od setek lat, bo jeżeli popatrzymy na to z punktu widzenia historii, to są zabory, to są dwie wojny, to są potem lata komuny i my tak naprawdę w tej wolności jesteśmy od niedawna. I jesteśmy...
0: Zatem, panie Tomaszu, no my, pozwolę sobie tak, na taki styl. My nie byliśmy tak przebodźcowani jak,
1: tak.
0: Jak dzisiejsza młodzież. Przepraszam za to nieco boomerskie podejście, ale tak to wyglądało. Nie skrolowaliśmy telefonów, nie mieliśmy dostępu do tylu źródeł bezkarnej przemocy, agresji i tak dalej, prawda?
1: Tak, to to jest również na przykład zmęczenie organizmu. Po prostu człowiek, jeżeli jest zmęczony, inaczej funkcjonuje. Jeżeli ci młodzi ludzie siedzą do godziny pierwszej przed białym ekranem telefonu, to jeżeli spojrzymy na fizjologię, no to światło po prostu nam przeszkadza. Potem wstają rano, są przemęczeni. Człowiek, który jest zmęczony, jest o wiele łatwiej go zapalić. I łatwiej dojdzie do tego. I rzeczywiście, no my lataliśmy z kluczem na szyi i nie poszliśmy napić się do wody, do domu, żeby rodzice nas w tym domu nie zamknęli, żebyśmy byli dłużej na podwórku. Dzisiaj, jak ja patrzę na młodych ludzi, którzy siedzą na ławce razem i każdy z nich trzyma telefon i siedzi w tym telefonie, ja myślę sobie, okej, media społecznościowe mogą być dobre i komunikowanie się z drugim człowiekiem poprzez media społecznościowe może być dobre w sytuacji, kiedy ktoś nie ma żadnych umiejętności, jest introwertyczny i nie ma szans na to, żeby skomunikować się z kimś innym. Ale jeżeli całe życie przenosi się do świata cyfrowego, a dzisiaj tak jest, my nie możemy dzisiaj powiedzieć, że to jest coś innego. Nie, to jest część naszego życia i my w tym funkcjonujemy.
0: Nie chcę o tym mówić w kategorii odpowiedzialności, bo jestem ostatnią osobą, która mogłaby wskazywać taką odpowiedzialność czy kogokolwiek, ale o tym, co może otoczenie takiego człowieka. Za chwilę porozmawiamy, także w kontekście tego, o czym mówił chwilę temu na konferencji szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Wczoraj akurat tak się zdarzyło, że mieliśmy do czynienia z jedną niestety tragiczną, jednym tragicznym zdarzeniem w Ostrołęce, ale równolegle policja dzięki bardzo dobrej współpracy z lokalnym środowiskiem nauczycieli zatrzymała 17-latka w miejscowości Sierpc, w mieście Sierpc, który na terenie szkoły mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili tę kwestię na policję. Policja zainterweniowała u tego nastolatka, 17-latka. Znaleziono dwa noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych. Znaleziono wszystkie informacje, czego szukał w internecie ten młody człowiek, szukał informacji, jak właśnie zorganizować tego typu krwawe wydarzenie. Wybaczcie, że tak mówię, ale to dokładnie tego poszukiwał. Tak jak powiedziałem, on jest w rękach policji, udało się zapobiec potencjalnemu nieszczęściu. Ale tak jak pani mówiła, pani minister Nowacka, szczególnie istotne jest to, abyśmy wszyscy, i nauczyciele, i służby, ale też my wszyscy jako rodzice, żebyśmy zwracali uwagę, jeżeli w naszym towarzystwie, w naszym środowisku, blisko nas dzieją się rzeczy, o których powinniśmy poinformować. Skuteczność państwa zależy także od tego, w jaki sposób informacja dociera do służb. Gdy informacja dociera do służb na czas, służby będą reagować i reagują bardzo, bardzo twardo.
0: Z relacji młodych ludzi z Ostrołęki wiemy, że ten młody człowiek wysyłał takie sygnały. To teraz co? Musimy siebie nawzajem przekonywać, że informacja do wychowawcy, do nauczyciela, do kogokolwiek, słuchajcie, on chce z okazji 19 urodzin zrobić wielkie boom, że to nie jest nic złego, że to może pozwolić uniknąć

0: takich czy innych zdarzeń, jak na przykład to w sierpcu, albo jak ten trzynastolatek, tak, który... który, nie wiem, znajomemu internetowemu ze Szwecji powiedział, że też coś planuje.
1: Tak, ja myślę, że mam nadzieję, że dzisiaj, w tym najbliższym czasie godziny wychowawcze będą przeznaczone właśnie na to, żeby o tym rozmawiać, że to też jest skutek komuny. To nie bądź donosicielem, nie bądź kapusiem, nie bądź konfidentem. To wciąż funkcjonuje w polskich domach. A przecież tak naprawdę przeciwdziałanie zagrożeniu, nawet kosztem swojej pozycji w grupie, jest istotne, bo to nasza grupa jest zagrożona. I teraz jak myślę sobie o tym, że budowanie takiego bezpiecznego, małego, takiej bezpiecznej, małej społeczności w tej szkole nie może się odbywać poprzez procedury i roznoszenie ulotek albo stawianie bramek, tylko poprzez rozmowę z tymi ludźmi. I taki człowiek, który będzie w cudzysłowie donosił, ma rozumieć, że to jest informacja, ratowanie, która ratuje komuś życie albo zdrowie, a nie jest to działanie przeciwko grupie. Natomiast jeżeli się nie będzie tego załatwiać twarzą w twarz, bądź na spotkaniach z tymi ludźmi młodymi, nie będzie się ich uczyć tego, że to jest dobre funkcjonowanie społeczne, to ta sprawa nie będzie załatwiona. I jeszcze dzisiaj kwestia mediów społecznościowych jest o tyle istotna, że dzisiaj bardzo łatwo kogoś obrazić w mediach społecznościowych. Można szykanować ludzi na forach, można wypisywać o nich złe rzeczy na Facebooku i to prowadzi do samobójstw, bo były takie przypadki nawet w Warszawie, że dzieci, które były obrażane w sieci, targały się na własne życie. I jeżeli...
0: Agresja, autoagresja, prawda?
1: Tak.
0: To jest odwaga i szczególna umiejętność prosić o pomoc. Tomasz Kozłowski, psycholog, specjalista od interwencji kryzysowej z nami. Dziękuję panu bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: Profesor Bartłomiej Biskup, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
0: Kilka ważnych informacji. Minister Kierwiński podczas konferencji prasowej po wydarzeniach w Ostrołęce mówił o tym, że w sierpcu doszło do zatrzymania 17-latka, który na terenie szkoły mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego. Jego słowa potraktowano poważnie, został zatrzymany. Dotarła do nas informacja o tym, co się wydarzyło w Wyszkowie. 15-latek miał zaatakować najpierw woźną nożem w szkole w miejscowości Leszczy-Dłunowiny. Okazuje się, że 3 osoby zostały ranne, to dorośli. A chwilę temu pani minister Nowacka mówiła, że szkoła jest miejscem bardzo bezpiecznym. Ja wiem, że jedno drugiego może nie wykluczać, ale chyba pora zmienić narrację.
3: No, nie wiem, dlaczego to się wszystko dzieje w takim krótkim odstępie czasu. To są właściwie 2 dni, prawda, kiedy takie przypadki mamy, jakieś natężenie. No, czy, nie wiem, czy to jest jakiś taki czas, bo czasami tak tutaj kryminolodzy mówią o takim czasie wzmożenia, prawda, różnych zachowań takich kryminogennych, związanych z psychiką, związanych trochę z porami roku i tak dalej, i tak dalej. Więc może to jest właśnie ten czas, niestety, na to trafiliśmy. No ale no, szkoła zawsze była bezpieczna. Wydaje mi się, że cały czas jest bezpieczna, tylko no, musimy trochę zwracać uwagę na innego typu zagrożenia, tak, dlatego że pytanie, jakie są przyczyny takich zachowań. No, prawdopodobnie one są związane z indywidualnymi stanami poszczególnych osób, poszczególnych uczniów, ale też wpływ środowiska. I mówię tu przede wszystkim o wpływie zewnętrznego środowiska, bo oczywiście jedna sprawa to będą na pewno różne zachowania wewnątrz szkoły, wewnątrz klasy, prawda, w grupie rówieśniczej. No, wiadomo, to tutaj od lat mamy to samo, że jest jakaś rywalizacja, że są różne grupy, prawda, które się lubią, nie lubią i tak dalej. I to jest, na to trzeba zwracać uwagę jak zwykle i wydaje się, że tu nauczyciele zwracają uwagę na takie zachowania, no, empatyczne wobec innych osób. Ale druga sprawa, która jest mniej rozpoznana, wydaje mi się, to są zagrożenia płynące z internetu, z używania mediów społecznościowych, z używania gier, które nie tylko się gra, tak jak kiedyś, tylko jeszcze one tworzą też społeczności i

0: graczy, które między sobą się komunikują, tworzą różne więzi, ale też są jakby miejscem takich negatywnych zjawisk, namawiania do złych rzeczy, dawania sobie jakichś wyzwań, prawda, nawzajem. I też wykorzystują to różnego typu grupy i przestępcze, i takie, które chcą siać zamęt po prostu społeczny, więc to jest takie moim zdaniem zjawisko. Ja tutaj się nie wypowiadam o tych przypadkach, bo to mogą być różne motywy, ale wydaje się, że to jest narastające zjawisko takiego wpływu zewnętrznego właśnie na naszą młodzież, na nasze dzieci. I tutaj no, po prostu my się też tego wszyscy uczymy i też musimy się nauczyć z tym jakoś walczyć i uświadamiać, zwracać na to uwagę.
1: Ja powinnam chyba doprecyzować, bo sugerując konieczność zmiany narracji, nie miałam na myśli tego, żeby teraz, nie wiem, ten czy inny minister zaczął nas przekonywać, że jest bardzo niebezpiecznie. Nie, nie. Ja tylko czekam ja tylko czekam na rozwiązania. Na pomysły.
0: No właśnie,
1: pani minister Nowacka mówiła dziś, prawda? Mówiła dziś o tym, że będą spotkania, będzie obowiązkowa jedna lekcja wychowawcza poświęcona na obronie, patriotyzmowi i innym tego typu zachowaniom. Sama Ostrołęka doskonale zareagowała na to, co się wydarzyło. No tak, ale coś w rodzaju gotowości i może nie współodpowiedzialności, bo to za duże słowo, prawda, ale umiejętności reagowania. Na przykład na sygnały, które ktoś wysyła w internecie albo w takiej wspólnej przestrzeni. Jak reagować w takich sytuacjach? No, na pewno nie być obojętnym.
0: Tak, no właśnie o to chodzi. No, ostatnio mieliśmy przypadek gdzieś chyba z tydzień, dwa tygodnie temu, gdzie policja weszła do domu i zapobiegła, prawda, jakimś planom nastolatka, bo dostała informację od policji, zdaje się, że słowackiej.
1: Szwedzkiej,
0: przepraszam.
1: Trzynastolatek to był,
0: tak,
1: panie profesorze.
0: I to był polski trzynastolatek. No i właśnie na podstawie czego? Na podstawie jego zachowań w sieci, prawda? Czyli jego jakieś wypowiedzi, rozumiem, tak, i jakiś planów, które gdzieś tam komuś ujawniał. Więc tu mamy zupełnie innego typu, powiedziałbym, prewencję, tak. No i oczywiście no nie da się i nie można też każdego obywatela kontrolować, tak, w takim zakresie. No to by było wtedy państwo totalitarne oczywiście, ale dzieci, no to jest zupełnie co innego. Dzieci są pod naszą opieką, pod opieką dorosłych do tego 18 roku życia. No i my powinniśmy też mieć szkolenia, być szkoleni. Ja już mam akurat dorosłego syna, ale chętnie jakbym miał mniejsze dzieci, to bym się przeszkolił.
1: To może inny temat, bo minister Kierwiński na konferencji prasowej, ona się odbyła po wydarzeniach w Ostrołęce, ale był też pytany o nowe ustalenie Onetu, który dotarł do zeznań Przemysława Krala, który miał sugerować w swoich zeznaniach, że pan poseł Moskal, który spotkał się z nim na Ibizie, miał reprezentować prezesa Jarosława Kaczyńskiego i interesy partii. Posłuchajmy, co mówił pan minister.
2: Ja osobiście nie jestem tym ani trochę zaskoczony. Dlaczego? No przecież pan Moskal to była jedna z najbardziej zaufanych osób pana posła Kaczyńskiego. On był jego współpracownikiem, gdy pan poseł Kaczyński był wicepremierem do spraw polskiego bezpieczeństwa. To nie jest jakaś randomowa postać w PiS-ie, przypadkowa poseł z ostatnich ław sejmowych. To jest zaufany Kaczyńskiego. A i to, że pojechał na Ibizę, tu podkreślam Ibizę, bo niektórzy mają problem ze zlokalizowaniem tej wyspy, to, że przecież to nie jest działanie standardowe. To nie jest tak, że posłowie latają po całym świecie, żeby spotykać się z przedsiębiorcami, którzy boją się przyjechać do Polski, bo boją się, że zostaną zatrzymani. Więc musiał o tym informować Kaczyńskiego. I dziś Kaczyński powinien wytłumaczyć się z tych kwestii. Ja nie mam wątpliwości, że wizyta pana Moskala nie była przypadkowa, że była za pełną wiedzą, aprobatą pana posła Kaczyńskiego. A to, że to była wizyta u przedsiębiorcy, który bał się przyjechać do Polski, no pokazuje, jak bardzo blisko PiS-owi do różnego rodzaju dziwnych, nielegalnych środowisk.
1: No i tyle. Właściwie pytanie, czy PiS jest w tarapatach, jest No nie wiem, czy jest uzasadniona. Nie od dziś.

0: bardziej niż ty tutaj, dlatego że no tutaj też no, jakby weźmy na ten filtr toczącej się cały czas kampanii wyborczej, tak? To jest też, no dzisiaj mamy tutaj jakieś zeznania i tak dalej, no to dopiero musi to być wyjaśnione, to musi być wyjaśnione przed sądem. Co tam się działo, nie działo i tak dalej, które zachowania były jakieś przestępcze i tak dalej, bo tutaj no, to wiadomo, że tu przewagę ma, co też trzeba powiedzieć, koalicja dzisiaj rządząca, no bo ma dostęp do różnych zeznań, których używa, tak? Natomiast
1: No tak,
0: podejrzany no,
1: ale
0: może
1: trzeba
0: różne
1: murem
0: rzeczy
1: stać
0: mówić.
1: za Ziobrą, za panem Ziobrą, za panem Romanowskim, to teraz za panem Moskalem i co?
0: No
1: Udawać, że się
0: właśnie, no
1: nic nie
0: właśnie
1: dzieje?
0: tutaj PiS nie jest, oczywiście, no PiS, ja to chciałem w drugim zdaniu powiedzieć, no oczywiście to nie jest nic chwalebnego, tak? I też no, pytanie, co, bo zawsze to się tak kojarzy, jest taka otoczka, prawda, że gdzieś tam jakieś spotkania i tak dalej. I PiS posła Moskala zdaje się zawiesił, no bo widzi, zdaje się i zdaje sobie sprawę chyba z tego, że to rzeczywiście jest no takie dziwne, prawda, dlaczego i po co te spotkania. No nie mówiąc już o tych innych faktach, które pani redaktor wspomniała, że jednak Prawo i Sprawiedliwość się nie odcięło od tych swoich ministrów,
1: No
0: którzy
1: Zbigniew
0: już nie
1: Ziobro jest
0: mówię,
1: dalej wiceprezesem Prawa i
0: no
1: Sprawiedliwości.
0: właśnie,
1: Myśli
0: nie
1: pan, że
0: mówię
1: w
0: o tym.
1: kampanii jakieś decyzje, no bo nie da się tego zamieść pod dywan i dla rywali, dla przeciwników politycznych to będzie po prostu jak woda na młyn.
0: No
1: Więc
0: oczywiście, no dlatego
1: co, będą udawać, że się nic nie stało?
0: no nie wiem, jak już tyle udają, no
1: To mogą
0: to
1: udawać
0: może
1: dalej
0: będą
1: w sumie,
0: dalej
1: tak.
0: udawać, bo w sumie trzeba było to zrobić dawno temu, tak? Bo już nie mówię o tych zarzutach różnych tam, jeżeli chodzi o fundusze, no to też trzeba powiedzieć, że akurat Zbigniew Ziobro no wiele tutaj zepsuł, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, tak? I tutaj też dzisiaj niektórzy posłowie PiSu to przyznają, a jednak partia się od niego nie odcina, no więc to już taki, wydaje mi się, duży błąd, ale liczy prawdopodobnie partia na to, no, że zostaną ci wyborcy, którzy nie, takie sprawy nie, takich spraw nie traktują po prostu jako jakieś obciążenie i oni cały czas prawdopodobnie są też przy Prawie i Sprawiedliwości, tak, no bo teraz też trochę trudno ten własny język połknąć i tego Ziobrę, powiedzmy, odwoływać czy tam gdzieś zawieszać, jak już się tego nie zrobiło rok czy 2 lata temu, prawda? Bo tutaj z kolei no, PiS mówi o tym, że to są zarzuty polityczne i tak dalej. No to się dopiero wszystko oczywiście okaże, bo część na pewno, jak to w takich sprawach, jest politycznych, a część nie jest politycznych. No ale po to, żeby to zbadać, no to by trzeba by było, żeby panowie czy pan Ziobrę się gdzieś tam tu zmierzyli z tym wymiarem sprawiedliwości i udowodnili, jak jest, prawda, czy jest, czy nie jest i tak dalej, i tak dalej. No
1: No i
0: więc
1: kto wie, czy
0: tutaj.
1: ten list żelazny dla pana ministra Romanowskiego, wiceministra, no nie przydałby się też opozycji. Przepraszam,
0: Rządowi, tak.
1: rządowi, nie opozycji,
0: Tak,
1: tak.
0: ja tak uważam. Znaczy, to nie chodzi o to, że jest
1: Musiałby
0: argument,
1: się
0: że a
1: stawiać, prawda?
0: każdy, właśnie,
1: Musiałby, wszyscy
0: każdy
1: musieliby
0: dostaje
1: wiedzieć,
0: list
1: gdzie
0: żelazny. No
1: jest.
0: właśnie nie każdy dostaje list żelazny i nie każdy może dostać, a tu mamy sprawę no taką bardzo nabrzmiałą, jeżeli chodzi o opinię publiczną, tak, i którą
1: Musiałby
0: trzeba wyjaśnić.
1: współpracować.
0: Tak jest, no byłby tutaj, mógłby być przesłuchiwany i tak dalej, i tak dalej. I tu już nie byłoby, że gdzieś tam się nie stawia na jakieś przesłuchanie czy coś, no bo to by był do tego tym listem żelaznym zobowiązany, więc też zamiast gonienia tego króliczka można by było go gdzieś tam dogonić, prawda, i spróbować wyjaśnić sprawę, więc wydaje mi się, że to też koalicji by się przydało, tylko po prostu no, koalicja poszła w taką narrację, że no, nie może być listu żelaznego, no bo to jest nierówne traktowanie. No być może jest trochę, ale z drugiej strony to są politycy. No i oni no, też bywa, że nie są właśnie równo traktowani. No bo to są takie sprawy, które właśnie emocjonują opinię publiczną i może trzeba by było też do tego listu żelaznego dopuścić.
1: No tak, ale założeniem przyznania listu żelaznego jest zgoda prokuratury. Tutaj tej zgody nie było, sąd się na list żelazny zgodził, ale to już
0: No
1: temat
0: to jest szczegóły,
1: na
0: tam są
1: kolejną
0: różne
1: naszą
0: też
1: rozmowę.
0: wyroki
1: Tak,
0: sądów, które
1: tak.
0: tam, prawda, idą w drugą stronę, także to jest dyskusja taka szczegółowa, prawnicza, prawda, czy to
1: No
0: można było
1: dlatego
0: zrobić, czy nie.
1: zostawimy ją prawnikom, panie profesorze.
0: Tak
1: Może
0: jest.
1: profesor Bartłomiej Biskup z państwem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
2: Powtórka programu.

0: Stan dnia.
1: Doktor pułkownik Tomasz Białek, ekspert do spraw bezpieczeństwa Uniwersytet Civitas. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
1: W rękach policji jest już 15-latek, który około godziny 9 wszedł do szkoły w miejscowości Leszczy-Dłunowiny w powiecie wyszkowskim i ostrym narzędziem zranił 3 pracowników placówki. Wiemy, że 37-letnia kobieta pracownica szkoły zmarła. Ranny jest także dyrektor, który zatrzymał 15-latka. Policja była na miejscu kilka minut od zgłoszenia. Trwają w tej chwili czynności. Słyszeliśmy także od rzeczniczki mazowieckiej policji, że na razie nie wiadomo dlaczego, co i jak. Co się dzieje, panie doktorze?
2: No, nie mamy tych informacji, co było motywem działania tego młodego człowieka. Ja wiem, że słysząc te informacje, myślimy rozszerzająco, bo przecież niedawno też były takie wydarzenie w innym miejscu i zastanawiamy się nad tym, czy te wydarzenia nie mają związku. Nie ma żadnych informacji, które by ten związek miały potwierdzać, więc to chciałem podkreślić, żeby na chwilę obecną nie wychodzić z założenia, że to jest jakieś zagrożenie, które zaczyna się rozszerzać. To są z sobą niepowiązane, jak na razie nie mamy żadnych informacji, żeby te zdarzenia były w jakikolwiek sposób powiązane. To powinno nas uspokajać, dlatego, ponieważ nie myślimy o pewnym działaniu celowym, inspirowanym, bo tego można by się było obawiać głównie w związku z tym, co się dzieje za wschodnią granicą. Ale tych informacji nie ma. Natomiast to, co jest istotne w tym
1: Ale o jakiejś inspiracji, panie doktorze, możemy mówić? To znaczy, no wczoraj żyliśmy tym, co się wydarzyło w Ostrołęce. Usłyszeliśmy też o tym dziś od pana ministra Kierwińskiego, że podobna sytuacja w sierpcu, tylko tam tego młodego człowieka zatrzymano zanim cokolwiek zdołał zrobić, bo ci, którzy wiedzieli o jego planach, po prostu poinformowali służby. No.
2: Inspiracja. Oczywiście, tylko,
1: że możemy mieć z tym do czynienia.
2: Możemy, ale nie mamy takich informacji od służb, które prowadzą śledztwa w tych sprawach. Dlatego ja się boję tego słowa, żeby nie eskalować takiego poczucia zagrożenia. Trzeba tego unikać, bo to naprawdę niczemu dobremu nie służy. O tych inspiracjach rząd, służby mówią bardzo dużo, ale nie chciałbym, żebyśmy je łączyli z każdym tego typu wydarzeniem, jeżeli one nie zostanie potwierdzone. Natomiast to, na co trzeba zwrócić w takich sytuacjach, niezależnie od tego, czy to są inspirowane z zewnątrz, czy są najczęściej wynikiem jakichś zaburzeń psychicznych, frustracji, dużych emocji, to musimy pamiętać o tym, w jaki sposób się zachowywać w tych sytuacjach. I do tego są odpowiednie szkolenia. Są różnego rodzaju poradniki, które można przeczytać na stronach rządowych. A w takich sytuacjach najważniejsze, o trzeba pamiętać, jest izolacja. I wszelkie próby obezwładniania napastnika, jak tutaj widzimy, dyrektor próbował obezwładniać i źle się to skończyło, są absolutnie, nie powinno się tak robić. Powinno się izolować, zamknąć w pomieszczeniu, odizolować od napastnika, który biega z nożem. W żadnym
1: ale jak go odizolować? I w biegu do szkoły zranił śmiertelnie kobietę. To znaczy, jak izolować takiego człowieka?
2: Zamknąć się w jeżeli to jest jedyna zasada działania, jedyna na każdym szkoleniu, każdy specjalista to powie. Jeżeli widzimy napastnika z nożem, powinniśmy się zamknąć w jakimś pomieszczeniu, do którego on nie będzie miał dostępu.
1: A jeżeli mamy napastnik z maczetą jest w klasie, to sytuacja z Ostrołęki?
2: Jeżeli napastnik z maczetą jest w klasie, to wtedy uciekamy przez okno. Jak nie możemy uciec przez okno, to staramy się odseparować od niego, zarzucając go biurkami, stołkami, tak, żeby nie mógł się do nas dostać. Ale to są naprawdę sprawy jakby natury takiej technicznej, które na szkoleniach, które się prowadzi, można pokazać, w jaki sposób to zrobić. Innej zasady nie ma, jak doprowadzić do sytuacji, w której on nie może do nas dotrzeć. Tu nic innego się nie wymyśli i powtarzam, próby obezwładniania zawsze będą się kończyć źle, dlatego, bo nawet policjanci są szkoleni do tego, że jeżeli jest napastnik z nożem, to oni używają, strzelają paralizatorem do niego, a nawet w ostateczności używają broni palnej. Nikt na żadnym szkoleniu dla specjalistów, policjantów nie będzie pokazywał, jak rzucać się na napastnika z nożem, z gołymi rękami. Tego robić nie wolno.
1: Przekazujemy, panie doktorze, przekazujemy też naszym słuchaczom informacje

0: odwołaniu alertu RCB. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Alert obowiązywał w dwóch województwach. Przekazujemy Państwu informacje. Proszę sprawdzić w swoich telefonach. Powinni Państwo także mieć dostęp do tego po prostu. Panie doktorze, panie pułkowniku, no sytuacja w Ostrołęce wczoraj, tak? Jedna z wersji brzmiała tak, że ten młody człowiek rzucił plecak w kąt, coś się zaczęło z niego tlić, zrobił to po to, żeby młodzież zebrała się, młodzież i nauczycielka zebrali się w kącie w klasie i on wtedy miał zacząć atakować i ranić ludzi. No to co robić? Mówił pan o tym, żeby go, taką osobę odseparować, odblokować. Kto nas przede wszystkim powinien tego nauczyć? To już jest taka pora, żeby, nie wiem, przedstawiciele służb, terroryści, antyterroryści, przepraszam, nie terroryści.
1: Raczej nie,
0: przepraszam, tak. Ja jestem niezwykle przejęta tym, co się dzieje, stąd też...
1: Już pani odpowiadam.
0: To już jest ten moment, żeby antyterroryści, kontrterroryści ruszyli do szkół i zaczęli nas uczyć, jak się zachowywać?
1: Absolutnie nie. To nie jest ich rola. Trzeba funkcjonariuszom, którzy wykonują takie zadania, dać święty spokój. Niech się szkolą, przygotowują do działania w ekstremalnych warunkach. Od tego są różnego rodzaju specjaliści, są różne firmy prywatne, które, w których pracują byli funkcjonariusze służb specjalnych, wojska, policji, służby ochrony państwa, którzy uczą, w jaki sposób się zachowywać w sytuacjach kryzysowych. Są też programy szkoleniowe oferowane przez samorządy. Wiem, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych czy Ministerstwo Obrony Narodowej też proponuje takie programy szkoleniowe, ale możliwości są ograniczone. Dlatego ja osobiście uważam, że jeżeli jakieś jednostki edukacyjne, samorządowe chcą przejść takie szkolenie, to naprawdę znalezienie firmy, która realizuje takie szkolenie, nie jest czymś trudnym i na pewno zwiększa to nie tylko świadomość zagrożenia, ale przede wszystkim właśnie umiejętność zapobiegania i reagowania, jeżeli takie zagrożenie się pojawi.
0: Ale to nie jest działanie na kiedyś, to właściwie trzeba by zacząć robić już teraz.
1: Ale takie szkolenia są, ja osobiście takie szkolenia prowadzę od 20 kilku lat. Od 20 kilku lat prowadzę takie szkolenia, nie jest to nic nowego. Zagrożenie
0: w szkołach, w samorządach?
1: Oczywiście, w jednostkach samorządowych, w jednostkach edukacyjnych. W jednostkach, w ośrodkach sportowych, które się akurat do nas zgłaszają. Absolutnie. Od 20 paru lat prowadzimy takie szkolenie, ponieważ rodzaj ataku pod tytułem napastnik z nożem to jest coś, co się dzieje od kilkudziesięciu lat. Kiedy byliśmy w służbie, przeprowadzaliśmy różnego rodzaju analizy, wypracowaliśmy formy i metody działania i takie szkolenia prowadzimy od 20 kilku lat. Ja prowadzę osobiście od 20 kilku lat i wielu specjalistów tak samo, więc nie jest to nic nowego. Intensyfikacja tylko teraz nastąpiła, większe zapotrzebowanie, ale jestem przekonany, że znalezienie specjalistów, którzy takie szkolenie przeprowadzą, nie jest czymś trudnym.
0: No to jeżeli mamy się schować, uciekać, nie reagować, odizolować, to jak pan usłyszał, że młodzi ludzie wczoraj wzięli ten plecak i wyrzucili przez okno, to co pan pomyślał?
1: No to znaczy, że nie mieli żadnego szkolenia, działali intuicyjnie. Większość osób będzie działała intuicyjnie, dlatego, bo większość osób niestety szkoleń z zakresu bezpieczeństwa nie przechodzi. Być może trzeba się zastanowić, czy nie zmodyfikować programów edukacyjnych, edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach. To jest, wydaje mi się, właściwy kierunek, żeby zastanowić się, jak wyglądają obecnie ten przedmiot, edukacja dla bezpieczeństwa i czy wiedza programowa nie jest zbyt uboga. Być może trzeba się zastanowić, czy ją nie poszerzyć właśnie o takie szkolenia reagowania w sytuacjach bezpośrednich zagrożeń.
0: Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Doktor pułkownik Tomasz Białek z Państwem w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu.